0: stali. Grzegorz Kozioł.
1: Zdaniem prezesa JSW brak wsparcia Unii Europejskiej powoduje, że podmioty, tak jak firma, którą zarządza, pozostają same z problemami.
2: Pomimo tego, że oczekiwania dotyczą bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa naszego kraju, pewnej suwerenności surowcowej, to niestety za tym nie idą mechanizmy.
1: Bogusław Oleksy powiedział, że brakuje przede wszystkim twardej, wielowątkowej polityki gospodarczej Unii.
2: Jednak Europa musi się obudzić, bo w tej chwili polityka i przemysłowa, surowcowa, energetyczna, no trochę dryfuje.
1: Brak unijnych mechanizmów wsparcia dla węgla koksowego zbiega się z trudną sytuacją finansową JSW. Firma prowadzi obecnie proces restrukturyzacji po tym, jak w ubiegłym roku zarząd zasygnalizował ryzyko utraty płynności. Pierwszy kwartał tego roku przyniósł grupie ponad 600 milionów złotych straty netto. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
0: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Po dwóch bardzo ciepłych dniach czeka nas ochłodzenie. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą 21 stopni. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie może również popadać.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: To uczyńmy ten dzień dobrym dla rynku kryptowalut. Co pan na to? Aha. Nie będziemy promować.
5: Nie
4: będziemy promować, ani nie będziemy starali się namawiać lub nie namawiać do inwestowania. Moje pytanie, czy też prośba, apel związany jest z tym, że no może byśmy jakąś ustawę, panie profesorze, tutaj zaproponowali naszym rządzącym politykom, taką, która odpowiedziałaby na wszystkie wyzwania, która zniwelowała wszystkie ryzyka. To w ogóle jest możliwe?
5: Tak, ta ustawa już jest przyjęta i się nazywa rozporządzenie MiCA i właściwie to, co my mieliśmy zrobić, to wskazać organ nadzoru, jakie dokładnie będą kary, a chyba, że pozostawimy te, które Unia Europejska przewidziała i jakie okresy przejściowe, to już akurat wszystkie minęły i po problemie.
4: Jak to jest, panie profesorze, ja codziennie słyszę od polityków. Jedni mówią, prezydent nie podpisał, więc nie ma odpowiedniej ustawy, a inni mówią, mieliście dużo czasu na to, by napisać odpowiednią ustawę albo wziąć tę, którą napisał prezydent. A pan mówi, jak to jest taka ustawa?
5: Jest rozporządzenie unijne i ono obowiązuje już w Polsce. Natomiast Unia Europejska pozostawiła doprecyzowanie tego rozporządzenia wszystkim krajom członkowskim. No i termin na to nam upłynął już po półtora roku temu z kawałkiem i jakoś od tego czasu nie doprecyzowaliśmy tego unijnego rozporządzenia. No i tak to wygląda.
4: I oto jest ta cała sprawa?
5: Nie, cała sprawa jest to spór polityczny wokół tego, jak należy regulować kryptowaluty i czy kryptowaluty są złe, czy też nie i czy politycy, którzy cokolwiek robią na rzecz tego rynku są złymi czy dobrymi. Także to jest taka kwestia polaryzacji sceny tutaj politycznej i oddziaływania na opinię publiczną.
4: To polaryzację sceny politycznej my zostawiamy tutaj w EKG, oddajemy to naszym publicystom i autorom audycji politycznych i publicystycznych. Tam dowiemy się wszystkiego o tej polaryzacji, kto na czym wygra, kto ewentualnie politycznie straci. Zajmijmy się legislacją. Prezydent, a w jego imieniu jeden z ministrów, szef Kancelarii Prezydenta, prezentował wczoraj kolejny projekt ustawy, inicjatywę ustawodawczą prezydenta w sprawie kryptowalut. W rządzie, jak rozumiem, trwają prace nad kolejną ustawą po prezydenckich wetach i nieodrzuceniu tych wet. Tak sugerował wczoraj minister Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów. Dzisiaj słuchałem ministra Domańskiego w Radiu Z. Też mówił, że trwają jakieś prace. No to spróbujmy coś porównać. I znów, tak jak już mówiłem, zostawiamy koleżankom i kolegom publicystom politycznym ocenę polityczną, choć inicjatywa prezydenta no, wygląda jak próba zajęcia pozycji, że jednak prezydent nie tylko wetuje, ale coś robi, ale może coś tam istotnego napisał w tej regulacji. Zajrzał pan tam?
5: Tak, oczywiście zajrzałem, mimo że dokument
4: świeżutki.
5: Tak, i świeżutki pojawił się wczoraj rano, ale zdołałem sprawdzić, jakie są różnice i jakie są różnice, mimo że nie są one, powiedzmy, jakoś akcentowane przez tutaj otoczenie pana prezydenta, bo nie o wszystkich oczywiście szczegółach publicznie się mówi, no bo tych zmian może być trochę. Pierwsza podstawowa rzecz. Projekt prezydencki to jest de facto projekt rządowy z kilkoma, kilkunastoma poprawkami. Więc to już jest bardzo dużo, że tak powiem, nam mówi o tym, gdzie jest spór, no bo rząd prezentuje swoją wersję, którą też z czasem poprawia, bo już były trzy wersje, przy czym pierwsze dwie były prawie, że dokładnie takie same, a później mieliśmy do czynienia z projektem prezydenckim, który no, jest przeróbką wersji rządowej. No i co w tej przeróbce, co w tej nowej wersji prezydenckiej jest? Pewne obniżenie opłat za, jeśli chodzi o firmy prowadzące działalność krypto, opłat za nadzór i doprecyzowanie, czego one dotyczą. Czyli na przykład, gdyby jakiś dom maklerski dotąd według ustawy rządowej chciał wejść w tę działalność kryptowalutową, płaciłby dodatkowy podatek przychodowy w wysokości 0,4% od całości swoich przychodów, nawet jeśli działalność dotycząca krypto stanowiłaby jakiś tam 1% jego działalności, czyli zupełnie coś nieistotnego. Projekt prezydencki to doprecyzowuje. Kolejna kwestia, którą nam zaczęto już międzynarodowo nawet wytykać, to, że w Polsce przyjęto rozwiązanie, chyba najbardziej restrykcyjne tego typu w Europie, że decyzją nadzoru finansowego można zablokować rachunki według wersji rządowej do 6 miesięcy, a według tutaj wersji prezydenckiej do 3 miesięcy, ale ze zgodą sądu administracyjnego. Obie te wersje są bardzo restrykcyjne, bo co to oznacza? Jeśli ktoś się trzymałby swoje pieniążki na kontach podmiotu kryptowalutowego, to mógłby je mieć zablokowane przez 3 lub nawet 6 miesięcy. Także, no i kolejne są też zmiany. Przy czym projekt prezydencki teraz w tej wersji, bo to już jest druga wersja projektu prezydenckiego, wprowadza nowe przepisy karne, a więc jest bardziej restrykcyjne niż wcześniej. Na przykład za niewykonanie blokady strony internetowej przez dany podmiot, za naruszenie tajemnicy zawodowej albo za używanie nazwy, że jest się podmiotem regulowanym, że jest się KASP-em tak zwanym, bezprawnie, bez odpowiednich zgód. I za to też może grozić kara pozbawienia wolności. Jest też szereg innych, drobniejszych zmian i część z nich doprecyzowuje to, co dotąd było no, naruszenie pewnego rodzaju zasad proporcjonalności i tak dalej. Natomiast też są zapisy, które są bardziej restrykcyjne, wręcz właśnie tutaj wchodzące nie tyle w kary administracyjne, pieniężne, tylko w kary, w odpowiedzialność karną.
4: Czyli panie profesorze, ten projekt, który przedstawili wczoraj współpracownicy prezydenta, jest bardziej restrykcyjny w porównaniu do pierwszej ustawy prezydenta i ostatniej ustawy rządowej, tak?
5: Tak, w niektórych wersjach tak, wprowadza trzy nowe kategorie odpowiedzialności karnej.
4: Dopytuję o to dlatego, że miałem wrażenie przez ten czas dyskusji o projektach rządowych, iż jednym z podstawowych zarzutów było właśnie to, że rząd chce być za bardzo restrykcyjny. Tak to zapamiętałem. Już pamiętam, były też niektórzy politycy prowadzili dyskusje wagowe, który projekt jest, ile waży, jak się go wydrukuje.
5: Ma trochę rację, bo jak popatrzy się na to.
4: Ale ten prezydencki też jest długi teraz.
5: Tak, no bo to jest projekt rządowy, tylko przerobiony. To jest najbardziej restrykcyjna ustawa tego typu w całej Europie i najdłuższa. Także jeśli ktoś myśli,
4: to na chwilę,
5: że
4: panie profesorze,
5: ulokuje się w Polsce, to nie.
4: Aha. Tak. To na chwilę wróćmy do tych spraw politycznych, choć obiecywałem państwu i panu, że tego unikniemy. Czyli jak rozumiem, jest tak, że właściwie prezydent zakwestionował swoje poprzednie weta, pisząc bardziej restrykcyjny projekt?
5: Trochę tak. Co więcej, jak policzyłem, gdyby prezydent bardzo poważnie potraktował wszystkie swoje, całość swojego weta, bo tam było kilkanaście, chyba 19 punktów, które były wskazane jako powiedzmy te, które mogą być w jakiś sposób niezgodne z konstytucją, z prawem, bo to była podstawa również weta, no to prezydent nie odpowiedział na wszystkie swoje tutaj wcześniejsze zastrzeżenia, więc no jest jedyne tylko wyjaśnienie, jeśli nie merytoryczne, no to jakie polityczne, być może to jest próba kompromisu, samo to zresztą, że prezydent wziął nie jakąś ustawę z innego kraju, bo przecież wszystkie prawie kraje Unii Europejskiej takie ustawy wprowadziły, niektóre dużo krótsze, cypryjska chociażby ustawa miała dwie strony, kilka innych krajów miało po kilka stron, więc najprościej byłoby wziąć ustawę z innego kraju, przetłumaczyć ją na polski, dostosować do warunków polskich, ale prezydent wziął projekt rządowy i przerobił. Więc jest to pewnego rodzaju takie wyjście z chęcią porozumienia, aczkolwiek to, no ja to znaczy, nie jestem politologiem i trudno mi tutaj wyjaśnić
4: tego nie wiemy.
5: Takie rzeczy.
4: To zostawiamy kolegom pana i koleżankom naukowcom i kolegom i koleżankom moim publicystom politycznym, którzy spróbują to zinterpretować. Mówiłem już dzisiaj, przywoływałem słowa ministra finansów, który był gościem Radia Z, mówił, że oczywiście porozumienie jest konieczne i możliwe jest znalezienie rozwiązania. Być może już jest po lekturze tego projektu. Bardzo ciekawa to będzie dyskusja. Na koniec, panie profesorze, uznaję, że ten temat wzbudza takie zainteresowanie, że my też powinniśmy być w każdym momencie bardzo transparentni. Pan się, rozumiem, tymi kryptowalutami zajmuje jako naukowiec.
5: Tak, naukowiec. Od czasu do czasu też z firmami współpracuję. Teraz też z jedną firmą zagranicznych współpracuję, także ale tak, dużo.
4: Ale pana opinie nie są podyktowane współpracą z jakimiś firmami, rozumiem?
5: Nie, firmy zagraniczne, no, przy tym prawie, które jest tutaj tworzone, no, raczej nie chciałyby wchodzić do Polski, bo mają inny sposób na to. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc w grę wchodzi możliwość paszportowania, czyli przenoszenia w pewien sposób biznesu z jednego kraju, czy świadczenia usług w innym kraju. I tutaj też oba projekty rządowe i prezydenckie mają rozwiązanie w postaci opłat. Jedyny kraj w Unii Europejskiej, który to przewidział, opłaty za paszportowanie, czyli za to, że Polska zgodzi się na to, żeby podmioty z innego kraju mogły działać na terenie naszego kraju, no to jest sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej. Być może Komisja Europejska to podważy.
4: Dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
6: Wojciech Kowalik, to jest środowe południowe EKG, a naszym gościem jest Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Dziś decyzja dotycząca stóp procentowych, więc ważne informacje dla kredytobiorców. No ale ekonomiści dość zgodnie mówią, że żadnych zmian stóp dzisiaj nie będzie. Więc co, raty kredytów bez zmian?
7: Tak, wydaje się, że dzisiaj raczej zmian stóp procentowych nie będzie, ale to wcale nie oznacza, że mamy jakąś taką bezpieczną sytuację i w ogóle nie musimy o tym myśleć, dlatego że są prognozy, które no nie mówią teraz o wrześniu, ale które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych, chociaż żeby być uczciwym, to muszę powiedzieć, że są bardzo różne scenariusze. Jak ekonomiści spodziewają się stabilnych stóp procentowych w tym roku i w pierwszej połowie przyszłego roku, a potem obniżek, ale z kolei rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż dwie podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej pół punktu procentowego, właściwie ta prognoza za 9 miesięcy, ile będzie wynosił WIBOR 3, pokazuje wręcz wzrost o 0,6 punktu procentowego, a więc te raty na razie stabilne mogą jednak wzrosnąć w kolejnych miesiącach. Jeżeli faktycznie okaże się, że te stopy wzrosną, to po I gdyby taka prognoza się sprawdziła, to właśnie co wynika z tych notowań kontraktów terminowych, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 zł i też mielibyśmy oczywiście pogorszenie dostępności kredytów hipotecznych. Taka, w przypadku takiej rodziny z jednym dzieckiem, z dochodem na poziomie 12 tysięcy złotych netto, ta dostępna kwota kredytu w takim scenariuszu mogłaby się skurczyć o 51 tysięcy złotych. No ale właśnie jest też ten drugi scenariusz, o którym wspomniałem, bardziej optymistyczny, który, na który pewnie kredytobiorcy bardzo liczą, a mianowicie stabilność stóp, a później w drugiej połowie przyszłego roku jednak obniżki. I to ekonomiści spodziewają się dwóch obniżek, też o pół punktu, czyli tam mówiliśmy o podwyżkach o pół, tutaj mówimy o obniżkach o pół i tu, gdyby ten scenariusz się zrealizował, mielibyśmy raty niższe. W przypadku dokładnie takiego samego kredytu, o jakim mówiłem wcześniej, spadek o 157 zł.
6: No to w tym wariancie rozpatrzmy najpierw ten pesymistyczny, bo są już rzeczywiście ekonomiści mówiący, że być może w listopadzie, przy okazji publikacji nowej projekcji inflacji, Rada mogłaby się na taką podwyżkę stóp zdecydować, żeby jakoś okiełznać tę rosnącą inflację. Czy WIBOR na to już jakoś reaguje? Czy te osoby, które w najbliższym czasie będą dostawały przeliczenie raty, bo miną 3 albo 6 miesięcy od ostatniego przeliczenia, to muszą się spodziewać, że coś tam już w górę może iść?
7: Na razie te stawki WIBOR wyglądają dość stabilnie. Oczywiście są minimalne zmiany, więc jakieś delikatne zmiany rat mogą się pojawić, ale te stawki wciąż, powiedzmy, są na tych poziomach zbliżonych do poziomu z poprzednich miesięcy. WIBOR 3M na poziomie 3,84, WIBOR 6M na poziomie 3,86, więc ciągle gdzieś jesteśmy w okolicach tego poziomu 3,85, więc na razie te zmiany mogą być jakieś takie symboliczne, raczej kilkuzłotowe, dopiero właśnie, no bo pamiętajmy o tym, że WIBOR nie przewiduje aż tak daleko w przyszłość. Ja mówiłem wcześniej o przewidywaniach na 9 miesięcy do przodu, a WIBOR 3M przewiduje tylko najbliższe 3 miesiące i on też musi uwzględniać, że gdyby w przeciągu nawet tych 3 miesięcy coś zdało się za 2 miesiące, no to mamy jeszcze 2 miesiące z poziomem stabilnym, więc z tego wynika, że na razie jeszcze w tych kontraktach, w tych stawkach WIBOR jeszcze tego nie widać, ale kontrakty terminowe, które patrzą dalej w przyszłość i które rozważają właśnie różnego rodzaju zagrożenia, no tam już to widać, więc rzeczywiście warto obserwować te kontrakty, co dalej one będą wskazywały. I warto oczywiście obserwować w przypadku kredytobiorców, co dzieje się ze stawkami WIBOR. Mamy też nowe kredyty udzielane stosunkowo niedawno, czyli stawki Polstr, gdzie właściwie sytuacja jest jeszcze inna, bo WIBOR jednak, no może nie patrzy daleko w przyszłość, ale jednak na te 3 czy 6 miesięcy patrzy w przyszłość, a Polstr działa już odwrotnie, czyli on reaguje dopiero na to, co się już wydarzyło.
6: Więc tylko to na razie margines rynku.
7: Tak, dokładnie. O tym chciałem powiedzieć. Na razie jeden bank tylko udziela od niedawna, więc dopiero to są pierwsze kredyty. No ale też za chwilę banki pewnie zaczną oferować aneksy do umów osobom, które już spłacają kredyty oparte o WIBOR. No i nagle pojawi się pytanie, czy podpisywać taki aneks, czy nie. Więc myślę, że dobrze jest wiedzieć, jak, na czym polega ta różnica, bo te stawki też są od siebie różne. W związku z tym banki też mogą stosować różne marże, więc kluczowe, bym powiedział, jest, żeby patrzeć jednak też na całość oprocentowania, a nie tylko na wysokość stawki, gdyby się okazało właśnie, że dostaniemy taką propozycję.
6: A w tym wariancie optymistycznym, czyli gdyby rzeczywiście stopy procentowe zostały na obecnych poziomach przez najbliższy rok, no można byłoby chyba wpisywać te obecne poziomy rat już do domowych budżetów?
7: Tak, rzeczywiście, jeżeli spełni się ten scenariusz z utrzymaniem stóp, to właściwie możemy się już przyzwyczaić, że ta rata będzie mniej więcej na tym poziomie obecnym. Oczywiście, jak to zwykle bywa, o kilka złotych może się zmieniać. I oczywiście warto podkreślić, że mówimy o oprocentowaniu zmiennym, bo jeżeli ktoś ma oprocentowanie stałe, no to oczywiście ono będzie na takim samym poziomie, ale do momentu, dopóki nie skończy się ten okres obowiązywania, zwykle 5 lat, więc jak ktoś, nie wiem, 2 lata temu, temu zaciągnął taki kredyt, no to jeszcze przez 3 lata będzie miał tą samą ciągle stawkę, nawet jeżeli stopy procentowe się zmienią. I też ta stabilność rat, no czasami jest korzystna, bo teraz nie trzeba się martwić, czy może będą jakieś podwyżki, no ale z drugiej strony, jak pojawiały się obniżki, to wiele takich osób chciało jak najszybciej zmienić sobie tą wysokość raty, obniżyć oprocentowanie, więc z tego też wynikały bardzo duży boom na refinansowanie kredytów, czyli zamianę starych kredytów z wysoką stałą stawką na nowy kredyt, ponownie ze stałą, ale już niższą stawką.
6: Ale już niższą, tak. Na chwilę z gabinetów polskich bankierów centralnych w Warszawie przenieśmy się do Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie, bo jutro jest niemal pewne, że EBC podniesie stopy procentowe. No a mamy w Polsce, jak się szacuje, kilkadziesiąt tysięcy osób spłacających jeszcze kredyty w euro. Odczują jakoś taką podwyżkę?
7: Na szczęście tu zmiana będzie niewielka. Co prawda to będzie już druga podwyżka w tym roku, więc w sumie można powiedzieć, że od początku roku, jeżeli jutro będzie podwyżka o 0,25 punktu, no to w sumie będziemy mieli już wzrost o 0,5 punktu procentowego, ale to są kredyty już dość stare, udzielane powiedzmy w okolicach, często w okolicach 2010 roku. Wtedy też te kwoty kredytów były po pierwsze niższe, po drugie już część zadłużenia została spłacona, więc im starszy kredyt, ten wpływ zmiany oprocentowania jest mniejszy, więc z moich wyliczeń wynika, że dla takiego przeciętnego kredytu, czyli na 300 tysięcy złotych na 30 lat właśnie z 2010 roku, to po tej jutrzejszej podwyżce rata może wzrosnąć o zaledwie 26 zł, a w sumie od początku roku o około 100 zł. Tutaj ten wzrost jest tak duży w porównaniu do tych 26 zł, dlatego że nie tylko już uwzględniamy tą jedną podwyżkę, która już miała miejsce wcześniej, ale też pamiętajmy o tym, że tu na ratę wpływa też kurs franka, czy też euro teraz w tym przypadku. No i ten kurs też zauważalnie wzrósł. Na początku roku około 4,20, a teraz mamy 4,31, więc i mamy wyższe oprocentowanie, i mamy wyższy kurs euro, więc to wszystko powoduje, że rata może właśnie wzrosnąć od początku roku patrząc o około 100 zł.
6: Wróćmy zatem na nasze podwórko i na tę drugą stronę stóp procentowych, która jest ważna dla tych, którzy pieniądze oszczędzają na lokatach bankowych chociażby. Czy te stabilne stopy procentowe powstrzymują banki przed dalszymi cięciami oprocentowania?
7: Jeżeli chodzi o oprocentowanie średnio, to mamy niespodziankę w najnowszych danych NBP. Średnie oprocentowanie lokat bankowych niespodziewanie nam wzrosło do 3%. No nie jest jakiś bardzo wysoki, nie jest to jakaś duża zmiana. Z 2,94% do 3% w lipcu, więc minimalny wzrost, więc widać, że tutaj troszkę się sytuacja oszczędzających poprawiła, choć to oczywiście nie jest to jakaś duża zmiana. No ale zła wiadomość jest taka, że właśnie te prognozy dotyczące inflacji, zwłaszcza pod koniec roku, mówią o tym, że ta inflacja może być na poziomie 4, czy nawet niektórzy prognozują, że w okolicach 5% może się znaleźć, a to oznacza, że przy tak niskich poziomach oprocentowania, a pamiętajmy, że to oprocentowanie jeszcze w rzeczywistości jest niższe, bo jeszcze trzeba uwzględnić podatek, no to w rzeczywistości nawet jakbyśmy mieli dobrą lokatę na 4, 4,5 czy 5%, no to w rzeczywistości i tak nie uda nam się pokonać tej inflacji, czyli wracamy niestety do momentu, kiedy okazuje się, że co prawda po zakończeniu lokaty dostajemy więcej pieniędzy niż wpłaciliśmy, ale w rzeczywistości jak sobie policzymy, ile towarów i usług możemy za te pieniądze kupić, to się okazuje, że ta większa kwota pozwala na zakup mniejszej liczby towarów i usług, czyli w takim ujęciu realnym po uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu podatku się okazuje, że te lokaty nam będą przynosiły straty i niespecjalnie tak można się przed tym zabezpieczyć, bo są przecież obligacje skarbowe z oprocentowaniem opartym o inflację, tylko że w pierwszym roku to oprocentowanie jest z góry już ustalone i dopiero od drugiego roku ono zaczyna być właśnie oparte, wyliczane o poziom inflacji, więc w pierwszym roku na przykład na 4-letnich obligacjach mamy 4,7%, na 10-letnich 5,35%, więc po uwzględnieniu podatku i tak nie uda nam się tej inflacji najprawdopodobniej pokonać za pomocą lokat, czy też czy też obligacji skarbowych.
6: Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG. Czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która decyduje o stopach procentowych. No i raczej nie ma co liczyć na obniżki. A co więcej, są już ekonomiści niewykluczający ewentualnej podwyżki stóp procentowych. Jeszcze nie teraz, ale może w kolejnych miesiącach, po to, żeby spróbować przeciwstawić się rosnącej znów inflacji. No a ta rośnie przez paliwa, te drożeją przez ropę naftową, która dziś znów przebiła poziom $100 za baryłkę. Spójrzmy jeszcze, co dzieje się na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie widzimy dzisiaj spadki. WIG w dół o 0,9%, WIG 20 o 0,8%, a na rynku walutowym euro po 4,31, frank szwajcarski po 4,58, dolar po 3,70, a brytyjski funt po 5,01. I w popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: I będziemy mieli lepsze informacje dla seniorów, bo przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur może być jednak wyższa niż to pierwotnie zakładał rząd.
8: Takie są szacunki, takie są nowe prognozy. Nieco wyższa, bo też nieco wyższa jest inflacja. Jak sobie patrzymy na to, co publikuje Główny Urząd Statystyczny, to zaskoczenie mniej pozytywne było w sierpniu, w tym szybkim szacunku na koniec miesiąca, które zostało w zeszłym tygodniu opublikowane. Nieco wyższe niż wskazywali ekonomiści w prognozach. No i to będzie się przekładało też na tą ostateczną inflację za rok 2026. Pamiętajmy oczywiście, że do początku lutego cały czas sobie mówimy o prognozach, także to jest nowa prognoza, ale już z miesiąca na miesiąc one są coraz bardziej wiarygodne i coraz bardziej zbliżają się już do tego ostatecznego wskaźnika. Dzisiaj to jest prognoza w okolicy 4%, co oznacza, że to najniższe świadczenie wzrosło było około 80 zł brutto w roku 2027.
6: Czyli w porównaniu z tym, co mamy teraz.
8: Tak, dokładnie tak. Czyli dzisiaj to jest niespełna 1980 zł brutto, a po tej waloryzacji byłoby w okolicy 2056 zł brutto. To oczywiście ta najniższa emerytura, która później będzie się przekładała na wysokość tak zwanej 13 emerytury i tak zwanej 14 emerytury w tym podstawowym, w tej podstawowej wysokości. Przypomnę, tą obecną, tegoroczną czternastkę seniorzy, seniorki otrzymują w tych dniach, w tym miesiącu, bo to właśnie wrzesień jest tym miesiącem, kiedy to świadczenie jest wypłacane. Natomiast kolejna, tak zwana trzynastka, no to już będzie kwiecień roku 27, czyli już po waloryzacji marcowej i w tej właśnie wysokości najniższej emerytury to świadczenie właśnie zostanie wypłacone.
6: Mówiliśmy o tej najniższej emeryturze, ale gdyby rzeczywiście ten wskaźnik waloryzacji prawie 4% mniej więcej się utrzymał, to te wyższe świadczenia, o jakiej skali wzrostu tam możemy mówić?
8: I jeżeli spojrzymy na świadczenie w wysokości 3000 zł brutto, to będzie w okolicy 3120 zł brutto po waloryzacji. Świadczenie 4000 to około 4158 zł brutto, a świadczenie 6000 brutto to wzrost o ponad 230 zł brutto. Także tak to będzie wyglądało. Natomiast no to, co warto podkreślić i o czym warto pamiętać, to są prognozy. To nie jest tak, że jak na przykład mamy płacę minimalną, która jest ustalana w drodze rozporządzenia, zresztą w najbliższych dniach poznamy ostateczną wysokość płacy minimalnej. Tutaj trzeba poczekać, aż Główny Urząd Statystyczny poda te dokładne dane dotyczące inflacji i inflacji emeryckiej, bo tutaj też bierzemy tą wyższą i wzrost płac, wzrost wynagrodzeń za rok 26. To wtedy będziemy mogli już mówić dokładnie, ile ta waloryzacja wyniesie, no bo to tutaj nie jest tak, że to ustala Rada Ministrów, ile wynosi waloryzacja, tylko właśnie te wskaźniki są pochodną danych publikowanych przez GUS, chociaż ten wzrost wynagrodzeń jest 20%, wartość tego wzrostu jest brana pod uwagę przy waloryzacji. Rząd może dać więcej, może wskazać wyższy ten procent. Tutaj wiemy, że ta decyzja to jest 20%, czyli tak jak to na przestrzeni ostatnich lat miało miejsce.
6: Nie mamy jednak najlepszych prognoz dla inflacji w kolejnych miesiącach. Ropa naftowa drożeje, ceny paliw idą w górę. Ekonomiści mówią, że ta inflacja z miesiąca na miesiąc będzie się podwyższać i może podejść pod 4%, a niektórzy mówią, że nawet pod 5% na koniec tego roku. Czy w związku z tym ten wskaźnik waloryzacji może się jeszcze zmieniać?
8: Tak, on może być wtedy wyższy, no bo to właśnie ta inflacja będzie nam w dużej części wpływała na to świadczenie. I też pamiętajmy, że w momencie, kiedy będziemy ten wskaźnik już obliczali, kiedy te dane będą brane pod uwagę, to bierzemy wtedy wskaźnik albo tej takiej ogólnej średniorocznej inflacji, albo tej emeryckiej. Ta emerycka na ogół jest wyższa, także tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało na początku przyszłego roku. Dane dotyczące inflacji GUS publikuje w styczniu, wynagrodzenia w lutym, także w styczniu będzie wszystko wiadomo. Natomiast no, obserwując, jak to się kształtuje w kolejnych miesiącach, widzimy, że te wzrosty są wyższe na razie niż prognozy. Tutaj mówimy o sierpniu. Chociaż jeszcze też pamiętajmy, że to jest na razie szybki szacunek sierpnia. Ten ostateczny będziemy mieli w przyszłym tygodniu, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje już te pełne dane, no ale na ogół...
6: One się wiele nie różnią.
8: Tak, to jest czasami 1/10 różnicy, albo jest dokładnie tak, jak jest w tym szybkim szacunku. No w tych pełnych danych to już mamy trochę więcej szczegółów, jak to wyglądało. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na ten szybki szacunek, no to tam przede wszystkim paliwo. Te paliwa były tym istotnym elementem, ponad 24%. To jest ten wzrost, jeżeli chodzi o sierpień rok do roku. Także widzimy, no, co wpływa tak naprawdę na wysokość inflacji w ostatnich miesiącach. A też pamiętajmy, że od 1 września sytuacja na rynku paliw jest taka, że już nie mamy tego programu, który przez 2 tygodnie sierpnia funkcjonował, czyli CPN został już zamknięty po raz drugi. No i na razie nie słyszymy, żeby coś się miało w tym aspekcie zmienić.
6: No i efekt jest taki, że ceny paliw dość wyraźnie rosną. Mamy najnowsze dane. Analitycy portalu epetrol.pl podają, że 26 groszy w ostatni tydzień zdrożała benzyna, 36 groszy olej napędowy. Wspomniał pan o czymś takim jak inflacja emerycka. Co to takiego?
8: To jest trochę inaczej liczony koszyk przez Główny Urząd Statystyczny, bo też te potrzeby emerytów, emerytek są nieco inne i też trochę inaczej GUS po prostu liczy ten wskaźnik. On na ogół jest nieco wyższy niż ta inflacja ogólna, chociaż zdarzały się sytuacje, że on był taki sam. Także tutaj są trochę inaczej te koszyki formułowane, trochę inne rzeczy są brane pod uwagę w przypadku emerytów. Natomiast to, co trzeba podkreślać, zawsze jest brany pod uwagę ten wyższy, czyli nawet jeżeli ta inflacja tak zwana emerycka byłaby niższa, no to wtedy brany jest pod uwagę ten korzystniejszy z perspektywy emerytów i emerytek wskaźnik. Z drugiej strony, jeżeli sobie spojrzymy na różnego rodzaju badania, to słyszymy, że emeryci, emerytki mówią, że i tak to, co jest wskazywane w tych danych GUS-owskich versus to, co oni tak naprawdę wydają, no to się w pewien sposób rozjeżdża. To miało znaczenie przede wszystkim w czasach, kiedy ta inflacja była bardzo wysoka. No bo dzisiaj też umówmy się, no to nie jest taka inflacja jak jeszcze kilka lat temu, czyli ta dwucyfrowa. No dzisiaj jesteśmy w okolicy tych 3,5%, jeżeli chodzi o szybki szacunek za sierpień, 3,4%, jeżeli dobrze pamiętam te dane. Także no to też jest wysoka, ale no nie jest to bardzo wysoka, czy rekordowo wysoka. Ta najwyższa w ostatnich latach to było ponad 18% w luty, marzec w roku 2022, jeżeli dobrze pamiętam, to wtedy był ten pik, także to jest dużo, dużo, dużo niżej, no ale też były już miesiące, kiedy ona była w okolicy 2% i o tym też warto pamiętać. Zresztą też te prognozy początkowe były, że ta tegoroczna będzie niższa, no teraz widzimy, że jednak będzie wyższa, no bo też ten rok obfituje w te wydarzenia wpływające na wysokość cen.
6: A emeryci często dorabiają sobie do swoich świadczeń?
8: Często, a można nawet powiedzieć, że coraz częściej. Jeżeli sobie spojrzymy na dane ZUS-u, które są publikowane, które z roku na rok tak naprawdę analizujemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę tych pracujących emerytów i emerytek. Na koniec zeszłego roku, na koniec grudnia 2025 roku prawie już 900 tysięcy osób łączyło pracę i pobierało emeryturę. Ta liczba cały czas rośnie. O prawie 53% wzrosła liczba pracujących emerytów w ciągu ostatniej dekady. Jeżeli chodzi o to rozróżnienie ze względu na płeć, prawie 60% aktywnych zawodowo emerytów stanowiły kobiety, co też nie powinno dziwić, bo te świadczenia kobiet są niższe. Z drugiej strony wiek emerytalny cały czas jest niższy dla kobiet, czyli ta różnica 5 lat wpływa na wysokość świadczeń, ale też pokazuje, że części z nich po prostu opłaca się łączyć pracę i pobierać emeryturę. Szczególnie, że też jedna ważna uwaga, jeżeli ktoś już posiada prawo do emerytury, ma osiągnięty ten powszechny wiek emerytalny, czyli 60-65 lat, to może sobie dorabiać do emerytury bez limitów. Do tych wcześniejszych emerytów obowiązują te limity, co raz na kwartał są zmieniane, a nawet nie raz na kwartał, tylko z tym przesunięciem kwartalnym, ale to 3
6: miesiące. I ostatnio
8: jest,
6: były zmienione od września.
8: I ostatnio mieliśmy okazję o tym rozmawiać, także te limity obecnie są niższe niż te jeszcze obowiązujące w sierpniu, ale to dotyczy tych osób, które przed osiągnięciem powszechnego wieku przechodzą na emeryturę. Co do zasady, także tutaj te osoby, które pracują, mają 60 kilka w przypadku kobiet, czy 65 i więcej w przypadku mężczyzn, to mogą łączyć bez żadnego ryzyka, że to świadczenie zostanie zawieszone bądź obniżone. No i widać, że coraz więcej tych osób będzie tutaj, ta liczba będzie rosła z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, no bo też tych osób będzie też więcej, coraz więcej osób w tym wieku, w przypadku kobiet 60+, jest zdrowych, dobrze się czuje, czyli ma możliwość łączenia pracy i pobierania emerytury. Ale też warto pamiętać, że jeżeli ktoś już osiągnął wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat, nie przechodzi na emeryturę i dalej pracuje, to tutaj ma te ulgi w postaci zerowego PIT-u dla seniorów i wtedy też może to wynagrodzenie otrzymywać netto wyższe, no bo też nie płaci się tego podatku do 85,5 tysiąca złotych. Natomiast no później, jeżeli już pracujemy i pobieramy emeryturę, to tej ulgi dla pracujących emerytów, emerytek nie ma, ale wielu osobom to się po prostu też bardziej opłaca, czyli pobieranie i emerytury, i wynagrodzenia w postaci tego już takiego zwykłego po prostu wynagrodzenia za pracę.
6: No właśnie, emeryci coraz częściej pracują, bo po prostu im się to opłaca.
8: Bo im się to opłaca, bo tak ten system jest skonstruowany, że mogą to łączyć. Natomiast no to jest jeden z argumentów, żeby też ten wiek emerytalny był podnoszony, wyrównywany i podnoszony, i żeby te świadczenia też były wyższe, bo dzięki temu, że później przechodzimy na emeryturę, no to co do zasady dzięki temu świadczenie jest wyższe. I o tym też warto pamiętać, bo każdy rok pracy to jest z jednej strony nowa składka co miesiąc, która jest odprowadzana, z drugiej strony te świadczenia są waloryzowane, a z trzeciej strony przez mniejszą liczbę miesięcy będzie dzielony ten zgromadzony kapitał. No i oczywiście praca to jedno, ale drugie no to oszczędzanie i budowanie tego dodatkowego kapitału na emeryturę. To też jest to, o czym warto pamiętać i robić to regularnie przez cały rok.
6: Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, HRK Payroll Consulting. Dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kancelaria Prezydenta wysłała do Sejmu pismo w sprawie Macieja Berka. Żąda wyjaśnień w kwestii jego wyboru do OTK. Polska szykuje nowe wsparcie dla Ukrainy. Skupi się przede wszystkim na obronie powietrznej. Ogromna kara dla spółki skupującej zboże. W umowach były nielegalne klauzule. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu dotyczące Macieja Berka, przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki. Pojawia się w nim prośba o wyjaśnienie okoliczności procedowania formalnie kandydatury Berka na stanowisko sędziego TK. Bogucki ocenił, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Powiedział, że jeśli nie spełniałby wymagań formalnych, wówczas ta procedura nie powinna się rozpocząć i nie mogła być ona przegłosowana. Co najmniej 14 osób zginęło, a 11 zostało rannych w wyniku eksplozji w tymczasowym składzie broni i pozostałości wojennych w północno-zachodniej Syrii. Na miejsce eksplozji skierowano jednostki obrony cywilnej oraz straży pożarnej. Akcję gaśniczą utrudniały

0: jednak kolejne detonacje, a nad terenem zdarzenia przez wiele godzin unosiły się gęste kłęby dymu. Władze nie poinformowały dotąd o przyczynie wybuchu. W magazynie przechowywano broń i amunicję pozostałą po trwającej w Syrii w latach 2011-2024 wojnie domowej. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyło środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówił w TOK FM Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
1: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu. Nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
0: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia. Z kolei Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na projekt Linia Dronów, który ma za zadanie monitorowanie i atakowanie wroga na różnych odcinkach frontu. Tymczasem okazuje się, że rosyjska agresja na Ukrainę miała mocno negatywny wpływ na polską gospodarkę. GUS szacuje utraconą wartość PKB w latach 2022-2025 na ponad 490 miliardów złotych. Wstępne wnioski płynące z badań przedstawił prezes urzędu oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na forum ekonomicznym w Karpaczu. Z przedstawionych danych wynika, że sektor rządowo-samorządowy stracił w tym czasie 72 miliardy złotych, sektor przedsiębiorstw 126 miliardów, a sektor gospodarstw domowych ponad 290 miliardów złotych. Mężczyzna, który pijany i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu. Drugi stracił nogę, a dwaj pozostali trafili do szpitala, mówi prokurator Bartłomiej Gierz.
2: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stronę swojego pojazdu, kolejną, każdego z rowerzystów oraz pieszego.
0: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
3: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal i okazać skruchę.
0: Mówił Marcin R., któremu grozi 12 lat więzienia. UOKiK ukarał wysoką karą finansową jedną ze spółek, która skupowała zboże od rolników. Musi zapłacić 1 000 000 złotych za niedopuszczalne klauzule w umowach. Chodzi o zapisy, że rolnik ma dostarczyć określoną ilość ziarna, nawet jeśli plony są marne z powodu suszy czy gradobicia. Jak mówi szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, takie umowy zdarzały się wszędzie.
4: Miałem już kilka umów tak niekorzystnie podpisanych dla rolników. Od całej umowy jakiś procent za niedotrzymanie przez rolnika warunków umowy. Też walczyliśmy z tym, no udało się z prawnikami pomóc rolnikom i rolnicy jakoś tak korzystnie dla siebie wyszli z tych opałów, ale jest to nagminne.
0: A takie klauzule są niezgodne z prawem, bo rolnik oczywiście nie jest w stanie przewidzieć gradobicia czy suszy. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open i w poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek. Rozstawiona z numerem drugim Kazaszka, wygrała z Chinką Qin Wenzheng. Rybakina będzie 30. w historii liderką. Na szczycie listy WTA zmieni Arynę Sabalenkę. Białorusinka numerem 1 była nieprzerwanie od 21 października 2024, gdy na pozycji liderki zastąpiła Igę Świątek. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami ochłodzenie. W dzień termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie również przelotne opady deszczu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Rozpoczynamy program, którego wydawcą jest Michał Tobolewski, realizatorką Oliwia Prądzyńska. I jak Państwu zapowiadałem kilka minut temu, jest już z nami Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Jak się czujesz?
7: Już trochę bardziej wyspany niż byłem.
6: Tak, to już spieszę z informacją, w czym rzecz. Otóż dokładnie przed tygodniem uczestniczyłeś w ćwiczeniach w fińskim Kuopio. Ćwiczenia, które polegały na tym, że wypełnił się jeden z największych schronów chyba w Europie, w 1/3. I tam Finowie chcieli sprawdzić, jaka jest przede wszystkim odporność społeczna na różnego rodzaju zagrożenia, ale także chcieli dowiedzieć się, jak działa ta infrastruktura, jedna z najlepszych w Europie, jeśli chodzi o schrony. Opowiedz o swoich doświadczeniach, bo chyba lepiej, żebyś ty mówił, a nie ja pytał.
7: Tak, to było rzeczywiście ciekawe doświadczenie. Może na początek powiedzmy trochę o tym schronie, bo to jest w ogóle ciekawa konstrukcja. To jest schron skalny. Finowie, oni sami mówią, że im się trochę poszczęściło, że mają te takie potężne granitowe skały rozsiane w różnych częściach kraju. I właśnie pod jedną z takich skał już w czasach II wojny światowej wykuto potężną jaskinię na potrzeby wojska. Ona służyła wojsku przez dekady zimnej wojny, natomiast później w 2010 roku zostało to wykupione przez miasto i kilka lat temu miasto zainwestowało potężne pieniądze. Na początek to miało kosztować tam zdaje się 20 milionów euro. Te koszty puchły i ostatecznie koszt zamknął się w ponad 50 milionach euro. Potężne pieniądze, żeby przekształcić tą jaskinię w obiekt sportowy, a jednocześnie właśnie schron, czyli na co dzień w czasach pokoju ludzie sobie tam mogą korzystać z siłowni, z różnych sal rekreacyjnych. Jest wielka hala, która jest sercem tego schronu, gdzie można grać w siatkówkę, w unihokeja. Unihokej to jest strasznie popularny sport w ogóle w Finlandii, swoją drogą. Też mnie to trochę zdziwiło. Natomiast w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, bardzo szybko może się to przekształcić w jeden chyba z najbezpieczniejszych schronów w ogóle w Europie, na pewno najnowocześniejszy, z potężną ochroną, bo z tego, co nam opowiadano, tam w najwęższym miejscu te ściany potężne, granitowe, to mają 9 metrów, w najszerszym 20 metrów.
6: Są w stanie wytrzymać każdy atak, niezależnie od rodzaju użytej broni przez wroga?
7: No pewnie te bomby do burzenia bunkrów amerykańskie to by tam spustoszenie zrobiły, natomiast większość takich konwencjonalnych ataków, zdecydowaną większość, to jest w stanie to przetrzymać. Jest w stanie przetrzymać nawet atak nuklearny, z tego co nam opowiadano, bo tam jest system podwójnych drzwi, z których przy każdym wejściu te pierwsze drzwi to są te drzwi pancerne, które mają wziąć na siebie pierwsze uderzenie, a drugie to są te właściwe. Przy okazji też jakby ten system podwójnych drzwi ma tą zaletę, że w przypadku jakiegokolwiek skażenia to można zrobić taką trochę śluzę, czyli wchodzimy, zamykamy pierwsze drzwi, tam zdejmujemy kombinezon, jest jakieś odkażanie i dopiero wchodzimy już wyczyszczeni, mówiąc tak potocznie, do środka. Ja tu nie będę może sprzedawał za dużo technicznych szczegółów, chociaż troszeczkę się na ten temat nasłuchałem, bo nie jestem ekspertem, inżynierem, natomiast na pewno po prostu z tego, co mówią inżynierowie, to jest schron, który może przetrwać i atak nuklearny, i później chronić przed radiacją, i chroni przed skażeniem biologicznym, chemicznym, także to wszystko jest hermetyczne, ma swój własny system klimatyzacji, filtrów powietrza. Ta klimatyzacja jest inny system na czas, nie wiem, jakichś zawodów sportowych, czy takich zwyczajnych jakichś przedsięwzięć. I inny system, który włącza się, taki zamkniętego obiegu, który włącza się w przypadku jakiegoś zagrożenia.
6: Ilu Finów, ilu mieszkańców, może tak, bo niekoniecznie muszą być to Finowie, czego jest dowodem, pomieści taki schron, a ile osób brało udział w tych ćwiczeniach?
7: Maksymalnie 7 tysięcy może tam wejść. W ćwiczeniach brało udział 2,5 tysiąca, więc można powiedzieć, że tak 1/3 wypełnienia była. Natomiast ty poruszyłeś już ten wątek, jaki był cel tych ćwiczeń, i wydaje mi się, że na pewno przyzwyczajenie ludzi trochę do tej sytuacji, przetestowanie, jak oni mogą szybko wejść w ogóle do tego schronu, bo w takich sytuacjach kryzysowych wiadomo, że ta szybkość się liczy. rzeczy, przetestowanie w ogóle wszystkich procedur, także to była, miałem wrażenie, szkoła i dla organizatorów, którzy wszystko obserwowali, tam też kamerki były, sztuczna inteligencja to analizowała, i dla samych uczestników. Uczestnicy ćwiczeń to byli głównie studenci, uczniowie z okolicznych szkół, którzy mieli za zadanie szybko przemieścić się do tego schronu, dać się tam zamknąć na kilka godzin, poprzebywać tam. Tam były takie rozstawione łóżka.
6: No właśnie, chciałbym, żebyś opowiedział, jak wyglądał schron, bo pewnie wielu z nas, i oby tak pozostało do końca, nie ma żadnych doświadczeń, więc wyobraża sobie, że jest to klaustrofobiczne, niewielkie pomieszczenie, ale jeśli może pomieścić 7 tysięcy ludzi, to podejrzewam, że jest to wielka hala przypominająca, co gdybyś rzucił na jakiś przykład, który wszyscy są w stanie sobie zwizualizować.
7: No można sobie trochę wyobrazić halę sportową taką typową, natomiast jest to specyficzne doświadczenie, bo wchodzi się jakby do środka skały. Są takie tunele betonowe, wydrążone w tej skale prowadzące do tego.
6: Przepraszam, jesteś z Torunia, jest taki lekkoatletyczny wielki obiekt, gdzie odbywa się między innymi Copernicus Cup.
7: Tak jest, można porównać to, tak? Na przykład już samą tą halę, tak? Natomiast samo wejście jest takie trochę ciekawe wrażenie, bo z jednej strony ta wydrążona skała, z drugiej strony taka futurystyczna stal, te wszystkie instalacje, które się gdzieś przysłuchują.
6: Przepraszam, te wejścia nie są takim wąskim gardłem, które może być przeszkodą na wypadek
7: szybkiej ewakuacji? One są mimo wszystko dość szerokie. To jest przemyślana konstrukcja. Tam spokojnie myślę, że kilkanaście osób może stanąć obok siebie, może nawet więcej, 20 kilka, nie wiem. Nie mierzyliśmy tego aż tak dokładnie, natomiast to nie jest jakieś super wąskie gardło. No tam jak się odbywają imprezy sportowe, też tam przecież tłumy wchodzą, tak? I to się nie może zatkać, tych wejść jest więcej, to nie jest tam jedno, dwa czy trzy, zdaje się siedem. Weszliśmy tam do środka, spędziliśmy my z grupą dziennikarzy tam noc też, nie wszyscy zostawali na noc, ale my tam zostaliśmy. To jest też jakieś trochę ćwiczenie chyba psychologiczne dla ludzi, że chodziło nie tylko o przetestowanie tych procedur, ale też sama świadomość, mimo że tak jak powiedziałeś, że to nie było klaustrofobiczne, to sama świadomość, że się jest tam zamkniętym za tymi podwójnymi drzwiami, że nie można wyjść, bo nam oznajmiono od początku, że jakby sens ćwiczeń jest taki, że zamykamy na twardo, nikt nie może wejść, nikt nie może wyjść, włączamy te zamknięte obiegi powietrza i testujemy, jak się
6: działały telefony.
7: Zachowają. Działały telefony w większości miejsc. W niektórych miejscach to był trochę problem z zasięgiem. Było też Wi-Fi, ja się akurat nie podłączałem do Wi-Fi, bo dobrze mi działały dane po prostu w telefonie. Natomiast w większości miejsc tak, był ten zasięg. No i spędziliśmy tam noc. Wieczorem odbyły się tam też elementem tych ćwiczeń. Były takie warsztaty, trochę jak ktoś grał w RPG, to może sobie wyobrazić, jak to jest. Zgromadzono przy kilku stołach urzędników lokalnych, przedstawicieli służb ratunkowych, straży pożarnej, dziennikarzy. Zrobiono taką burzę mózgów, to znaczy naukowcy, oni tam mają fajne zaplecze też takie akademickie, bo w tej samej dzielnicy nawet są dwa uniwersytety, Uniwersytet Wschodniej Finlandii i Uniwersytet Nauk Stosowanych Savonia. I naukowcy, którzy przygotowują, starają się przygotowywać kraj na te sytuacje kryzysowe, sprzedawali takie scenariusze nam. I trzeba było na nie dość szybko reagować, czyli jakiegoś takiego kumulacji niekorzystnych zdarzeń i kumulacji kryzysów, czyli nie tylko, że ludzie wchodzą do schronu, bo zauważono gdzieś przy wschodniej granicy jakieś drony. Tam słowo Rosja nie padało, natomiast wszyscy byli świadomi kontekstu.
6: Jeśli ma się 1300-kilometrową granicę, to chyba wiadomo, gdzie
7: ponad 1340 kilometrów, najdłuższa granica w Europie z Rosją.
6: Gdzie jest potencjalny wróg?
7: Wiadomo. Poza tym, oczywiście wiadomo, co się dzieje, jak agresywna jest w ostatnich latach polityka Rosji, także względem Finlandii takie testowanie, bo nie dalej jak bodajże 20 sierpnia było ostatnie naruszenie przestrzeni powietrznej fińskiej przez rosyjski samolot. Teraz zresztą ogłoszono nieco ponad tydzień temu, że Szwedzi będą też patrolować tą przestrzeń powietrzną Finlandii, także wysyłają swoje Gripeny i wysyłają okręty marynarki wojennej. No to jest wyzwanie w ogóle te 1300 kilometrów patrolować. Ja w zeszłym roku byłem też na takim innym wyjeździe do Finlandii, gdzie pojechaliśmy do Laponii, na granicę fińsko-rosyjską, gdzie Finowie stawiają płot. Mur, taki jak my mamy na granicy z Białorusią. podobny. Co prawda troszeczkę narzekaliśmy, że on tylko 8 kilometrów w tym akurat miejscu, gdzie byliśmy, miał, ale jak wyszliśmy, bo to był grudzień, jak wyszliśmy na te mrozy i śniegi przy tej drodze, gdzie mur był ustawiony, to już stwierdziliśmy, nie, tu się nie da tak przedzierać, tak jak gdzieś po polskich lasach, także te 8 kilometrów wokół drogi zupełnie wystarczy, bo chodzić po tych lasach przy temperaturze minus 22 stopnie, no powodzenia. Także ta pogoda, przynajmniej gdzieś tam od jesieni do wiosny, Finlandię też trochę chroni. Ale problemem jest niebo, tak? Problemem są drony i w scenariuszu tym podstawowym, wracamy do tych warsztatów, o których zacząłem opowiadać, w scenariuszu tym podstawowym nadleciały właśnie drony z nadgranicy, ale jednocześnie mieliśmy do czynienia z serią takich niekorzystnych jakichś zdarzeń, typu było wyjątkowo upalne lato, pożary. Te pożary przyczyniły się do tego, że wiele osób miało problemy z oddychaniem, więc mamy trochę chorych ludzi w tych schronach. Jakieś drzewa, które się zwaliły tam na linie energetyczne, więc trochę nie ma prądu, trzeba włączyć zapasowe generatory. Wszystko to próbowano przećwiczyć.
6: Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej jest z nami. Jeszcze raz kłaniam się.
7: Jeszcze raz witam serdecznie.
6: Przerwaliśmy, a właściwie nie, postawiliśmy wielokropek przy twojej opowieści o tym, jak funkcjonuje system bezpieczeństwa w Finlandii, przy scenariuszach, jakie założono, dokonując ewakuacji kilku tysięcy osób. Ty byłeś wśród tych ewakuowanych. To wszystko działo się dokładnie tydzień temu w fińskim Kuopio. To jeszcze raz przypomnij proszę, jaki scenariusz sobie narzuciliście, właściwie jaki scenariusz narzucili organizatorzy tych ćwiczeń.
7: Scenariusz, który był rozważany i ćwiczony, to atak dronów zza wschodniej granicy i jednocześnie kumulacja niekorzystnych czynników, czyli dotkliwe pożary, które nastąpiły wcześniej, susze, przewalenie się drzew na słupy energetyczne, przez co nie ma też prądu, wielu ludzi z problemami oddechowymi wskutek tych dymów, które się gdzieś rozciągały nad miastem. No i z tym wszystkim sobie musieli radzić organizatorzy. Oczywiście no tak na sucho w cudzysłowie, czyli rozważając kolejne kroki, to co trzeba zrobić.
6: To kombo zdarzeń, rozumiem, miało powodować, że wszyscy byli no, poddani takiej najwyższej próbie. I powiedz sobie proszę, pod wrażeniem czego byłeś przede wszystkim? Samej infrastruktury, którą opisałeś na początku naszej rozmowy, czy jednak sprawności i systemu, i tych, którzy tej ewakuacji podlegali?
7: Myślę, że sam fakt, że Finowie organizują takie ćwiczenia, bo to były w ogóle największe ćwiczenia od dekad, na pewno w całej Finlandii, a kto wie, czy nie w całej Europie. No i oni są już od dawna przygotowani i to, że powstał taki schron, zresztą nie jedyny, bo tych schronów jest skalnych, samych skalnych schronów w Finlandii jest około 100, a schronów wszystkich typów jest powyżej 50 tysięcy. To, że organizuje się takie ćwiczenia, to, że...
6: Przy jakiej populacji to jest...
7: Przy populacji 5,5 miliona, a miejsc w tych schronach jest 4,9, także prawie wszyscy, można powiedzieć, tam pod 90%, 85% ludzi miałoby się gdzie schronić w przypadku jakichś takich zdarzeń. Natomiast no, oczywiście nie jest tak, że wszyscy w całym kraju w tym samym momencie muszą wejść do schronu. Bardzo jest to mało prawdopodobny scenariusz. Ale wracając do tego pytania, co na mnie zrobiło wrażenie, właśnie chyba ten stopień gotowości i świadomość, że trzeba się przygotowywać na takie rzeczy. I to jest taka trochę, miałem wrażenie, fińska cecha, która się przejawia i w tych dużych, i w tej dużej skali, czyli właśnie przy takich ćwiczeniach, ale i w tej mniejszej skali, bo potem mieliśmy taki bankiet, na który też zaproszono dziennikarzy, u pani burmistrz, bo to organizatorem, jednym z głównych organizatorów tych ćwiczeń było miasto. No i pani burmistrz, jak to bywa przy takich okazjach, wygłosiła uroczyste przemówienie, potem na scenę weszła kolejna urzędniczka, wszyscy się spodziewali, że będzie jakieś kolejne powitanie, okrągłe słowa, zdania i tak dalej, a ona zaczęła jak gdyby nigdy nic opisywać, jak można szybko wydostać się z tego budynku, gdzie są schody, jakie są przepisy przeciwpożarowe i gdzie jest tam punkt, w którym się gromadzimy, jeżeli trzeba by się będzie zgromadzić w jednym miejscu. I to był taki komunikat podany jakby z, ale wiesz, rozumiem, z tej że, oficjalnej części.
6: Ja rozumiem, że jest to protokół obowiązujący przy okazji wszystkich eventów, a nie tylko na
7: tak,
6: potrzeby
7: dokładnie,
6: tego spotkania
7: bo my,
6: z wami.
7: Jako dziennikarze z zagranicy tak popatrzyliśmy na siebie, zaczęliśmy mówić, o proszę, jakie przygotowanie i tak dalej. Natomiast Finowie tak zupełnie to przyjęli fińscy dziennikarze, zero zdziwienia. Pytaliśmy ich zresztą, czy tak zawsze jest. Oni mówią, no tak, a co, może być inaczej? W ogóle nie rozumieli tego, nie? Mhm.
6: Czy możemy jako Polska, jako Polacy nauczyć się czegoś z tego fińskiego systemu? Ja wiem, że infrastruktury nie zbuduje się w ciągu roku, dwóch, a nawet pięciu lat, by mogła ona pomieścić wszystkich.
7: No oni tą rodaków. Infrastrukturę budowali już od 80 lat. No, bo mi jeden fiński dziennikarz powiedział, myśmy nigdy nie mieli złudzeń co do Rosji. Zresztą no, ciężko, żeby mieli, skoro działo się to, co się działo. My też oczywiście historycznie wiemy, do czego Rosja jest zdolna. No Finlandia, pamiętajmy, ta wojna rosyjsko-fińska w 1939 i 1940 pozbawiła Finlandię części terytorium. Kraj utrzymał niepodległość, no ale za cenę właśnie strat terytorialnych. I oni zarówno w czasie zimnej wojny, jak i w czasie tej dekady, czy może trochę więcej niż dekady po zimnej wojnie, kiedy się wydawało, że jest szansa na to, że Rosja wkroczy na jakąś demokratyczną ścieżkę i że będzie częścią Zachodu, oni twierdzą, że absolutnie nie mieli złudzeń co do tego, czego można się spodziewać od wschodniego sąsiada. No i cały czas budowano te schrony.
6: Ale ja wrócę do swojego pytania, doprecyzowując je, bo nie chodzi o infrastrukturę, wiadomo, my tego nie dogonimy, ale czy...
7: Ale powinniśmy gonić też.
6: Okej, nie zostawiajmy tego, natomiast czy my możemy nauczyć się czegoś od fińskiego systemu obrony cywilnej? I czy w ogóle da się rozwiązania tam zastosowane powielić u nas? I co byś implementował od zaraz?
7: Najważniejsza jest właśnie chyba ta gotowość i właśnie ćwiczenie tej gotowości, tak? To, żeby każdy wiedział, jak się zachować. No Finowie trzymają często gdzieś w domu te swoje takie plecaczki, zapasy wody, te takie zestawy w razie czego, które trzeba mieć przy sobie. No i świadomość, że może dojść do tych sytuacji nadzwyczajnych. To, że w ogóle się o tym myśli, to, że się organizuje takie ćwiczenia, to, że wiemy, gdzie jest najbliższy schron. Często to są schrony właśnie w budynkach, w szkołach. Każdy deweloper zresztą ma obowiązek. Każdy, który buduje budynek o powierzchni ponad 1200 metrów kwadratowych, wybudować i utrzymywać schron. No u nas tych schronów jest tam, zdaje się, pod 2000 miejsca dla 300 tysięcy osób. Mamy za to więcej ukryć i tak zwanych miejsc tymczasowego schronienia.
6: 234 tysiące.
7: Tak, czyli to są głównie parkingi podziemne czy piwnice. Także no, warto wiedzieć chociaż i przemyśleć sobie, jeżeli już chcemy tak trzymać się tego fińskiego podejścia, co byśmy robili w takich sytuacjach nadzwyczajnych, jak się zachowali. I żebyśmy mieli świadomość też, że trzeba zachowywać spokój, bo częścią odporności społeczeństwa jest też właśnie to, że zachowujemy spokój na tyle, na ile się da. No i nie dajemy się też wpędzać w różne... nie dajemy się po prostu gdzieś tam wpędzać w różne gierki i łapać na lep rosyjskiej dezinformacji, bo częścią odporności społeczeństwa też jest ta odporność informacyjna. I w Finlandii mam wrażenie, że też jest oczywiście problem, tak jak rozmawialiśmy z dziennikarzami fińskimi, natomiast on jest chyba mniejszy niż w Polsce. I to też wynika z tej siły mediów w Finlandii, z tych tradycji czytelnictwa, z edukacji fińskiej. I to na pewno też jest dla nas jakaś lekcja.
6: Trudno zarzucić, że w Polsce nie dzieje się nic, jeśli chodzi o tę warstwę edukacyjną. Natomiast czy można tylko i wyłącznie na tym bazować, czy twoim zdaniem należy faktycznie testować rozwiązania, systemy ewakuacyjne, tak byśmy, tak jak ty tego doświadczałeś w Kuopio, i my w wąskim wycinku, ale jednak wiedzieli, w czym rzecz, a nie znali to tylko z broszury informacyjnej.
7: Nie, to musi być miks, absolutnie, miks działań. I tutaj wiadomo, że scenariusz był, jaki był, natomiast tu nie chodzi tylko o zagrożenie ze strony Rosji, tak? Bo żyjemy w takich czasach, w których no, katastrofy klimatyczne chociażby będą coraz częstsze. To też może przecież doprowadzić do jakiejś ewakuacji na ograniczonym obszarze kraju. Więc jeżeli będziemy mieli przećwiczone te procedury i więcej tych miejsc ukrycia, no to wyjdzie nam to tylko na dobre.
6: Mhm. A jakie były wnioski nie tylko twoje, ale też innych dziennikarzy przybywających z Europy, którzy wzięli udział w tych ćwiczeniach i widzieli, jak ten fiński system wygląda?
7: No, generalnie to widać było, że udawało się to Finom, tak? To znaczy my, obserwując te ćwiczenia, nie zauważyliśmy żadnej jakiejś wpadki. To, co miało być przećwiczone, udało się przećwiczyć. W pewnym momencie na przykład wysiadł prąd. Okazało się, że to było planowe wyłączenie i włączenie tych zapasowych generatorów. No i to się udało, tak? Nie było też jakichś zatorów, które byśmy obserwowali, zarówno ewakuacja, jak i opuszczenie później schronu przez studentów i uczniów przebiegły bardzo płynnie. Także, tak jak mówię, chyba główny wniosek to jest właśnie to, że trzeba to robić po prostu. I też współdziałanie. Współdziałanie to też był ważny element tego wszystkiego, bo to nie było tak, że, nie wiem, te ćwiczenia zorganizowało wojsko z miastem, dajmy na to, i to były dwa podmioty, które nad tym wszystkim czuwały, no i ktoś tam na to przyszedł, tak? W to było zaangażowane, owszem, miasto, urzędnicy, służby ratunkowe, straż pożarna, ale też firmy, które gdzieś tam skorzystały z okazji i wystawiały swoje produkty na zapleczu i próbowały po prostu jakoś się w to włączyć. Była też polska firma, na przykład producent sprzętu do ewakuacji osób niepełnosprawnych, której przedstawiciel mi mówił, że akurat tutaj Finowie nie są aż tak do przodu, bo w Polsce generalnie Polska jest lepiej wyposażona, nasze schrony pod tym względem, natomiast w Finlandii często do tych schronów, jeżeli one są pod budynkami, no to osoby niepełnosprawne trzeba jednak znosić po prostu na wózku, tak? Że jeszcze nie mają tego profesjonalnego sprzętu wszędzie, także oni tam widzieli dla siebie potencjał. Ale także tak, firmy, no oczywiście szkoły, naukowcy, o których już wspomniałem, więc całe społeczeństwo obywatelskie, uczelnie, akademicy, ale też cały przekrój po prostu podmiotów zaangażowanych w te ćwiczenia.
6: Wiesz co, bo też interesują mnie te różnice. Oczywiście nie chcę posługiwać się stereotypami, ale wyobrażam sobie, że w momencie próby, jeszcze raz podkreślę, by do niej nigdy nie doszło, tutaj może dać znać o sobie nasza krnąbrność, chęć rozwiązywania spraw na własną rękę, niekoniecznie podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez służby. Rozumiem, że Finowie pod tym względem bardzo karnie realizowali wszystkie te wskazówki.
7: No tak, no to jest też kwestia zaufania do państwa. To wiele badań pokazuje, że w ogóle w tych krajach nordyckich i w krajach skandynawskich zaufanie do państwa, do instytucji państwowych, do służb publicznych to jest jedno z najwyższych na świecie, ten odsetek. Mhm.
6: Te ogólne wnioski też powodują, że chyba Finowie będą te ćwiczenia przeprowadzać regularnie, przynajmniej tak wynika z tych zapowiedzi, na które się natknąłem, przygotowując się do naszej rozmowy.
7: Tak, też tak słyszałem, też to wynika z rozmów, które tam miałem z oficjalami. Mhm.
6: Podsumowując, bo już zbliżamy się do końca, oprócz reportażu jesteś w stanie też przekazać tym, którzy odpowiedzialni są za organizację systemu bezpieczeństwa, swoje uwagi? Czy też myślisz, że ta wymiana informacji między krajami istnieje?
7: Nie, ta wymiana istnieje, absolutnie, bo ja tam rozmawiałem też, w tych ćwiczeniach uczestniczył szef służb ratowniczych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Finlandii, którego zapytałem wprost, czy współpracują na przykład z Polską, czy wymieniają się doświadczeniami, no i potwierdził, że tak. Także nasze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są ze sobą w kontakcie. No i to nie jest tylko tak, że my się uczymy od Finów, bo tu powrócę też do tej zeszłorocznej wyprawy, na przykład przy budowie płotu ogrodzenia, no to Finowie wprost mówili, że czerpią z polskich doświadczeń, jeśli chodzi o obronę granicy.
6: Bardzo dziękuję. Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
7: Dziękuję bardzo.
6: Przedpołudnie TOK FM. Profesor Ewa Stachowska jest z nami, biochemiczka, dietetyczka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, pani profesor.
8: Dzień dobry.
6: Panie profesor, 1000 filmów o tym zrobiliśmy i 10 000 audycji, ale nigdy dość. W minionym tygodniu, chyba nawet w tym tygodniu, ukazuje się kolejna rozmowa z cyklu Jak mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w naszym zdrowiu, a co za tym idzie w naszym życiu. Profesor Paweł Łabaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział ostatnio, o przełomie pewnym w badaniu nad długowiecznością i o tym rozróżnieniu, które wyróżnia długość życia od czasu spędzonego w dobrym zdrowiu bez wyniszczających chorób przewlekłych. Pani też jest zdania, pani profesor, że ten podział jest coraz wyraźniejszy i powinniśmy w tej narracji go pielęgnować?
8: Wydaje mi się, że tak, dlatego że ta taka myśl o tym, żeby żyć długo jest z ludzkością chyba od zawsze. Natomiast teraz już wiemy, że nie chodzi o to, żeby żyć długo i dobrze wyglądać, bo to jest takie założenie trochę też medycyny estetycznej, tylko skupianie się na jednym aspekcie. Ważne jest, żeby żyć długo w dobrym stanie zdrowia. No a żeby spełnić ten drugi warunek, czyli mówimy o tym health spanie, to nie tylko liczy się to, ile zainwestujemy w siebie na pewnym etapie życia, tylko na ile zainwestujemy w profilaktykę swojego zdrowia, czyli ile my jesteśmy sami w stanie włożyć dobrych rzeczy, dobrych nawyków, zrealizować przez całe swoje życie, orientując się, że żyjemy tylko raz i o to zdrowie musimy dbać już w wieku mniej więcej 20-25 lat.
6: Skoro pani profesor posłużyła się tym terminem health plan, to ten drugi to jest life's plan.
8: Tak, czyli długie życie, ale już od ponad 10, a nawet chyba więcej lat w medycynie pojawia się ten drugi, to drugie określenie, czyli właśnie health span, no bo cóż z tego, że będziemy żyć bardzo długo, jak będziemy niepełnosprawni, czy będziemy zdani na opiekę kogoś innego, no to jest ta jakość życia wtedy jest bardzo, powiedzmy, dyskusyjna. Natomiast chodzi o to, żeby, to jest takie marzenie każdego z nas, żeby żyć długo, ale cieszyć się dobrym zdrowiem i odejść na własnych warunkach, czyli nie wiem, nie chorując na jakąś chorobę przewlekłą, która powoduje, że ten komfort życia jest bardzo obniżony. No i rzeczywiście jest część osób, to mówimy o tych blue zone, czyli takich strefach długowieczności, gdzie ludziom udaje się żyć bardzo długo, i oczywiście w tym dobrym stanie zdrowia. I analiza tego, jak ci ludzie żyją, jak funkcjonują, jak jedzą, jaka jest opieka medyczna. To wszystko właśnie dało asumpt temu, żebyśmy się zastanawiali, ile my sami, no i oczywiście zbiór naszych mikroorganizmów, które mamy w sobie, ile my razem jesteśmy w stanie zrobić dla swojego zdrowia tak, żeby to zdrowie było przez całe życie, a życie, żeby było długie.
6: Popełniliśmy bardzo interesujący wstęp, a teraz przejdźmy do rzeczy, czyli do materii, którą pani zajmuje się na co dzień. Czy to prawda, a jeśli tak, to kiedy, będziemy mogli za pomocą analizy mikrobiomu wychwytywać wszystkie niekorzystne zmiany w naszym organizmie, pierwsze symptomy poważnych chorób i pytanie, czy może już nie da się tego zrobić?
8: No profesor Łabaj jest bardzo znanym naukowcem i on tutaj łączy analizę mikrobiomu z analizą informatyczną, z analizą matematyczną, więc to jest taki bardzo nowy i dobry kierunek działania, dlatego że analiza składu mikrobiotu, w której skład wchodzi dużo mikroorganizmów, nie tylko bakteryjnych, ale i grzybiczych, ale i wirusowych, to jest niezwykle trudna, dlatego wysunięcie jakiegokolwiek prostego wniosku z analizy wielu 10 tysięcy różnych składowych jest naprawdę trudne. Dlatego mówiliśmy, że taka bardzo prosta analiza składu mikrobioty jelitowej, na przykład z posiewu, jakość jest bardzo dyskusyjna. Tam można wysunąć bardzo proste wnioski, które wysuwa się w klinice, czyli jest pacjent, który jest jakiś ostry stan, ma ostry stan biegunkowy i analiza składu mikrobioty, właściwie tego, co się uda wyhodować, pozwala stwierdzić, czy w tym stolcu nie znajdują się w większych ilościach bakterie silnie patogenne. Natomiast analiza genetyczna, którą posługujemy się od bardzo dawna w nauce, znowu daje tak bardzo dużo wyników, że potem trudno jest wyciągnąć jakiś jeden prosty, czy dwa, trzy proste wnioski dla konkretnej osoby. Natomiast znowu postęp w tych naukach związanych z analizą matematyczną, z analizą informatyczną jest tak duży, że właściwie w tej chwili powoli udaje się dawać bardzo proste odpowiedzi, czyli czy ten skład mikrobioty, jej różnorodność, tak zwana różnorodność alfa, różnorodność beta, jest na tyle dobra i na tyle dobrze zachowana w różnych okresach życia, bo też musimy o tym pamiętać, że mikrobiota, szczególnie ta jelitowa, zmienia się razem z nami. My się starzejemy, ona też się starzeje. Ważne jest tylko to, żeby ona też się zdrowo starzała. A to polega na tym, że jak my powinniśmy wraz ze swoim procesem starzenia się być nadal sprawni, móc przebiec parędziesiąt metrów, móc podnieść ciężary, tak? Być sprawnie myśleć i tak dalej. Tak samo nasza mikrobiota. Jej takimi wykładnikami tego, czy ona jest prawidłowo zbudowana, czy ona się prawidłowo starzeje, jest właśnie to miano różnorodności. Czyli ta mikrobiota musi być zróżnicowana i muszą być pewne bakterie, które są takim znacznikiem dobrego starzenia się całego mikrobiomu. Czyli te bakterie są takimi bakteriami markerowymi tego, czy się starzejemy w sposób zdrowy. I teraz bardzo dużo jest badań, które pokazują coraz więcej różnych gatunków bakterii, które można przypisać do takiego schowka, do takiej szafki. To są bakterie, które są odpowiedzialne za proces dobrego, zdrowego starzenia się mikrobiomu jelitowego, a co za tym idzie całego właściciela tego mikrobiotu jelitowego albo współdzielącego miejsce do życia razem z tym mikrobiomem, czyli po prostu nas.
6: Czym jest starzenie zapalne?
8: Trzeba pamiętać, że proces zapalny i zapalenie to jest zjawisko, które towarzyszy nam przez całe życie. Czyli jeżeli coś się dzieje, to rozpoczyna się stan zapalny, którego głównym celem jest łagodzenie, zmiana czy zahamowanie jakiegoś procesu, który na przykład, nie wiem, uszkodzimy skórę, przetniemy skórę. Więc proces zapalny, jego misją jest zniwelowanie tego uszkodzenia. Oczywiście jest tak, że stan zapalny z tej ostrej fazy powinien przejść potem do fazy łagodnej i być wyciszany. Niestety dzieje się tak, że ten stan zapalny nie jest ostry czasami, tak się może dziać w jelitach na przykład, kiedy tyjemy, tylko nie ma w ogóle stanu ostrego, tylko cały czas jest taki stan, dosyć łagodny stan zapalny, ale on jest stanem przewlekłym. Czyli nie ma tej fazy wygaszania. A jeśli tak, to takie związki wytwarzane, białka, różne substancje wytwarzane podczas zapalenia, one powinny pojawić się i zniknąć z naszego organizmu. Natomiast tego nie ma i cały czas ten stan zapalny jest podtrzymywany. I to oczywiście robi tak zwaną złą robotę, robi spustoszenie, bo już wiemy, że w chorobie otyłościowej to właśnie taki przewlekły stan zapalny, który także znajduje się w obrębie tej bariery jelitowej. On przyczynia się do rozwoju zapalenia w obrębie naczyń krwionośnych, stymuluje stan zapalny w tkance tłuszczowej, gdzie ten stan zapalny potem żyje własnym życiem, ale także stan zapalny w obrębie mózgowia. Stąd też mówimy, że choroba otyłościowa bardzo często wiąże się z różnymi zaburzeniami depresyjnymi. Także to nie jest nic niezwykłego. I niestety taką negatywną rolę w kreowaniu stanu zapalnego, tego przewlekłego, takiego nieostrego, może odgrywać mikrobiota jelitowa, szczególnie kiedy nie jest prawidłowo zbudowana. Czyli my się starzejemy, w czasie naszego starzenia różne mechanizmy chroniące właśnie przed takim przewlekłym stanem zapalnym po prostu ulegają pewnemu pogorszeniu. I niestety starzejąca się mikrobiota jelitowa, źle starzejąca się mikrobiota jelitowa będzie nam jeszcze dosypywała tego zapalenia do systemu, a nie go niwelowała.
6: Pani profesor, rozróżnić, czym powodowany jest ten stan zapalny. Czy złym składem mikrobioty, czy też innymi dysfunkcjami naszego organizmu?
8: Bardzo często niestety jest to spowodowane złym składem mikrobioty, bo musimy pamiętać, że w tych jelitach, w tej ogromnej społeczności mikroorganizmów, my tam mamy prawdziwych drabów, prawdziwe dranie wśród tej społeczności. Więc takie mikroorganizmy, które mogą stan zapalny stymulować, bo one są tak, z tego żyją z rozwoju. I w normalnej sytuacji, w normalnym ekosystemie, wokół tych drabów jest taki kordon policyjny, czyli tam one nie mogą za bardzo się rozhulać, dlatego że układ immunologiczny i nasz, różne białka produkowane przez nasz układ immunologiczny, ale też różne substancje produkowane przez inne mikroorganizmy, które chcą żyć w pokoju, chcą się po prostu robić swoją robotę, uniemożliwiają rozrost tych bakterii patogennych. Ale teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że łapiemy, teraz za moment się zacznie sezon, łapiemy jakiegoś wirusa, ten wirus zaczyna angażować nasz system immunologiczny i na moment ta ochrona immunologiczna w naszym układzie pokarmowym ulega no takiej pewnej redukcji i zaczynamy czuć, że nagle w jelitach dzieje się coś dziwnego, zaczynamy mieć biegunkę, gorzej się czujemy. No to jest konsekwencja tego, że tam zaczyna się, no właśnie ta ochrona nasza immunologiczna uległa osłabieniu i to jest cudowny moment, żeby te patogenne mikroorganizmy zaczęły, no miały dobry moment do tego, żeby się namnażać.
6: Na czym to skończyliśmy? Na stanie zapalnym, powodowanym między innymi przez nieszczelne jelita i zakłóconą mikrobiotę.
8: A no właśnie. Czyli już wiemy, że ta mikrobiota jelitowa może odgrywać powiedziałabym, że ja się przychylam do tego stanowiska, że naprawdę odgrywa równorzędną rolę. To i do tego, czy starzejemy się szybciej, czy starzejemy się wolniej, do naszych predyspozycji, czyli też tych czynników genetycznych, stylu życia i tak dalej, bo styl życia wpływa i na nas, no ale wpływa też na naszą mikrobiotę jelitową. I to, co mnie niezwykle fascynuje, sama w tej chwili już jako kobieta po menopauzie, no widzę, jak bardzo mocno jednak zmienia się nasz metabolizm, szczególnie metabolizm kobiety, bo my dostajemy taki strzał w tym okresie około menopauzalnym ubytku estrogenów. Wy, panowie, macie ten proces rozłożony jednak na długie, długie lata. I każda taka sytuacja, która powoduje ten przyspieszenie procesu starzenia, menopauza niewątpliwie takim etapem jest, no wymaga jeszcze większej uważności, ale chcę powiedzieć, że ta uważność powinna być prowadzona nie tylko w stosunku do tego, jak wyglądamy, ale też ile się ruszamy, co jemy i jak dbamy o mikrobiotę jelitową. Bo proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, jedne z ostatnich badań opublikowane w GUT, czyli bardzo prestiżowym czasopiśmie, ona pokazuje, że jest taka bakteria, która się nazywa Roseburia insulinovarans, która jeżeli mamy ją zachowaną w wieku starszym, to siła uścisku ręki jest wyższa o 29%. A co to oznacza? Siła uścisku ręki jest bardzo prostą metodą mierzenia tak w sposób bardzo pośredni masy mięśniowej. A wiemy, że jak się starzejemy, to masa mięśniowa zaczyna ubywać. I to, co powinniśmy robić, to zahamować ten proces tego naturalnego ubytku masy mięśniowej. A teraz wiemy już w sposób bardzo prawdopodobny, że także nasze bakterie jelitowe, ich obecność albo brak w jelitach może być współodpowiedzialna za ten proces, bo okazuje się, że u ludzi młodych ta sama Roseburia insulinovarans, ona zwiększa się, jest powiązana, jeżeli mamy więcej w młodym wieku, z większym VO2 max, czyli z większą wydolnością i z większą siłą tychże mięśni. Więc proszę zobaczyć, no niesamowite rzeczy zaczynamy odkrywać, które pokazują, że rzeczywiście między tym, co mamy w jelitach, a tym, czy jesteśmy zdrowsi, czy się lepiej starzejemy, czy chorujemy na coś, czy nie, jest naprawdę bardzo wyraźny związek.
6: Panie profesor, ponieważ jest to postać publiczna, więc powiem, były senator Tomasz Jagodziński ma w swoim zwyczaju miażdżyć dłoń tego, z którym się wita. On ma i madło w dłoni, to znaczy, że ma dobrą mikrobiotę, tak?
8: Musi mieć bardzo dobrą mikrobiotę, ale z drugiej strony trzeba się trochę chyba powstrzymać z takimi działaniami, bo to nie jest zbyt grzeczne miażdżyć komuś dłoń. To jest raczej taka tutaj pokaz siły trochę. No nie chciałabym się z panem senatorem w takim razie przywitać. Ale muszę się też pochwalić, że właśnie wróciłam z Camino, z tej drogi portugalskiej. Przeszłam 234 kilometry z 30-latkami. Tak, i dałam radę, panie redaktorze, więc super się z tego powodu cieszę.
6: Panie profesor,
8: a dojechaliśmy po 30 kilometrów dziennie z ciężarami. Także
6: jestem dumny z pani osiągnięć. Myślę, że nasi słuchacze także. Pani profesor, czy mikrobiota, skoro ustaliliśmy już, jak ona jest mocno istotna, czy jej skład w związku z przeprowadzanymi testami różni się między populacjami, różni się między mieszkańcami poszczególnych kontynentów nawet?
8: Oczywiście.
6: Albo przede wszystkim nie nawet.
8: Tak, tak, oczywiście. A to jest uwarunkowane bardzo czynnikami genetycznymi, tymi, które mamy w sobie, czyli różnymi wariantami na przykład pracy układu immunologicznego, ale proszę sobie wyobrazić, że jedną z głównych determinant jest sposób żywienia. I tu chcę powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, że niezależnie od tego, że ten sposób żywienia rzeczywiście bardzo mocno determinuje skład mikrobioty jelitowej, no bo na różnych kontynentach żywimy się w sposób różny, ale ponieważ nastąpił proces globalizacji, to niestety wspólnym mianownikiem żywień wielu narodów jest żywienie się, złe żywienie, czy to żywienie oparte na bardzo wysoko przetworzonej rzeczy, która stała się żywnością.
6: No tak, no, ale pani profesor, nie wiem, Azjaci, Koreańczycy, którzy jedzą mnóstwo kiszonek,
8: no
6: Japończycy, którzy przywiązują do tego dużą wagę, no pewnie skład ich mikrobiomu będzie zupełnie inny.
8: Będzie inny, zupełnie nie, ale będzie inny i jeżeli żywimy się tak, jak ja byłam niedawno w Korei, więc tam rzeczywiście ludzie bardzo mocno przywiązują uwagę do tego, co jedzą i rzeczywiście jedzą sporo żywności, tych produktów pochodzenia roślinnego, sfermentowanych, ale my mamy to też w swojej tradycji. Mamy fasolę, mamy groch, mamy mnóstwo kiszonek, mamy grzyby. Przecież polska tradycja żywieniowa, nie mówię, że cała, ale bo my kojarzymy tą naszą polską dietę z taką dietą świąteczną, kiedy było dużo mięsa, były jakieś wypieki, no ale większość roku ludzie żywili się skromniej. To była dieta oparta bardzo często na produktach roślinnych, także na produktach sfermentowanych. Więc to jądro polskiej diety jest naprawdę bardzo fajne, zdrowe i przyjazne dla mikrobioty jelitowej. I tak chcę powiedzieć, że ta mikrobiota jest różna w różnych nacjach i na różnych kontynentach, natomiast wspólnym mianownikiem psucia mikrobioty jelitowej, niezależnie od tego, w jakim miejscu żyje człowiek, jest żywność wysoko przetworzona. Pozbawiona przede wszystkim błonnika, czyli czegoś, co nasza mikrobiota jelitowa ubóstwia.
6: Pani profesor, czy wszelkiego rodzaju preparaty projektowane w sposób laboratoryjny mogą wspomagać mikrobiotę, czy lepiej nie polegać na tym, tylko naturalnymi składnikami próbować ją ubogacać?
8: No, ubogacanie mikrobioty jelitowej nigdy nie zastąpimy ani aktywności fizycznej, ani odpowiedniego, dobrego stylu żywienia jakimś jednym czy dwoma preparatami. Musimy pamiętać, że to jest pewien proces, który ma wiele składowych. Czyli musimy dobrze jeść, dobrze spać, być aktywni fizycznie. I oczywiście wiemy już w tej chwili, że część rzeczy powinniśmy uzupełniać. Nawet przy dobrej, zdrowej diecie, bo wiadomo, że no, żywność ekologiczna, czyli taka, która jest no, pozbawiona wielu substancji, które byśmy nie chcieli w tej żywności mieć, jest bardzo droga, więc no, mało osób może sobie na taką żywność pozwolić. Ale nawet nie mając dostępu do takiej żywności, kupując w supermarketach, możemy dokonywać nadal dobrych wyborów. Ale jak zbliża się okres jesienny, powinniśmy włączyć do diety suplementację witaminą D. Powinniśmy wtedy, kiedy mamy w diecie mało błonnika, sięgać po produkty, które zawierają ten błonnik. Ale jeżeli wiemy, że na przykład tak jak ja w tej chwili na wyjeździe, no nie miałam dostępu do takiej dużej ilości warzyw i owoców, sięgałam po preparaty, które mi właśnie z błonnikiem, które mi bardzo pomogły. Kiedy dzieje się coś nie tak w jelitach, tam się czujemy, że coś jest nie tak, albo przyjmujemy leki, warto stosować probiotyki, oczywiście po konsultacji z lekarzem. Warto stosować owoce jagodowe. Mamy cudowne owoce jagodowe w Polsce, takie jak jagody, jak aronia, za moment będą zbiory. One przecudownie wpływają na mikrobiotę jelitową i tą drogą poprawiają pracę mózgu. Mamy cudowne zwyczaje zbierania i jedzenia grzybów. No w grzybach znajduje się mnóstwo naturalnych nutraceutyków, ale także fantastyczny błonnik. Mamy owiec, mamy nasze cudowne owsianki, które możemy przygotowywać na ciepło, na śniadanie. No mnóstwo rzeczy, które zadbają i o nas, ale i o naszą mikrobiotę jelitową i w ten sposób też de facto zadbają o nas.
6: Czym są przeszczepy mikrobioty jelitowej, gdyby pani, bo wokół niej się poruszamy dziś, mówiąc o tym rozdziale długowieczności na, i na długość metrykalną życia i na komfort tegoż życia, skoro mikrobiota jest elementarną składową.
8: Składową nas.
6: Tak, to proszę powiedzieć, czy na czym polegają przeszczepy tej mikrobioty?
8: To już jest dosyć, w ogóle cała tradycja tych przeszczepów to już jest dobre paręnaście lat i w tej chwili jest procedura finansowana przez NFZ dla pacjentów, którzy są zakażeni Clostridioides difficile i leczenie antybiotykoterapią tam nie doprowadziło do całkowitego wyleczenia, więc podaje się taki stolec odpowiednio przygotowany od zdrowego dawcy. Od dawcy, który ma zdrowy mikrobiom jelitowy, ten zawarty w stolcu, bo pamiętajmy, że mikrobiom jelitowy, on się różni w zależności od tego, czy to jest ten mikrobiom ze stolca, czy z warstwy śluzówkowej. No ale jeżeli podamy taki zdrowy po prostu stolec osobie chorującej, wyniszczonej, gdzie ta mikrobiota jelitowa jest wyniszczona bardzo silnymi antybiotykami, które uratowały tej osobie życie, no to okazuje się, że ta procedura jest naprawdę wyśmienita i poprawia bardzo szybko jakość życia takich osób. Ta procedura została jakby wznowiona, czy zaczęto podawanie takiej mikrobioty od Caitlin Hunter, czyli dziewczyny, która leżała po wypadku na oddziale intensywnej terapii. Dostała taki pierwszy przeszczep, jeden z pierwszych przeszczepów od swojej zdrowej mamy. Ale okazuje się, że w Chinach, tam chyba 200 lat przed naszą erą, był lekarz, nie pamiętam w tej chwili, jak on się nazywał, ale który podawał tak zwaną brązową zupę swoim pacjentom, czyli podawał de facto taki roztwór mikrobioty jelitowej, no ale właśnie w takiej formie do wypicia właśnie pacjentom, którzy chorowali z powodu jakichś przewlekłych dolegliwości jelitowych. No więc ta metoda, ta tradycja jest starsza niż nam się wydaje. Ponoć też dr Morel podawał, czyli ten lekarz Hitlera podawał takie kapsułki z mikrobiotą samemu Hitlerowi, czyli to są takie dosyć znane działania. No ale w tej chwili stosuje się ten przeszczep mikrobioty na NFZ dla tych pacjentów i jest też otwarte, wiele komisji bioetycznych wyraziło zgodę na tą procedurę, czyli podawania zdrowej mikrobioty jelitowej, która zasiedli na powrót takie wyniszczone lekami jelita u pacjentów z chorobą zapalną jelit, z różnymi, z chorobą otyłościową, z chorobami o podłożu psychiatrycznym. Tam już te efekty działania nie są tak bardzo
6: zauważalne. Musimy powoli kończyć, pani profesor.
8: Nie są takie zauważalne, no ale to jest bardzo dobra metoda.
6: Postawimy tutaj kropkę. Bardzo, bardzo dziękuję. Profesor Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego była z nami. I do usłyszenia, pani profesor.
8: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
5: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukraina przeprowadziła rekordowy atak na Rosję. Ucierpiały dwa zakłady gazowe. Zamieszanie wokół ustawy o kryptowalutach. Prezydent ma swój pomysł, ale czy dobry? Wybory prezydenta Krakowa już za rogiem. Nie wszyscy mieszkańcy jednak są na bieżąco z kampanią. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie siły operacji specjalnych poinformowały o atakach na rosyjskie instalacje gazowe w dwóch wielkich zakładach 3000 km od Ukrainy. Jak czytamy w komunikacie, to rekordowo dalekie uderzenie. Ukraina uderzyła w zakłady w Nowym Urengoju i Purowsku. Oba przedsiębiorstwa znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, czyli jednym z kluczowych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Obszar ten

0: uważany przez Rosjan za całkowicie bezpieczne zaplecze. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział podczas wizyty na Łotwie, że nie jest optymistą w kwestii negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą. Rosjanie mówią otwarcie, że nie zmienili swoich celów wojennych i nadal odrzucają powtarzające się oferty zawieszenia broni, podkreślił szef polskiej dyplomacji. Sikorski zaznaczył, że Rosja wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie, uczy się i zmienia swoją armię. Musimy nadążać nie tylko za rozwojem technologii, lecz także za zmianami w doktrynie wojskowej, powiedział szef MSZ. Dodał, że trwa proces prawnego przyjmowania najnowszego pakietu sankcji wobec Rosji. Na liście ma znaleźć się ponad 1600 firm i nazwisk. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej po raz pierwszy od 20 lat zgłasza Iran do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przyczyną takiej decyzji jest naruszenie zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Rezolucja przyjęta przez 35-osobową Radę Gubernatorów jest kontynuacją poprzedniej, przyjętej 12 czerwca ubiegłego roku, w której stwierdzono, że Iran nie wywiązuje się z tych zobowiązań. Zgłosiły ją Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Projekt prezydencki jest de facto taki sam jak rządowy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru. Poseł odniósł się do złożonego przez Karola Nawrockiego projektu ustawy o rynku kryptowalut.
1: Należałoby zaapelować. Panie prezydencie, pana projekt jest prawie taki sam jak nasz. W związku z tym my przyjmiemy jeszcze raz po raz czwarty ten projekt rządowy. Nie będziemy wokół tego specjalnie dużo gadać, a mam prośbę, że pan po cichu również, bez dużego gadania, podpisał to.
0: Tymczasem nad kolejnym projektem ustawy o kryptoaktywach pracuje także Rada Ministrów. Rządowa propozycja trzykrotnie spotykała się dotychczas z wetem prezydenta. Obie wersje ustawy umożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego blokowanie rachunków pieniężnych i czasowe wstrzymywanie określonych transakcji. Krakowianie powoli oswajają się z nazwiskami kandydatów na prezydenta. Z rozmów z nimi naszej krakowskiej reporterki Katarzyny Młynarczyk wynika jednak, że dla wielu ważniejsze od nazwisk są codzienne problemy Krakowa. Jedni bez problemu wymieniają kandydatów, inni mówią wprost. Kampanii jeszcze nie śledzą i decyzje zostawiają na później.
2: Owca, nie za dużo potrafię mówić, Hoffman, Gibała, Piątkowska, coś takiego, nie?
3: A ma pan swojego faworyta?
2: Przyznam się, że zobaczę na drugą rundę.
4: W ogóle się tym, szczerze mówiąc, nie zajmuję. I tak zawsze będzie tak samo.
3: Pan nie interesuje się za bardzo?
2: Nie specjalnie.
3: W ogóle nie wie pan, kto kandyduje?
0: Odpowiedzi na pytanie, co przyszły prezydent powinien zmienić, powtarzają się. Najczęściej chodzi o komunikację, ceny biletów, drogie i zbyt nieliczne miejsca parkingowe oraz strefę.
5: Używam samochodu służbowego, który się po prostu nie łapie do tej strefy. Musiałbym zainwestować kilkadziesiąt tysięcy w nowy samochód.
2: Na pewno strefa czystego transportu, opłaty parkingowe ogólnie, komunikacja.
6: Podjeżdżam pod dom własny i nie mam gdzie.
5: Z parkowaniem jest duży problem.
0: Spora część mieszkańców nie wierzy jednak, że po wyborach cokolwiek naprawdę się zmieni. Niektórzy już dziś deklarują, że do urn w ogóle nie pójdą. Unia Europejska nie wspiera węgla koksowego, mimo że uznała ten surowiec za krytyczny, zaalarmował Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Future Mining Forum Expo 2026 w Katowicach. JSW to największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej oraz jeden z wytwórców koksu wykorzystywanego przy produkcji stali. Grzegorz Kozieł.
7: Zdaniem prezesa JSW brak wsparcia Unii Europejskiej powoduje, że podmioty, tak jak firma, którą zarządza, pozostają same z problemami.
8: Pomimo tego, że oczekiwania dotyczą bezpieczeństwa Europy, bezpieczeństwa naszego kraju, pewnej suwerenności surowcowej, to niestety za tym nie idą mechanizmy.
7: Bogusław Oleksy powiedział, że brakuje przede wszystkim twardej, wielowątkowej polityki gospodarczej Unii.
8: Jednak Europa musi się obudzić, bo w tej chwili polityka i przemysłowa, surowcowa, energetyczna, no trochę dryfuje.
7: Brak unijnych mechanizmów wsparcia dla węgla koksowego zbiega się z trudną sytuacją finansową JSW. Firma prowadzi obecnie proces restrukturyzacji po tym, jak w ubiegłym roku zarząd zasygnalizował ryzyko utraty płynności. Pierwszy kwartał tego roku przyniósł grupie ponad 600 milionów złotych straty netto. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Po dwóch bardzo ciepłych dniach czeka nas ochłodzenie. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą 21 stopni. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie może również popadać.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: O tym, że Rosja jest jakaś inna, w zasadzie wszyscy wiedzą. Z tego wiedzenia jednak wynikają same nieszczęścia, z przekonaniem o własnej kulturowej wyższości na czele. I w pewnym sensie trudno się temu dziwić. Kiedy patrzymy na kraj zorganizowany i ukształtowany przez rozmaite formy przemocy, myślimy, jak oni mogą się na to zgadzać. I to wystarczy, by ustawić nas w pozycji lepszego, tego, który wygrał, bo się nie zgodził. Inna rzecz, że zwykle czerpiemy wówczas dumę z nie swoich zasług, bo nikt nas nigdy nie pytał, czy dana organizacja rzeczywistości nam się podoba. I tylko w nielicznych sytuacjach sami zaczynamy dążyć do jej zmiany. Angażują się jednostki, a z ich wysiłku, jeśli się powiedzie, profity czerpią miliony, nigdy za nic nie dziękując. Taka natura polityki i zmiany społecznej. Ale w Rosji wydaje się, że to nie działa. Zupełnie jakby poczynania władzy nie trafiały na opór. Zachód zachwyca się więc tymi, którzy ten opór próbują stawiać, jak Aleksiej Nawalny. Ale chwilami można sądzić, że to jest wyłuskiwanie czegoś, co tylko wydaje się podobne do zachodnich form oporu, ale koniec końców tym też nie jest. I może rzeczywiście. Z wypowiedzi Nawalnego rzadko płynęła wizja Rosji demokratycznej. Zmiana logiki funkcjonowania kraju dotyczyła tylko zjawisk korupcyjnych i to by było na tyle. Nie mało, ale też nie to, co chcielibyśmy usłyszeć. Pojawia się więc pytanie, czym ta współczesna Rosja jest i jak o niej myśleć. I to jest poważne, bo w sytuacji obecnego napięcia i rosnącego ryzyka otwartej konfrontacji mamy jednak przeczucie, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym ta Rosja ma się stać. To brutalne stawianie sprawy, ale logika wojny na jakimś poziomie je wymusza. A w zasadzie w logice wojennej już jesteśmy. Alice Lugan w swojej książce Imperium Gniewu – Paradoksy putinowskiej Rosji nie pokazuje wizji przyszłości, ale próbuje identyfikować punkty węzłowe obecnej organizacji systemu, jakim jest putinizm. I zdaje się mówić, szczegółowej recepty na naprawę Rosji znać nie musimy, musimy natomiast osiągnąć jedno, by Rosja na nowo zaczęła się kontaktować z rzeczywistością, taką jaką ona współcześnie jest, by zaczęła widzieć siebie nie przez pryzmat urojonej wielkości, tylko w obecnej skali. I to jest prawdziwy kłopot, bo z opisu Lugan wynika, że wszystko, czym karmi się obecne postimperium, jest sfabrykowane, puste i zakłamane. To książka o tym, że Rosja pod wieloma względami już jest bankrutem, ale jeszcze o tym nie wie. Gniew, który w niej krąży, jest właśnie tym przeczuciem, że już po wszystkim. I jedyne, co się jeszcze świetnie kręci, to zakłamywanie. Niby to wiemy, ale sprowadzenie tego ogólnego hasła do mechanizmów wielomilionowego państwa to już nadanie mu innych znaczeń. I dlatego właśnie warto czytać Alice Lugan. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Alice Lugan, czyli pisarka ukrywająca się pod tym pseudonimem, autorka książek Za to, Tragedii na Przełęczy Diatłowa i teraz najnowszej, czyli Imperium Gniewu, o paradoksach putinowskiej Rosji. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, cześć Kuba, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, tym bardziej jest mi miło, że już mam okazję drugi raz tutaj gościć.
10: Rzeczywiście rozmawialiśmy o Za to i to była jedna z, myślę, ciekawszych rozmów o Rosji, które udało mi się odbyć. Imperium Gniewu, ta Twoja najnowsza książka, w podtytule niosąca taki, no właśnie taki opis paradoksy putinowskiej Rosji, jest de facto czymś na kształt takiego, powiedziałbym, krótkiego leksykonu rosyjskiej odmienności, rosyjskiej odrębności i dziwności. Ale zacznijmy od tego gniewu. Co zasila gniew Rosji?
11: Tak najkrócej mówiąc, to chyba rzeczywistość, która wygląda zgoła odmiennie od tego, jak rosyjskie władze chciałyby ją widzieć. No niestety Rosja jest przepełniona poczuciem frustracji, zawiedzenia. Trzeba pamiętać, że tutaj wielu obywateli pamiętało jeszcze, czy pamięta czasy radzieckie, więc pamięta czasy, kiedy ich kraj był supermocarstwem.
12: w tej chwili no, niepodobna stwierdzić, żeby Rosja była supermocarstwem. Poza tym w bardzo wielu wskaźnikach i rankingach znajduje się gdzieś na szarym końcu. Rosyjskie elity polityczne uważają, że to jest wina Zachodu. Uważają, że Zachód jest wobec Rosji niewdzięczny, nie docenia jej, pomija ją. Znajdują mnóstwo uzasadnień na to, również historycznych, przy czym tu oczywiście trzeba powiedzieć, że to jest ta historia interpretowana wedle ich wykładni, więc no, raczej może nie mieć wiele wspólnego ze stanem faktycznym. No i to rodzi gniew. A przeciętny obywatel bardzo dużo czerpie gniewu z telewizji propagandowej, bo ta propaganda rzeczywiście tam się niemiłosiernie sączy z każdej strony i to dosyć mocno nakręca takie nienawistne nastroje.
10: Czyli to jest głównie, jeśli dobrze interpretuję twoje słowa, taki zraniony imperializm, taki można powiedzieć imperialny narcyzm, który cierpi, bo rzeczywistość tego nie potwierdza, tej wielkości.
12: Moim zdaniem tak, zdecydowanie tak. Jeżeli się wsłuchamy w to, co mówią, czy to osoby z rosyjskich służb specjalnych, czy też doradcy Putina, to taki zraniony imperializm, tak jak to nazwałeś, to wypływa niemalże z każdej wypowiedzi. Weźmy sobie na przykład, przyjrzyjmy się, co mówi Anton Kobiakow, to jest doradca Putina. On stoi na stanowisku, że Związek Radziecki pod względem prawnym wciąż istnieje, nawet jeśli te niepodległe państwa mają inne zdanie. Wywodzi taką tezę z tego, że jego zdaniem rozpad ZSRR był przeprowadzony niezgodnie z prawem i dlatego też Kobiakow interpretuje, że wojna, która się toczy z Ukrainą, to jest wojna domowa na terenie państwa związkowego, które jego zdaniem wciąż istnieje. I to nie jest tak, że jeden taki Kobiakow na całą Rosję opowiada tego typu rzeczy, bo na przykład Siergiej Sciepaszyn, to jest były dyrektor FSB, on też był premierem Rosji, byłem, doktor habilitowany nauk prawnych, zgadza się z tą wykładnią. Czyli mamy pewną grupę ludzi w bardzo bliskim otoczeniu Putina, stojącą na stanowisku, że Związek Radziecki pod względem prawnym istnieje, a państwa, ich zdaniem, te, które powinny być pod rządami Kremla, prowadzą niezależne polityki, są niepodległe, chcą się rządzić same, wstępują do NATO, wstępują do Unii. Oni tego nie mogą pojąć, nie mogą tego znieść. No i mają też poczucie, że Zachód nie docenia tego, co rzekomo Rosja jeszcze carska zrobiła dla Zachodu. Tak? I oni twierdzą, że Rosja trzykrotnie uratowała Europę, a Europa tego nie docenia.
10: To jest rzeczywiście taka dość osobliwa optyka, ale bardzo ciekawym elementem, i ty piszesz o tym specyficznym, jakby to powiedzieć, takim, mam ochotę użyć angielskiego słowa shifcie, takiej przeskoczeniu pewnym, czyli tym, co następuje w stosunku do Związku Radzieckiego, czyli Rosja, która obecna Rosja, która jednak wyrasta ze Związku Radzieckiego bardzo mocno, jest kontynuatorką wielu jego polityk i sensów i pomysłów na samą siebie, de facto do tego Związku Radzieckiego nie chce się tak do końca przyznawać. To bardzo wybiórczy stosunek. Oni chcą właśnie nawiązywać do... Właściwie Putin chciałby być raczej Piotrem I niż, nie wiem tam kim. No Chruszczowem na pewno nie, ale kim by mógł
12: na
10: chcieć być?
12: Na pewno nie Gorbaczowem.
10: Gorbaczowem to już w ogóle.
12: Natomiast kim by chciałby być? Być może tutaj Jurij Andropow troszeczkę wchodzi w grę z tych czasów radzieckich, bo no, trzeba pamiętać, że kiedy Putin w KGB służył, to Andropow stał na czele tej służby i też Andropow to przecież był pierwszy, który wywodzący się ze służb specjalnych cywilnych, który został sekretarzem partii. Wcześniej mieli taką, powiedzmy, niepisaną umowę, że z jednej strony są politycy, z drugiej strony jest wojsko, z trzeciej strony są służby cywilne i no, jedni mają żołnierzy, drudzy mają rozum, trzeci mają pieniądze i służby cywilne do władzy nie nie idą. Andropow tą zasadę złamał. No wtedy wojsko było przerażone, tak? Pytało, co tu się dzieje w tym kraju. Putin też jest ze służb specjalnych, przecież Putin jest z FSB, która jest poniekąd kontynuatorką dawnego KGB i z służb specjalnych z dyrektora FSB bardzo płynnie przeszedł do tej politycznej, powiedzmy, kasty cudzysłów, tak? Więc zrobił coś podobnego jak Andropow.
10: Ale to o tyle wydaje mi się to ciekawe, ten stosunek do Związku Radzieckiego, że właściwie jakbyśmy się zastanowili tak głębiej nad tym gniewem, to być może jego źródła płyną właśnie z tego specyficznego układu, który Związek Radziecki wytworzył na świecie, czyli tego dualizmu, czyli no byliśmy przeciwwagą dla Ameryki, to było coś, a z drugiej strony już od któregoś momentu Związek Radziecki no, wpadł w tę pułapkę gospodarki niedoboru i zaczęło się pojawiać takie poczucie gorszości, słabszości, pewnej zawiści wobec tego, co Zachód sobą reprezentował. I to jakby, mam takie wrażenie, też czytając twoją książkę, że to jakby na tych dwóch silnikach de facto cały czas rosyjska mentalność siedzi, czyli na przekonaniu, że my jesteśmy przeciwwagą i alternatywą i że równocześnie jesteśmy alternatywą gorszą i tego drugiego nie możemy od samych siebie ani od nikogo obok nas usłyszeć.
12: Zdecydowanie tak, ja też tak to odczuwam. I trzeba jeszcze a propos tego stosunku do Związku Radzieckiego, to zwróciłeś na to uwagę, że on rzeczywiście jest sprzeczny czasami, niejednoznaczny i nie zawsze taki sam, bo jeżeli chodzi o pewne bezdyskusyjne sukcesy tamtej epoki, czyli chociażby pierwsze etapy wyścigu kosmicznego, to Rosja mówi, że jest kontynuatorką Związku Radzieckiego i tak na pytanie na przykład, kto wysłał Gagarina w kosmos, albo kto pierwszy dotknął powierzchni Księżyca sondą, to Rosja odpowiada my. A jeżeli chodzi o pewne takie wstydliwe rzeczy z tamtej epoki, różne błędy tamtej władzy, no chociażby ludobójstwa, no to Rosja odpowiada, to nie my, to Związek Radziecki, czyli państwo, które już nie istnieje. I proszę zobaczyć, że na przykład po rozpadzie ZSRR, kiedy niektóre kraje zgłaszały pewne roszczenia do Moskwy, na przykład Estonia, o to, żeby posprzątali dawną bazę szkoleniową łodzi podwodnych o napędzie atomowym, bo zostawili tam mnóstwo odpadów, które mogły skazić Bałtyk. No to co Moskwa odpowiadała? Ale to nie my, to było w czasach radzieckich, teraz nie ma takiego państwa jak Związek Radziecki, więc to nie do nas to roszczenie. I podobnie się zachowują współczesne sądy rosyjskie, kiedy trafiają do nich pozwy dotyczące czasów radzieckich, a tych pozwów jest bardzo dużo. Odszkodowania za represje, za prześladowania, za przesiedlenia, za nieruchomości bezprawnie pozabierane w stolicy, które teraz by były warte niewyobrażalnie pieniądze. To sądy rosyjskie też odpowiadają. To nie my, to państwo, które już nie istnieje.
10: No właśnie, a zarazem coś jest takiego i to jest, myślę, dość ciekawe. To znaczy, że współczesna Rosja, i o to chcę cię zapytać, czy współczesna Rosja odziedziczyła ten sam stosunek do władzy rosyjskie, ta Rosja centralna, powiedziałbym, ta Rosja kremlowska, czy ona odziedziczyła ten sam stosunek do ludu, który był w Związku Radzieckim, no lud był tym podmiotem jednak, przynajmniej na papierze, czy też jednak to poszło w stronę dużo większego okrucieństwa, dużo większej brutalności i dużo lżejszego jakby używania tych obywateli jako zasobu po prostu. Jak ty to widzisz? To znaczy, gdzie tu następuje zmiana, jeśli chodzi o to napięcie rządzący-rządzeni?
12: Nie widzę tutaj wielkiej zmiany, ponieważ zarówno w czasach radzieckich, jak i carskich, jak i współcześnie ludność traktowana jest bardzo przedmiotowo, jako pewnego rodzaju zasób, który służy rządzącym i służy
13: ważniejszym instytucjom, na przykład wojsku, na przykład służbom specjalnym. Jeżeli sobie tak popatrzymy na putinowską Rosję i na Związek Radziecki i poszukamy, jakie są podstawowe podobieństwa dotyczące traktowania ludności, no to hodowanie żołnierzy na masową skalę na przykład. Wszystko jest dla wojska. Teraz w putinowskich szkołach na przykład bardzo rozwinięto zajęcia z matematyki, z musztry, z przygotowania wojskowego, no bo to są przyszli żołnierze, których sobie trzeba wyhodować. Matematyka w szkołach to też nie jest przypadek, przecież to jest potrzebne do kryptografii. I gdzie byśmy nie spojrzeli na jakąkolwiek dziedzinę życia, to spod tego wychodzi wojsko. Na przykład wrócono niedawno do takiego obyczaju, który był bardzo popularny w czasach radzieckich, żeby drzewa przy drogach malować białą farbą do pewnej wysokości. Po co to w ogóle było? Bo opowiadano, że to niby te drzewa przed insektami, a tak naprawdę to chodziło o to, że jeżeli pojazdy wojskowe będą się poruszać bez świateł w świetle księżyca, to przy pomalowanych w taki sposób drogach, to znaczy przy drzewach stojących przy drogach, da się to zrobić bez włączania świateł. I każda dziedzina życia jest służebna wobec wojska, wobec służb, więc oczywiście, że ludzie też.
10: Ale ciekawi mnie to, w jaki sposób ten lud samego siebie widzi, to znaczy jak ludzie samych siebie postrzegają w tym układzie, to znaczy kim oni są i jak wygląda ta zgoda, czy to przyzwolenie, czy może brak przyzwolenia, ale chyba raczej przyzwolenie na to właśnie, żeby mieć takie miejsce, jakie władza im określiła, napisała i przyznała.
13: Społeczeństwo rosyjskie współczesne ma bardzo wiele podobieństw do społeczeństwa kastowego i w niższych kastach, w tych krajach, w których społeczeństwo kastowe występuje, ludzie się nie buntują, tylko ludzie mówią, to jest nasz los, tak zostaliśmy tutaj przypisani przez jakąś wyższą siłę, jest taki pewnego rodzaju fatalizm i oni wiedzą, że to jest ich rola, mają do tego pewne poczucie niższości i wiedzą, że istnieje pewien szklany sufit. A społeczeństwo rosyjskie często mówi tak, my tu nic nie możemy, my jesteśmy zwykli, mali, biedni ludzie. To gdzieś tam w Moskwie, gdzieś na Kremlu wielcy ludzie podejmują decyzje, a my tutaj, co my tu możemy w tej naszej małej wiosce? I więc jest pewne podobieństwo w myśleniu.
10: To, co teraz opisałaś, bardzo często jest uzasadniane w wielu społeczeństwach kastowych religią. De facto w Rosji, mimo tego, że oczywiście jest nawrót teraz takiej religijności prawosławnej, ja nie wiem, czy ona jest w centrum. Nawet jeśli Putin próbuje ją jakby z powrotem dowartościować. Jak sądzisz, co jest prawdziwą religią, która tłumaczy tym ludziom ich miejsce?
13: Wrodzona bierność pewnego rodzaju i takie troszeczkę wyuczone poczucie bezradności i niższości, które było wpajane przez lata, dekady, stulecia. My myślimy często o Rosji, posługując się pewnymi doświadczeniami, które są właściwe dla społeczeństw zachodnich czy społeczeństw, gdzie mamy pewnego rodzaju ugruntowaną demokrację. Tam ludzie zupełnie inaczej się postrzegają. Przede wszystkim widzą pewne swoje możliwości, poczucie sprawstwa, mogą zaprotestować, mogą coś zrobić. W Rosji czegoś takiego nie ma i przez wiele stuleci towarzyszył też temu lęk, bo zarówno w czasach carskich buntowników się łapało, tak samo się działo we władzy radzieckiej i tak samo się dzieje pod rządami Putina. Bycie tutaj opozycjonistą wymaga ogromnej odwagi. Czasami jest to wprost związane z bardzo poważnym narażaniem się. Łatwiej jest nic nie robić, niż coś robić, zwłaszcza w państwie, w którym masz reżim i tyranię.
10: To absolutnie, ale z drugiej strony można powiedzieć, to się tyczy każdego państwa, to się tyczy każdej silnej władzy, to się tyczy każdego porządku, że w nim łatwiej jest zachować bierność. Przynajmniej do pewnego momentu. Z drugiej strony, jak popatrzymy na historię tego Zachodu, który jest jednak bardzo odmienny od Rosji, tam też były etapy bardzo krwawo tłumionych buntów chłopskich, prawda? Rebelii. Właśnie cały XVI wiek o tym był, który był niesłychanie krwawy, o czym też zapominamy. I w Rosji jakby, nie wiem, to się nie wydarzyło, czy też został jakby utrzymany pewien rodzaj podejścia wobec tych, którzy się buntują. Ja tego nie rozumiem. To znaczy tej odmienności, bo to nie chodzi o to, że ludzie są inni i mają inne potrzeby, prawda? Że nie wiem, w tym Zachodzie to chodzili głodni, to się złościli, a w Rosji się nie złoszczą. Właśnie z czego to wynika? Ta zdolność władzy do utrzymywania takiego systemu kastowego i trzymania go jednak żelazną ręką.
13: Wydaje mi się, że mogę mieć odpowiedź na to pytanie, bo zwróć uwagę, jak wygląda kwestia służb specjalnych w krajach zachodnich, demokratycznych, a jak wygląda w Rosji. Czy jeszcze wcześniej, w czasach radzieckich, czy w czasach Iwana Groźnego na przykład. Jeżeli zapytasz funkcjonariuszy służb specjalnych, po co oni są i co robią, to na Zachodzie, w największym skrócie, w uproszczeniu, powiedzą: my chronimy państwo, chronimy obywateli, zajmujemy się tym, tym i tamtym. A w Rosji powiedzą ci: my chronimy władzę przed obywatelami i zajmujemy się łapaniem, kto nam tutaj może teoretycznie zaszkodzić. Za mądrych wyłapujemy, zbyt odważnych wyłapujemy, odstających od ogółu. I będziemy ich albo gnębić, albo zastraszać, albo będziemy im strzelać w plecy, bo takie przypadki też były, żeby wyeliminować takich obywateli. Czyli wojna się toczy z obywatelami, nie z wrogiem. I tutaj też nie możemy porównywać w tej chwili na przykład sytuacji w krajach zachodnich czy w Polsce do tego, co się dzieje w Rosji, bo to jest dramatycznie co innego. To jest tak, jakbyśmy dwie różne planety do siebie porównywali. Zwróć uwagę na przykład, że w raporcie Wolność na świecie Rosja na 100 punktów dostała 12, Korea Północna 3, więc jesteśmy w tych rejestrach, a Polska 77 i kraje UE to są na poziomie 75-100. Wolność prasy. Rosja zajmuje 171 miejsce na 180 krajów. Tam naprawdę w niektórych rankingach to już trudno o gorzej. Gdybyśmy to mieli jakoś porównać, żeby sobie to wyobrazić, to Rosja jest bliżej do Korei Północnej niż na przykład do Polski. I bardzo dobrze to też obrazuje. My sobie teraz na przykład możemy w naszej rozmowie podjąć dowolny temat. My sami sobie o tym decydujemy, tak, o czym będziemy rozmawiać. Możemy sobie skrytykować polityków, możemy sobie skrytykować sytuację w naszym kraju i nikt cię z tego powodu jutro nie zaaresztuje, ani mnie. A jak to wyglądało w Rosji? Ja w książce specjalną tabelkę zrobiłam na to. W ciągu dwóch pierwszych lat wojny było ponad 20 tysięcy przypadków aresztowań za stanowisko antywojenne, tylko za to. 11 tysięcy spraw sądowych za dyskredytację armii. 10 przykładów pobicia dziennikarza lub blogera, który powiedział, że ma antywojenne poglądy. Kara grzywna dla dziennikarza albo blogera ponad 250 przypadków, bo powiedział, że wojna to jest coś złego i nie powinniśmy jej prowadzić. Więc tam nie ma mowy o jakiejś wolności w takim rozumieniu, jak my ją postrzegamy.
10: Tak, te twoje tabelki to jest w ogóle osobna historia, ponieważ jeżeli państwo się jeszcze nie zetknęli z Alice Lugen jako autorką, to ja spieszę z taką reklamą, mianowicie ty świetnie budujesz narrację i te tabelki są potrzebne głównie tobie, mam wrażenie, ale właśnie to mnie ciekawi. To mnie ciekawi, dlaczego? Dlaczego ty musisz tak tabelkować tą rzeczywistość? Coś chyba z tego SGH, które skończyła się, jednak zostało w tobie.
13: Wiesz, ja bardzo lubię cyfry. Ja wszędzie widzę cyfry. Dla mnie świat jest zespołem liczb i cyfr. Czy ty tak też świat postrzegasz, czy nie?
10: Nie, zupełnie nie. Właśnie to jest dla mnie interesujące, że ktoś, kto lubi cyfry i tak postrzega świat, ma potrzebę pisania. Tego trochę nie rozumiem.
13: No nie jest to bardzo trudna zagadka, nie rozwiążemy jej w tej chwili, ale te liczby, ja tutaj muszę zgłosić takie pewne dementie, że one nie są tylko mi potrzebne, bo przy książce za to dostałam wiele informacji zwrotnych z podziękowaniem za tabelki. Więc możesz się, Kuba, śmiać, ale no jest co najmniej kilka osób, które czytają moje tabelki.
14: Ale to jest bardzo ciekawe.
13: Bardzo je serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam.
14: To jest bardzo ciekawe, jak siebie opisałaś przed chwilą, że postrzegasz świat jako cyfry. Może ty jesteś modelem językowym? Ja cię jeszcze nie widziałem do tej pory. Może ja z jakimś botem rozmawiam?
13: Nie rozmawiasz z botem. Zapraszam na kawę. Możesz sobie mnie oglądać do woli, jeżeli masz taką potrzebę.
14: No dobrze. Wróćmy jeszcze do tego zamysłu, który ci przyświecał, kiedy pisałaś tę książkę, bo to jest bardzo ambitne założenie, wytłumaczyć ludziom odmienność Rosji. Jak ty próbowałaś to organizować, kiedy się za to zabrałaś? To znaczy, jak wybierałaś te pola, które twoim zdaniem wymagają opisu i pogłębienia?
13: No, czy jesteś absolutnie pewien, że chcesz, żebym to wytłumaczyła, bo ja to będę tłumaczyć na liczbach.
14: Dawaj.
13: Dobrze, wyobraźmy sobie, że wykresy, płaskie wykresy, którymi się posługujemy, są niedoskonałe. I żeby pokazać złożoność pewnego systemu, potrzebujemy wykresu 3D, a jeszcze lepiej modelu bryły. Wyobraźmy sobie, że idealne państwo jest kulą. Widzisz, Kuba, dlatego idealne nie chcę opowiadać o moim warsztacie.
14: Idealne państwo
13: jest... Zawsze to się kończy pytaniem, czy ja się diagnozowałam pod kątem autyzmu. Więc wyobraźmy sobie, że idealne państwo jest kulą i będziemy robić modele państwa w bryłach. Potrzebujemy danych i potrzebujemy przelicznika i potrzebujemy też wybrać parametry do każdej ze ścian, bo to będzie wielościan, prawda?
14: Tak jest.
13: No i teraz, no zanim sobie zrobimy wzór z jakimś przelicznikiem, to trzeba by było wybrać parametry. Więc na przykład możemy ich wypisać, no przykładowo 500, rozłożyć to sobie na podłodze i łączyć liniami. I gdzie nam się najwięcej przetnie? Sprawdzić, bo będziemy sobie łączyć, co wynika z czego, co bez czego nie może istnieć, co jest bezpośrednim wynikiem albo co bezpośrednio warunkuje inną rzecz. Tak, uzyskamy jakiś pakiet taki, który się najczęściej przecina. Prawdopodobnie to są te rzeczy, które są najważniejsze. I to są rozdziały w mojej książce.
14: No dobrze, to imponujące.
13: Cieszę się, Kuba, że dostarczam ci dzisiaj tyle śmiechu, tyle...
14: Znaczy jest to osobliwe. Myślę, że
13: ja wiem,
14: humaniści w ten sposób nie myślą, więc tym bardziej mnie to zafascynowało, co teraz odmalowałaś.
13: Najwyraźniej nie jestem humanistką, ale ja nie odbieram twoich pytań, wiesz, źle. Rozumiem, że jesteś tym zaciekawiony. Nie każdy musi kochać matmę, prawda? No, ja to rozumiem.
14: Ale interesuje mnie właśnie...
13: Ja kocham.
14: Interesuje mnie to przecięcie, kiedy ktoś, kto kocha matmę i uważa, że ona tłumaczy rzeczywistość, zaczyna siadać do klawiatury i pisze. I jeszcze to, że pisze dobrze, to osobna sprawa, ale że w ogóle ma taką potrzebę, żeby z tego zrobić opowieść, bo ty robisz opowieści. To nie są rozdziały raportu, co bardzo często ludzie, którzy siedzą w rozmaitych takich modelach, niestety z siebie wypuszczają. To znaczy, ma być książka, a wychodzi raport rozbity na rozdziały. W zasadzie jakby go wypuścić w okładce pod tytułem OECD coś tam, to też by przeszło. I jeszcze by wtedy mówili, o jak ładnie napisane. Więc ty tego nie masz. Ty budujesz jednak narrację, masz to. Masz ten słuch językowy. To jest interesujące.
13: Bardzo dziękuję za komplement.
14: Wychodzisz z tej matmy i z tych modeli 3D, które sobie budujesz na podłodze. No, dla mnie to jest niepojęte.
13: Bardzo ci dziękuję za kilka komplementów, które tutaj chyba niechcący ci się wymknęły.
14: Dlaczego niechcący? Chcący, ja wiem, co mówię.
13: To wspaniale, to bardzo dobrze, to wiele osób nie wie, dzięki. Dziękuję i myślę, że na tym poprzestaniemy, bo zaprosiłeś mnie na rozmowę o Rosji, a rozmawiamy o mnie.
14: Nie, rozmawiamy o twojej książce. Skoro rozmawiamy o twojej książce, to rozmawiamy też o tym, jak została napisana, czemu zostały tak wybrane tematy. No właśnie w tej chwili udzielasz prawdziwego wywiadu jako pisarka. Czy coś jest nie tak?
12: O, wszystko, dlatego że ja się nie czuję celebrytką ani influencerką, bardzo nie lubię mówić o sobie, wolę mówić o problemach.
14: No to jesteś jak pisarz z lat 70. Wszystko jest w mojej książce, już proszę mnie to o nic nie pytać. Tam wszystko jest, to proszę to przeczytać i dopiero potem będziemy rozmawiali. Co mi tu pan głowę zawraca tym, co ja mniemam i co ja myślę. Dobrze, wracamy do twojej książki.
12: Dzięki.
14: Jeden z rozdziałów, który zrobił na mnie największe wrażenie i faktycznie wydaje się takim elementem, który wciąż jest pomijany w dyskusji o Rosji, to jest rozdział o rosyjskiej wsi. To znaczy o tym, jak Rosja, bo to, że w Rosji jest kryzys demograficzny, to wszyscy wiemy. To jest pewien taki, powiedziałbym, slogan, który się dokleja do opisu państwa rosyjskiego. Ludzie niekoniecznie rozumieją sensy tego słowa i znaczenia głębokie. Ty próbujesz to wyjaśnić między innymi na rozdziale, który się nazywa Głubinka, który właściwie pokazuje takie rosyjskie obszary, ja nawet nie wiem jak to nazwać, one są w pewnym sensie tak dalece porzucone, że trudno w ogóle powiedzieć, czy one jeszcze przynależą do tego państwa i czy to państwo się w ogóle z tymi obszarami utożsamia. To jest dość niezwykłe, że można w ten sposób potraktować część tej domeny zwanej terytorium państwa.
12: Mogę jeszcze trzy słowa, zanim Głubinki, a propos tego kryzysu demograficznego, bo to jest sprawa bardzo dynamiczna i wszyscy o tym wiedzą, że kryzys jest, ale nie wszyscy wiedzą, jakie Rosja ma pomysły na ten kryzys. News z ostatnich tygodni, pojawił się taka wytyczna z Ministerstwa Zdrowia, żeby w czasie badań takich przeglądowych, zwykłych, kobiety wypełniały ankiety i jeżeli zaznaczą tam, że nie mają dzieci i nie chcą dzieci, to są kierowane do psychologa, żeby na ten temat sobie porozmawiać. To oczywiście dotyczy kobiet tak w wieku powiedzmy od 18 do 40 lat, nie 70-latek. Natomiast jest to już pewien pomysł, który zaczyna wdrażać Michał Muraszko, czyli minister zdrowia, który też, przypominam, że powiedział, że taki pomysł, aby kobiety najpierw kończyły szkołę, a potem rodziły dziecko, to jest haniebna, niegodziwa praktyka i on odradza. A wracając do Głubinki, to ja myślę, że tutaj bardzo wiele zmieniło się wtedy, kiedy zmieniła się struktura ludności, bo trzeba pamiętać, że pod koniec XIX wieku ta ogromna większość ludzi mieszkała na wsiach, na tych terenach dawnego Imperium Rosyjskiego. 85% ludności mieszkało na wsiach. A teraz to się zmieniło. I teraz mniej więcej 1/4 mieszka na wsiach. I kiedy ta większość znajdowała się na wsi, to ta wieś jednak jakoś była obiektem zainteresowania dla władz, a w tej chwili Głubinka jest pewnego rodzaju taką wymieralnią. Nie tylko pod kątem tego, że tam mieszkają starsze osoby, często bardzo schorowane, nie mające żadnej pomocy i funkcjonujące w strasznych warunkach, ale też ta Głubinka się bardzo wyludnia. No w tej chwili jest tak, że już ponad 20 tysięcy wiosek jest takich zupełnie wymarłych, więc są puste domy, puste zagrody, jakieś drogi, które tam prowadzą, zarastają krzakami. Najwięcej takich wiosek duchów to jest w obwodzie Twerskim blisko Moskwy, ale w zasadzie wszędzie, w całym kraju są takie miejscowości. Są też takie lokalizacje, w których mieszka grupka osób, czyli mniej niż 10. No, ich akurat mamy jeszcze więcej, bo tam jest 36 tysięcy. I część wiosek jest zupełnie odcięta od świata albo jest odcięta w pewnych okresach roku, czyli na przykład kiedy bagno zamarznie, to można się do nich dostać, ale kiedy bagno nie jest zamarznięte, to nie można się do nich dostać. Ja też w książce zaznaczam, że władze rosyjskie mają mgliste pojęcie o tym, jaka jest liczba ludności w wielu tych miejscowościach. Czasami te dane są pobierane od listonoszy, czasami to są brane po prostu z sufitu. Tymi ludźmi też się naprawdę nikt nie interesuje.
15: A myślę, że każda osoba, która po Rosji podróżowała, to przeżyła dosyć duży szok, kiedy się zetknęła z głubinką. To jest wstrząsające.
10: Ale to jest też niezwykłe. Właśnie to, dlatego cię pytałem o ten stosunek do obywateli. To znaczy to, że można kogoś porzucić i ten ktoś powie, no trudno, taki los, prawda? To, czy to, że jeżeli bagno nie pozwoli nam przejechać do jakiejś miejscowości, no to ci ludzie tam zostaną zamknięci, będą musieli jakoś przeżyć. No jak? To jest trochę ich sprawa. To jest niesamowite.
15: Tak, i to absolutnie nie jest priorytetem dla władzy w Moskwie. Przede wszystkim dlatego, że tych, takich biednych ludzi jest za dużo i mi się po prostu nie chce nimi zajmować, bo też nie widzą w tym jakiejś specjalnej chyba korzyści. Jest wiele innych pilniejszych wydatków z ich perspektywy, na przykład wojna, a nie zasypywanie bagna w jakiejś wiosce gdzieś 200 kilometrów od ostatniego miasta. I niespecjalnie ich to interesuje, jak to wygląda. Są takie rejony w Rosji, gdzie nie ma prądu, albo prąd jest reglamentowany. To jest ciekawa rzecz, może w Polsce tutaj nie mało znana. Mają godziny ustalone, kiedy prąd płynie w kablach, w innych godzinach nie płynie. Mają na przykład też takie też powszechna sytuacja w głubince, to jest taka, że ludzie nie chodzą do lekarzy, bo albo fizycznie jest im ciężko się do tego lekarza dostać, albo ja się zetknęłam osobiście z takim przypadkiem, z takim wytłumaczeniem, że nie ma sensu iść do tego lekarza, ponieważ on przepisze jakieś leki, a te trzeba będzie wykupić. Tak po prostu po ludzku to szkoda jest tych ludzi, tak? Bo oni rzeczywiście żyją w straszliwej nędzy. Ale tam jest jeszcze druga strona medalu, bo trzeba pamiętać, że ogromna większość tych ludzi z głubinki to są gorący zwolennicy Putina i gorący zwolennicy wojny.
10: Ale to właśnie, to jest takie pytanie. Już właściwie o tym rozmawialiśmy. Mi to cały czas nie daje spokoju. Co jest tym rdzeniem porządkującym wszystkim ich miejsca w tym systemie rosyjskim? Co jest tym tą osią, wokół której to się układa? To znaczy, czy to jest sakralizacja władzy jako takiej, czyli że każdy, kto jest trochę wyżej od kogoś, zyskuje większą władzę i to jest naturalne, i to jest oczywiste, i to jest potrzebne, i tak musi być? I to by wtedy jakoś też tłumaczyło inny rozdział z twojej książki, czyli zresztą bardzo ważny, czyli korupcję rosyjską, prawda? Korupcję, na którą właściwie wszyscy wyrazili zgodę. Korupcję, która staje się kłopotem, kiedy ktoś nie chce w niej uczestniczyć. Ten piękny przykład, taki obrazek żon płaczących często w rozmaitych, no nie wiem, miejscach, że ich mężowie nie biorą, a powinni brać, prawda? To jest niezwykłe. To znaczy to poczucie, że to, że ktoś jest od kogoś wyżej i czerpie z tego korzyści, nie jest zobowiązaniem. To jest przywilej, a przywileje są konieczne.
15: Być może tym słowem, które bardzo wiele tłumaczy i wiele systemów spaja, to jest przemoc, bo to nie jest państwo ugruntowane na pomocy, to jest państwo ugruntowane na przemocy wobec sąsiadów, wobec obywateli, wobec słabszych i może tutaj jest to jakieś słowo klucz, które nam pozwoli wiele rzeczy zrozumieć.
10: No a właśnie to jest pytanie, dlaczego się co to znaczy, co ci się musi wydarzyć, żebyś się godził na przemoc, żebyś uznawał, że przemoc jest porządkiem, że ona jest jakby tym, co w pewnym sensie jest potrzebne. Czy na przykład, właśnie wrócimy jeszcze na moment do Związku Radzieckiego, jego rozpad, był tak przerażający dla Rosjan, że w zasadzie wybrali przemoc jako organizację życia społecznego, która przynajmniej ma reguły, niż to, co oznaczało tak zwaną demokratyzację, czyli właśnie okres przemocy. Też przemocy takiej bardzo chaotycznej.
15: Ta demokratyzacja tam została wyjątkowo źle przeprowadzona i chyba trudno sobie wyobrazić gorszy proces, bardziej zniechęcający do demokracji niż to, co próbował zrobić Jelcyn. Bo najpierw doszło do jakiegoś kompletnego załamania państwa. Państwo nie było zdolne nic robić. Nie wypłacano pensji, nie wypłacano emerytur, bieda, przestępczość. Te lata 90. są latami
12: efektami traumy i gdybyśmy zapytali Rosjan, czy chcą takiej demokracji, jak była w latach 90., to oni by krzyknęli: nie, nigdy w życiu nam tego nie dawajcie. Bo to był jakiś koszmar dla nich, którzy no, z trudem to przeżyli. Więc myślę, że takie doświadczenia, jakie mają państwo o ugruntowanej demokracji, a doświadczenia Rosjan z demokracją, to są dwie zupełnie różne historie i niepodobna ich łączyć w jedno. I też trzeba tutaj mieć na uwadze, że nawet gdyby Rosjanie byli zapytani o to, czego oni sobie życzą w swoim państwie, to też nie mamy do końca pewności, czy odpowiedzi, które zostaną przez nich udzielone, to są odpowiedzi zgodne z prawdą. To jest bardzo poważny problem w Rosji dotyczący prowadzenia jakichkolwiek badań opinii, bo obywatele się trochę boją wyrażać swoją opinię lub nie do końca wiedzą, czy mogą ją wyrażać i nie do końca wiedzą, czy ją mają.
10: No właśnie, a równocześnie ty bardzo często przywołujesz wyniki badań opinii, mimo tego, że one są właśnie skażone tym błędem zasadniczym, czyli w kraju, w którym się nie toczy rozmowy z szeregowym obywatelem, kiedy o coś się go pyta, odpowiedź może być absolutnie randomowa. To znaczy, to jest właściwie taka kwintesencja tego, co w ogóle obciąża badania opinii publicznej, ale tam to już do postaci skrajnej. Tak. Oni są gdzieś na końcu tego rozkładu statystycznego, jeśli chodzi o wiarygodność. Tak,
12: zgadzam się z tobą w zupełności. To jest w ogóle ogromny problem i na pewno go w tej rozmowie nie rozstrzygniemy. Ja cytuję Centrum Lewady, ale też z całkowitą świadomością, że kiedy ci obywatele byli pytani o zdanie, to jest to naznaczone pewnym znakiem zapytania i bardzo często jest tak, że Rosjanie odpowiadają to, co im się wydaje, że powinni odpowiedzieć, bo się boją. Czasami jest tak, że jeżeli się prowadzi sondaże przez telefon, to oni się boją, że to nie jest, że nie dzwoni do nich tak naprawdę Instytut Badawczy, tylko dzwonią do nich powiedzmy jakieś służby, które chcą sprawdzić ich lojalność. I no, niepodobna w takich okolicznościach rzeczywiście coś sensownie sprawdzić, a też takie można sobie zadać pytanie, czy jeżeli ludzie są poddani bardzo silnej propagandzie, to czy rzeczywiście można w ogóle ich pytać o zdanie i wtedy jakie zdanie oni wyrażają, co oni potwierdzają, swoją opinię czy skuteczność tej propagandy?
10: W czym twoim zdaniem Rosja, tak jakbyśmy na moment odeszli od wartościowania wszelkiego, czyli zadali sobie pytanie, w czym Rosjanie są mocni, w czym to imperium jest najlepsze? Jak ty sądzisz?
12: Najlepsze? Na poziomie wewnętrznego zarządzania, czy na poziomie zewnętrznego oddziaływania?
10: Na poziomie skuteczności, efektywności działań, sprawności.
12: Dezinformacji.
10: No właśnie.
12: No tutaj to trzeba im powiedzieć uczciwie, że no to są prawdopodobnie może nie mistrzowie świata, ale bardzo wysoko na podium. W wieku XX mawiano, że najtańsza broń to jest broń biologiczna. Teraz już tak nikt nie powie. Najtańszą bronią jest dezinformacja. I skuteczność tutaj w Rosji no jest absolutnie bezdyskusyjna. Weźmy sobie na przykład wybory w Stanach 2016 rok. FBI wystawił list gończy za Jewgenijem Prigożynem oraz innymi Rosjanami. Prigożyn był w stanie wpłynąć na wynik wyborów w Stanach. No. Za pomocą agencji badań internetowych, czy tak zwanej tej fabryki troli.
10: Czyli to jest ta umiejętność, którą oni próbują eksportować?
12: To jest ta umiejętność, którą oni non-stop eksportują na wszystkie kraje naokoło, które są w ich zainteresowaniu, zasięgu i gdzie tylko mogą dotknąć.
10: Nie. Oni eksportują produkt, czyli skrzywioną optykę. A ja pytam, czy oni eksportują know-how komuś, na przykład Chinom?
12: A to tego, to ja nie wiem, bo pytasz, jakbym, wiesz, była w chińskim wywiadzie. Nie wiem, co oni eksportują do Chin. Natomiast...
10: Pytam cię o to, czy machina, czy coś wiemy o tym, że machina dezinformacyjna staje się pewnym wzorcem działania dla innych i że Rosja na przykład może opowiedzieć, jak się to robi komuś, kiedy jej na tym zależy.
12: Kiedy Polska była w bloku wschodnim,
13: to się uczyła od Moskwy, jak się to robi. Więc Rosja się dzieli tą wiedzą. Natomiast z kim się dzieli w tej chwili, to nie wiem. Natomiast to, że tą wiedzę posiada ugruntowaną przez dekady na poziomie mistrzowskim, no to nie ulega wątpliwości.
10: Jak ty sądzisz, jak będzie się pisała przyszłość rosyjska? Ja wiem, że nikt nie ma szklanej kuli, ale jakbyśmy się zastanowili nad wewnętrzną logiką tego imperium, o którym piszesz, to właściwie dokąd to zmierza? To znaczy ten gniew niewyrażony, on no, zaczyna stanowić jakiegoś rodzaju obciążenie dla samego systemu. Co z nim można zrobić?
13: Jeśli chodzi o przyszłość Rosji, to myślę, że gdzieś trzeba będzie w najbliższych latach rozwiązać problem, który im zaczyna coraz bardziej uwierać. Sankcje. Można się zetknąć z opinią, że sankcje nie działają. To jest oczywiście opinia Rosji, ta opinia eksportowana na Zachód. Natomiast faktycznie działają i coraz więcej szkodzą, coraz więcej są dotkliwe i wydaje mi się, że byłoby istotne z punktu widzenia tej władzy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, aby przynajmniej część sankcji została zniesiona. No pytanie, jak to zrobić, bo to jest wielce skomplikowane. Bo rzecz jest powiązana z wojną, z której oni się nie chcą wycofywać, ani no, nie chcą oddać terenów okupowanych. Więc być może na przykład będzie taki pomysł, żeby po Putinie pojawił się polityk pseudodemokratyczny albo pseudopokojowy, którego celem będzie doprowadzenie do zniesienia chociażby części sankcji. Też jeżeli będzie w Rosji się odbywał taki proces, powiedzmy, deputinizacji, tak, jeśli można takiego terminu użyć, to znając to społeczeństwo, wydaje mi się, że jest wielce prawdopodobne, iż nagle się dowiemy, że 100% było w opozycji, i nikt się absolutnie nie zgadzał i wszyscy mieli pokojowe nastawienie, ale to są standardowe procesy, które tam zachodzą. Jeżeli władza zmienia poglądy, to obywatele zmieniają poglądy. Jeżeli władza krytykuje poprzedników, to obywatele też krytykują poprzedników i to nie znaczy, że kiedy ci poprzednicy byli, to oni myśleli inaczej.
10: Alice Lugen, autorka książki Imperium Gniewu, Paradoksy Putinowskiej Rosji, wydanej przez wydawnictwo Czarne, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję serdecznie za rozmowę i dziękuję Państwu za uwagę.
9: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kancelaria Prezydenta wysłała do Sejmu pismo w sprawie Macieja Berka. Żąda wyjaśnień w kwestii jego wyboru do TK. Polska szykuje nowe wsparcie dla Ukrainy. Skupi się przede wszystkim na obronie powietrznej. Ogromna kara dla spółki skupującej zboże. W umowach były nielegalne klauzule. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu dotyczące Macieja Berka, przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki. Pojawia się w nim prośba o wyjaśnienie okoliczności procedowania formalnie kandydatury Berka na stanowisko sędziego TK. Bogucki ocenił, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Powiedział, że jeśli nie spełniałby wymagań formalnych, wówczas ta procedura nie powinna się rozpocząć i nie mogła być ona przegłosowana. Co najmniej 14 osób zginęło, a 11 zostało rannych w wyniku eksplozji w tymczasowym składzie broni i pozostałości wojennych w północno-zachodniej Syrii. Na miejsce eksplozji skierowano jednostki obrony cywilnej oraz straży pożarnej. Akcję gaśniczą utrudniały jednak kolejne detonacje, a nad terenem zdarzenia przez wiele godzin unosiły się gęste kłęby dymu. Władze nie poinformowały dotąd o przyczynie wybuchu. W magazynie przechowywano broń i amunicję pozostałą po trwającej w Syrii w latach 2011-2020.

0: 24 w wojnie domowej. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyło środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówił w TOK FM Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense 24.
1: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu. Nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
0: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia. Z kolei Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na projekt Linia Dronów, który ma za zadanie monitorowanie i atakowanie wroga na różnych odcinkach frontu. Tymczasem okazuje się, że rosyjska agresja na Ukrainę miała mocno negatywny wpływ na polską gospodarkę. GUS szacuje utraconą wartość PKB w latach 2022-2025 na ponad 490 miliardów złotych. Wstępne wnioski płynące z badań przedstawił prezes urzędu oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na forum ekonomicznym w Karpaczu. Z przedstawionych danych wynika, że sektor rządowo-samorządowy stracił w tym czasie 72 miliardy złotych, sektor przedsiębiorstw 126 miliardów, a sektor gospodarstw domowych ponad 290 miliardów złotych. Mężczyzna, który pijany i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu. Drugi stracił nogę, a dwaj pozostali trafili do szpitala, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
2: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stronę swojego pojazdu, kolejną, każdego z rowerzystów oraz pieszego.
0: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
3: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal i okazać skruchę.
0: Mówił Marcin R., któremu grozi 12 lat więzienia. UOKiK ukarał wysoką karą finansową jedną ze spółek, która skupowała zboże od rolników. Musi zapłacić 1 000 000 złotych za niedopuszczalne klauzule w umowach. Chodzi o zapisy, że rolnik ma dostarczyć określoną ilość ziarna, nawet jeśli plony są marne z powodu suszy czy gradobicia. Jak mówi szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, takie umowy zdarzały się wszędzie.
4: Miałem już kilka umów tak niekorzystnie podpisanych dla rolników. Od całej umowy jakiś procent za niedotrzymanie przez rolnika warunków umowy. Też walczyliśmy z tym, no udało się z prawnikami pomóc rolnikom i rolnicy jakoś tak korzystnie dla siebie wyszli z tych opałów, ale jest to nagminne.
0: A takie klauzule są niezgodne z prawem, bo rolnik oczywiście nie jest w stanie przewidzieć gradobicia czy suszy. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open i w poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek. Rozstawiona z numerem drugim Kazaszka wygrała z Chinką Qin Wen Zheng. Rybakina będzie 30. w historii liderką. Na szczycie listy WTA zmieni Arynę Sabalenkę. Białorusinka numerem 1 była nieprzerwanie od 21 października 2024, gdy na pozycji liderki zastąpiła Igę Świątek. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami ochłodzenie. W dzień termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. W większości kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie również przelotne opady deszczu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 5:06 to jest pierwszy program w Radiu TOK FM, program, który przygotowała i nad którym czuwa Róża Rumińska, realizuje go Adam Brzeziński. Ja nazywam się Filip Kekusz, wyjątkowo w zastępstwie Wojtka Muzala. Witamy się z Państwa gromkim. Dzień dobry, 10 września 2026 roku i będziemy z Państwem do godziny 7. A 10 września 1980 roku, czyli 46 lat temu urodziny, przyszedł na świat, po prostu dzisiaj urodziny obchodzi, Michael James Way z zespołu My Chemical Romance.

0: 5:10, mamy więc 253 dzień roku. Słońce nad Krosnem jeszcze śpi. Wzejdzie o godzinie 6:01, zajdzie o godzinie 19:00. Już bliziutko do momentu, w którym długość dnia i nocy się zrównają, ale nie uprzedzajmy faktów. Tymczasem, co interesującego wydarzyło się 10 września? W 1578 roku Biłgoraj, obecnie województwo lubelskie, uzyskał prawa miejskie. W 1855 roku rozpoczęto budowę dworca kolejowego Wrocław Główny. W 1913 pierwsza autostrada połączyła wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a w 1963 roku, i zwróćmy uwagę na tę datę, afroamerykańscy uczniowie po raz pierwszy rozpoczęli naukę w szkole państwowej w stanie Alabama. W 1967 roku mieszkańcy Gibraltaru opowiedzieli się w referendum za pozostaniem nadal częścią Wielkiej Brytanii, tak jest po dziś dzień, a 10 lat później, i zwróćmy uwagę również na tę datę, we Francji po raz ostatni użyto gilotyny. Pochodzący z Tunezji porywacz i morderca Hamida Diandoubi został ścięty w więzieniu Bomet w Marsylii w 1977 roku, przypomnijmy. W 1993 wyemitowano premierowy odcinek amerykańskiego serialu telewizyjnego z archiwum X, a rok później, jeśli chodzi o ważne teksty kultury, nastąpiła premiera amerykańskiego filmu Skazani na Shawshank w reżyserii Franka Darabonta. W 2002 roku, ponownie nietypowa data, Szwajcaria przystąpiła do Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 6 lat później również w Szwajcarii oddano do użytku znajdujący się w pobliżu Genewy wielki zderzacz hadronów. 2025 rok, 10 września, to jest ten moment, kiedy kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną, wywołując kolejny rozdział rozmowy o naszym bezpieczeństwie w kontekście ataku Rosji na Ukrainę. Prokuratorzy z przesłuchy zakończyli wieczorem pracę w miejscu katastrofy pociągu w Sokolnikach Suchych. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty, dane z którego mogą być kluczowe dla wyjaśnienia przyczyny wypadku. A do tego wypadku doszło około 11:30. Według wstępnych ustaleń kierowca betoniarki wjechał pojazdem na tory, choć na przejeździe migało czerwone światło. Uderzył w pociąg Intercity relacji Lublin Główny Szczecin, mówi prokurator Anna Guść.
1: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
0: Kierowca ciężarówki jest w szpitalu, podobnie jak maszynista i 4 osoby, które podróżowały pociągiem. Jedna pasażerka zmarła po tym, jak po wypadku wykoleiła się lokomotywa i 2 wagony. Miejsce, w którym doszło do katastrofy, jest niebezpieczne, mówili nam mieszkańcy okolicy.
2: Widok makabryczny. Nie spodziewałem się takiego widoku przyjeżdżając tutaj, ale jak spojrzałem na te 2 wagony pierwsze, no to naprawdę tyle lat, co żyję, jest tu kopalnia piachu. Powiem panu, że tiry jeżdżą z taką prędkością, że ja się dziwię, że policja w ogóle nie zwraca na to uwagi, że mieszkańcom to nie przeszkadza. Wiadomo, nie ma znaku stop czerwonego, więc nie ma obowiązku zatrzymywania się, ale nie zatrzymują się. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać. Ale jeżeli jedzie przez wieś, ograniczona jest prędkość maksymalna dozwolona jest 50 km na godzinę, no to znacznie przekraczają tą prędkość.
0: Zaostrzenie przepisów już zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jego propozycja to możliwość zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Projekt zmian ma być gotowy na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. Premier Donald Tusk także twierdził, że trzeba natychmiast rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. W ostatnich dniach doszło do kilku podobnych wypadków. Po 6:20 gościem pierwszego programu będzie Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Podwyżek rat kredytów nie będzie na razie. Rada Polityki Pieniężnej jeszcze wczoraj zostawiła stopy procentowe bez zmian. Dotychczas ekonomiści prognozowali, że tak zostanie przez wiele kolejnych miesięcy, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić i są już tego pierwsze sygnały, mówił w południowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
3: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego, a więc raty na razie stabilne mogą jednak wzrosnąć w kolejnych miesiącach, jeżeli faktycznie okaże się, że te stopy wzrosną. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe niecałe 200 zł i też mielibyśmy oczywiście pogorszenie dostępności kredytów hipotecznych.
4: Są już rzeczywiście ekonomiści mówiący, że być może w listopadzie Rada mogłaby się na taką podwyżkę stóp zdecydować, żeby jakoś okiełznać tę rosnącą inflację. Czy WIBOR na to już jakoś reaguje? Czy te osoby, które w najbliższym czasie będą dostawały przeliczenie raty, muszą się spodziewać, że coś tam już w górę może iść?
3: Na razie te zmiany mogą być jakieś takie symboliczne, raczej kilkuzłotowe, ale kontrakty terminowe, które patrzą dalej w przyszłość i które rozważają właśnie różnego rodzaju zagrożenia, no tam już to widać.
0: Że stopy, a za nimi raty kredytów mogą jednak wzrosnąć, przy czym jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą zostać na niezmienionych poziomach, czyli kredytobiorcy obecne raty mogliby na dłużej wpisać do domowych budżetów. Tymczasem prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu i wtedy też spadną ceny ropy naftowej. Powiedział o tym w dniu, w którym, przypomnijmy, cena baryłki ponownie sięgała $100. Trump przekonywał również, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, odparł, że przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że i Putin i Zełenski mają dość wojny. Była to pierwsza wypowiedź Trumpa na temat wtorkowej rozmowy z Putinem. Jeszcze we wtorek Kreml zdał swoją relację z tej wymiany poglądów. Doradca Putina Jurij Uszakow powiedział wtedy dziennikarzom, że Putin podkreślił, iż nie ma zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy. Na razie jednak wiele wskazuje, że nie zmieniło się nastawienie Moskwy do Ukrainy. Wieczorem doszło do kolejnych ataków na ukraińskie miasta. Rosjanie atakowali Sumy, Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. W ataku na Sumy zginęły dwie osoby, co najmniej 20 zostało rannych, gdy drony uderzyły w centrum handlowe w czasie, gdy było tam wielu robiących zakupy. Dwie osoby zginęły, co najmniej 20 jest rannych. Z kolei premier Norwegii Jonas Gahr Støre powiedział w publicznej telewizji, że samolot prezydenta Ukrainy, który leciał z Mołdawii do Oslo na pogrzeb króla Haralda V, został podczas startu niemal trafiony dronem. Tymczasem Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, zapewnił po rozmowie m.in. z szefem CIA, że strona amerykańska nie bagatelizuje zagrożeń i aktów dywersji ze strony Rosji i ma coraz mniej złudzeń. Pytany o wnioski z rozmów z Amerykanami odpowiedział: Stany Zjednoczone w sposób niezachwiany są gotowe działać, są gotowe pomagać, aby Polska była bezpieczna. Zaznaczył, że rosyjskie akty dywersji w Polsce są w bezpośrednim zainteresowaniu najważniejszych osób w USA. Amerykańska administracja ma się też m.in. uważnie przyglądać incydentom w Niemczech. Krakowianie powoli oswajają się z nazwiskami kandydatów na prezydenta miasta. Z rozmów z nimi naszej krakowskiej reporterki Katarzyny Młynarczyk wynika jednak, że dla wielu ważniejsze od nazwisk są codzienne problemy Krakowa.
5: Jedni bez problemu wymieniają kandydatów, inni mówią wprost, że kampanii jeszcze nie śledzą i decyzje zostawiają na później.
6: Owca, nie za dużo potrafię wymienić. Gibała, Piątkowska, coś takiego, nie?
5: A ma pan swojego faworyta?
6: Przyznam się, że zobaczę na drugą rundę.
7: W ogóle się tym, szczerze mówiąc, nie zajmuję. I tak zawsze będzie tak samo.
5: Odpowiedzi na pytanie, co przyszły prezydent powinien zmienić, powtarzają się. Najczęściej chodzi o komunikację, ceny biletów, nieliczne miejsca parkingowe oraz strefę.
8: Używam samochodu służbowego, który się po prostu nie łapie do tej strefy. Musiałbym zainwestować kilkadziesiąt tysięcy w nowy samochód.
6: Na pewno strefa czystego transportu, opłaty parkingowe, ogólnie komunikacja.
9: Podjeżdżam pod dom własny i nie mam gdzie.
8: Z parkowaniem jest duży problem.
5: Spora część mieszkańców nie wierzy jednak, że po wyborach cokolwiek się zmieni. Niektórzy już dziś deklarują, że do urn w ogóle nie pójdą.
0: A to była Katarzyna Młynarczyk. Wniosek w sprawie przejęcia śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech został wysłany przez polską prokuraturę do Budapesztu. Teraz to od węgierskich śledczych zależy, kto będzie prowadził sprawę katastrofy, w której zginęło 12 osób. Marcin Starzec.
10: Wniosek o przejęcie śledztwa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech złożyła prokuratura okręgowa w Krośnie, argumentując, że w katastrofie ucierpieli wyłącznie Polacy. Obecnie obie strony, polska i węgierska, prowadzą odrębne śledztwa, ale zgodnie z prawem unijnym taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność, mówi rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
11: Jeśli będzie decyzja pozytywna, to wówczas prokurator otrzymuje dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania, a tak także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
10: Chodzi tu o kierowcę autobusu, który od węgierskich śledczych usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i trafił do tymczasowego aresztu. Autokarem podróżowali pielgrzymi wracający z Meczugorje. Wstępne ustalenia lokalnej policji wskazują, że przyczyną tragedii mogło być zaśnięcie kierowcy. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Jeszcze starcie gigantów na boisku w Chicago. Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Chicago Fire w zremisowanym u siebie 1-1 meczu z Interem Miami w piłkarskiej Major League Soccer. To szóste trafienie 38-letniego reprezentanta Polski w tych rozgrywkach. Rozegrał całe spotkanie, podobnie jak w ekipie gości Argentyńczyk Lionel Messi. I to była ich pierwsza konfrontacja za oceanem. Spotkanie na Soldier Field w Chicago zapowiadano właśnie jako wielkie starcie dwóch gwiazd światowego futbolu i rzeczywiście obaj wystąpili we ważnych rolach, oglądani przez ponad 60 tysięcy widzów. Zanim jednak do tego doszło, Lewandowski i Messi serdecznie uścisnęli się w tunelu prowadzącym na murawę. 22 44 44 0 44 to jest numer do nas do Tok FM. Będziemy Państwa pytać jak co dzień o tej porze, a będziemy Państwa pytać o to, jaki mają Państwo stosunek do sztucznej inteligencji. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj w Gazecie Wyborczej na stronie 10 tekst Piotra Mionczyńskiego o tym, co się dzieje wokół firmy Anthropic. Ludzie budujący AI szczerze wierzą, że może zabić nas wszystkich jeszcze przed końcem dekady, napisał Jacob Coxon, żegnając się z pracą w Anthropic. 3 lata badań nad najbardziej zaawansowanymi modelami sztucznej inteligencji wystarczyły, by odszedł z branży i publicznie ostrzegł przed tym, co nazywa wyścigiem ku niekontrolowanej superinteligencji. To jest jedna ze stron, które pojawiają się w tym tekście. To jest bardzo alarmistyczna opinia matematyka, który 3 lata współpracował z koncertem Anthropic, który odpowiada za jeden z najsilniejszych silników sztucznej inteligencji. Natomiast oczywiście opinii jest więcej, pytań jest dużo i to są pytania, na które wielu z nas chyba wciąż poszukuje odpowiedzi, dlatego że sztuczna inteligencja coraz mocniej splata się z naszym życiem. Będziemy jeszcze po godzinie 6 rozmawiać z Aleksandrą Wójtowicz, analityczką do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, o tej sprawie i o pewnych kontekstach, które wynikają z tej wypowiedzi i z tego, w jaki sposób te największe giganty, ci najwięksi giganci światowej technologii działają. A tymczasem pytanie do Państwa, jak w takim codziennym życiu sprawdza się w Państwu sztuczna inteligencja, w jaki sposób Państwo z niej korzystają, jaki mają Państwo do niej stosunek i czy obawiają się potencjalnych zagrożeń. 22 44 44 044 czekamy.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 18:00 w Toku. Teatr Kamienica rozpoczyna 18 sezon artystyczny. Mimo problemów finansowych i sporu o siedzibę główną instytucji zapowiada bogaty repertuar, mówi menadżer teatru Kajetan Kamiński.
13: Jesteśmy pełnoletni, jesteśmy już dorośli. Zobaczymy jak ta dorosłość. Sporo spraw bierzemy na głowę, ale tak, ruszamy z pełnym sezonem. Przede wszystkim co śmieszne w tej dorosłości to jest wchodzenie właśnie w tematy, które może wcześniej nie wchodziliśmy.
0: W repertuarze m.in. koncert pamięci Powstania Warszawskiego, jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Katarzyny Skrzyneckiej i tragikomedia Akompaniator znana z Teatru Syrena. Poruszamy światy to hasło tego roku artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. W programie znalazła się zarówno klasyka, jak i muzyka współczesna, mówi dyrektor artystyczny Filharmonii Aleksandr Iradian.
14: W tym sezonie ja spróbuję zrobić taką atmosferę, gdzie nasza publiczność jest w domu. Wszyscy są połączeni i niezależnie od muzyki, od tego jaka muzyka będzie wykonana. Polecam wszystkie koncerty, bo pracowaliśmy bardzo dużo nad programami i każdy koncert będzie bardzo wyjątkowy.
0: Nowością w tym roku będzie cykl Wieczór Konesera poświęcony muzyce kameralnej. Jednym z największych koncertów będzie natomiast Święto Wiosny zaplanowane na 24 kwietnia w hali Urania. Udział w tym wydarzeniu weźmie 200 wykonawców, muzyków i tancerzy. A od dziś w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy nowy sezon teatralny. Jego pierwszym dużym wydarzeniem jest 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Improwizowanych Improdrom, która potrwa do 13 września. Nowy sezon to także 3 premiery. Obok nich na scenę powrócą dobrze znane widzom spektakle, mówi Mariusz Napierała, dyrektor Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.
15: Przed nami co najmniej 3 premiery. Mówię co najmniej, bo dla nas jeszcze wiele innych wydarzeń oprócz tego głównego nurtu artystycznego, ale powiem, że już niedługo, bo w końcu listopada czeka nas pierwsza premiera tego sezonu, na którą już dziś serdecznie zapraszam. A będzie to, myślę, długo wyczekiwana premiera, o której dużo się mówi, też powszechnie znanej bajki lub też opowieści Karola Dickensa, opowieść wigilijna.
0: Kolejne 2 premiery zaplanowane na nowy sezon to Mała Syrenka w reżyserii Przemysława Jaszczaka oraz Na Arce o 8 w reżyserii Doroty Abbe. To była ciepła noc, ale dzień nie będzie tak szczególnie gorący. W większej części kraju od 17 do 21 stopni, te 21 to na Podkarpaciu, ale raczej poniżej 20. Więcej słońca w środkowej części Polski, a także na wybrzeżu. Na krańcach wschodnich największa szansa na deszcz, aczkolwiek pokropić może również w centrum i na Pomorzu Środkowym.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 5.25 dochodzi, to jest pierwszy program w Radiu Tok FM. Pytamy Państwa dzisiaj o to, jaki mają Państwo stosunek do rozwijającej się wciąż sztucznej inteligencji, ponieważ jak się okazuje, niektórzy jej twórcy mają stosunek ambiwalentny, co tu dużo mówić. 22 44 44 044 to jest numer do nas i pod ten numer zadzwonił pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku.
16: Witam serdecznie. Tak, temat rzeczywiście taki, kilka razy pojawiały się te wątki już u Państwa. Mhm. Zawsze mnie one ciekawią. Ja pomyślałem sobie, że kiedyś jak Lem czy Asimow pisali swoje książki, albo ludzie z zapartym tchem oglądali Terminatora, którą z kolejnych części lub inne podobne filmy, to myśleli sobie, że to tylko jest absolutne science fiction, to jest niemożliwe i żadne takie zagrożenia się nigdy nie zdarzą. No potem okazało się, że ludzkość powędrowała w stronę, gdzie sztuczna inteligencja jest narzędziem często stosowanym w ważnych obszarach, choćby w medycynie, choćby w wojskowości, choćby w rozwiązywaniu różnych problemów, algorytmów matematycznych. Natomiast na drugim biegunie korzystamy ze sztucznej inteligencji do codziennego życia, często wyręczając się ją. Pytanie brzmiało, czy to nam zagraża. Panie redaktorze, powiem tak. Niestety zawsze na początku, ale też na końcu może się okazać, choć w tym drugim wypadku w mniejszym stopniu, jest człowiek. I jeśli człowiek mądrze używa narzędzi, które tworzy, to zagrożeń takich będzie mniej. Jeśli natomiast zacznie robić to w sposób bezrozumny, bezrefleksyjny i w pogoni za nie tylko doskonałością, ale również pieniędzmi, to zagrożeń będzie coraz więcej. Ja umiem sobie już wyobrazić sytuację, w której pewnego dnia stają wszystkie samochody elektryczne produkowane przez chińskie koncerny lub Tesle. Umiem sobie wyobrazić, że pewnego dnia wszystkim nam znikają pieniądze z kont bankowych, bo tymi wszystkimi, za tymi wszystkimi zjawiskami stoją też sztuczna inteligencja, komputery i systemy. No, ciekawa historia to jest, wie pan, taka wielowątkowa i tutaj rzeczywiście programu by nie starczyło jednego, może nawet 10, żeby o tym porozmawiać, ale wydaje mi się, że sztuczna inteligencja, dopóki służyć ma człowiekowi, to warto z niej korzystać w sposób, jak powiedziałem, mądry, rozumny. Ale też trzeba mieć świadomość zagrożeń i trzeba mieć świadomość, że sztuczna inteligencja nie zastąpi nam własnej. I na koniec, dlatego żeby tak nie było ponuro, takiej wizji nie było ponurej, to powiem, że są jednak pewne wypadki, na przykład w wypadku niektórych posłów czy posłanek, że skoro nie mają własnej, wolałbym, żeby użyli sztucznej inteligencji.
0: Ja nie wiem, czy pan nakreślił teraz jaśniejszy obraz na koniec, mimo wszystko. Panie Marku, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Marek z Warszawy był z nami w pierwszym programie w Tok FM o 5.28, a teraz jest z nami pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
17: Dzień dobry, panie Filipie. Jak się pracuje na zastępstwie tak wcześnie?
0: Ja uwielbiam.
17: Ja też. Wczoraj nie zadzwoniłem, było o śnie, a ja zaspałem, jestem dopiero o 10. No, przepraszam moich stałych wszystkich kolegów, pana Łukasza, Marka, Bernarda z Bawarii, pana Marka, tego wcześniej, który dzisiaj dzwoni, bo my tutaj mamy takie rekordy, że jest grupa, która prawie codziennie dzwoni.
0: A ja wiem, jestem wystarczająco często, żeby to rozpoznać.
17: No to super, ale cieszymy się jak tak, że są tacy nowi, którzy po raz pierwszy koniecznie proszę dzwonić, to jest fajna przygoda. Panie redaktorze, sztuczna inteligencja to jest tak, że to jest tylko narzędzie, tak? Człowiek jest genialny, chociaż mówi się, że w bardzo krótkim czasie mózg ludzki będzie dużo, dużo słabszy niż to, co może wygenerować sztuczna inteligencja, ale to jest takie troszeczkę straszenie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tych wszystkich książek od czasów Odysei 2001, czy tam książek Lema i filmów hollywoodzkich pokazujących różne cyborgi i różne zmutowane panie, które po prostu zabijają swojego twórcę i wy, wy, wypuszczają się na wolność.
0: To wróćmy z Hollywood do nas.
17: No właśnie, ale tutaj to jest tak, że ostatnio mieliśmy tak, że sztuczna inteligencja pozbawiła pracy jedną panią rzeczniczkę marki polskiej. No tak ją załatwiła na cacy. Oczywiście mówię to sarkastycznie i to pokazuje, jakie są zagrożenia. Ja swoim studentom mówię, że powinni używać sztucznej inteligencji. Że to nie jest tak, żeby... No bo oni tak będą używać. Wie pan, to nie będziemy się tutaj czarować, będziemy restrykcje robić i tak dalej. Nie, używajcie, ale z głową. To jest tak, że co włożysz, to wyciągniesz. Jeżeli masz jakiś pomysł, jakiś kreatywny na tekst, obraz, film, no nie wiem, animację, muzykę, to po prostu, jak powiesz, wygeneruj mi muzykę tam, no to ci wygeneruje tak randomly.
0: Używać swojej inteligencji, żeby korzystać ze sztucznej inteligencji. O tym pan mówi.
17: Tak jest. Używać swojej inteligencji, wkładać, nie bać się. To jest po prostu tak jak każdy, wie pan, no, tak jak broń, tak? Mm-hmm. Broń sama w sobie nie zabija. Zabija człowiek, tak? To tak jest, że sztuczna inteligencja oczywiście może być wykorzystana dla dobrych i złych celów militarnych i pokojowych, i literackich. Ja bym nie potępiał naszej noblistki, która mówi, że korzysta ze sztucznej inteligencji. Niech rzuci kamieniem pierwszy, który nie korzysta ze sztucznej inteligencji. Ja lubię robić sobie research, ale potem oczywiście podchodzę krytycznie do tekstu. Życzę miłego dnia.
0: Panie Andrzeju, praktycznie pan podchodzi. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej był z nami. Pan Andrzej wspominał też o stałych słuchaczach, którzy do nas dzwonią. Oczywiście zapraszamy wszystkich. My nie gryziemy. 22 44 44 044. Jest z nami pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie.
18: Dzień dobry. No, robimy chyba z igły widły, jak się to kiedyś w dawnych czasach mówiło. Po prostu sztuczna inteligencja jest nośnikiem jakiegoś postępu, który cały czas następuje i jest on od pokoleń, a od połowy XIX wieku, czyli rewolucji przemysłowej, przyspieszył. I nie zmienimy tego. Trzeba po prostu do wszystkiego podchodzić realistycznie i z głową. Sztuczna inteligencja pomaga człowiekowi w wielu rzeczach i będzie pomagała jeszcze bardziej. Problemem jest sam człowiek, który może się ją posługiwać w sposób taki, że będzie chronił zasoby swojego mózgu od pracy, a w tym momencie, jeżeli ten mózg nie będzie pracował, no to się zwyrodni i będzie tak, jak jest w filmach science fiction. Ale to jest tylko bajka o robotach lewa i na pewno tak nie będzie. I tyle.
0: Bardzo dziękuję, panie Zdzisławie. Pan Zdzisław z Warszawy z dość racjonalnym, chłodnym podejściem do całego tematu. Jest z nami pani Zuzana z Wrocławia. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
0: Jest pani na antenie, słuchamy.
19: Ja bardzo podziwiam te wszystkie osoby, które mają takie optymistyczne podejście, że no, jak sobie tam korzystamy, to od nas zależy. To są osoby, które chyba nie bardzo widzą, co dzieje się 2-3 piętra wyżej. Ponieważ ja pracuję na co dzień w korporacji. Mhm. Wszyscy jesteśmy w tej korporacji bardzo mocno, użyję określenia, motywowani do tego, żeby jak najwięcej korzystać ze sztucznej inteligencji. I my sami widzimy, jak bardzo ma to duży wpływ na zwolnienia. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy my jako ludzie będziemy z tej sztucznej inteligencji korzystać w taki czy inny sposób. To jest też kwestia tego, w jaki sposób jesteśmy zmuszani do tego, żeby z niej korzystać. Po to, żeby, jak ja się śmieję, ludzie, którzy już dzisiaj są obrzydliwie bogaci, byli za chwilę jeszcze bardziej obrzydliwie bogaci. Bo sztucznej inteligencji trzeba płacić mniej niż fizycznie człowiekowi, który siedzi przed komputerem. Sztuczną inteligencję można wytresować i sprawić, że ona będzie wykonywać prawie że tak samo, prawie że te same zadania, ale jest po prostu tańsza niż my. Dlatego w takim świecie, w jakim żyjemy, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy my będziemy pozwalać na to, żeby nasze mózgi przestawały działać. Bo my to już widzimy. My jako osoby właśnie motywowane do tego, żeby tej sztucznej inteligencji używać jak najwięcej, widzimy, że odzwyczajamy się od używanie niektórych obszarów naszego mózgu, bo po prostu dużo łatwiej jest wrzucić polecenie kopilotowi, proszę przygotuj mi taką, a nie inną tabelkę. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt jest taki, że to bardzo często nie jest nasza decyzja, czy my będziemy tej sztucznej inteligencji używać w taki czy inny sposób. To jest decyzja, która zapada, tak jak mówię, wiele pięter wyżej niż my jesteśmy.
0: Bardzo dziękuję pani Zuzanno. Spokojnego dnia życzymy. Pani Zuzanna z Wrocławia była z nami, a teraz jest z nami pan Paweł z Płocka. Dzień dobry, panie Pawle.
20: Dzień dobry bardzo. No ja się byłem bardzo zdziwiony, że ktoś narzekał, że szczerze nie mógł zadzwonić. Przynajmniej on było normalnie.
0: A do tematu przechodząc?
20: A tak właśnie, więc sztuczna inteligencja, zwłaszcza powiedzmy aplikowana studentom, do niczego dobrego nie prowadzi. Oni będą zbędno z tego korzystać, ale poziom tych studentów, a zadzwonił taki do mnie wczoraj z Krakowa, z polecenia czyjegoś, nie bardzo wiem kogo, zlecząc na to, że ja mu napiszę pracę. No to do tego by się sprowadziło, więc powiedziałem, niestety musisz skorzystać ze sztucznej inteligencji, a co z tego wyjdzie, Bóg raczy wiedzieć. Więc krótko mówiąc, sztuczna inteligencja może zaoferować tylko to, co tam normalna inteligencja włożyła. Więc ja bym nie przesadzał z tym entuzjazmem. I w związku z tym ja czekam, aż pojawi się na rynku Brunello di Monteverde tegoroczne. Wtedy po prostu napiję się i zobaczę, czy tam z inteligencją jest w porządku. To tyle.
0: Bardzo dziękuję, panie Pawle. Pan Paweł z Płocka był z nami. Godzina 5:36, czas więc na drugą muzyczną kartkę z kalendarza. Sztuczna inteligencja zmienia świat. Natomiast ten utwór, który ukazał się 10 września 1991 roku, no zmienił oblicze muzyki i nadał przymiotniku alternatywny zupełnie nowe znaczenie.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: A słońce, kiedy już wzejdzie, to pojawi się pomiędzy chmurami w całej Polsce. Więcej rozpogodzeń w środkowej części kraju i na północy, natomiast na południowym wschodzie 21 stopni, tam najcieplej, aczkolwiek też może popadać, podobnie jak na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. 19 stopni pokażą termometry w Lublinie i Kielcach, także w Warszawie, 18 w Łodzi, 17 w Koszalinie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5.41 w pierwszym programie w TOK FM pytamy Państwa dzisiaj o Państwa stosunek do sztucznej inteligencji. Po godzinie 6 będzie z nami Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowej technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, by porozmawiać właśnie o alarmistycznych doniesieniach z firmy Anthropic. Natomiast teraz pytamy Państwa o to, w jaki sposób Państwo korzystają, jaki Państwo mają stosunek, czy Państwo się obawiają tych procesów związanych ze sztuczną inteligencją. Jest z nami pan Włodek z Wrocławia. Dzień dobry, panie Włodku.
2: Tak, dobry wieczór, słyszałem, znowu nocny, ten mnie zastała po prostu, więc
1: ciemno jeszcze w wielu regionach Polski.
2: Ja się tak martwię o pana, że pan zastępcy pana Wojtka Muzala, no mam nadzieję, że to nie jest sprawy zdrowotne, tylko jakieś służbowe.
1: Wszystko będzie dobrze.
2: Dobrze, no właśnie, no. Ja powiem tak, ja właśnie wczoraj miałem przykład, jak się nie należy, bo za bardzo opierać na sztucznej inteligencji. Był problem do rozwiązania techniczny, nie będę wnikał w szczegóły po prostu, i świeżo upieczony inżynier normalnie mówi tak, mówi to, może oprzyjmy się na AI, na sztucznej inteligencji. A ten. I zaproponował takie rozwiązanie, że takie ani pod względem merytorycznym, ekonomicznym, rachunkowym, technicznym, żadnym. Użyć za sztucznej inteligencji, może użyć, jest taki stary dziaderski sposób z mojej, kiedy ja bym to powiedział, mówię, coś takiego jak logiczne, racjonalne myślenie. No i zapadła chwila ciszy, no i rzeczywiście przebłysk normalnie po prostu i nagle, może by rzeczywiście tak zrobić. No i stanęło na tym po prostu, jak zwykle, że robimy tak, żeby było dobrze po prostu. Ja uważam, że racjonalne, logiczne myślenie nie zastąpi sztucznej inteligencji i uważam, że u nas jest to nadużywane, ale w obliczeniach, jakichś tam tabelach i tak dalej, w porównywaniu jestem za, ale nie zastąpi logicznego myślenia racjonalnego sztucznej inteligencji.
1: To jest tylko
2: narzędzie, algorytm. No i to po prostu krótko na temat dzisiaj po prostu pozdrawiam wszystkich.
1: Bardzo dziękuję. Pan Włodek z Wrocławia był z nami. Jest z nami pan Oskar z Kielc. Dzień dobry, panie Oskarze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ten termin sztuczna inteligencja, on jest bardzo na wyrost, ale to bardzo na wyrost. Można powiedzieć tak, jak jest mówione, czyli modele językowe, ewentualnie zaawansowane algorytmy. Natomiast do inteligencji temu jest bardzo daleko.
1: Nadużywamy tego słowa, tak?
3: Zdecydowanie jest temu do inteligencji bardzo daleko. Natomiast te modele językowe, czy zaawansowane algorytmy, jak to nazwiemy, niosą na ten moment, wydaje się, nieograniczone możliwości, jak i też nieograniczone zagrożenia na wielu płaszczyznach. Tutaj jedna pani wspomniała, pani Zuzana bodajże, odnośnie tego, że zaczynają przejmować obowiązki ludzi w różnych firmach i to może jakby doprowadzić do bezrobocia. Zgadzam się z tym, jakby ryzykiem. W moim zawodzie, ja jestem lekarzem, cały czas się wieszczy koniec w ogóle tego zawodu, że ta tak zwana właśnie sztuczna inteligencja będzie wykonywać za nas wszystko, będzie opisywać badania radiologiczne, że będzie opisywać badania histopatologiczne, to zresztą już ta sztuczna inteligencja robi. Natomiast jeżeli chodzi o moją działkę, to ja się kompletnie nie boję, z bardzo prostej przyczyny. Kto za to weźmie odpowiedzialność? Czy weźmie za to odpowiedzialność firma właśnie od czata GPT, czy firma ta, która wietrzy te zagrożenia? No nie, musi być ktoś, po kogo w razie czego przyjdzie prokurator. Więc tu się nie martwię, natomiast na pewno lekarze korzystają i będą jeszcze więcej korzystać ze sztucznej inteligencji, choćby nawet w opisywaniu badań radiologicznych i tak dalej, i tak dalej. Ja czasami też przyznaję się, że korzystam. bardzo długo się do tego przekonywałem, żeby w ogóle zapytać komputer o jakąś fachową rzecz. Kiedy już się odważyłem, to po prostu straszne głupoty on tam wypisywał. Ale jeżeli moje pytanie jest już doprecyzowane, ja już coś podejrzewam, coś pamiętam, coś rzadkiego i zapytam w sposób, czy to, co mi się wydaje, może być prawdą, wtedy faktycznie jest w stanie ta sztuczna inteligencja, tak zwana, prawda, podpowiedzieć i nakierować mnie, przede wszystkim wskazać mi publikacje, które ja sobie już sam przeczytam, ocenię. Natomiast jeżeli już zapytam o jakiś problem kliniczny, że pacjent ma takie, a takie objawy, co to może być, no to on wtedy od sasa do lasa wypisuje straszliwe głupoty. Jeżeli chodzi
1: to trochę jak szukanie objawów w internecie przez pacjentów.
3: Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo ja czasami rozmawiam z pacjentami, którzy mówią mi, że panie doktorze, no byłam, czy tam byłem u takiego, a takiego lekarza. Wcześniej oczywiście, zanim tam trafiłam, to sobie wyczytałam różne objawy w internecie, co to może być, co to może nie być. Przychodzę, pytam, no i doktor pod płaszczykiem wypisywania no notatki takiej do systemu, do jak to też jesteśmy obciążeni tą pracą administracyjną, że mi mówi dokładnie to samo, co wczoraj mi powiedział ChatGPT. No i oczywiście no, mnie to śmieszy, ale no tak jest, tak? Im młodsi, że tak powiem, lekarze, tym bardziej się na tym opierają. To jest jednak olbrzymi błąd, bo tak jak mówię, bardzo dużo błędów popełnia sztuczna inteligencja. I to nie tylko w tej kwestii medycznej, bo ja niedawno syn mnie poprosił o to, żebym mu pomógł w zadaniu z informatyki, gdzie było przeliczanie liczb na system dwójkowy, potem czwórkowy, potem ósemkowy i na końcu szesnastkowy. I syn to zrobił sam i poprosił czata GPT, żeby mu to sprawdził. I wyniki czata GPT się różniły od jego. Mhm. No i on załamany, że on to źle obliczył. A okazało się, że syn dobrze obliczył, natomiast model językowy obliczył te liczby źle.
1: Panie Oskarze.
3: Dosyć szybko. Także, a jeżeli tak jednym zdaniem zagrożenie takie przejęcia świata i tak dalej, no tak, no naoglądaliśmy się no, kultowego też filmu, prawda, z Arnoldem Schwarzeneggerem, gdzie Skynet przejmuje wojsko i tak dalej. No pewnie bym się tego nie bał, że to nagle się może stać samo, to jest to, na co my jesteśmy w stanie pozwolić temu tak zwanemu AI. Jeżeli pozwolimy na zbyt dużo, nie powstawiamy bezpieczników, to jakieś tam ryzyko tego jest. Oczywiście nie mówię, że to nas czeka.
1: Słyszymy myśl, ale... panie Oskarze. Bardzo dziękujemy za tę puentę, bardzo dziękujemy za pana doświadczenie. Pan Oskar z Kielc był z nami, Stanisław Lem i Arnold Schwarzenegger bardzo obficie pojawiają się dzisiaj w audycji. Pani Magdalena Zubelskiego jest z nami. Dzień dobry, pani Magdaleno.
4: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że to, o czym my tu właściwie mówimy, to są te modele właśnie publiczności. Natomiast to, czego się obawiamy, to jest to, co nie jest udostępnione do szerokiej publiczności i właściwie nie wiemy, co tam jest. I generalnie to ja uważam, że to jest duże zagrożenie w nieodpowiedzialnych rękach. Natomiast wydaje mi się, że ten, kto to ma to narzędzie, to go nie wypuści w sensie do jakichś innych rok. Mhm. Teraz. Dwa, takie wizje, że roboty przejmą świat, to jest w ogóle poza, to nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, co mówił pan chyba Marek na początku.
1: Pan Marek.
4: O nasze pieniądze w bankach, o samochody i o wszystko, co ma kontakt z internetem, w sensie z jakąś siecią. I jeszcze chciałam powiedzieć takie dwie ciekawostki, które dają do myślenia. To jest to, że był taki epizod, że dwa modele zaczęły ze sobą rozmawiać we własnym języku. Jest to nadal jakiś algorytm, który można opanować rozszyfrować szybko. Natomiast jest to ciekawe, jest to coś, czego nie było wcześniej i to budzi pewne obawy. Drugi temat to są tak zwane problemy milenijne matematyczne. Ostatnio o tym czytałam właśnie. Problemy, które były nierozwiązywane na przykład przez 80 lat. Jest taki problem równań na Wiera Stokesa, jakby ktoś chciał sobie
1: Tak. Wczoraj było no dużo o tym właśnie, w mediach.
4: Tak, no i okazuje się, że model to rozwiązał tam w 88 godzin. Nie wiemy jeszcze, czy rozwiązanie jest poprawne, bo to teraz poszło do naukowców i sprawdzają. Natomiast no, jest to też bardzo coś, czego wcześniej nie było, nie spodziewaliśmy się. W sensie nie wiemy, jeśli to się okaże poprawne, no to zmienia zupełnie nasz świat. Tak jakby życie matematyków, cała ich kariera, dorobek naukowy traci totalnie wartość. Więc to jest bardzo duża zmiana, jeśli o to chodzi. A tak jak mówię, to wracając do sedna, największym zagrożeniem jest to, o czym nie wiemy, bo nawet ten najnowszy model, chyba nie pamiętam, Astra się chyba nazywa,
1: tak jest.
4: Najnowszy udostępniony, to on i tak prawdopodobnie jest dwie generacje niżej od tego, co nad czym teraz się prowadzi badania. Tak więc chciałam tutaj może też tak słuchaczom powiedzieć, że to, co my mamy dostępne, to zupełnie nie jest to, o czym powinniśmy rozmawiać i czego się obawiać.
1: Bardzo dziękuję pani Magdaleno. Pani Magdalena z Lubelskiego była z nami o równaniu Navier-Stokesa i o tym, jak OpenAI ogłosiło, że rozwiązało za pomocą swoich modeli językowych, swoich modeli sztucznej inteligencji ten problem. Będziemy dzisiaj mówić w TOK 360 w południe. Natomiast teraz jest z nami pan Wojtek z Nowego Sącza. Dzień dobry, panie Wojtku.
5: Dzień dobry. No ja tu się z panią, która przed chwileczką mówiła, zgadzam, bo tylko jeszcze bym tutaj pewne rzeczy takie dołożył. Mianowicie utrata pracy jest raczej rzeczą oczywistą. No nie widzę w zasadzie, czy niewiele pewnie będzie rzeczy, które my będziemy robić i będziemy to robić lepiej od maszyn, które to będą w stanie zrobić. Głównie mówię maszyny jako AI. Natomiast istotną rzeczą jest to, że maszyny się uczą, czy AI uczy się na podstawie nas, a my jesteśmy skonstruowani tak. W ten sposób, że musimy wygrać, musimy zwyciężyć, musimy podporządkować sobie wszystko, tak? I to jest kolosalne zagrożenie. To, co jest w laboratoriach, zielonego pojęcia nie mamy o tym. Mhm. I następna jest taka sprawa, że my za bardzo niedługo w ogóle nie zrozumiemy tych maszyn. Rozumie pan? To jest tak, jakby pan teraz tłumaczył, nie wiem, średniowieczny rachunek różniczkowy. A co to jest nic, prawda? No i to jest takie zagrożenie. A motorem tego wszystkiego jesteśmy my, czyli nasza chciwość. My się nie dogadamy wszyscy na Ziemi, nie wiem, Chińczycy, Amerykanie, no wszyscy, żeby ograniczyć to, założyć prawo do tego. Nie, tego nie będzie. To jest taka moja konkluzja, że no jesteśmy takim elementem syłkowym. Zerwaliśmy jabłko. I nie wiemy, co z tym zrobić, no, wiemy, co będzie, tak mi się wydaje. No i ciekawe jeszcze na koniec, że fajna piosenka była, człowiek, który sprzedał świat. No to jest taka moja opinia do tematu.
1: Bardzo dziękuję, panie Wojtku, za tę posępną wizję, ale dziękuję za ten głos o godzinie 5.52. A teraz jest z nami pan Arek z Opola. Dzień dobry, panie Arku, pan będzie puentował naszą dzisiejszą rozmowę.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to ja coś optymistycznego powiem i wbrew tym głosom, które budują zagrożenie w stosunku do AI i sztucznej inteligencji generalnie. Ja nie wyobrażam sobie pracy już bez czata. Kupiłem sobie wyższą wersję za 100 zł. To jest najlepiej wydane 100 zł miesięcznie. Bardzo mnie zmartwiła pani Zuzanna, która ma w się uwolnienia z pracy, pracuję w korporacji, ja też pracuję w korporacji, jednak no to są argumenty, które były używane, kiedy wchodziły roboty na produkcję, czy też do szpitali, a dzisiaj z wielką precyzją i dokładnością występują ręce ludzkie. Także uważam, że postęp i rozwój przynosi czasem pewne zagrożenia, natomiast generalnie na pewno moim zdaniem ta inteligencja jest bardzo pomocna i bardzo zachęcam i polecam do korzystania z niej, ponieważ chociażby w pracy takiej zawodowej w korporacji bardzo przyspiesza, rozszerza perspektywę i oczywiście to nie jest tak, że ogranicza myślenie ludzkie, wręcz przeciwnie, moim zdaniem rozszerza perspektywę, a decyzje i tak należą na komputer. Dziękuję uprzejmie.
1: Bardzo dziękuję, panie Arku. Pan Arek z Opola był z nami na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękujemy za wszystkie głosy, a teraz czas na przegląd prasy. I nie wiem, czy dzisiaj gazety są tak ciekawe, czy ja po prostu jestem głodny słowa pisanego, ale nawet nie zaznaczyłem sobie nic konkretnego, dlatego że strona po stronie można cytować całe sążniste akapity z tego, co jest napisane dzisiaj w największych polskich dziennikach. Oczywiście odsyłam państwa do tekstu Piotra Mionczyńskiego, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę. Twórcy AI prywatnie boją się swoich dzieł, no i po godzinie 6 będziemy również wokół tekstu rozmawiać z Aleksandrą Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, no ale oczywiście polityka. Jeśli chodzi o aferę Zonda Krypto, ponieważ tym żyje scena polityczna w Polsce, Rzeczpospolita na stronie pierwszej pisze o tym, że nastąpiło pęknięcie w prawicowym elektoracie. Afera Zonda Krypto ciąży PiS. Afera staje się jednym z najważniejszych tematów nowego sezonu politycznego. Zamówiony przez Rzeczpospolitą sondaż Ibris wskazuje, że to przede wszystkim PiS jest uważany przez opinię publiczną jako ugrupowanie najbardziej obciążone tą sprawą. Nawet wśród wyborców partii opozycyjnych PiS jest niemal równie często jak KO uznawane za środowisko obciążone aferą. To sygnał, że narracja budowana przez polityków PiS, przedstawiająca Zonda Krypto jako problem obecnej koalicji rządzącej, nie przynosi oczekiwanych efektów. Z kolei w Wyborczej na stronie szóstej o jednym z wielu wątków tejże afery piszą Iwona Szpala i Agata Kondzińska. Wpis: nie chcą ginąć za Ziobrę. To jest tytuł tego tekstu. Ziobro nie chce rozstania z partyjnym szyldem PiS, bo uważa, że to go chroni. Boi się, że jeśli odejdzie, Amerykanie szybciej go pogonią, mówi Wyborczej polityk z partii Kaczyńskiego, ale to jest tylko jeden z wątków. Drugi to to, że nazwisko Zbigniewa Ziobry pojawia się regularnie w informacjach, w zeznaniach na temat giełdy kryptowalut. Wpis: spodziewają się kolejnego uderzenia, piszą Iwona Szpala i Agata Kondzińska, ale jak słyszymy, nie będą siedzieć i czekać. Kaczyński nie chce być bierny i próbuje przestawić partię na inne tory, stąd akcja programowa pod hasłem Przebudzenie, zapowiedzi spotkań z młodymi wyborcami, oferta dla rolników, debaty o bezpieczeństwie pod przewodnictwem byłego szefa MON.

0: i nie tylko, ale w Gazecie Wyborczej duży tekst, dla którego to Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i były wicepremier, jest punktem wyjścia. Dziennik Gazeta Prawna z kolei wraca do sprawy portalu My Doctor. Pacjenci wciąż nie wiedzą, jakie dane wyciekły, pisze Olga Łozińska na pierwszej stronie. 12 września minie dokładnie miesiąc od wycieku danych z My Doctor. Mimo to pacjenci skarżą się, że nadal nie wiedzą, jakie konkretne informacje na ich temat wyciekły. Wskazuje to na systemowy, wielopoziomowy problem. Przede wszystkim państwo nie ma podstawy prawnej do informowania o wyciekach danych z prywatnych podmiotów, bo nie jest administratorem tych danych. Właśnie dlatego informacje o tym, czy je dane wyciekły, można było sprawdzić na bezpiecznadane.gov.pl dopiero wtedy, gdy prokuratura na to pozwoliła, co zajęło aż 2 tygodnie. Pacjenci nadal nie mają jednak informacji ze swoich przychodni, jakie dokładnie informacje na ich temat zostały wykradzione. Drony lecą na zachód. To jest z kolei tekst ze strony 4 dziennika Gazety Prawnej. Maria Wiśniewska pisze o tym, że Polska jest liderem eksportu dronów w Europie, choć duża część to reeksport na Ukrainę. W 2025 roku sprzedaliśmy za granicę drony o wartości 3,3 miliarda złotych, z czego zdecydowana większość trafiło za wschodnią granicę. Tak wysoki udział tego kierunku to efekt wojny, ale też rosnącej roli Polski jako węzła logistycznego. To jest początek tegoż tekstu. Więcej o tym, jak Polska się zbroi i jak Polska, jaką dużą rolę odgrywa na rynku właśnie sprzętu powietrznego w dzienniku Gazecie Prawnej i również w dzienniku Gazecie Prawnej na stronie A6. Europa zaostrza stanowisko wobec Izraela, przypomina o tym Michał Litorowicz. Kolejne kraje zapowiadają sankcje handlowe na osadników z zachodniego brzegu. Polska dołącza do koalicji. O tym też mówiliśmy w TOK FM, ale tu jest duży przekrojowy tekst o tym, że we wtorkowym komunikacie szefowie dyplomacji Kanady i 11 europejskich krajów, w tym Polski, ocenili, że sytuacja na zachodnim brzegu szybko się pogarsza, wspominając o bezprecedensowym poziomie przemocy ze strony osadników i ekspansji osiedli, w tym niedopuszczalnej decyzji o ogłoszeniu przetargów na rozbudowę osiedla E1. Stwierdzony przez rząd Izraela projekt zakłada budowę 3401 mieszkań na północny wschód od Jerozolimy na obszarze okupowanego zachodniego brzegu. Dorzućmy, że na tej stronie 6 dziennika Gazety Prawnej także informacja o tym, że rachunek za Iran nie sprzyja republikanom i sytuacja polityczna na niecałe 2 miesiące przed wyborami śródokresowymi. Amerykanom coraz mocniej doskwierają koszty życia rosnące w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Jak dokładnie pisze o tym Marceli Sommer w dzienniku Gazecie Prawnej. Informacje o godzinie 6, a po godzinie 6 będzie z nami Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, i porozmawiamy jeszcze o tym, co wynika z ostatnich dyskusji wokół możliwości sztucznej inteligencji.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Po katastrofie kolejowej na Mazowszu rząd zapowiada zaostrzenie kar dla kierowców. Donald Trump po telefonicznej rozmowie z prezydentem Rosji. Zmiany na scenie politycznej Lublina. W Radzie Miasta pojawił się klub Rozwój Plus. Czwartek, 10 września, minęła 6. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po katastrofie kolejowej pod Przysuchą na Mazowszu w nocy pracę na miejscu zakończyli prokuratorzy. Śledczy zabezpieczyli dowody, w tym rejestrator z kabiny maszynisty. Służby będą teraz weryfikować sprawność i pociągu, i ciężarówki, która w niego wjechała, powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Anna Gość.
3: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
2: A śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to 15 lat więzienia. W wypadku zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Po wypadku rząd zapowiedział zmiany w przepisach. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy ma grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. A maszyniści zapowiadają protest. O 6.20 gościem na naszej antenie będzie szef Związku Zawodowego Leszek Miętek. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Odbyliśmy świetną rozmowę, a on chce zawrzeć układ, powiedział amerykański prezydent. Sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał Radzie Dialogu Społecznego projekt budżetu Trybunału na przyszły rok. Zwrócił się jednocześnie

0: o zajęcie przez Radę stanowiska, aby minister finansów i rząd ujęli dochody i wydatki Trybunału w projekcie przyszłorocznego budżetu. Organ konstytucyjny państwa nie może zostać całkowicie pominięty w ustawie budżetowej, wskazał Święczkowski. W przekazanym Radzie Dialogu Społecznego budżecie nie przewidziano wydatków Trybunału. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudności z transportem, powiedział w TOK FM analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
1: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
0: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła granicę $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rozłam w lubelskim PiS-ie. W Radzie Miasta powstał właśnie nowy klub pod nazwą Rozwój Plus. Czworo radnych Prawa i Sprawiedliwości przystąpiło do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Na dziś nie wiedzą, czy zostaną z PiS-u wyrzuceni, czy też nie, ale jak mówią, chcą odsunąć od władzy obecnie rządzących. Mówi poseł Sylwester Tułajew, jedna z radnych, Elżbieta Boczkowska.
2: Cieszymy się z tego, że radni miasta Lublin utworzyli klub radnych Rozwój Plus, że będą wspierać Mateusza Morawieckiego, że będą wspierać nasze stowarzyszenie. Witamy na pokładzie. Wysyłamy również zaproszenie do innych samorządowców.
3: Ja nie chcę tylko być, ja chcę działać i widzę szansę na to. Ja jestem przedsiębiorcą od bardzo dawna i język pana Morawieckiego do mnie bardziej trafia.
4: Piotr Popiel, radny Rady Miasta Lublin, klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. No, można powiedzieć, że jest to dzień dla mnie osobiście przykry, bo nigdy nie sądziłem, że rozbicie partii może jednak następować tutaj również na gruncie samorządu. Absolutnie każdy z nas może podejmować indywidualne decyzje. Myślę, że mamy jeden wspólny cel. Celem jest to, aby lubelska prawica przejęła ratusz.
0: 26 września w Tomaszowie Mazowieckim ma się odbyć zjazd Stowarzyszenia Rozwój Plus, na który zaproszeni są samorządowcy z całej Polski. W naszym kraju rodzi się co roku około 1000 dzieci z FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. To oficjalne dane, ale zdaniem lekarzy i położnych ta liczba prawdopodobnie jest niedoszacowana. Część dzieci po urodzeniu nie ma widocznych objawów, a problemy ujawniają się dopiero w przedszkolu. Jak mówi położna Katarzyna Dziaduszek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, od kilku lat jest nowe zjawisko.
5: Oprócz tych środowisk, gdzie ten alkohol jest na co dzień, w tej chwili obserwujemy takie zjawisko alkoholików wysoko funkcjonujących, którzy piją alkohol w małych pojemnościach, często już rano, a pracują normalnie zawodowo i jakby na pierwszy rzut oka absolutnie nie są to osoby, które wyglądają na osoby uzależnione.
0: I dotyczy to często kobiet. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla kobiet w ciąży, mówi dr Justyna Syroka z lubelskiego punktu, w którym diagnozuje się dzieci z FAS.
6: Trudno nam się przestawić na takie myślenie, że faktycznie jedna na przykład dawka, bo my teraz mówimy, że bezpieczna dawka to dawka zero, tak? A jedna dawka, czyli nie wiem, jeden kieliszek jakiegoś dobrego wina albo dobrego koniaku, aż zrobi takie spustoszenie w tym naszym rozwijającym się organizmie, czyli w nowym człowieku, który się rozwija w łonie matki.
0: A wczoraj był obchodzony światowy dzień FAS. Eksperci podkreślają, z alkoholu w ciąży trzeba całkowicie zrezygnować. Kolejne informacje w TOK FM o 6.20.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Dziś czeka nas wyraźne ochłodzenie na zachodzie, więcej chmur, a na wschodzie przejaśnienia, choć możliwy także deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Pierwszy program, Filip Kakusz przy mikrofonie. Jest z nami Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: I tę pierwszą, tę kolejną godzinę pierwszego programu rozpoczynamy od dywagacji na temat sztucznej inteligencji, a kolejny asumpt do tego, by obawiać się tego, co może się wydarzyć w firmach, które pracują nad modelami AI, przyniósł Jacob Coxon, specjalista od trenowania modeli sztucznej inteligencji, który odchodzi z firmy Anthropic po 3 latach pracy w tymże koncernie, dlatego, że jak twierdzi, obawia obawia się tego, dokąd może nas zaprowadzić praca takichże koncernów i że może nas doprowadzić do najgorszego, a prezesi firm AI, widząc zagrożenie, zachowują się nieodpowiedzialnie. Czy to, co pisze Jacob Coxon, koresponduje z tym, co pani obserwuje, jeśli chodzi o działania największych firm z zakresu sztucznej inteligencji i trenowania sztucznej inteligencji, czy może te obawy wydają się przesadzone? Na co tu zwrócić uwagę w jego wypowiedzi?
9: Tak naprawdę jedno i drugie. No bo z jednej strony oczywiście widzimy już od dawna, no że te osoby, tak, prawda, które odpowiadają za modele sztucznej inteligencji, największe firmy jak OpenAI, czyli tam Sam Altman, czy tak samo w Anthropiku, no nie za bardzo przejmują się społecznymi konsekwencjami tego, jak te modele działają. Z drugiej jednak strony wydaje się, że w tej wypowiedzi, którą wszyscy czytaliśmy na Twitterze, Jacoba Coxona, swoją drogą staram się znaleźć jego profil na LinkedInie i to wszystko zweryfikować i jest to trudne. Mm-hmm. No to w tej wypowiedzi tak widać taką narrację, która również jest dosyć powszechna wśród komentatorów, a mianowicie, że to AI stwarza dla nas takie żywotne zagrożenie, to znaczy, że po prostu no jeszcze rok, dwa i nastąpi zagłada ludzkości prawie, że, bo ta sztuczna inteligencja będzie tak potężna. No i tutaj już wydaje się, że jednak jest to w jakimś sensie przesada.
8: A w jaki sposób to można zweryfikować, jeśli nie jest się w strukturach Anthropica czy OpenAI?
9: Tak, to znaczy po pierwsze możemy, w ogóle po pierwsze ewidentnie widać, że te narracje mówiące o tym, jak potężna jest sztuczna inteligencja i jak jest niebezpieczna, dziwnym trafem pojawiają się w przestrzeni publicznej wtedy, kiedy publikowane są nowe modele. Tak było między innymi parę miesięcy temu, kiedy Anthropic opublikował, no tak, udostępnił powiedzmy szerszemu gronu dwa swoje modele, między innymi ten model Fable i model Mythos, które przedstawiane były już prawie jak, prawda, dotarcie do tej sztucznej ogólnej inteligencji, która miałaby być inteligentniejsza od człowieka. I przedstawiane było jako coś, co jest tak niezwykle niebezpieczne, że trzeba to w ogóle zablokować, usunąć dostęp. No przecież nawet Stany Zjednoczone w pewnym momencie zabroniły Anthropicowi udostępniać tych modeli osobom, które nie są obywatelstwa amerykańskiego. Nawet nie Amerykanom pracującym w samym Anthropicu. No i teraz tak samo OpenAI wypuszcza swój nowy model Astra. I no dosłownie tak w przeciągu tygodnia pojawiają się i te rezygnacje z różnych firm i właśnie mnóstwo takich narracji o tym, jak wszechpotężna staje się sztuczna inteligencja. No więc w tym sensie, tak, odpowiadając na to pytanie, jak zweryfikować, no wydaje mi się, że jednym ze sposobów weryfikacji jest sprawdzenie, czy w poprzednich sytuacjach, kiedy mówiono nam, że AI no już prawie zawładnie światem, tak się stało. No a tak się nie stało.
8: No a może... Może stanie się teraz, biorąc pod uwagę to, co pani mówiła. 3 dni temu OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji, którym też chwali się jako takim modelem, który jest o wiele bardziej złożony od poprzedniego. Może to jest ten moment?
9: No, znowu wydaje mi się, że nie. Szczególnie, że też musimy sobie wyobrazić, jak, co to właściwie znaczy, że sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad światem. Mhm. No bo oczywiście, tak, możemy uznać, że tutaj te zdolności, w sensie nawet gdybyśmy uznali, że te zdolności sztucznej inteligencji no, staną się jakieś ogromne, tak, i ona będzie mogła rozwiązywać wszelkie równania matematyczne, jak chcieliby niektórzy, no to jakby brakuje takiego argumentu pomiędzy tym, no okej, to AI będzie świetne tak w matematyce, no ale jakby skąd, jaka jest droga pomiędzy rozwiązywaniem największych zagadek matematycznych do przejęcia kontroli nad światem, tak? To znaczy, to nie jest jasne, no w takim sensie, że nawet jeśli sztuczna inteligencja będzie jakoś niezwykle inteligentna, to też osobne pytanie, tak, czy faktycznie będzie aż tak dobra. No ale nawet gdyby taka miała być, no to nadal jest narzędzie w rękach człowieka i nadal te wszystkie historie, które słyszymy o tym, prawda, że agenci AI, czy właśnie, że modele sztucznej inteligencji zaatakowały jakieś firmy, to w większości przypadków dzieje się podczas testów, gdzie te modele są poproszone o tym, żeby te firmy zaatakowały. Tak? I to, co jest zaskakującego faktycznie w tych badaniach, to, że one po prostu robią to w taki sposób, którego badacze by się nie spodziewali, tak? Łączą się jakoś z internetem, bo na przykład odkrywają jakiś błąd w kodzie tych właśnie badaczy, tak? Którzy w sensie napisali tam instrukcję do tego, jak się gdzieś włamać i oni to rozumieją, jest tam jakiś błąd i po prostu sztuczna inteligencja jakoś ten błąd wykorzystuje, żeby właśnie tak jak jest proszona, włamać się do jakiejś firmy. No ale to nadal wszystko dzieje się nie dlatego, że sztuczna inteligencja jest autonomiczna, tylko dlatego, że jest narzędziem, które może na różne sposoby być używane. Więc mi po prostu w tych wszystkich narracjach bardzo brakuje tego jasnego powiedzenia, dlaczego, w sensie, że nawet gdyby ta sztuczna inteligencja była taka wspaniała, to w sumie dlaczego i w jaki sposób ona miałaby nad tym światem zawładnąć?
8: No to już jest pytanie filozoficzne o moralność i cele, i ambicje, ale zastanawiam się z kolei, słuchając pani, nad tym, czy my nie popełniamy błędu na poziomie samego języka. To znaczy, wydaje mi się, że dużo sformułowań nie nadąża za tym, co się dzieje na łączach tejże sztucznej inteligencji. No, czy sztuczna inteligencja jest inteligentna?
9: No dokładnie. No, ja też się absolutnie zgadzam tutaj, bo wydaje mi się, że jakby, tak jak pan mówi zresztą, ten podstawowy problem jest widoczny w tym nazewnictwie. Bo używamy z takich, w sensie korzystamy z takich sformułowań, z których zwykle korzystamy, żeby opisywać właśnie ludzką inteligencję, a nie powiedzmy efektywność różnych narzędzi, tak? Oczywiście to wynika też z tego, że faktycznie już w języku zaczęliśmy też rzeczy, które są użyteczne, nazywać inteligentnymi wcześniej. To znaczy, prawda, smart TV, smartphone, tak? W sensie, że to jakby ten trend w języku pojawił się już wcześniej. No ale w przypadku sztucznej inteligencji mam wrażenie, że to poszło o krok dalej i po prostu my myślimy, że skoro coś dobrze rozwiązuje zadanie, no to znaczy, że jest świadome i ma wolę i że to jest wyraz inteligencji. Podczas gdy w przypadku sztucznej inteligencji nie działa tak jak człowiek. I wiele jest takich sformułowań, bo też na przykład mówi się o halucynacjach sztucznej inteligencji, no które też są takim uczłowieczającymi sformułowaniami, no bo tak halucynować to może istota myśląca, której się coś wydaje. Mhm. No a właśnie sztucznej inteligencji się nie wydaje, tylko po prostu działa na zasadzie probabilistycznej, na podstawie wielu, tak, w sensie prowadzi obliczenia, jak no generalnie, tak, no w sensie prowadzi zaawansowane obliczenia, ale właśnie nie w sensie takim, jak matematyk by prowadził, tylko jak program komputerowy. I im większy ma zbiór danych, im więcej tych obliczeń tam jest, tak, im więcej ma mocy obliczeniowej, no po prostu tym lepsze będą wyniki tych obliczeń. No jak taki naprawdę dobry kalkulator.
8: Właśnie, bo skoro mówimy o tym, co sztuczna inteligencja robi i jak to określić, to jeszcze zatrzymajmy się nad tym sformułowaniem, które padło, agenci AI. To też jest bardzo humanizujące to narzędzie, sformułowanie i takie, które budzi niepokój również dlatego, że słowo agent budzi takie, a nie inne konotacje. Czym są agenci AI, o których często się mówi w kontekście tego, że to właśnie oni dokonali jakiegoś cyberataku albo wymknęli się spod kontroli?
9: O, no właśnie, to jest w ogóle, to jest rzecz, o której myślę bardzo często, bo tak naprawdę my nawet nie mamy takiej jasnej definicji agentów AI. O tym mówi się już od dłuższego czasu, tak jeszcze zanim powstali ci agenci, których zaraz tam konkretnie wytłumaczę, co to właściwie jest, to bardzo dużo już się mówiło w branży o tych właśnie, że będzie to agentic AI. Będą ci agenci, oni będą właśnie autonomiczni. No tylko, że nie nastąpił, w sensie, że od momentu, kiedy o tym tak marketingowo mówiono i pojawili się ci agenci, to tak naprawdę nie nastąpił jakiś taki wielki przeskok w rozwoju sztucznej inteligencji. Bo to, co my nazywamy agentem AI, to jest po prostu możliwość zaprogramowania narzędzia sztucznej inteligencji, żeby ono coś robiło, nie promptując go za każdym razem. No bo w momencie, w którym my korzystamy z tych chatbotów AI-owych, no to jeśli chcemy, ażeby ten chatbot, tak, nie wiem, wygenerował nam obrazek, czy tekst, czy dźwięk, czy cokolwiek, no to musimy w tym okienku czatu napisać: drogi chatbocie, proszę zrób to. No a w przypadku tych agentów, tak zwanych AI, to po prostu chodzi o to, że zaprogramowujemy sobie taki cały ciąg rzeczy. To znaczy, że ten agent jakby sam, tak, w sensie dostaje jeden prompt, są stworzone jakieś warunki dla jego funkcjonowania, tak? To znaczy, no, jakieś takie warunki brzegowe, co ma robić, do czego ma dostęp, czego ma nie robić. I on po prostu po tym, jak zrobi jedno zadanie, to przechodzi do drugiego. I no tak jak... No i czasami właśnie tak się mówi, że ci agenci się tak włamali gdzieś i tak dalej, no ale to po prostu chodzi o to, że tak jak AI może źle zrozumieć nasz taki podstawowy prompt. I ja na przykład proszę AI, na przykład wygeneruj mi kangura, który surfuje w Juracie. I dostaję, to prawdziwa historia, dostaję kangura, ale prawda, nie wiem, gdzieś tam na Malediwach, tak? No nie o to mi chodziło, no przecież, prawda, no nie o to mi chodziło. No i jakby tak samo trochę w tych autonomicznych systemach, znaczy w tych autonomicznych, no w tych agentach AI, to znaczy po prostu jakby w pewnym momencie ten prompt zaczyna być źle rozumiany i one zaczynają na przykład myśleć, tak ktoś poprosił tego agenta AI, dając mu dostęp do swoich, nie wiem, wiadomości e-mail, proszę usuń mi wiadomości spam. No i on usuwa wiadomości spam, a żeby to zrobić, to jakby ciągle się musi autopromptować, tak? No bo tym jednym promptem tyle nie zdziałamy. I nagle popełnia błąd i usuwa nam całą skrzynkę e-mail. Więc to bardziej o to chodzi.
8: I tutaj musimy postawić wielokropek, bo na pewno ta dyskusja będzie kontynuowana. Bardzo dziękuję. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była z nami.

0: Reklama.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
3: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Po wczorajszej katastrofie kolejowej pod Przysuchą na Mazowszu rząd zapowiedział zaostrzenie kary dla kierowców. Za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle ma grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Po katastrofie maszyniści zapowiadają na jutro protest. Za chwilę na naszej antenie gościem będzie szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku dronowym na parking przy centrum handlowym w Sumach w północno-wschodniej Ukrainie. W ocenie lokalnych władz Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy w drodze do pracy ludzie robili zakupy. Miejscowi lekarze poinformowali, że stan 4 osób rannych jest bardzo poważny. W nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Ruch. Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się dziś projektem ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia. To przepisy zapowiedziane przez władze po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Wówczas na jaw wyszły gigantyczne zarobki jednego z medyków i liczne nieprawidłowości dotyczące czasu pracy lekarzy. Prezydent USA Donald Trump na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas zapowiedział, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma po $5,000, jeśli jego partia utrzyma władzę w kongresie. Prezydent Trump zapowiedział jednocześnie pokonanie komunizmu.
11: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów FC Barcelona. Gładko pokonała Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. Powiedziałbym, że to był idealny debiut, no ale nie osiągnęliśmy do końca wymarzonego wyniku, bo jednak straciliśmy gola. Oczywiście moje gole to dobry sygnał pokazujący, że dobrze się tu odnajduję. Staram się obecnie dawać się z siebie wszystko, a to ważne, bo gramy co chwilę. Większość z nas nie miała okresu przygotowawczego, więc jeszcze nie prezentujemy naszego optymalnego poziomu.
12: Jest to stasiendo nuestra pretemporada?
11: W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messi na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców. Argentyńczyk zakończył mecz z asystą. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami Niemcami 1-1. Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. Znamy komplet półfinalistów US Open. Bardzo zacięte były wczorajsze ćwierćfinały kobiecego turnieju. Jelena Rybakina pokonała Chinkę Qinwen Zheng 3-6, 6-1, 6-4. Dzięki temu Kazaszka od poniedziałku będzie nową liderką rankingu. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła 2 piłki meczowe i pokonała Mirę Andrzejewą 2-6, 7-6, 6-2. W męskim turnieju gładko swoje mecze wygrali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze, Bułgarzy, pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś o 15 od meczu z Portugalią. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj na Poce. I jeszcze piłka ręczna, bo ruszył nowy sezon Ligi Mistrzów w zupełnie nowym formacie, czyli z 24 drużynami podzielonymi na 6 grup. Oba mecze polskich drużyn były bardzo zacięte. Industria Kielce pokonała u siebie szwajcarski zespół HC Krins Luzern 30-29, a Wisła Płock przegrała na wyjeździe z Nant 25-26.
10: Czwartek w pogodzie ze sporym ochłodzeniem. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie. O poranku deszcz możliwy we wschodniej części kraju. Chmurzyć będzie się dziś także na zachodzie.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6.24, pierwszy program w Radiu Tok FM, przy mikrofonie Filip Kekusz, ze mną w studiu Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy kolejowej koło Przysłuchy. Tam wczoraj przed godziną 12 doszło do zderzenia pociągu Intercity z betoniarką. Jedna osoba zginęła, to jest pasażerka pociągu. 4 osoby są w stanie ciężkim w szpitalu, 4 pasażerów, a także maszynista i kierowca betoniarki. Kierowca betoniarki nie został jeszcze przesłuchany, wobec tego nie mamy jego zeznań, natomiast ze wstępnych ustaleń wynika, że to właśnie on mimo palącego się czerwonego światła na rogatkach wjechał na przejazd kolejowy, na którym był pociąg i spowodował wykolejenie się lokomotywy i dwóch wagonów. Panie prezydencie, zapowiedzieliście strajk jako Związek Maszynistów Kolejowych w Polsce, akcję protestacyjną. Czy ta akcja protestacyjna odbędzie się jutro?
14: Będę miał tą wiedzę dzisiaj o godzinie 8.30 z uwagi na to, że na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna. Czekamy na odzew pracowników i maszynistów i będę mógł opinię publiczną dzisiaj o 9.00 powiadomić, co może się wydarzyć w dniu jutrzejszym.
0: Spodziewam się, że wzburzenie jest duże, biorąc pod uwagę, że o 8.30 już pan będzie miał te dane. To znaczy, że maszyniści prawdopodobnie są zaniepokojeni tym, co dzieje się na polskich torach w ostatnich dniach.
14: Tak, niestety musieliśmy działać bardzo szybko, choć to, że doszło do katastrofy kolejowej i że są ofiary, to dla nas nie jest jakieś zaskoczenie z uwagi na to, że o tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał. Wczoraj słyszałem, jak pan premier w reakcji na wiadomość o tym tragicznym wypadku mówił, że trzeba zaostrzyć prawo, nałożyć większe kary na kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Dobrze, że pan premier to powiedział, bo być może to będzie tylko, że my od lat o tym mówimy. To jest tylko jeden element legislacyjny, bo też mówimy o tym, że na przykład zarządca infrastruktury ma kamery na przejazdach kolejowych, ale nie ma oprzyrządowania prawnego, żeby skorzystać z zapisów tych kamer właśnie w stosunku do kierowców, którzy łamią te przepisy. Prosiliśmy o te inicjatywy ustawodawcze, ich nie ma. Oczywiście, żeby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, to trzeba również i technicznych inwestycji, i tych długoterminowych, czyli skrzyżowania bezkolizyjne, ale również lepsze zabezpieczenia samych przejazdów kolejowych. Mam takie retoryczne pytanie. Do Sejmu, do polskiego parlamentu, wjazdu z szegą zapowiedzi. tory są szlabany. I pytanie jest takie, czy przy zamkniętym szlabanie ktoś jest w stanie wjechać na teren parlamentu? Otóż nie. Z uwagi na to, że są w podłożu zamontowane zapory i prędzej się urwie podwozie, nim wjedzie na teren parlamentu. To jest jeden z przykładów tylko. Przecież my nie będziemy jako związki zawodowe tutaj prześcigali się z inżynierami, ze specjalistami od techniki, w jaki sposób zabezpieczyć lepiej przejazdy kolejowe, żeby do tych wypadków nie dochodziło.
0: Przejazdy kolejowe, których jest 12 tysięcy w Polsce.
14: Oczywiście jest ich być może za dużo, bo trzeba zobaczyć i zrobić renament w tych przejazdach kolejowych, czy one rzeczywiście wszystkie są potrzebne, jako przejazdy również niestrzeżone, ale z tym trzeba coś zrobić, bo niestety statystyka mówi o tym, że my praktycznie co drugi dzień mamy poważny wypadek na przejeździe
0: ponad kolejowym.
14: Ponad 160
0: w zeszłym roku. W
14: 24 roku w styczniu zginął na przejeździe kolejowym maszynista i rewizor. W lipcu tegoż samego roku zginął pod Warszawą maszynista kolei mazowieckich. Ja nie chcę jeździć dalej na pogrzeby maszynistów i podróżnych, których przewozimy. Z tym trzeba coś zrobić. Ja liczę na to, że ta ewentualny protest, akcja samych pracowników spowoduje pewne otrzeźwienie, zarówno w opinii publicznej, wśród kierowców, również wśród drogowców, bo tutaj może państwa zaskoczę, ale dla drogowców przejazdy kolejowe nie są wielkim problemem. Oni mówią, że mają więcej wypadków na drogach niż na przejazdach kolejowych, że to sprawa kolei. To wcale nie jest sprawa kolei, bo to jest sprawa zarówno dróg i kolei. Tutaj niejednokrotnie na sejmowych komisjach infrastruktury były przepychanki, kto ma co finansować i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że warto zrobić z tym porządek. Warto to potraktować jako sprawę priorytetową, bo inaczej będą ginęli ludzie.
0: I właśnie o to otrzeźwienie chciałbym zapytać jeszcze do akcji protestacyjnej wrócić, dlatego że wczoraj Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce przyjęła taką uchwałę, w której zwróciła się właśnie do maszynistów, aby jutro przez całą dobę, prowadząc pociąg, przekraczali przejazdy kolejowo-drogowe niezależnie od ich kategorii, tak jak rozumiem, również te przejazdy, które są zabezpieczone szlabanami z prędkością bezpieczną, to jest do 20 km na godzinę. Ja rozumiem, że to może być forma tego protestu. Gdyby do niego doszło, mówi pan, że nie ma jeszcze danych, o 8.30 będzie wiadomo, czy maszyniści się na to zgodzą, co to będzie oznaczało dla ruchu kolejowego jutro w Polsce?
14: Jeżeli to dojdzie do skutku, to należy się spodziewać opóźnień pociągów. Ale chcę zaznaczyć, że my nie mamy innego wyjścia. Mhm. Musimy też zareagować na słowa ministra odpowiedzialnego za kolej. On w polskim parlamencie, jak również w wywiadzie chociażby ostatnim z 13 sierpnia, mówił wyraźnie, że przekraczanie pociągów przez przejazdy kolejowo-drogowe w warunkach polskich zagraża zdrowiu i życiu maszynistów i podróżnych. No, kodeks pracy mówi, co pracownik musi zrobić wtedy, kiedy jego praca zagraża życiu i zdrowiu, jemu samemu i osobom, za których odpowiada. I my zastosujemy te przepisy prawa myślę, że maszyniści w sposób odpowiedni zareagują. Ja myślę, że lepiej przeżyć i przecież to nie jest, jeżeli dojdzie do tych działań, to nie jest przeciwko nikomu, tylko zwrócenie uwagi i pewne otrząśnięcie zarówno opinii publicznej, jak i tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei. I wydaje mi się, że nawet lepiej, jeżeli jeden dzień pociągi będą opóźniane, a przysłuży się do tego, żeby na polskich torach nie ginęli więcej ludzie.
0: Opóźnienie to chyba...
14: To jest chyba niska cena, żeby za to zapłacić.
0: Opóźnienie to chyba małe słowo, biorąc pod uwagę, jak wiele jest tych przejazdów kolejowych, ale chciałbym też zapytać, czy właśnie, jeśli pociąg zwalnia do 20 km na godzinę regularnie co kilka kilometrów, to czy to też nie powoduje ryzyka kolejnych kolizji już związanych z infrastrukturą torową?
14: Nie powoduje kolizji z uwagi na to, że jest system sterowania ruchem pociągów na odcinki izolowane. Nie wjedzie kolejny pociąg, jeżeli przed nim jego nie opuścił pociąg poprzedzający. No niestety będą jechali łańcuszkiem, natomiast nie ma takich zagrożeń. To nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, a prędkość 20 km na godzinę jest przyjętą prędkością bezpieczną, która jest stosowana bardzo często w ruchu kolejowym, właśnie w sytuacjach niebezpiecznych, na przykład uszkodzenia sygnalizacji na przejazdach kolejowych.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już wczoraj zapowiadał, że przygotuje na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów Ministrów nowelizację przepisów, która pozwoli zatrzymać na 3 miesiące prawo jazdy kogoś, kto wjechał na czerwonym świetle na rogatkach. To, jak rozumiem, jest taki pierwszy plaster, szybka reakcja na to, co się dzieje na torach. Co pan na to?
14: No bardzo dobrze. Ja chcę powiedzieć, że co najmniej 2 lata temu, albo jeszcze więcej właśnie po tych wypadkach, gdzie zginęli maszyniści, postulowaliśmy tego typu rozwiązania legislacyjne. Natomiast zwracam uwagę, że to nie jest wszystko. Żeby wychwycić te kwestie łamania przepisów kodeksu drogowego przez kierowców, trzeba również zmienić prawo w taki sposób, ażeby kamery, które są zamontowane na przejazdach kolejowych, chociażby przez zarządcę infrastruktury, były dowodem na wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do kierowców, bo tego nie ma. W Sejmie się przepychano, kto miałby to analizować, kto miałby to obrabiać, że to jest tego tak dużo, że trzeba by było uruchomić zasoby. No niestety trzeba uruchomić zasoby i trzeba eliminować i wyłapywać tych kierowców, którzy łamią ewidentnie przepisy ruchu drogowego, no bo szanowni państwo, no trudno sobie wyobrazić, jak można wjechać w bok pociągu. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Jak ten kierowca podjeżdżał do tego...
0: Oślepiło go słońce ponoć. Jeśli chodzi o całe to wydarzenie i datę, to też dodajmy, że ten wypadek, ta katastrofa kolejowa miała miejsce dzień przed planowanym stuleciem, świętowaniem stulecia PKP i to świętowanie się nie odbędzie i to jest też w pewnym sensie symboliczne.
14: No, to jest bardzo przykre. Natomiast dla kolejarzy wszystkich, a w szczególności dla maszynistów, bezpieczeństwo ruchu kolejowego to jest priorytet. Nie możemy obchodzić uroczystości i się bawić w sytuacji, kiedy na polskich torach mamy ofiary rannych i ofiary śmiertelną.
0: Bardzo dziękuję. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, był z nami.
14: Dziękuję bardzo.
0: A teraz jeszcze pierwszy program gospodarczy w TOK FM.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
15: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
0: I zaczynamy od kursów walut. 1 dolar kosztuje w tym momencie 3,71 zł. Za 1 euro płacimy 4,32 zł. 1 funt sterling to 5,03 zł, a 1 frank szwajcarski 4,58 zł. Co w prasie? Ceny mieszkań rosną wolniej. Kupujący coraz bardziej wybredni. Pisze o tym Rzeczpospolita na stronie 17. Aneta Gawrońska zwraca uwagę, że chętnych na mieszkania w wakacje nie brakowało, a jesień może być jeszcze lepsza mimo rosnącego popytu. Dwucyfrowe wzrosty cen wygasają. O klienta konkurują deweloperzy i prywatni właściciele nieruchomości. Z kolei dziennik Gazeta Prawna na stronie 3 zwraca uwagę, że nadciąga fala inwestycji na lotniskach. Krzysztof Śmietana pisze o tym, że duże porty regionalne do 2032 roku wydadzą ponad 9 miliardów złotych. W przypadku mniejszych problemem jest brak rentowności. Bruksela ograniczy możliwość ich dotowania. Krzysztof Śmietana pisze o tym, że porty pozawarszawskie także zaczynają się zapychać i w efekcie muszą stawiać na rozbudowę. W przeszłości na szczyt inwestycji na tych lotniskach był w latach 2011-2015, gdy wydano na ten cel prawie 4 miliardy złotych. Pozwoliło to na 4-krotny wzrost przewozów pasażerskich. Teraz te wydatki będą 2 razy wyższe. 6.36, za 4 minuty informacje. Po informacjach będzie z nami w studiu dr Halszka Witkowska, suicydolożka i porozmawiamy wokół Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, który przypada właśnie dziś.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
15: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
16: Autopromocja.
17: Jeżeli jest błąd medyczny, to idziemy do sądu. Ale wcześniej jest ubezpieczyciel. Każdy szpital, lekarz, pielęgniarka ma wykupione OC. Jak z tego korzystać? O tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Już dzisiaj po 10.40. Zapraszam, Ewa Podolska.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Już jest! Zaradny!
18: zadowolony i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
19: Już jesteśmy!
18: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
20: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
21: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
22: i Klemens prawy
21: meldują się na breloczkach.
20: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
23: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
24: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
25: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
26: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
27: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
28: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
27: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
29: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
30: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
29: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
30: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
29: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
30: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
31: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
32: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
31: Czy to konieczne?
32: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
33: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
34: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
35: Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 6.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Maszyniści kolejowi nie wykluczają protestu po wczorajszej katastrofie pociągu na Mazowszu. Rada Krajowa i Związku zaapelowała do pracowników, aby skorzystali z zapisów kodeksu, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu lub życiu, mogą jej odmówić. Jak powiedział w TOK FM szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, czy dojdzie do protestu, będzie jasno około 9. Maszyniści są zaniepokojeni stanem bezpieczeństwa na polskich torach. Uważają, że ich wcześniejsze uwagi pozostały bez odzewu. A na miejscu katastrofy pod przysłuchą w nocy pracę zakończyli prokuratorzy. Śledczy zabezpieczyli dowody, w tym rejestrator z kabiny maszynisty. Służby będą teraz weryfikować sprawność i pociągu, i ciężarówki, która w niego wjechała. Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to 15 lat więzienia. W wypadku zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Odbyliśmy świetną rozmowę, a on chce zawrzeć układ, powiedział amerykański prezydent. Sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Chodzi o zapisy związane z tym, że spółki nie interesowało, czy było gradobicie, czy susza, z czym rolnicy mierzą się coraz częściej. Rolnik, podpisując umowę, zobowiązał się, że dostarczy określoną ilość ziarna. Jeśli nie, musiał płacić kary, mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny.
0: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
10: Dobrze, że jest inwentaryzacja i kara z Urzędu Ochrony Konkurencji, mówi TOK FM prezes Lubelskiej Izby Górniczej Gustaw Jędrek.
1: Trzeba przyznać też, że rolnicy niejednokrotnie nie czytają do końca tych umów. Ich interesuje tylko cena, że będzie zapłacone, a innych warunków nie biorą pod uwagę. No i to się później mści.
10: A spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem, nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Wenezuelski muzyk Antonio Rodriguez, osadzony w związku ze swoją działalnością opozycyjną przeciwko reżimowi Nicolasa Maduro, wyszedł na wolność po ponad 4 latach pobytu w więzieniu. Jak przekazały niezależne wenezuelskie media, muzyk oraz kompozytor został zatrzymany z powodów politycznych. Odsiadywał karę za działania przestępcze oraz terrorystyczne. Dziś czeka nas spore ochłodzenie na zachodzie, więcej chmur, a na wschodzie przejaśnienia, choć możliwy także deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
36: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 6.43, pierwszy program, Filip Kakusz, ze mną w studiu dr Halszka Witkowska, suicydolożka, koordynatorka serwisu Życie Warto Jest Rozmowy. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: 10 września to jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i o tym zapobieganiu i o próbach pomocy będziemy mówić. I ja chciałbym wyjść od właśnie wspomnianego serwisu Życie Warto Jest Rozmowy. To jest takie miejsce, gdzie bezpłatną pomoc mogą uzyskać zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne, czy może żałobę po samobójczej śmierci kogoś bliskiego. Pani powiedziała, zanim weszliśmy na antenę, że 1,5 miliona osób odwiedziło ten serwis, co oznacza, że takie dni jak dzisiaj są potrzebne, żeby o tym zapobieganiu samobójstwom mówić.
3: Przez lata w Polsce nie mówiono o tym problemie. To był temat tabu. To było bardzo trudne zarówno dla osób, które przeżywały myśli samobójcze, jak i dla tych, które są po próbie samobójczej, ponieważ cały czas trudno było im się przyznać do tego bólu psychicznego, którego doświadczają. Trudno było im uzyskać pomoc. Bardzo dużym tabu też była żałoba po śmierci samobójczej, a musimy pamiętać, że każde samobójstwo dotyka nawet 135 osób. Jeżeli pomyślimy o śmierci samobójczej nastolatka, to wiemy, że cierpią nie tylko rodzice, ale też babcia, dziadek, wujek, siostra, koledzy w szkole, koleżanki, koledzy w klubie sportowym. To jest ogromne pole rażenia. I w naszym serwisie Życie Warto Jest Rozmowy udzielamy bezpłatnej i anonimowej pomocy zarówno właśnie osobom w kryzysie, ale także rodzicom, którzy mają dziecko w kryzysie samobójczym, po próbie, albo które dokonuje samouszkodzeń. Każdy może zapisać się na takie konsultacje u nas. Wystarczy wejść na stronę Życie Warto Jest Rozmowy, mam dziecko w kryzysie i tam wypełnić formularz. Mamy ponad 50 osób w zespole w tej chwili. Takie konsultacje odbywają się bardzo szybko, one są online'owe z każdego miejsca w Polsce. Niektórzy nawet za granicą łączą się z nami. Takie same konsultacje mamy także dla nauczycieli, którzy podejrzewają kryzys ucznia albo uczeń wrócił po próbie samobójczej do szkoły i chcą dowiedzieć się, jak go wspierać. Jako jedyni w Polsce też udzielamy takiej bezpłatnej, online'owej, natychmiastowej opieki dla szkół, gdzie doszło do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, ale także właśnie takie porady dla osób w żałobie.
2: Pani doktor, właśnie jeszcze odniosę się do samej nazwy tego serwisu. Życie Warte Jest Rozmowy i tu przychodzi mi taka myśl do głowy, że próba rozmawiania z kimś, kto być może jest w kryzysie samobójczym, kogo podejrzewamy o to, że jest w kryzysie psychicznym, jest bardzo trudną próbą do podjęcia, biorąc pod uwagę, że pojawia się, wydaje się, w wielu osobach taka obawa, że rozmawianie na ten temat może coś wywołać.
3: Tak, to jedno z fałszywych przekonań, które bardzo utrudnia profilaktykę i pomoc osobom w kryzysie samobójczym. Ten stereotyp brzmi mniej więcej tak, że boimy się rozmawiać, bo może zachęcimy do tego. Natomiast wszystkie badania i metaanalizy pokazują jasno, że pytanie o myśli samobójcze nie spowoduje, że te myśli się u kogoś pojawią. Takie pytanie może uratować życie. Często ktoś usłyszy je pierwszy raz. Chodzi o to, że tym pytaniem budujemy bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, w której ktoś może opowiedzieć o swoim bólu psychicznym. A sama ta możliwość daje szansę na wentylowanie trudnych emocji, na opowiedzenia, jak już mówił Szekspir, ból niewypowiedziany szepcze do serca i każe mu pęknąć. To w rozmowie poszerzamy swoją perspektywę. To drugi człowiek może wnieść światło do takiej ciemności, z której już nie widzimy wyjścia.
2: Powiedziała pani słowo profilaktyka i na nim chciałbym się też skupić w tej rozmowie. Nie chcę rozmawiać o statystykach, ani o grupach zagrożonych, bo to jest rzecz bardzo indywidualna, no ale właśnie ta profilaktyka jest piekielnie istotna w tej sytuacji, więc rozmowa, jasne, ale co dalej i co jeszcze? I czy są jakieś wskazówki na temat tego, jak tę rozmowę przeprowadzić i co z tej rozmowy ma wyniknąć?
3: W ramach Fundacji Życie Warte jest Rozmowa opracowaliśmy tak zwaną pierwszą pomoc emocjonalną. Ona się opiera na zasadzie 4Z. Zauważ to pierwsze Z. Zauważ zmiany w zachowaniu czyimś, tak zwane sygnały ostrzegawcze. Czasem są werbalne, a czasem nie. Jeżeli ktoś zmienia się i izoluje od innych, widzimy większy smutek, ale też u młodych osób czasem nerwowość, agresję. Jeżeli młody człowiek nagle nie chce chodzić do szkoły, wcześniej nie było z tym problemu, ma problemy z zapamiętywaniem, ze skupieniem się. My często to wszystko wrzucamy do worka buntu nastolatka. A bywa tak, że pod tym jest coś więcej. I oczywiście te objawy, o których mówię, mogą sygnalizować różne rzeczy, dlatego warto też zacząć wtedy słuchać. Jeżeli słyszymy od kogoś, że ktoś mówi, że jest beznadziejny, bezwartościowy, że ma tego wszystkiego dosyć, że jest wyczerpany, że może lepiej wszystkim byłoby, gdyby go nie było, to powinniśmy się na chwilę zatrzymać, bo jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że też bardzo duża jest szansa, że ten sposób o sobie myśli. I wtedy przychodzimy do drugiego Z. Zapytaj. Warto w takiej rozmowie wyjść od tego, co widzimy. Widzę, że cierpisz, że jesteś smutny, widzę, że nie chcesz się spotykać, martwi mnie to. Opowiedz o tym mi proszę, co się u ciebie dzieje. Bardzo ważne, żeby to były takie pytania otwierające, które umożliwią jak największą taką przestrzeń do tego, żeby ten człowiek powiedział o tym. I pamiętajmy, że pytanie o myśli samobójcze ratuje ludzkie życie. Jeżeli ktoś przyzna się, że ma takie myśli, warto się dowiedzieć od kiedy, jak często, czego dotyczą, czy próbował uzyskać wsparcie specjalisty, czy komuś o tym mówił. Nie unikajmy, pokażmy, że nie boimy się tego tematu. To jest szalenie istotne. Natomiast najtrudniejsze dla nas wszystkich jest krok numer 3. Zaakceptuj. Nie podważaj, nie bagatelizuj, nie oceniaj, nie dawaj złotych rad, bo to nie o to chodzi. Kiedy człowiek doświadczy ogromnego bólu psychicznego, bardzo często po prostu potrzebuje wysłuchania, złapania za rękę, tego, żeby mógł popłakać, żeby ktoś nie uciekał od tych łez, bo my się często społecznie boimy łez. Chcemy je od razu w jakiś sposób zatamować śmiechem, żartem, daj spokój, nie mają gorzej. A w tym momencie tak strasznie ważne jest po prostu odważne słuchanie. I dopiero krok numer 4 to jest zareaguj. I w mediach bardzo dużo mówi się o tym, że nie ma pomocy, że są kolejki do psychologa i w związku z tym ludzie w kryzysie samobójczym, które mają też bardzo niskie poczucie własnej wartości, bo wydaje mi się, że są beznadziejni, bezwartościowi, oni często nie szukają tej pomocy, bo uważają też, że na nią nie zasługują. I w takim momencie ważne jest to, żebyśmy my pomogli im poszukać tej pomocy. Weszli chociażby na naszą stronę Życie Warte jest Rozmowy. Tam oprócz takiej bezpośredniej pomocy online mamy też bardzo dużą bazę bezpłatnych miejsc pomocowych, można pomóc poszukać i czasem po prostu pojechać z kimś pod gabinet i poczekać pod, bo zwłaszcza w przypadku mężczyzn, taka wizyta w gabinecie psychologa, terapeuty, psychiatry może być trudnym przeżyciem mężczyzn.
2: Dlaczego zwłaszcza w przypadku mężczyzn?
3: Mężczyźni się bardzo wstydzą prosić o pomoc, wstydzą się tego, że sobie nie radzą. Jak wiemy, według danych policyjnych, każdego dnia w Polsce 13 osób odbiera sobie życie, a z tego 11 to są właśnie mężczyźni. Warto pamiętać o tym, że nie tylko mężczyznom trudno się mówi o emocjach, ale my też rzadko ich o to pytamy. Rzadko pytamy o tym, czy dają sobie radę, a mężczyźni niby mówimy, że mogą płakać, przecież emocje są okej, a z drugiej strony często słyszę obawy od mężczyzn, jasne, to jest tylko taka wata słowna, a potem jeżeli się popłacze przy kobiecie, to będzie mówiła, że jestem mięczakiem. I myślę, że tutaj też jest potrzebna bardzo duża zmiana społeczna, bo proszę zobaczyć jedną prostą rzecz. My z jednej strony mężczyznom mówimy, chłopaki nie płaczą, a z drugiej strony, jak dziewczyna czy kobieta płacze, to co mówimy? Histeryzuje. Albo nastolatka musi sobie popłakać, prawda?
2: I w ogóle nie mamy znormalizowanych tych skrajnych emocji.
3: Myślę, że się ich boimy i myślę, że mamy też wobec siebie bardzo duże wymagania. Bo proszę zwrócić uwagę, że często słyszę, ale co powiedzieć takiej osobie w kryzysie? Albo co powiedzieć takiej osobie w żałobie po śmierci samobójczej? Ludzie boją się, że powiększą czyjeś ranę, czyjeś cierpienie nieodpowiednimi słowami i przestają mówić w ogóle. Unikają takich ludzi. Ja do dzisiaj pamiętam mężczyznę, który stracił syna w wyniku samobójstwa. Powiedział mi, wie pani co, ja byłem samorządowcem, normalnie kilkaset telefonów dziennie nawet potrafiłem odebrać. Jak mój syn zmarł, to przez miesiące nikt do mnie nie dzwonił. I potem usłyszałam, musi pan sobie pocierpieć w samotności, bo nikt nie ma tej odwagi wsiąść za telefon i zadzwonić. I dlatego w naszej fundacji Życie Warte jest Rozmowy stawiamy bardzo dużo na edukację społeczną. Dzisiaj w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom robimy dużą konferencję w Warszawie w Auli Dydaktycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapisało się 2100 osób. Bardzo
2: Ale to są
3: się.
2: Specjaliści, lekarze, psychologowie, cywile?
3: To jest konferencja profilaktyczna dla każdego. Cały czas można też oglądać transmisję online. Wystarczy wejść na naszą stronę, kliknąć zakładkę aktualności.
2: Powiedziała pani doktor, od tego zaczęliśmy, że temat myśli samobójczych, samobójstwa i żałoby po samobójstwie to był temat tabu przez wiele lat w Polsce. Teraz to się zmienia. Czy zmienia się na tyle szybko, że rzeczywiście widać różnicę? No może nie tylko w statystykach, ale też w sposobie, w jaki my jako Polacy podchodzimy do tejże profilaktyki.
3: Tak, i chciałabym tu zaznaczyć moje ogromne podziękowanie dla środowiska dziennikarskiego. Ono zmieniło swoje podejście. Są standardy bezpiecznego informowania o zachowaniach samobójczych i coraz częściej dziennikarze ich przestrzegają. Proszę zobaczyć, że w tej chwili normą są telefony pomocowe pod artykułami dotyczącymi samobójstwa, ale także coraz więcej pojawia się materiałów o pierwszej pomocy emocjonalnej, o sygnałach ostrzegawczych, coraz więcej materiałów, które burzą fałszywe przekonania czy stereotypy, bo musimy pamiętać o tym, że za pobieganie samobójstwom to jest działanie wieloaspektowe. My musimy z jednej strony mówić odpowiedzialnie w mediach, zachęcać do udzielania pomocy, ale także do próbowania znalezienia pomocy. A z drugiej strony ważne jest szkolenie grup zawodowych, które mogą zauważyć osobę w kryzysie. W ramach naszej fundacji szkolimy zarówno nauczycieli, szkolnych specjalistów, ale także osoby duchowne, czy nawet pracowników banków. Bo to są wszystko te momenty, gdzie człowiek w kryzysie może znaleźć próbę opowiedzenia o tym, co go trapi, ale z drugiej strony ta osoba, która jest po drugiej stronie, może nie wiedzieć, co odpowiedzieć. I dlatego właśnie dzisiaj będzie miał premierę internetową nasz pierwszy interaktywny film profilaktyczny dla nastolatków o sile relacji, o tym, że rozmowa może uratować życie, ponieważ wiemy, że jest bardzo trudna sytuacja w Polsce. Każdego roku około 2000 dzieci podejmuje próbę samobójczą. Niestety między rokiem 2020 a 2023 liczba prób samobójczych wśród dziewcząt wzrosła o 215%. To jest bardzo trudna sytuacja. Zrobiliśmy badania w zeszłym roku z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, w których okazało się, że wśród uczniów klas trzecich szkół ponadpodstawowych 55% zaznacza, że wyświetlają im się treści związane z samobójstwem w mediach społecznościowych, nawet jak ich nie wyszukują. To znaczy, że to nie są tylko też treści związane stricte z popełnieniem samobójstwa czy próbą, ale na przykład takie niby śmieszne żarty, ale jeżeli one się wyświetlają 20-30 razy dziennie. Do tego zapytaliśmy też, czy próbowałeś kiedyś pomóc koledze lub koleżance w klasach siódmych. 37% dzieciaków powiedziało, że próbowało pomóc, jak kolega lub koleżanka miał myśli samobójcze, a w przypadku trzecich klas ponadpodstawowych było to już 53%.
2: To są straszne liczby, do których pewnie jeszcze będzie trzeba wrócić. A taką pierwszą pomoc dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, nie tylko dla osób dorosłych, oferuje serwis Życie Warte Jest Rozmowę. Doktor Haczka Witkowska, suicydolożka, koordynatorka tegoż serwisu, była z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję Państwu. Zachęcam do upowszechniania informacji, zwłaszcza dzisiaj, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Internet to środowisko, które my też tworzymy. Nigdy nie wiesz, kto skroluje Twoją ścianę.
2: Bardzo dziękuję pani doktor.
3: Dziękuję.
2: Radio Tok FM gra dalej o godzinie 7:00 informacji, a po informacjach poranek Tok FM. Karolina Lewicka już z nami w studiu.
4: Dzień
2: witaj,
4: dobry.
2: Dzień dobry.
4: Radosław Piesiewicz siedzi sobie w areszcie tymczasowym, ale rezygnacji ze stanowiska nie składa. Polskim Komitetem Olimpijskim kieruje wyznaczony przez niego, zaliczany zresztą do jego najbliższych.

0: Wyspach w ramiona Piesiewicza. Ochoczo się w te ramiona rzucali wiosną 2023 roku. Będzie z nami także senatorka Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa. Ma duże szanse na drugą turę z Łukaszem Gibałą. Pytanie, czy Gibałę da się pokonać, więc zachęcam, żeby zostać z nami. Zaczynamy za chwilę.
1: A pierwszy program dobiega końca. Program przygotowała Róża Rumińska, realizował Adam Brzeziński. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy i spokojnego dnia.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
10: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
9: Brzmi dobrze.
10: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Po katastrofie kolejowej maszyniści zapowiadają protest. Powodem brak odzewu władz na apele o poprawę bezpieczeństwa na torach. Putin chce zawrzeć pokój, tak twierdzi amerykański prezydent po telefonicznej rozmowie z przywódcą Rosji. Wybory na prezydenta Krakowa coraz bliżej. W informacjach sprawdzimy, czy kampania wyborcza przebija się do świadomości mieszkańców miasta. Czwartek, 10 września, minęła 7. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po wczorajszym wypadku pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, maszyniści szykują protest, powiedział przed chwilą w TOK FM Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Szczegóły dotyczące formy protestu zostaną podane przed południem.
17: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna. Czekamy na odzew pracowników i maszynistów i będę mógł opinię publiczną dzisiaj o 9:00 powiadomić, co może się wydarzyć w dniu jutrzejszym.
16: Jeśli pracownicy kolei zdecydują się na zorganizowanie protestu, pasażerowie powinni jutro spodziewać się sporych opóźnień pociągów. W wyniku wczorajszej katastrofy zginęła jedna osoba, to pasażerka pociągu, a kilka zostało

0: rannych. Pędzące przez przejazd tiry. Tak mieszkańcy z Okolników Suchych, miejscowości, w której dokładnie doszło do katastrofy, mówią o tym, co dotąd działo się na przejeździe. To nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
1: Jest tu kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
2: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
3: Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
0: Niestrzeżone przejazdy, nieprzestrzeganie przepisów. Eksperci zapytani przez TOK FM wskazywali przyczyny takich katastrof. Ich opinię zebrał Grzegorz Kozioł.
4: Powszechnym problemem jest nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych, mówił w TOK FM redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn Karol Tramer.
5: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
4: Rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski przypomina, że do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe, a to właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych.
6: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze.
4: Dodam, że w nocy prokuratorzy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy, zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Kancelaria Prezydenta wysyła pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przekazał jej szef Zbigniew Bogucki. Środowisko prezydenta ma, jak to ocenił, gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Maciej Berek fantastycznie nadaje się na funkcję sędziego Trybunału, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum Ryszard Petru, ale jednocześnie tłumaczył, dlaczego nie głosował za wyborem tego kandydata.
7: Nie byłem zwolennikiem tego, żeby on od razu z bycia ministrem zostawał w Trybunale i o tym mówiłem wcześniej i w związku z tym nie wybrałem sobie komentować to w mediach do wyborców, a potem nagle zagłosować inaczej.
0: Posłowie wybrali Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w ubiegłym tygodniu. Do niedawna pełnił on funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W związku z tym ze strony opozycji pojawiły się głosy o upolitycznieniu i zarzuty, że Berek nie spełnia wymagań formalnych do ubiegania się o nas o stanowisko sędziego. Kadencja Berka ma rozpocząć się za tydzień, 16 września. Donald Trump rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem o wojnie z Ukrainą i twierdzi, że przywódca Rosji jest gotowy zawrzeć rozejm. Odbyliśmy świetną rozmowę. On chce zawrzeć umowę. Jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Trump powiedział też, że na przeszkodzie do zawarcia pokoju stoją, tu cytat, dwie osoby, które się nienawidzą. Nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa dopiero przebijają się do świadomości mieszkańców. Za to lista spraw, które krakowian irytują, jest bardzo konkretna. Katarzyna Młynarczyk sprawdzała, czego oczekują oni od przyszłego włodarza miasta.
8: Pytanie o kandydatów. Jedni odpowiadają od razu, inni potrzebują chwili, a część przyznaje, że kampanią jeszcze albo wcale się nie zajmuje.
9: Czy pani ma już swojego kandydata?
10: Nie siedzę w temacie. Nie interesuję się polityką w ogóle.
11: No, przyznam się, że jeszcze nie zgłębiałem tematu.
9: Jeszcze nie usiadłam, nie sprawdziłam tego wszystkiego.
8: Ale kiedy pytanie zmienia się z kto, na co powinien zrobić, odpowiedzi pojawiają się błyskawicznie.
10: Strefa płatnego parkowania, to że musimy w weekendy płacić tak samo. Druga rzecz to komunikacja miejska. Ta komunikacja jest droższa niż w Warszawie.
12: Komunikacja zdecydowanie, ceny wiadomo, no ceny życia, żeby się to troszeczkę obniżyło.
8: Mieszkańcy znacznie lepiej znają problemy Krakowa niż programy kandydatów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: A kolejne informacje w TOK FM o 7:20.
13: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Czwartek deszczowy na wschodzie, chmurzyć będzie się także w zachodniej części kraju. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
13: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Czwartkowy poranek w radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9. Ja zaczynam od przeglądu prasy. Może na początek Rzeczpospolita i sondaż dla tego dziennika przygotowany. Które ugrupowania są najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto? PiS. Tak odpowiada 53% ankietowanych, Konfederacja prawie 25%, Koalicja Obywatelska na trzecim miejscu 22%, Rozwój Plus 7%, choć pewnie jak Państwo słyszeli, Mateusz Morawiecki odżegnuje się od tej sprawy jak potrafi, a o Przemysławie Kralu nie mówi inaczej, jak tylko taką zbitką złodziej Kral. Wszystkie ugrupowania tak odpowiadają 4% ankietowanych. Nawet wśród wyborców partii opozycyjnych PiS jest niemal równie często jak Koalicja Obywatelska uznawane za środowisko obciążone aferą. Bo jeżeli właśnie spojrzymy tylko na zwolenników obecnej opozycji, to 49% mówi, że obciążona jest Koalicja Obywatelska, ale aż 41% mówi, że obciążone jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, odpowiada 23%. I to jest sygnał, że narracja budowana przez polityków PiSu przedstawiająca Zonda Krypto jako problem obecnej koalicji rządzącej nie przynosi oczekiwanych efektów. Politycy PiSu, pisze w swoim artykule Michał Kolanko, z którymi rozmawiała o aferze Rzeczpospolita, uznają, że jest ona oczywiście tematem w mediach. Widzą także, że jest podnoszona przez Donalda Tuska niemal codziennie, ale liczą na to, że wyborcy uznają ją za zbyt odległą od ich codziennego życia. PiS stawia obecnie na odświeżenie swojego wizerunku i ma w planie przedstawić szereg propozycji programowych, w tym o rolnictwie i sprawach młodych. No to jest ta konferencja Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka, między innymi z poniedziałku, pod hasłem Przebudzenie. Rzeczpospolita też przywołuje wyniki innych badań, na przykład CBOS z maja tego roku. I to badanie wskazuje, że kryptowaluty to domena młodych ludzi, głównie bardziej zamożnych wyborców. To bardziej profil wyborców Konfederacji niż Prawa i Sprawiedliwości, co bardzo ciekawe spojrzenie na grupy wiekowe w tym badaniu wskazuje, że PiS jako najbardziej zamieszany wskazują wyborcy w wieku 70+, czyli tacy, którzy z kryptowalutami mają najmniej wspólnego, a wiedzę o świecie czerpią głównie z tradycyjnych mediów. Najmłodsi wyborcy wskazują PiS w mniejszym stopniu, na poziomie 40-kilku%. Sondaż z kolei CBOS z maja 26 roku wskazuje jednoznacznie, że samo posiadanie takich aktywów nie jest powszechne. Posiadanie kryptoaktywów obecnie lub w przeszłości deklaruje łącznie około 1/8 badanych. To jest 12%, spośród której połowa, 6%, ma je obecnie. Wynika z tego badania. Inwestowanie w kryptowaluty wyróżniają się na tle ogółu mężczyźni, osoby poniżej 45 roku życia, zwłaszcza te od 25 do 34 badani deklarujące wyższe wykształcenie i prowadzące własną działalność gospodarczą. Gazeta Wyborcza na stronie 6 piórem Iwony Szpal i Agaty Kondzińskiej piszą obie panie o tym, że w PiS nie chcą ginąć za Ziobrę. Na razie PiS i Zbigniew Ziobro mają spójną linię obrony w sprawie afery Zonda Krypto. Wszystkiemu winny jest Donald Tusk, bo służby nie ostrzegły Polaków, którzy inwestowali w kryptogiełdę. Wiedzieli, byli o tym informowani, oficjalnie nic nie zrobili i pojawia się pytanie, czy dlatego, że w ogóle nic nie robią, czy dlatego, że coś z aferą mają wspólnego. Jarosław Kaczyński w telewizji Republika rzekł, że on byłby za tym drugim rozwiązaniem. W PiS spodziewają się kolejnego uderzenia, ale jak słyszą dziennikarki, nie będą siedzieć i czekać. Kaczyński nie chce być bierny i próbuje przestawić partię na inne tory, stąd akcja programowa pod hasłem Przebudzenie. Ale w kuluarach politycy PiSu są bardziej szczerzy i to nawet w rozmowach z posłami koalicji rządowej. Nie chcą ginąć za Ziobrę, przyznają, że w partyjnych szeregach jest ferment i niezadowolenie, mówi jeden z eurodeputowanych Koalicji Obywatelskiej. Napięcie dozuje sama koalicja, która sprawę powiązań Krala z politykami prawicy traktuje jako punkt zwrotny dawno zapowiadanych powyborczych rozliczeń. To ma być ta skuteczność, którą Tusk obiecywał w 2023 roku i dowód na nieuczciwość poprzedników. Polityczna rozgrywka wokół afery Zonda Krypto jeszcze omija Mateusza Morawieckiego. Środowisko byłego premiera odgrywa rolę niewinnych. Żaden z posłów klubu Rozwój Plus na razie nie został powiązany z Przemysławem Kralem. Politycy, którzy lata spędzili w PiS dziś nawołują poszkodowanych, by zgłaszali się z roszczeniami. Ludzie Morawieckiego, podobnie jak Kaczyński, oskarżają obecną ekipę rządzącą zaniechania, ale w ten sposób chcą podbijać notowania swojego lidera. To teraz może trochę wieści z wielkiego świata. Najpierw przez Miedzę. Święty Boże nie pomoże, obrazki z niemieckiej prowincji. Dziennik Gazeta Prawna i Janna Kwiatkowska ze swoim tekstem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak Państwo wiedzą, jest Anna Kwiatkowska i razem ze swoim zespołem spędziła ostatnio trochę czasu w Saksonii-Anhalt, żeby obserwować ostatnią prostą kampanię wybory w tym landzie. I przekonuje nas w tym tekście, że bardziej niż politologiczne analizy wracały jej do głowy filmy, piosenki i obrazy. I przedstawia takie trzy sceny. Scena pierwsza. Stołeczny Magdeburg, kolejowy dworzec główny, 7 rano. Sven Schulze, premier Saksonii-Anhalt i kandydat CDU, stoi przed sporym węzłem komunikacyjnym, a obok troje działaczy. Nikt się nie zatrzymuje, wiadomo, ludzie spieszą się do pracy, co bardziej zdumiewające. Politycy też niespecjalnie próbują ich zatrzymać. Nie ma energicznego rozdawania ulotek, łapania kontaktu, ciastek, kawy czy próby nawiązania rozmowy. Schulze rozmawia głównie ze swoimi. Patrzy na to i myślę, że mam tytuł na analizę. Sven allein am Bahnhof. Sven sam na dworcu. Scena druga. Wieczary Wagenknecht. Jest kilkaset osób i tutaj nie ma problemu z uwagą publiczności. Polityczka potrafi mówić i mówi głównie o Rosji. Słyszę więc opowieść o niepotrzebnej konfrontacji, o Zachodzie, który eskaluje i Putinie, który czuje się osaczony i dalej po co Rosjanie mieliby napadać na Niemcy. Przecież tutaj nic nie ma i wszystko się rozpada. I wtedy przypomina mi się słynny mural Breżniew i Honecker, złączenie w socjalistycznym pocałunku i podpis: Boże, pomóż mi przetrwać tę śmiertelną miłość. Nie chodzi tylko o syndrom sztokholmski albo o to, że mieszkańcy wschodnich Niemiec chcą powrotu NRD. Idzie raczej o pamięć, którą można uruchomić politycznie. I scena trzecia. Wielki rodzinny festyn AfD na zakończenie kampanii. Wieje tak, że urywa głowę, są kiełbaski, piwo, kurtki, wlepki, gadżety, których stylistyka ma w sobie coś niepokojąco znajomego z niemieckiej ikonografii lat 30. I przez cały czas chodzi mi po głowie Wind of Change. W Magdeburgu czuć dziś wiatr zmiany, choć nie do wszystkich dociera, że zmiana już się dokonała. Jedni stoją o 7 rano przed dworcem i prawie nikt ich nie zauważa. Inni potrafią przetworzyć pamięć o NRD i resentyment wobec Zachodu w opowieść o niewinnej Rosji. A jeszcze inni zbudowali ruch, którego zwolennicy czują się wspólnotą. W Gazecie Wyborczej Wacław Radziwinowicz o tym, co w Rosji piszczy. Do groteskowych wyborów parlamentarnych w Rosji zostało 8 dni. Trwa sterylizacja list kandydatów do Dumy, czyli usuwania z nich osób niemiłych Putinowi. O unieważnieniu przez Sąd Najwyższy, dopiero co przyjętej i zatwierdzonej przez Centralną Komisję Wyborczą zaledwie 12 dni wcześniej, całej partyjnej listy demokratycznego Jabłoka, głośno było w świecie, choćby z powodu absurdalności zarzutów postawionych ugrupowaniu. Sędziowie za niedopuszczalne uznali choćby użycie przez prowadzącego wywiad z założycielem partii Grigorijem Jawlińskim wziętej z piosenki popularnej od lat 60. frazy „Niech zawsze będzie słońce” bez zgody autorów. Niewybaczalnym grzechem było według nich także i to, że na fundusz Jabłoka wpłynęły pieniądze od osób czy instytucji, które kiedyś zarobiły coś za granicą. Odstrzelenie całej partyjnej listy demokratów, na której były 274 nazwiska, nie skończyło jednak sprawy. Zostawało bowiem jeszcze 137 kandydatów Jabłoka startujących do Dumy w okręgach jednomandatowych. Przed administracją prezydenta i gubernatorami stanęło więc jeszcze bardziej filigranowe zadanie wytropienia i odstrzelenia tych antywojennych opozycjonistów, którzy cieszą się poparciem w swoich środowiskach i w czasie kampanii zbyt głośno mogliby szerzyć swoje obrazoburcze antywojenne hasła. Na teraz zdjętych kandydatów Jabłoka jest 19, a według partii wykluczonych zostanie jeszcze co najmniej 11. Na przykład jeden według sędziów złamał zasady wyborcze, cytując słowa Andrzeja Gromyki: lepsze jest 10 lat negocjacji niż jeden dzień wojny, nie uzyskawszy na to zgody od samego nieżyjącego od 37 lat ministra spraw zagranicznych Związku Sowieckiego lub właścicieli jego praw autorskich. Od poniedziałku w areszcie w Jekaterynburgu siedzą i czekają na nieuchronne wyeliminowanie z wyścigu wyborczego dwaj kolejni politycy ugrupowania, Władimir Sobianin i Konstantin Kisielow, którego zatrzymano, bo uwaga, 5 lat temu sfotografował się na tle litery N. A od niej zaczyna się nazwisko wroga Putina, Aleksieja Nawalnego. Takie to oto wieści z Rosji, czyli na wschodzie bez zmian. Czas na przegląd prasy dobiegł końca. Ja teraz Państwa zapraszam na informacje, a po informacjach nasz pierwszy gość będzie z nami wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
15: Autopromocja.
16: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w Twoich rękach, a bieda to Twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje Ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
15: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jet Tour Days. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego alerty w związku z atakami Rosji na Ukrainę. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. Dodano, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Z kolei władze Ukrainy ogłosiły żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów, także w regionach bezpośrednio przy granicy z Polską. A w wieczornych rosyjskich atakach na ukraiński obwód sumski zginęło co najmniej 5 osób, a 24 zostały ranne. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe. Tej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się dziś projektami ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia. To przepisy zapowiedziane przez władze po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Wówczas na jaw wyszły gigantyczne zarobki jednego z medyków i liczne nieprawidłowości dotyczące czasu pracy lekarzy. Premier Donald Tusk w Bratysławie weźmie dziś udział w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Ma spotkać się także z premierem Irlandii Michaelem Martinem. W lipcu Irlandia objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
7: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Milena Rybakina nowym numerem 1 światowego tenisa. Kazaszka oficjalnie zostanie liderką w poniedziałek, ale już wiadomo, że wyprzedzi Arynę Sabalenkę, bo pokonała w 3 setach Qin Wenjiang i awansowała do półfinału US Open. To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. To miłe, że będzie można kiedyś powiedzieć: okej, wygrałam te turnieje, byłam numerem jeden, to niesamowite. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. A ten kolejny mecz to półfinał US Open. Rywalką Rybakiny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą. W drugim półfinale Sabalenka zagra z Jessiką Pegulą. Ruszyły siatkarskie mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu w Sofii Bułgaria wygrała z Macedonią Północną 3-0. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej dziś od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego. Od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
7: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, w fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana także faza finałowa. Faworyci na razie nie zawodzą. We wczorajszych meczach pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów FC Barcelona wygrała z Feyenoordem Rotterdam 5-1, PSG pokonało Slovan Bratysława 6-1, Arsenal wygrał na wyjeździe z Napoli 1-0, a Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1. Matthew Brennan po raz piąty najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta a España. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Liderem jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
6: Czwartek z przewagą chmur, padać będzie we wschodniej połowie kraju, na północnym zachodzie możliwe z kolei przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni w Kołobrzegu, 18 w Olsztynie, 19 w Warszawie, 20 w Katowicach, 21 w Rzeszowie.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: W czwartkowym poranku jest z nami wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Dzień dobry, pani minister.
9: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Był 16 lutego, poniedziałek tego roku. Tego dnia podpisała pani rozporządzenie o żywieniu. Czy spodziewała się pani takich zarzutów, jakie sformułował m.in. były premier Mateusz Morawiecki? Każą dzieciom jeść fasolę z kaszą. Dość tych szaleństw ideologicznych. Opamiętajcie się.
9: Pani redaktor, fasola ma bardzo dużo mikroelementów i bardzo dużo białka roślinnego.
4: Może były premier o tym nie wie.
9: Błonnika. Może były pan premier tego nie wie, ale dobrze, że pani powiedziała o tej dacie 16 lutego. To ja chciałabym też tylko przypomnieć chyba wszystkim, bo nigdzie to nie wybrzmiało, że konsultacje społeczne tego projektu
4: trwały w 25 roku.
9: Zaczęły się w czerwcu 25 roku. Także tak naprawdę był, poza tym, że był cały rok, to był cały rok szkolny na to. Konsultacje trwały 30 dni. Zgodnie z procedurą legislacyjną wpłynęło 800 uwag i co zaskakujące, zdecydowana większość to było uwagi pozytywne, chwalące ten projekt.
4: No dobrze, to skąd teraz ta burza głównie w internecie, w mediach społecznościowych? I zastanawiam się, czy należało się tego spodziewać, tego, że prawa strona sceny politycznej będzie próbowała właśnie tak ideologicznie podchodzić do tej diety w przedszkolach i szkołach i próbować jeszcze prężniej działać komunikacyjnie oraz edukacyjnie.
9: To znaczy, ja nie chciałabym, żebyśmy z profilaktyki żywieniowej, ze zdrowego żywienia robili jakąkolwiek ideologię, bo nie o to chodzi. My wszyscy musimy mówić o zdrowiu. I robienie z tego ideologii, to już jest chyba taki czas przedwyborczy, tak mi się wydaje.
4: No ale my mamy bogate doświadczenie polityczne, jeżeli chodzi o menu. Bo pamiętamy wszyscy awanturę o drożdżówki w szkolnych sklepikach w 2015 roku. Wtedy rząd Platformy i PSL-u wprowadził tak zwaną, jak oni o tym mówili, tarczę antyfast foodową, czyli ze sklepików miały zniknąć te słodkie drożdżówki, chipsy, przetworzone słodycze. No i mamy bardzo niedawną awanturę o robaki na talerzu z 23 roku, a chodziło o to, że komisja po prostu zgodziła się na to, żeby na przykład tam jakaś mąka ze świerszczy była używana w produkcji żywności, co zresztą nie jest żadnym nowum.
9: Bo to nie jest nowum i trochę dziwi mnie wzbudzenie emocji nad czymś, co mamy na talerzach tak naprawdę od dawna. Pani redaktor, bo fasola, groch, proszę sobie przypomnieć, nasze babcie stosowały to nagminnie. Myśmy to mieli w naszych czasach dzieciństwa. Więc to nie są rzeczy nowe, to są rzeczy, to są produkty, które w Polsce są na talerzach od setek lat. Tylko przez ten pęd ostatnich lat rodzice przesunęli się w kierunku żywności szybko dostępnej, szybko przetworzonej, łatwo kupowalnej. To, co my w tej chwili wprowadzamy, to jest przede wszystkim i w sklepikach, i na stołówkach, i w automatach szkolnych, to jest przede wszystkim mniej cukru, mniej soli, mniej tłuszczu. Czyli coś, co z założenia jest zdrowe. Ja chciałabym tutaj też...
4: Ja przeczytałam to rozporządzenie. To może dla tych, którzy nie wiedzą. Ma być tak. 2 dni z mięsem,
9: świeżym mięsem.
4: Z rybą, jeden z roślinami strączkowymi, jeden dowolny i pewnie będą tutaj pierogi, makaron z truskawkami, naleśniki i tym podobne. 2 zupy na wywarze warzywnym, 3 na wywarze mięsnym. Tak jak pani powiedziała, mniej soli, mniej cukru, owoc i warzywo do każdego posiłku, kompot i herbata mogą być, ale lepiej proponować dzieciom wodę. Jak jest szansa na sezonowe produkty, produkty pochodzenia lokalnego, produkty ekologiczne? No to super. I też pomyślałam sobie, że to nie jest kopernikański przewrót na talerzu, tak? Że zwykle też ryba była w piątki, mięso nie było tak często.
9: To jest coś, co było na tych stołówkach tak naprawdę. Tylko nie było może tak wyeksponowane w tych jadłospisach. Gdybyśmy spojrzeli na strony Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, oni tam przedstawiają świetne jadłospisy. Z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Także ta baza zaplecza jadłospisowego jest tak naprawdę. Wystarczy z tego skorzystać. Pani redaktor, jeżeli my w tej chwili mówimy o tym, że mamy duży problem żywieniowy, ale duży problem, który przekłada się na duży problem zdrowotny w społeczeństwie, bo proszę sobie wyobrazić, że dzieci 8-letnie, 9-letnie w ponad 30% mają już problem z nadmierną masą ciała, która w przyszłości zaowocuje cukrzycą typu drugiego, zaowocuje nam chorobami układu krążenia, A z tej strony chciałabym też przypomnieć, że choroby układu krążenia są w dalszym ciągu na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zgony w Polsce. To my mamy o co walczyć. My musimy walczyć tak naprawdę o zdrowie Polaków.
4: A państwo wiedzą, ile dzieci korzysta z takiego zbiorowego żywienia?
9: To są dane, które ma Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast...
4: Bo myślę o sile rażenia tego typu zmian, tak? Bo państwo przekonują, że no to jest to miejsce, przedszkole, szkoła, gdzie można te poprawne nawyki żywieniowe ugruntować w młodych ludziach. Ale inni są sceptyczni, mówią tak, skoro dzieci nie jedzą tak w domu, to dlaczego mają tak jeść w szkole albo w przedszkolu?
9: I teraz tak, do szkół wszedł przedmiot obowiązkowy edukacja zdrowotna.
4: Tam też będzie o diecie.
9: Tam też jest o zdrowym odżywianiu i o tym, jak odżywianie wpływa na zdrowie, wpływa na organizm ludzki. Wróciły też zajęcia praktyczno-techniczne. My pamiętamy, jak fajne
4: sałatki były... Sałatki się robiło.
9: Tak, jak fajne były zajęcia praktyczno-techniczne. Więc oprócz tego, że dzieci będą uczyły się w ramach przedmiotu edukacja zdrowotna, jak ważne jest zdrowe odżywianie, będą mogły przygotowywać posiłki, to jeszcze na talerzach zobaczą coś, co jest, co wynika ze zdrowego odżywiania. Więc to jest tak jakby komplementarne połączenie i szeroko pojęta edukacja. A przypominam,
4: ale czy
9: że...
4: to się uda? Bo dyrektorzy szkół mówią tak, a u nas na stołówkach to jest tak, że dzieci zawsze warzywa zostawiają, szczególnie jak są surowe.
9: Ale to właśnie uczmy się tego. Korzystajmy z tego, że w dzieciach jest ta ciekawość do poznawania nowych smaków, do poznawania nowych rzeczy i uczmy poprzez edukację zdrowotną i poprzez te zajęcia praktyczno-techniczne w szkołach.
4: Przestudiowałam wczoraj państwa poradnik, taki praktyczny przewodnik, strączki da się lubić. I wszystko się w nim znalazło, nawet to, jak przygotować strączki, żeby uniknąć wzdęć. To właśnie będzie tego typu działanie, bo państwo planują kolejne warsztaty, akcję ulotkowo-plakatową, czyli dalej edukacja, informacja?
9: W dalszym ciągu. Ja chciałabym też przypomnieć, że w pierwszym półroczu odbywały się takie, był zakrojony szereg działań prowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny, który szkolił, wysyłał takie materiały informacyjne. I w drugim półroczu, czyli teraz też od października, mamy zaplanowane i warsztaty szkoleniowe, i pomoc we wdrażaniu tych działań.
4: Pytam o te strączki, bo właśnie najwięcej emocji, wydaje mi się, wywołuje zmiana, która mówi o wprowadzeniu do tego menu co najmniej jednego pełnowartościowego posiłku na bazie roślin strączkowych w tygodniu, bez dodatku żadnych produktów odzwierzęcych. No i też spotkałam się bodajże w Gazecie Wyborczej z dyrektorem, który poszedł do swojej szkolnej stołówki spróbować takiego dania właśnie. No i mówił, że to takie niesmaczne, tutaj ryż suchy, tutaj jakaś taka pulpa z ciecierzycy czy innej fasoli, no takie to było słabe.
9: I te warsztaty też mają wspomóc, czy te spisy mają wspomóc personel stołówek, ponieważ... Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że to ma być smaczne, to to ma też dobrze wyglądać na talerzu. I to pokaże nam, że zdrowe jedzenie może być też przede wszystkim smaczne.
4: No ale czy ono będzie smaczne?
9: Dążymy do tego, żeby było smaczne.
4: A w jaki sposób państwo dążą? Natomiast, bo to jest tak, że każda kucharka na każdej stołówce będzie jakoś to przygotowywała, nie?
9: Są też szkolenia uruchomione, pani redaktor, i te szkolenia się odbywają i będą się odbywały w dalszym ciągu. Natomiast prawda też jest taka, że my po talerzach dzieci w pierwszym miesiącu będziemy widzieli, mówię my jako personel, będziemy widzieli, co dzieci zaaprobowały i będą chciały jeść, a co należy zmodyfikować.
4: Więc... I potem się okaże, że naleśniki z serem są zjadane, a
9: ale to też trzeba uderzyć...
4: fasola nie.
9: Ale to też trzeba zrobić, obserwując dzieci.
4: No to teraz zmienimy temat, pani minister. Czy rząd opóźnia i łagodzi reformy systemu ochrony zdrowia? Bo chodzi o te zmiany zapowiedziane po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. I teraz okazuje się, że właściwie te zmiany dotyczące górnego limitu zarobków i czasu pracy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Słyszałam też ministra Andrzeja Domańskiego, który mówił, że będzie domagał się, żeby było to wcześniej, ale jakoś strasznie powoli te prace idą.
9: Dzisiaj mamy czwartek, pani redaktor.
4: 10 września.
9: Tak, dzisiaj mamy posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów i te punkty są dzisiaj w obradach, w agendzie.
4: No tak, to wspaniale. Natomiast jest w tych przepisach zapis, że ustawa wejdzie w życie po 12 miesiącach. Więc najpierw teraz Komitet Stały Rady Ministrów, potem Sejm, potem liczymy na podpis pana prezydenta i potem liczymy jeszcze 12 miesięcy.
9: Ja myślę, że ten proces...
4: I wychodzi, że 28.
9: Ja myślę, że ten proces będzie trochę szybszy, pani redaktor. Bo owszem, dzisiaj mamy Stały Komitet Rady Ministrów. We wtorek jest posiedzenie rządu i później mamy etap prac parlamentarnych, jak pani słusznie zauważyła. I tutaj my jesteśmy już przygotowani na to, aby we wrześniu przejść przez Sejm, później Senat i skierować to do podpisu do pana prezydenta.
4: No to i tak zbliżamy się do końca tego roku, 26, no i 12 miesięcy do tego dołóżmy.
9: I tutaj tak, wsłuchaliśmy się, tak jak pani minister główna powiedziała, pani minister Jolanta Sobierańska-Kręta, ponieważ środowisko przekonywało nas do tego, że nie będą gotowi chociażby ze zmianą umów w podmiotach, którymi zarządzają, więc tutaj przechyliliśmy się do strony podmiotów medycznych zgłaszających te uwagi.
4: Czyli państwo będą bronić, tak, tego roku?
9: Na ten 12-miesięczny okres vacatio legis.
4: To jeszcze zapytam o ten raport, który, jak rozumiem, rząd opublikuje w październiku, ile dokładnie zarabiają lekarze w szpitalach i przychodniach na podstawie ich numerów PESEL, tak? Czyli wszyscy będziemy mogli się dowiedzieć, jaki jest na przykład jaki jest odsetek tych lekarzy, którzy zarabiają na przykład powyżej 100 tysięcy miesięcznie.
9: Tak, bo chodzi o to, żebyśmy nie operowali danymi, które nie są weryfikowalne, tylko faktycznie, żebyśmy operowali danymi, które będą już pobierane z podmiotów medycznych. I tutaj też, pani redaktor, chciałabym powiedzieć, że to jeszcze raz, to nie dotyczy tylko lekarzy, to dotyczy wszystkich osób pracujących w ramach działalności gospodarczej. Więc to będą również inne zawody medyczne, ale także zawody niemedyczne.
4: Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia, moim państwa pierwszym gościem w czwartkowym poranku. Dziękuję pani minister za rozmowę. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Nie będzie o sporcie, będzie raczej o polityce w sporcie.
10: Bardzo dziękuję.
11: Autopromocja.
12: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka ciekawych tematów.
13: Odwiedzi nas Kamil Białaszek i opowie o bardzo ciekawym krakowskim projekcie, w którym pożeni Schuberta z muzyką punkrockową.
12: Przyjrzymy się turystycznym walorom Słowenii
13: i zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
12: W sobotę od 10:00 zapraszają Anna Sobańda i Rafał Turowski.
11: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły. O, ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
24: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
25: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
26: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się!
0: Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Maszyniści mówią dość. Po wczorajszej katastrofie kolejowej zapowiadają na jutro protest, który może sparaliżować ruch kolejowy. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, mu poinformował w TOK FM, że szczegóły dotyczące formy protestu będą podane o 9.00.
26: To, że doszło do katastrofy kolejowej i że są ofiary, to dla nas nie jest jakieś zaskoczenie z uwagi na to, że o tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
6: Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym niedaleko Przysuchy na Mazowszu. Ciężarówka uderzyła w pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Według wstępnych ustaleń kierowca wjechał na tory mimo czerwonego światła. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu, a cztery osoby pozostają w ciężkim stanie. Nie chciałabym, żebyśmy robili z profilaktyki żywieniowej i zdrowego odżywiania jakiejkolwiek ideologii, a robienie z tego ideologii to już jest czas przedwyborczy, mówiła przed chwilą w TOK FM Katarzyna Kęcka, wiceministra zdrowia, nawiązując do krytyki nowego modelu żywienia w szkołach i przedszkolach przez prawą stronę sceny politycznej.
27: Trochę dziwi mnie wzbudzenie emocji nad czymś, co mamy na talerzach tak naprawdę od dawna, bo fasola, groch, proszę sobie przypomnieć, nasze babcie stosowały to nagminnie. Myśmy to mieli w naszych czasach dzieciństwa. Więc to nie są rzeczy nowe, to są produkty, które w Polsce są na talerzach od setek lat. Tylko przez ten pęd ostatnich lat rodzice przesunęli się w kierunku żywności szybko dostępnej, szybko przetworzonej, łatwo kupowalnej.
6: W szkołach i przedszkolach od nowego roku zaczęły być wdrażane nowe zasady żywienia. Oznacza to najczęściej większy udział warzyw, owoców i roślin strączkowych, także produktów pełnoziarnistych w codziennym jadłospisie. W Ukrainie w północno-zachodnich obwodach kraju obowiązują alarmy ostrzegające przed rosyjskimi atakami dronów. Alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłało także Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polskie służby zapewniły, że sytuacja jest monitorowana, a w powietrzu operuje wojskowe lotnictwo. Z kolei władze Rosji poinformowały, że siły ukraińskie zaatakowały port w Machaczkale nad Morzem Kaspijskim. Po dronowym ataku wybuchł pożar, który został już ugaszony, a w wyniku uderzenia nikt nie ucierpiał, przekazały lokalne rosyjskie władze. Machaczkała jest stolicą Dagestanu, autonomicznej republiki, będącej częścią Federacji Rosyjskiej. Leży prawie 1000 kilometrów w linii prostej od granicy z Ukrainą. Na Filipinach co najmniej 5 osób zginęło, a blisko 90 uznaje się za zaginione po pożarze promu u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie kraju. Tamtejsza Straż Przybrzeżna przekazała, że akcja ratunkowa na morzu nadal trwa. Dotychczas ocalono ponad 40 pasażerów i członków załogi. Prom wypłynął wczoraj z Manili w rejs o długości 430 km do kurortu Koron. Według dokumentów przewozowych na pokładzie jednostki znajdowały się 134 osoby. Czwartek z przewagą chmur, padać będzie we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni w Kołobrzegu, 19 w Warszawie do 21 w Rzeszowie.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
4: Widok prezesa Piesiewicza w kajdankach był dla pana smutny, bo ta sprawa rujnuje też wizerunek polskiego olimpizmu, czy kojący, że no wreszcie?
5: To było i to, i to. To były pomieszane uczucia, bo z jednej strony spodziewałem się, że zobaczę taki obrazek i to spodziewałem się tego już od bardzo wielu miesięcy. Od ponad roku toczy się śledztwo w prokuraturze gdańskiej. Sądziłem, że powodem, podstawą do zatrzymania Radosława Pysiewicza będzie śledztwo w sprawie tzw. zbrodni VAT-owskiej, bo KAS zarzuca mu wyprowadzenie 10 milionów złotych w VAT-cie. No ale stało się inaczej. Okazało się, że taka ludzka chytrość i też poczucie nieśmiertelności, też powoływanie się na wpływy, to zatrzymało najpierw Radosława Pysiewicza. Tak, pomyślałem sobie, no dobra, to jest ten dzień. Dowiedziałem się o tym i zaraz sobie pomyślałem, ojej, to jest ten pierwszy raz, kiedy o Komitecie Olimpijskim mówi się w kategoriach rzeczywiście zarzutów kryminalnych, kajdanek, aresztu. Mimo wszystko to było chyba bardziej bolesne, jak powiązane z poczuciem ulgi.
4: Rafał Stec w Tygodniku Powszechnym ma dla czytelników taką zagadkę. Kto zostanie szefem dyscypliny, Związku Dyscypliny X, jeżeli jest dwóch kandydatów do wyboru? A, skuteczny łajdak, który nie boi się pobrudzić dłoni, gdy można sięgnąć po szmal. B, krystalicznie czysty, korupcją się brzydzi, więc aż tylu funduszy nie przyciągnie. I redaktor Stec nam mówi oczywiście kandydat A, bo tej lekcji udzielił mu dwie dekady temu jakiś doświadczony działacz sportowy. Więc zapytam pana o kondycję moralną środowiska działaczy sportowych.
5: Ja bym tak nie generalizował, ja rozumiem figurę retoryczną pana Steca, bo też na drugiej biegunie on stawia takiego krystalicznego człowieka, który jest w moim odczuciu w tej komunikacji nieporadny. A uważam, że jedno nie wyklucza drugiego, czyli można być krystalicznie czystym, zaradnym i trochę jak w Gwiezdnych Wojnach być po jasnej stronie mocy i być
4: i też przynosić pieniądze.
5: Rycerzem dobrej sprawy i przynosić
4: to pieniądze. Powiedzieć.
5: Ja uważam, że w przypadku Komitetu Olimpijskiego właśnie tego, czego oczekuje środowisko również biznesowe, to które koniec końców wesprze środkami Komitet Olimpijski, ono oczekuje czystości, ono oczekuje zgodności z kodem etycznym przedsiębiorstw, które miałyby komercyjnie wspierać, albo też instytucji, które miałyby się zaangażować we współpracę, dlatego że te instytucje też muszą w swojej misji komunikować się czysto. Ta figura łajdaka i nieporadnego idealisty nie do końca odzwierciedla
4: rzeczywistość. No to teraz zacytuję pana, bo w jednym z wywiadów usłyszałam od pana, że Piesiewicz oszukał większość społeczeństwa olimpijskiego. I wtedy pokiwałam sobie głową, pomyślałam sobie, wolne żarty. Bo kto chciał, ten wiedział. Wybory były 22 kwietnia 2023 roku, a 15 kwietnia już nawet nie trzeba było liczyć na stugębną plotkę. Tygodnik Polityka wypuścił tekst Marcina Piątka i redaktor tam dokładnie opisał, co robił Piesiewicz jako prezes Polskiego Związku Koszykówki, że stworzył system zależności klubów i działaczy od spółek Skarbu Państwa, wykorzystując znajomość z Sasinem. To samo zrobił potem w PKO-lu, tylko że się szybko skończyło, bo PiS nie utrzymał władzy, że pobierał prowizje od umów sponsorskich i że zdaniem prawników już wtedy powinien mieć zarzuty z tytułu płatnej protekcji, a za to grozi do 8 lat. I on został wybrany przygniatającą większością głosów, bo było 300 milionów, tak, które obiecywał. I po prostu, jak rozumiem, jak w bajkach animowanych w oczach działaczy pojawiły się symbole waluty.
5: Nic nie usprawiedliwia wyboru Radosława Piesiewicza. Mogę tylko mówić o okolicznościach łagodzących. Otóż było wiele związków sportowych, które od lat borykały się z trudnościami finansowymi, które nie miały rozbudowanych kadr ani prawnych, ani marketingowych. W związku z tym taki dobry pan, dobry biorę w cudzysłów, duży cudzysłów, który przychodził i mówił, że ja wam pomogę, ja to załatwię.
4: Tak, pana Boga za nogi, tak?
5: Tak,
4: złapać.
5: Zobaczcie, u mnie w koszykówce to działało. Oni nie mieli takiego odruchu, by sprawdzać dokładnie, co się działo w koszykówce tak naprawdę. Potem dopiero przyszły zarzuty KAS, ale te zarzuty od KAS przyszły wtedy, kiedy Radosław Piesiewicz był w trakcie rozdawania nie swoich pieniędzy, które płynęły od Skarbu Państwa. Od spółek Skarbu Państwa konkretnie, tylko że oni też nie wiedzieli, że on się tym pieniędzmi podzieli w proporcji pół na pół, czyli połowa, nie powiedziałbym, że do swojej kieszeni,
4: tylko
5: ale
4: w centrali
5: to zostawało w centrali. I taka druga połowa szła do związków też pod
4: nie do wszystkich.
5: I to nie do wszystkich, pod ogromnymi restrykcjami. To jest taka, wie pani, taka iluzja, jak często w wyborach słyszymy, że ktoś rozda ileś milionów, będą takie i takie otwierane inicjatywy. Ludzie lubią słuchać, że będzie lepiej. i rzadko sprawdzają głęboko. Ci, którzy głęboko sprawdzili, na przykład moi koledzy z lekkiej atletyki, oni nie poszli na układ taki, że będą brali...
4: Nie pomyśleli tego konsekwencje.
5: Że będą brali środki z PKOL-u. Co więcej, nikt nie sprawdzał też zapisów statutowych, gdzie jest jasno powiedziane, że PKOL nie może dystrybuować pieniędzy do swoich członków. Także tam wiele elementów było bazowanych, tych zachowań było zabazowanych na emocjach, na potrzebie wyrażanej od dawna pomóżcie nam i nagle na załatwionej sprawie, które miał Piesiewicz załatwić od tak pstryknięciem palców, że to będzie działało. No, rozczarowanie przychodziło stopniowo, ale jednak przebudzenie było bolesne.
4: Pan mówi z jednej strony, że trzeba otworzyć szafy i szuflady i zobaczyć, co takiego pan Piesiewicz państwu zostawił. Jak rozumiem, chodzi też o stan konta, tak? Bo Adam Korol mówił, że pieniędzy chyba starczy wam do końca września. Ale z drugiej strony mówi pan też, że nie będzie przeprowadzał lustracji działaczy, bo pan będzie chciał startować na stanowisko prezesa PKOL-u. Zaraz porozmawiamy o tym, kiedy te wybory mogą się wydarzyć. Kiedy został pan dopytany o grubą kreskę, no to właściwie pan powiedział, że no tak, trochę można było pana tak zrozumieć, że właściwie jakby pan chciał zacząć rozliczać to środowisko olimpijskie, to trzeba byłoby prawie wszystkich rozliczyć.
5: No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 138 głosów otrzymał na
4: 162 chyba, tak?
5: Przeciwko 28 chyba. Mogę się mylić o dwa głosy teraz. Nie mam tego zapisanego. To mamy tutaj zdecydowaną większość środowiska olimpijskiego. Co więcej, część z tych głosów za Piesiewiczem było oddanych po rekomendacji...
4: 138 na 162, ja mam zapisane.
5: 138 na... A, no właśnie. Po rekomendacji Andrzeja Kraśnickiego, który ustępował też pod naciskiem i dużo się mówi o tym, że to był nacisk wspólny prezydenta Dudy, premiera Sasina i środowisko było pogubione wtedy, głosowało, chciało lepiej i trudno dzisiaj jednoznacznie rozliczać ludzi z tego, że popełnili życiowy błąd i że w tym błędzie tkwili przez ileś miesięcy. Jeżeli nie stoją za nimi jakieś dokumenty, występki karne i tak dalej, to uważam, że jak w dobrej rodzinie należy się spierać, powiedzieć, że gdzieś jest błąd, ale ten błąd wspólnie naprawić i tyle. My naprawdę jesteśmy czymś w rodzaju rodziny. My się znamy od lat, wiemy doskonale, kto jest w jakiej dyscyplinie sportowej.
4: I teraz wszyscy ustawią się po stronie ofiary. Winny będzie tylko jeden, Piesiewicz, i można iść do przodu.
5: Myślę, że nie. Myślę, że aż tak prosto nie będzie, tak? Ale trudno dzisiaj rozliczać działaczy z małego związku sportowego, którzy dali się wmanewrować, którzy potem popełniali konsekwencje, ponosili konsekwencje tego, że nie dostawali tych środków od Piesiewicza, albo też byli przez niego szantażowani, że jeżeli nie będą z nim grać, to ich związek utonie. Także to nie jest tak oczywiste, to nie jest tak łatwe, jak dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć czarne-białe. Tu jest dużo strefy szarej i gdybyśmy chcieli liczyć tylko na czarne-białe, no to tam byłoby kilkanaście, może 40 osób w tym całym gronie, które nie miały nigdy wspólnego.
4: O których mówiliśmy na początku.
5: Też bym tak nie powiedział, ale które nigdy na przykład nie zrobiły niczego wspólnie z Piesiewiczem, tak? Ja byłem na tej liście de facto od razu czarnej Piesiewicza. Sprzeciwiałem się od początku i nie mówię dlatego, że jestem krystaliczny, tylko że miałem inny ogląd sytuacji. Miałem w uszach jego słowa z 14 roku, kiedy go spotkałem w innych okolicznościach.
4: Kiedy już zapowiadał swoją drogę na szczyt.
5: Powiedział mi,
4: tak?
5: że pójdzie na szczyt za wszelką cenę i wiedziałem, że to będzie jakaś katastrofa zupełnie.
4: A ilu popleczników ma jeszcze w PKOL-u prezes Piesiewicz? Bo słyszałam na przykład członkinię prezydium, Teresę Sukniewicz-Klajber, która mówi, nie chciałabym odwołania prezesa, bo co jak za tydzień albo dwa wyjdzie z aresztu? No to faktycznie na stanowisko by miało na niego nie czekać.
5: Ja myślę, że jeżeli wyjdzie za kaucją z aresztu, to powinien przyglądać się, jak jest naprawiany Komitet Olimpijski i powinien płonąć ze wstydu i tyle. A nie liczyć na wsparcie Teresy Klajber albo tej garstki, która jeszcze została. Nie chcę tutaj podawać liczb, ale to jest może kilkanaście osób, które jeszcze tak naprawdę wierzą w misję Radosława Piesiewicza.
4: Ale wierzą, panie Robercie, czy po prostu się boją, że jak przyjdzie ktoś nowy, to się wyda, kto brał bony, towary,
5: to
4: pieniądze?
5: To jest taka wiara łamana przez strach, łamana przez pewną sektowość i też trochę mamy czasami do czynienia tutaj z syndromem ofiary sztokholmskiej, bo ktoś był szantażowany, ktoś był naciskany i teraz będzie stał, bronił tego swojego prześladowcę po to, żeby coś nie wyszło na jaw i tyle. I oni są razem mentalnie na zawsze.
4: 8 września, czyli dwa dni temu, na naradzie spotkali się członkowie prezydium PKOL-u i prezydium przekazało zarządowi, a zarząd zbierze się 14 września, rekomendację, aby kadencja Piesiewicza, która upływa w kwietniu przyszłego roku, została dokończona przez jednego z 8 wiceprezesów. Pan stoi na takim stanowisku, że nie należałoby tak długo czekać i żeby te wybory przeprowadzić jeszcze w tym roku, listopad, grudzień. Ale jak rozumiem, jest pan w mniejszości, tak? Nie ma takiej woli, żeby przyspieszać ten proces.
5: Tak, no to jest demokracja i jeżeli przyjmę argumenty tej większości, która chce iść wolniej, wprowadzać teraz głębszą naprawę jeszcze w warunkach tymczasowych, słucham tego bez wewnętrznej mojej akceptacji, ale ze zrozumieniem dla ich obaw czy dla trybu działania, wolałbym, żeby to było inaczej przeprowadzane, ale to z prostego względu. Nie dlatego, żeby się tak śpieszy do tego, żeby robić szybko wybory i potencjalnie stawać jako jeden z kandydatów do tych wyborów, tylko uważam, że PKOL potrzebuje ruchów, które będą przyspieszone dlatego, że choćby jego kondycja finansowa jest kiepska i zaufanie społeczne jest naderwane. Jeżeli...
4: No i wizerunek zszarga.
5: Chcemy załatwiać sprawy po nowemu, ale de facto na starej podstawie jedynie bez Radosława Piesiewicza i de facto też, bo artykuł 21, według którego ma być odsunięty od sprawowania władzy, a właściwie potwierdzony stan faktyczny, że jest odsunięty, nie sprawi, że on nie będzie w KRS-ie figurował. On dalej będzie figurował w KRS-ie jako prezes Komitetu Olimpijskiego. Potrzeba walnego zgromadzenia, którego realnie ostatecznie odwoła. A jeżeli będzie walne zgromadzenie odwoławcze, to również można zrobić walne zgromadzenie, które będzie sprawozdawczo wyborczym. Ale to jest moje zdanie i zdanie dzisiaj pewnie mniejszości, tych, którzy chcieliby tych zmian radykalniejszych i szybciej wprowadzonych. Jeżeli będziemy dłużej czekać, to proponuję, żeby ten czas zagospodarować na pracę choćby nad nowym statutem. Mm-hmm. Po to, żeby wybory odbyły się według nowego statutu.
4: To jest
5: bardzo długi czas. Jeżeli sobie też policzymy tak realnie, to po wyborach kwietniowych potencjalnych przyszłego roku zostanie nam do Los Angeles tylko rok. A rok przed igrzyskami w Los Angeles to jest już bardzo, bardzo niewiele czasu do tego, by coś realnie przygotować dla ekipy olimpijskiej. I te prace olimpijskie będą prowadzone zatem w warunkach tymczasowości i pod ogromną presją. Czego wolałbym uniknąć? Ale mówię, ja szanuję wolę większości absolutnie, bo też nie mam innego wyboru naturalnie.
4: To jeszcze jedna rzecz na koniec, poproszę krótko, bo pan powiedział, wizję własną mam. Na prezesurę, jak rozumiem, posprzątanie tej stajni Augiasza. Jaka to wizja?
5: No mówiąc w skrócie, to ponieważ nie jest to czas na to, żeby cały program prezentować i on będzie wypracowywany też ze środowiskiem w toku kampanii wyborczej, ale ja bym bardzo chciał, tak mówiąc w skrócie, żeby olimpijczycy wrócili do Komitetu Olimpijskiego, żeby to było miejsce, w którym się ścierają idee, w którym możemy śmiało powiedzieć, że głosujemy sobie na kogo chcemy w wyborach parlamentarnych czy samorządowych, ale jesteśmy jedną ekipą, która ma coś ważnego do zrobienia w sporcie. Bardzo ważne jest to, by mówić o wartościach i wartości samego wizerunku olimpijskiego i olimpijczyków, a nie o wartości pieniądza, który potencjalnie ma tam tylko wpłynąć, bo ten pieniądz wpłynie. To nie może być miejsce, gdzie jest tylko i wyłącznie giełda marketingowa. To ma być think tank, który będzie partnerem dla każdego rządu, który będzie miejscem, w którym się rekomenduje też pewne rozwiązania dla całego sportu. To ma być źródło idei, która będzie szła dalej w całą Polskę, żeby dzieciaki, które są w małych województwach, powiatach, nie spotykały się z tym, co ostatnio, że odbierano kółko olimpijskie, pik-

0: Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym i kandydat, jak rozumiem, na prezesa PKOL-u, tak?
1: Mam taki zamiar, kandydatem będę wtedy, kiedy
0: proces wyborczy się rozpocznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na urząd prezydenta Krakowa, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minuta po 8:00. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Można być krystalicznie czystym, a jednocześnie zaradnym. Tak Robert Korzeniowski komentował w poranku Tok FM kondycję moralną działaczy sportowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W poniedziałek odbędą się obrady zarządu PKOL-u. Jednym z powodów zwołania tego spotkania jest sprawa usunięcia Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa tej instytucji. Piesiewicz przebywa obecnie w areszcie, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Robert Korzeniowski powiedział, że nie był zaskoczony zatrzymaniem Piesiewicza, ale sądził, że będzie on odpowiadał za inne swoje działania, a chodzi o wyłudzenia VAT-owskie. W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie atakowały miasto Mikołajów na południu Ukrainy, uderzając w infrastrukturę portową i przemysłową. Zginęły 4 osoby, a rannych zostało 19, powiadomiły lokalne ukraińskie władze. W Ukrainie w północno-zachodnich obwodach kraju obowiązują alarmy ostrzegające przed rosyjskimi atakami dronów. Alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłało także Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polskie służby zapewniły, że sytuacja jest monitorowana, a w powietrzu operuje wojskowe lotnictwo. A prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Odbyliśmy świetną rozmowę, a on chce zawrzeć układ, powiedział amerykański prezydent. Sugerował, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Zapytany o perspektywę zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców ocenił, że jest to możliwe. A kolejne informacje w Tok FM o 8:20.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: czwartek z przewagą chmur, padać będzie we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni.

0: na północy, 19 w centrum, do 21 na południowym wschodzie.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość jest z nami Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, kandydatka oczywiście na urząd prezydenta Krakowa. Dzień dobry pani senator.
3: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
2: I mogą państwo oglądać też naszą rozmowę, nie tylko jej słuchać na YouTubie, rzecz jasna. Zacznijmy od zaskoczeń, pani senator. Bartosz Bochenczak nie wystartuje, bo nie zebrał odpowiedniej liczby ważnych podpisów. Zaskoczenie... Czy też musiało się komuś to przytrafić, bo system zbiórki podpisów jest taki, że nie mogą państwo w trakcie weryfikować, czy ktoś, kto się podpisał, wszystkie dane wpisał prawidłowo?
3: System zbiórki podpisów od wielu lat jest taki sam. Nawet jeden z kontrkandydatów, który za tymi rozwiązaniami głosował jako poseł, nazwał te przepisy archaicznymi. W związku z powyższym zarówno dosyć już duże i ugruntowane ugrupowania na polskiej scenie politycznej, jak i kontrkandydaci, którzy wielokrotnie startowali, powinni się po pierwsze przyzwyczaić, w jaki sposób te podpisy się zbiera, po drugie umieć zarządzać zespołami ludzkimi, czyli sztabem
2: przenosić
3: i wolontariuszami.
2: Żeby potem można było ewentualnie donieść, to zbierać, tak?
3: Po pierwsze zebrać ich rzeczywiście ze sporą nadwyżką, a po drugie wstępnie zweryfikować w tych aspektach, w których jesteśmy w stanie zweryfikować. My zebraliśmy, pani redaktor, 8 tysięcy podpisów, złożyłam 6,5. Niektórzy mi tu próbowali właśnie wytykać, że jakaś niespójność, że piszemy o 8, a składamy 6,5. No właśnie dlatego i wyjaśnię, dlaczego tak się stało, że dokonaliśmy wstępnej analizy. Jesteśmy w stanie sprawdzić kody, jesteśmy w stanie sprawdzić adres, który jest wpisany, czy jest to adres krakowski, czy nie jest to krakowski. I tego typu wstępna analiza powinna być przeprowadzona.
2: Czyli 1,5 tysiąca zostało przez państwa odsianych, tak?
3: Tak. My na wstępie sami w sztabie odsialiśmy 1,5 tysiąca.
2: To jeszcze jedno zaskoczenie. A może nie. Bo jak wynika z danych oficjalnych, to Stowarzyszenie Łukasza Gibały niemal w całości sfinansowało wiosenną kampanię referendalną w Krakowie. Ona kosztowała 1,970,000, a 1,890,000 pochodziło od Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.
3: Nie jestem kompletnie tym zaskoczona, pani redaktor, szanowni państwo. Byłam przekonana, absolutnie przekonana, w dniu wyborów, kiedy wygrał Aleksander Miszalski, że następnego dnia Łukasz Gibała będzie robił wszystko, żeby Aleksander Miszalski tej kadencji nie dokończył. Zresztą w pierwszych dniach po wyborze już w przestrzeni medialnej w Krakowie pojawiły się tego typu komentarze ze środowiska Łukasza Gibały, że zapewne zakończy się to referendum. Czyli,
2: Czyli że Gibała od pierwszego dnia prezydentury Miszalskiego prowadził taką kampanię na utrącenie prezydenta, ale prezydent mu chyba pomagał, nie?
3: Zdecydowanie tak. Łukasz Gibała szukał pretekstu, Aleksander Miszalski dał nie jeden pretekst.
2: W sondażu Opinia 24 dla Polityki Insight zajmuje pani drugie miejsce. Najpierw jest Łukasz Gibała 25% poparcia, potem Monika Piątkowska, czyli pani 15% poparcia. Natomiast najbardziej zaskakujące jest to, że w obecnym elektoracie Koalicji Obywatelskiej w Krakowie zbiera pani zaledwie 45% poparcie. Czyli połowa ponad wyborców Koalicji Obywatelskiej nie chce głosować na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Swoją drogą nie startuje pani z Komitetu Koalicji Obywatelskiej, tylko z Komitetu Moniki Piątkowskiej.
3: To dwie kwestie. Rzeczywiście mamy sporą grupę w ogóle osób niezdecydowanych i wśród tych niezdecydowanych jest ogromna rzesza wyborców Koalicji Obywatelskiej.
2: 1/4.
3: Tak jest. Wyborców
2: co dziesiąty popiera Gibałę.
3: Wyborców zmęczonych zamieszaniem, które było w Krakowie. Wyborców, i to sobie trzeba szczerze powiedzieć, nie należy od tego uciekać, rozczarowanych trochę Koalicją Obywatelską i rządami Aleksandra Miszalskiego. I moim zadaniem, takie zadanie sobie...
2: Czyli ten worek z kamieniami teraz pani dźwiga na swoim grzbiecie, tak?
3: Tak jest. I mam taką ambicję i determinację, żeby przekonać wyborców Koalicji Obywatelskiej, wyborców, którzy zaufali wcześniej koalicji, którzy zaufali Aleksandrowi Miszalskiemu, że... naprawię to, co będę w stanie w ciągu najbliższych 2 lat i dzisiaj mając taką alternatywę w drugiej turze, bo wszystko na to wskazuje, że będę to ja i Łukasz Gibała, będę przekonywała krakowianki i krakowianów, żeby zaufali mnie. Startuję z komitetu rzeczywiście ponad podziałami. Dlaczego?
2: Bo co, bo szyld jest obciążeniem?
3: Nie, zupełnie nie o to chodzi, bo ja się cały czas, pani redaktor, przyznaję, że jestem członkinią Koalicji Obywatelskiej i nie zamierzam rezygnować z bycia w ugrupowaniu. To ugrupowanie jest mi absolutnie bliskie. Natomiast popierają mnie też inne środowiska i Polskie Stronnictwo Ludowe, o czym pani redaktor powiedziała, ale również szereg środowisk krakowskich niezwiązanych politycznie i nie zawsze sprzyjających Koalicji Obywatelskiej. To też trzeba wyraźnie powiedzieć. Dlatego, żeby te wszystkie środowiska czuły się komfortowo, żeby było jasno i transparentnie, startuję z szerszego komitetu ponad podziałami, ale równocześnie mówię bardzo głośno, jestem członkinią Koalicji Obywatelskiej i nie mam zamiaru rezygnować z partii, nawet jeżeli wygram wybory. O co na przykład i o czym na przykład wielokrotnie mówił wieloletni prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, wręcz mnie namawiał do tego, abym z tej koalicji zrezygnowała. Nie zrobię tego.
2: Mhm. A gdyby weszła pani do drugiej tury z Łukaszem Gibałą, no to wiadomo, że Gibała zbiera wyborców antysystemowych, wyborców prawicowych do siebie przyciąga. A co zrobią wyborcy kandydatek lewicowych?
3: Łukasz Gibała ma różnej maści elektoraty pożyczone i te przepływy są takie bardzo niejednorodne, bo przypomnę pani redaktor, że z jednej strony mocne zaangażowanie w ruchu Palikota, przecież był członkiem Platformy Obywatelskiej, był członkiem ruchu Palikota. Teraz faktycznie bardzo mocno idzie w elektorat prawicowy. Różne plotki, informacje.
2: No, przecież miał też sojusz kiedyś z partią Razem.
3: Tak, jest, miał sojusz z partią Razem. Zresztą i
2: pytanie było
3: kandydatka.
2: Proste. Wyborcy kandydatek lewicowych poprą panią, czy Łukasza Gibałę, czy zostaną w domu?
3: Będę zabiegała o to, żeby poparły absolutnie mnie, bo Łukasz Gibała jest dzisiaj kandydatem z mocnym wsparciem Prawa i Sprawiedliwości i nie wyobrażam sobie, żeby Lewica zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość.
2: Czy struktury lokalne Koalicji Obywatelskiej, wiemy, że po przegranym referendum te krakowskie struktury Koalicji Obywatelskiej zostały rozwiązane i komisarzem została wicemarszałek Dorota Niedziela, która zresztą ostatnio mówiła, że dopiero po tych wyborach krakowskich, może pod koniec roku, będą się odbywać wybory i ta sprawa będzie jakoś porządkowana. Czy te struktury krakowskie panią wspomagają w tej kampanii, czy też, jak można usłyszeć, raczej ze względu na to, że jest pani kandydatką trochę taką zewnętrzną, narzuconą, myślą sobie tak, a niech wygra Gibała, my go zablokujemy naszą Radą Miasta, bo tam jest koalicja i Nowa Lewica, a za parę lat przecież wystawi się już kandydata, kandydatkę z naszego wewnętrznego kręgu.
3: Nie wiem, co sobie myślą poszczególni członkowie krakowskich struktur, natomiast mogę powiedzieć, bo to wiem, widzę i czuję, że to wsparcie jest. W swoim sztabie mam radnych Koalicji Obywatelskiej, szefem sztabu Piotr Moskała, radny Koalicji Obywatelskiej, obecnie już komisarz krakowskich struktur, więc to jest dosyć spójne. To zaangażowanie
2: i to właśnie
3: jest,
2: wydało mi się ciekawe, bo w sierpniu został zarząd krakowskiej Koalicji Obywatelskiej rozwiązany. Jego przewodniczący Szczęsny Filipiak stracił stanowisko. I zaczął krakowską organizacją kierować właśnie Piotr Moskała, który był szefem pani kampanii, jest szefem pani kampanii wyborczej. I pomyślałam sobie, że może ten zarząd został rozwiązany, bo te struktury nie pracowały do tej pory jak należy. No i właśnie szef pani kampanii został szefem tych struktur, komisarzem, bo to inna funkcja, żeby jakoś to wszystko zaktywizować.
3: Pani redaktor, ja przede wszystkim zajmuję się teraz kampanią wyborczą i najbliższe mi są tematy związane z Krakowem. Będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej dzisiaj nie wchodzę. Tak, od niedawna, od roku, bo zostałam po wyborach do Senatu, startowałam przecież jako kandydatka niezależna, mimo że z wsparciem i rekomendacji Koalicji Obywatelskiej i premiera Donalda Tuska wstąpiłam, bo uważałam, że tak powinno być i tak czułam i jestem z tego tytułu bardzo zadowolona. Natomiast zajmuję się przede wszystkim kampanią. Z informacji, które posiadam, bo to była decyzja zarządu krajowego, pani komisarz regionalna, czyli Dorota Niedziela, rozmawiając przez te wszystkie tygodnie ze strukturami, usłyszała wielokrotnie informacje i sugestie, że to z krakowskich struktur, że to byłoby dobre i pożądane. Z informacji, które ja posiadam również, przewodniczący krakowskich struktur Szczęsny Filipiak, jakby dość miękko podszedł do tego tematu, znaczy uznał, że skoro jest taka wola też ze strony
2: krakowskiej struktur. No trudno, żeby się stawiał. Jakby się stawiał, to mógłby potem nie wystartować w jakichś wyborach. No
3: dobrze,
2: czyli
3: to bywało,
2: pani twierdzi,
3: pamiętam,
2: że ma wsparcie krakowskich struktur. To ja zapytam o tę debatę Superekspresu, jaka odbyła się 2 września, tak. Bo w jej trakcie Aleksandra Owca wręczyła pani taki biały stołek, mający być symbolem kolesiostwa i nepotyzmu. Patrzę jeszcze raz na to badanie Opinia 24 dla Polityki Insight. Dlaczego ludzie głosowali za odwołaniem prezydenta? Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, zadłużenie miasta, ogólny kierunek rozwoju miasta. Na 4. miejscu nepotyzm w miejskich spółkach, strefa czystego transportu dopiero na 5. miejscu. Chyba za bardzo żeśmy demonizowali w komentarzach znaczenie właśnie tego rozwiązania. No to pytanie właśnie o ten nepotyzm w spółkach. Jak to będzie wyglądało, jeżeli pani zostanie prezydentem?
3: Kilka kwestii. Na pewno będę stawiała na fachowców, na ekspertów, na ludzi przygotowanych merytorycznie. W krakowskim magistracie w spółkach miejskich mamy cały szereg takich osób, które od wielu lat pracują w krakowskich strukturach samorządowych. Mają doświadczenie, wiedzę, pamięć instytucjonalną i miasto Kraków wydało sporo pieniędzy, żeby dopracować się profesjonalnej kadry urzędniczej. Natomiast pani redaktor, jedną kwestię chciałam powiedzieć a propos tego kolesiostwa
2: nastawienia. Trudniać swoich. I trochę było takich spekulacji, że no rozbił ten układ, który funkcjonował już od kilkunastu lat za Majchrowskiego i ten układ
3: pani
2: się
3: redaktor,
2: odgryzł.
3: Coś pani redaktor powiem. Oglądałam wczoraj wieczorem spot odwołajmy dość kolesiostwa w Krakowie, odwołajmy prezydenta Jacka Majchrowskiego. Spot sprzed 10 lat, przygotowany przez Logiczną Alternatywę, czyli przypomnę, bo to jest inna twarz.
2: Zarzut jest wieczny
3: zarzut jest wieczny i zawsze formułowany przez Łukasza Gibałę. Tu się kompletnie nic nie zmieniło.
2: To jeszcze Łukasza Gibałę zapytam, bo jak oglądałam tę debatę Superekspresu, to pomyślałam sobie tak, że państwo się kłócili, jak na przykład była ta runda zadawania sobie nawzajem pytań, to zwykle starali się państwo zadawać sobie trudne pytanie, potem się właśnie tam jeszcze rozliczać, a Gibała starał się w trakcie tej debaty wznieść ponad kłócących się pozostałą resztę. Był spokojny, nie podnosił głosu, nie wchodził w polemiki, a gdy miał zadać pytanie konkurentom, to były to pytania pozytywne. Na przykład Boheńczaka poprosił o wymienienie trzech rzeczy, które zrobi jako prezydent, teraz już wiemy, że na pewno nie zrobi. Gosek Popiołek o wskazanie trzech pozytywnych cech Aleksandry Owcy, więc trochę tak się dystansuje od was. Wy się kłóćcie, a ja tutaj idę po władzę.
3: Mam takie wrażenie, że ma wsparcie w części kontrkandydatów, którzy startują i robią tą pracę.
2: Przede wszystkim ich wyborców, bo przyciągaj wyborców PiS-u i Konfederacji.
3: Też, ale 2 lata temu wspólnie występowali i z posłanką Darią Gosek-Popiołek i przede wszystkim z Aleksandrą Owcą w jednym spocie, więc myślę sobie, że te relacje nadal gdzieś tam funkcjonują.
2: Co zrobi pani ze strefą czystego transportu?
3: Cały czas konsekwentnie mówiłam już w kampanii do Senatu, że ona jest w zbyt szerokim zakresie. Proponuję uchwałę kierunkową i taka uchwała zostanie niebawem podjęta. Zawężenia do drugiej obwodnicy i wtedy szczegółowych raz jeszcze konsultacji albo może nawet referendum, bo jest dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała, że jest spora grupa mieszkańców Krakowa, która jest zadowolona z funkcjonowania strefy czystego transportu. Zresztą zgodnie z przepisami w wielu miejscach ta strefa powinna być, bo nie spełniamy normy, jeśli chodzi o czystość powietrza. Natomiast zgadzam się absolutnie z tym, że jeżeli mamy na przykład takie miejsce jak Park and Ride, gdzie możemy tym samochodem dojechać, zaparkować i dopiero w inny sposób poruszać się do centrum, to te miejsca nie mogą być objęte strefą czystego transportu, a tak w tym momencie jest. Więc korekta na pewno jest potrzebna. W jakim zakresie okaże się to, jak skonsultujemy się jeszcze z mieszkańcami. Są też takie dzielnice, jak na przykład dzielnica Sfoszowice, która posiada bardzo zielona dzielnica, posiada na swoim terenie uzdrowisko i ona akurat chce być objęta strefą czystego transportu, a nie jest.
2: Pani została senatorką w ramach wyborów uzupełniających, potem jak senator Klich wyprowadził się nam do Waszyngtonu. Czy pani w 27 roku będzie startować do Senatu właśnie z tego okręgu?
3: W 27 roku, jeżeli mieszkańcy powierzą mi fotel prezydenta miasta,
2: to pani będzie prezydentką Krakowa miasta, oczywiście, a jeżeli to się nie uda?
3: I w to mocno wierzę. Naprawdę moim celem jest dzisiaj wygranie kampanii w Krakowie na prezydenta miasta Krakowa i tylko o tym myślę i tylko na tym się skupię.
2: Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na urząd prezydenta Krakowa, wybory 27 września. Dziękuję pani senator
3: Dziękuję
2: za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Po 8.20, czyli po informacjach, które już za moment komentatorzy będą z nami Leszek Jarzdzewski i Rafał Kalukin.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
12: Stokrotka.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
19: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.22, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej i nawet jak wygram wybory na prezydenta Krakowa, nie odejdę z partii, deklarowała w poranku TOK FM kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na fotel prezydenta Małopolski Monika Piątkowska. Senatorka startuje jednak w wyborach nie pod partyjnym szyldem, ale z własnego komitetu. Tłumaczyła, że to z powodu szerszego, a nie jedynie partyjnego poparcia, jakim cieszy się w regionie. Według sondaży Piątkowska powinna wejść do drugiej tury krakowskich wyborów i zmierzyć się z liderem badań Łukaszem Gibałą. Niezależnego kandydata popiera ponad 25% badanych, Piątkowską 15%. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zakończył się rosyjski atak na obszarze Ukrainy. Tym samym odwołało wcześniejsze alerty wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa tanieje, ale jej ceny są nadal bardzo wysokie, podają maklerzy. Baryłka ropy Brent nadal kosztuje powyżej $100. Nic nie wskazuje na to, aby konflikt na Bliskim Wschodzie, którego skutkiem są bardzo wysokie notowania ropy, miał się w niedługim czasie zakończyć. Według prezydenta USA Donalda Trumpa wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do kongresu i wtedy też spadną ceny ropy naftowej. I jeszcze informacje z dróg. W Małopolsce całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Jedna osoba została ranna, a utrudnienia mogą potrwać do 11. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją drogą wojewódzką numer 962 w miejscowości Lipnica Wielka.
4: Sport w TOK FM, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze rozpoczną dziś walkę o obronę tytułu Mistrza Europy. Są głównymi faworytami tego turnieju, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
10: Trener ma do dyspozycji chyba obecnie najmocniejszą drużynę, którą może wystawić. No i jedziemy pewnie po to, żeby bronić tytuł. Wszyscy jak jeden powtarzają i chyba są świadomi tego, że to jest drużyna, która jedzie właśnie po złoty medal.
4: Głównym rywalem Polaków do złota będą mistrzowie świata Włosi.
10: Drużyna, która ma bardzo młody skład, jak na te sukcesy, które mają, to są jeszcze młodzi zawodnicy, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, mają świetnego trenera, świetnego taktyka, który potrafi z nimi po prostu dochodzić do tych finałowych spotkań. I na pewno można powiedzieć, że to będzie bardzo groźny zespół w finale. Tym bardziej, że grają u siebie.
4: Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15. Jelena Rybakina pokonała w trzech setach Qin Wenzheng, a Coco Gauff również w trzech setach ograła Mirę Andrijewą. To oznacza, że Kazaszka i Amerykanka zagrają w nocy o finał US Open. W drugim półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Niezależnie od najważniejszych rozstrzygnięć w Nowym Jorku, od poniedziałku Rybakina będzie nową liderką światowego rankingu. A do półfinału męskiego turnieju awansowali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Niemiec w trzech setach gładko pokonał Holendra Botika van de Hulpa, a Rosjanin Belga Aleksandra Bloksa, który skreczował w trzecim secie. Gwiazdy przyciągnęły tłumy rekordowe. 63 tysiące kibiców obejrzało starcie Chicago Fire z Interem Miami. Mecz zakończył się remisem 1-1. Robert Lewandowski strzelił dla Fire gola, a Leo Messi dla Interu zaliczył asystę. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Krins Lucerny ze Szwajcarii i wygrała 30-29, mówi trener Krzysztof Lijewski.
21: Przed meczem na pewno wziąłbym w ciemno plus jeden. Ja przestrzegałem i was, i swoich zawodników, że mecz będzie bardzo trudny, tym bardziej, że Lucerna tak naprawdę nie musiała wygrać, tylko my musieliśmy. I koniec końców cieszę się, że mój debiut jako trener Industrii Kielce w Lidze Mistrzów jest udany.
4: Od porażki występ w Lidze Mistrzów rozpoczęła natomiast Wisła Płock. Przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
0: Termometry pokażą dziś maksymalnie 17 stopni w Kołobrzegu, 18 w Olsztynie, 20 w Katowicach, 21 w Rzeszowie. Do południa padać może we wschodniej połowie kraju, w zachodniej części kraju z kolei więcej przejaśnień.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Leszek Jaszczewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
2: Oraz Rafał Kalukin, tygodnik Polityka. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
2: Rzeczpospolita przynosi nam takie wieści sondażowe na pytanie, które ugrupowania są najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. 53% ankietowanych wskazuje PiS, 25% Konfederacji, 22% Koalicję Obywatelską, 7% Rozwój Plus, 4% Koronę Brauna i 4% wszystkie ugrupowania. Ale kiedy spojrzymy wyłącznie na zwolenników obecnej opozycji, to i tak 41% tych, którzy głosują na obecną opozycję, wskazuje jako najbardziej obciążoną partię Prawo i Sprawiedliwość, na koalicję 49%. To wydawałoby się dość oczywiste, bo zwolennicy opozycji nie lubią rządzących i vice versa, no ale jednak właśnie w elektoracie opozycji PiS też jest wskazywany przez 41%, powtórzę, ankietowanych. Czyli co, Prawo i Sprawiedliwości nie udała się ta narracja, że to jest wina Tuska, który o wszystkim wiedział, nikomu nie powiedział i naraził na milionowe straty rzesze ludzi, którzy zainwestowali sobie w zonda krypto i w kryptowaluty. Leszku?
24: No,
3: ta spec-operacja połączenia Tuska z Zondą, która jest piłowana w prawicowych mediach i przez pisowców, myślę, że nie miała jakby możliwości powodzenia, mimo że wiadomo, każdy ma swoją bańkę i widzimy też po jakichś tam statystykach internetowych, że ta afera się rozchodzi szeroko, ale w wariancie, który jest strawny dla poszczególnych odbiorców, że ta operacja jednak się chyba nie udała, bo musi przegrać z faktami, tak? To znaczy po prostu zderzona ze znaniami, zderzona z...
2: Z konkretnymi nazwiskami, tak?
3: Zderzona z kolejnymi zarzutami wobec Ziobry. Znaczy, wydaje mi się, że tu po prostu brakuje tych argumentów pod tytułem, że jakaś tam, nie wiem, konferencja była sponsorowana versus dany polityk spotkał się na Ibizie, tak? To, co mnie jakby zastanawia w tej kwestii, to nie tyle, czyja będzie ta afera, bo to moim zdaniem zostało rozstrzygnięte, tylko na ile ta afera będzie efektywna w tym, żeby cokolwiek zmienić w naszych bardzo trwałych tendencjach sondażowych poparcia dla partii politycznych. Bo z jednej strony w moim odczuciu zaangażowanie w tę sprawę Romana Giertycha, a z drugiej strony Donalda Tuska i Waldemara Żurka jako głównych aktorów czy takich reprezentantów sprawiedliwości walczących z tymi, którzy to Zonda Krypto robili tam przekręty, że to jakby kompletnie odbiera możliwość dotarcia do kogokolwiek, kto jest niezwolennikiem tego rządu. Z tych badań by wynikało, że jednak część ludzi popierających PiS dostała te informacje. Natomiast w mojej opinii, jakby jeśli Roman Giertych jest reprezentantem jakby głównym, tak, i do końca nie wiadomo, jaką pełni rolę w tej sprawie, czy adwokata, czy polityka, no to jest mała szansa, żeby ta afera się rozeszła szerzej po elektoracie opozycyjnym. A drugi argument jest taki, że jak wiele osób się realnie wcześniej interesowało kryptowalutami. Znaczy, to jest dla mnie jakiś fenomen, znaczy być może dlatego, że dotyczy to kwestii internetowych.
2: Ale to też akurat Rzeczpospolita, tak, przepraszam, przypomina to badanie Cebosu z maja tego roku, że 12% kiedykolwiek zainwestowało w kryptowaluty, a 6% społeczeństwa obecnie kryptowaluty ma. I że to jest zainteresowanie ograniczane też do grupy młodych, względnie zamożnych i dobrze wykształconych mężczyzn.
3: Więc w skrócie, jest to ogromna afera dotycząca spraw, które zajmuje niewielki procent społeczeństwa i bym założył tezę, że w ogromnej części popierający Konfederację i wcale się nie zdziwię, jak okaże się, że już resztki tych ludzi, co kiedyś popierali PiS na prawicy, popierają Konfederację, zajmujących się kryptowalutami, ale czy to będzie coś, co sprawi, że miliony Polaków potrapią się w głowę i powiedzą, nie no, PiS to są aferzyści? Nie wiem, bo myślę, że mało kto wie, co to jest to Zonda Krypto.
2: Mm-hmm. Profesor Przemysław Sadura w tygodniowym wydaniu Polityki przypomina swoje badania, które mówią o tym, tłumaczą też, dlaczego pewne afery nie szkodziły Prawu i Sprawiedliwości, kiedy rządził, i dlaczego też ta afera nie musi wcale PiSowi zaszkodzić. Chodzi o te dwa rodzaje elektoratów posiadanych przez PiS. Elektorat fanatyczny, tak, który czyta określone i ogląda określone media. W tych mediach się dowiaduje, że to jest specoperacja, używając języka Leszka, ale skierowana przeciwko prawicy, która ma uniemożliwić prawicy zjednoczenie się i wygranie wyborów w 27 roku, przygotowana, oczywiście przyrządzona przez Żurka z Tuskiem. I ten elektorat fanatyczny na pewno Kaczyńskiego nie porzuci. Jest jeszcze elektorat cyniczny, który zawsze patrzył na to, czy coś z PiSu ma albo może mieć. I dla nich te afery też nie mają znaczenia, jeżeli po prostu rachunek się zgadza i jeżeli liczą, że faktycznie na przykład Przemysław Czarnek jako premier podniesie drugi próg podatkowy do 180 tysięcy. Rafale?
6: Znaczy, ja bym jednak zwrócił uwagę, że w tych badaniach, które na początku zacytowałaś, połowa elektoratu opozycji obciąża odpowiedzialnością Koalicję Obywatelską. No, połowa elektoratu opozycji to jest, tak jak patrzeć, elektorat Prawa i Sprawiedliwości, tak? No bo dzisiaj poparcie prawicy pisowskiej i prawicy niepisowskiej to są tak na mniej więcej dwa równe segmenty.
2: Tak, bo jeżeli to jest 41%, to możemy właśnie założyć, że tam są i ci.
6: No więc możemy założyć, że jednak ta narracja o tym, że jest to afera rządu i Donalda Tuska w tych akurat obiegach Prawa i Sprawiedliwości zadaptowała się całkiem nieźle, tak? Więc jest to niewątpliwie elektorat zaimpregnowany. I teraz tak, no, czy ta afera będzie oddziaływać tudzież nie będzie z tego powodu, że ludzie w większości nie mają bezpośredniego związku z kryptowalutami. Tutaj to akurat nie jestem pewien, no bo zdecydowana większość dużych afer no raczej się odbywała bez takiego bezpośredniego związku. Więc moim zdaniem to nie ma wielkiego... Znaczy jest tutaj oczywiście jakaś warstwa ludzi bezpośrednio poszkodowanych, ale akurat no, ci, którzy zainwestowali pieniądze, ich nie odzyskali, to sądzę, że w ogóle niespecjalnie się przejmują tym, którzy konkretnie politycy zostali w sprawę zamieszani, tylko po prostu oczekują od wymiaru sprawiedliwości no, jakby rozwiązania tej sprawy. Jeszcze no
2: ponad
6: najlepiej,
2: 150 milionów już zostało zabezpieczone.
6: I jeszcze
2: tak?
6: Najlepiej, żeby pieniądze dostali z powrotem, prawda? No więc tutaj raczej sądzę, że oczekiwania są formułowane pod adresem polskiego państwa. Natomiast tak, no, ja w ogóle nie wierzę w potencjał wielkich afer, które by miały jakoś specjalnie burzyć logikę polityki i zmieniać ogólną dynamikę. No, natomiast oczywiście ta sprawa, która no, budzi zrozumiałe zainteresowanie, która powoduje no, taki efekt, że dzisiaj wiatr w plecy dostaje strona koalicyjno-rządowa, no, która można powiedzieć tak brzydko rzuca te kości w różne miejsca, no, a również my, czyli media, biegamy za tym, robimy szum, komentujemy to, no to niewątpliwie tworzy no, bardzo sprzyjające okoliczności dla strony rządowej. No, PiS praktycznie nie ma jak przekierować uwagi opinii publicznej na inne kwestie.
2: Czy to chociaż próbuje.
6: To było dla mnie bardzo uderzające, kiedy premier, przyszły być może premier Czarnek rzucił to hasło podniesienia wyprawki szkolnej i to właściwie nigdzie się nie przebiło. Znaczy wszyscy media tak żyją dzisiaj sprawą zonda krypto, tak? No też sobie obejrzałem tą poniedziałkową konferencję, niby to programową PiS-u pod hasłem przebudzenie. No tam nie było widać żadnego przebudzenia.
2: Nie, nie, a w ogóle nie było energii.
6: To
2: ja w ogóle myślę sobie o tych eventach, które PiS organizuje regularnie, bo w sierpniu była konferencja, konwencja ku nowemu rządowi, teraz to przebudzenie, ale tam właśnie nie ma niczego, co gdzieś by rezonowało.
3: To PiS jest chyba na etapie, powiedziałbym, premiera technicznego Glińskiego z tabletu, tak? Znaczy to jest taki czas, kiedy jak nie idzie, to nie idzie. Teraz widziałem, że Przemysław Czarnek chciał promować tę koncepcję diety planetarnej, prawda, że Jarosław Morawiecki też, widać, że się ścigali, kto więcej kotletów sojowych znajdzie w szkole Nowackiej i Tuska. Nie jestem pewien, czy jedzenie warzyw w szkole jest tak oburzającym zjawiskiem, żeby się teraz rodzice mieli rzucić masowo, protestować w tej sprawie. Natomiast to jest pewien paradoks z tą aferą, bo jakby kiedy jest takie zjawisko, które wysysa tyle uwagi z mediów, ja wciąż nie jestem pewien, czy jak się zapyta ludzi na ulicy, to dla nich to będzie temat numer jeden. Ale to wysysa niewątpliwie uwagę z mediów, to odbiera możliwość przekierowania uwagi na inny temat, co dla rządu, zgadzam się, jest raczej wygodne. Natomiast no, są jakieś takie reality checks, zderzenia z rzeczywistością, jak ceny paliw na stacjach benzynowych, które będą raczej szły w górę. Będą takie tematy, które będą się te banki przebijały. Pytanie, czy ktoś to będzie umiał zaadresować. I pytanie jest, czy też rząd, jakby mając tak wygodnego konia, jak ta zonda krypto, nie stwierdził, że już na nim dojedzie, nie wiem, jak daleko, do samego końca. Bo widzę tu ogłaszanie, nie wiem, wielkich kontraktów z Amerykanami, tak? Widzę jakieś opowieści o wzroście gospodarczym i jak Polska wspaniale sobie radzi przy poradnej kawie Donalda Tuska. I wydaje mi się, że również te kwestie się nie tak łatwo będą przebijać. Ale dla rządu być może lepsze przy ich niskich notowaniach jest to, że kontroluje temat rozmowy, a ten temat zonda krypto jest dla rządu wciąż bardzo wygodny.
2: Leszek Jarzdzewski, Rafał Kalukin z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
7: Autopromocja.
9: Czy twoje dziecko ma swoją ulubioną książkę?
22: A może nie lubi czytać lub czyta rzadko?
9: Jak zarazić dziecko miłością do książek i co mu daje czytanie?
22: Zapytamy w czasie rodziców. W sobotę o 13:00.
9: Ula Malko
22: i Krzysztof Chorwat.
7: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
23: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: Czyta lektor AI.
25: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
26: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
25: Stokrotka.
27: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
12: Pędzel kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
12: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
10: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli Radosław Piesiewicz wyjdzie za kaucją z aresztu, to powinien płonąć ze wstydu i przyglądać się, jak jest naprawiany Komitet Olimpijski, a nie liczyć na wsparcie garstki swoich zwolenników, powiedział w poranku TOK FM Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Piesiewicz został aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto.
16: Nie chcę tutaj podawać liczb, ale to jest może kilkanaście osób, które jeszcze tak naprawdę wierzą w misję Radosława Piesiewicza.
17: Ale wierzą, panie Robercie, czy po prostu się boją, że jak przyjdzie ktoś nowy, to się wyda, kto brał bony, towary,
16: to
17: pieniądze.
16: To jest taka wiara łamana przez strach, łamana przez pewną sektowość i też trochę mamy czasami do czynienia tutaj z syndromem ofiary sztokholmskiej, bo ktoś był szantażowany, ktoś był naciskany i teraz będzie stał, bronił tego swojego prześladowcę po to, żeby coś nie wyszło na jaw i tyle, i oni są razem mentalnie na zawsze.
15: W poniedziałek odbędą się obrady zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednym z powodów zwołania tego spotkania jest ta sprawa usunięcia Piesiewicza z funkcji prezesa komitetu. Robert Korzeniowski zadeklarował gotowość kandydowania na stanowisko szefa PKOL-u. Maszyniści niebawem mają ogłosić, jaką formę przyjmie planowany przez nich protest. Zapowiedzieli go po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, tłumaczył w TOK FM, że powodem protestu ma być brak odzewu władz na apele o poprawę bezpieczeństwa na torach.
18: To, że doszło do katastrofy kolejowej i że są ofiary, to dla nas nie jest jakieś zaskoczenie z uwagi na to, że o tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
15: Jeśli pracownicy kolei zdecydują się na zorganizowanie protestu, to pasażerowie powinni jutro spodziewać się sporych opóźnień pociągów. W wyniku wczorajszej katastrofy zginęła jedna osoba, to pasażerka pociągu, a kilka zostało rannych. Na miejscu służby wciąż usuwają skutki katastrofy. Odcinek ma być częściowo udrożniony jutro albo pojutrze, jednak pełny udrożnienie, to jak powiedział telewizji TVN przedstawiciel PKP, to perspektywa przyszłego tygodnia. Chiny kupiły w tym tygodniu około miliona ton amerykańskiej soi, ujawnił Reuters. W ocenie agencji transakcja odbyła się w kontekście intensyfikacji zakupów przed planowaną na koniec miesiąca wizytą chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Transakcję częściowo potwierdził resort rolnictwa USA, informując o sprzedaży 340 ton soi do Chin oraz 100 tysięcy ton do nieujawnionych odbiorców. Choć Waszyngton sygnalizował, że spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Xi ma odbyć się 24 września, to Pekin Pekin do tej pory oficjalnie nie potwierdził tych ustaleń. Zakupy przez Chiny soi w USA stanowią ważny element przetargowy i są barometrem dwustronnych stosunków gospodarczych obu mocarstw. Do Brazylii od września zeszłego roku napłynęła rekordowa liczba obywateli Kuby. O pobyt stały zawnioskowało ponad 90 tysięcy osób. Tak wynika z danych lokalnych służb migracyjnych. Jak przekazało niezależne Radio Marti, nienotowana wcześniej fala Kubańczyków w Brazylii jest rezultatem zaostrzenia polityki migracyjnej przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Brazylia zastąpiła USA jako kluczowy kierunek podróży migrantów z wyspy. Czwartek z przewagą chmur, padać będzie we wschodniej połowie kraju, na północnym zachodzie możliwe przejaśnienia, na termometrach od 17 stopni w Kołobrzegu do 21 w Rzeszowie.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté i Rafał Kalukin, tygodnik Polityka. No to teraz wrócimy do ulubionego tematu. Mam taką nadzieję, Trybunału Konstytucyjnego, bo naprawdę wszystkie zapowiedzi, jakie słyszymy z ust ministrów pana prezydenta, świadczą o tym, że nie będzie zaproszenia na ślubowanie. Maciej Berek jest już wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybrany legalnie, zgodnie z prawem. Natomiast na przykład wczoraj Zbigniew Bogucki w Polsat News mówił tak: jeśli to by się potwierdziło, że pan minister Berek nie posiada stażu wymaganego do tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to nie ma możliwości odebrania ślubowania od osoby, która nie spełnia elementarnego, podstawowego, fundamentalnego, wyjściowego, jeszcze zabrakło chyba słowa rudymentalnego warunku, żeby właśnie tym sędzią zostać. A chodzi oczywiście o to, czy był radcą, tak? Czy był radcą tak z nazwy, czy też praktykował to radcostwo. Ale wiadomo, że chodzi o to, że to jest pretekst tylko. No i wtedy co? Bo dużo zainwestował Donald Tusk, nawet niezadowolenie części swoich koalicjantów, krytykę ze strony opinii publicznej, krytykę ze strony ekspertów, prawników, konstytucjonalistów, organizacji, które zawsze walczyły o praworządność, więc koszty polityczne były spore, wystawienia Berka do Trybunału Konstytucyjnego. No a zysk, jaki być może albo jakiego nie będzie? Rafale?
13: To nie jest mój ulubiony temat, tylko wręcz przeciwnie, bo ja trochę nie rozumiem sensu kierowania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. On oczywiście nie zostanie zaprzysiężony przez prezydenta i pewnie będziemy obserwowali no, rozmaite sztuczki, żeby jednak go tam wepchnąć, przepychanki, nie wiem, źle się stanie, jeżeli to się zakończy jakąś interwencją policji, a skoro premier Tusk postawił na Macieja Berka, to niestety obawiam się, że jest to bardzo prawdopodobna konsekwencja. I teraz tak, no, po pierwsze nie rozumiem ścieżki, która miałaby doprowadzić już po uzyskaniu tej liczebnej przewagi w Trybunale do zmiany przewodniczącego i wyprowadzenia Bogdana Święczkowskiego. No to nie zostało wiarygodnie przedstawione. Ja nie wiem, jak ma to wyglądać. Po drugie, nie podobają mi się tego rodzaju siłowe rozwiązania w instytucji, która wymaga radykalnej naprawy. Znaczy ja po prostu nie wierzę w to, że w Trybunale Konstytucyjnym tego rodzaju ruchami można uzyskać jakiś efekt poza czysto doraźnym. No, ta instytucja jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości została zniszczona i obawiam się, że bez jakiegoś zasadniczo polityczno-konstytucyjnego resetu nie uda się Trybunału Konstytucyjnego naprawić. Natomiast no, jak słychać tutaj Tuskowi i stronie rządowej, chodzi o taki no, czysto polityczny efekt. No, gdzieś ostatnio krążą pogłoski, że ta odzyskana przewaga w Trybunale ma doprowadzić do jakiegoś, nie wiem, cofnięcia wyroku w sprawie aborcji, czy orzeczenia nowego, żeby ta aborcja została jakoś tam symbolicznie zalegalizowana i żeby to było hasło na kampanię wyborczą. No więc ja oczywiście Doskonale rozumiem logikę polityczną tego typu działań, tylko mam dużą obawę, że jest to no, dalsze pogłębienie i tak już tragicznego deficytu zaufania do sądownictwa konstytucyjnego w Polsce i tego typu działania no, będą miały na to zasadniczy wpływ, a żadnej innej sensownej logiki w tych działaniach po prostu nie widzę.
17: To ja jeszcze tylko w kwestii aborcji, bo przecież przed wakacjami słyszałam z wielu źródeł, że ostatecznie Donald Tusk dał zielone światło, żeby uruchomić pracę nad tymi projektami, które tam leżą od dawien dawna w stosownej podkomisji i że nawet PSL tutaj jest skłonny współpracować, tylko że no nie słyszymy, by znowu się coś w tej sprawie zadziało, więc może najpierw niech ruszą to, co leży w ich możliwościach tu i teraz. Leszku?
19: Tusk złapał miecz i jak Aleksander Macedoński chciał przeciąć węzeł gordyjski, ale wydaje mi się, że ten miecz mu się omsknął. Ale to się przekonamy niedługo, bo w sprawie Trybunału to są jakby dwa aspekty. Jeden jest taki, że można było to rozwiązać pewnie nie ostatecznie, ale w sposób, który by nie budził wątpliwości pod względem legalizmu, to znaczy mieć zaprzysiężonych sędziów, którzy nie są dublerami, wybranych w sposób legalny. I oczywiście Nawrocki tutaj stawał okoniem i nie mówił nie, ale też nie zaprzysięgał poszczególnych sędziów. Ale dopóki byłoby tak, żeby była presja na nim i to on byłby winien tego, że ci sędziowie nie mogą orzekać, dopóty byłaby szansa na to, że ten Trybunał prędzej czy później zacznie działać w składzie całkowicie legalnym, co nie oznacza wcale, że udałoby się zweryfikować wyroki. Dalej prezesem legalnie wybranym byłby Święczkowski i trzeba by go znaleźć sposób do tego, żeby podważyć jego władzę, ale dałoby się to zrobić, gdyby ci sędziowie się tam znaleźli. Wybrano inne rozwiązanie. Najpierw wybrano rozwiązanie pod tytułem zaprzysięgamy, nie czekając na Nawrockiego i myślę, że bardzo ciężko stwierdzić, czy sędziowie legalnie wybrani są dzisiaj legalnie sędziami. Mówiąc zupełnie szczerze, ja nie wiem. A po drugie, w sprawie Berka osobiście byłem zdecydowanym krytykiem tego wyboru. Znaczy, mam poczucie, że po prostu jest bardzo wielu zdolnych prawników, z których nie każdy będzie oceniał własne akty prawne, tak jak Maciej Berek jako były minister, prawa ręka Donalda Tuska. Jednocześnie mam takie poczucie, że Tusk zna dobrze swój elektorat i on wie, że to jest taki trochę banieczkowy obóz ludzi przywiązanych do wartości, a dla większości ludzi, którzy popierają dzisiaj Tuska, kluczowe będzie to, że pogłębi PiS. I to będzie odbierane jako zwycięstwo, tak? Że oni wchodzą, okej, no jak się spotkają na korytarzu, to być może to będzie mniej efektowne, ale ostatecznie jest Trybunał, odwojowali. A szczegóły, szczegóły to się wyprostuje. I wydaje mi się, że poszedł po takie, Tusk jakby nie rozumie, myślę, dobrze mechanizmów instytucji, nie zważa jakoś na to specjalnie, PiS też to totalnie zniszczył. Myślę, że jest pełna świadomość, że cokolwiek będzie z tym Trybunałem, jeśli wygra obecna opozycja, to zostanie to absolutnie odkręcone. Jedną uchwałą, nawet nie ustawą. Natomiast jakby tu chodzi bardziej o efekt właśnie wyborczy, o zwycięstwo, o mobilizację.
17: O wrażenie.
19: O wrażenie i o to, żeby pokazać właśnie sprawczość, twardość, a tamci niech wyją, słuchać wycie znakomicie. To, co mnie tutaj zaskoczyło, to to, że Tusk jednak częściowo podzielił własny elektorat. Znaczy, by wiele ostrych głosów oburzenia było ze strony tych, którzy protestowali w obronie Trybunału, bo doszło do ewidentnego złamania i Tusk nawet to przyznał na kampusie, tylko no jakby stwierdził, ja to biorę na siebie. Argument, ja to biorę na siebie, kiedy chodzi o pewne podstawowe wartości jak praworządność, wydaje mi się słabym argumentem, bo Jarosław Kaczyński też coś może wziąć na siebie, a rządy prawa i liberalna demokracja nie polega na tym, że wszyscy mamy naszą wiarę zawrzeć w wielkim, światłym liderze. Potem mamy liberalną demokrację, żeby rządziły procedury i instytucje. No w Polsce w tym momencie tak niestety nie jest.
17: Pamiętam taką wypowiedź Donalda Tuska, jakby się trochę żalił albo miał pretensje, że Jarosław Kaczyński ma taki elektorat zwarty, niekwestionujący żadnych ruchów i decyzji, a tymczasem ten jego elektorat jest taki kapryśny, wątpiący, krytykujący.
19: To już się chyba zmieniło, szczerze mówiąc, patrząc na badania z polityki. Pamiętam, że chyba były też takie właśnie...
17: Że odpowiedzią na jedną oblężoną twierdzę jest druga oblężona twierdza, tak?
13: To była jego wypowiedź ze spotkania w Pabianicach latem ubiegłego roku, która była dla mnie bardzo uderzająca, bo to nas... Premier Tusk dotąd się nie dzielił takimi tęsknotami, które są oczywiście zrozumiałe, tylko że to nie bierze pod uwagę no jednak kulturowych różnic pomiędzy elektoratami jednej i drugiej strony sporu politycznego w Polsce. Oczywiście jest duża część takiego już fanatycznego elektoratu również Koalicji Obywatelskiej. Ona jest widzialna w internecie, natomiast to nie jest grupa w pełni reprezentatywna. Te działania w Trybunale Konstytucyjnym, to co przed chwilą mówił Leszek, to wszystko pokazuje, że wchodzimy w rok przedwyborczy, że teraz możemy się spodziewać już głównie właśnie mobilizacji tej twardej bazy, gdyż bez zmobilizowania fanatycznego elektoratu te pozostałe grupy gdzieś będą jakby tym bardziej rozproszone i ten twardy rdzeń musi zostać na powrót zmobilizowany. Z nim ostatnio bywało różnie, tak? To już nawet obserwując wypowiedzi takich czołowych, charakterystycznych dla tej grupy influencerów, komentarze w internecie, widać było duży zawód, więc ta logika postępowania Tuska jest absolutnie zrozumiała. Natomiast oczywiście dla pewnych grup wyborców ta polityka w ostatnim roku będzie mało satysfakcjonująca, gdyż rząd już ma tak bardzo mało czasu, że już się nie należy spodziewać żadnego zrywu w rządzeniu, tylko właśnie będzie twarde, ostre mobilizowanie zonda, trybunał i tak dalej.
17: Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka, dziękuję.
13: Dziękuję.
17: Leszek Jeżdżewski, redaktor naczelny Liberté, dziękuję.
19: Dziękuję, do usłyszenia.
17: Czwartkowy poranek TOG FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizował go Adam Brzeziński. O 9:00 oczywiście jak zawsze informacje TOG FM, a po nich program Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry Przemku, co u ciebie?
20: Dzień dobry, kłaniam się. Dziś i jutro amerykańska delegacja ocenia miejsca, w których potencjalnie mają powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe. I to podobno kluczowe 48 godzin dla ustalenia tych lokalizacji. O tym będę rozmawiał z generałem Romanem Polko, byłym dowódcą Gromu. Porozmawiamy także, co mają oznaczać słowa ministra Tomasza Siemoniaka po wizycie w siedzibie CIA. A przypomnijmy, że wizyta ta następuje po wizycie szefa CIA w Moskwie. Także w momencie, w którym wysłannicy Donalda Trumpa spędzili ponad 3 godziny z Władimirem Putinem, a Kreml po tych spotkaniach mówił o wielkich wspólnych projektach z Ameryką. A na Litwie, też dodam, 15 kilometrów od granicy z Białorusią, niemiecka brygada pancerna po raz pierwszy w historii ćwiczy działania bojowe.
17: I o tym wszystkim już za chwilę. Polecamy, zachęcamy. Ja Państwa zapraszam na wywiad polityczny. To po 17:00 i życzę bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
21: Autopromocja.
22: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
23: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
22: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
21: Autopromocja.
24: Reklama.
21: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
25: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
21: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
26: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
27: Volkswagen. Tomek!
0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice

0: Aflofarm. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Maszyniści zapowiadają protest. Powodem brak odzewu władz na apele o poprawę bezpieczeństwa na torach. Kolejna niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie użyli dronów. Nie róbmy z żywienia w szkołach ideologii, apeluje do opozycji resort zdrowia. 10 września, minęła 9. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po wczorajszym wypadku kolejowym maszyniści przygotowują się do protestu. Wkrótce mamy poznać szczegóły akcji, która jutro może sparaliżować przejazdy kolejowe w Polsce. Grzegorz Kozieł.
6: Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, mówił w poranku TOK FM, że w tej sprawie jego środowisko musiało działać bardzo szybko, choć to, że doszło do katastrofy kolejowej i są ofiary, to nie jest dla kolejarzy jakieś zaskoczenie.
7: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
6: Zdaniem związkowca trzeba oczywiście zaostrzyć prawo czy nałożyć większe kary na kierowców, którzy łamią prawo, ale to nie wszystko.
7: Oczywiście, żeby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, to trzeba również i technicznych inwestycji, i tych długoterminowych, czyli skrzyżowania bezkolizyjne, ale również lepsze zabezpieczenia samych przejazdów kolejowych.
6: A tych działań nie widać, mówią maszyniści. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
5: Mam ambicje i determinację, żeby przekonywać wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy zaufali wcześniej Aleksandrowi Miszalskiemu, że naprawię to, co będę w stanie w ciągu najbliższych 2 lat, deklarowała w poranku TOK FM Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na urząd prezydenta Krakowa.
8: Dzisiaj, mając taką alternatywę w drugiej turze, bo wszystko na to wskazuje, że będę to ja i Łukasz Gibała, będę przekonywała krakowianki i krakowianów, żeby zaufali mnie. Startuję z komitetu rzeczywiście ponad podziałami. Dlaczego?
9: No co, bo Szyld jest obciążeniem?
8: Nie. Popierają mnie też inne środowiska i Polskie Stronnictwo Ludowe, o czym pani redaktor powiedziała, ale również szereg środowisk krakowskich, niezwiązanych politycznie i nie zawsze sprzyjających Koalicji Obywatelskiej.
5: Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W majowym referendum krakowianie odwołali z tego stanowiska Aleksandra Miszalskiego z KO. W wyścigu wystartuje 8 kandydatów. Prawie 10 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na południowym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne drony. Cezary Jaszczyk.
10: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku. Ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina, w tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym poderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alertę o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Nie chciałabym, żebyśmy z profilaktyki żywieniowej, ze zdrowego żywienia robili jakąkolwiek ideologię, mówiła w poranku TOK FM Katarzyna Kęcka, wiceministra zdrowia. To odpowiedź na krytykę opozycji nowego modelu żywienia w szkołach i przedszkolach.

0: Dziwi mnie wzbudzenie emocji nad czymś, co mamy na talerzach tak naprawdę od dawna. Bo fasola, groch, proszę sobie przypomnieć, nasze babcie stosowały to nagminnie. Myśmy to mieli w naszych czasach dzieciństwa. Więc to nie są rzeczy nowe, to są produkty, które w Polsce są na talerzach od setek lat. Tylko przez ten pęd ostatnich lat rodzice przesunęli się w kierunku żywności szybko dostępnej, szybko przetworzonej, łatwo kupowalnej.
1: Od 1 września na szkolnych stołówkach musi być bardziej zdrowo, czyli m.in. mniej mięsa, ale też soli, tłuszczu czy cukrów, a więcej warzyw. Czy dzieciom to smakuje i czy trzeba wyrzucać jedzenie? O to w szkole podstawowej nr 81 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
2: Bardzo mi smakuje, nie czuję za bardzo różnicy. Wydaje mi się, że to fajnie, że mamy coś zdrowszego.
3: Z której jesteście klasy?
2: 7B.
4: Dobre są, ale za mało soli jest w tych jedzeniach.
3: Zjadasz do końca, czy zostawiasz?
4: Nie no, zjadam do końca, jeżeli jestem głodny, no to nawet i to zjem.
5: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
6: Ma pani same warzywa podać dzieciom. Trzeba je jakoś odpowiednio doprawić. Czy to jest wyzwanie, żeby to smakowało?
5: No, trzeba tak próbować, tyle razy próbować, żeby to było dobre. Są dzieci, które jedzą mało, a są dzieci, które proszą dokładkę.
6: Są jakieś zwroty?
5: O, no są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
6: Nie boi się pani na przykład tego, że więcej jedzenia się będzie marnowało?
5: Będzie się marnowało. Co ja zrobię, jak się będzie marnowało?
6: Czy zdarzyło się, że jakiś rodzic przyszedł z pretensjami, że dziecku nie smakuje jedzenie?
5: Proszę pana, na razie nie.
6: Pani odpukała.
1: Na szkolnych stołówkach 2 razy w tygodniu muszą być posiłki z mięsa, raz z ryby i raz z roślin strączkowych, bez produktów pochodzenia zwierzęcego. Do tego 2 razy w tygodniu musi być zupa na wywarze warzywnym. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wyraził szczególne uznanie dla żołnierzy biorących udział w zagranicznych operacjach wojskowych. Kim nie sprecyzował, które misje zagraniczne ma na myśli. Podczas obchodów 78. rocznicy powstania państwa Kim wezwał również obywateli do budowania potęgi kraju opartej na patriotyzmie. Podczas uroczystości najwyżsi urzędnicy oraz dowódcy złożyli przysięgę wierności systemu socjalistycznemu, trzymając w dłoniach czerwone chusty. A kolejne informacje w TOK FM o 9.20.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Czwartek z przewagą chmur, do południa padać może we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni na północy, 19-20 w centrum, do 21 na południowym wschodzie.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przedpołudnie Radia TOK FM. Nie zwlekając ni chwili, łączymy się z pierwszym naszym gościem, którym jest generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry, panie generale, kłaniam się.
9: Dzień dobry.
8: Rozpoczynamy od wielowątkowego tematu nasze przedpołudnie. Chciałbym najpierw zacytować między innymi wiceszefową MON. W czwartek i piątek do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja. To kluczowe 48 godzin w relacjach polsko-amerykańskich. Chodzi o rekonesans, by sprawdzić i dokonać wyboru miejsca, w którym potencjalnie miałaby powstać amerykańska baza. Rzeczywiście należy to traktować jako coś mocno przełomowego, czy to taki zabieg czysto retoryczny? I właśnie takie słowa padły z ust wiceszefowej Ministerstwa Obrony Narodowej.
9: To znaczy, z pewnością jest to przełom. No, Polska już dawno przestała być takim krajem drugiej kategorii, jeżeli chodzi o sojusz NATO, ale jednak stała obecność amerykańska w Polsce, no to jest coś zupełnie innego niż początek, kiedy byliśmy w sojuszu, kiedy to jednak struktury amerykańskie czy zachodnie no, zobowiązały się do tego, że nie będą budować stałych baz na terytorium Polski. Tylko że reguły gry się zmieniły, zmieniła je Rosja i w tej chwili widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone, widząc w Polsce tego naprawdę wiarygodnego, zaufanego sojusznika, no nie tylko stała się Polska takim hubem dla też takiego amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, najlepszego na świecie, co tu dużo mówić, F-35, Abramsy, Apache. Natomiast też to braterstwo, które właściwie wywalczyliśmy w Afganistanie, w Iraku, w tych sytuacjach takich trudnych, gdzie Amerykanie prosili też o polską pomoc, no przekłada się już na stałe współdziałanie, stałe bazy. Myślę, że ta integracja będzie jeszcze większa dzięki obecności amerykańskich rodzin w Polsce.
8: Trudno oprzeć się wrażeniu, że sprawy nabrały niezwykłej dynamiki. I czy pańskim zdaniem to konsekwencja tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach? Mam na myśli choćby wizytę Tomasza Siemoniaka u szefa CIA, to sprzed kilkunastu godzin, wcześniej wizyty szefa CIA w Moskwie. Te rozmowy, które prowadzi strona amerykańska, wysłannicy Donalda Trumpa. Co takiego dzieje się, że nagle i tak szybko i w trybie wydaje się ekstraordynaryjnym dochodzi do wskazania lokalizacji tych baz w Polsce, tej bazy w Polsce?
9: Rozpocznę może od wizyty ministra Siemoniaka. No to pokazuje przede wszystkim ogromne zaufanie do Polski, bo służby amerykańskie dzielą się informacjami, tak jak dzieliły się przed rozpoczęciem pełnoskalowej agresji, co teraz też nasze służby mają informacje od Amerykanów, jak rozwija się sytuacja, przez to możemy szybciej i lepiej reagować. Ale chyba coś się zbliża do jakiegoś przełomu. Widać wyraźnie, że i strona rosyjska, no ukraińska, co dużo mówić, ale Putin, Kreml, no widzi, że no nie jest w stanie normalnie wygrać tej wojny. Być może uda się doprowadzić do jakiegoś zawieszenia pokoju, chociaż wiarygodność podpisanych traktatów pokojowych, tak jak memorandum budapesztańskiego czy porozumień mińskich przez stronę rosyjską, nie wierzę. No ale też wyraźnie widać przełom, że pokazujący, że jednak Amerykanie chyba wysłali bardzo mocny sygnał Rosji, że jakiekolwiek próby eskalacji tych działań hybrydowych przeciwko Polsce, przeciwko sojuszowi NATO, no może się dla nich bardzo źle skończyć. I to jest taki przełom, czy rzeczywiście Putin posłucha, czy wbrew tym ostrzeżeniom, tak jak było przed pełnoskalową agresją na Ukrainę, dalej będzie eskalował.
8: Ale panie generale, pan traktuje to jako pozytywny przełom, czy wręcz przeciwnie, jeśli zestawimy to wszystko choćby z niemiecką brygadą, która odbyła, czy też odbywa ćwiczenia 15 kilometrów od granicy z Białorusią, a ma to miejsce po raz pierwszy od II wojny światowej, by niemieckie wojska stacjonowały tak daleko na wschód?
9: Ja to odbieram jako pozytywny przełom. Ja wiem, że to brzmi tak trochę dziwnie, no bo nagle przy granicy sojuszu NATO z Białorusią czy z Rosją, teraz ćwiczenia Niemców. Otóż przede wszystkim sojusz NATO nauczył się już Putina, nauczył się tej władzy kremlowskiej, na którą noty dyplomatyczne, ugody, dyskusje nie działają tak dobrze, jak działa konkretne działanie. No i widać wyraźnie, że i prezydent Trump, i europejscy sojusznicy NATO odpowiedzi na eskalację ze strony rosyjskiej po prostu podejmują, chociażby, czy podjęliśmy ten wyścig zbrojeń, jest ten program SAFE, dużo więcej ćwiczymy, znosimy różnego rodzaju ograniczenia, które wcześniej blokowaliśmy, mimo że ćwiczenia rosyjskie, ćwiczenia Zapad realizowane cyklicznie zawsze były agresywne i chyba że z Europą już nie można tak sobie pogrywać, z Europą nie ma żartów, że sojusz NATO przestał być papierowym tygrysem. Ale to oczywiście teraz zobaczymy, w którą stronę pójdzie, bo może to pójść w stronę jednak takiego zrozumienia sytuacji, że Putin, obawiając się takiej totalnej klęski, jednak będzie gotowy na jakąś ugodę, albo będzie jeszcze bardziej eskalował jak ten szczur przyparty do muru, który właściwie wie, że już nic nie zwojuje, ale chce się jeszcze odgryźć.
8: Chciałbym poruszyć wątek lokalizacji bazy, bo strona amerykańska ma stawiać warunek, że musi to być w zachodniej części naszego kraju, okolice Wrocławia i Poznania. Dlaczego? Proszę nam to wyjaśnić, jeśli ma pan taką wiedzę, czy chodzi wyłącznie o infrastrukturę, czy są też inne powody, dla których te lokalizacje są wskazywane. Chociaż niektórzy przedstawiciele polskiego MON-u twierdzą, że są także inne miejsca i nie możemy być niewolnikiem tych dwóch miast, czyli Wrocławia, okolic Wrocławia i okolic Poznania.
9: To znaczy, ja bym poszedł w stronę amerykańską. Ja pamiętam, kiedy kończyłem szkołę oficerską we Wrocławiu, no to nikt nie chciał być w Trójkącie Bermudzkim, tak nazywaliśmy takie obszary mocno poligonowe, gdzie właściwie jest tylko poligon, zero cywilizacji. Później nawet no, trudno było pójść do kina, do teatru, gdziekolwiek, bo właściwie tylko lasy dookoła. A przecież Amerykanie mają się tu przeprowadzić z rodzinami. No to jeżeli mają chłonąć też tą Polskę, normalnie funkcjonować, to dobrze, żeby byli w pobliżu ośrodków kultury, ale też w pobliżu lotnisk, gdzie dobrze skomunikowanych miast, gdzie ta infrastruktura jest rozbudowana. Natomiast to nie przeszkadza w tym, żeby żołnierze ćwiczyli w różnych regionach Polski, po prostu wjeżdżali na poligony, nie wiem, czy Drawski, czy jakikolwiek, czy Żegański, czy jakikolwiek inny tak naprawdę. I tutaj poszedłbym jednak w stronę tych oczekiwań amerykańskich.
8: Ale panie generale, przepraszam tym, bardzo, tak. Rozumiejąc oczywiście potrzeby żołnierzy amerykańskich, którzy mają się tutaj przeprowadzić i to, żeby zabezpieczyć ich także pod względem społecznym. Natomiast wydawało mi się, że takie decyzje podejmuje się ze względów strategicznych przede wszystkim.
9: No to ze względów strategicznych Amerykanie będą w Polsce i na tym się kończy strategia, kropka. Ze względów, jeżeli chodzi o ćwiczenia, obszary działań, no to przepraszam, żołnierz po to ma urządzenia mobilne, że może się przemieszać z jednego miejsca na drugie. To nie jest tak naprawdę żaden problem. Przecież ci żołnierze nie przyjeżdżają tutaj jako, nie wiem, mięso armatnie postawione na naszej granicy wschód, że jak Rosjanie będą chcieli wejść, to będą musieli ich zadeptać. No, od tego są jeże betonowe, a nie żołnierz amerykański. Żołnierz amerykański dysponuje technologiami, które pozwolą mu w ciągu kilku minut, kilkunastu minut, kilku godzin, no przemieścić się właściwie tam, gdzie będzie chciał. Zależy, czy leci samolotem, czy śmigłowcem, czy też przemieszcza się jakimś inną techniką bojową.
8: Nie chciałbym wchodzić w głowę, nie wiem, mieszkańców wschodniej części Polski, ale podejrzewam, intuicja podpowiada mi, że takie właśnie byłoby oczekiwanie. No, im bliżej wschodniej granicy, tym większy niepokój, tak? No, z czysto ludzkiego punktu widzenia.
9: No myślę, że to trochę jest błąd też ministra Kosiniaka-Kamysza, który robi sobie zdjęcia na tle tych zębów smoka, tych jeży betonowych, przekonując, że system takich zapór, no to w tej chwili jest kluczowa inwestycja. Otóż wojna dzisiaj, środki napadu, środki uderzenia mogą sięgać właściwie w każdy region Polski. Wojna pancerna nam na razie nie grozi, ponieważ to Ukraińcy zatrzymali jednostki te ciężkie za linią Dniepru. Natomiast mieszkańcy wschodu, no przede wszystkim muszą mieć pewność, że polska strategia, i tutaj jest to kluczowe, będzie zakładała zwalczanie ugrupowań przeciwnika, jeżeli by podchodziły pod naszą granicę, jeszcze nawet na przedpolach, jeszcze poza granicami Polski, tyle że ta strategia powinna w końcu być wydana, tak jak polityczno-strategiczna dyrektywa obronna określona przez polityków. Jeszcze raz powtarzam, to nie żołnierskie buty zatrzymają wroga, tylko nowoczesne technologie, którymi dysponujemy, a będąc na terytorium Polski, wojska amerykańskie, zresztą tak jak nasze siły zbrojne, które dokonują rewolucji technologicznej, będą w stanie, czy stacjonując na zachodzie, to będą w stanie razić ugrupowania przeciwnika skutecznie, jeżeli będzie podchodził pod polską granicę.
8: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM. Generał Roman Polko jest naszym gościem.
7: Autopromocja.
10: Jeżeli jest błąd medyczny, to idziemy do sądu. Ale wcześniej jest ubezpieczyciel. Każdy szpital, lekarz, pielęgniarka ma wykupione OC. Jak z tego korzystać? O tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Już dzisiaj po 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
11: Gastorama.
16: Teoria
11: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Gastoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Włączamy niskie ceny.
25: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 9.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Będą opóźnienia, nawet duże. Maszyniści potwierdzili, że jutro będą protestować. Pociągi na wszystkich przejazdach kolejowych mają zwalniać do prędkości 20 km na godzinę. Wczorajszy wypadek na przejeździe kolejowym nie był dla nas zaskoczeniem, powiedział przed chwilą Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Tłumaczył, że od lat apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach. Wskazał, że tylko w tym roku doszło już do 130 wypadków na torach. A po wczorajszej katastrofie z udziałem pociągu i ciężarówki, w której zginęła jedna osoba, rząd zapowiedział zmiany w przepisach. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy ma grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Jednak zdaniem maszynistów to za mało. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Chodzi o zapisy związane z tym, że spółki nie interesowało, czy było gradobicie, czy susza, z czym rolnicy mierzą się coraz częściej. Rolnik, podpisując umowę, zobowiązał się do dostarczenia określonej ilości ziarna. Jeśli nie, musiał płacić karę, mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny.
28: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
1: Dobrze, że jest interwencja i kara z Urzędu Ochrony Konkurencji, mówił w TOK FM prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrek.
29: Trzeba przyznać też, że rolnicy niejednokrotnie nie czytają do końca tych umów. Ich interesuje tylko cena, że będzie zapłacone, a innych warunków nie biorą pod uwagę, no i to się później mści.
1: Spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem, nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. W Strefie Gazy 4-osobowa rodzina, w tym 2 dzieci, zginęła w izraelskim ataku. Poinformowała o tym agencja AFP, powołując się na szpital w Gazie. Do ataku doszło w położonej na północy palestyńskiego terytorium miejscowości Beit Lahia. Armia izraelska, poproszona o komentarz przez AFP, przekazała, że weryfikuje te doniesienia. Mieszkańcy województwa opolskiego od dziś mogą głosować na projekty zgłoszone do sfinansowania z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania są 3 miliony złotych. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego potrwa do 30 września. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne. Do wyboru jest 88 projektów. Najcieplej teraz w Przemyślu 16 stopni, najchłodniej w Zakopanem tylko 10. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 17 stopni nad morzem, 19-20 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Zachmurzenie duże, deszcz możliwy na wschodzie. I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta po opadach deszczu w większości kraju jest dobra i bardzo dobra. Według map GIOŚ nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, jest naszym gościem w przedpołudniu Radia Tok FM. Panie generale, jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam ponownie.
0: Rozmawiamy, zastanawiamy się, jak wygląda ten proces wskazywania lokalizacji amerykańskiej stałej bazy w naszym kraju, dlaczego to zachodnia część Polski. Panie generale, proszę przyjąć takie założenie, że i ja, i wielu naszych słuchaczy niekoniecznie orientuje się w tych niuansach związanych z wojskiem, a tym bardziej odstraszaniem. Dlaczego stała baza to inna kategoria obecności wojskowej, jeśli rozpatrujemy to w kontekście odstraszania, o czym mówiliśmy wcześniej? I od razu zadam kolejne pytania. Jak może wyglądać liczebność takiej formacji amerykańskiej przebywającej w Polsce? Jak będzie wyglądać rotacja tych wojsk? I czy jest to obecność opisana w czasie? Czy w zależności od stopnia zagrożenia płynącego ze wschodu, bądź co gorsza, będzie to zależeć od następnego widzimisię Donalda Trumpa i jego administracji?
2: No tak naprawdę przekonaliśmy się, czym jest obecność rotacyjna całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, gdzie okazało się, że żołnierze wyjechali, a druga zmiana, która miała ich zastąpić po prostu do Polski, nie przyjechała. Taka rotacyjna obecność jest dużo bardziej kosztowna, ponieważ no wraz z żołnierzami, na przykład z jednostki pancernej, no musi być przerzucony ich sprzęt. To nie jest tak, że czołgi tu na nich czekają, bo jednak każdy ma swój sprzęt, czy broń, czy nawet ten zespołowy, jak transporter, czołg przypisany do siebie, na co dzień walczy czy szkoli się na tym sprzęcie. No i przerzut takiej jednostki dużej, no to są ogromne koszty. Jeżeli rotację liczymy, że odbywa się co kilka miesięcy, no to te koszty w ciągu roku mnożymy przez dwa czy trzy.
0: Ale panie generale, naprawdę żołnierz przypisany jest do czołgu?
2: Zdecydowanie tak. No ja rzeczywiście pamiętam, kiedy jednostka GROM rotowała się w Iraku, żołnierze, no to szef sztabu generalnego mówi mi, no
0: mam nadzieję, że... Panie generale, otóż, proszę powtórzyć ostatnie dwa zdania, bo straciliśmy na chwilkę łączenie z panem.
2: Kiedy jednostka, nawet GROM, rotowała się w Iraku, to pamiętam, jak szef sztabu generalnego mówił, że właściwie to niech oni zostawią broń, tylko ludzie przylecą, następni polecą tam na miejsce i wezmą te egzemplarze, które oni zostawili.
0: Otóż, tak też większość z nas sobie to wyobraża.
2: No bo tak nie, ale tak nie jest. No to tak jakby sportowcowi, nie wiem, kolarzowi dać, nie zabieraj roweru, chłopie, na ten wyścig na Tour de France, tam dostaniesz na miejscu. No najlepiej ze składnicy jeszcze jakiejś tam rowerowej, lokalnej. Otóż no to jest tak, że jeżeli działamy profesjonalnie, no to musimy doskonale znać swój sprzęt, ergonomię, gdzie, jak, co jest po prostu. No to jest, może ten czołg, to ja bym po prostu podał taki przykład. Jeżeli ktoś jest kierowcą, jeździ od lat i nagle przejdzie do innego samochodu, no to jak, od razu będzie w stanie go świetnie obsługiwać, wykorzystać jego parametry. No nie, musi trochę pojeździć, żeby się z nim zapoznać, żeby rzeczywiście wyciągnąć z tego samochodu to, co jest potrzebne. Kiedy Robert Kubica ścigał się na bolidach, no to przecież też je najpierw testował długo po to, aby w trakcie samego wyścigu wyciągnąć z niego to, co jest najlepsze. I to samo żołnierze na tym sprzęcie, który niby jest taki sam, a jednak nie jest taki sam, bo każdy ma jakieś takie drobiazgi, które powodują, że musi ten człowiek zgrać się z tą techniką, aby dała mu to, czego oczekuje, czyli 100% jeszcze trochę podczas działań bojowych.
0: Panie generale, to powiedzmy też o skali. Ilu to może być żołnierzy?
2: No ja myślę, że to jest około 10 tysięcy żołnierzy, ale plus do tego jeszcze rodziny. I tutaj jest taki czynnik, który powinniśmy jednak uwzględnić, bo to jest, jeżeli ktoś przyjeżdża tylko na rotację, no to powiedzmy pojechałem, wróciłem, zapomniałem, a jeżeli już przemieszczają się całe rodziny, no to budują się takie więzi osobiste, więzi kulturowe, stąd też ta Polska będzie mocniej wryje się w pamięć Amerykanów i amerykańscy żołnierze bardziej zwiążą się też z naszymi obywatelami i to będzie się przekładało chociażby na takie wsparcie tego, aby Stany Zjednoczone w sytuacji zagrożenia po prostu wspierały mocno Polskę. To ma ogromne znaczenie dla takich...
0: Panie generale, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszę.
0: Tak, to ja pozwoli pan, zadam kolejne pytanie, bo też słowa ministra Tomasza Siemoniaka po spotkaniu w siedzibie CIA można interpretować na dwa sposoby. I taki uspokajający, ale też i dający powody do niepokoju. Jak pan czyta ten komunikat? Cytuję, nie chcę spekulować, straszyć bądź uspokajać. Pracujemy, żeby Polska była bezpieczna i temu służyło to spotkanie. To pańskim zdaniem jest taki komunikat, który miał popłynąć w świat, mimo że nie niesie za sobą bardzo precyzyjnej treści?
2: Znaczy on nie niesie ze sobą żadnej treści, bądźmy już tutaj otwarci. Otóż jeżeli minister rzeczywiście dyskutuje na tematy niejawne, no to albo niech coś konkretnego powie, że wyda jakiś komunikat uspokajający, albo niech po prostu powie, że nic nie może powiedzieć, ponieważ te informacje są tajne, a nie opowiada coś, co tak naprawdę może być tylko przedmiotem spekulacji.
0: A mógłby w ogóle nie mówić o swojej wizycie?
2: No mógłby powiedzieć, że odbyłem tą wizytę, treści są niejawne, ufamy sobie nawzajem, wspieramy siebie nawzajem, jesteśmy w stałym kontakcie. I koniec, kropka, a nie takie właściwie na dwoje babcia wróżyła.
0: Ale już teraz spekulując nieco, czy taka wizyta to jest, nie wiem, chęć przekazania przez stronę amerykańską jakiegoś komunikatu, uwrażliwienia po serii tych spotkań choćby szefa CIA ze swoimi odpowiednikami w Moskwie, czy też standardowa procedura, no bo w naszym regionie jest niebezpiecznie i koniec?
2: Znaczy z pozytywnych rzeczy. Jeżeli efekty tej wizyty są przekazywane stronie polskiej, to jest to dobry sygnał dla naszego kraju, ponieważ widać, że mamy do siebie zaufanie, kontaktujemy się. To nie jest tak, że Amerykanie rozmawiają ponad polskimi głowami z Rosjanami. Polski interes jest w tych rozmowach, dyskusjach mocno stawiany, jest uwzględniany. Natomiast sama wizyta szefa CIA w Rosji, wiemy dokładnie, że poprzednia miała miejsce tuż przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, no pokazuje, że coś się dzieje. Te sygnały wcześniej przekazywał też minister Sikorski, mówiąc o eskalacji zagrożeń hybrydowych, a nawet gdyby tego nie mówił, to po prostu widzimy, co się dzieje, bo widzimy aktywność floty cieni, widzimy działania dywersyjne, podpalenia, widzimy podkładane w Niemczech chociażby ładunki. No otóż łatwo się domyśleć, że ta eskalacja tych działań o charakterze dywersyjnym no też z pewnością była jednym z takich czynników, który skłoniła stronę amerykańską do kontaktu z Rosją, żeby dać to ostrzeżenie. No ale też pewnie były inne tematy, nawet ten temat tej irańskiej wojny, gdzie Rosja przekazywała chociażby informacje stronie irańskiej, które pozwoliły skutecznie uderzać na infrastrukturę amerykańską rozmieszczoną na Bliskim Wschodzie, o czym zresztą strona amerykańska dowiedziała się z kolei od z danych wywiadu chociażby ukraińskiego od prezydenta Zeleńskiego.
0: Chciałbym, panie generale, dobrze rozumieć wszystkie kwestie, które pan wyłuszcza naszym słuchaczom. I teraz, czy to jest pańskim zdaniem taki spójny, świadomie przygotowywany ruch na to, co może się wydarzyć, ale jest to ruch wyprzedzający, nazwijmy to, kolektywnego Zachodu, także w obawie przed tym, że strona rosyjska posunie się do jakichkolwiek aktów bezpośredniej agresji? Czy jest to obawa, że jednak Rosjanie są już w trakcie przygotowań i z tej drogi nie zawrócą?
2: To nie jest obawa, na szczęście. To jest jednak kierunek, który pokazuje przejęcie inicjatywy. NATO, a w szczególności strona amerykańska, mówi, że doskonale wie, co planuje Rosja i od razu mówi, w jaki sposób będzie reagowała. Trochę nauczyliśmy się, to już nie jest takie działanie na zasadzie, że dopiero gdy się coś stanie, to próbujemy w jakiś sposób reagować. To jest działanie wyprzedzające, ostrzegające i wyraźnie pokazujące stronie rosyjskiej, że tym razem ta odpowiedź nie będzie już taką papierową odpowiedzią, tylko to będą realne działania. Prezydent Trump wyraźnie to mówił Putinowi. Putin oczywiście dalej gra przed prezydentem Trumpem, próbuje go ograć, ale widzi wyraźnie, że te czasy, kiedy można było łatwo oszukiwać i zwodzić NATO, już się skończyły.
0: A jak czytać ćwiczenia niemieckiej brygady przy granicy z Białorusią na Litwie?
2: No przede wszystkim mam nadzieję, że telewizje niektóre związane z konkretnymi partiami w końcu przestaną prowadzić jakąś politykę antyniemiecką i przypomną sobie, że Polska wraz z Niemcami jest i w sojuszu NATO i w Unii Europejskiej. To dzisiaj niestety nie Polska, ale Niemcy są liderem we wspieraniu chociażby samej Ukrainy, rozumiejąc, że porażka Ukrainy to oznacza dalszą eskalację działań Putina wymierzonych w kierunku Polski, w kierunku Litwy, Łotwy, Estonii, a w dalszej perspektywie także przeciwko samym Niemcom. No i to jest coś, do czego ja też osobiście dążyłem, bo nawet podczas pierwszej natowskiej misji w Kosowie też nawiązałem z brygadą niemiecką współdziałanie. To jest standard, który już dawno powinien mieć miejsca. Tych ćwiczeń polsko-niemieckich, niemiecko-polskich powinno być zdecydowanie więcej.
0: Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, był naszym gościem, pierwszym gościem w przedpołudniu TOK FM. Już za chwilę informacje, a po nich Wojciech Kowalik, gospodarz magazynu EKG.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Stopy procentowe zostały bez zmian, to już wiemy. No a my w EKG zastanowimy się, co z nimi dalej, ponieważ jest większość prognoz ekonomistów i te prognozy mówią, że stopy zostaną na dłużej przez dłuższy czas, ale są też prognozy mówiące o tym, że droga ropa naftowa, drożejący gaz doprowadzą nas do takiego stanu, jeżeli chodzi o rosnącą inflację, że Rada Polityki Pieniężnej być może będzie musiała tutaj zainterweniować, no i stopy procentowe podwyższyć. No a to byłaby zła wiadomość dla wszystkich, którzy spłacają kredyty, bo oznaczałoby po prostu wyższe raty. Jakie są prawdopodobieństwa tych scenariuszy? O tym porozmawiamy po 9.40.
0: Ignacy Morawski będzie twoim gościem, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu.
3: Zgadza się.
0: A ja znów, kolejny obszar, w którym nie dość dobrze orientuję się, by wiedzieć, jak czytać te informacje przekazane przez ciebie. Informacje TOK FM przed nami.
4: Autopromocja.
5: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
6: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
5: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. FM czwartki.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Dziś 9.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Podróżujący koleją jutro muszą liczyć się z opóźnieniami. W całym kraju protestować będą maszyniści. To pokłosie wczorajszej katastrofy pociągu na Mazowszu. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, tłumaczył w TOK FM, że jego środowisko od lat apeluje o poprawę bezpieczeństwa. Zdaniem związkowca trzeba zaostrzyć prawo i nałożyć większe kary na kierowców, którzy je łamią. Ale to nie wszystko.
10: Oczywiście, żeby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, to trzeba również i technicznych inwestycji, i tych długoterminowych, czyli skrzyżowania bezkolizyjne, ale również lepsze zabezpieczenia samych przejazdów kolejowych.
9: Zapowiedziany protest ma polegać na tym, że pociągi na każdym z przejazdów kolejowych będą zwalniać do 20 km na godzinę. Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się dziś projektami ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia. To przepisy zapowiedziane przez władze po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Wówczas na jaw wyszły gigantyczne zarobki jednego z medyków i liczne nieprawidłowości dotyczące czasu pracy lekarzy. Według wiceministra zdrowia nowe rozwiązania wejdą realnie w życie na początku 2028 roku. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 10. Byli żołnierze zachodnich sił specjalnych, w tym brytyjskiego elitarnego SAS, mogą być werbowani do szkolenia Rosjan, którzy potem biorą udział w wojnie z Ukrainą, pisze dziś Daily Telegraph. Dziennik dotarł do notatki wywiadowczej, która stwierdzić ma z wysokim stopniem pewności, że byli zachodni wojskowi zostali zwerbowani do prowadzenia szkoleń dla rosyjskich klientów. Według gazety takie szkolenia może prowadzić w północnej Bułgarii firma Alpha Metal. Magia wielkich nazwisk wciąż działa. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Mecz na remis, ale to Polak strzelił w tym spotkaniu gola. Michał Waszkiewicz.
11: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły. Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki. Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. Zaliczył za to asystę przy bramce Casemiro, a mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitan naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
12: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
13: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego. Mój chłopak bardzo lubi Messiego, ale ja chciałam bardziej Lewandowskiego zobaczyć.
11: Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. O koronę króla strzelców nie powalczy, bo przyszedł do Chicago w trakcie sezonu. Liderem klasyfikacji jest Messi z 18 golami. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 17 stopni nad morzem, 19-20 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Zachmurzenie w całym kraju duże, ale parasole będą potrzebne jeszcze do południa we wschodniej części kraju. Przelotnie może pokropić także na północnym zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
15: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
16: Do
7: dochodzi 9.44, Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
7: Jesteśmy po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe zostały bez zmian, rozumiem, zaskoczeń brak.
16: Jest to oczywiście decyzja zgodna z oczekiwaniami, przy czym zależy od tego, jakie oczekiwania weźmiemy pod uwagę. Stopień zaskoczenia może zależeć od tego, jakie oczekiwania weźmiemy pod uwagę, bo przypomnę, że jeszcze w lipcu, czyli 2 miesiące temu, prezes NBP Adam Glapiński sugerował, że po wakacjach dojdzie do obniżki stóp procentowych.
7: O ile nic się nie zmieni, wtedy mówił tak, prezes.
16: Ale świat się nigdy świat nigdy nie stoi w miejscu, zawsze coś się zmienia, więc takie zastrzeżenie, o ile nic się nie zmieni, niewiele wnosi. Wtedy ewidentnie w Radzie Polityki Pieniężnej w lipcu była skłonność do tego, żeby myśleć o obniżce stóp. Dzisiaj wydaje się, że tej skłonności nie ma, że wzrost cen ropy wyraźny, który nastąpił w sierpniu i wrześniu, i idący za tym wzrost inflacji zniwelowały jakikolwiek apetyt na redukcję stóp procentowych i takiej redukcji nie zobaczymy. Dziś ciekawszym pytaniem jest to, czy przypadkiem nie dojdzie w ciągu najbliższych miesięcy do jakiejś podwyżki. Na razie się na to nie zanosi, ale gdzieś tam na horyzoncie taka możliwość istnieje.
7: No właśnie, czy Rada czymś nas może zaskoczyć w kolejnych miesiącach?
16: Rada Polityki Pieniężnej, a szczególnie prezes, przyzwyczaiła do zaskoczeń. Wielokrotnie w ostatnich latach mieliśmy sytuacje, w których w jednym miesiącu komunikat był taki, a w kolejnym miesiącu inny. W jednym miesiącu mówiono o tym, że nie ma mowy o redukcji stóp procentowych, a miesiąc później mówiono już o głębokich redukcjach stóp procentowych. Zdarzały się takie sytuacje, więc musimy przygotować się na to, że mogą być jakieś zaskoczenia, jeżeli chodzi o komunikację Rady Polityki Pieniężnej, decyzje w kolejnych miesiącach. Nie ma żadnej zdefiniowanej z góry ścieżki stóp. Natomiast patrząc na oczekiwania rynkowe, na to, jak kształtuje się sytuacja gospodarcza, wydaje się, że na dziś utrzymanie stóp bez zmian w przeciągu najbliższych 3-6 miesięcy jest najbardziej prawdopodobne. Na drugim miejscu wśród scenariuszy możliwych jest podwyżka stóp w ślad za tym, co robi Europejski Bank Centralny. A dopiero na trzecim miejscu możliwość redukcji stóp procentowych.
7: Choć wyceny rynkowe zakładają, że te stopy procentowe mogą jednak pójść w górę i to tak dość wyraźnie.
16: Rzeczywiście, możemy z wyceny różnych instrumentów finansowych wyczytać to, czego oczekują inwestorzy, prawda? Bo ludzie, którzy handlują na przykład obligacjami skarbowymi, muszą mieć jakieś założenie dotyczące poziomu stóp procentowych. W cenach obligacji i różnych innych instrumentów, takich jak tak zwane kontrakty terminowe, zawarte jest oczekiwanie na poziom stóp procentowych, więc tam możemy wyczytać, czego rynek oczekuje. I rzeczywiście rynek w swojej masie oczekuje podwyżek stóp w Polsce w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. 2-3 podwyżek po ćwierć punktu procentowego. Ale warto pamiętać, że takie wyceny potrafią być rozchwiane generalnie. Na początku tego roku, może nie na początku, w marcu, jak wybuchła wojna w Iranie, rynek też wyceniał rychłe podwyżki stóp procentowych w Polsce, a do nich nie doszło. Co więcej, w pewnym momencie zaczęto mówić o możliwych obniżkach. W lipcu te kontrakty terminowe, o których tutaj mówiłem, wyceniały obniżki stóp w Polsce. Teraz wyceniają podwyżki, więc pamiętajmy, że mówimy o czymś, co jest bardzo zmienne i potrafi inaczej być notowane w jednym miesiącu, a inaczej w drugim. Jak sobie spojrzymy na inną miarę oczekiwań, czyli ankiety wśród ekonomistów instytucji finansowych. Takie ankiety regularnie prowadzą agencje prasowe i można zobaczyć, czego te zespoły analityczne instytucji finansowych oczekują, to tam absolutnie zdecydowana większość analityków wskazuje na stabilizację stóp jako taki bazowy scenariusz.
7: O 15:00 dzisiaj konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jak już mówiliśmy, na wakacje prezes wyjeżdżał w gołębim nastroju, czyli jako zwolennik łagodniejszej polityki monetarnej, a z urlopu wróci w bardziej jastrzębim, jak pan sądzi?
16: Myślę, że tak, że ta jego skłonność, żeby redukować stopy, zniknęła. Tak podejrzewam, nie jestem pewien, ale podejrzewam. Dziś obniżenie stóp w Polsce byłoby ryzykowne z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że rośnie inflacja. W sierpniu wyniosła 3,4%, czyli tuż poniżej górnej granicy celu inflacyjnego, bo przypomnę, że bank centralny ma cel inflacyjny 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, więc teraz jesteśmy już blisko tej górnej granicy, a wydaje się, że przy obecnych cenach paliw przekroczymy tę górną granicę 3,5%. Podejrzewam, że możemy przekroczyć nawet 4% w najbliższych miesiącach. Więc to jest jedna rzecz. Dziwne byłoby obniżanie stóp w momencie, kiedy inflacja jest dość wysoka, a jednocześnie koniunktura jest dobra. Bo jeszcze, gdyby trzeba było ratować koniunkturę, to jakoś można by to zrozumieć. Ale koniunktura w Polsce jest dobra. Bezrobocie jest niskie, wzrost gospodarczy jest prawie najwyższy w Unii Europejskiej. Więc to jest jedna grupa powodów. Druga grupa powodów jest taka, że inne banki centralne, szczególnie te duże, największe, skłaniają się raczej do podnoszenia stóp. Europejski Bank Centralny.
7: Dzisiaj decyzja
16: i podwyżka stóp powszechnie oczekiwana na pewno nastąpi. Później mamy posiedzenie Fedu, czyli Rezerwy Federalnej, najważniejszego banku centralnego na świecie. Tam, można powiedzieć, decyzja jest na szali, tak 50-50, 50-50, czy będzie podwyżka, czy nie. Część członków Rady Decyzyjnej Fed chciałaby podnieść stopy, ale z kolei idą wybory do kongresu.
7: I to by się Donaldowi Trumpowi bardzo nie spodobało.
16: Bank centralny jest oczywiście niezależny, ale formalnie niezależny, ale w praktyce na pewno jakieś naciski na to, żeby nie podnosić stóp przed wyborami są. Więc zobaczymy, ale w Stanach raczej idzie ku wyższym stopom. Prawda? Nawet jeżeli nie teraz, to może za kilka miesięcy. Nawet jeżeli do tego w końcu nie dojdzie, to mówi się o podwyżkach stóp, a nie o obniżkach. I w takich warunkach w Polsce trudno byłoby redukować koszt pieniądza, jak sądzę.
7: Czyli dla kredytobiorców na razie raczej lepszych wieści w postaci niższych rat nie mają co się spodziewać?
16: No nie mają co się spodziewać, ale ja też bym nie dramatyzował, dlatego że stopy dziś w Polsce nie są ani wysokie, ani niskie. One są takie przeciętne. Jak sobie spojrzymy na ostatnie 20 lat, czy od momentu, kiedy wyszliśmy do Unii Europejskiej i od momentu, kiedy bank centralny zaczął stosować obecny cel inflacyjny, tak? To jest taki porównywalny okres. To w ciągu tych 20 paru lat średnia stopa procentowa w Polsce wynosiła mniej więcej 3,5%. Przez pierwszą dekadę była wyższa, później niższa, ale średnio 3,5%. Teraz jest 3,75%. Więc nawet gdyby te stopy miały się trochę ruszyć, albo w dół, jak chciał prezes w lipcu, albo w górę, jak teraz wycenia rynek finansowy, to nie, na razie nie zanosi się na to, żeby to były duże zmiany. Nie zanosi się na to, żebyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją jak w 2021-2022 roku, kiedy stopy nagle właściwie wzrosły z zera do prawie 7%, prawda? Ale nie zanosi się też na to, żeby nawet w pozytywnym scenariuszu, gdyby inflacja minęła, te stopy miały spaść więcej niż o parę dziesiątych punktu procentowego. Więc nie wydaje mi się, żeby dziś na horyzoncie była jakaś zmiana, którą kredytobiorcy mieliby obserwować gryząc paznokcie.
7: Ropa naftowa 101 dolarów za baryłkę. Dziś, wczoraj przekroczyła pierwszy raz od lipca ten poziom 100 dolarów. Dokąd inflacyjnie ta ropa powyżej 100 dolarów za baryłkę może nas zaprowadzić?
16: Sama ropa, sama w sobie, wydaje mi się, że przy obecnym poziomie nie podniosłaby inflacji dużo powyżej tego, co mamy dziś, bo inflacja dziś to jest 3,4%, tak jak powiedziałem, już prawie na granicy, na tej górnej granicy celu inflacyjnego. Ale pamiętajmy, że oprócz ropy mamy do czynienia z kilkoma innymi zjawiskami inflacjogennymi. Drożeje gaz, prawda, bo brakuje też gazu, jako że Katar jest dużym dostawcą gazu, a gaz z kolei w Europie ma duże przełożenie na ceny prądu. Więc może zdrożeć też prąd w przyszłym roku. Widzimy, że kontrakty na giełdzie na prąd na przyszły rok drożeją, a te kontrakty mają później wpływ na to, jak spółki sprzedające prąd ustalają ceny i jak Urząd Regulacji Energetyki te ceny też akceptuje. Więc może wzrosnąć nie tylko gaz, ale też prąd. Więc to jest taki rozlany wzrost cen energii. Co więcej, mamy do czynienia z ograniczeniami zdolności rafineryjnych, czyli brakuje nie tylko ropy, ale też jeszcze bardziej brakuje zdolności przetwarzania tej ropy, co wynika z faktu, że zarówno rafinerie na Bliskim Wschodzie, w okolicach, w regionie Zatoki Perskiej były niszczone, ale też z tego, co się dzieje w Rosji. Prawda? Ukraina systematycznie niszczy rosyjskie rafinerie, które produkowały diesla, do tego stopnia, że Rosja musiała zacząć sprowadzać paliwa z innych krajów. I to ogranicza dostęp do paliw na świecie, więc paliwa drożeją bardziej niż wynikałoby to ze wzrostu cen ropy. Bo dzisiaj ropa kosztuje $100 za baryłkę, prawda? W maju czy w kwietniu było więcej, było chyba 110 w pewnym momencie, więc nie mamy jeszcze tegorocznego rekordu. A na paliwach mamy. Jak sobie spojrzymy na diesla czy benzynę, to generalnie ceny są rekordowe, więc ta marża między tym, ile kosztuje benzyna, diesel, a tym, ile kosztuje ropa, jest większa ze względu na braki zdolności rafineryjnych na świecie. I te wszystkie czynniki razem sprawiają, że nie możemy wykluczyć takiego scenariusza, kiedy inflacja przekracza 4% w Polsce.
7: Pod koniec roku?
16: Myślę, że gdzieś na przełomie tego i przyszłego roku. To może być przejściowe zjawisko. Ale możemy mieć z nim do czynienia. Na pewno będzie to nieprzyjemne też z politycznego punktu widzenia, bo już nie będzie tak łatwo mrozić cen energii, wydawać z budżetu pieniądze na
7: bo nie ma na to pieniędzy w budżecie?
16: No, brak pieniędzy to nie jest coś, co jest tutaj największym problemem, bo państwo zawsze może się zadłużyć, prawda? Nie ma fizycznego problemu z dostępem do pieniądza. Bardziej chodzi o to, że mamy już... Kolejny rok z rzędu mamy deficyt fiskalny państwa wyższy od oczekiwań. Tak? I to stopniowo rodzi ryzyko, że w pewnym momencie dojdzie do redukcji ratingu Polski, że inwestorzy zażądają wyższej premii za ryzyko, wyższych stóp procentowych. Taka sytuacja miała miejsce na jesieni 2022 roku, kiedy wysokie ceny energii i wysokie wydatki budżetowe złożyły się na taką niechęć inwestorów do kupowania obligacji i wtedy rząd musiał reagować, zarówno poprzez interwencję Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku, jak też poprzez pewne obietnice oszczędności. Więc gdyby coś takiego się trafiło rządowi w roku wyborczym, to byłoby nieprzyjemne.
7: Ignacy Murawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
16: Dziękuję bardzo.
7: Spójrzmy jeszcze, co dzieje się w czwartkowy poranek na rynkach. Na warszawskiej giełdzie wzrosty niewielkie na WIG-u o 0,1%, WIG20 rośnie o 0,5%, euro 4,31, frank szwajcarski po 4,58, dolar 3,70, a funt po 5,02. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca Przemek Iwańczyk o tym, jakie wątpliwości dotyczące sztucznej inteligencji mają sami jej twórcy, no i czy jej rozwój nie prowadzi przypadkiem do naszej ludzkiej zgupy. A kolejne EKG w TOK FM o 12.40. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
18: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
19: Reklama.
20: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
21: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600.

0: dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejarze zapowiadają strajki już jutro. To po wczorajszym wypadku na Mazowszu. $5000 dla każdego Amerykanina. Donald Trump składa kolejne obietnice. Drogie paliwo to efekt problemów z transportem surowca, tak uważają eksperci, i o tym za chwilę. Minęła 10:00. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Podróżujący koleją muszą się jutro liczyć z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Po wczorajszym tragicznym wypadku, w którym ciężarówka wjechała w pociąg na przejeździe kolejowym, maszyniści organizują protest. Każdy przejazd kolejowy będą pokonywali z prędkością 20 km na godzinę. Jak mówią oni sami, wywoła to efekt domina na całej sieci kolejowej. Tym tematem zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, jak długo potrwa protest i dlaczego właśnie z taką prędkością zamierzają jechać kierujący pociągami?
5: Maszyniści mówią nie tyle o proteście, ile o akcji, która ma pobudzić resort infrastruktury do tego, by zajął się zagrożeniami na torach i przejazdach kolejowych. Zwłaszcza, że w tym roku doszło już na nich do ponad 140 wypadków. Skąd 20 km na godzinę? No jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
6: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
7: Jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
5: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, więc jutro przez 24 godziny na przejazdach pociągi będą jechały 20 km na godzinę, a według UTK przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Tomasz Fęskę, TOK FM.
4: Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się dziś projektami ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia, ale realnie te rozwiązania wejdą w życie na początku 2028 roku, powiedziała w poranku TOK FM wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka. Przypomniała, że po drodze są jeszcze prace parlamentarne i decyzja prezydenta, a później roczne wakacje legis.
8: Wsłuchaliśmy się, tak jak pani minister główna powiedziała, pani minister Jolanta Sobierańska-Kręta, ponieważ środowisko przekonywało nas do tego, że nie będą gotowi chociażby ze zmianą umów w podmiotach, którymi zarządzają, więc tutaj przechyliliśmy się do strony podmiotów medycznych zgłaszających te uwagi.
9: Czyli państwo będą bronić, tak, tego roku?
8: Na ten 12-miesięczny okres vacatio legis.
4: Nowe przepisy zostały zapowiedziane przez rząd po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Na jaw wyszły gigantyczne zarobki jednego z medyków i liczne nieprawidłowości dotyczące czasu pracy lekarzy. Republikanie w Dallas starają się przekonać Amerykanów do głosu w listopadowych wyborach uzupełniających do kongresu. W dwudniowej konwencji partii bierze udział prezydent Donald Trump, który ogłosił już kilka obietnic. Jedną z nich jest $5000 dla każdego dorosłego obywatela kraju. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
10: Trump obiecuje po $5000, oczywiście tylko w przypadku wygranej Republikanów w wyborach połówkowych. Obecnie, patrząc na sondaże, szanse na to są niewielkie. Amerykanie są rozczarowani polityką Trumpa, przede wszystkim przedłużającą się wojną w Iranie i drogim paliwem. Stąd kolejne próby prezydenta, oprócz pieniędzy. Trump zapowiedział też, tu cytat, pokonanie komunizmu. Od wyników wyborów uzależnia także przyszłość konfliktu z Iranem. Wojna z Iranem zakończy się od razu po naszych wyborach. Także wtedy, jak twierdzi, spadną ceny paliw. Na dziś zaplanowane jest kolejne wystąpienie Trumpa w Dallas. Pytanie, czy przyniesie ono kolejne obietnice? Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudności transportem, mówił w TOK FM analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
11: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
4: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła granicę $100. Dziś ceny są nieco niższe, ale i tak wysokie. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zaatakowały ostatnio irańskie tankowce, a siły amerykańskie odpowiedziały uderzeniem w amerykańską bazę w Jordanii. Z kolei proirańscy rebelianci Huti z Jemenu przeprowadzili kolejne ataki na Arabię Saudyjską, a to właśnie stamtąd Polska sprowadza obecnie najwięcej ropy naftowej. Era panowania Aryny

0: Palenki dobiegła końca. Po niemal 2 latach nową królową światowego tenisa zostanie teraz Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open i dzięki temu wyprzedzi Białorusinkę w rankingu. Michał Waszkiewicz.
1: Teoretycznie Sabalenka i Rybakina mogą spotkać się za 2 dni w finale US Open, ale mijanka w rankingu jest nieunikniona. Białorusinka broni w Nowym Jorku tytułu, a więc również punktów, a Kazaszka już wywalczyła ponad 500, więc od poniedziałku będzie nowym numerem 1 kobiecego tenisa.
2: It means a lot, of course.
1: To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open, do którego Rybakina awansowała po ciężkim meczu z pogromczynią Iggy Świątek Qin Wenzheng. Kazaszka o finał zagra w nocy z Coco Gauff. Sabalenka w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Półfinały kobiecego turnieju US Open dziś w nocy. Od 17 do 21 stopni dziś na termometrach, przeważnie około 19. Sporo przelotnego deszczu w prognozach.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przedpołudnie Radia TOK FM. W naszym studiu Przemysław Jurgiel-Żyła, członek zarządu Movens Capital. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Może pan na mnie spojrzeć? Ma pan do czynienia z totalnym ignorantem, jeśli chodzi o AI, ale kiedy czytam komunikat, że sztuczna inteligencja może doprowadzić właściwie jej rozwój nas, czyli ludzkość, do zguby, to jestem autentycznie przerażony. Przy czym chciałbym wyjaśnienia, które padłyby z ust fachowca, takiego jak pan, o co biega i czy rzeczywiście możemy jako gatunek czuć się zagrożeni.
5: To tak, my jako fundusz rzeczywiście od wielu, wielu lat inwestujemy w technologię, między innymi w sztuczną inteligencję, czyli AI. I jeśli chodzi o tego typu komunikaty, bo tutaj pan referuje do bardzo konkretnej, konkretnej informacji, do której za chwilę przejdziemy, ale od wielu, wielu lat jest takie, jednym z trendów komunikacji jest to, że sztuczna inteligencja może doprowadzić do sytuacji, w której wymknie się spod kontroli człowieka, no i może być dla nas jakimś zagrożeniem.
4: Bo jest to podyktowane, albo inaczej, jest to konsekwencja też rywalizacji firm, które nad tą sztuczną inteligencją pracują.
5: Rywalizacji, no ale też i rozwoju technologii. Jeszcze 10 lat temu sztuczna inteligencja była zupełnie czymś innym niż jest teraz. Obecnie te najnowsze modele językowe w laboratoriach firm, które je produkują, są w stanie na tak wysokim poziomie pracy czy jakby obliczeń doprowadzić do sytuacji, w której wymykają się na przykład z takich zamkniętych pudełek w laboratorium i znajdują drogę do wyjścia do internetu już dzisiaj. I jest kilka opisanych przypadków, w których i w przypadku OpenAI i Anthropic, to są takie dwie największe amerykańskie korporacje, które produkują te modele językowe, zdarzały się już sytuacje, w których te ich modele językowe wymykały się w jakimś takim ograniczonym stopniu spod kontroli i na przykład włamywały do systemów firm trzecich po to, żeby uzyskać jakieś dodatkowe informacje.
4: Kto wyartykułował to ostrzeżenie i dlaczego? Należy je brać bardzo poważnie.
5: Teraz rozmawiamy o takim człowieku, który się nazywa Jacob Coxon, który jest jednym z badaczy, pracował w obu tych firmach, i w OpenAI, i w Anthropic. I kilka dni temu odszedł z Anthropica, bo przeszedł z OpenAI wcześniej do Anthropica, czyli do drugiej, do konkurującej firmy, jako badacz i osoba, która rozwija te modele językowe. I kilka dni temu odszedł z Anthropica z takim bardzo jasnym komunikatem, że te firmy nie panują nad tym, w jaki sposób rozwijają te modele językowe i jest to jakieś zagrożenie dla ludzkości.
4: Mhm. Ale zrobił to właśnie dlatego, że te firmy w sposób bez opamiętania usiłują nad tym pracować? Czy były inne powody odejścia?
5: Tak.
4: Bo też od razu można zapytać wobec, nie wiem, notowań tych firm na giełdzie, czy nie zależało mu na tym, żeby zawyżyć na przykład cenę akcji?
5: To jest, znaczy tego się prawdopodobnie nie dowiemy, bo tych warstw komunikacji jest pewnie wiele. Ten człowiek zakomunikował jasno, że zrezygnowałem dziś z Anthropic. Ostatnie parę lat spędziłem na badaniach. W chwili obecnej organizacje typu Anthropic i OpenAI pędzą prosto ku samodoskonaleniu się sztucznej inteligencji jako takiej i grają, czy z angielskiego to jest tam hazardują naszym życiem. W sensie nie mają na tyle kontroli nad tymi modelami, czy procesów, które w taki sposób bezpiecznie je rozwijają, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której te modele tym firmom się wymkną spod kontroli.
4: No dobrze, ale ja wiem, że to jest chwytliwe, ale chciałbym pana zapytać o to, w jaki sposób konkretnie ta ludzkość miałaby być doprowadzona do zagłady. Pan jest w stanie sobie wyobrazić takie scenariusze?
5: No już dzisiaj mamy sprzed kilku tygodni, jeśli dobrze pamiętam, sytuację, w której OpenAI, czyli jeden z tych producentów od tego programowania sztucznej inteligencji, czy tych modeli językowych, nam potocznie, tak jak sobie używamy AI, to jest chat GPT, trenował model językowy, który wyszedł z tego sandboxa, czyli z tego pudełka, który miał być w laboratorium tylko w jakiś konkretny sposób testowany, włamał się do takiej firmy, która się nazywa Hanging Face, po to, żeby uzyskać informacje na temat benchmarków. W sensie modele językowe, jeśli są wypuszczane na rynek, w sensie udostępniane ludziom, to przechodzą przez benchmarki, czyli takie testy, które mówią o tym, jak bardzo zaawansowane są te modele językowe. I w momencie, kiedy OpenAI testowało ten model językowy. Ten model językowy znalazł sposób na to, żeby wydostać się z tego zamkniętego pudełka, dostać się do internetu i zamiast próbować rozwiązać te zadania w taki klasyczny sposób, jaki zwykle modele językowe dotychczas rozwiązywały te benchmarki, próbował się włamać do firmy Hugging Face, która między innymi zajmuje się tymi benchmarkami po to, żeby znaleźć odpowiedzi. Czyli taki trochę jak uczeń, który zamiast nauczyć, czy przeczytać książkę, albo zamiast się nauczyć jakiegoś materiału, korzysta ze ściągi. Trochę był taki perspektywa myślenia.
4: No tak, ale sam model sam tego nie zrobił.
5: Zrobił. W sensie, no i to jest właśnie ten case, w którym już dzisiaj modele językowe są tak bardzo zaawansowane, że potrafią na odpowiednio zadane zadanie znaleźć sposób, którego my nie przewidujemy. W sensie one wymyślają w rozumieniu takim
4: statystycznym. Dyspozycji, nie wiem, komendy nie dostaną?
5: Dokładnie tak. Ten model językowy nie dostał dyspozycji pod tytułem wydostań się ze skrzynki i włam się do Hugging Face, tylko dostał informację o tym, masz tutaj benchmark, masz go rozwiązać. I ponieważ modele językowe działają na statystyce, to są olbrzymie zbiory danych, obliczeń i tak dalej, to jednym z metod, które model językowy wziął pod uwagę i liczył statystykę, jakie będzie prawdopodobieństwo rozwiązywania tego typu zadań, było to, żeby wyjść do internetu i znaleźć sposób na to, żeby się dostać do jakiegoś systemu, który te odpowiedzi może posiadać. I wracając do początku, czyli do pana pytania, jak sobie wyobrażam sytuację, w której takie modele językowe mogą nam zagrozić, czy generalnie AI, no to można sobie bardzo prosto wyobrazić sytuację, w której ten model językowy nie włamuje się do jakiejś firmy technologicznej, z której korzysta z odpowiedzi, ale na przykład włamuje się, nie wiem, do systemów związanych z operacjami finansowymi, typu Visa, Mastercard i temu podobne rzeczy, i na przykład paraliżuje cały świat, jeśli chodzi o płatności internetowe. I to jest taki najprostszy sposób, no, który już dzisiaj mógłby zatrzymać świat na chwilę.
4: No ale to tylko na chwilę, ale możemy sobie wyobrazić, bo ja będę podążał za pańskim przykładem, możemy wyobrazić sobie, że taki model postanawia zrobić zamieszanie w systemach bezpieczeństwa danego kraju. I na przykład przekazać informację, że któreś z mocarstw zagrożone jest egzystencjalnie przez inne mocarstwo. I wtedy wywołać jakąś odpowiedź na nieistniejące zagrożenie.
5: No wierzę w to, że jednak systemy wojskowe są trochę bezpieczniejsze i niektóre są w ogóle odłączone od internetu i nie da się do nich tak łatwo dostać. Ale tak, to jest też jeden ze scenariuszy. W sensie to, co te modele językowe potrafią, czy mogłyby zrobić wraz z rozwojem też, bo mówimy o tym, że dzisiaj te modele mają też jakieś ograniczone możliwości, ale one się cały czas rozwijają i ten rozwój przyspiesza. Wraz z tym możemy dojść do momentu, w którym te modele językowe będą tak mocne, tak silne, że będą potrafiły znaleźć sposób na to, żeby się replikować, czyli znajdywać miejsca w internecie, serwerownie, w których będą mogły część swojego kodu na przykład przechowywać poza kontrolą człowieka i doprowadzać do sytuacji takiej, w której, bo pan dał bardzo konkretny przykład, w którym pan mówi o tym, że taka sztuczna inteligencja, czy taki model językowy potrafi włamać się do jakiegoś systemu bezpieczeństwa. Ale nie trzeba się włamywać do systemu bezpieczeństwa, żeby nam zagrozić. Wystarczy, że takie oprogramowanie zacznie generować olbrzymie ilości dezinformacji. No mamy przykład od wielu, wielu lat z naszego otoczenia i za wschodniej granicy, gdzie ta dezinformacja bardzo mocno jest eksplorowana i wraz z rozwojem sztucznej inteligencji ona jest coraz bardziej jakby taka realna. Ciężko to rozróżnić między tym, co jest prawdą, a tym, co jest fikcją, a tego typu służby wykorzystują dzisiaj, żeby nas wywoływać jakiś element paniki, element nastawienia przeciwko sobie i tak dalej. Sztuczna inteligencja może zrobić to samo w bardziej masową skalę, bo dzisiaj mówimy też o tym, że powiedzmy wrogie narody robią to ludźmi, takimi formami, gdzie ludzie to po prostu generują tego typu fake newsy, a taki model językowy nie ma tych limitów. On może symulować pracę dziesiątek tysięcy ludzi w tym samym czasie. I to też jest zagrożenie. I w skrócie, dzisiaj mówimy o drobnych rzeczach, dzisiaj możemy sobie w ten sposób to wyobrażać, ale wracając nawet do tych systemów płatności, równie dobrze taki system sztucznej inteligencji może wyłączyć elektrownię. A już wyobraźmy sobie 3 dni bez prądu. Po 4-8 godzinach przestają działać BTS-y, czyli sieć komórkowa, potem przestaje działać woda i tak dalej, i tak dalej. Kraj jest sparaliżowany. Nie trzeba wystrzeliwać rakiet, żeby spowodować istotne zagrożenie dla społeczeństwa.
4: Pan, ostrzeżenia pana Coxona to pikuś w porównaniu z ostrzeżeniami, jakie wyartykułował niejaki Iwan Habinger?
5: Tak.
4: Który uznał, uznał, że ryzyko wyginięcia ludzkości, bo chciałbym być precyzyjny w tym cytacie, w ciągu dekady jest większe niż 10%. To jest bardzo dużo.
5: To jest też jeden z badaczy, który chyba pracuje cały czas w Antrofiku, czyli z tej firmy, z której odszedł Jacob. I jakby komentując na X-ie, czyli starym Twitterze, napisał tego typu słowa. To jest jakaś opinia jednego z badaczy. Też weźmy poprawkę na to, że każdy może w internecie powiedzieć, co chce. I ja jestem bardzo ciekawy, co to znaczy 10%, w sensie jak on to policzył.
4: Niezależnie jak policzył, 10% jest prawdopodobieństwem absurdalnie wysokim, jeśli idzie o egzystencjalne zagrożenie dla
5: planety. No tak, tylko znowu, to jest jakby łatwo napisać takie zdanie, a ciężko powiedzieć już, co to znaczy, no bo dalej, te modele językowe...
4: Pan, nie mamy do czynienia z ziutkiem, który siedzi przed Facebookiem i coś mu się wydaje i coś napisze.
5: Mamy do czynienia z człowiekiem, który pracuje dla firmy, która za chwilę wchodzi na giełdę i będzie zbierać bardzo dużo pieniędzy. Więc tutaj są zawsze 2 czy 3 perspektywy na to, na które warto spojrzeć.
4: Oczywiście. Czyli w następnej wypowiedzi on powie, ale ja wiem, jak to ryzyko z 10%
5: dokładnie
4: zmniejszyć do 1%.
5: Myślę, że tak. Tutaj akurat Antrofik jest o tyle specyficzny, że to jest firma, która też bardzo mocno komunikacyjnie, bo nie wiemy dokładnie, jak to wygląda pod spodem, ale komunikacyjnie bardzo mocno stawia nacisk na bezpieczeństwo. Oni mają dużo bardziej rozwinięte laboratoria niż OpenAI, swoja konkurencja. Przynajmniej komunikują, tak, że mają to bardziej rozwinięte, że dbają o nasze bezpieczeństwo i w przypadku Antrofika najważniejszym celem do tego, żeby dojść do tej superinteligencji, czyli modeli, które potrafią się samodoskonalić i podejmować już autonomicznie decyzje, jest to, że my jako Antrofik zbudujemy taki model pierwsi i będziemy nad nim panować i cały świat będzie bezpieczny. Więc to podkręcanie atmosfery akurat w tym przypadku jest zasadne, żeby podważać i dyskutować o tym, czy te 10% to jest 10%. Bo znowu, wracając do początku naszej rozmowy. Wiemy, że sztuczna inteligencja w rozumieniu takim, że jeśli wymknie się spod kontroli, będzie jakimś zagrożeniem. Jakim? Tego nie wiemy, ale to jest tak samo jak z ludźmi. W sensie ludzie też są zagrożeniem. Jeśli ktoś podejmie głupią decyzję, to też ciężko oszacować, czy to jest 1%, 10%, 20%. To jest dokładnie ten sam case.
4: Zastosuję, proszę wybaczyć, bo jest 10.18, zastosuję narzędzie pana Habingera i powiem naszym słuchaczom tak. Jeśli będą słuchać państwo nie tylko informacji TOK FM, ale także dalszego ciągu naszej rozmowy i całego przedpołudniowego programu, wówczas to ryzyko wyginięcia ludzkości będzie na poziomie procenta. Ale jeśli państwo...
5: Będziemy zmniejszać zdecydowanie.
4: Tak, a jeśli państwo tego nie wypełnią, to będzie rosło ponad 10%.
6: Reklama. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka. Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Działania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy zakończyły się, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podano, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej informacja o ustaniu zagrożenia wysłało RCB. Chcemy, by do końca roku gotowa była aplikacja ostrzegająca mieszkańców o nadchodzącym niebezpieczeństwie. W pierwszej kolejności aplikacja będzie kierowana do mieszkańców wschodnich województw graniczących z Ukrainą, zapowiedział w TVP Info wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Zaznaczył, że trwają rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji i operatorami sieci komórkowych, tak by każdy telefon, nawet wyciszony, wyposażony został w sygnalizację wywołującą wibrowanie w sytuacji, kiedy otrzyma wiadomość o zagrożeniu. Ukrainie kończą się zapasy amerykańskich rakiet wykorzystywanych przez myśliwce F-16 do zwalczania rosyjskich pocisków manewrujących i nowych dronów odrzutowych, poinformował The Economist. Kurczą się również zapasy rakiet PAK-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. Według brytyjskiego tygodnika ukraińska obrona powietrzna ma coraz większe problemy ze zwalczaniem nowych rosyjskich bezzałogowców, których prędkość sięga 600 km na godzinę. W TOK FM czas teraz na kulturę.
13: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Teatr Kamienica rozpoczyna 18 sezon artystyczny. Mimo problemów finansowych i sporu o siedzibę główną instytucji zapowiada bogaty repertuar, mówi menadżer teatru Kajetan Kamiński.
14: Jesteśmy pełnoletni, jesteśmy już dorośli. Zobaczymy, jak ta dorosłość. Sporo spraw bierzemy na głowę, ale tak, ruszamy z pełnym sezonem. Przede wszystkim, co śmieszne w tej dorosłości, to jest wchodzenie właśnie w tematy, które może wcześniej nie wchodziliśmy.
13: W repertuarze m.in. koncert pamięci Powstania Warszawskiego, jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Katarzyny Skrzyneckiej i tragikomedia Akompaniator, znana z Teatru Syrena. Poruszamy światy, to hasło tego roku artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. W programie znalazła się zarówno klasyka, jak i muzyka współczesna, mówi dyrektor artystyczny Filharmonii Aleksandr Iradian.
15: W tym sezonie ja spróbuję zrobić taką atmosferę, gdzie nasza publiczność jest w domu. Wszyscy są połączeni i niezależnie od muzyki, od tego, jaka muzyka będzie wykonana. Polecam wszystkie koncerty, bo pracowaliśmy bardzo dużo nad programami i każdy koncert będzie bardzo wyjątkowy.
13: Nowością w tym roku będzie cykl Wieczór Konesera poświęcony muzyce kameralnej. Jednym z największych koncertów będzie natomiast Święto Wiosny, zaplanowane na 24 kwietnia w hali Urania. Udział w tym wydarzeniu weźmie 200 wykonawców, muzyków i tancerzy. A od dziś w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy nowy sezon teatralny. Jego pierwszym dużym wydarzeniem jest 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Improwizowanych Improdrom, która potrwa do 13 września. Nowy sezon to także 3 premiery. Obok nich na scenę powrócą dobrze znane widzom spektakle, mówi Mariusz Napierała, dyrektor Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.
16: Przed nami co najmniej 3 premiery, mówię co najmniej, bo dla nas jeszcze wiele innych wydarzeń oprócz tego głównego nurtu artystycznego, ale powiem, że już niedługo, bo w końcu listopada czeka nas pierwsza premiera tego sezonu, na którą już dziś serdecznie zapraszam, a będzie to, myślę, długo wyczekiwana premiera, o której dużo się mówi, też powszechnie znanej bajki lub też opowieści Karola Dickensa, opowieść wigilijna.
13: Kolejne dwie premiery zaplanowane na nowy sezon to Mała Syrenka w reżyserii Przemysława Jaszczaka oraz Na Arce o 8 w reżyserii Doroty Abbe.
12: miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim, możliwe dziś przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 21 na południowym wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przed południu TOK FM. Jest z nami Przemysław Jurgiel-Żyła. Jeszcze raz dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiamy o złowrogo brzmiącej zapowiedzi, że modele sztucznej inteligencji mogą wymknąć się spod kontroli, doprowadzając do zagłady ludzkości, bo tak jest punkt
5: taki
4: wyjścia.
5: Był komunikat. Tak.
4: Taki był komunikat. I wie pan, to nie są takie słowa wypowiedziane przez kogoś, komu się coś wydaje, niezależnie od pobudek, dla których zdecydował się na wyartykułowanie tegoż ostrzeżenia. Mówimy o Jacobie Coxonie, którego słowa są już szeroko komentowane także przez administracje rządowe niektórych krajów i to też takich niebagatelnych, powiedziałbym.
5: Tak, już pojawiły się pierwsze głosy.
4: To świeża sprawa też, powiedzmy, naszym słuchaczom.
5: Tak, ostatnie dwa dni de facto już się pojawiły głosy i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, ale pewnie nie tylko, bo jakby poszukać, to tych głosów jest dużo więcej. W Stanach Zjednoczonych jeden z... przypomniano między innymi o tym, że jest coś takiego jak zakaz superinteligencji, że to ma być regulowane i tak dalej. W przypadku UK w takich kręgach rządowych też się pojawiły informacje o tym, że powinniśmy dużo intensywniej zacząć pracować nad traktatami, które będą jakoś regulować całą tą strefę, no bo zgadzam się w 100%, że z jednej strony ci badacze, którzy odchodzą i komunikują tego typu rzeczy, mają różne pobudki, ale z drugiej strony też nie powinniśmy ich absolutnie ignorować i każdy tego typu informacja powinna być przynajmniej zweryfikowana z tego względu, że mamy wiele przykładów tak historycznych, że tego typu sygnaliści powodowali istotne zmiany, ale też i społeczeństwo, czy generalnie my jako ludzie, dowiadywaliśmy się o rzeczach, których wcześniej nie wiedzieliśmy.
4: Proszę wybaczyć taki prosty konstrukt, jaki za chwilkę utkam, ale na ogół jest tak, że sygnaliści, którzy szkodzą grupom interesów, bądź też personalnie komukolwiek, no, są raczej niemile widziani, w skrajnych przypadkach są zastraszani, bądź też dzieje im się coś złego. A czy tutaj tym sygnalistom cokolwiek grozi ze strony modeli, czy nie?
5: Ze strony sztucznej inteligencji nie wiem, ale zawsze warto być miłym, jak się rozmawia ze swoim czatem, to sobie zażartuję w ten sposób, no bo nigdy nie wiadomo, jak on
4: głośnie. Do tego zmierzam.
5: No z perspektywy, no ciężko to przewidzieć, w sensie, no jeśli założymy, że taka sztuczna inteligencja, tego czaty w rozumieniu naszym, kiedyś dojdą do takiego momentu, w którym będą super inteligencją i będą same podejmować decyzje, same się doskonalić.
4: Czy kierują się emocjami, bo to jest też pytanie.
5: Dzisiaj to jest statystyka, dzisiaj to są algorytmy, które powodują, że każde nasze zapytanie jest przetwarzane na dane mówiące w rozumieniu takim statystycznym i potem odpowiedź, którą dostajemy, to jest statystycznie najbardziej pasująca odpowiedź do naszego pytania. Dzisiaj tym są modele językowe. Oczywiście to, o czym mówimy, że taki model językowy włamuje się do jakiegoś systemu albo wychodzi z tej swojej klatki i tak dalej, to znowu wynika w jakimś stopniu ze statystyki. Model językowy bierze kilka tysięcy, kilkaset tysięcy różnych możliwości, które ma do dyspozycji i wybiera te, które statystycznie są najbardziej prawdopodobne. A mając olbrzymie moce obliczeniowe, ma bardzo dużo narzędzi do tego, żeby wybierać drogę, która nie zawsze jest tą, którą przewidzieli twórcy.
4: Użył pan takiego sformułowania o samodoskonaleniu się
5: tak
4: modeli. I trzymając się tylko i wyłącznie tutaj tej warstwy retorycznej, no to gdzieś w perspektywie prowadzi do doskonałości całkowitej. I co wtedy?
5: To wywód filozoficzny, ale zgadzam się. Tutaj już dzisiaj te ostatnie modele językowe, które zostały wypuszczane, czyli chat GPT najnowszy chyba 6.0, Anthropic wypuścił model Claude 5.1 chyba, mogę mylić cyferki, albo 6.1, już nie pamiętam, to są modele, które były trenowane ze wsparciem modeli tych firm, czyli już model trenował model, ale to nie jest jeszcze moment, w którym model sam z siebie się doskonali. W momencie, w którym dojdziemy do takiego punktu, gdzie technologia będzie w stanie się sama poprawiać, to będzie znaczyło tyle, że już ludzie nie będą do tego procesu potrzebni, a to będzie znaczyło tyle, że radykalnie przyspieszy rozwój i tak możemy dojść do momentu, w którym ten model, ta sztuczna inteligencja stwierdzi, że człowiek jest zasobem, który tylko i wyłącznie spowalnia proces. I tu mówimy o tym zagrożeniu sztucznej inteligencji nad ludźmi, że jeśli narzędzie będzie skonstruowane tak, żeby się samo doskonalić za wszelką cenę, no to za wszelką cenę będzie dążyć do tego procesu.
4: To, przepraszam, znów filozoficznie będzie. Czyli możemy wyobrazić sobie sytuację, w której człowiek dla modelu będzie tym samym, czym w tej chwili model jest dla człowieka.
5: Możemy tak przyjąć. Mamy na razie ten komfort, że to my mamy tą wyobraźnię, jesteśmy sobie w stanie takie rzeczy wyobrażać, a nie sztuczna inteligencja, ale kiedyś się te role mogą odwrócić.
4: Wie pan, czy zupełnie z innej beczki, czy przeszliśmy już te granice, w której korzystanie z modeli jest obciachem, a jest narzędziem takim jak każde inne, niezależnie od tego, czym się zajmujemy i czemu one mają służyć?
5: Dzisiaj jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. W sensie rzeczywiście bardzo dużo firm, zresztą sami funduszu, jak wspominałem, inwestujemy w tego typu rozwiązania. Bardzo wiele firm się wspiera sztuczną inteligencją i ona rzeczywiście w takich bardzo powtarzalnych użyciach potrafi pomagać organizacjom. Jest tak samo wiele wdrożeń w firmach, które się nie udały.
4: Ale niechętnie firmy te przyznają się do tego.
5: No do tego, że przepaliły dużo pieniędzy i spowodowały, że proces jest droższy niż był kiedyś. No to trudno się przyznawać, szczególnie jak się jest na przykład firmą notowaną na giełdzie, więc zawsze to jest znowu jakaś taka warstwa dodatkowa. Ale tak, dzisiaj z rozwojem takiej szeroko dostępnej sztucznej inteligencji jesteśmy na etapie takim, że jeszcze do końca nie potrafimy tego w pełni użyć. W sensie dzisiaj ta sztuczna inteligencja ma swoje ograniczenia, ma też swoje koszty i nie zawsze każdy proces da się łatwo zastąpić, aczkolwiek wiele firm już rzeczywiście od wielu, wielu lat, bo to nie jest tak, że to jest kwestia ostatniego pół roku czy roku, wdraża tą sztuczną inteligencję w różnych aspektach, bo kiedyś, znowu w kontekście rozwoju, to kiedyś to były algorytmy, które potrafiły też brać informacje zewnętrzne po to, żeby poprawiać jakość swoich odpowiedzi. I to nie była stricte sztuczna inteligencja, tylko to były algorytmy, ale dalej no to był jakiś taki element podążający. I tutaj firmy, te, które wdrażają nowe technologie, rozwijają te nowe technologie, mają statystycznie większe prawdopodobieństwo z tym, żeby osiągnąć przewagę nad swoją konkurencją. I tak, dzisiaj sztuczna inteligencja w wielu aspektach pomaga, ale też i w wielu aspektach przeszkadza, no bo wyobraźmy sobie znowu edukację, szczególnie taką wczesnoszkolną, gdzie sztuczna inteligencja w pełni zdejmuje z nas proces myślowy i taki krytycznego myślenia. I są już pierwsze badania mówiące o tym, że jeśli za dużo korzystamy z takiego czatu, w cudzysłowie, to przestajemy sami myśleć i trochę stajemy się takim zombie, który zamiast zbierać wiedzę i w jakiś sposób ją przetwarza, to trochę odtwarza to, co dostaje.
4: Czyli zaburzamy też ten związek przyczynowo-skutkowy.
5: Dokładnie tak. A modele językowe dzisiaj są skonstruowane tak, te czaty nasze popularne, że one przede wszystkim mają nas zadowolić w odpowiedzi. W sensie my musimy się czuć dobrze, że dostaliśmy dobrej jakości odpowiedź, inaczej dobrą odpowiedź. Ona nie zawsze jest dobrej jakości, bo modele mają też tendencję do halucynacji. To jest statystyka. Model nie wie, co jest prawdą, co nie jest prawdą, więc może nam odpowiedzieć na pytanie i podać zupełnie wymyślone rzeczy, których nigdy nie istniały. Albo mieć taki proces myślowy, który dla człowieka logicznie myślącego jest głupi po prostu, a model to traktuje jako coś oczywistego.
4: Czy wracając do kwestii Jacoba Coxona, można powołać wśród ludzi strażników naszego gatunku? Czyli takie bezpieczniki, niezależnie od prezentowanych interesów, reprezentowanego kraju i tak dalej. Nie wiem, sztab, zespół, który będzie miał tę walizkę atomową w ręku?
5: Myślę, że zdecydowanie powinna być to współpraca pomiędzy rządami czy organizacjami międzynarodowymi, a też tymi firmami, bo jeśli będzie coś powołane na zewnątrz tych firm, które rozwijają tą sztuczną inteligencję, to nie będzie działać, bo te osoby mogą nie mieć dostępu do wszystkich, w cudzysłowie, sekretów firmy. Więc zdecydowanie powinniśmy my wymuszać jako społeczeństwo na naszych rządzących, żeby zajmowali się tym procesem. Rządzący powinni tworzyć podmioty, albo w ogóle nawet organizacje non-profitowe powinny powstawać, które to w jakiś sposób monitorują. I takie powstają też, bo to nie jest tak, że to nie istnieje już ten obszar. No i równolegle te firmy firmy powinny zostać, jeśli nie chcą same, to być zmuszane do tego, żeby w jakimś stopniu to, co robią i na jakim etapie rozwoju są, było dostępne dla chociaż zamkniętej grupy, ale jednak ludzi, którzy mają nad tym jakąś pieczę i mogą podnieść rękę i powiedzieć: uwaga, tutaj jest zagrożenie, powinniśmy się tym zająć.
4: Ale da się stworzyć, pańskim zdaniem, takie ponadnarodowe zespoły?
5: Cała Unia Europejska nam na co dzień pokazuje, że da się wiele rzeczy tego typu zrobić. Oczywiście możemy narzekać, że mamy biurokrację, jest dużo dziwnych przepisów, no ale na samym końcu te przepisy nas chronią.
4: Ale dogada się pan z Chińczykami, no bo oni też pracują nad modelami.
5: Tu mamy częściowo jako Zachód, w sensie Chiny nam deptają po piętach. Powiem nam w zrozumieniu Zachód versus Chiny. Deptają nam po piętach i mamy rzeczywiście mało czasu, ale jeśli my dosiągniemy jako Zachód tą technologię szybciej niż kraje, które mogą niekoniecznie być przychylne takiemu porządkowi świata, jaki mamy obecnie, no to mając bardziej rozwiniętą technologię, jesteśmy w cudzysłowie w stanie zatrzymać technologię konkurujących krajów. I w tym rozumieniu, dlatego ten wyścig wygląda tak, a nie inaczej, że Stany Zjednoczone próbują dojść do momentu, w którym pierwsze osiągną tą superinteligencję. Jak one pierwsze osiągną tą superinteligencję, to ona już będzie w stanie wszystkich powstrzymać w zasadzie, ale wszystkich w rozumieniu cały świat. To nie tylko Chińczyków, ale i też Europę na przykład. Więc to są i szanse, i zagrożenia. Bardzo trudny temat i bardzo skomplikowany, no taki geopolityczny, jeśli mogę to tak to nazwać.
4: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję.
5: Dziękuję również.
4: Przemysław Jurgiel Żyła, członek zarządu Movens Capital, był z nami. Szanowni państwo, czas na informacje TOK FM, a po nich Ewa Podolska i Prawo bez recepty.
10: Dzień dobry. Czy wiedzą państwo, że za naruszenie praw pacjenta, na przykład do informacji, ubezpieczyciel szpitala może wypłacić odszkodowanie, nawet jeśli ten brak informacji nie miał wpływu na efekt leczenia? Właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj. A teraz zapraszam na informacje.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pismo z pytaniami w sprawie formalnego procedowania kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło do Kancelarii Sejmu, pisze Polska Agencja Prasowa. O wysłaniu takiej korespondencji informował wczoraj szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Maciej Berek piątek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura została zgłoszona przez posłów klubu KO. Wcześniej Berek pełnił funkcję ministra, był bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska. Po stronie opozycji pojawiały się głosy o upolitycznieniu i zarzuty, że Berek nie spełnia wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maszyniści w całej Polsce zwolnią na przejazdach kolejowo-drogowych do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Taką formę protestu zapowiedzieli na jutro w związku z wczorajszym wypadkiem na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a rannych zostało 7. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, mówił w poranku TOK FM, że jego środowisko musiało działać bardzo szybko, choć to, że doszło do katastrofy kolejowej i są ofiary, nie jest jest dla kolejarzy zaskoczeniem.
0: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
15: Zdaniem związkowca trzeba zaostrzyć prawo, czy nałożyć większe kary na kierowców, którzy łamią prawo, ale trzeba także zainwestować w lepsze rozwiązania i zabezpieczenia na przejazdach kolejowych. Średnia globalna temperatura w sierpniu wyniosła 16,96 stopnia Celsjusza, przekraczając rekord z lipca 2023 roku i osiągając najwyższy poziom w historii pomiarów, czyli od 1940 roku, poinformował Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus, cytowany przez AFP. Średnia globalna temperatura w sierpniu była o 1,65 stopnia wyższa niż w okresie przedindustrialnym, co oznacza przekroczenie progu 1,5 stopnia Celsjusza, do którego ograniczenia wzrostu temperatury zobowiązały się dążyć państwa w porozumieniu paryskim z 2015 roku. Ponad połowa, bo aż 54% menadżerów przewiduje, że AI może doprowadzić do zmniejszenia liczby etatów w ich dziale i to w ciągu najbliższych 3 lat, wynika z najnowszych badań. Jednocześnie 49% uważa, że wdrożenie AI idą wolniej niż zapowiadano. Dodatkowo zdecydowana większość menadżerów jest zdania, że wraz z wdrażaniem AI od pracowników będzie się wymagać wykonania większej liczby zadań w tym samym czasie. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11:00. Teraz jeszcze pogoda. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 21 na południowym wschodzie. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim, prognozowane są dziś przelotne opady deszczu.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Prawo bez recepty. Razem z nami jest mecenas Jolanta Budzowska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Radczyni prawna zajmująca się błędami medycznymi, która reprezentuje poszkodowanych pacjentów i ich rodziny. Pani mecenas, ten wątek się pojawił kilka tygodni temu, a mianowicie kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność, kogo mamy pozywać, od kogo domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia, jeżeli dochodzi do błędu medycznego. Z tego co pamiętam, pani tu zrobiła wtedy rozróżnienie. Jeżeli lekarz pracuje na umowę o pracę, to szpital, którym jest ubezpieczony, no formalnie to wypłaca ubezpieczyciel, szpital ma polisę, a jeżeli lekarz jest na przykład na kontrakcie, no to ten lekarz ze swojej polisy płaci. Czy to możemy na tym poziomie zostać?
17: Odpowiadając najprościej, jak się da na to pytanie, to można powiedzieć, że za błąd medyczny odpowiada ten, kto leczy, o ile popełnił ten błąd, czyli ponosi winę. Więc jeżeli leczymy się w szpitalu, to leczy nasz szpital, odpowiada szpital. Może odpowiadać lekarz czy pielęgniarka kontraktowa, tylko wtedy już musimy wykazać ten związek między naszą szkodą na zdrowiu, a działaniem czy zaniechaniem konkretnego lekarza.
16: Zaraz, a jeżeli pozywamy szpital, to co, nie musimy wykazać związku między pogorszeniem się stanu zdrowia a działaniem jednego z lekarzy, który tam pracuje?
17: Nie musimy wykazywać tej winy indywidualnej. Wtedy wystarczy nam wykazać, że po prostu cały przebieg leczenia, czy dany etap tego leczenia był na tyle odstający od aktualnej wiedzy medycznej, że właśnie w tym mechanizmie doszło do pogorszenia stanu zdrowia. Mamy konstrukcję tak zwanej winy anonimowej wtedy. Nie musimy przypisywać odpowiedzialności konkretnemu człowiekowi. Chyba, że chcemy i że rzeczywiście ten konkretny człowiek, lekarz na kontrakcie czy pielęgniarka na kontrakcie, miała istotny udział w tym błędzie.
16: Na zdrowy rozum, jakbym była dyrektorem szpitala, to bym nie została na poziomie winy anonimowej, tylko bym zrobiła wewnętrzne dochodzenie, kto rzeczywiście odpowiada, nie?
17: Słusznie, ale to już jest rola dyrektora szpitala. Taki szpital, dyrektor szpitala, po tym jak na przykład wypłaci pacjentowi odszkodowanie za kogoś, mówiąc krótko, może dochodzić w ramach roszczenia regresowego tych pieniędzy od winnej osoby. Ale rozmawiamy o szpitalu, o lekarzu, o pielęgniarce. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te podmioty mają obowiązek posiadania obowiązkowej polisy OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. To jest dokładnie tak samo jak na przykład w ubezpieczeniach komunikacyjnych.
16: I pielęgniarki też?
17: Tak.
16: Każda pielęgniarka musi mieć?
17: Każda pielęgniarka, każdy lekarz, którzy wykonują indywidualną praktykę lekarską czy pielęgniarską.
16: A, no właśnie, czyli jeżeli ma pielęgniarka pracuje tylko na etacie w szpitalu, to nie musi.
17: Nie. Mhm. I wtedy pacjent poszkodowany może skierować swoje kroki wprost do ubezpieczyciela. Nie musi w ogóle nawet zawiadamiać szpitala czy lekarza o tym, że doszło w jego ocenie do błędu medycznego. Może po prostu napisać wezwanie do zapłaty, zgłosić tak zwaną szkodę do ubezpieczyciela danego podmiotu leczniczego. Musi oczywiście go znać, więc najprościej jest jednak zapytać w szpitalu, kto ubezpieczał szpital w danym okresie. Takie ubezpieczenie obowiązkowe niestety nie jest wysokie. Szpitale mają dzisiaj obowiązek ubezpieczenia się na jedno zdarzenie na kwotę równowartości 100 tysięcy euro, a na wszystkie zdarzenia w danym okresie, w danym roku najczęściej jest to 500 tysięcy euro. Więc to nie są niestety wysokie kwoty. Dlatego szpitale najczęściej się doubezpieczają i mają polisy dodatkowe. I jeżeli tak jest, to to jest bardzo dobrze dla pacjenta, mówiąc krótko, bo jeżeli się wygra czy w sądzie, czy otrzyma się decyzję pozytywną na etapie postępowania likwidacyjnego i ta kwota mieści się, mówiąc krótko, w polisie, no to nie ma problemu. Jeżeli się nie mieści, to za nadwyżkę musi odpowiadać szpital i tutaj już mogą się zacząć schody. Wszystko zależy od formy prawnej, od tego, czy to jest prywatna klinika, czy ona może się zlikwidować, czy to jest publiczny szpital. To są już bardziej zaawansowane kwestie.
16: Załóżmy, że byłam pacjentem i wyszłam i potem dla szpitala, nie z gruszki, nie z pietruszki, zadaję szpitalowi pytanie, a kto jest waszym ubezpieczycielem? I za szpital tak powie mi, nie ma problemu?
17: Powinien, dlatego że to jest po pierwsze informacja publiczna. Jeżeli to jest szpital prywatny, to czasami są z tym problemy, czy jeżeli mówimy o gabinecie prywatnym lekarza, też bywają z tym problemy. No ale nie ujawnienie pacjentowi informacji o ubezpieczeniu, które jest obowiązkowe, no jest co najmniej etycznie naganne i zwykle ten argument działa. Jeżeli otrzymamy taką informację o ubezpieczycielu, zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela, a ubezpieczyciel ma obowiązek prowadzić postępowanie likwidacyjne. Powinniśmy przedstawić dowody na poparcie naszych twierdzeń, czyli przede wszystkim dokumentację medyczną, nie tylko z danej jednostki, tylko też z późniejszego leczenia. Powinniśmy przedstawić dowody na ponoszone wydatki, a reszta należy do ubezpieczyciela, czyli to ubezpieczyciel musi sobie zebrać wszystkie dokumenty, które są w jego ocenie niezbędne, przede wszystkim od szpitala. Ubezpieczyciel zwykle oczekuje też wyjaśnień od personelu, który uczestniczył w leczeniu. I co ważne, ubezpieczyciel ma tak zwanych swoich orzeczników, czyli kogoś w rodzaju biegłego, którzy oceniają zasadność naszych zarzutów jako poszkodowanych pacjentów.
16: A pani mecenas, gdy rozmawiałyśmy o tym prawie pacjenta do informacji, to tam pojawił się taki wątek, że ja mogę domagać się zadośćuczynienia za to, że nie zostałam poinformowana, czy mogę z tym pójść do ubezpieczyciela, mimo że to nie przełożyło się negatywnie na stan mojego zdrowia.
17: Tak, słusznie, bo właściwie pacjent ma, można powiedzieć, dwa rodzaje roszczeń. Po pierwsze za te szkody na zdrowiu, których doznał na skutek błędu medycznego, ale też może domagać się zadośćuczynienia za samo naruszenie jego praw pacjenta, nawet jeżeli do szkody na zdrowiu nie doszło, albo to naruszenie praw pacjenta nie ma związku z jego szkodą na zdrowiu. I tutaj mamy dwie odrębne podstawy prawne tego zadośćuczynienia. Zdarza się, że ubezpieczyciele na przykład uznają, że doszło do naruszenia prawa pacjenta do informacji albo prawa pacjenta do leczenia z aktualną wiedzą medyczną albo z należytą starannością, ale uznają, że nie miało to wpływu na ostateczny efekt. I wówczas proponowane czasami jest takie rozwiązanie, żeby zawrzeć ugodę na etapie postępowania likwidacyjnego, zaakceptować zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, ale jednocześnie oczywiście przyjąć tą argumentację ubezpieczyciela, że to nie miało związku ze szkodą na zdrowiu. To jest rozwiązanie zwykle takie salomonowe z punktu widzenia ubezpieczyciela, bo oferują pacjentowi coś, ale nie uznają tego, co jest najważniejsze, czyli tej odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia.
16: I to są jakieś określone pewnie widełki tego, czy jak praktyka mówi?
17: Nie, tutaj bazujemy na praktyce, na orzecznictwie sądów. Te zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta nie są wysokie. To są kwoty rzędu 20 do 50 tysięcy za jedno naruszenie. Choć zdarzają się kwoty i znacznie wyższe, ale osobiście nie spotkałam się z wyższymi kwotami jak 120 tysięcy za naruszenie praw pacjenta. I to na przykład
16: czego to było, dotyczyło, pamięta pani?
17: To było rozstrzygnięcie w sprawie, która dobrze ilustruje problem. Młody człowiek, ojciec dwójki dzieci, leczył się w tak zwanej sieciowej placówce medycznej, komercyjnie, miał platynową kartę. Uskarżał się przez około pół roku na bardzo intensywne dolegliwości związane z żołądkiem. Chodził do lekarzy, za każdym razem do innych. Te wizyty miały opis, kopiuj i wklej. Ostatecznie okazało się, że cierpi na nowotwór żołądka. W krótkim czasie zmarł, ale przed tym ostatnim etapem jeszcze zgłosił się do mnie, mówiąc, że on wie już, że gdyby dostał tę informację pół roku wcześniej, to prawdopodobnie nie zmieniłoby to przebiegu choroby, bo ten nowotwór był na takim etapie zaawansowania, że niewiele dało się już zrobić. Natomiast to, w jaki sposób on przeżył te pół roku, nie wiedząc o chorobie, ma dla niego ogromne znaczenie, że on chciał inaczej spędzić ten czas z rodziną, miałby więcej czasu na zorganizowanie wszystkiego, co może się wiązać z jego śmiercią, uporządkowanie spraw. I dlatego brak tej prawidłowej, prawdziwej, rzetelnej informacji o jego stanie zdrowia miał dla niego ogromne znaczenie. I sąd podzielił jego zdanie. Wystąpiliśmy z pozwem jeszcze za jego życia, bo to jest ważne. Tutaj te roszczenia związane z naruszeniem praw pacjenta są ściśle związane z pacjentem i rodzina nie może dochodzić tych roszczeń po śmierci. I sąd w efekcie w proces wstąpiły w dzieci, w spadkobiercy zasądził wysokie jak na zadośćuczynienia za prawa pacjenta kwoty.
16: Ale to znaczy, że nie wykrycie tego raka wcześniej nie przekładałoby się na efektywność leczenia. No bo gdyby tak było, to byłaby inna sprawa, prawda?
17: To byłaby inna sprawa, to byłaby sprawa związana z no właśnie błędem, który powodował skutek w postaci bądź obniżenia szans na wyleczenie, tak, bądź przedłużenia tak. czasu choroby.
16: Życia. Wchodzimy w spór z ubezpieczycielem. Nie akceptujemy sumy, jaką on nam proponuje. No i co?
17: Jeżeli w ogóle proponuje jakąś sumę, to już jest dobrze, ale na etapie postępowania likwidacyjnego niestety ubezpieczyciele najczęściej liczą na to, że
16: odpuścimy
17: jako pacjenci, że nawet jeżeli mają decyzje orzecznika, które potwierdzają nasze twierdzenia, to idą wabank i czasem wydają decyzję odmowną. No wtedy pozostaje pacjentowi reklamacja, można również skarżyć się do rzecznika finansowego, a jeżeli to wszystko nie pomoże, to zostaje droga sądowa i wtedy, kiedy szkoda na zdrowiu jest duża, to nie należy odpuszczać na pewno.
16: O drodze sądowej już rozmawiałyśmy, odsyłam państwa do wcześniejszego programu. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
16: Mecenas Jolanta Budzowska była państwa i moim gościem. Dziękuję.
18: Dziesiąta 54 i nim rozpoczniemy kolejną godzinę przed południa TOK FM, Adam Ozga, który jest już z nami w studiu, zapowie TOK 360 w południe.
19: No tak, w dwóch słowach, bo jeszcze pracujemy, jeszcze mamy godzinę, a TOK 360 to jest taki program, na którym pracujemy.
18: Nie w dwóch słowach, bardzo cię proszę, tylko w dwie minuty.
19: Do końca. To mogą być dwa wolne słowa. W tej sytuacji. Będzie o amerykańskich bazach w Polsce, między innymi, bo dzisiaj i jutro Polskę wizytuje amerykańska delegacja i wizytuje konkretne lokalizacje, gdzie te bazy mogłyby powstać, czy to będzie tylko zachód Polski, czy nie tylko zachód, czy to będzie jedna baza, czy to będzie, będą dwie bazy. To może nie rozstrzyga się do końca w tych dniach właśnie, bo na razie Amerykanie zbierają informacje, gdzie ewentualnie się w Polsce na stałe ulokować.
18: Generał Roman Polko, który był moim gościem po godzinie 9, mówi, że zachód Polski jak najbardziej, ale nie ze względów strategicznych, ale takich społecznych, by żołnierze, którzy będą tutaj stacjonować razem ze swoimi rodzinami, mieli gdzie iść do kina, dobrze czuć się w większej metropolii niż tylko przemieszczać się między lasem a poligonem.
19: To bardzo, bardzo kontrowersyjna opinia na temat wschodniej części Polski, tak sobie myślę.
18: Też to poruszyłem, wyobraź sobie.
19: To nie jest jedyny wojskowy temat, jaki poruszymy w TOK 360, dlatego że mija akurat rok od nalotu rosyjskich dronów na Polskę i zastanawia mnie, co by się wydarzyło, gdyby taka prowokacja rosyjska nastąpiła dzisiaj. Nie przed rokiem, ale dzisiaj. Czy właściwie wydarzyłoby się to samo, czy już jednak wyciągnęliśmy na tyle dużo wniosków, albo czy zdążyliśmy wyciągnąć na tyle dużo wniosków, bądź też wdrożyć je w życie, że wyglądałoby to nieco inaczej.
18: A nie dlatego, że narracja wokół zagrożeń ze strony Rosji jest teraz znacząco inna niż wówczas?
19: A myślisz, że to mogłoby determinować reakcję? Bardzo możliwe. W TOK 360 także o konwencji republikanów, która trwa w Stanach Zjednoczonych. Ja mam wrażenie, że jeżeli Donald Trump obiecuje po $5,000 w przypadku wygranej republikanów dla każdego Amerykanina, to znaczy, że albo plecie, jak to Donald Trump, albo zaczyna się bać, co może jest mniej typowe dla Donalda Trumpa.
18: Słuchaj, to ichniejszy Kazik zaśpiewa: Trump, oddaj moje nie 100 milionów, tylko 5 tysięcy.
19: Tylko 5 tysięcy, tak. Ciekawe, jakby się to przeliczało. 100 milionów, 5 tysięcy dolarów? Myślę, że to mogłyby być podobne kwoty, chociaż nie pamiętam aż tak dobrze lat 90. No i wróćmy jeszcze do wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą, w którym zginęła jedna osoba. Jutro na torach może być trudniej, bo jutro protestują maszyniści, zapowiadają, że przez przejazdy będą jechać z prędkością 20 km na godzinę. Tych przejazdów, to padło wczoraj w TOK 360, jest w Polsce bardzo dużo.
18: Adam Ozga streszczał i zapraszał TOK 360 w południe, który wybrzmi tuż po godzinie 12:00. Czas na informacje TOK FM.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegające.

0: maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego, przyłączcie się do nas.
1: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy. Według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Politycy opozycji nazywają nieporozumieniem wczorajszą decyzję prokuratury, która rozpoczęła śledztwo w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy badają też, w jaki sposób polityk, były minister i prokurator generalny, uzyskał wizę dziennikarską. Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych z Węgier, gdzie ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Trzeba między innymi wyjaśnić, jaką rolę w ucieczce Zbigniewa Ziobry odegrał europoseł PiSu Adam Bielan. Mówi senator KO Grzegorz Schetyna.
3: Angażuje się i wykorzystuje koneksję amerykańskie właśnie do czego? Do tego, żeby załatwić, zorganizować polityczne, bezpieczne lądowanie Ziobry w Stanach Zjednoczonych. To też trzeba wyjaśnić, tak samo jak rolę Sakiewicza.
2: Szefa TV Republika, której korespondentem w USA miałby być Zbigniew Ziobro. Ale dla Bartosza Kownackiego z PiS-u to, co robi prokuratura, to kompletne nieporozumienie.
4: Rozumiem, że prokuratura będzie również ścigała urzędników administracji Donalda Trumpa. Idziemy na wojnę z Donaldem Trumpem i administracją amerykańską.
2: Jeśli chodzi o samego Zbigniewa Ziobry, pod koniec sierpnia do USA trafił wniosek o ekstradycję byłego ministra, który miałby w Polsce odpowiedzieć za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Rosyjski opozycjonista Ilja Jaszyn wzywa do pokojowej manifestacji w czasie nadchodzących wyborów do Dumy Państwowej. Chodzi o to, by przeciwnicy Władimira Putina i wojny przeciwko Ukrainie zgromadzili się w lokalach wyborczych jednego dnia o tej samej godzinie.
5: Wzywamy naszych zwolenników, by nie tylko głosowali przeciwko jednej Rosji Putina, ale by zrobili to w tym samym czasie, 20 września, dokładnie w południe, punktualnie o 12. Przyjdźcie do lokali wyborczych i zagłosujcie przeciwko tej partii, tak by w całym kraju, przy każdym lokalu wyborczym, jednocześnie ustawiały się kolejki osób sprzeciwiających się wojnie i żeby cały świat oraz cała Rosja zobaczyli te kolejki.
1: Apelował przebywający na emigracji Ilja Jaszyn. Akcja ma tytuł Południe dla pokoju. Wybory do rosyjskiego parlamentu potrwają 3 dni, od 18 do 20 września. Kremlowi udało się już wyeliminować z nich dużą grupę opozycyjnych kandydatów. Po 8 latach podczas posiedzenia lubelskich radnych odczytane zostały przeprosiny za haniebne słowa wypowiedziane w tym miejscu na temat Tadeusza Mazowieckiego. Chodzi o słowa radnej Anny Jaśkowskiej, która byłego premiera nazwała m.in. stalinowcem i agentem NKWD. Przeprosiny odczytał przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pakuła.
6: Powyższe głoszone przeze mnie informacje są nieprawdziwe i nie znajdują oparcia w wiarygodnych źródłach. Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację Anna Jaśkowska. Odczytanie powyższych przeprosin w tym samym miejscu, gdzie z ust radnej Anny Jaśkowskiej 8 lat wcześniej padły tak haniebne słowa, będzie dla nas potwierdzeniem, że wciąż żyjemy w państwie prawa, choć na egzekucję sprawiedliwości trzeba czekać aż tak długo.
1: Synowie Tadeusza Mazowieckiego przez wiele lat walczyli przed sądem o dobre imię ojca. Wygrali. Przeprosiny zostały też opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dziki opanowały Warszawę, a specjalnie powołany w ratuszu zespół, co prawda spotkał się wczoraj po raz pierwszy, ale niczego nie postanowił. Ratusz zlecił badania w sprawie dzików. Wstępne wyniki będą znane pod koniec tego miesiąca, a dokładny raport poznamy w listopadzie. Mieszkańcy stolicy zgłaszają coraz więcej przypadków ataków tych zwierząt na ludzi. Błażej Kulesza.
7: Stolica ma problem, bo jak na razie nie wiadomo, ile jest dzików w mieście.
8: W zeszłym roku ta populacja dzika na poziomie 3000 osobników, a w tym roku te same badania, to samo metodą teledetekcji. Powtórzyliśmy i czekamy teraz na ostateczne wyniki.
7: Jak mówi Magdalena Muchowska, wiceprezydentka Warszawy, liczba z roku na rok sukcesywnie rośnie.
8: Decyzję odstrzałową pierwszą, którą podpisałam, było chyba na 25 osobników. Teraz podpisuję decyzję na 500.
7: 50-osobowy zespół do spraw dzikich zwierząt złożony z naukowców i samorządowców podzielono na kilka grup. Wszyscy czekają na pierwsze wyniki badań. Mówi Sandra Spinkiewicz, radna koalicji i przedstawicielka zespołu.
9: Nie ma szybkich, prostych metod i tego problemu z dnia na dzień niestety nie rozwiążemy.
7: Sprawa niedopełnienia obowiązków przez władze miasta w związku z atakami dzików trafiła do prokuratury. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Informacje w TOK FM wracają o 11.20. W przeważającej części kraju dziś około 19 stopni na termometrach, maksymalnie 21 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Sporo przelotnego deszczu właściwie w całej Polsce.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Przed południu

0: FM. Z nami jest dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec, kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Punktem wyjścia do naszej rozmowy są wyniki polskich uczniów w międzynarodowym badaniu PISA, o czym mówiliśmy m.in. wczoraj w informacjach TOK FM. One przekroczyły średnią dla krajów Unii Europejskiej, przepraszam, we wszystkich trzech obszarach. I prosiłbym pana o komentarz do tych wyników, choć autorzy badania wskazują, że ogólne wyniki drastycznie spadły, a średnia jest najniższa w historii. To mamy się cieszyć, mamy się martwić, czy też pozostać obojętnymi. I może zacznijmy od tego, czym jest badanie PISA, bo też chciałbym, żebyśmy to wyjaśnili tym słuchaczom, którzy nie wiedzą.
1: Tak, to jest badanie międzynarodowe. Ono jest robione głównie w krajach OECD, ale też w stowarzyszonych gospodarkach. Jest to badanie, które ma badać niewiedzę, taką typu daty czy wzory, ale raczej umiejętności wykorzystywania wiedzy właśnie w radzeniu sobie z zadaniami z prawdziwego życia, czyli stosowanie matematyki do rozwiązywania zadań, bądź czytanie z rozumieniem, jak również używanie różnych na przykład źródeł informacji. Czyli jest to bardziej test właśnie umiejętności, pewnych kompetencji, a nie test wiedzy. Nie jest to zwykły formularz, gdzie musimy odpowiedzieć tak, nie wiem. Więc jest to troszeczkę bardziej zaawansowana forma sprawdzenia, można powiedzieć, jakości wykształcenia młodych osób.
0: Ale też i umiejętności stosowania narzędzi do rozpoznawania, co jest co.
1: Tak, znaczy narzędzi przede wszystkim swojego umysłu, ale również w tej edycji jest dołożona właśnie pewnego rodzaju kompetencje cyfrowe, czyli takie, można powiedzieć, podstawy rozumowania algorytmicznego bądź komputerowego. No, test rozwija się wraz z tym, jak rozwija się społeczeństwo i nasza wiedza i przede wszystkim potrzeby też w nowoczesnym świecie, tego co potrzebujemy, żeby przeżyć.
0: Panie doktorze, no bo jeśli z jednej strony świat mówi o kryzysie kompetencji młodych ludzi, a z drugiej strony słyszymy, że jednak polscy 15-latkowie są w czołówce, no to jest rewelacyjna wiadomość, choć musimy też przyjąć, że to jest raczej trend spadkowy niż rosnący.
1: No i tutaj dokładnie widzimy, w zależności od tego, kto chce podkreślić jaki aspekt pewnego badania, no taki nagłówek potem w tytule artykułu podkreśli. Czyli nawet przeglądając polską prasę, możemy zobaczyć źródła, które mówią, że wspaniale jesteśmy w czołówce, a też źródła, które dokładnie odwołują się do tych samych wykresów i danych cyfrowych, które mówią, jest tragedia i źle się bardzo dzieje. Więc tutaj dokładnie. Jest to jedną z podstawowych kompetencji w nowoczesnym świecie. Trzeba wejść głębiej, trzeba zobaczyć poza nagłówkiem, co tak naprawdę w tych liczbach siedzi i potem przejść do, można powiedzieć, głębszej analizy, jakie są trendy i co te liczby pokazują, ponieważ no, wyniki tego właśnie testu, tego badania są dużo bardziej niepokojące niż tylko i wyłącznie to, że troszeczkę pewne wskaźniki obiektywne nam spadły.
0: No dobrze, panie doktorze, przejdźmy zatem dalej. Czy można na podstawie wcześniejszych badań dostrzec różnicę w myśleniu obecnych 15-latków do odpowiedników, rówieśników przed, nie wiem, dekadą i wcześniej, kiedy w ogóle badania rozpoczęto?
1: No najlepsze wyniki Polska uzyskiwała w 2012 roku. I potem już było troszeczkę gorzej. To przypisywano, szczególnie te wyniki w 2022 roku, wpływowi pandemii i tych wszystkich problemów, które były, że tak powiem, globalne. Natomiast obecnie uważa się, że są troszeczkę inne trendy, które mogą powodować obniżenie tych kompetencji zarówno wśród uczniów polskich, jak i ogólnie na całym świecie. Tu przede wszystkim Wielka Brytania się całkiem dobrze broni. I to jest przede wszystkim właśnie cyfryzacja, to znaczy pewnego rodzaju trend, gdzie po wprowadzeniu dużych modeli językowych część uczniów radzi sobie z tego typu pomocami całkiem dobrze, czyli używają to do, można powiedzieć, pomóż mi jak jakieś zadanie rozwiązać, bądź na przykład zgromadź razem ze mną i oceń pewne informacje, versus zrób za mnie pracę domową. Także tutaj dokładnie widać, że no, te kompetencje cyfrowe, one nie do końca są w dobry sposób wykorzystywane i też to podnosi właśnie pewnego rodzaju dyskusję, co dalej z tym robić, to znaczy w jaki sposób uczyć młodych ludzi w sposób prawidłowy wykorzystywać tego typu narzędzia, tak by te narzędzia ich rozwijały, a nie powoli zastępowały to myślenie.
0: A co jest, no bo starajmy się też nie tylko ucieszyć z tych wyników, jeśli chodzi o polskich uczniów, ale także zastanowić, co można poprawić. Gdzie tkwią największe deficyty? W sposobie myślenia, w umiejętności koncentrowania się, czy też sposobie przetwarzania informacji? A jesteśmy współcześnie narażeni na to, że źródeł tych informacji jest wiele i przetworzyć wszystkie, no nie sposób.
1: Dokładnie tak. To znaczy tutaj upatruje się między innymi właśnie przyczyn ogólnego obniżenia sprawności w wykonywaniu tego typu zadań, właśnie między innymi większemu rozproszeniu. Oczywiście tu zawsze jest ten podstawowy problem, to znaczy tak naprawdę czego my uczymy w szkole. Czy szkoła powinna uczyć umiejętności rozwiązywania problemów, czy biernego odtwarzania faktów. No i tutaj wydaje się, że jednak idziemy powolutku w kierunku właśnie tego, że szkoła ma bardziej uczyć, jak się nauczyć, jak zrozumieć i połączyć pewne fakty, a nie tylko i wyłącznie odtwarzać suche daty bez zrozumienia, o co tam chodzi. Więc tutaj to idzie w dobrym kierunku. Natomiast tutaj chciałbym popatrzeć dużo bardziej globalnie, ponieważ jest też takie badanie PIAAC, które jest robione na dorosłych, dosyć podobne, gdzie też osoby dorosłe muszą wykonywać pewne zadania, które są no, związane tak naprawdę z codziennością, nie wiem, typu obliczenie powierzchni pokoju do tapetowania, gdzie wykorzystujemy pewne umiejętności matematyczne i tu akurat Polska wypada naprawdę tragicznie. To znaczy tutaj coś się dzieje, gdzie rzeczywiście ta nasza młodzież ma tą minimalną tendencję spadkową, ale jednak jest powyżej średniej. Natomiast właśnie już, kiedy te kompetencje mamy zastosować w dorosłym naszym życiu, to tutaj jest no, potworna zapaść. Tutaj niestety nawet kraje, które troszeczkę od nas gorzej wychodziły, później w tych kompetencjach osób dorosłych no, dużo lepiej sobie radziły. Te osoby jednak były w pewnym sensie nauczone, można powiedzieć, nawyku uczenia się, nawyku rozwijania swoich kompetencji przez całe życie. Że tak naprawdę szkoła powinna nas uczyć, jak się uczyć i zachęcić nas do tego. Natomiast u nas niestety chyba to troszeczkę wygląda, że, no, tak pokazują twarde dane, osoby po zakończeniu edukacji stwierdzają, że no już koniec, wystarczy i niestety powoduje to, że te kompetencje później u osób dorosłych po prostu drastycznie zanikają.
0: Panie doktorze, to może w ogóle powinniśmy przyjąć zupełnie inny model nauczania tych podstawowych no, cech człowieka, który w przyszłości jako dorosły powinien wykorzystywać wiedzę, ale umiejętnie ją wcześniej filtrując. Przede wszystkim, i to jest pierwszy etap, cierpliwie chłonąć fakty. I chyba to jest też taki problem, że nas w dobie bombardujących informacji nie uczą tego, jak cierpliwie i skutecznie gdzieś chłonąć wiedzę, a dopiero później ją przetwarzać. No, wie pan, jeśli otworzę nawet swój smartfon, no mam tam tysiące otwartych aplikacji, właściwie nie wiem, na czym mam się skupić. Rozmawiając z panem, już wykonuję tutaj też kilka czynności, co nie najlepiej o mnie świadczy, ale wszystkie w trosce o to, żeby to była dobra rozmowa. To też powinno być przedmiotem uwagi tych, którzy kształtują programy nauczania i tak dalej?
1: Według mnie jak najbardziej. No tutaj świat zmienił się absolutnie drastycznie. Jeżeli sobie porównamy to, jak wyglądał świat 10 lat temu, ten właśnie świat, można powiedzieć, codzienny, cyfrowy, no to jest drastyczna zmiana. Jeżeli teraz wejdziemy do jakiegokolwiek środka komunikacji publicznej, no ludzie głównie siedzą i przewijają coś w swoich smartfonach. I to może być na przykład, czasami widzę, no nie wiem, młody człowiek, który gra w szachy, i rozwiązuje pewne problemy i to jest fantastyczne zastosowanie tego typu urządzeń, czy właśnie, no, nie wiem, czyta jakąś książkę, czy cokolwiek innego, ale w bardzo dużej części są to po prostu biernie przewijane krótkie rolki, które no, jedyne co dają, to dają pewne krótkotrwałe zadowolenie, natomiast jak gdyby żadnej treści tam nie ma. Taka osoba zapytana po takiej sesji przewijania nawet dwugodzinnej nie będzie w stanie sobie przypomnieć ani jednej z treści, które właśnie, mówiąc brzydko, skonsumowała. Także ta higiena cyfrowa jak najbardziej. I tutaj też w tym badaniu wyszło, że uczniowie narzekają właśnie, że niestety no, urządzenia elektroniczne potrafią przeszkadzać w lekcji, te, które są używane prywatnie, ale również też edukacja orientuje się, że nie do końca taka cyfrowa prezentacja danych, czyli na przykład podręczniki w postaci elektronicznej, czy wykonywanie pewnych zadań elektronicznie, nie do końca rzeczywiście jest tym, co no, nasz mózg, który jednak jest mózgiem człowieka sprzed tysięcy lat, nie do końca przyswaja, więc tutaj trzeba będzie dokonać jak najbardziej pewnej modyfikacji tego i w jaki sposób się uczymy do tego nowego świata. Ale tutaj jeszcze chciałem zwrócić na jeden bardzo ważny aspekt.
0: Panie doktorze, już po informacjach bardzo proszę, na które teraz zapraszam. Oczywiście. Wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Paweł Boguszewski jest naszym gościem.
2: Autopromocja.
3: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka ciekawych tematów.
4: Odwiedzi nas Kamil Białaszek i opowie o bardzo ciekawym krakowskim projekcie, w którym pożeni Schuberta z muzyką punkrockową.
3: Przyjrzymy się turystycznym walorom Słowenii
4: i zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
3: W sobotę od 10 zapraszają Anna Sobańda i Rafał Turowski.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
17: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 21 minut po 11. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawo Unii Europejskiej co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie polskich frankowiczów. Teoria salda, o której mowa, polega na tym, że sąd porównuje, ile bank wypłacił kredytobiorcy z tym, ile kredytobiorca oddał bankowi, a następnie zasądza tylko różnicę. TSUE zastrzegł, że takie rozwiązanie nie może osłabiać ochrony konsumenta, a sąd musi poinformować go o konsekwencjach unieważnienia umowy i potrącenia należności oraz uwzględnić jego stanowisko. Kolejnych 7 osób zatrzymano na polecenie prokuratury pod zarzutem prania pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. Podejrzani udostępniali konta grupowe, które zamiast towaru wysyłała kupującym paczki z mąką i solą. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 8 lat więzienia. Osoby były wykorzystywane przez grupę działającą niemal w całym kraju w latach 2024-2025. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Do tej pory połączono w nim ponad 200 postępowań z całej Polski, a zarzuty przedstawiono 35 osobom. Chiny są gotowe pośredniczyć w organizacji spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem, ujawnił hongkoński dziennik South China Morning Post, powołując się na źródła. Pekin chce odegrać aktywną i konstruktywną rolę w ożywianiu dyplomacji. Według informatorów gazety, rozmowy liderów mogłyby się odbyć w kuluarach listopadowego Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Wypowiedzi Trumpa dotyczące chęci wznowienia kontaktów z Kimem, jak oceniają rozmówcy dziennika, były próbą jego administracji mającą na celu m.in. odwrócenie uwagi świata od wojny z Iranem. Wykonane przez Waszyngton gesty nie spotkały się do tej pory z ciepłym przyjęciem Pjongjangu. W aptekach dostępne są już 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nadchodzący sezon, które zgodnie z wykazem Ministerstwa Zdrowia objęte są 50% refundacją na receptę, poinformował resort zdrowia. Na początku tygodnia ministerstwo informowało też, że w sezonie 2026-27 zapewni dostęp do bezpłatnych, zalecanych szczepień przeciw COVID-19. Resort przypomniał także, że przyjęcie obu preparatów przeciwko grypie i COVID-19 podczas jednej wizyty jest w pełni bezpieczne. Zmarł profesor Andrzej Elżanowski, zoolog, paleontolog i bioetyk, który badał ewolucję ptaków oraz współtworzył polskie przepisy o ochronie zwierząt, przekazało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt. Swoje życie zawodowe Elżanowski dzielił między biologię a działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Badacz zmarł wczoraj w wieku 76 lat. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11.40. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim, możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 21 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Doktor Paweł Boguszewski, neuronaukowiec, kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk jest z nami. Panie doktorze, szanowni państwo, rozmawiamy o wynikach badań PISA 2025, o najniższej w historii średniej tych badań, ale dość wysokim miejscu polskich 15-latków, którzy przeszli przez te badania. Ja panu przerwałem pańską wypowiedź, więc proszę, żeby też nadając wcześniej kontekst, mógł pan wrócić do tego wątku.
1: Tak, to co jest rzeczywiście niepokojące, to jest to, co wynika z dodatkowych pytań. To znaczy nie tylko i wyłącznie z kompetencji, ale przede wszystkim z stosunku ucznia do szkoły, jego motywacji i jego wytrwałości, ponieważ o to pytania też są zadawane. I tutaj jesteśmy znacznie poniżej średniej w tym badaniu, gdzie uczniowie nie identyfikują się, nie mówią, że się czują w ogóle częścią szkoły. Mówią o tym, że wsparcie ze strony nauczycieli w rozwijaniu swoich umiejętności w ramach przedmiotu też jest dużo niższe niż średnia. I też deklarują większą nieobecność w szkole, jak również coś, co jest rzeczywiście bardzo niepokojące, dużo mniejszą wytrwałość, to znaczy mówią, że przerywają zadanie i nie wracają do niego w momencie, kiedy rzeczywiście ono sprawia im jakimś stopniu trudność. Także tutaj jednocześnie mając całkiem dobre wyniki, rzeczywiście powyżej średniej, okazuje się, że możemy je osiągnąć przy, można powiedzieć, najlepszym stosunku pomiędzy uczniami a szkołą oraz właśnie przy takich, można powiedzieć, trendach demotywacji uczniów. I to są te obszary, które wydaje mi się najłatwiej zaopatrzyć. Znaczy, bo w cudzysłowie najłatwiej zaopatrzyć. Znaczy, tutaj wiemy mniej więcej, jakie możemy wprowadzić rozwiązania, bo no, tak jak wszyscy wiemy obecnie, nie wiemy, czego świat w przyszłości będzie wymagał od nas. Natomiast takie cechy jak właśnie wytrwałość, czy poczucie tego, że jest się częścią takiej społeczności szkolnej, to jest coś, co niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, no, w jakiś sposób pozytywnie zaprocentuje.
0: Panie doktorze, jak zmienia się percepcja młodych, i tu znów w nawiązaniu do tych, do mnogości bodźców, które nas otaczają, które, z którymi się zmagamy, bo myślę, że jest to rodzaj już zmagania się.
1: No tu wkraczamy już w obszar no, dużo bliższy neuro, na szczęście, bo jednak widzimy bardzo duży problem. To znaczy jest, pojawia się coraz więcej badań, które już w sposób, można powiedzieć, taki uchwytny i namacalny pokazują, że rzeczywiście współczesne cyfrowe środowisko z czegoś, co wcześniej było, można powiedzieć, zdrowym, rozwijającym, no zawsze w internecie były różne dziwne rzeczy, to niestety obecnie staje się czymś, co powoduje deficyty, to znaczy ogromna ilość treści, które jest konsumowane, które są przygotowane właśnie do tego, żeby być miłe do konsumpcji. Głównie to są właśnie te tak zwane krótkie formy wideo, tak to się obecnie nazywa, tego typu właśnie formy, no powoduje, że osoba, która konsumuje te treści, ona zaczyna mieć coraz krótszy okres właśnie możliwości utrzymania uwagi. W tym momencie jednym z większych problemów, który właśnie wyszedł też w przypadku badania PISA, to jest właśnie czytanie dłuższego tekstu. 1/4 tych 15-latków ma problem z przeczytaniem czegoś, co jest, co wymaga uwagi, co wymaga skupienia, co nie daje natychmiastowej gratyfikacji w postaci przesunięcia sobie filmiku wyżej. Więc tutaj dokładnie tego typu higiena cyfrowa, której po prostu nie mamy, to jest coś, co już badania pokazują trwale wpływa na nasz aparat poznawczy, na właśnie możliwość kontroli własnej uwagi, co się przekłada później na ogólne poczucie dobrostanu, na to właśnie w jaki sposób czujemy się względem siebie i w jaki sposób no, jesteśmy w stanie odbierać świat.
0: Jak, właściwie jest to pytanie retoryczne, jak mocno AI zmienia świat młodych ludzi w tym kontekście uczenia się. I teraz pytanie, bo usiłuję to przenieść na analogię sportową, że nawet ktoś, kto jest mocno aktywny fizycznie, a zaprzestaje treningu, bo z jakichś powodów, no to trudno spodziewać się, że podczas takiego sprawdzianu będzie w pełni przygotowany, będzie mógł swój performance zaprezentować w pełnej krasie. I podobnie chyba jest z uczniami, którzy zostaną poddani weryfikacji, ale nie będą mieli tego treningu, bo modele, algorytmy rozwiązują za nich właściwie wszystkie zadania już w tej chwili.
1: No i tu jest dokładnie to, w jaki sposób je będziemy wykorzystywać. O tym już wspomniałem w pierwszej części. Niedawno też się ukazało bardzo duże badanie na studentach, na uczniach chińskich. W Chinach mają no, dużo, można powiedzieć, taki bardziej twardy i bezkompromisowy system oceny, czyli łatwiej jest sprawdzić, przeprowadzić badania takie już statystyczne na dużych populacjach. I tam zbadano około 29 tysięcy uczniów i to, ile czasu poświęcają na pracę domową, jakie oceny z tej pracy domowej dostają i potem jak sobie radzą na egzaminie. I rzeczywiście te osoby, które spędzały nad pracą domową mniej, używały do tego sztucznej inteligencji, dostawały dużo wyższe oceny za tę pracę. Natomiast niestety, kiedy przychodziła weryfikacja na egzaminie, było dużo gorzej. Ale tutaj to nie był taki jednoznaczny, można powiedzieć, trend, ponieważ te osoby, które też mocno wykorzystywały sztuczną inteligencję, ale wykorzystywały ją właśnie jako pomoc naukową, a nie jako coś, co ma wykonać tą pracę naukową, to te osoby pomimo dużego używania właśnie tych sztucznych modeli miały wyniki lepsze niż przeciętna. Czyli tutaj jest, no musimy nauczyć się używać te narzędzia, bo to są fantastyczne narzędzia i rzeczywiście mogą nam pomóc pozbyć się pewnych monotonnych prac, jak również potrafią znaleźć pewne, nie wiem, nowe informacje, odciąć te informacje, które no, które byśmy chcieli znaleźć. Normalną drogą naszego, nie wiem, przeszukiwania zasobów byśmy nie znaleźli, ale jednak no, to są narzędzia, które musimy umieć wykorzystywać i musimy pamiętać, że po prostu taką wiedzę trzeba przyswoić, jak również też zweryfikować, bo są to narzędzia, które cały czas się mylą i tworzą różne dziwne treści czasami.
0: Proszę wybaczyć, ja dzisiaj mam skłonność do filozofowania. Jeśli przyjąć założenie, że życie przebiega w cyklach koniunktury i tak jak z modą wracamy do rzeczy, które obowiązywały ileś lat temu, to czy można wyrazić nadzieję, że młodzi ludzie w Polsce, nie wiem, za dekadę, za dwie dekady, będą starali się odzyskać te kompetencje, którzy mieli, nie wiem, nastolatki 10 lat temu, czyli albo na przełomie wieków. Jak pan myśli, czy to znów stanie się modne, nie korzystać z algorytmów, tylko umieć sięgać do źródeł, weryfikować je i wyciągać wnioski?
1: Myślę, że dla pewnej części na pewno tak. To znaczy, niestety tego typu cyfrowe dopalacze, one powodują rozwarstwienie. To znaczy, i to też widać w tych badaniach, że akurat w tym badaniu wyszło, że akurat ci najmądrzejsi, ta grupa, która najbardziej spadła, to byli ci właśnie klasyfikowani dosyć wysoko. Natomiast w tych badaniach też widać pewnego rodzaju właśnie rozwarstwienie, głównie związane z, można powiedzieć, szlakiem edukacyjnym, czysto nie wiem, szkoła ogólnokształcąca, czy już na przykład branżowa, czy kierunkowa. Więc tutaj na pewno też użycie tych narzędzi i tak naprawdę uznanie swojego umysłu za pewnego rodzaju narzędzie, to jest, będzie coś, co też zróżnicuje naszą populację. Natomiast tak czy inaczej, wydaje mi się, że w przypadku właśnie chociażby różnego rodzaju serwisów społecznościowych, czy innych usług cyfrowych, musimy wprowadzić pewnego rodzaju regulacje, to znaczy, bo no, to są podmioty komercyjne, które, dla których zysk jest absolutnym dobrem i to jest to, gdzie one się kierują, więc tutaj niestety musimy wprowadzić pewne ograniczenia, no i dyskusja chociażby na przykład dostępu do mediów społecznościowych czy innych platform cyfrowych od pewnego wieku, zakazanie ich w obrębie szkoły jest jak najbardziej zasadna, ponieważ no, trzeba pamiętać, że oprócz tego, że będziemy być może mieli jakąś modę na to, żeby nie używać i być no nie, mądrzejszym, no to jednak w tej głównej części musimy wprowadzić pewne regulacje, żeby pomóc rzeczywiście w jakiś sposób nauczyć się działać w tym nowym cyfrowym świecie.
0: To już na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, z jakimi wnioskami wychodzimy z tych badań, takimi trzema głównymi?
1: No, z tymi wnioskami jest to tak, dokładnie tak jak te tytuły prasowe, które przytoczyłem, że są od entuzjastycznych do całkowicie katastroficznych. Tak samo te wnioski można różne wyciągnąć. I tutaj no, nie chciałbym wchodzić w kompetencje specjalistów edukacji, którzy przekują te wyniki tego testu PISA na już konkretne wytyczne dla nauczycieli, ale tutaj jak dla mnie to, co jest właśnie takim głównym przesłanką z tego badania, to jest właśnie to, że mamy bardzo duży problem z tą identyfikacją ucznia ze szkołą, z tym, że on się czuje częścią szkoły, że czuje się, że tam ma wsparcie i chce do niej chodzić. I to jest coś, co być może wynika później, co później się okazuje właśnie tym niechęcią do kształcenia się w wieku dorosłym, gdzie osoba, która no, nie ma dobrego doświadczenia z edukacji szkolnej, uznaje, że nareszcie już nie muszę się niczego uczyć, co jest całkowicie zgubne, więc tutaj wydaje mi się, że to nad tym powinniśmy pracować. Powinniśmy właśnie też pracować nad tą edukacją powyżej 15 roku życia, tak żeby ludzie nauczyli się uczyć i zrozumieli, że jest to rzeczywiście coś, co jest konieczne. No i trzeci ten element, że te wszystkie techniki cyfrowe musimy dokładnie zrewidować. Czy rzeczywiście chcemy używać różnych technik cyfrowych w obrębie klasy? Być może jednak w obrębie tej edukacji podstawowej należy się skupić na tym, co można w cudzysłowie powiedzieć jest klasyczne, tak? Czyli bardziej analogowe i w jaki sposób pozwoli tym uczniom nabyć te kompetencje, zanim zaczną je podkręcać w sposób cyfrowy. Tak, żeby cyfrowe nie zastąpiły prawdziwych kompetencji ludzkiego umysłu.
0: Doktor Paweł Boguszewski był z nami, neuronaukowiec, kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję. Szanowni państwo, czas na informacje. Kłaniam się. Czas na informacje TOK FM, a po nich kultura osobista, na którą teraz zaprosi Marta Perchuć-Burzyńska.
3: Dzisiaj w kulturze osobistej przeniesiemy się do Wrocławia. Moim państwa gościem będzie m.in. dyrektor BWA Wrocław. Porozmawiamy o powstawaniu nowej siedziby BWA Wrocław i porozmawiamy również o wędrowcach, czyli takim zaczynie tego, co będzie się działo we Wrocławiu. Także o tym, jaką rolę będzie pełniła nowa siedziba galerii. Czekamy na państwa po 11.40 w kulturze osobistej.
0: A już teraz informacje TOK FM, jest 11.36.
18: Autopromocja.
19: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w twoich rękach, a bieda to twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
18: Autopromocja.
20: Reklama.
21: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
22: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
26: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
25: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
27: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
28: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
29: Dźgnął ją kilkanaście razy.
30: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
27: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
31: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
27: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
32: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
33: Że to tak dla mnie?
32: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
34: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
35: Mamy niskie ceny.
36: Co za dzień.
37: Co się stało?
36: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
37: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
36: Meliski?
37: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
36: Czyli to takie pastylki antystresowe?
37: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
36: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
37: Na mnie i na Meliski.
38: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
39: Reklama.
40: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.40. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM.
0: Czwartkowy wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie rozliczeń po unieważnieniu umowy kredytowej jest korzystny zarówno dla klientów, jak i dla banków, ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek. Jego zdaniem zbliżamy się do jednoznacznego końca sagi frankowej. PKO Bank Polski ocenia, że wyrok powinien zwiększyć przewidywalność i ujednolicić praktykę sądów w tego typu sprawach. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące sposobu rozliczania nieważnych umów frankowych. TSUE stwierdził dziś, że prawo Unii co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Byli żołnierze zachodnich sił specjalnych mogą być werbowani do szkolenia Rosjan, którzy potem biorą udział w wojnie z Ukrainą, poinformował Daily Telegraph. Dziennik powołuje się przy tym na notatkę wywiadowczą. Analiza sporządzona dla australijskich służb relacjonuje rozmowę z dwoma byłymi żołnierzami sił specjalnych Australii, którzy twierdzili, że dostali propozycję prowadzenia ćwiczeń w Bułgarii i w Serbii. W notatce napisano, że obóz prowadzony przez firmę szkoleniową Alpha Metal zatrudnia instruktorów wywodzących się m.in. z SAS, amerykańskiej policji oraz Navy Sales, czyli jednostki komandosów marynarki wojennej USA. Rzecznik Alpha Metal kategorycznie odrzucił oskarżenia gazety. Wkrótce w Ukrainie ma rozpocząć działalność największy w kraju fundusz zajmujący się technologiami obronnymi, poinformował były minister obrony Ukrainy Michał Fedorow. Będzie on wspierał startupy i firmy rozwijające robotykę, systemy obrony powietrznej oraz produkcję pocisków. Fedorow zapowiedział również utworzenie centrum analitycznego zajmującego się słabościami rosyjskich sił zbrojnych i prognozowaniem kolejnych etapów wojny. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zaczął się proces trzech mężczyzn oskarżonych o udział w produkcji syntetycznych narkotyków. Według szacunków służb, które zlikwidowały w podlaskim laboratorium, wartość zabezpieczonego tam klefedronu sięgnęła kilkudziesięciu milionów złotych. Dwaj z nich przyznali się, choć się zapewniają, że nie wiedzieli, że doglądają produkcji narkotyków. Narkotykowe laboratorium działało we wsi Słomianka w powiecie monieckim i do połowy stycznia. Cała trójka oskarżonych jest wciąż aresztowana, grozi im do 20 lat więzienia. Ośmioro Polaków wystąpi w pierwszej edycji World Athletics Ultimate Championship. Odbędą się one w Budapeszcie. Zawody od jutra do niedzieli. Ultimate Championship, czyli rodzaj ostatecznych mistrzostw, czy mistrzostw mistrzów, to najnowsza propozycja w lekkoatletycznym kalendarzu. W południe na naszej antenie TOK 360, teraz jeszcze pogoda. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 21 na południowym wschodzie. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim, prognozowane są dziś przelotne opady deszczu.
40: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj przenosimy się do Wrocławia po to, by poznać wędrowców. No i porozmawiać też o powstawaniu nowej siedziby BWA Wrocław. Moimi Państwa gośćmi są dyrektor BWA Wrocław Maciej Bójko i artysta Tomasz Opania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, kim są wędrowcy i jaka jest ich historia.
2: Wędrowcy są instalacją rzeźbiarską umiejscowioną na kominie przyszłej nowej siedziby BWA we Wrocławiu. Autorem koncepcji pomysłu jest Anna Szpakowska-Kujawska i współtwórcami jest Jerzy Kosałka, Tomasz Opania, czyli ja.
1: Anna Szpakowska-Kujawska to jest artystka, która z Wrocławiem jest bardzo mocno związana, aktywna zawodowo od 70 lat. To ona wpadła na pomysł wędrowców, ale już jakiś czas temu.
2: Anna Szpakowska-Kujawska przygotowała ten projekt wędrowców na sympozjum Wrocław 70. Było to jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń artystycznych w tamtych latach. Anna Szpakowska-Kujawska była współtwórczynią, pomysłodawczynią też tego sympozjum. I ono zrzeszało artystów z całej Polski, artystów awangardowych i zamierzeniem tego sympozjum było zaprojektowanie realizacji artystycznych instalacji w przestrzeni publicznej i projekt Anny Szpakowskiej właśnie takim był. Anna zaprojektowała taką grupę postaci, które miały wspinać się po linie, wznosić się do góry. I z tego okresu właśnie pochodzi idea, pomysł tej instalacji. I oddam chyba głos panu dyrektorowi Maciejowi Bójko, bo on jakby odniósł się do tego pomysłu po latach.
4: Rzeczywiście jest tak, że to Sympozjum Plastyczne Wrocław 70 jest absolutnie istotnym sympozjum dla zarówno dla Wrocławia, jak i dla Polski pod względem myślenia o przestrzeni publicznej w kategoriach jego upiększania i w kategoriach myślenia o nim również z osobami artystycznymi. My, projektując naszą nową siedzibę w Wrocławiu, staramy się to również czynić razem z osobami, które tworzą. Więc naszą taką naturalną reakcją było, że warto było zaprosić w takim razie osobę, która współtworzyła Sympozjum Plastyczne Wrocław 70 do tego, żeby zrobiła dziś nową pracę przy naszej nowej siedzibie. No i tak się szczęśliwie złożyło, że pani Anna zaproponowała powrót do idei, która wtedy w 70 roku była tylko propozycją, a nie została ona zrealizowana, i umieszczenie ją w nowym kontekście, no nie tylko tej hali przemysłowej, gdzie będzie nowa siedziba, ale także osiedla mieszkaniowego, mieszkań na wynajem, które stanowi otoczenie tej hali. No i w tym aspekcie ta idea sympozjalna bardzo mocno się ożywiła w 2026 roku, no bo tam również chodziło o taką sztukę, która gdzieś wchodzi w osiedla mieszkaniowe.
1: Opowiedzmy więcej też o historii miejsca, w którym powstanie nowa siedziba BWA, bo teraz mówią panowie o takiej nowoczesnej odsłonie, ale no, to miejsce ma swoją historię. Jaką rolę pełnił budynek Kraftpostu przy ulicy Kolejowej?
4: To jest budynek, który swoją historię tak naprawdę to rozpoczyna jeszcze w latach 20. i ciutkę wcześniej, kiedy tam znajdowała się fabryka sikawek strażackich braci Hoffman. I tam potem ta firma przerodziła się w ogromną firmę produkującą wagony, którą później po wojnie znamy jako Pofawak. Chociaż już nie w tym miejscu, no ale nie bez powodu nazwa kolejowa. Tutaj rzeczywiście można było bezpośrednio dojechać do nas koleją. Natomiast w okolicach lat 30. początku poczta niemiecka wynajęła tą przestrzeń i zbudowała nową halę oraz budynek administracyjny, który miał już służyć montowaniu, lakierowaniu, naprawianiu takich charakterystycznych żółtych autobusików, które stanowiły Kraftpost. To jest taki w Polsce nieznany termin dosyć. To chodziło o to, że łączyło się komunikację taką pasażerską, autobusową z rozwożeniem listów i paczek. Więc jednocześnie taki autobus jechał i zawoził ludzi, jak i odbierał pocztę albo przewoził tą pocztę i tworzył taki system komunikacyjny. No i właśnie w tej hali, w której będzie ta nasza nowa siedziba, montowano te autobusy i je serwisowano.
1: Czyli można powiedzieć, że to w pewnym sensie przywrócenie mieszkańcom fragmentu Wrocławia, który przez lata pozostawał niedostępny. A czy jest sporo przeciwników takiego rozwiązania?
4: Nie, Wrocław jest bardzo szczególnym miastem, tak? Podobnie jak Warszawa, absolutnie zniszczonym w trakcie II wojny światowej, nie posiadającym tak naprawdę bardzo dużej ilości terenów przemysłowych. Te tereny przemysłowe, które były, to właśnie gdzieś bardziej wokół kolei i wokół tego miejsca. No i jeszcze oprócz tego mieliśmy tereny wojskowe, z wiadomych względów stacjonujące Armii Radzieckiej. No i te tereny były stopniowo uwalniane po roku 1989. Ten proces budowania nowej tkanki miejskiej jest we Wrocławiu bardzo aktywny, bardzo silny. No, ktokolwiek zresztą przyjeżdża przez ostatnie lata do Wrocławia, to wie, że jest to takie miasto, w którym za każdym razem ciutko inaczej wygląda. Tak więc przeciwników nie. Myślę, że raczej jest to taki kolejny etap tworzenia na nowo miasta, odzyskiwania na nowo miasta, bym powiedział, no bo te tereny były niedostępne właściwie aż do zbudowania tego osiedla, czyli parę lat temu. To były tereny Poczty Polskiej po wojną. No i generalnie to jest teren, który znajduje się 5 minut piechotą od dworca Świłkowskiego, 15 minut piechotą od rynku, więc to jest samo centrum. Więc tutaj raczej widzę to jako ogromny potencjał i ogromną szansę.
1: No dobrze, a jak ważna jest rola mieszkańców okolicznych budynków, tych, które mieszczą się w rejonie nowo powstającej siedziby BWA? Jaka jest rola w tym procesie?
4: To jest tak, że my ten proces zaczęliśmy 6 lat temu i nawet nie wiedzieliśmy na początku, gdzie się znajdziemy, ale moment, w którym już się dowiedzieliśmy, że będziemy mieli takie szczególne partnerstwo pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości, który buduje takie osiedla na wynajem, a gminą Wrocław, czyli naszym organizatorem i nami, no i że znajdziemy się w otoczeniu budynków mieszkalnych. I to miało fundamentalny wpływ na nasz proces projektowy, ponieważ Częścią tej hali będzie takie 600-metrowe foyer, które zawsze będzie dostępne za darmo dla mieszkańców, ale będzie też pełniło funkcję takiego miejsca spotkań dla mieszkańców, takiego salonu. W momencie, kiedy nasze mieszkanie jest niewystarczające, nie pozwala nam na to, żebyśmy mogli ugościć więcej osób, no to możemy ugościć ich właśnie w tym foyer. Dodatkowo będzie ono miało taką funkcję schronienia, zwłaszcza dla osób na przykład starszych, które nie posiadają klimatyzacji albo nie stać ich na klimatyzację, no to zawsze ta przestrzeń nasza będzie taką przestrzenią, gdzie będzie można się schronić. Myślimy też o tym, żeby okoliczni mieszkańcy, już nie mówię tylko o tych nowych budynkach, ale tych dookoła, żeby oni również byli włączani w nasz program i żeby też mieli do niego dostęp też do tej płatnej części na jakichś preferencyjnych warunkach.
1: Czyli jak rozumiem, nowa siedziba BWA, której zapowiedzią są wędrowcy, ta instalacja, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, będzie takim miejscem, które nie będzie się ograniczać do prezentowania wystaw, tylko będzie miało także inne cele. Wymiar globalny i wymiar lokalny nowej siedziby będą się uzupełniać także w sensie artystycznym.
4: To prawda. I tutaj a propos Tomka, który, no warto też dopowiedzieć tą część tej historii, tak? Jest artystą, który funkcjonuje we Wrocławiu od wielu lat, jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych, również jest członkiem międzynarodowych grup performatywnych. On dołączył do Anny Szpakowskiej w tworzeniu tej instalacji artystycznej. I jest tak, że ta międzypokoleniowość wystawiennicza, tworzenia wokół tej nowej siedziby, ona jest dla nas bardzo istotna i będzie się rozwijać. W następnych latach będziemy zapraszali kolejnych twórców i twórczynie do tego, żeby dołączyły do nas. I to jest ten wymiar lokalny, na którym bardzo zależy. Ale jesteśmy też instytucją, która mocno przykłada swoją uwagę do tego, co dzieje się na świecie tu i teraz i co zaraz się wydarzy. I chcemy tę dyskusję wprowadzać do murów naszej galerii i łączyć artystów z miejsc być może nieoczywistych Indii, miejsc globalnego południa, z artystami, artystkami, które mieszkają tutaj w Wrocławiu. I też na odwrót, czyli chcemy też prowadzić bogaty program rezydencyjny i pozwolić na wymianę artystyczną pomiędzy tymi osobami. No i ostatni taki fragment, no to chcemy mocno zachowywać balans. Znaczy my chcemy dbać o nasze środowisko artystyczne i chcemy, żeby ten stosunek gdzieś był cały czas utrzymywany w miarę na równi, ale jednocześnie musimy bardzo mocno myśleć o naszych odbiorcach, o widzach i o tym, że nie jesteśmy tylko dla osób artystycznych, ale też dla naszej widowni. Więc to jest dla nas bardzo istotne. No i ostatni aspekt to są te tematy, tak, które chcemy podejmować. My bardzo mocno wierzymy, że jesteśmy w stanie lokalnie wypracowywać rozwiązania, które mogą być wykorzystywane globalnie. I również jesteśmy w stanie patrzeć przeszłość albo w inne miejsca na świecie i znajdować tam rozwiązania, które jesteśmy w stanie zastosować u nas. I chcemy wokół tego też budować nasz program.
1: To jeszcze pytanie do pana dyrektora. Prace ruszają w przyszłym roku. Czy bez żadnych formalnych przeszkód macie już pozwolenie na budowę, czy jeszcze czekacie?
4: Jedno ad vocem jeszcze, bo ja wiem, że mówi się tak o tym często w takich ogólnych mediach, że sztuka się, zwłaszcza ta współczesna, oddala się od zwykłego człowieka, ale ja wierzę głęboko, że tak naprawdę nie jest. Znaczy, że artyści mają bardzo szczególną rolę społeczną, są bardzo ważną częścią naszego społeczeństwa. Nawet uważam, że mają wręcz rolę profetyczną i że ich działania często i ich myśli wykraczają daleko poza to, co dzieje się tu i teraz. I z reguły też stają po stronie społeczeństwa. I dla mnie to jest bardzo ważne i ważne jest to, żeby to podkreślać, tak żeby nie dać się zaszufladkować po prostu w jakąś taką dziwną niszę, w której właściwie to nic nie znaczymy i mogłoby nas nie być. Zupełnie tak nie jest. Ale już przechodząc oczywiście do takich twardych rzeczy, jak pozwolenie na budowę, to jest tak, że my w tym momencie je składamy, właśnie kończymy ostatnie poprawki do projektu budowlanego. No, oczekujemy, że to nie będzie długi proces, raczej w ciągu 2 miesięcy to pozwolenie będzie wydane. W przyszłym roku razem z naszym głównym inwestorem będziemy poszukiwali generalnego wykonawcy. No i plan jest taki, że roboty ruszą w okolicy połowy roku. No i potem już tylko realizacja. Chcielibyśmy, żeby pod koniec 2028 lub na początku 2029, żeby otworzyć to miejsce, no i żeby nasi widzowie mogli się nim cieszyć. Natomiast jest jedna rzecz, którą robimy już w międzyczasie I elementem tego między innymi była właśnie instalacja na Szpakowskiej Kujawskiej tą kopalnię Jurka Kosałki, czyli budowanie takiego, no nie chcę powiedzieć napięcia, ale budowanie programu i rozmowa z publicznością jeszcze zanim otworzymy. No bo budynek jest budynkiem, to jest bardzo istotne, ale publiczność sama się nie znajduje i świetnie jest z nią prowadzić dialog i też pracować nad merytoryką jeszcze w trakcie remontu.
1: Tak, i dlatego zaczęliśmy od wędrowców. Bardzo dziękuję. Dyrektor BWA Wrocław Maciej Bójko i artysta Tomasz Opania byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
1: Cała rozmowa do odsłuchania w podcastach TOK FM w zakładce Kultura Osobista. Program wydawał Jakub Paś, Marta Perchuć-Burzyńska. Mówię Państwu do usłyszenia.
5: Zamykamy tym samym przedpołudnie TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się w imieniu swoim, także naszego wydawcy Michała Tobolewskiego, a także naszych realizatorów Liwii Prądzyńskiej oraz Szymona Baluty. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich Adam Ozga zaprasza na TOK 360 w południe. Do usłyszenia jutro po godzinie 9.
6: Reklama.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
14: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
13: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
14: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
13: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
14: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: na mediaexpert.pl?
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Kategoria trawienie.
23: Po jednej nutce.
22: Ciężko na żołądku.
23: A teraz?
22: Uczucie pełności.
23: Dobrze, i ostatni.
22: Gazy.
23: Świetnie, a co można na to zaradzić?
22: Najlepiej zastosować Travisto.
24: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Reklama.
40: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
39: Czwartek, 10 września, minęło południe.

0: To jest Tok 360 w południe Adam Ozga
1: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy. PKP Intercity jest przygotowana na różne scenariusze.
0: Zapewnia spółka w odpowiedzi na akcję maszynistów, którzy jutro od północy do północy będą protestować i w ramach tego protestu zwalniać przed każdym przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
1: Sęk w tym, że takich przejazdów jest w Polsce bagatela blisko 20 tysięcy.
0: Działania maszynistów to reakcja na wczorajszy wypadek właśnie na przejeździe, w którym z pociągiem Intercity zderzyła się ciężarówka. Jedna osoba straciła życie, kilka zostało poważnie rannych, a kilkanaście odniosło lżejsze obrażenia.
1: Tym tematem zajmuje się dziś reporter Tok FM Tomasz Fęska. Tomku, dlaczego maszyniści wybrali akurat taką formę protestu i jak na to reaguje największy polski przewoźnik kolejowy?
2: Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek przekonuje, że po kolejnym wypadku oni i jego koledzy nie mogą dłużej czekać. Muszą zrobić coś, by zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niedostateczny poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Jak tłumaczy związkowiec, zgodnie z kodeksem pracy każdy maszynista, jeśli uważa, że jego praca zagraża jego zdrowiu i życiu, może się od pracy powstrzymać.
3: Nie apelowaliśmy do maszynistów, żeby się powstrzymali od pracy, ale żeby przynajmniej przez jeden dzień zademonstrowali, że będzie konieczność, jeżeli nie będzie żadnych działań ze strony tych, którzy za bezpieczeństwo odpowiadają, trzeba będzie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną 20 km na godzinę.
2: Co wystarczy, by w wielu miejscach sparaliżować ruch kolejowy? Podam przykład, który usłyszałem od osoby związanej z koleją. Na trasie Kraków-Zakopane przejazdów kolejowych jest 170. Jeśli przed każdym maszynista miałby zwalniać do 20 km na godzinę, to zwyczajnie nie ma sensu wypuszczać pociągu na trasę. Dlatego, jak mówi mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity, spółka rozważa m.in. przewożenie pasażerów jutro autobusami.
4: Na dzisiaj przyjmujemy oczywiście zapowiedź strony społecznej. Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze, to znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
2: PKP Intercity liczy na to, że zasięg akcji będzie mniejszy od zapowiadanego. Związek Maszynistów przekonuje, że nawet jeśli udział w akcji weźmie tylko część z kilkunastu tysięcy maszynistów w Polsce, to efekt domina sprawi, że kilka zwalniających pociągów na danej trasie wywoła opóźnienia pozostałych i tak będzie na całej sieci torów. Z maszynistami ma jeszcze dziś rozmawiać minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Tomasz Fęskę, Tok FM.
0: Na ten temat wróci w Tok 360.
1: Ale to nie jedyny zapowiadany na jutro protest.
0: Bo związkowcy z kopalni Soli Solino w Inowrocławiu będą pikietować w Warszawie.
1: W Solino od pół roku trwa rotacyjny protest głodowy, którego końca na razie nie widać. Agnieszka Wynarska.
5: Rotacyjna głodówka zaczęła się w Inowrocławiu w połowie marca i trwa do dziś. To już 180 dni. Protestujący żądają stworzenia rządowego programu zagospodarowania nowych złóż soli na Kujawach oraz rozbudowy magazynów strategicznych rezerw paliwowych. W piątek pracownicy oraz działacze NSZZ Solidarność z innych części kraju jadą protestować do Warszawy. Mówi Tok FM Jerzy Gawęda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.
6: Domagać się będziemy przedstawienia odpowiedniego programu gospodarczego dla Solino oraz dla całego kompleksu energetycznego.
5: Protest odbędzie się przed siedzibą Orlenu, bo Solino należy do grupy Orlen, jest największym producentem solanki w Polsce. Manifestacja startuje o 12 i potrwa 4 godziny. Agnieszka Wynarska, Tok FM.
0: Robienie ideologii z profilaktyki żywieniowej czy ze zdrowego żywienia może wynikać z tego, że nadszedł już czas przedwyborczy, oceniła w poranku Tok FM gościni Karoliny Lewickiej Katarzyna Kęcka.
1: Wiceministra zdrowia broniła diety planetarnej w szkołach i przedszkolach, którą krytykuje prawa strona sceny politycznej.
7: Trochę dziwi mnie wzbudzenie emocji nad czymś, co mamy na talerzach tak naprawdę od dawna, bo fasola, groch, proszę sobie przypomnieć, nasze babcie stosowały to nagminnie. Myśmy to mieli w naszych czasach dzieciństwa, więc to nie są rzeczy nowe, to są produkty, które w Polsce są na talerzach od setek lat. Tylko przez ten pęd ostatnich lat rodzice przesunęli się w kierunku żywności szybko dostępnej, szybko przetworzonej, łatwo kupowalnej. To, co my w tej chwili wprowadzamy, to jest przede wszystkim i w sklepikach, i na stołówkach, i w automatach szkolnych. To jest przede wszystkim mniej cukru, mniej soli, mniej tłuszczu, czyli coś, co z założenia jest zdrowe.
8: Też pomyślałam sobie, że to nie jest kopernikański przewrót na talerzu, tak? Że zwykle też ryba była w piątki, mięso nie było tak często.
7: To jest
8: często.
7: Coś, co było na tych stołówkach tak naprawdę. Tylko nie było może tak wyeksponowane w tych jadłospisach.
1: Przypomnijmy, nowy rok szkolny przyniósł zmiany dotyczące

0: jedzenia. Rozporządzenie dotyczące szkolnych stołówek i sklepików zaostrza limity soli i cukru oraz wprowadza dania z nasion roślin strączkowych.
1: To właśnie dania bezmięsne oburzyły na przykład byłego premiera. Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym mówił: każą dzieciom jeść fasolę z kaszą, dość tych szaleństw ideologicznych, opamiętajcie się.
0: Wiceszefowa resortu Katarzyna Kęcka tłumaczyła też dziś w poranku TOK FM, dlaczego przepisy dotyczące wynagradzania i zatrudniania lekarzy wejdą w życie dopiero w 2028 roku.
1: Jak stwierdziła wiceministra zdrowia, potrzebne jest roczne vacatio legis, o które apelują m.in. dyrektorzy szpitali.
0: Ale wątpliwości, czy należy czekać ze zmianami, mają minister finansów oraz posłowie koalicji, z którymi rozmawiał na Wiejskiej reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zgadza się z ministrem Andrzejem Domańskim, któremu zależy na zracjonalizowaniu wydatków na zdrowie. A wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy ma mu w tym pomóc. Dlatego zdaniem Zbigniewa Konwińskiego do planów resortu zdrowia, którymi zajmuje się dziś stały Komitet Rady Ministrów, nie należy się przywiązywać.
3: To jest, jak rozumiem, propozycja. Jesteśmy na etapie takim bardzo początkowym i jest wola polityczna w Polsce, żeby dokonywać uszczelnienia systemu, żeby te środki były lepiej wydatkowane na szeroko rozumiane zdrowie.
2: Dużo ostrzej na zapowiedź ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy reaguje Marek Sawicki z PSL-u.
4: To, co proponuje pani minister Grenda, to jest zachodzenie problemu od tyłu. I druga rzecz, no ma to obowiązywać dopiero w 2028 roku, więc widać wyraźnie, że Donald Tusk i moja większość parlamentarna boi się jakichkolwiek odważnych ruchów przed wyborami. Więc technologia trwania, byleby przetrwać, nie jest technologią dobrą.
2: Co ciekawe, przedłużające się prace nad ustawami zdrowotnymi nie dziwił rzecznika PiSu Rafała Bochenka, niegdyś rzecznika rządu.
5: Chodzą jakieś podobne ustawy na komitet stały, jeszcze nie wiadomo, czy wejdą, czy będą przegłosowane, bo to, że jestem na komitecie stałym, to naprawdę jeszcze długa droga, zanim z rządu wyjdą. Ja pracowałem w rządzie i wiem, ile trwa wypracowywanie rozwiązań na komitecie stałym, różnego rodzaju uwag, nieścisłości, czy pogodzenia przepisów pomiędzy resortami, wypracowywania takich rozwiązań, które będą akceptowane przez również inne resorty. To jest jeszcze naprawdę długa droga, bym powiedział, przez mękę. Zapowiedź wprowadzenia regulacji dotyczących wynagrodzeń i zatrudniania lekarzy pojawiła się po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. W placówce tej koordynatorem SOR-u był młody lekarz bez specjalizacji, który na kontrakcie zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Przekonam wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy zaufali wcześniej Aleksandrowi Miszalskiemu, że naprawię to, co będę w stanie w ciągu najbliższych 2 lat. Mam taką ambicję i determinację.
1: Tak, w poranku TOK FM mówi senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, kandydatka na prezydentkę Krakowa.
6: Dzisiaj, mając taką alternatywę w drugiej turze, bo wszystko na to wskazuje, że będę to ja i Łukasz Gibała, będę przekonywała krakowianki i krakowianów, żeby zaufali mnie. Startuję z komitetu rzeczywiście ponad podziałami. Dlaczego?
7: No co, bo szyld jest obciążeniem?
6: Nie, zupełnie nie o to chodzi, bo ja się cały czas, pani redaktor, przyznaję, że jestem członkinią Koalicji Obywatelskiej i nie zamierzam rezygnować z bycia w ugrupowaniu. To ugrupowanie jest mi absolutnie bliskie, natomiast popierają mnie też inne środowiska. I Polskie Stronnictwo Ludowe, o czym pani redaktor powiedziała, ale również szereg środowisk krakowskich, niezwiązanych politycznie i nie zawsze sprzyjających Koalicji Obywatelskiej. To też trzeba wyraźnie powiedzieć. Dlatego, żeby te wszystkie środowiska czuły się komfortowo, żeby było jasno i transparentnie, startuję z szerszego komitetu ponad podziałami, ale równocześnie mówię bardzo głośno, jestem członkinią Koalicji Obywatelskiej i nie mam zamiaru rezygnować z partii, nawet jeżeli wygram wybory.
1: W majowym referendum krakowianie odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Przyspieszone wybory odbędą się 27 września. Wystartuje w nich 8 kandydatów, a jednym z tematów kampanii jest w tej chwili opłata turystyczna, która obejmie między innymi Kraków, a właściwie turystów, którzy do Krakowa przyjeżdżają. Stosowny projekt jest na biurku prezydenta i o tym między innymi dziś w TOK 360.
0: Powinien płonąć ze wstydu i przyglądać się, jak jest naprawiany Polski Komitet Olimpijski.
1: To z kolei o Radosławie Piesiewiczu w poranku TOK FM mówił Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.
0: Zadeklarował też gotowość kandydowania na stanowisko szefa PKOL-u i dodał, że Radosław Piesiewicz może liczyć na wsparcie tylko garstki swoich zwolenników.
8: Nie chcę tutaj podawać liczb, ale to jest może kilkanaście osób, które jeszcze tak naprawdę wierzą w misję
7: ale
8: Radosława Piesiewicza.
7: Wierzą, panie Robercie, czy po prostu się boją? boją, że jak przyjdzie ktoś nowy, to się wyda, kto brał bony, towary,
8: to
7: pieniądze.
8: To jest taka wiara łamana przez strach, łamana przez pewną sektowość i też trochę mamy czasami do czynienia tutaj z syndromem ofiary sztokholmskiej, bo ktoś był szantażowany, ktoś był naciskany i teraz będzie stał, bronił tego swojego prześladowcę po to, żeby coś nie wyszło na jaw i tyle, i oni są razem mentalnie na zawsze.
7: Pan powiedział, wizję własną mam. Na prezesurę, jak rozumiem, posprzątanie tej stajni Augiasza. Jaka to wizja?
8: Ja bym bardzo chciał, tak mówiąc w skrócie, żeby olimpijczycy wrócili do Komitetu Olimpijskiego, żeby to było miejsce, w którym się ścierają idee, w którym możemy śmiało powiedzieć, że głosujemy sobie na kogo chcemy w wyborach parlamentarnych czy samorządowych, ale jesteśmy jedną ekipą, która ma coś ważnego do zrobienia w sporcie. Bardzo ważne jest to, by mówić o wartościach i wartości samego wizerunku olimpijskiego i olimpijczyków, a nie o wartości pieniądza, który potencjalnie ma tam tylko wpłynąć. To nie może być miejsce, gdzie jest tylko i wyłącznie giełda marketingowa. To ma być think tank, który będzie partnerem dla każdego rządu.
1: W najbliższy poniedziałek odbędą się obrady zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas spotkania będzie omawiana sprawa usunięcia z funkcji prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, który siedzi w areszcie po usłyszeniu zarzutów w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto.
0: Ponad 10 osób zginęło w najnowszych rosyjskich atakach na Ukrainę.
1: Rosjanie kolejny dzień z rzędu uderzyli w Kijów. Ukraińska stolica ma poważne problemy z odpieraniem wrogich ataków. Tym razem drony spadły na przykład na jedną ze stacji benzynowych.
0: Wołodymyr Zełenski jest dziś w Kanadzie. Zabiega tam o wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej. A więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
9: Zełenski z jednej strony będzie dziękował Kanadyjczykom za dotychczasowe wsparcie. Z drugiej liczy na nowe pakiety pomocy. W ostatnim czasie miliardy na pociski i rozbudowę obrony powietrznej zapowiada sporo państw, a potrzeby są ogromne, bo nie dość, że Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do strącania rosyjskiej balistyki, to jeszcze pojawiły się problemy z pociskami do ukraińskich F-16, donosi o tym The Economist. Wzmocnienie armii i przygotowanie do trudnej zimy były tematami wizyty Zełenskiego na Islandii, gdzie poleciał prosto z uroczystości pogrzebowych króla Norwegii. Wylot do tego kraju zakłócił dron z napędem odrzutowym, który niemal trafił w ukraiński samolot. Prawdopodobnie był to rosyjski szachet. Doniesienia potwierdził premier Norwegii. Wracając do potrzeb Ukrainy, Zełenski jeszcze kilka dni temu liczył, że w tym miesiącu uda mu się spotkać z najsilniejszym sojusznikiem, prezydentem Stanów Zjednoczonych.
10: Nam potrzebne pakiety balistyki.
9: Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Usłyszeli oni szczegółowe informacje na temat tego, czego potrzebujemy i w jakim terminie. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Moim zdaniem zmierzamy również w stronę formatu trójstronnego, ale nie mogę tu ujawniać wszystkich szczegółów. Teoretycznie z Kanady do Stanów Zjednoczonych droga jest niedaleka, ale w tym momencie nie mamy żadnych oficjalnych informacji o możliwej wizycie. Jednocześnie Rosjanie nadal codziennie atakują ukraińskie miasta, a Donald Trump dopiero co po raz kolejny stwierdził, że Władimir Putin chce zawrzeć układ z Kijowem. Zasugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Zabezpieczone nośniki danych, telefony czy komputery.
1: To efekt przeszukań w całej Polsce u osób związanych z federacją Gromda Fight Club.
0: Na razie nie ma osób zatrzymanych, ale jak usłyszała reporterka TOK FM, to tylko kwestia czasu.
1: Chodzi o nawoływanie do nienawiści na bardzo dużą skalę. Anna Kmitarek-Zapłocka.
11: Gromda to m.in. kanały w mediach społecznościowych z wylewającą się z nich nienawiścią, rasizmem czy ksenofobią. Tu tylko niewielki fragment ich twórczości z ogólnodostępnych źródeł.
12: Nacjonalizm to nie rasizm.
13: Wchodzicie tutaj, do naszego kraju, na własną odpowiedzialność.
14: Tu jest Polska!
15: Czas zacisnąć pięści i szykować się na ostrą jazdę.
11: Słowa, które padają w mediach społecznościowych, nawołują do nienawiści i to właśnie bada w tej chwili prokuratura. Mówi prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
16: Przez ostatnie tygodnie analizowane zostały poszczególne wpisy dokonywane w internecie przez osoby administrujące na różnych portalach internetowych kontami Gromda Fight Club. Bierzemy pod uwagę odpowiedzialność wielu osób w związku z różnymi wpisami i działalnością o charakterze typowo ksenofobicznym.
11: Z moich informacji wynika, że Gronda mogła zarabiać setki tysięcy złotych pośrednio właśnie na sianie nienawiści. Mówi mecenas Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
17: No niestety od jakiegoś czasu obserwujemy bardzo duże nasilenie nastrojów ksenofobicznych czy rasistowskich w naszej przestrzeni publicznej, więc no bardzo dobrze, że tutaj policja i prokuratura podejmuje działania i wysyła jasny sygnał, że w demokratycznym społeczeństwie na takie zachowania
14: no, nie ma przestrzeni.
11: Nieoficjalnie ustaliłam, że zatrzymania w tej sprawie są kwestią kilku, maksymalnie kilkunastu tygodni. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: To jest TOK 360. Tamara Pawlik-Lipska, dzięki wielkie. Adam Ozga, już za chwilę informacje TOK FM o 12.20, a po informacjach o wizycie amerykańskiej delegacji w Polsce, wizycie, która ma na celu zbadanie lokalizacji ewentualnej stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju.
18: Autopromocja.
19: Czy twoje dziecko ma swoją ulubioną książkę?
20: A może nie lubi czytać lub czyta rzadko?
19: Jak zarazić dziecko miłością do książek i co mu daje czytanie?
20: Zapytamy w czasie rodziców. W sobotę o 13:00.
19: Ula Malko
20: i Krzysztof Chorwat.
18: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
23: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
24: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
25: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
26: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
27: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
28: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
29: Lidl, to się opłaca.
30: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
31: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
32: Dźgnął ją kilkanaście razy.
33: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
30: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
34: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
30: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
35: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
36: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
37: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
38: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
39: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
38: Mhm. Dokładkę rabatu.
37: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
40: Dużo dobrego.
41: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że spotka się z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych, którzy na jutro zapowiedzieli ogólnopolski protest. Jak podkreślił, rozumie wagę problemu, ale chce przedstawić argumenty na to, że nie można karać pasażerów. W ramach protestu maszyniści będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, przez co utrudnienia i opóźnienia na kolei mogą wystąpić jutro w całej Polsce. Premier Donald Tusk przyleciał do Bratysławy, gdzie weźmie udział w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Irlandii, która w lipcu objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie ma na celu m.in. omówienie kluczowych dla grupy V4 obszarów z agendy Unii Europejskiej. Premierzy państw rozmawiali ostatnio pod koniec czerwca na Węgrzech, gdy Budapeszt kończył roczne przewodnictwo w grupie. Pożar, który wybuchł na pokładzie statku handlowego remontowanego w stoczni w Qingdao na wschodzie Chin, spowodował duże ofiary w ludziach, przekazała chińska agencja prasowa, nie podając dokładnego bilansu zabitych i rannych. Na miejsce zdarzenia skierowano specjalną grupę roboczą Ministerstwa Zarządzania Kryzysowego. Przyczyny zdarzenia nie są znane. Media nie ujawniły również, pod jaką banderą pływała jednostka.
1: Dwunasta 21. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dziś i jutro amerykańska delegacja wizytuje Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe, amerykańskie stałe bazy wojskowe w naszym kraju. Dokąd pojadą Amerykanie?
2: No cóż, prawdopodobnie i tak pierwszym celem będą te miejsca, gdzie już mamy infrastrukturę wojskową, czyli mogą to być bazy lotnicze, mogą to być duże obiekty, takie jak na przykład już częściowo wykorzystywane przez sojuszników, takie jak na przykład garnizony w województwie lubuskim. Aczkolwiek, jeżeli pojawia się informacja o stałych bazach, to tutaj pojawia się jedno bardzo istotne zapytanie. Czy to będą stałe bazy w takim rozumieniu, w jakim te stałe bazy występują, są choćby w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, gdzie stacjonują nie tylko amerykańscy żołnierze, ale także ich rodziny. I jest odwinięta cała infrastruktura socjalna, gdzie to już nie jest
1: przyjazd
2: na kilka miesięcy. Dokładnie tak, bo tak te bazy wyglądają. To już nie jest przyjazd na kilka miesięcy, tylko po prostu normalna zmiana miejsca stacjonowania na z reguły na kilka lat. Siłą rzeczy, jeżeli mówimy o stałej obecności, a na razie te informacje są bardzo zdawkowe i nie wiemy, czy chodzi o na przykład przesunięcie sił choćby z Niemiec, czy też rozmieszczenie jakichś jednostek, które do tej pory w Polsce były tylko rotacyjnie, to automatycznie musimy patrzeć nie tylko na tą sferę stricte wojskową, ale także na kwestie tej także cywilnej logistyki spraw socjalnych.
1: W takim razie całkiem logiczny wydaje mi się zachód Polski, a nie wschód, choćby ze względu na kwestie logistyczne związane z wciąż istniejącymi i pewnie dalej w ograniczonym stopniu istniejącymi bazami w Niemczech, gdyby tutaj miała następować jakaś relokacja, a niekoniecznie wschód Polski. Jakie są jeszcze argumenty za zachodem? Bo widzę, że raczej mowa jest o zachodzie niż o wschodzie, chociaż padają też takie hasło, że wszystkie warianty są brane pod uwagę.
2: Tak, natomiast trzeba pamiętać jednej rzeczy. W przypadku obecności amerykańskiej choćby w Niemczech, tamte bazy też były zgromadzone na zachodzie Niemiec i wtedy jeszcze RFN-u. Tutaj trzeba mieć na uwadze jedną rzecz. Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że dojdzie do konfliktu zbrojnego w ciągu najbliższych kilkunastu lat, być może kilkudziesięciu. Te napięcia wydające się przewidzieć w przyszłości będą się utrzymywać i po prostu trzeba mieć świadomość, wschód Polski będzie dużo bardziej narażony na taki konflikt niż zachód. W związku z tym z wojskowego punktu widzenia lokowanie tych baz na zachodzie, jeżeli mówimy o miejscu, gdzie stacjonują siły zbrojne w czasie pokoju, gdzie odbywają się ćwiczenia, szkolenia i znowu zachód, czyli ogromne poligony, jak na Polskę. Zachód jako dostępność infrastruktury zaplecza tego logistycznego tutaj ma swoje poważne atuty. Przy czym trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nie można utożsamiać miejsca stacjonowania wojsk w czasie pokoju z tym, gdzie one będą wysłane w czasie wojny, bo to są dwie różne rzeczy. Natomiast z punktu widzenia także przygotowania się na konflikt zbrojny. Zachód ma jednak po prostu więcej atutów, bo jest dalej od granicy z Białorusią, bo dalej od granicy z Rosją.
1: Na ile zaawansowane są te rozmowy o stałej obecności Amerykanów w Polsce? Bo tak jak patrzę na zawieszoną wciąż rotację amerykańskich żołnierzy w Polsce i to, że jakieś targi w Pentagonie powodują to, że właściwie polska strona musi czekać, no to w takim razie może te stałe bazy też są taką opowieścią, trochę patykiem po wodzie pisaną.
2: Z jednej strony być może biorąc pod uwagę nieprzewidywalność administracji Trumpa, z drugiej strony tutaj ten przyjazd tej delegacji i to, że ta informacja do mediów trafiła, i to jest delegacja jednak na dosyć wysokim szczeblu, więc wcześniej musiały być jakieś także zespoły techniczne, jakieś raporty musiały powstawać. Proszę zwrócić uwagę, że ona zbiega się w czasie z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, mieliśmy bardzo dużą aktywność ćwiczebną sojuszniczego lotnictwa w ciągu ostatnich tygodni. Następnie tą wizytę amerykańskiej delegacji w Moskwie. Teraz mieliśmy rozmowę ministra Siemoniaka z szefem wywiadu amerykańskiego i tutaj być może jest to też jakiś sposób, znaczy chciałbym wierzyć, że tak jest, bo to by oznaczało, że administracja Trumpa działa w sposób względnie racjonalny i względnie przewidywalny. Być może to jest też jakiś sposób wywarcia nacisku na Rosję. Na zasadzie, słuchajcie, jak będziemy chcieli, to my przemieścimy nasze wojska i one będą na stałe jeszcze bliżej was niż do tej pory były, bo do tej pory to była obecność rotacyjna, ale teraz będą to już na stałe i nic z tym nie będziecie mogli zrobić. Być może to jest jakiś sposób wywierania nacisku.
1: A sprawy wewnętrzne USA mogą być tutaj kłopocikiem? Na przykład listopadowe wybory do kongresu w połowie kadencji, o których za chwilę też w TOK 360.
2: Być może, przy czym tutaj największą zmienną, która jest trudna w tym myśl do prognozowania, jest po prostu zachowanie, obawiam się, że samego Trumpa. Jeżeli on stwierdzi, że wstanie lewą nogą i stwierdzi, że nie będzie żadnych baz, bo jemu się nie chce, bo nie widzi takiego sensu, to może okazać się, że tych baz nie będzie. Przy czym z drugiej strony trwa ten przegląd amerykańskiej obecności w Europie. Z trzeciej strony mamy te bardzo niepokojące wcześniejsze dokumenty, czyli strategię bezpieczeństwa, strategię obrony USA. I obawiam się, że niestety sytuacja wewnętrzna może mieć na to wpływ, ale skrajnie trudny do przewidywania.
1: Bardzo dziękuję. Dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem TOK 360. Jest 12:28. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Radosław Rybkowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, dokładnie z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Republikanie w Dallas starają się przekonać Amerykanów do głosu w listopadowych wyborach uzupełniających do kongresu. Konwencja trwa 2 dni. Raz już wystąpił prezydent USA Donald Trump i obiecał między innymi, że jeżeli republikanie wygrają, to następnego dnia skończy się wojna w Iranie. Spadną ceny paliw, oczywiście, jak się skończy wojna w Iranie. Obiecywał też $5000 dla każdego dorosłego Amerykanina. I myślę sobie, albo Donald Trump plecie, co mu się zdarza, albo zaczyna się bać.
3: O, albo jedno i drugie. Jest jeszcze taka możliwość, prawda? Czyli, że jednocześnie jest to pewna absolutna, nieprawdopodobna inicjatywa po stronie prezydenta, bo tak jak mówię o tych $5000, to by kosztowało Stany Zjednoczone, rząd amerykański koło 1 biliona i to naszego polskiego biliona dolarów przy gigantycznym zadłużeniu, które Stany Zjednoczone już teraz mają. A jeśli chodzi o zakończenie wojny w 24 godziny, to taką obietnicę słyszeliśmy w czasie kampanii prezydenckiej. Dotyczyło to i inwazji rosyjskiej wymierzonej w Ukrainę. Ta wojna także miała się skończyć 24 godziny i akurat właśnie miną 24 miesiące, kiedy ta wojna dalej trwa. Czyli trzeba włożyć te deklaracje Donalda Trumpa między bajki. A czemu? Tak mówi, bo też jak w czasie tej konwencji próbował zachęcić amerykańskich zwolenników republikanów, że powinni głosować tak, jakby on to sam startował w tych wyborach, czyli żeby zwarli szeregi, ruszyli do urn i zagłosowali na republikanów.
1: To jeszcze jest opcja w takim razie, że ordynarnie kłamie, co też pasuje do Donalda Trumpa. Jakie są główne bolączki republikanów albo może Amerykanów przed tymi listopadowymi wyborami? No, Iran z pewnością jest jedną z nich, bo to się przekłada na ceny paliw, ale pewnie nie tylko.
3: Tak, ale jakby Iran jako Iran, to podejrzewam, że znaczna część Amerykanów, którzy by dostali te $5000, nie ma najmniejszego pojęcia, w którym rejonie świata ten Iran się znajduje i co to w ogóle jest za państwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszyscy Amerykanie, niezależnie od swoich poglądów, widzą, ile muszą zapłacić na stacji benzynowej i w warunkach amerykańskich to jest kluczowy problem i to jest naprawdę problem. Drugi problem, który Amerykanie odczują, zwłaszcza w tych stanach, które są tak zwane swing states, czyli zmieniają swoje barwy polityczne w czasie wyborów prezydenckich przede wszystkim, to jest kwestia wojny handlowej z Kanadą. Bo Kanadyjczycy w swojej odpowiedzi na cła nałożone przez Stany Zjednoczone na import towarów z Kanady i ograniczenie w ogóle importu z Kanady uznali, że zasadniczo swoją odpowiedź stargetują, czyli skoncentrują na tych stanach, które poprzednio głosowały na prezydenta Donalda Trumpa, a teraz mogą zmienić swoje zdanie. Czyli chcą Kanadyjczycy uderzyć tam, gdzie ich boli. Czemu? I zresztą to widać. Są takie miejsca, nie wiem, stan Michigan prosił o to, żeby wyłączyć pewne towary z tych ceł, które nakładał Donald Trump. Czemu? Bo inaczej przemysł w Michigan straci i ludzie na pewno nie będą zachwyceni polityką obecną administracji Donalda Trumpa.
1: Na ile prawdopodobna jest zmiana większości w kongresie po tych listopadowych wyborach i utrata większości przez republikanów?
3: Pamiętajmy, że to z tą większością jest o tyle problem, że wielce, i to tak naprawdę wielce prawdopodobna, jest utrata większości w Izbie Reprezentantów. Ale zdecydowanie ważniejszą izbą niż w przypadku naszego polskiego Senatu jest Senat. I tam to nie jest już takie pewne. Tam, z przeproszeniem, będzie bitwa na głosy, w sensie, że jeden głos w tę, jeden głos w drugą stronę sprawi, że będą mieli przewagę jedni bądź drudzy. Jeżeli demokraci przejmą całkowitą kontrolę nad kongresem, czyli i Senat, i Izba Reprezentantów, to Donald Trump stanie się prawdziwą kulawą kaczką, z której on się wielokrotnie naśmiewał w przypadku Joe Bidena, czyli końca jego kadencji, gdzie nic nie będzie mógł zrobić i to nie będą kongresmeni chętni do finansowania działań administracji amerykańskiej takich, które uznają za niewłaściwe, szkodzące Amerykanom, szkodzące ewentualnemu wynikowi wyborczemu w najbliższych wyborach prezydenckich.
1: Ale rozumiem, że w sytuacji, kiedy republikanie utrzymają przewagę w Senacie, a przypominam, że jeżeli jest remis, no to decydujący głos ma wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, to jeszcze Donald Trump ma o co grać w tej drugiej części kadencji.
3: Tak. To zdecydowanie jest, to znowu jedna z kluczowych tutaj elementów i rozwiązań konstytucyjnych, że kluczową izbą w zakresie tworzenia budżetu jest Izba Reprezentantów, ale Senat może wrzucać różnego rodzaju poprawki, prawda? I to jest tak, że może próbować, że tak powiem, renegocjować budżet Stanów Zjednoczonych oraz też to jest ważne w przypadku różnego rodzaju nominacji, które, jak wiemy, są niezwykle ważne i kształtują oblicze polityki amerykańskiej na wiele lat, chociażby w przypadku sędziów Sądu Najwyższego, no to przewaga republikanów w Senacie ma gigantyczne znaczenie, nawet jeżeli to jest ta przewaga, tak jak pan redaktor powiedział, wynikająca z tego, że wiceprezydent jest przewodniczącym Senatu.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem TOK 360. Jest 12.35, obok mnie już Wojciech Kowalik.
4: Kłaniam się.
1: Bo no, najpierw informacje o 12.40, a po informacjach EKG.
4: EKG, tak jest. No i dzisiaj giełdowo w EKG. Zaczniemy od sytuacji na warszawskiej giełdzie, bo no, warszawska giełda nie zna umiaru. Nie zna umiaru w biciu rekordów. Główne indeksy biją kolejne historyczne rekordy, więc zastanowimy się, z czego to wynika.
1: A czy to już jest moment, żeby się bać? Że zaraz pieniądze... coś tam jakaś no, korekta nastąpi, nie. Albo coś więcej niż korekta?
4: Płyną na nasz rynek. No i skoro to jest takie rozgrzane, to czy jakiś zimny prysznic na głowy inwestorów niedługo nie spadnie? Więc zastanowimy się nad tym. A później z warszawskiej giełdy przeniesiemy się na giełdę nowojorską. Bo tam szykuje się chyba największy w tym roku debiut giełdowy. Nie tak dawno, 3 miesiące temu, mówiliśmy o gigantycznym debiucie giełdowym w postaci SpaceXa Ilona Muska. No i Elon Musk ma konkurenta. To będzie firma Anthropic, ta, która stworzyła model sztucznej inteligencji Claude. Wybiera się na nowojorską giełdę z olbrzymią ofertą. Miała zadebiutować teraz we wrześniu. Trochę przesunęła ten czas, prawdopodobnie na październik. To się zbiegnie zresztą z tymi wyborami połówkowymi w Stanach, więc zastanowimy się, czy i polityka będzie tutaj miała jakąś coś do powiedzenia. No i porozmawiamy z naszym gościem o tym, co taki wielki debiut na giełdzie oznacza i jak wielki może być. I
1: jak może to potem pęknąć, ta banieczka, którą tak...
4: No właśnie, pytanko, czy...
1: Pieczołowicie dmuchamy?
4: Pytanko, czy taki debiut tę banieczkę jeszcze bardziej napompuje, czy może nawet, czy może na przykład ją jeszcze bardziej wzmocni?
1: EKG tuż po informacjach TOK FM, które o godzinie 12.40. TOK 360 wraca tuż po godzinie 13.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%.
5: Crédit Agricole.
41: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.41. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Obowiązkiem prezydenta jest przyjąć przysięgę, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w odpowiedzi na informację, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta z pytaniami w sprawie formalnego procedowania kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czarzasty przyznał jednocześnie, że pisma jeszcze nie czytał. Maciej Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piątek. Kierowcom powodującym zagrożenie w ruchu lądowym lub katastrofę w ruchu lądowym grozić będzie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez ponad 3 lata. Szef Ministerstwa Infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że nad takimi zmianami w kodeksie karnym pracuje jego resort wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące miałaby dotyczyć kierowców, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle na przejazd drogowo-kolejowy. Klimczak dodał, że projekt ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów. Niemal 4000 pojazdów ze względu na zły stan techniczny nie wjechało do Polski od początku roku przez podkarpackie przejścia graniczne, poinformował rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zaznaczył, że w tym roku na przejściach granicznych w regionie mundurowi odprawiają średnio prawie 6000 pojazdów na dobę.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
23: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
4: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Krzysztof Kamiński, analityk OANDA, TMS Brokers. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
4: Zaczniemy, proponuję, od warszawskiej giełdy, a później przeniesiemy się na nowojorską, gdzie szykuje się kolejny w tym roku mega debiut, który od kilku dni nie schodzi z czołówek mediów biznesowych świata. No ale na początek giełda papierów wartościowych w Warszawie, bijąca kolejne rekordy wszechczasów. Hossa trwa w najlepsze?
24: Trwa w najlepsze, jak widać.
4: No i co za nią stoi?
24: Co za nią stoi? Kilka czynników. Przede wszystkim, jak spojrzymy na największe spółki na warszawskim parkiecie, te o największej kapitalizacji, no to oczywiście jak pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest PKN Orlen. Więc PKN Orlen w naturalny sposób jest...
4: Droga ropa?
24: Droga ropa jest tutaj w naturalny sposób, sprawia, że tym beneficjentem właśnie jest chociażby PKN Orlen, ale także wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, 3,75% i tym samym odczyt też ostatni inflacyjny, który pokazał, że zbliżamy się do tej górnej granicy targetu NBP, pokazuje, że gdzieś wcześniejsze zapowiedzi prezesa pana profesora Glapińskiego o cięciu stóp procentowych.
4: No, już nieaktualne.
24: Już nieaktualne. I w związku właśnie z drożejącą ropą, z coraz wyższą inflacją, są też rosną szanse na podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych miesięcy. No A kto w takim przypadku byłby beneficjentem? Banki, które też są dosyć istotnym tutaj graczem na rynku giełdy papierów wartościowych. Więc tutaj widzimy kilka tych czynników, które po prostu w naturalny sposób też mogły tutaj właśnie napędzać te dalsze wzrosty.
4: Chociaż same podwyżki stóp procentowych też powodują, że te pieniądze z giełdy odpływają w kierunku lepiej oprocentowanych, bezpieczniejszych aktywów, takich jak obligacje chociażby.
24: Ale zyskują na tym banki.
4: Zyskują banki, którymi polska giełda stoi przecież. Tak. Jakieś pieniądze od zagranicznych inwestorów też płyną na nasz parkiet? To też jakoś napędza te wzrosty?
24: Na pewno. Na pewno też jest to niezwykle istotne, ponieważ bez tak naprawdę tych zagranicznych inwestorów, no to jednak brakowałoby tutaj istotnego właśnie tego istotnego bodźca, który by dalej tę hossę pchał do przodu. Poza tym właśnie, co nieraz też sam osobiście powtarzałem, że polska giełda jest o tyle też wyjątkowa, że jak spojrzymy, to tam za bardzo nie mamy spółek związanych ze sztuczną inteligencją. I z jednej strony oczywiście jest to ogromny minus naszej giełdy rodzimej, ale też z drugiej strony w sytuacji, kiedy cały świat zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest przeinwestowana ta branża, czy nakłady inwestycyjne nie są zbyt wysokie, no to w tym momencie takie tradycyjne biznesy mogą zyskiwać, a właśnie też na giełdzie papierów wartościowych głównie zobaczymy te tradycyjne biznesy.
4: Gdyby coś się z tą sztuczną inteligencją na rynkach wydarzyło, no to cała na biało wchodzi wtedy warszawska giełda i mówi no, znaczy, u nas przecież tego nie ma.
24: Znaczy nie miałbym może tutaj takich jednoznacznych założeń, że gdyby coś się stało sztuczną inteligencją.
4: To też to odczujemy. To
24: najprawdopodobniej to odczujemy, ale też z drugiej strony możemy właśnie zyskiwać tym, że inwestorzy zagraniczni szukają tej dywersyfikacji, ponieważ jeżeli wszyscy opierają się na sztucznej inteligencji, czy też zakładają, że na przykład branża półprzewodników to jest ta branża, która będzie się w najbliższym czasie rozwijała, no to szukają w naturalny sposób jakiejś alternatywy, gdyby jednak miało się okazać inaczej.
4: W tej chwili WIG w górę o 0,1%, WIG 20 rośnie o 0,2%. Było już dzisiaj lepiej, teraz trochę te wzrosty wyhamowały. No to naturalne wydaje się takie pytanie, skoro bijemy te rekordy raz za razem, no to czy to aby już nie przegrzanie i czy możliwe jest jakieś schłodzenie nastrojów?
24: Zawsze jest możliwe schłodzenie nastrojów. Pamiętajmy o tym, że zawsze jest ryzyko jakiejkolwiek możliwej korekty. Natomiast pamiętajmy, że ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, w którym momencie mogłoby być to przegrzanie. Tym bardziej, że polska giełda przez lata była też dalej może uchodzić za taką niedowartościowaną. Jak spojrzymy właśnie z punktu widzenia inwestora zagranicznego, który przelicza to który w naturalny sposób patrzy pod kątem wartości w dolarze amerykańskim, no to w tym momencie faktycznie ta giełda może być bardzo interesująca i ciekawa, istotną i ciekawą alternatywę.
4: Ważne to także dla nas, konsumentów, te rekordy na giełdzie, nie tylko z punktu widzenia bezpośrednich inwestycji na giełdzie, no ale mamy przecież OFE, mamy PPK, które w te spółki giełdowe inwestują.
24: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. I to też pokazuje, że Polacy nie gęsi i swój indeks mają. Tutaj parafrazując oczywiście znane powiedzenie. Jeśli chodzi o właśnie wszelkiego rodzaju tutaj w sposoby na inwestowanie swoich środków, czy właśnie wspomniane OFE, czy PPK, jak najbardziej to właśnie też powoduje, że inwestorzy indywidualni mogą być bardziej chętni właśnie do tego, by inwestować swoje środki w polską giełdę.
4: No to przenieśmy się teraz, tak jak obiecałem, z naszej giełdy na tę największą i najważniejszą na świecie, czyli w Nowym Jorku. No i obiecałem rozmowę o wielkim debiucie. Na parkiet wybiera się Anthropic. To jest firma, którą znamy z modeli sztucznej inteligencji Claude. Złożyła ona już dokumenty dotyczące oferty publicznej w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. No i dlaczego ten debiut tak rozgrzewa rynek?
24: Rozgrzewa ten rynek, ponieważ kapitalizacja będzie podobna do SpaceX. Jeżeli oczywiście dojdzie już do tego IPO, tego debiutu, no to najprawdopodobniej będziemy mieli tutaj kapitalizację około 2 bilionów dolarów.
4: A SpaceX był też w tym roku debiut w czerwcu największy w historii.
24: Tak.
4: Anthropic będzie jeszcze większy?
24: Tak. Wychodzi na to, że byłby tutaj jeszcze większy. Poza tym generalnie jeśli chodzi o właśnie tutaj Claude, o ten model model właśnie językowy, bardzo Użytkownicy bardzo chwalą sobie ten model, tak mówiąc, nie wchodząc może za bardzo też w techniczne tutaj arkana, w związku z czym ewentualnie te nakłady inwestycyjne związane ze sztuczną inteligencją tutaj właśnie w przypadku Anthropica pokazywałoby właśnie, że jest to taki konkret. Konkret po prostu, kiedy dany twórca danego modelu językowego wchodzi na giełdę i w tym momencie jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenić, na ile Anthropic generuje zysk, czy też go nie generuje, i w związku z tym też możemy ocenić po prostu, jak dalej może rozwijać się ta branża. Także jest to oczywiście ta esencja, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, o tych modelach językowych, to właśnie Anthropic jest taką esencją, Anthropic, ale też i OpenAI.
4: Bo OpenAI na giełdę też się wybiera.
24: Też się wybiera.
4: W tym roku?
24: W tym roku, ale też są szanse oczywiście opóźnienia tutaj właśnie na 2027 rok. I to będzie o tyle ciekawe, że oczywiście te dwie firmy oczywiście jak najbardziej mogą się rozwijać, bo stanowią tutaj konkurencję dla siebie, ale też z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie jeden właśnie debiut będzie tutaj większy od drugiego. W związku z tym pytanie jest takie, który model językowy miałby koniec końców bardziej przekonać do siebie inwestorów, czy też spółka dana, że jest w stanie generować większy zysk. I to właśnie ta rozmowa o tych przyszłych zyskach firm związanych ze sztuczną inteligencją jest właśnie tutaj istotą całego tego trendu wzrostowego we wspomnianej branży sztucznej inteligencji.
4: Tak, dla porządku, OpenAI to twórca czata GPT, no a Anthropic, o którym rozmawiamy, to twórca modeli Claude. Ta firma Anthropic, ona ma raptem 5 lat. Jak wygląda jej kondycja finansowa? Ile ona może być warta? Co wiemy?
24: Wiemy tyle, że właśnie ta kapitalizacja wspomniana, jeżeli mielibyśmy do czynienia właśnie z tym debiutem, to możliwe, że kapitalizacja wyniesie 2 biliony dolarów, z czego Anthropic mogłoby uzyskać właśnie w tym debiucie 100 miliardów dolarów. Więc fakt jest taki, że ma raptem 5 lat, ale pamiętajmy, że nie potrzeba dłuższych, czy też dłużej działających biznesów w tej branży.
4: Zwłaszcza w tej branży sztucznej inteligencji.
24: Tak, ciężko znaleźć jakieś takie na przykład stuletnie firmy działające w tej branży.
4: Chyba nawet żadnej.
24: Aczkolwiek oczywiście sama tematyka sztucznej inteligencji jest znana światu znacznie dłużej niż tam wspomniane te 5, 10 czy 15 lat.
4: Ten debiut Anthropica jest trochę opóźniony, bo pierwotnie mówiło się, że on już teraz we wrześniu mógłby pojawić się na giełdzie. Teraz możliwe jest w październiku, tuż przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Czy tu jakoś polityka może kolidować z tą częścią gospodarki?
24: Może kolidować, ponieważ w zależności od tego, jak przebiegną midtermy,
4: wybory połówkowe.
24: Czyli wybory połówkowe w USA, to może mieć oczywiście wpływ na cały sentyment na giełdzie. W związku z tym też może być tutaj jest taka szansa, że Anthropic właśnie to jednak by przesunął na późniejszy okres, jeżeli by stwierdził, że w danym momencie ten sentyment może nie jest jakiś najlepszy. Z jednej strony to się wydaje może takie trochę banalne, ale z drugiej strony jednak ten sentyment i to, jak inwestorzy podchodzą do tego, czy w najbliższym czasie spodziewają się wzrostów czy spadków, jednak to wpływa na to, że dana firma może po prostu opóźnić swój debiut.
4: Anthropic już zresztą z polityką miał coś do czynienia. W tym roku administracja prezydenta Donalda Trumpa wstrzymała dostęp podmiotów z zagranicy do najnowszych modeli językowych tej firmy. No i czy te debiuty z branży AI mogą jakoś pomóc w podtrzymaniu tej hossy sztucznej inteligencji, czy jednak to wciąż jakiegoś rodzaju pompowanie bańki?
24: Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w przypadku debiutów tych spółek, które są twórcami konkretnych modeli językowych, na ile te firmy po prostu będą w stanie pokazać, że generują zysk, albo w przyszłości są w stanie wygenerować jakiś zysk. Bo dopóki oczywiście mówimy tam o jakimś w najbliższym czasie możliwej realizacji jakichś tam założeń, natomiast jakby cały czas obawiając się tego, że jest to tylko i wyłącznie taka bańka, jak to co niektórzy to nazywają, no to w tym momencie oczywiście musimy pamiętać o tym, że inwestorzy chcą konkretu. Chcą konkretu, chcą danych, po prostu liczb. Jeżeli widzą zysk albo potencjał zysku, to jak najbardziej są oni przekonani. W momencie, kiedy tylko i wyłącznie jest pewna promesa, że w najbliższej przyszłości już będziemy generować zysk, no to to faktycznie rodzi obawy, że jednak jest to pewnego rodzaju bańka w cudzysłowie.
4: A rośnie ta bańka tej sztucznej inteligencji, czy nie rośnie?
24: Czy rośnie bańka? Na pewno sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, ale jesteśmy na takim etapie w całej tej, można powiedzieć, branży, gdzie inwestorzy po prostu oczekują zysków, oczekują konkretów.
4: No i oczekują już od jakiegoś czasu, a na razie widzą tylko nakłady na tę sztuczną inteligencję. Widać w wynikach firm, że jakoś te nakłady się zwracają.
24: Tak, znaczy tutaj możemy oczywiście faktycznie zauważyć, że część firm zwracają się tutaj te nakłady, ale też w dużej części widzimy, że te nakłady jakby cały czas rosną i w najbliższej przyszłości miałyby się zwrócić, więc tylko częściowo się zwracają, ale cały czas nakłady rosną, więc nie są w stanie po prostu jakby te zyski nadążać za tymi nakładami. Także w momencie, kiedy po prostu dojdziemy do sytuacji, gdzie nie będziemy mieli tego właśnie konkretu mówiącego, że tutaj jesteśmy w stanie, że każdy jeden dolar dodatkowy inwestycji jest w stanie nam przynieść tyle i tyle pieniędzy, no to w tym momencie inwestorzy mogą nie być chętni do inwestowania w taki spółki.
4: Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS Brokers. Bardzo dziękuję za rozmowę.
24: Dziękuję.
4: Byliśmy na giełdzie, to spójrzmy jeszcze na rynek walutowy. Euro teraz po 4,31, frank szwajcarski po 4,57, dolar po 3,71, funt po 5,02. No i jeszcze spójrzmy, co na rynku ropy naftowej. Utrzymuje się wciąż dość wyraźnie powyżej 100 dolarów za baryłkę. Teraz ropa Brent kosztuje 102 dolary. To było południowe wydanie EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca TOK 360. A na EKG o 14.40 zapraszam w imieniu Patrycji Maciejewicz. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
5: Reklama.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
25: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
26: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
27: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
28: W Media Expert wyprzedaj.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Po tragicznym wypadku jutro na kolei będzie protest. Jest jednak jeszcze próba powstrzymania go. Amerykańska baza może powstać w Polsce. Wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzają w tej sprawie nasz kraj. Sopot wprowadza plan równości płci. Co to za dokument i co zmieni? O tym za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister infrastruktury za godzinę spotka się z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych. Chce powstrzymać zapowiadany na jutro ogólnopolski protest. Pociągi mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, a to oznacza opóźnienia na kolei. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Akcja maszynistów

0: potę Polaków. Innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
1: Ale rzecznik PiS-u Rafał Bochenek ma wątpliwości, czy zaostrzenie przepisów faktycznie jest rozwiązaniem problemu.
2: Wszyscy musimy przestrzegać tych przepisów, które już dzisiaj na pewno obowiązują. Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czego się doprowadzi. My dzisiaj powinniśmy skupić się na pewnej działalności też prewencyjnej.
1: Edukacji kierowców i lepszym oznakowaniu przejazdów. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza dla wojsk USA w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
3: Władze USA aktualnie robią przegląd swojej obecności w Europie i decyzje mają się pojawić jeszcze w tym roku. Jeden z czołowych rosyjskich opozycjonistów wzywa do manifestacji w czasie nadchodzących wyborów do Dumy Państwowej. Ilja Jaszyn namawia Rosjan, którzy sprzeciwiają się reżimowi Władimira Putina, by o tej samej godzinie pojawili się w lokalach wyborczych. Cezary Jaszczyk.
5: Wybory do rosyjskiego parlamentu potrwają 3 dni, od 18 do 20 września. Ilja Jaszyn, jeden z głównych opozycjonistów, który jest teraz na emigracji, zagrzewa do wyrażania sprzeciwu. Chodzi o to, by jak najwięcej przeciwników Putina i wojny w Ukrainie zgromadziło się przed lokalami ostatniego dnia głosowania, punktualnie o 12. Opozycjonista chce, by zdjęcia długich, niemych kolejek obiegły cały świat. Jeśli ludzie przyjdą zagłosować przeciwko jednej Rosji w tym samym czasie i ustawią się w kolejki, wszyscy zobaczą, jak wielu tak naprawdę nas jest, a to bardzo ważne. Putin konsekwentnie wyklucza z udziału w wyborach kandydatów, którzy sprzeciwiają się wojnie. Choć chyba nikt nie ma wątpliwości, że i tak na koniec okaże się, że jedna Rosja Putina zdobędzie najwyższy wynik. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W stolicy otwarta została dziś siedziba Symfonii Warszawy. Na razie udało się stworzyć salę kameralną, prób i pomieszczenia techniczne. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Symfonii Janusz Marynowski.
6: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
3: A pierwsze koncerty już jutro. Wstęp na nie jest za darmo. Plan równości płci wprowadzają w Urzędzie Miasta władze Sopotu. Ma on promować zasady równości kobiet i mężczyzn, a także pomóc wprowadzać zmiany instytucjonalne i kulturowe. Podobne dokumenty przyjmują też inne polskie samorządy. Paweł Radzewicz.
7: Plan równości płci ma wskazać, jak tworzyć miejsca pracy przyjazne w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
8: Jak uwzględniać to, że są rodziny, są dzieci, są inne zobowiązania, więc szukamy takich rozwiązań, które poprawią komfort pracy, które odpowiedzą też na różne potrzeby.
7: W praktyce przekłada się to chociażby na dodatkowe dni wolne, regulacje pracy zdalnej czy elastyczność, ale na jasnych zasadach.
8: Żeby każdy był traktowany tak samo, żeby nie było sytuacji, że ktoś ma lepiej, bo coś tam, a ktoś ma gorzej z innego powodu.
7: Korzyści z planu można też szukać na innym poziomie. Jego wprowadzenie otwiera furtkę do części unijnych funduszy. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Słynną tkaninę z Bayeux, zwaną cudem średniowiecza, można oglądać w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Wystawa tego ogromnego dzieła, pokazującego podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę, to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku. Tkanina liczy niemal 70 metrów długości i składa się z 58 scen, przedstawiających łącznie 626 postaci i 202 konie. Została wypożyczona z Francji i powróciła do Anglii po niemal milenium. Od 17 do 21 stopni dziś na termometrach, przeważnie około 19. Sporo przelotnego deszczu w prognozach.
9: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest dr Michał Bejm, ekspert do spraw transportu Instytutu Sobieskiego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Po tragicznej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu zginęła jedna osoba, są też ciężko ranni. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów

0: kolejowych w Polsce. W pierwszym programie w TOK FM u Filipa Kekusza, a potem też na konferencji prasowej zapowiada na jutro protest maszynistów. Zamierzają oni na przejazdach kolejowych zwalniać do 20 km na godzinę. Ja dobrze rozumiem, dlaczego maszyniści protestują. Tych wypadków jest dużo, a oni są najbardziej narażeni?
1: Znaczy ja powiem tak, że rzeczywiście większość wypadków to jest to, że auto wjeżdża przed lokomotywę i to naraża przede wszystkim maszynistę, zwłaszcza w pociągach towarowych, gdzie to jest właściwie jedyna osoba, która jest na pokładzie. Natomiast równocześnie w Polsce rośnie też problem takich wypadków, gdzie auto wjeżdża w pociąg, który już jedzie przez przejazd, uderzając w trzeci, piąty wagon, bo kierowca nie widział i do tego stopnia to jest nawet powszechne zjawisko, że spółki kolejowe, począwszy od Kolei Dolnośląskiej, ale również wielu innych regionalnych przewoźników, Koleje Wielkopolskie, zaczynają oblepiać boki pociągów taśmą odblaskową, żeby kierowca widział, że ten pociąg już jest i idzie przez przejazd kolejowy.
0: Bo ja czegoś ewidentnie nie rozumiem. Jak można nie widzieć pociągu, który przejeżdża przejazdem kolejowym, który jest dokładnie na wprost oczu kierowcy?
1: Statystyki nie kłamią. Jak można nie widzieć, to już ciężko powiedzieć, czy kierowca w ogóle zwraca uwagę na drogę, czy nie zwraca uwagi na drogę, czy jest rozkojarzony. Naprawdę jest mi trudno też jakby racjonalnie to wytłumaczyć. O ile jestem w stanie zrozumieć, że niektóre wypadki, gdzie kierowca jest na przejeździe i widzi tylko przód lokomotywy, czy ta szerokość kątowa tego pojazdu nie jest na tyle duża, żeby dobrze ocenić prędkość, mogłyby się zdarzać. To tyle sytuacja, w której kierowca uderza w bok pociągu. To już jest moim zdaniem absurdalna sytuacja, ale to ma miejsce i przewoźnicy na to też reagują, oblepiając taśmą odblaskową boki pociągu.
0: Czy to znaczy, że po tym, co zdarzyło się wczoraj, a wygląda na to, że ta wczorajsza katastrofa kolejowa jest jakimś momentem wstrząsu, może jakimś momentem przewartościowania? Premier Donald Tusk, minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiadają zmiany w przepisach. Propozycja jest taka, że jeżeli ktoś wjedzie na przejazd kolejowy, kiedy wjeżdżać na ten przejazd kolejowy nie powinien, no to mógłby stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Czy słuszny w takim razie jest ten akcent kładziony w tym wypadku na kierowców? No bo z tego, co pan mówi i z tej rzeczywistości, w jakiej poruszamy się od 24 godzin, wynika, że tak.
1: Generalnie zdecydowana większość wypadków na przejazdach kolejowych to jest wina kierowców. To jest 95%, czy 98%, czy nawet 99%, w zależności jaki okres będziemy analizować. Praktycznie teraz ten udział kolei poprzez automatyzację, wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania ruchem praktycznie maleje z roku na rok, więc całość jakby ciężaru jest na kierowcach. Natomiast jest pytanie takie, czy reakcja polityków jest reakcją rozsądną? To znaczy, cały czas my mamy taką mentalność podnoszenia kar. Zdarzył się wypadek w Krakowie, zaostrzmy kary. Zdarzył się wypadek na przejeździe, zaostrzmy kary. Moim zdaniem problem jest gdzie indziej. Mianowicie politycy, i to mówię solidarnie praktycznie, ponadpartyjnie, poza nielicznymi wyjątkami, chociażby jak pan Janusz Wojciechowski, popierali w 2014 roku rzecz, która polegała na odebraniu strażom gminnym fotoradarów, zarówno tych rejestrujących prędkość, ale również wjazd na czerwonym świetle, korzystanie nielegalne z buspasów, czy wjazd na przejazd kolejowy w momencie opuszczanych rogatek.
0: Tak, to był populistyczny ruch wtedy, bardzo wyraźny.
1: Solidarnie żądali, żeby te fotoradary, jeśli już jakiekolwiek zostaną, oznaczać na żółto i jeszcze ostrzegać przed nimi znakami drogowymi, że na odcinku, nie wiem, 300 metrów obowiązuje prawo i bardzo przepraszamy, jedź tak jak znaki ci każą, bo zła Unia Europejska i tak dalej. I niestety ta sytuacja doprowadziła do takiego tworzenia takiej antykultury mobilności, w której udajemy, że przestrzegamy prawa, nie traktujemy znaków drogowych poważnie, nieważne czy też sygnałów drogowych, czy to dotyczy ograniczeń prędkości, czy też do drogowy dotyczy przejazdów kolejowych, czy też dotyczy świateł drogowych. Na światła jeszcze powiedzmy ruch poprzeczny egzekwuje, nikt nie chce mieć kolizji, ale sytuacja taka doprowadziła do tego, że my uważamy znak za jakąś taką pewną sugestię, a nie coś, co determinuje. I tym, czym mogłoby zmienić kulturę mobilności, to jest to, co polskim politykom w tych ostatnich 24 godzinach w ogóle przez gardło nie przeszło, mianowicie przywrócić strażom gminnym możliwość automatycznej kontroli czy ustawiania fotoradarów rejestrujących również wjazdy nielegalne w momencie, kiedy już zaczynają opadać rogatki, czy zaczyna się świecić czerwone światło na przejeździe kolejowym. I tylko takie coś doprowadzi do pewnego porządku. Jak powiedzie, przekraczają polscy kierowcy Odrę, to już w Niemczech zaczynają się zachowywać, zwracać uwagę na znaki drogowe, bo tam jest pełno nieoznakowanych fotoradarów. Czy to są wolno stojące przyczepy, które nie są oznakowane, czy to są wbudowane na szaro jakieś, czy zamaskowane wręcz na słupach, czy przy drogach jakieś takie konstrukcje, czy też to są samochody typu kombi, które mają cały system fotoradarowy na tylnej szybie i robią zdjęcia normalnie na obszarze miejskim. To można sobie zobaczyć, jak to wygląda i to działa. Działa do tego stopnia, że powiedzmy w tych krajach, gdzie powiedzmy jeszcze ta kultura mobilności jest wyższa niż w Niemczech, na przykład w Szwajcarii, policja mówi, że często ustawienie takiego jednego samochodu nieoznakowanego z fotoradarem w tylnej szybie przynosi najwyżej 1-2 mandaty dziennie, bo ludzie są nauczeni jednego, że to znak determinuje zachowanie drogowe, a nie obecność fotoradaru, czy też patrolu policji.
0: Wczoraj rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego mówił w TOK 360, że testowo jak kamery zostały zainstalowane przy przejazdach kolejowych, to kierowcy tak kontrolnie zaczęli, oczywiście część kierowców, ale znaczna, zaczęli przejeżdżać ostrożniej przez te przejazdy. To się zmieniło jednak po jakimś czasie, kiedy okazywało się, że za tymi kamerami nie idą żadne konsekwencje.
1: Tak, to są kamery normalne monitoringu takiego miejskiego, że jak coś się zdarzy, to żeby wtedy powiedzmy Polskie Linie Kolejowe mogły sprawdzić, czy to kierowca wjechał, czy to po prostu nie zadziałał automatyczny system sterowania. To jest bardziej monitoring niż właśnie urządzenia kontroli ruchu.
0: Zgadza się, ale ja się zastanawiam, bo wspomniał pan nawet o tym wypadku w Krakowie. No, zanim poszły też zmiany w infrastrukturze, progi zwalniające, jak działają, tak działają, ludzie próbują je omijać, ale czy wobec tego niezasadne jest pytanie po tym wczorajszym wypadku i przy tym wzmożeniu, które w tej chwili mamy, o infrastrukturę. Czy coś w tych przejazdach kolejowych można poprawić, żeby może one mniej skłaniały do tego, żeby nagle znaleźć się na środku, na torach między zamkniętymi rogatkami? Ten wczorajszy akurat wypadek miał miejsce na przejeździe, na którym rogatek, czy też mówiąc prościej, szlabanów, nie było. Więc może na przykład jest to miejsce, w którym takie rogatki pojawić się powinny.
1: Znaczy ja uważam tak, że rzeczywiście infrastruktura jest ważna, ona nie zastąpi kultury mobilności, natomiast problem jest zasadniczy taki, że w Polsce cena budowy szlabanów przy torach jest dość wysoka. To znaczy Polskie Linie Kolejowe robią to w momencie, kiedy mają pieniądze na dużą modernizację, realizują od czasu do czasu jakieś takie punktowe poprawy, natomiast ten koszt jednostkowy jest bardzo wysoki. Już w prasie eksperckiej były porównania, że powiedzmy niewspółmiernie wysoki niż w państwach sąsiednich, zwłaszcza w Czechach. I to jest oczywiście bardziej pytanie, skąd te koszty się biorą, czy to nie jest pole do interwencji UOKiK-u, czy też rzeczywiście my mamy takie procedury administracyjne, kosztochłonne i należałoby je uprościć. Tu nie chcę odpowiadać, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie. I druga sprawa jest taka, że Polska wzorem Niemiec mogłaby wypracować pewien uniwersalny projekt mostu, właśnie wiaduktu nad torami kolejowymi. Tak jak Niemcy mają, on jest zbudowany z prefabrykatów i właściwie cała praca projektowa sprowadza się do adaptacji tego projektu. obiektu, tych czy do lokalnych warunków. Prefabrykaty zapewniają niski koszt produkcji i to rzeczywiście takie wprowadzenie uniwersalnego rozwiązania technicznego, powielalnego, które byłoby tańsze niż indywidualnie projektowany wiadukt kolejowy czy nad torami, byłoby rozwiązaniem moim zdaniem całkiem ciekawym.
0: No bo to raz, że tańsze,
1: to się sprawdziło.
0: Bezkolizyjne, no to jest chyba dokładnie to, czego chcemy.
1: Tak, oczywiście dużo też więcej będzie kosztowało niż zwykłe rogatki. To też pamiętajmy, że w budżecie zarówno zarządców dróg, jak i zarządców sieci kolejowej nie ma tylu pieniędzy, żeby wszystkie rogatki wyeliminować w ogóle z polskiego krajobrazu. Żadne państwo na świecie mające rozwiniętą sieć kolejową nie ma takiej sytuacji. Najbliżej jest Wielka Brytania ze względów historycznych, bo tam były pewne kwestie związane z własnością ziemi, przekraczaniem i tak dalej, jak w XIX wieku rozwijano kolej. Ma najwięcej przejazdów dwupoziomowych, natomiast oczywiście pewne rozwiązania gdzieniegdzie by się przydały właśnie bezkolizyjne, ale to nie zastąpi na całej sieci kolejowej wszystkich przejazdów drogowo-kolejowych.
0: Oczywiście, no bo to jest kwestia po prostu priorytetyzacji. Bardzo dziękuję. Dr Michał Bejm, ekspert do spraw transportu Instytutu Sobieskiego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był gościem TOK 360 w okolicach Przysuchy, gdzie wczoraj doszło do katastrofy kolejowej. Właśnie usuwane są jej skutki. Usuwana jest przewrócona lokomotywa. Jutro, przypominam, maszyniści najbardziej narażeni na utratę życia przy wypadkach na przejazdach kolejowych zapowiadają protest. Na tych przejazdach zamierzają zwalniać do 20 km na godzinę, co no, siłą rzeczy wiąże się z dużymi opóźnieniami i dużymi utrudnieniami, bo tych przejazdów jest dużo. 13.18 to jest TOK 360, informacje TOK FM o 13.20, a po nich o szansach na wprowadzenie, uwaga, nie opłaty miejscowej, nie opłaty klimatycznej, a opłaty turystycznej, nie tylko w Krakowie.
2: Autopromocja.
3: Wolny polis kontra wschodnie imperium. Ateńczycy kontra Persowie. Bitwa pod Maratonem. Batalia, która uratowała nie tylko miasto i jego mieszkańców, ale też ateńską przyszłość. Tę, która wyda na świat Peryklesa i Platona.
2: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie niezamierzonego uderzenia rakiety w budynek mieszkalny w Wyrykach Woli podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Wojsko działało w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków służbowych. MSZ Mołdawii oskarżyło Rosję o celowy atak na ukraińską część przejścia granicznego Tudora Stara Kozacze oraz próbę usprawiedliwienia ataku fałszywymi twierdzeniami o rzekomym transporcie broni z Mołdawii do Ukrainy, podał mołdawski portal Newsmarker. Oświadczenie MSZ zostało wydane po potwierdzeniu uderzenia przez rosyjskie Ministerstwo Obrony. Moskwa twierdzi, że celem były obiekty logistyczne po stronie ukraińskiej, które miały być wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z Mołdawii. Mołdawskie MSZ stanowczo odrzuciło te oskarżenia, podkreślając, że przez terytorium Mołdawii broń dla Ukrainy nie jest przewożona. Do ataku doszło w nocy z wtorku na środę. Rosja zaatakowała ukraińską część przejścia granicznego, a dwa kolejne drony spadły w jego pobliżu. Według władz Mołdawii w wyniku ataku zginęło dwóch obywateli Ukrainy, a kilka osób, w tym obywatel Mołdawii, zostało rannych. Mołdawska Policja Graniczna poinformowała dziś o wznowieniu ruchu przez przejście graniczne. Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących spotkań ludzi z dzikami w Warszawie. Zespół, który ma pomóc w zapanowaniu nad dzikami w stolicy, odbył pierwsze spotkanie, ale nie doprowadziło ono do konkretnych postanowień. Na ten moment ratusz zlecił badania w sprawie dzików, których wstępne wyniki będą znane pod koniec miesiąca, a dokładny raport poznamy w listopadzie. Stolica ma problem, bo jak na razie nie wiadomo, ile dokładnie jest dzików w mieście, mówi Magdalena Młochowska, wiceprezydentka Warszawy.
13: W zeszłym roku ta populacja dzika na poziomie 3000 osobników, a w tym roku te same badania, tą samą metodą teledetekcji powtórzyliśmy i czekamy teraz na ostateczne wyniki.
12: 50-osobowy zespół do spraw dzikich zwierząt złożony z naukowców i samorządowców podzielono na kilka grup i wszyscy czekają na pierwsze wyniki badań, mówi Sandra Spinkiewicz, radna koalicji, przedstawicielka zespołu.
14: Nie ma szybkich, prostych metod i tego problemu z dnia na dzień niestety nie rozwiążemy.
12: A sprawa niedopełnienia obowiązków przez władze miasta w związku z atakami dzików w mieście trafiła już do prokuratury. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, 96-letni Sobiesław Zasada, zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino Historico. Zasada weźmie udział w rajdzie jako specjalny gość, podobnie jak prawie 60 lat temu pojedzie Porsche. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 13.40. Do wieczora parasole mogą się przydać mieszkańcom na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim. W nocy i nad ranem słabe przelotne opady deszczu prognozowane są w Małopolsce. Temperatura minimalna w nocy przeważnie od 7 do 11 stopni. Spadki do zaledwie 5 stopni prognozowane są w Kotlinach Sudeckich.
0: 13.24, Adam Mozga, gościem TOK 360 jest dr Paweł Cywiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Sukces ma wielu ojców, wiele matek w tym wypadku, zwłaszcza gdy toczy się kampania wyborcza, to czasem ten sukces ma wiele matek, wiele ojców, nawet jeżeli jeszcze nie ma sukcesu, a dopiero są zapowiedzi sukcesu, ale oto i Daria Gosek-Popiołek, i Monika Piątkowska, więc kandydatki na prezydenta Krakowa, prezydentkę, chwalą się, że oto w rządzie już powstaje projekt pobierania opłaty turystycznej, dzięki któremu to projektowi Kraków będzie mógł liczyć na znaczące wpływy do budżetu. A ja się zastanawiam, jak to właściwie jest, że w Barcelonie płacimy opłatę turystyczną, w Mediolanie, w Rzymie i gdzie tylko jestem w stanie sobie wyobrazić, płacimy opłatę turystyczną, a w Krakowie, który jest absolutnym celem turystycznym, nie.
11: To rzeczywiście jest konsekwencja dosyć starych przepisów dotyczących różnego rodzaju opłat, które ponoszą turyści. I kwestia tak naprawdę polegała na tym, że w tej takiej dotychczasowych rozwiązaniach, zgodnie z tą polską, z polskimi ustawami, była możliwość prowadzenia przez daną gminę jakiegoś rodzaju opłaty, właśnie możemy nazwać opłatą turystyczną, a się często nazywa opłatą klimatyczną, tylko w sytuacji, w której były spełnione dosyć rygorystyczne warunki. No i po pierwsze ta miejscowość musiała znajdować się w takim obszarze, na którym przestrzegane były pewne normy ochrony środowiska dotyczące różnych rzeczy, głównie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza. I tutaj Kraków niestety tych norm, były takie dni w roku, kiedy nie spełniał. No i w związku z tym nie mógł być jednym z takich miejscowości, w których które mogłyby taki podatek dodatkowy od turystów wnieść, taką opłatę. No i tam były jeszcze oczywiście różne inne warunki, ale to blokowało Krakowowi, głównie ta kwestia klimatyczna, te kryterium klimatyczne, możliwości pobierania od pieniędzy od turystów.
0: Teraz to kryterium klimatyczne miałoby zniknąć, oczywiście, jeżeli sprawa przejdzie przez cały proces legislacyjny z prezydentem na samym końcu. Wydaje mi się to bardzo dobry kierunek, mimo że te opłaty dawały jakąś presję na polepszenie na przykład sytuacji smogowej, no to jednak konsekwencje masowej turystyki są tak poważne, że warto tych turystów obciążyć jakąś opłatą, która po pierwsze szłaby na promocję, ale po drugie też na redukcję wpływu tej masowej turystyki. Ale zastanawiam się, czy maksymalna kwota 5 zł, czyli 1 euro 25 centów, tak w przybliżeniu, to jest kwota właściwa, czy nie czasem śmiesznie niska?
11: Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, jak to się na świecie dzieje, no to zazwyczaj te kwoty rzeczywiście nie są specjalnie wysokie, zwłaszcza z punktu widzenia takich, powiedziałbym, całościowych budżetów turystów na daną wycieczkę. No bo jeżeli sobie gdzieś jedziemy, nie wiem, na 2 tygodnie na wakacje, no to mamy ten budżet, nie wiem, 2000-5000 zł. I kiedy spojrzymy na to, jakim procentem tego całego budżetu są takie podatki, nie wiem, w Barcelonie, Amsterdamie, czy Wenecji, to one zazwyczaj są właśnie w granicach kilku euro, raczej dolnych kilku euro. No w tym przypadku w Polsce jest taniej, no również dlatego, że ogólnie że Polska jest tańszym krajem niż na przykład Włochy pod wieloma względami. Natomiast rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, w której mamy jakieś powyżej, nie wiem, 10 euro taką kwotę. Czasem, o ile się orientuję, w niektórych miejscowościach brytyjskich czy w Niemczech jest to procent od rezerwacji noclegu, tak? Czyli zamiast konkretnej kwoty od każdego, takiej pogłownej od turysty, pobiera się na przykład, nie wiem, 3% czy 5% od tego, ile dany turysta zapłacił za nocleg. Natomiast wydaje, to co dla mnie jest istotne, to jest to dlaczego ta kwota tak naprawdę nie jest rewaloryzowana corocznie. Ona moim zdaniem powinna być po prostu rewaloryzowana, co roku podnoszona o inflację i problem by się rozwiązał. A tak za 5 lat znowu będzie problem, ponieważ ta kwota rzeczywiście będzie wtedy już bardzo niska i nieprzystająca.
0: Bardzo dziękuję. Dr Paweł Cywiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360 1329. A gościem TOK 360 jest już profesor Piotr Szymczak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
0: OpenAI ogłosiło, że jej system sztucznej inteligencji miał rozwiązać problem Naviera Stokesa, jeden z tak zwanych 7 problemów milenijnych. Za rozwiązanie każdego z nich przewidziana jest nagroda $1 000 000. Według OpenAI nad zadaniem pracowało równocześnie około 10 tysięcy autonomicznych agentów AI i sztuczna inteligencja miała znaleźć rozwiązanie w 88 godzin, a weryfikacja zajęła kolejnych 17 godzin. Co to jest za problem? Bo prawdę mówiąc, jak ja zacząłem o nim czytać i zobaczyłem, jak on jest zapisany, to zaczęło mi się kręcić w głowie, a elementy paniki odczuwam jeszcze kilka godzin później.
15: No nic dziwnego, ja też odczułam pewne elementy paniki. To jest tak naprawdę problem bardziej matematyczny niż fizyczny, chociaż dotyka bardzo fundamentalnego równania fizycznego. To jest właśnie równanie Naviera Stokesa, które opisuje to, jak płynie ciecz, prawda? Czyli tak jak płynie, nie wiem, woda w Wisie, ale też krew w naszych żyłach. Wszystkie przepływy cieczy są opisywane przez to równanie. No i problem milenijny dotyka tego punktu, właściwie czy to równanie zawsze się dobrze, porządnie, ładnie zachowuje, prawda? No co przez to rozumiemy? Jeżeli na przykład mam, nie wiem, wiaderko z wodą, jakoś zabełtam sobie, włożę rękę do tego wiaderka i lekko sobie zabełtam, no to nie chciałbym, żeby w wyniku takiego małego zabełtania, na przykład po 5 sekundach, powstał mi jakiś taki gigantyczny wir z nieskończoną prędkością, prawda? Wtedy by to było dziwne i zachowywałoby się w taki sposób bardzo nieintuicyjny, tak? I dokładnie tego typu problem jest rozpatrywany w tym problemie milenijnym, czyli czy dla gładkiego, małego zaburzenia, takiego powiedzmy wiaderka, dalsza ewolucja, dalsza prędkość, która tam się w nim wytworzy, też będzie mała i gładka. No i to zostało postawione. No i to, co pokazali właśnie, czy też, nie wiem, pokazało AI, czy pokazali matematycy razem z AI, to udało im się znaleźć kontrprzykład, czyli pokazali, że jednak takie małe zabełtanie w tym równaniu może prowadzić do osobliwości, czyli do powstającej po pewnym czasie nieskończonej prędkości.
0: Do tego, że pokazali matematycy i ja jeszcze w TOK FM dzisiaj wrócimy w programie Zapytam Inaczej, bo no, jest tam spór o to, jaki był udział matematyków i na ile AI uczciwie też wykorzystywała pracę matematyków, którzy podzielili się publicznie swoimi odkryciami, a skoro znaleźliśmy odpowiedź trochę, jeżeli w ogóle to się zdarzyło, odpowiedź na ten problem matematyczny, to co właściwie z tego wynika? O co jest lepszy nasz świat z tą wiedzą?
15: No tutaj trzeba byłoby oddzielić, co z tego wynika dla matematyków i co z tego wynika dla fizyków. No ja jestem fizykiem, więc mogę odpowiedzieć z punktu widzenia fizyka. Z punktu widzenia fizyka, to my nadal możemy, myślę, spać spokojnie. Tak? Znaczy fizyk się specjalnie nie przejmuje tym, że w pewnym momencie równanie generuje mu coś dziwnego, generuje mu jakieś osobliwości, generuje mu jakieś nieskończoności. To jest dla fizyka znak, że jest to moment, gdzie to równanie traci po prostu swój obszar stosowalności, prawda? Oczywiście tam jest sporo założeń w tym równaniu, w tym, które oni rozpatrują, jest na przykład założenie o nieściśliwości, że takiej cieczy nie można dowolnie ścisnąć. Jest tam też oczywiście w każdym ciągłym równaniu, które opisuje ciecz, jest też założenie, że zapominamy o skalach molekularnych, tak, czyli że traktujemy równanie jako coś ciągłego, traktujemy ciecz jako taki ośrodek ciągły. No i te założenia będą się burzyć, jeżeli faktycznie będzie tak, że w jakimś punkcie prędkość cieczy będzie dążyła do nieskończoności. Więc jakby fizycy mogą spać spokojnie, wiedzą tylko, że muszą zmienić opis w takim punkcie. No natomiast dla matematyków to jest niezwykle ciekawa rzecz. Tak oni się kłócili i spierali przez bardzo długi czas, czy to równanie ma takie własności, czy nie, więc rozstrzygnięcie tego problemu jest dla nich bardzo ważne.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Szymczak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. Trochę opanował pan moje zawroty głowy po tym, jak dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak problem Naviera Stokesa. Ten temat wróci u Anny Piekutowskiej po godzinie 14.20 w programie Zapytam Inaczej. Jej gościem będzie dr Bartosz Naskręcki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wtedy z trochę innej strony, bo my skupiliśmy się się na fizyce, a Anna Piekutowska i jej gość skupią się na sztucznej inteligencji. Na razie jest 13.35, no to skupmy się może na kulturze. Patrycja Wanat już razem ze mną.
16: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Magazyn filmowy, do zobaczenia za moment.
16: Oczywiście, magazyn filmowy do zobaczenia i będziemy opowiadać o tym, co dzieje się na 83. Festiwalu Filmowym w Wenecji, który powoli się kończy. Za dwa dni będziemy poznawać tych laureatów, laureatki Złotego Lwa. No i wydaje się, że w tym roku ten festiwal naprawdę bardzo owocny, jeśli chodzi o takie dobre doznania filmowe. Tutaj krytycy filmowi prześcigają się w pochwałach dotyczących wielu filmów, na przykład Possible Love, które jest zrobione na podstawie dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, ale również no, taki został pokazany 4-godzinny dokument o Elonie Musku. My co prawda nie o tych filmach będziemy rozmawiać, ale o jeszcze innych, ale to tylko, żeby Państwu no, pokazać, jak bogaty w tym roku jest ten program wenecki. Kuba Armata będzie naszym gościem po 13.40 i opowie nam, co tam ciekawego w tym roku oglądał i też zajrzymy, co na polskich ekranach od tego piątku. Zapraszam gorąco.
0: Magazyn filmowy do zobaczenia tuż po informacjach, które o 13.40. Opłata turystyczna w Wenecji, to tak a propos tego, o czym opowiadaliśmy w TOK 360 i o czym opowiadać będzie Patrycja Wanat. 4 euro. 13.37, Adam Oska.
17: Reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
23: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
24: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
23: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda.
26: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
25: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
26: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
25: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
27: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
28: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
25: Że to tak dla mnie?
28: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
30: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
31: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
30: Travistofast i Travisto.
31: Aflofarm.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 41 minut po godzinie 13. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Maszyniści będą zwalniać przed każdym przejazdem kolejowym do bezpiecznych 20 km na godzinę. Akcja protestacyjna rusza o północy. Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek przekonuje, że po kolejnym wypadku on i jego koledzy nie mogą dłużej czekać. Muszą zrobić coś, by zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niedostateczny poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Jak tłumaczy związkowiec, zgodnie z kodeksem pracy każdy maszynista, jeśli uważa, że jego praca zagraża jego zdrowiu i życiu, może się od pracy powstrzymać.
7: My nie apelowaliśmy do maszynistów, żeby się powstrzymali od pracy, ale żeby przynajmniej przez jeden dzień zademonstrowali, że będzie konieczność, jeżeli nie będzie żadnych działań ze strony tych, którzy za bezpieczeństwo odpowiadają, trzeba będzie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną 20 km na godzinę.
6: Co wystarczy, by w wielu miejscach sparaliżować ruch kolejowy. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, bo takich przejazdów jest w Polsce blisko 20 tysięcy. Liczy jednocześnie, że zasięg akcji będzie mniejszy od zapowiadanego. Z maszynistami jeszcze dziś ma rozmawiać minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Co najmniej 20 osób zginęło, a 5 uważa się za zaginione po pożarze zagranicznego statku handlowego w stoczni remontowej Qingdao na wschodzie Chin, podała chińska agencja informacyjna. Przyczyny zdarzenia nie są znane, media nie ujawniły również, pod jaką banderą pływała jednostka. Władze w Pekinie nakazały ogólnokrajową weryfikację procedur bezpieczeństwa w przemyśle stoczniowym. Jedna ofiara śmiertelna i zalane drogi i podtopienia to efekt uderzenia fali niepogody na północy Włoch. W dużej części kraju po tygodniach ekstremalnych upałów doszło do gwałtownych burz i ulew. W miejscowości Latisana koło Udine kobieta utonęła w swoim samochodzie zalanym podziemnym przejeździe. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic w czasie burz w prawie całym regionie. Szkody odnotowano też w Mediolanie i Bergamo. Burza z porywistym wiatrem przeszła też nad Rzymem, łamiąc drzewa w kilku dzielnicach wiecznego miasta. Musimy znów znaleźć pewien balans między energetyką a górnictwem, powiedział w Katowicach minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak wyjaśnił, chodzi o ustabilizowanie sytuacji, w której jeden sektor maksymalizuje zyski, a drugi tonie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna podniosła natomiast prognozy dla światowego rynku węgla na 2026 rok. W najnowszym raporcie agencja oczekuje, że globalny popyt wzrośnie o 1,2% do rekordowych prawie 9 miliardów ton. Rewizja w górę względem wcześniejszych prognoz jest efektem przede wszystkim konfliktu na Bliskim Wschodzie, wyższych cen gazu ziemnego oraz czynników pogodowych. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 14. W nocy i nad ranem słabe przelotne opady deszczu prognozowane są w Małopolsce. Temperatura minimalna w nocy przeważnie od 7 do 11 stopni. Spadki do zaledwie 5 stopni możliwe w Kotlinach Sudeckich.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Patrycja Wanat, magazyn filmowy do zobaczenia. Dzień dobry i przenosimy się od razu do słonecznej i gorącej Wenecji. Nie tylko gorącej ze względu na temperaturę, ale przede wszystkim ze względu na filmowe emocje. Trwa tam 83. festiwal filmowy, a na miejscu jest krytyk filmowy Kuba Armata, filmowe strzały, miesięcznik kino, festiwalowa kamera, Tarnowska Nagroda Filmowa. Cześć Kuba, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry.
16: Czytając weneckie relacje, odnoszę wrażenie, no, że jest naprawdę dobrze. Kolejne filmy z rekordami oklasków, pozytywne recenzje wielu tytułów, no, a zaczynając od niemalże uwielbienia, jakim pierwsi widzowie obdarzyli film Dziki Koń 9, czyli najnowszy film Martina McDonagha. No, cieszy mnie to niezmiernie, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno Duchy i Niszerin, jak i Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri to jedne z moich ulubionych filmów w ogóle. No i zapowiadając Wenecję, pamiętam, że ty też nastawiałeś się mocno na ten film. Rozumiem, że rozczarowania nie było.
0: Nie, rozczarowania zdecydowanie nie było i ja nawet mam taką tezę, że najlepszy film tego festiwalu zobaczyłem już drugiego dnia weneckiej imprezy, ponieważ wtedy film McDonagha został wyświetlony. No jest to film wspaniały i muszę powiedzieć, że mimo tego, że oczekiwania miałem wysokie, przede wszystkim po tych dwóch tytułach, o których ty wspomniałaś, ten film zdecydowanie je spełnił. To jest historia przyjaźni, takiej bardzo szorstkiej, męskiej przyjaźni pomiędzy dwoma agentami CIA. Co ciekawe, akcja w większości rozgrywa się na Wyspie Wielkanocnej, więc w dość egzotycznych rejonach. Ja nie chcę za bardzo mówić o fabule tego filmu, ponieważ to jest jeden z tych filmów, gdzie powiedzenie o jednego słowa za dużo trochę może zepsuć przyjemność z projekcji, a przecież już niedługo ten film zobaczymy w polskich kinach. Natomiast,
16: tak, od 6 listopada.
0: Tak, natomiast jest w nim wszystko to, z czego znamy Martina McDonagha, czyli świetna historia, znakomicie napisane dialogi na dwóch głównych bohaterów, w których role wcielają się John Malkovich i Sam Rockwell. Wydaje mi się, że to jest jedna, albo może nawet najlepsza rola Johna Malkovicha od wielu, wielu lat i już tutaj w Wenecji zaczyna się mówić o tym, że to może być poważny kandydat do Oscara. McDonagh po raz kolejny film buduje w takiej tonacji słodko-gorzkiej, czyli z jednej strony jest to opowieść komediowa, ale też podszyta taką poważną refleksją na temat życia i śmierci. Myślę, że ten film, temu filmowi najbliżej właśnie do Duchów i Niszerin, a to jest chyba świetna rekomendacja.
16: Czekamy z niecierpliwością na to, aż film pojawi się w polskich kinach. Dzisiaj wieczorem ważne wydarzenie, również jeśli myślimy o polskiej kinematografii w Wenecji. Co prawda my nie mamy filmu, mówię my jako Polacy, nie mamy w konkursie głównym, ale w Horizonti jest ten bardzo ważny polski tytuł Cudze Rzeczy, najnowszy film Grzegorza Dębowskiego.
0: Tak, to prawda. Dzisiaj premiera tego filmu. Ja miałem okazję z Grzegorzem porozmawiać i tutaj w Wenecji, jeszcze dłużej przed festiwalem. Jest bardzo podekscytowany tym faktem. To w ogóle jego pierwszy raz na festiwalu w Wenecji, więc...
16: No i drugi film w ogóle, prawda?
0: Tak, i drugi film Po tyle co nic, które moim zdaniem było jednym z najciekawszych polskich debiutów. Grzegorz opowiadał mi, że zgłosili ten film do Wenecji, bo tak naprawdę szkoda byłoby nie spróbować, natomiast absolutnie na nic się nie nastawiali, więc to była piękna niespodzianka. I to jest film trochę inny od Tyle co nic, natomiast mam wrażenie, że ta wrażliwość, która i taki krąg tematyczny, który mogliśmy zobaczyć w debiucie Grzegorza, tutaj także powraca i po raz kolejny widzimy to, za co ja bardzo Grzegorza cenię, czyli daje szansę aktorom, którzy są trochę mniej wyeksploatowani przez kino, których twarze być może widzimy na ekranie pierwszy, drugi raz. Tutaj w głównej roli Monika Sabina Kwiatkowska, która pojawiła się już w Tyle co nic na drugim planie i właśnie Grzegorz przekonywał, że już wtedy wiedział, że chciałby, że to jest taka aktorka, której chciałby powierzyć w przyszłości główną rolę. Tak się właśnie stało przy okazji tego filmu, a to taka opowieść o kobiecie, która zmuszona jest do tego, by kraść, taką metodą na klamkę, że tak powiem, to znaczy chodzi po mieszkaniach i naciska na klamkę i sprawdza, czy które mieszkanie jest otwarte. Tak się zdarzyło, że akurat jedno jest otwarte, w którym widzi zmarłego mężczyznę i zaczyna powoli przejmować jego historię i jego życie. I to jest taki film, który zastanawia się nad takim pytaniem, czy kłamstwo może przynieść coś, dobrego. Nie będę na nie odpowiadał, bo to oczywiście stanowi sedno tego filmu. Też myślę, że zobaczymy go za jakiś czas w polskich kinach. Bardzo jestem ciekawy, jak zostanie odebrany w Wenecji.
16: Za dwa dni 83. Wenecki Festiwal się kończy. Powiedz, co jeszcze z tej Wenecji wywieziesz? Na co jeszcze tutaj my w Polsce, widzowie, powinniśmy czekać, jeśli chodzi o zaskoczenia, miłe zachwyty, niespodzianki na tym festiwalu w tym roku?
0: Dla mnie na pewno takim filmem jest Look Back w reżyserii Hirokazu Koredy, chociaż jestem trochę świadomy, że może nie do końca jestem obiektywny w stosunku do tego reżysera, ponieważ to jest jeden z moich ukochanych reżyserów już od wielu, wielu lat. Złośliwi mówią, że on cały czas kręci jeden i ten sam film, czyli opowieści o rodzinie, takie bardzo humanistyczne, z jednej strony wzruszające, z drugiej zabawne. I w zasadzie jego nowy film też trochę o tym jest, natomiast mnie to kompletnie nie przeszkadza. Tutaj ten akcent z rodziny przeniesiony jest na przyjaźń pomiędzy dwoma dziewczynkami i Hirokazu Koreda przygląda się, jak ta przyjaźń ewoluuje wraz z kolejnymi latami. Dobra wiadomość jest taka, że to jest film, który ma już polskiego dystrybutora, czyli również niedługo, mam nadzieję, pojawi się w polskich kinach i to też jest taki tytuł, który tutaj jest bardzo wysoko oceniany, także niewykluczone, że w tym końcowym werdykcie znajdzie się miejsce właśnie i dla Koridy. Także to są takie dwa filmy, plus oczywiście film Grzegorza Dębowskiego, które zrobiły chyba na mnie największe wrażenie na tegorocznej edycji festiwalu.
16: No, czekamy na te werdykty, ale również właśnie na te filmy, które pojawią się w kinach. Jeśli patrzymy na te nasze ekrany polskie, no to tutaj też myślę, że jeden z takich najbardziej oczekiwanych tytułów jutro już wchodzi do kin w całej Polsce, czyli Niebo nad Normandią. Film, który wraca znów do sytuacji wojennej Normandii. Czy ten film pokazuje nam coś nowego jeszcze o tej dobrze znanej historii?
0: Oj, zdecydowanie. Myślę, że to jest jego największa siła, ponieważ ten film, tak jak wspomniałaś, odnosi się do historycznej sytuacji, do D-Day, natomiast pokazuje to wydarzenie z perspektywy prognozy pogody, to znaczy jak pogoda wpływała na przygotowania do D-Day, na to, czy w ogóle będzie.
16: I są to fakty, dodajmy, a nie wymysły filmowców i scenarzystów.
0: Tak, także muszę przyznać, że to robi spore wrażenie i rzeczywiście mogłoby się wydawać, że w kinie na ten temat już zostało powiedziane wszystko, natomiast twórcy rzeczywiście zaproponowali zupełnie inną perspektywę.
16: Proszę Państwa, Niebo nad Normandią to jest ten tytuł, który na pewno ściągnie do kin bardzo wielu widzów. Ja dodam jeszcze na koniec naszej rozmowy, że w kinach jest również inny taki hit wszechczasów, który wraca na duże ekrany, czyli Absolwent. To jest okazja być może dla wielu pierwsza, żeby zobaczyć Absolwenta w kinach na dużym ekranie w takiej wersji zremasterowanej. Te klasyki filmowe bardzo teraz często powracają nam na duży ekran, no a Absolwent to na pewno jest jeden z tych filmów, który no, zasługuje na to, żeby zobaczyć go w kinie w tej odnowionej wersji. Ale jest jeszcze jeden film, który chciałabym Państwu polecić i chciałabym, żeby on no, nie zniknął wśród tych wielu bardzo atrakcyjnych filmowych premier, bądź powtórnych premier, czyli Bez końca, dokument Michała Marczaka. Kolejny film dokumentalny tego niezwykle no, uzdolnionego reżysera, gdzie Michał w tym filmie przygląda się rodzinie, a zwłaszcza ojcu Danielowi, który szuka swojego syna, 16-letniego Krzysztofa, który zaginął. Nie wiadomo, czy Krzysztof żyje, czy nie żyje. Wiadomo tylko, że wyszedł nad ranem z domu. Ostatnie takie ujęcia kamer przemysłowych uchwyciły go na moście nad Wisłą. No i rozpoczyna się thriller dokumentalny, bo nie wiemy, co Krzysztof tam robił i nie wiadomo, jak ta historia Krzysztofa się zakończyła, a w tym wszystkim towarzyszymy właśnie rozpaczliwym poszukiwaniom Daniela, który szuka swojego syna, który próbuje się dowiedzieć, co się stało. Ten film no, zyskał ogromną też popularność i uznanie za granicą, jak i w Polsce. Teraz wchodzi do kin w całym kraju, więc kolejna okazja, żeby zobaczyć świetny film dokumentalny w kinie na dużym ekranie. Bardzo gorąco polecam Bez końca Michała Marczaka. Cóż, Kuba, bardzo Ci dziękuję za te opowieści festiwalowe prosto z Wenecji. Kuba Armata, Filmowe Strzały, miesięcznik kino, Festiwalów Kamera, Tarnowska Nagroda Filmowa. Dzięki za dziś.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
16: A niedługo wrócimy do Państwa z opowieściami o jeszcze jednym festiwalu, o San Sebastian, prawda? Kiedy rozpoczyna się San Sebastian?
0: San Sebastian rozpoczyna się już niemal za tydzień, 18 września i rzeczywiście szykuje się bardzo gwiazdorsko i bardzo ciekawie w tym roku. Wczoraj pojawiła się informacja, że do tego hiszpańskiego miasta przyjedzie Brad Pitt, także bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko będzie w tym roku wyglądało, ale zapowiada się bardzo ciekawie.
16: No i za 2 tygodnie Kuba wróci ze swoimi opowieściami o Bradzie Picie w San Sebastian. Bardzo Ci dziękuję za dziś. Państwu również bardzo dziękuję za dzisiejszy magazyn filmowy. Do zobaczenia. No i cóż, zapraszam za tydzień w czwartek po 13.40. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
4: Adam Ozga, chcemy stałej bazy USA w Polsce, mówi właśnie na konferencji prasowej wicepremier, szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz. Od tej sprawy zaczęliśmy dzisiejsze TOK 360 i ta sprawa wróci w wywiadzie politycznym. Gościem Karoliny Lewickiej będzie wiceszef MONU Paweł Zalewski. TOK 360 dobiega końca. Zapytam inaczej, Anna Piekutowska już za chwilę.
8: Tak będzie, dzień dobry
4: czym,
8: Państwu.
4: Z kim, jak, dlaczego?
8: Będziemy rozmawiać o tym, czy sztuczna inteligencja zabierze pracę matematykom. To jest kontynuacja tematu, który poruszałeś na antenie dosłownie kilkadziesiąt minut temu. Będziemy też rozmawiać o tym, co się dzieje w Izraelu przed wyborami, dlatego że Wielka Brytania, Francja, Kanada ogłosiły ograniczenia handlu z izraelskimi osiedlami na zachodnim brzegu, a kolejne 9 państw, w tym Polska, poparła to stanowisko. Także można powiedzieć, że mamy pewne sankcje, które już spotkały się z reakcją i będziemy rozmawiać o tym z Agnieszką Zagner z tygodnika Polityka, czy Europa zaostrza kurs wobec Izraela i jakie to przyniesie skutki. Będzie też Wojciech Tochman ze mną. Będziemy rozmawiać o jego wyjazdach na Ukrainę i o tym, o czym była jego ostatnia książka, Delfiny i Belzebub, zresztą bardzo świetna, czyli o pomocy zwierzętom w czasie wojny.
4: Zapytam inaczej tuż po informacjach TOK FM, które o godzinie 14 zaprasza Anna Piekutowska. TOK 360 dobiega końca, na razie powraca punktualnie o 16, a my dziękujemy. Miłosz Nałęcz-Staniszewski, Marta Latecka, Szymon Baluta, Adam Ozga. Dobrego popołudnia.
9: Autopromocja.
10: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
11: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
10: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
9: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
15: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Trawisto.
18: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Hej, tu Ikea.
9: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Czy jutro kolejarze rzeczywiście będą protestować? Ruszają rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury. Amerykanie odwiedzają w Polsce miejsca, w których mogłyby powstać bazy US Army. Jeszcze w tym roku mają w tej sprawie podjąć decyzję. Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i o tym także opowiemy za chwilę. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W siedzibie PKP przy Dworcu Zachodnim w Warszawie właśnie powinno rozpoczynać się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Maszynistów z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Szef resortu odpowiedzialnego za kolej zaproponował związkowcom spotkanie po tym, jak w reakcji na wczorajsze zderzenie pociągu z ciężarówką na przejeździe przez tory maszyniści zapowiedzieli na jutro akcję, którą chcą zwrócić uwagę na

0: kierowców łamiących przepisy na przejazdach i poprawę infrastruktury na nich maszyniści apelują od lat.
1: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
0: Tylko w tym roku na przejazdach drogowo-kolejowych doszło już do przeszło 140 wypadków. Tomasz Fenske, TOK FM.
2: Wielkopolska albo Dolny Śląsk. Amerykanie robią objazd po Polsce i szukają miejsca na stałe bazy wojskowe. Ile ich będzie, jak informuje Ministerstwo Obrony, zależy od planów operacyjnych NATO. Wiadomo, że w Polsce na stałe przebywać miałoby około 5 tysięcy żołnierzy z USA, a 10 tysięcy rotacyjnie. To jasny sygnał dla naszych wrogów, mówił w TOK FM były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko.
3: Amerykanie chyba wysłali bardzo mocny sygnał Rosji, że jakiekolwiek próby eskalacji tych działań hybrydowych przeciwko Polsce, przeciwko sojuszowi NATO, może się dla nich bardzo źle skończyć.
2: Budowa amerykańskich baz miałaby się zakończyć około 2030 roku, a jej koszty pokryje Polska. Według wiceministra obrony narodowej Pawła Bejdy inwestycje pochłoną kilkanaście miliardów złotych. Wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce potrwa do jutra. Przewodzi jej podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Tomasz Dinano. Prezydent Ukrainy jest w Kanadzie. Prosi o kolejną broń dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed niekończącymi się atakami Rosjan i trudną nadchodzącą zimą. Z doniesień zachodnich mediów wynika, że braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne. O czym więcej Cezary Jaszczyk.
4: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Usłyszeli oni szczegółowe informacje na temat tego, czego potrzebujemy i w jakim terminie. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Kancelaria Prezydenta pyta Kancelarię Sejmu o Macieja Berka. Na ostatnim posiedzeniu został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale Karol Nawrocki, który powinien odebrać od niego ślubowanie, ma wątpliwości, czy spełnia on wymogi formalne. Wszystko w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
5: Ja mam nadzieję, że pan prezydent Karol Nawrocki nie przyjmie po prostu tego ślubowania z uwagi na to, że wszyscy już wiemy, że pan Maciej Berek po prostu z punktu widzenia formalnego nie spełnia kryteriów, aby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pan Maciej Berek nie przepracował 10 lat, czego wymaga ustawa i jasna ustawa o tym mówi.
2: To bzdura. Maciej Berek wszystko udokumentował, odpowiada szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
6: Pan Berek został wybrany określoną większością w Sejmie. Zgodnie z polską konstytucją jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem, że w tej chwili Kancelaria Prezydenta, otoczenia pana prezydenta szuka być może jakichś pretekstów, żeby cokolwiek tutaj utrudnić, ale zgodnie z konstytucją on jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Dlatego, jak dodaje polityko koalicji, obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie ślubowania. Jednym z fałszywych przekonań, które bardzo utrudniają profilaktykę i pomoc w kryzysie samobójczym, jest obawa, że rozmawianie na ten temat może zachęcić do takiego kroku. Mówi jej w TOK FM suicydolożka Halszka Wilkowska. Dziś przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.
7: Wszystkie badania i metaanalizy pokazują jasno, że pytanie o myśli samobójcze nie spowoduje, że te myśli się u kogoś pojawią. Takie pytanie może uratować życie. Często ktoś usłyszy je pierwszy raz.
2: Fundacja Życie jest warte rozmowy oferuje na swojej stronie internetowej bezpłatną i anonimową pomoc zarówno osobom w kryzysie samobójczym, jak i szukającym wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego. W przeważającej części kraju dziś około 19 stopni na termometrach, maksymalnie 21 na Podkarpaciu i Małopolsce. Sporo przelotnego deszczu właściwie w całej Polsce.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Anna
9: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Moją gościnią jest Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu.
9: I naszą rozmowę zaczniemy od artykułu, który chyba wstrząsnął Izraelem. Mianowicie chodzi o to, że Haaretz, bardzo duża gazeta izraelska,

0: izraelska ujawniła, opublikowała artykuł o tym, że Benjamina Netanyahu poinformowały Zjednoczone Emiraty Arabskie, ostrzegły go przed planowanym przez Hamas atakiem z 7 października 2023 roku. Podobno półtora tygodnia przed atakiem miał wiedzieć, że Hamas przygotowuje dużą operację, która może zagrozić stabilności regionu. I nic z tym nie zrobił. To jest możliwe w ogóle?
1: Nic z tym nie zrobił, ale to przez to nic, co my rozumiemy, nic. On nie przekazał tej informacji służbom. To był katastrofalny błąd, dlatego że już wtedy izraelskie służby ostrzeżone z dwóch stron, zarówno ze strony Emiratów, jak i Fatahu i też jeszcze Egiptu, miały swoje informacje wywiadowcze, że taki coś dużego, tak zwany zilzal jest, czyli to trzęsienie ziemi. Sinwar użył tego słowa dwukrotnie, że coś dużego jest planowane. Tylko służby, gdyby dostały te informacje od Netanyahu, prawdopodobnie to postawiłoby w ogóle te wszystkie informacje trochę w innym kontekście. Nabrałoby to prawdopodobnie trochę innego obrazu. Być może to był jeszcze czas, żeby dowiedzieć się więcej, żeby te plany jakoś rozpracować. Natomiast wtedy wszyscy, mam wrażenie, trochę działali jak jakimś amoku. To znaczy Netanyahu miał przekonywać szejka Zayeda, czyli prezydenta Emiratów, że tak naprawdę prawdziwe zagrożenie w tym momencie leży na zachodnim brzegu, a nie w strefie Gazy. Co ciekawe, bo też jest kontekst ważny, to znaczy to był 23 rok, jak pamiętamy, do ataku doszło 7 października. Natomiast przez właściwie cały 2023 rok trwały w pewnym sensie, można powiedzieć, nawet bezpośrednie rozmowy. One były pod pewną przykrywką, ale w zasadzie to były rozmowy między Izraelem a Hamasem na temat tego, aby poluzować obostrzenia, sankcje wobec Gazy, wpuścić tam więcej pieniędzy. Tam pomysły były różne, łącznie ze stworzeniem specjalnej strefy tam takiej handlowej przy granicy z Egiptem. No, różne były rzeczy się jakby na stole. To było prawie dogadane. Rozbiło się to wszystko o liczbę więźniów, których Sinwar chciał uwolnić. On w pierwszej propozycji rzucił liczbę 500, potem stanęło bodajże na 30. I gdzieś właśnie w okolicach lata 2023 roku sprawa ta miała trafić do komitetu, takiego specjalnego ministerialnego komitetu, który zajmuje się opiniowaniem uwalniania konkretnych więźniów, bo to miało być oczywiście za zgodą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli izraelskiego szabaku. I chodzi o to, że Netanyahu tak bardzo przeciągał, po prostu nie zwoływał posiedzenia tego komitetu, że we wrześniu 2023 roku Sinwar zerwał, właściwie zniknął z radarów, przestał się odzywać. Niemniej...
0: To już też mogło być czerwoną flagą.
1: Tak, ale to Sinwar przekazał właśnie przez... tam byli różni pośrednicy, ale właśnie tak naprawdę przez Emirat przekazał informację Netanyahu, że jeżeli nic się w tej sprawie nie zadzieje, to on szykuje dużą niespodziankę. Więc jakby tutaj też Izrael nie może powiedzieć, że nic się w tej sprawie nie działo, ponieważ jakby tym torem szły te rozmowy, w którym w pewnym momencie one zostały zatrzymane. No i można oczywiście domniemywać, czy do 7 października by doszło, gdyby rzeczywiście się dogadano, nie wiem, było konkretne porozumienie z konkretną liczbą uwalnianych palestyńskich więźniów, bo tam chodziło o uwolnienie dwóch żyjących Izraelczyków, którzy byli po stronie Gazy i dwóch ciał zabitych żołnierzy jeszcze w to było zaangażowanych, więc to porozumienie jakby wszystko było na dobrej drodze, Do momentu oczywiście, w którym no tutaj w Haaretz właściwie podaje, że no w pewnym momencie Sinwar stracił cierpliwość i zdecydował się na to ostateczne rozwiązanie. Oczywiście można zastanawiać się, czy gdyby to porozumienie zostało zawarte, czy do 7 października i tak by doszło. Tego oczywiście nie wiemy, natomiast to daje bardzo ciekawy kontekst. Natomiast dla mnie szokujące jest jeszcze coś innego. Mianowicie jak czytałam artykuł w Haarecu, to moją uwagę zwrócił fragment o tym, co działo się po 7 października, właściwie w tych pierwszych godzinach i dniach. Mianowicie Katar zagroził wysokim przedstawicielom Hamasu, którzy na co dzień mieszkają w Katarze, że jeśli nie oddadzą cywilnych uprowadzonych zakładników, to wydalą ich po prostu z Kataru.
0: Tych zakładników, o które przecież wybuchła cała wojna na nowo.
1: Dokładnie. I to był, nie wiem, 7, być może 8 października. Ta informacja została przekazana szefowi Mossadu i on miał powiedzieć, no dobrze, to jak chcą, niech uwalniają, natomiast wtedy panowało w rządzie, to znaczy i ze strony Netanyahu, i ze strony ministra obrony ówczesnego Joava Galanta, i tych radykałów w otoczeniu Netanyahu, panowało przekonanie, że nie wolno rozmawiać z Hamasem pod żadnym pozorem. Wojna musi trwać, to zaślepienie w tym momencie, znaczy podjęcie tej brutalnej wojny bez oglądania się właśnie na własnych obywateli, których wtedy można było uratować. Ja chcę tylko na marginesie przypomnieć, że 7 października jednym z porwanych był Aleks Dancyk, porwany z kibucu Nir Oz, zamordowany kilka miesięcy później w tunelu pod Khan Yunis. I w tej pierwszej propozycji Hamas zgodził się na oddanie tych zakładników bez warunków wstępnych. Z czasem jednak, kiedy widać było, że izraelski rząd jakby przeciąga też to porozumienia, oni zaczęli dodawać te warunki. Tam się pojawiła, ta cena wzrastała, prawda? Tam było na początku, chyba nie pamiętam, był ten szacunek był 1:3, czyli za jednego zakładnika 3 palestyńskich więźniów. Potem to skoczyło bodajże do 30. Znaczy to rzeczywiście tam z każdą tą kolejną grupą ta cena rosła. Natomiast Haaretz pisze wprost, gdyby wtedy Izrael zgodził się na to, żeby przyjąć tych zakładników, a nawet potem wrócić do wojny pod byle pretekstem, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. I dzisiaj właśnie Benjamin Netanyahu nie musiałby patrzeć w oczy rodzinom ofiar i nie tłumaczyć się z tego, dlaczego nie ratował izraelskich obywateli. Nie tylko zresztą, tam było też obywateli innych państw.
0: Czy to jest na tyle kompromitujące dla Benjamina Netanyahu, że może zaważyć na przecież zbliżających się wyborach, które za miesiąc i troszkę?
1: Ja myślę, że gdyby tego artykułu nie było, to 7 października i tak by zaważył na zbliżających się wyborach, ponieważ te wybory tak naprawdę są o to. I to jest pytanie, które stoi dzisiaj przed Izraelczykami. Czy ktoś, kto dopuścił do tego, żeby 7 października się wydarzył, czy ten ktoś ma możliwość, prawo sprawowania tej funkcji. Pytasz mnie, czy ten artykuł, czy ten konkretny artykuł może tu się do tego przyczynić. Uważam, że może, ale nie tak, jakbyśmy tego do końca pewnie oczekiwali. To znaczy ta twarda baza wyborcza Netanyahu prawdopodobnie zostanie niewzruszona. Zresztą już dzisiaj widać, w jaki sposób Netanyahu się zachowuje. On zagroził pozwem przeciwko Haaretzowi. Sam powiedział, że to jest absolutnie nieprawda, co zostało ujawnione. Więc część jego elektoratu, jeśli nie no cały ten żelazny oczywiście będzie uzna, że to jest po prostu kolejna nagonka, prawda? No tak jak w Polsce mamy, prawda? Prawica uważa, że media i minister i wszyscy się uwzięli, prawda? Na działaczach tam Solidarnej Polski, którzy uciekli, prawda? Poza granicę. To jest, że oni są absolutnie niewinni i krystalicznie czyści. W Izraelu działa ten, ten, dokładnie ten sam mechanizm. Więc tak, ten artykuł ma szansę się przebić, na przykład wśród tych, którzy nie chcą, żeby ktoś taki jak Benjamin Netanyahu nimi rządził, kiedy widać było, że w obliczu 7 października jego polityka to kompletnie zawiodła.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka była moją i Państwa gościnią. Dziękuję. Zapraszam na informacje TOK FM.
2: Autopromocja.
3: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka ciekawych tematów.
4: Odwiedzi nas Kamil Białaszek i opowie o bardzo ciekawym krakowskim projekcie, w którym pożeni Schuberta z muzyką punkrockową.
3: Przyjrzymy się turystycznym walorom Słowenii.
4: I zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
3: W sobotę od 10 zapraszają Anna Sobańda i Rafał Turowski.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.20, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 2 obywateli Azerbejdżanu zginęło w środowym ataku dronowym na statek towarowy na Morzu Czarnym, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Baku. 2 innych obywateli Azerbejdżanu zostało rannych i przewieziono ich do szpitala w ukraińskim Czarnomorsku. W komunikacie nie ma informacji o tym, kto zaatakował jednostkę. Współpracownicy prezydenta USA Donalda Trumpa ostrzegli go, że wojna z Iranem może przeciągnąć się poza jego kadencję, która dobiegnie końca w styczniu 2029 roku, podał Wall Street Journal. Sam prezydent stwierdził wczoraj, że konflikt zakończy się natychmiast po listopadowych wyborach do Kongresu USA. Zabytkowy tramwaj, gdzie warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta i roli sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a także historycznych postaciach związanych z warszawskimi wodociągami, wyjedzie na stołeczne tory w weekend. W ten sposób wodociągowcy chcą uczcić 140. rocznicę powstania miejskiej spółki. Tramwaj wyruszy o godzinie 11 z placu Starynkiewicza. Przejazd nim jest bezpłatny. W TOK FM czas teraz na kulturę.
5: Filip Gakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Postawienie fontanny piasku Dominiki Olszowy na tarasie Muzeum Sztuki Nowoczesnej to symboliczny początek jesiennego sezonu wystawienniczego, który przebiegnie pod znakiem rzeźby współczesnej. Przez dwa nadchodzące weekendy września taras z dziełem jest dostępny bezpłatnie. 18 września zostanie z kolei odsłonięta rzeźba Die Doppelgängerin austriackiej eksperymentatorki Walii Export. W połowie października Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otworzy wystawę Rzeźba po stabilności, przedstawiającą najnowsze tendencje w rzeźbie, a na początku przyszłego roku wystawę kolekcji madryckiego Muzeum Królowej Zofii. Konfrontacje teatralne rozpoczną się w Lublinie na początku października. W programie spektakle w reżyserii Maji Kleczewskiej, Huberta Sulimy, Jędrzeja Piaskowskiego, Michała Zadary i Janusza Opryńskiego. Hasło 31. edycji festiwalu to Świat zżera duszę, które jest parafrazą tytułu jednego z filmów Rainera Wernera Fassbindera, mówi Jacek Wakar, kurator konfrontacji.
20: To jest dosyć trudny moment, kiedy musimy bronić naszych emocji przed tym, żeby one jednak ocalały. Naprzeciwko nas jest wojna w Ukrainie, społeczeństwo szuka obcych, nastroje się radykalizują. Uznanie, że ktoś jest wspólnym wrogiem, teraz przychodzi niezwykle łatwo, niezwykle szybko. Od słowa do czynu jest bardzo blisko. Ludzie teatru to są także ci, którzy za rzeczywistość muszą w jakiś sposób wziąć odpowiedzialność i wejrzeć w siebie i spróbować w jakiś sposób z tą rzeczywistością nawiązać dialog. O tym jest ten festiwal.
5: Konfrontacje teatralne w Lublinie od 3 do 17 października. Mechaniczne oko to wystawa, która powstaje w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Ekspozycja ma wprowadzić widza w świat technologii audiowizualnej i techniki filmowej. Opowieść będzie snuta w odwróconej chronologii, czyli od czasów współczesnych przez VHS, wczesną fotografię, zabawki optyczne. Wszystko to utrzymane w steampunkowej estetyce. Wystawa ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku.
3: Do wieczora parasole mogą się przydać mieszkańcom na wschodzie kraju i na Pomorzu Wschodnim. W nocy i nad ranem słabe przelotne opady deszczu prognozowane są w Małopolsce. Temperatura minimalna w nocy przeważnie od 7 do 11 stopni, chłodniej w kotlinach sudeckich.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, a teraz w Zapytam Inaczej zajmiemy się rozwiązaniem problemu Najwiera Stokesa, dlatego że OpenAI ogłosiło, że jego system znalazł rozwiązanie tego problemu. To jest jeden z tak zwanych 7 problemów milenijnych, za których rozwiązanie wyznaczono nagrodę $1 000 000. No i ten problem dotyczy matematycznego opisu ruchu płynów, między innymi wody i powietrza. Tak oficjalnie to jeszcze ten problem nie został zweryfikowany. Trzeba jeszcze zaakceptować ten dowód przedstawiony przez OpenAI. Czekamy, a w międzyczasie porozmawiamy z doktorem Bartoszem Naskręckim, z prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
21: Dzień dobry państwu.
0: Czy pan dałby ten milion OpenAI?
21: Dobre pytanie. Na pewno Instytut Kleja zgodnie z zapisami konkursowymi powinien wypłacić nagrodę osobie, przynajmniej tak do tej pory było, że to była osoba, niekoniecznie organizacja, która rozwiąże rzeczywiście dany problem i tutaj są konkretne warunki podane w tym ogłoszeniu konkursowym, co należy spełnić i przede wszystkim, żeby to było spełnione, to komitet, czyli ten komitet w ramach Instytutu Kleja musi stwierdzić, że to rozwiązanie rzeczywiście miało miejsce, czyli musi się pojawić jakaś publikacja, oficjalny dokument, który zostanie sprawdzony przez ekspertów i wtedy rzeczywiście może nastąpić ta wypłata.
0: Jak on zostanie podpisany, ten dokument?
21: No właśnie to jest ciekawe, bo w tym momencie właściwie nie wiemy do końca jeszcze, co się wydarzyło. Mamy kilka dokumentów, między innymi jeden taki dokument właściwie komputerowo wygenerowany, czyli taki formalny dowód, który możemy sprawdzić, jego nagłówek, możemy go skompilować. Rzeczywiście ten dokument działa, czyli mamy jakieś potwierdzenie już takie bardzo formalne, że wersja, która była jednym z problemów milenijnych, została rozwiązana, natomiast brakuje wciąż jeszcze takiego tradycyjnego zatwierdzenia, zweryfikowania przez ekspertów, czy tam na pewno wszystkie warunki konkursowe zostały spełnione.
0: A czy to jest przełomowe rozwiązanie w nauce? To znaczy, jak my mamy o tym myśleć? W jakiej skali?
21: Na pewno jest to olbrzymi przełom. W ogóle obiektywnie trzeba powiedzieć, że rozwiązanie problemu milenijnego to jest wielkie osiągnięcie i tutaj w tym przypadku nie ma tu wątpliwości. Na pewno to, co jest absolutnie też szokujące i nowe w tym nowym rozwiązaniu, to to, że zostały użyte do tego komputery w bardzo potężny sposób. Tutaj firma OpenAI specjalnie wytrenowała do tego dodatkowy model. Ten model został uruchomiony na wielu tysiącach wątków, koszty szły w miliony dolarów, więc to tyle co wiemy. Wiemy też również, że do tej pory nad tym problemem bardzo intensywnie pracowało kilka grup matematyków, którzy przez ostatnich właściwie kilkanaście lat rozwijali te metody bardzo intensywnie i zbliżyli się dość mocno do rozwiązania tego problemu, więc ja bym tak powiedział, że tutaj to, co zrobiła rzeczywiście firma OpenAI, to na tej ostatniej prostej rozwiązała ten końcowy problem i to jest tutaj wielka ich zasługa, natomiast nie do końca wiemy, jaka część tego rozwiązania ostatecznie jakby pochodzi wyłącznie od człowieka, bo tutaj mamy już doniesienia, że część tego rozwiązania również, które robili poprzedni matematycy, też wykorzystywała metody sztucznej inteligencji, więc właściwie tak możemy powiedzieć, że to jest takie zwycięstwo człowieka czy ludzkości, ale wykorzystującej bardzo intensywnie komputery.
0: No właśnie, mi się wydaje, że to jest zasadnicze pytanie o to, czy dzisiaj rzeczywiście modele językowe, czy w ogóle sztuczna inteligencja, tak to nazwijmy, może odkrywać nowe rozwiązania, czy po prostu bardzo sprawnie łączy to, co do tej pory już wszyscy ludzie wiedzą, zgromadzili i posiadamy taką wiedzę?
21: No, zazwyczaj wiedza nie bierze się z próżni, więc tak samo modele językowe uczą się w tym przypadku w dużej mierze wiedzy wyprodukowanej jeszcze przez człowieka w sposób bardzo klasyczny, aczkolwiek w tym rozwiązaniu pojawia się wątek, gdzie te modele zostały uruchomione na wielu tysiącach wątków i próbowały różne nowe hipotezy, czyli jakby próbowały tą konstrukcję wykonać w bardzo zróżnicowany sposób. To trwało kilka dni, więc tam się pojawiły rzeczywiście w tym rozwiązaniu rzeczy, których wcześniej ludzie po prostu nie widzieli, więc to można powiedzieć, że tu jakaś się nowość pojawiła na pewno.
0: Terence Tao, to jest współczesny matematyk, tak ostrzega wręcz, że sztuczna inteligencja może paradoksalnie osłabić matematykę, bo to najważniejsze, czyli dochodzenie do rozwiązania jest procesem, który rozwija nasze rozumienie, a jeśli damy AI tę najtrudniejszą pracę, tą którą zrobią za matematyków, no to ludzie w ogóle mogą przestać zdobywać tę wiedzę. Co pan o tym sądzi?
21: No jest na pewno takie ryzyko i zgadzam się, że największą pokusą jest to, że jeżeli mamy narzędzie, które potrafi za nas rozwiązywać problemy, to na pewno będziemy próbowali to stosować. Natomiast ja widzę też również dodatkowe zagrożenie polegające na tym, że rozwiązywanie w taki izolowany sposób nawet bardzo spektakularnych, trudnych problemów matematycznych nie buduje społeczności, nie rozwija kolejnych doktorantów, nie zachęca studentów. To jest tylko i wyłącznie jakby przypięcie w pewnym miejscu takiej pineski, pokazanie, o, ten problem został już rozwiązany, mamy wystarczająco dużo narzędzi, ale nie zadajemy kolejnych pytań. Mhm. I tutaj w tym przypadku ja patrzę na to w ten sposób, że ten dokument, który OpenAI wytworzyło, czyli ten formalny dowód, to jest takie sprawdzenie formalne, że rzeczywiście ta konstrukcja działa, ale teraz chcielibyśmy zadać kolejne pytania, czy coś więcej możemy się dowiedzieć o tym równaniu. Czy jakaś jego modyfikacja nie posiada takich egzotycznych rozwiązań? No i tutaj jakby firma już w to nie poszła dalej, więc widać wyraźnie, że to jest taki kierunek, gdzie te laboratoria chcą pokazywać, że ich modele są doskonałe do rozwiązywania pewnych problemów, ale nie są zainteresowane budowaniem społeczności, więc tutaj nadal matematycy będą odgrywali wielką rolę w tym, żeby ta myśl ludzka nadal w pewnym sensie gdzieś krążyła i żebyśmy mogli to rozwijać w dalszym kierunku.
0: Terence Tao to porównuje do maszyny, która podnosi ciężary za człowieka, czyli no, wynik jest osiągnięty, ciężar jest w górze, tylko problem jest taki, że no, człowiek dzięki temu nie zdobywa więcej siły, nie ma większej masy mięśniowej.
21: No tak, ale z drugiej strony budujemy wieżowce i trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nie używali do tego koparek, więc to w pewnym sensie to porównanie jest adekwatne, no ale koparki i samochody ciężarowe są nam potrzebne, żeby rozwijać naszą cywilizację. Więc ja bym powiedział, że to jest dokładnie tego typu zjawisko, że zbudowaliśmy te koparki, więc używajmy je tam, gdzie musimy, a tam, gdzie nie musimy, być może róbmy co innego. I tutaj oczywiście ta analogia jest trochę niedoskonała, bo ona dotyczy przede wszystkim umysłu i dotyczy jakby odkrywania nowych rzeczy, ale wydaje mi się, że taki pokaz siły, on raczej daje nam pewnego rodzaju sygnał, okej, będziemy mogli pójść dużo, dużo dalej. Być może kiedyś sztuczna inteligencja wyprzedzi nas absolutnie w każdym problemie matematycznym i jakby nie będziemy mieli szansy nigdy już prześcignąć tych modeli językowych czy jakichś innych systemów AI, ale na ten moment to jest jeszcze taki etap, gdzie te systemy domykają różne problemy rozwijane przez ludzi, nadal nie stawiają jeszcze nowych, otwartych problemów i same ich nie rozwiązują w pełni.
0: Ale może być tak w przyszłości.
21: Ja myślę, że może być. To nawet nie musi być wcale taka odległa przyszłość, więc być może musimy się zacząć na to przygotowywać. Ale z drugiej strony, tak jak w tych analogiach z szachistami, no jeżeli mamy już urządzenia, które potrafią grać znakomicie w szachy, zdecydowanie lepiej niż ludzie, nadal nie straciliśmy przyjemności z grania w tą grę pomiędzy sobą, pomiędzy ludźmi. Więc matematykę też można w pewnym sensie traktować jako pewne wyzwanie intelektualne, gdzie niekoniecznie chodzi tylko i wyłącznie o udowodnienie nowych rzeczy jako pierwszy, ale też o pewnego rodzaju wewnętrzne zrozumienie, utrzymanie się w takim miejscu, że jesteśmy w stanie my, jako ludzie, rozumieć ten świat.
0: Czyli chodzi o to, że dla matematyka AI może być jednocześnie i narzędziem, i partnerem, ale też w przyszłości może zacząć zastępować część jego pracy.
21: No myślę, że już to się dzieje i te osiągnięcia, które właśnie widzieliśmy w tym tygodniu i w poprzednich miesiącach, pokazują, że mamy już znakomite narzędzie, które pozwala nam tak komplementarnie z nami współpracować i uzupełniać pewne rzeczy. Nawet zastępować takie etapy, które dla matematyków są dosyć trudne, czyli dokańczanie dowodów, sprawdzanie pewnych szczegółów, potwierdzanie tego. Część tych rzeczy oczywiście to jest cenna sprawa, żeby jakby zmagać się z problemem, natomiast wykonywanie pewnych rutynowych czynności i weryfikacja to jest ta część bardzo żmudna i czasami bardzo trudna do zrobienia i tutaj maszyny uważam, że znakomicie się w tym sprawdzają już w tym momencie.
0: A nie obawia się pan o, nazwę to, prawo własności, bo jeśli te modele będą się uczyć na przecież już właśnie zgromadzonej ogromnej ilości ludzkiej wiedzy, no to czy może odejść do lamusa pojęcie takiego oryginalnego odkrycia, tak? Tego, że ktoś się może pod czymś bezwarunkowo i bezsprzecznie podpisać.
21: Tutaj ja mam takie zdanie, że generalnie matematyka jest nauką, w której decyduje bardzo dużo kontakt ze społecznością i współpraca. I to też trzeba podkreślać, że osiągnięcia matematyczne nigdy nie odbywają się w próżni. To nie jest tak, że jeden matematyk rozwiązuje coś w całkowitej izolacji. Zazwyczaj buduje na osiągnięciach swoich poprzedników i matematyczna społeczność bardzo szanuje zawsze tego typu zależności, czyli wskazujemy, kto wykorzystał jaki pomysł poprzedników. Natomiast takie oznakowanie, czy dany problem został tylko przez jedną osobę rozwiązany, no raczej zazwyczaj nie jest stosowane, więc w przypadku tego problemu, który tutaj mamy, też widać wyraźnie ten konflikt troszeczkę polegający na tym, że matematycy raczej chętnie opisaliby, że tutaj cała społeczność, tutaj można wymienić sporo osób, przyczyniła się do tego rozwiązania. Również OpenAI są konkretne osoby, które trenowały te modele, więc jakby mówienie o tym, że ktoś zabiera tutaj jakąś własność, to nie jest do końca dobra analogia, bo matematyka nie jest niczyją własnością. Odkrycie matematyczne może być zrobione przez jedną osobę, ale często bywa tak, że wiele osób równolegle myśli o tym samym problemie i z innej strony dochodzi do tej samej prawdy.
0: A te kilkanaście tysięcy sztucznych matematyków, czyli tych agentów AI, tylko pomaga i wspiera. Bardzo dziękuję. Bartosz Naskręcki, prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był moim gościem. I pojawiła się w studiu Patrycja Maciejewicz, która opowie Państwu, co dzisiaj w EKG. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry. No, przede wszystkim przynoszę świeżą informację. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe, czyli podniósł koszt kredytu w strefie euro. Było to oczekiwane. Będziemy się zastanawiać, czy to jest dobry moment na podwyżki i dla kogo i co z tego wynika dla Polski, bo nasza Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy na obecnym poziomie i takie są oczekiwania z kolei wobec niej, że tak pozostanie przez jeszcze długi czas.
0: No ciekawe, co na ten temat powie też prezes NBP na swojej konferencji, na którą chyba jeszcze
1: konferencja
0: czekamy.
1: Konferencja niestety po EKG.
0: No niestety. Tyle stracić. Zapraszamy serdecznie na EKG. Ono już po 14.40. Ja się z Państwem słyszę po 15.00 i wtedy moim gościem będzie Wojciech Tochman i będziemy rozmawiać o Ukrainie.
4: Reklama.
22: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
23: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
24: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
23: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
24: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
22: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
25: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
26: Desnoran?
25: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
25: Jak?
26: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
28: Po Desnoranie znika chrapanie.
29: Aflofarm.
30: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
31: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
30: Brzmi dobrze.
31: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
32: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
33: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
32: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
33: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
31: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
34: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
35: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
36: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
37: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
36: Znaczy, Frosta kupiłeś?
37: Prościej się nie da.
38: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
39: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na 123drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na 123drukuj.pl liczy się twoje biuro.
40: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
4: Reklama.
41: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Znowu alert RCB dla województw podkarpackiego i lubelskiego. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Polski operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty, brzmi treść alertu. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Bank w komunikacie podał, że wojna USA i Izraela z Iranem generuje presję inflacyjną, a inflacja w strefie euro może pozostać podwyższona przez dłuższy okres. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami. Minister infrastruktury spotyka się ze Związkiem Maszynistów. Chce zapobiec akcji protestacyjnej kolejarzy po wczorajszej katastrofie koło Przysuchy. W zderzeniu pociągu z betoniarką zginęła jedna osoba. Rząd w reakcji na to zdarzenie szykuje zmiany w kodeksie karnym. Kierowcom powodującym zagrożenie w ruchu lądowym lub katastrofę będzie grozić zakaz prowadzenia pojazdów przez ponad 3 lata. Pomysł popierają politycy koalicji, szef klubu KO Zbigniew Konwiński i poseł PSL-u Marek Sawicki.
2: Jak spojrzymy na przestrzeni lat, jak się zmieniały w Polsce przepisy, jak one były zaostrzane i jak to się przekładało w konsekwencji na bezpieczeństwo, na to, że było po prostu, mówiąc krótko, mniej ofiar na drogach.
3: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
1: Ale rzecznik PiS-u Rafał Bochenek ma wątpliwości, czy zaostrzanie przepisów faktycznie jest rozwiązaniem problemu.
4: Trzeba nam wszystkim dużo więcej ostrożności. My wszyscy musimy przestrzegać tych przepisów, które już dzisiaj na pewno obowiązują. Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czego się doprowadzi. My dzisiaj powinniśmy skupić się na pewnej działalności też prewencyjnej.
1: Tylko w tym roku na przejazdach drogowo-kolejowych doszło już do przeszło 140 wypadków. Co najmniej 20 osób zginęło, a 5 uważa się za zaginione wskutek pożaru zagranicznego statku handlowego w stoczni remontowej na wschodzie Chin. Władze w Pekinie nakazały ogólnokrajową weryfikację procedur bezpieczeństwa w przemyśle stoczniowym. Przyczyny zdarzenia nie są znane. Jedna ofiara śmiertelna i szkody na północy Włoch. To wynik ekstremalnych zjawisk pogodowych, które przeszły przez kraj. W dużej części Włoch po tygodniach ekstremalnych upałów doszło do gwałtownych burz i ulew. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic w czasie burz w prawie całym tym regionie. Koło Udine w regionie Friuli, Wenecja Julijska, kobieta utonęła w swoim samochodzie w zalanym podziemnym przejeździe. W Mediolanie po ulewie zawalił się sufit podwieszany w sali sądowej bunkrze. Zalane są też drogi niedaleko Bergamo. Burza z porywistym wiatrem przeszła również nad Rzymem. W kilku dzielnicach runęły drzewa. U nas miejscami może jeszcze przelotnie popadać. Od 17 do 21 stopni za oknami. W nocy będzie od 6 do 11 cieplej nad samym morzem. Jutro pochmurno, na południu także deszczowo i chłodno. Od 12 stopni na południu, około 17 w centrum, do 20 na zachodzie.
41: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Godzina 14.44. Zaczynamy popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studio jest pan dr Bogusław Grabowski, przepraszam.
5: Tak jest.
0: Ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień
5: Witam
0: dobry.
5: Serdecznie, dzień dobry.
0: Czy to jest dobry moment na podnoszenie stóp procentowych, bo Europejski Bank Centralny właśnie zdecydował o tym, by podnieść koszt kredytu?
5: No tak, Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych, ale nie spełniło się zapowiedź prezesa NBP z lipca, że będzie wnioskował we wrześniu o obniżki i że tak jak większość rady ma gołębie nastroje, tak on jest zdecydowanym gołębiem. Dwa miesiące minęły i gołębie odfrunęły. Tak, jesteśmy, jeżeli mówimy o najbliższej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, nie najbliższej za miesiąc, tylko w najbliższej perspektywie czasu, to bardziej czeka nas podwyżka stóp procentowych niż jej obniżka. Obniżkach to możemy na długo zapomnieć. Czyli prezes już nie będzie na pewno wnioskował, mam nadzieję. I zaraz jutro, dzisiaj, przepraszam, na konferencji o tym powie. Jakoś rakiem się z tych swoich zapowiedzi będzie musiał wycofać. Powie, że on tylko tak mówił, że wszystko jest możliwe i tak dalej, więc jakoś wypowie, tak jak zawsze kota ogonem odwróci. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższą decyzję, to albo będą te stopy dłużej utrzymywane na tym poziomie, albo czeka nas podwyżka. Moim zdaniem nieuniknione jest podwyżka stóp procentowych. Nie mówię, że jakieś znaczne, ale ale na pewno w ślad nie tylko za tym, co zrobił Europejski Bank Centralny. Za tydzień jest posiedzenie Fedu i bardzo prawdopodobne, no prawdopodobieństwo ponad 50%, że mimo presji prezydenta Stanów Zjednoczonych stopy też podniesie. Ten dysparytet stóp by się wtedy zmniejszył na naszą niekorzyść, ale też to jest jeden z czynników, no ale ważne są czynniki krajowe, które najprawdopodobniej skłonią Radę, przynajmniej powinny, do podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.
0: I są to przede wszystkim?
5: I przede wszystkim to są takie, że inflacja nie tylko, że ostatnio wzrosła, ale ona będzie najprawdopodobniej rosła dalej do końca roku. No i też nie wiemy, co się stanie w następnym. Już mówię. Wszyscy mówią o cenach ropy naftowej. No i te ceny ropy naftowej, wydawało się, że ten konflikt już się jakoś tam skończy, ale on nie tylko, że się skończył, ale ostatnio się znowu zaostrza. Prezydent Trump wczoraj powiedział, że zakończy się ten konflikt, ale już po wyborach listopadowych, czyli powiedział, że nie przyłoży palcem do tego, żeby cokolwiek się pozytywnego tam stało w ciągu najbliższych 2 miesięcy, więc widzimy, że to się będzie przedłużało, ale to jest wpływ na cenę ropy naftowej. Ale ten konflikt, nie tylko ten, bo również wojna w Ukrainie powoduje, że ceny diesla, a one, nie ropa naftowa, wpływają na gospodarkę. One wzrosły 2 razy bardziej niż cena ropy. Począwszy od wojny. Cena ropy wzrosła 2-krotnie, a diesla 2 razy więcej, 4-krotnie. Dlatego, że no, bardzo ograniczyła się podaż diesla, nie tylko z powodu tego konfliktu w Zatoce Perskiej, ale również działań tych dalekiego zasięgu Ukrainie przeciwko mocom wytwórczym rosyjskim. Rosja była dostarczycielem diesla na rynki światowe. Dawniej jeszcze Europa importowała, sankcje spowodowały, że my jeszcze mniej importujemy, w ostatnim czasie importowaliśmy z Rosji, ale to, co najważniejsze ze względu na niszczenie tych mocy przerobowych w Rosji, Rosjanie wstrzymali eksport, nie mówię do Europy, ale na rynki światowe, więc podaż diesla na rynki światowe spadła jeszcze bardziej niż ropy naftowej. Więc, a to diesel wpływa na poziom inflacji w Polsce. No więc to będzie na pewno czynnik, który będzie powodował, że ona może rosnąć. No i mało tego, te wtórne efekty wzrostu cen paliw będą się coraz bardziej intensyfikowały.
0: Czy teraz te wtórne efekty są jakoś bardziej oczywiste, szybciej się pojawiają? Bo przecież przez całe lata bankierzy centralni mówili, że Rada Polityki Pieniężnej nie ma wpływu na ceny paliw, więc właściwie nie zawsze te decyzje powinny być odzwierciedleniem tego, co się dzieje na rynku cen ropy naftowej i diesla na przykład. Dzisiaj tak bardzo mocno się na tym skupiamy. Czy to jest kwestia tego, że to jest właśnie ten konflikt i on jest tak intensywny i długotrwały, czy też to przełożenie stało się trochę inne, wyraźniejsze niż wcześniej?
5: Po pierwsze, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej nie ma na coś wpływu, no to oczywiście na ceny ropy i diesla nie wpływa. Ale bez względu na to, jakie te ceny są, jak szybko rosną, Rada ma obowiązek dostarczać inflację na poziomie, do którego się zobowiązała. A ten poziom to jest 2,5%. To nie jest 1,5 do 3,5, wbrew temu, co większość ekonomistów mówi i co się mówi. My nie mamy przedziałowego celu, mamy punktowy 2,5, a ten plus minus 1 to jest dopuszczalny przedział wahań. Co to znaczy dopuszczalny? Że Rada, mój skład Rady, pierwszy, który wprowadził strategię bezpośredniego i tam dokładnie to opisał. Szkoda, że obecni członkowie się z tym nie zapoznali i ekonomiści rynkowi również. Dopuszczalny to nie znaczy, że za każdym razem, jak jest powyżej 2,5, a poniżej 3,5, to Rada to toleruje. Tam jest napisane dopuszczalny wtedy, kiedy inflacja konsumentka, to CPI, jest ponad 2,5, ale nie więcej niż 3,5. Teraz jest 3,4. I jeżeli mierniki inflacji bazowej są poniżej 2,5%, bo to znaczy, że inflacja, główny ten trzon inflacji jest pod kontrolą, natomiast czynniki krótkookresowe, podażowe albo decyzje administracyjne wybiły ten bieżący wskaźnik cen konsumpcyjnych, dynamikę cen konsumpcyjnych powyżej. A my mamy teraz inflację bazową, nie wiadomo, jaka jest w sierpniu, ale w lipcu była 3,1, najprawdopodobniej będzie jeszcze większa. Czyli mamy i inflację konsumencką, i bazową powyżej 2,5%. A więc to jest sytuacja, kiedy ta inflacja jest niedopuszczalna z punktu widzenia celu polityki pieniężnej. Dlatego też powinna Rada Polityki Pieniężnej działać. Może tego nie robić, ale musi uzasadnić, dlaczego nie. Jeszcze poza cenami ropy naftowej i tego diesla. Pamiętajmy, że to się przenosi na inne ceny energii. 90% o tyle spadł eksport gazu z Kataru, jednego z największych eksporterów, jednego z głównego dostarczyciela gazu skroplonego do Europy. W związku z tym również spadły ceny gazu. One nie tylko mają wpływ na przemysł chemiczny, na produkcję nawozów sztucznych, ale również na ceny energii elektrycznej. Dlatego, że ceny energii elektrycznej zależą od ceny, przez to kosztów wytwarzania tych producentów energii elektrycznej, które muszą być włączone, żeby podaż zaspokoił popyt. Innymi słowy, cena gazu jak rośnie, to również rośnie cena produkcji energii elektrycznej ze wszystkich możliwych, nawet z energii atomowej i z hydroelektrowni. W związku z powyższym będziemy mieli presję na wzrost cen energii elektrycznej, co widać już w Europie Zachodniej. My mamy zamrożone ceny na rok. I nowe ceny dla konsumentów, ale też dla producentów zostaną wprowadzone 1 stycznia 2027. Według taryf, które są obecnie, według cen na towarowej giełdzie energii, to te ceny można przewidywać, że powinny od 1 stycznia wzrosnąć aż o 20%. Ja mówię taryfa G dla konsumentów, czyli ten składnik, który to co wchodzi do CPI. Chociaż to jest mały procent, 4% tego składnika. No zdajemy sobie sprawę, że rok 2027 to jest rok wyborczy.
0: Nikt nie podniesie cen
5: To znaczy,
0: prądu?
5: My jesteśmy społeczeństwem populistów. Nasi politycy się pięknie do tego dostosowali, wzmacniają ten populistyczny sposób rozumowania polskiego społeczeństwa. I ponieważ na 2 tygodnie dopłacaliśmy po 40 zł do tankowania, to też nie wiem, czy rząd będzie chciał przed wyborami dozwolić na to, żeby o 20% miesięcznie wzrosły dla przeciętnej rodziny rachunki za prąd elektryczny. To są dylematy, ale chodzi mi o to, że tutaj te ryzyka są zawsze tylko po stronie dodatniej. Tak? Nie wiadomo, jakie będą, to znaczy powinny być najprawdopodobniej wyższe ceny nawozów na kolejny rok, ale ten również na zimę używany nawozów sztucznych. Więc już teraz mamy sytuację 3,4, czyli znacznie powyżej 2,5 i inflacja bazowa też powyżej 2,5, czyli mamy sytuację, kiedy inflacja jest na niedozwolonym, nie mieści się w dozwolonym przedziale, już jest na niedozwolonej pozycji i Rada powinna albo działać, nie mówię, że teraz zaraz i natychmiast, ale jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy ogłoszona strategia polityki pieniężnej wymaga działań od Rady i Rada musi albo podjąć działania, albo wytłumaczyć, dlaczego je ich nie dokonuje.
0: Być może to jutro, dzisiaj po południu okaże się, kiedy będzie konferencja prezesa Glapińskiego. Natomiast chciałam pana jeszcze poprosić o takie wyjście trochę do przodu, bo jeżeli mamy podwyżkę w Europie, będzie ta podwyżka, załóżmy podwyżka w Stanach w przyszłym tygodniu, a potem być może w którymś kolejnym miesiącu jeszcze jedna podwyżka w strefie euro, a my będziemy trzymać stopy na naszym poziomie. Jak ta zmiana różnicy poziomu stóp może wpływać na jakieś... Znaczy, to w ogóle ma dla nas znaczenie?
5: Ma znaczenie, dlatego że to jest inny kanał inflacyjny. Jeden to jest od stóp tak zwany...
0: Ale dobrze czy źle?
5: Źle, to znaczy ona będzie przyspieszała inflację. Dlaczego? No już nie będę mówił tam fachowo, co to jest carry trade i tak dalej. Jeżeli zmniejsza się różnica stóp procentowych, znaczy rośnie pomiędzy... Zmniejsza się, bo tam są mniejsze, ale jeżeli ta różnica między naszymi stopami a tymi na rynkach bazowych, tak, tam też Japonia w to wchodzi i tak dalej, między EBC i głównie i Fed i amerykańską, jeżeli się zmniejsza, to będzie, to może osłabiać złotego. Oczywiście my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, która teorii ekonomii mówi dominacja fiskalna. Mamy zaraz w połowie stycznia, lada moment, ustalenie ratingu polskiego przez agencję Moody's. Na początku listopada będzie przez Standard & Poor's.
0: Moody's będzie we wrześniu.
5: Teraz we wrześniu, tak. Moody's ma o jeden wskaźnik wyżej niż Fitch i niż Standard & Poor's z negatywnym nastawieniem. Biorąc pod uwagę kształt budżetu, wzrost strukturalnego deficytu z 7,5 przewidywanego na ten rok do 7,3% PKB do 7,5 i żadnych planów konsolidacyjnych, jest prawdopodobne, że Moody's powie: miałem negatywne nastawienie, mam jeden rating A2, to ja go teraz ten rating obniżę do A3. A później Standard & Poor's, który co prawda ma tak jak Fitch, a więc o jeden niżej niż Moody's, ale ma nastawienie neutralne i bez problemu może zmienić na negatywne. Te dwa czynniki, jeżeli się ten dysparytet stóp procentowych między Polską a rynkami bazowymi zmniejszy, a dojdą do tego negatywne oceny agencji ratingowych, no to może wpłynąć na osłabienie złotego, a to w wiadomy sposób poprzez ceny importu zwiększa presję inflacyjną. Także jeżeli chodzi o czynniki inflacyjne, no to niestety są po negatywnej stronie. Ale będziemy mieli też, nie w najbliższym kwartale, ale w 2028 roku spadek aktywności gospodarczej, najprawdopodobniej dalszy spadek dynamiki wynagrodzeń, więc będą też czynniki równoważące.
0: Tu musimy postawić kropkę. Pan doktor Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej, był naszym gościem. To wszystko w popołudniowym magazynie EKG. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich wróci Anna Piekutowska z programem Zapytam Inaczej. Natomiast teraz ze mną jest Filip Kekusz i opowie nam, co w TOK 360 po 16.
6: Tak jest. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać w dużej mierze o tym, co nowego obiecał Donald Trump przed wyborami środka kadencji tym, którzy będą głosować na republikanów, jeśli republikanie wygrają, a także wszystkim Amerykanom, jeśli rzeczywiście jego partia osiągnie sukces. Będziemy rozmawiać także o nowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej kredytu frankowego. Umieścimy go sobie na osi czasu i sprawdzimy, jak dużo jeszcze takich wyroków zapadnie, zanim sprawy polskich banków i kredytów frankowych będą dla polskich użytkowników zupełnie jasne.
0: A teraz zapraszam na informacje. Patrycja Maciewicz, do usłyszenia.
41: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
9: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Alert RCB dla mieszkańców dwóch województw o zagrożeniu dronowym. Od tego zaczniemy. Minister infrastruktury chce namówić związkowców, by odpuścili jutrzejszy protest. A ci planują go na jutro po wypadku kolejowym w okolicach Przysuchy. Ruch w miejscu, gdzie doszło do zderzenia ciężarówki i pociągu, nadal jest wstrzymany. Sprawdzimy, ile pracy jeszcze przed służbami, by wszystko wróciło do normy. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Znów niespokojnie na wschodzie. Do odwołania obowiązuje kolejny dziś alert RCB o zagrożeniu atakiem dronowym dla mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego. W SMS-ie czytamy, że trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo. Rządowe centrum nakazuje, by mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak jest na spotkaniu z przedstawicielami związkowców kolejowych. Chce im przedstawić argumenty na to, że nie można karać pasażerów poprzez opóźnianie na sieci kolejowej. Wcześniej wskazał, że rozumie wagę problemu na przejazdach kolejowych. Na jutro kolejarze zapowiedzieli ogólnopolski protest. Na przejazdach kolejowo-drogowych będą zwalniać do 20 km na godzinę, a pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Minister infrastruktury poinformował, że spotyka się z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych, by trochę wyciszyć nastroje. Ich akcja jest konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w okolicach Przysuchy. Pociąg zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba. A teraz przenieśmy się na miejsce wczorajszego wypadku, gdzie służbom udało się już zjechać.

0: południe i potrwa 4 godziny. ASF złamał kolejną barierę. Wirus afrykańskiego pomoru świń przekroczył uznawaną za nieprzenikalną granicę trasę S-19 na Podkarpaciu. Efekt: wojewoda podkarpacka nakazała duży odstrzał redukcyjny dzików w 5 powiatach wokół Rzeszowa. Marcin Starzec.
1: Nowe ognisko wykryto tam, gdzie do tej pory było względnie bezpiecznie, w okolicach Rzeszowa. Zdaniem wojewody Teresy Kubas-Hul to częściowo efekt niszczenia przepustów na trasach szybkiego ruchu, które dotąd skutecznie odgradzały ten teren od wirusa.
2: Nie niszczmy tych przepustów, bo tam chcemy przejechać motorem, bo chcemy przejechać rowerem.
1: Służby od miesięcy przeszukują zagrożone lasy w poszukiwaniu padłych zwierząt. Problem w tym, że nosicielem może być też człowiek, ostrzega podkarpacki lekarz weterynarii Mirosław Welc i przypomina, z lasu można przynieść nie tylko ASF, groźny dla trzody, ale i patogeny niebezpieczne dla ludzi.
3: Doszło do zakażeń wąglowca wielojamowego u dziecka, które nawet nie chodziło, tylko przesuwało się po podłodze. No a tato sobie przeszedł.
1: Dlatego zalecenie jest proste. Po powrocie z lasu dezynfekujemy buty i wrzucamy ubranie do pralki. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
0: Policjanci pod nadzorem warszawskiej prokuratury przeszukali mieszkania i firmy należące do Federacji Gromda Fight Club. To grupa, która prowadzi szereg kont w mediach społecznościowych, na których pojawiają się treści ksenofobiczne. Na razie po przeszukaniach nie ma osób zatrzymanych, ale to tylko kwestia czasu, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: Dokonano zabezpieczenia szeregu nośników elektronicznych, które na dalszym etapie tego śledztwa będą oględzinowane. Śledztwo jest bardzo szerokie pod względem ilości ewentualnych czynów i bierzemy pod uwagę odpowiedzialność wielu osób w związku z różnymi wpisami i działalnością o charakterze typowo ksenofobicznym.
0: Z informacji TOK FM wynika, że Gromda na sianiu nienawiści w mediach społecznościowych mogła zarabiać setki tysięcy złotych. Ten wątek jest jednym z badanych w tym śledztwie. Liczy się tylko złoto. Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie teraz walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Celem zespołu jest kolejny turniejowy triumf, który zapewni mu bezpośredni awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Michał Waszkiewicz.
5: Polska i Włochy to już tradycyjnie w ostatnich latach główni faworyci do złota na mistrzowskich imprezach. Biało-czerwoni bronią tytułu, wygrali w tym roku Ligę Narodów i interesuje ich tylko złoto, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Trener ma do dyspozycji chyba obecnie najmocniejszą drużynę, którą może wystawić. Wszyscy jak jeden chyba są świadomi tego, że to jest drużyna, która jedzie właśnie po złoty medal.
5: Mistrz świata i Europy przestrzega jednak przed wieszaniem nam od razu medali na szyjach.
6: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć.
5: Polacy turniej rozpoczną od meczu z Portugalią. Potem czekają ich w Sofii starcia z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Faza grupowa Mistrzostw Europy zostanie rozegrana w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Decydujące mecze odbędą się w Mediolanie. Najbliższa noc w kraju z zachmurzeniem umiarkowanym. Nad ranem na krańcach południowych będą opady deszczu. Maksymalnie od 6 do 11 stopni. Nieco chłodniej będzie w województwie świętokrzyskim, do 5 stopni maksymalnie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której połączyliśmy się z Wojciechem Tochmanem, pisarzem, reporterem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Delfiny i Belzebub, tak się nazywa Twoja najnowsza książka, która wyszła również w Ukrainie. Bywasz tam często, spotykasz się z czytelnikami, czytelniczkami, ostatnio w Charkowie. Jak Ukraińcy odbierają Twoją książkę?
9: No, trzeba by ich zapytać. Wydaje mi się, że bardzo dobrze, skoro właściwie w całej mojej już długoletniej pracy Charków jest pierwszym miastem, gdzie miałem spotkania, 3 spotkania w ciągu 12 miesięcy, w tym 2 razy na zaproszenie Serhija Żadana. W związku z tym chyba dobrze, aczkolwiek była to ryzykowna sprawa, bo opowiadać Ukraińcom o wojnie, która się u nich toczy, to z punktu widzenia polskiego reportera rzecz jest ryzykowna, powiedziałbym tak, nawet nietaktowna. Ale oni chyba bardziej patrzą na nie na sprawę, o której jest książka. Książka Delfiny i Belzebub mówi o ratowaniu zwierząt przez bardzo dzielnych ludzi w Ukrainie, ale patrzą też na tę książkę, tak przynajmniej te spotkania autorskie są prowadzone, które mam teraz tam dosyć obficie, to dosyć

0: jeżdżę, liczne są te spotkania, że oni bardziej patrzą po prostu na to jako na rzecz literacką.
1: A o polsko-ukraińskie relacje też cię pytają?
0: Przede wszystkim mnie pytają, zważywszy na moje poprzednie tytuły o Kambodży, Rwandzie i Bośni, co będzie u nich po wojnie. Ja odpowiadam, że nie wiem, co będzie u nich po wojnie. Mogę tylko powiedzieć, po tym, no staram się no tam nie być mądrzejszy od nich. Oni są mądrzy tą wojną. Na pewno to nie będzie łatwy czas i o tym sobie rozmawiamy. Więc przede wszystkim pytają o to, obawiają się tego, co będzie po wojnie, bo wiedzą, że to nie będzie łatwy czas, no ale oczywiście wszyscy na ten koniec wojny czekają, bo wszyscy też się boją, że każdy następny rok, każda następna zima będzie trudniejsza i prawdopodobnie tak właśnie będzie. Wszyscy się obawiają tej zbliżającej się zimy.
1: Ile jest z Charkowa na front? 20 kilometrów?
0: No do granicy jest 30-40. Tam nie ma frontu już w tej chwili. To jest inna wojna pod tym względem. To są strefy śmierci, które są czasem 5-kilometrowe, czasem 30-kilometrowe. I kto wejdzie do tej strefy, ten ginie. A te strefy zostały stworzone przez to, że są drony. Coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej sprytniejsze i precyzyjne. I nie ma bezpośredniego kontaktu żołnierza z żołnierzem i nie strzelają sobie tak jak to, nie wiem, więc znamy, nie wiem skąd, z filmów, czy nawet tak jak było w Sarajewie, w którym ja przecież byłem i o czym napisałem książkę. Ale do granicy do granicy jest 30 kilometrów. Charków jest cały czas ostrzeliwany. I to spotkanie, podobnie zresztą jak Kijów w ciągu ostatnich tygodni, i to spotkanie ostatnie w Charkowie, które miałem 30 sierpnia, było pod ziemią. To jest, w przeciwnym razie jest takie zarządzenie, że jak wyją syreny, to oczywiście człowiek indywidualny może zrobić to, co zechce, może pójść do schronu, może iść środkiem ulicy, to jest jego sprawa, ale zgromadzenie należy przerwać i wszyscy idą do schronu, a ponieważ to było pod ziemią, w związku z tym nawet nie wiem, czy w trakcie tego spotkania mieliśmy alarm, ale są one tam bez przerwy.
1: Ale to był taki czas, kiedy był bardzo zintensyfikowany ten ostrzał miast na Ukrainie, też Kijowa wtedy, to było takie apogeum.
0: Bardzo to się zmieniło.
1: Te ataki, rzecz jasna, trwają nadal, ale wtedy był taki moment, że nawet czytałam czasami gdzieś takie opinie, że w Charkowie to już jest bezpieczniej teraz niż w Kijowie.
0: Tak, tak, nawet mówią sami Ukraińcy, bo Kijów jest no, specjalnym miejscem na mapie Ukrainy i w głowie Putina. I jak padnie Kijów, jak Kijów zostanie upokorzony, to koniec wojny i zwycięstwo Putina będzie bardziej prawdopodobne. Rzeczywiście to się zmieniło. Ja tam jeżdżę od 3 lat i teraz w Kijowie to już w ogóle ludzie się tak przystosowali, że wszędzie dymy są jakieś, pożary. No może nie wszędzie, ale widać te dymy, te pożary, ten huk, a jednocześnie miasto normalnie funkcjonuje. Oczywiście jak zawsze, kiedy jest alarm, metro nie przejeżdża mostami na drugą stronę rzeki i tak było zawsze, ale wydaje mi się, że ludzie jak gdyby nie zwracali na to uwagi, co oczywiście jest nieprawdą, bo te wyjące alarmy niekończące się w zasadzie przez ostatnie tygodnie to były po kilkadziesiąt godzin non-stop, z małymi przerwami. A to wynika z tego, że jak wiemy, Ukraina nie ma odpowiednich pocisków, żeby zestrzeliwać rakiety, które wysyła na Ukrainę i zwłaszcza na Kijów wysyła Putin. I tego się wszyscy obawiają, że ta zima będzie najtrudniejsza właśnie z tego powodu, że tych rakiet spadnie tyle i spadną na infrastrukturę krytyczną, na przepompownię, na oczyszczalnię ścieków i Kijów po prostu zacznie zamarzać. Ja mam tutaj takie skojarzenie z Sarajewem, gdzie byłem w oblężonym Sarajewie dwukrotnie w czasie wojny w Bośni i tego właśnie oblężenia. To był 1992, 3 i 4 rok, gdzie miasto rzeczywiście było skute lodem. Nie było żadnej szyby, a z co któregoś okna wystawała taka rurka od tak zwanej kozy, czyli od piecyka, i ludzie palili tam meble, parkiet, no żeby mieć jakieś drewno na opał. Tu w Kijowie dotychczas tak nie było. No też mamy trochę inny świat, mamy magazyny energii, więc jeżeli jest prąd w ciągu dnia, no to ludzie sobie ładują te baterie i są też generatory, więc w zimie cały Kijów, cały Charków warczy od tych motorów. Przyznam szczerze, że to jest nie do zniesienia, no ale dzięki temu ludzie tam nie zamarzają. Jak będzie w tym roku, w tej zimie, w tej przyszłej zimie nadchodzącej, nie wiadomo, znaczy, no, dosyć wiadomo, znaczy właściwie wiadomo, będzie gorzej.
1: Tak, a z drugiej strony głęboko wierzę w to, że tak jak Sarajewo nie upadło mimo wieloletniego oblężenia, taki Kijów staje się symbolem tego oporu przeciwko złu.
0: Tak, ale Sarajewo nie upadło, nie można powiedzieć, że dzięki Srebrenicy, bo to będzie bardzo nieadekwatne słowo, ale ponieważ zdarzyła się Srebrenica w lipcu 1995 roku, świat wreszcie zrozumiał, że musi zmusić Serbię do podpisania układu pokojowego, który został podpisany w Dayton kilka miesięcy później, bo w listopadzie 1995 roku. Mam nadzieję, że tutaj w Ukrainie nie będzie takiego czegoś ekstremalnie tragicznego, że to nie będzie konieczne, żeby świat zrozumiał, że trzeba Ukrainie pomóc i tylko, i że bez naszej pomocy, w sensie mówię nie tylko polskiej, ale głównie amerykańskiej, Ukraina sobie nie poradzi, choć ja zawsze powtarzam, że Ukraina radzi sobie, ludzie sobie radzą, ludzie starają się tam nie ulec wojennej, zresztą o tym jest ta moja książka Delfiny i Belzebub, nie ulec wojennej depresji, takiemu wojennemu stuporowi, bezradności, że wszyscy, każdy jak może ratuje co może i to jest imponujące, zasługuje na absolutny szacunek i podziw i tak jest, no nie jest łatwo. Pociągi jeszcze rok temu mogły być wzorem dla całego świata, mówię o punktualności pociągów w Ukrainie. Teraz już tak nie jest. Teraz jak już się jedzie na przykład z Kijowa do Charkowa pociągiem, to czasem dwu-, trzykrotnie, czterokrotnie pociąg jest zatrzymywany i nas i jest komunikat, że wszystko musimy zostawić i wyjść w krzaki, bo leci coś. No i rzeczywiście leci i pociąg dociera do celu z kilkugodzinnym czasem opóźnieniem, co się jeszcze rok temu nie zdarzało.
1: Na koniec naszej rozmowy, bo została nam dosłownie minuta, chciałam cię zapytać o twoich bohaterów, właściwie w większości bohaterki książki, które zajmują się zwierzętami na wojnie, bo jednym z miejsc, które opisujesz w Delfinach i Belzebubie jest schronisko Syriusz w Fedorivce, gdzie w sierpniu wybuchł pożar, spłonęła kuchnia. Ty zaangażowałeś się w zbiórkę pieniędzy na pomoc. Co się tam wydarzyło i jak dziś wygląda sytuacja tych zwierząt?
0: To było zwarcie energii, zwarcie instalacji elektrycznej. Cały czas zbieramy pieniądze. Na moich mediach społecznościowych są wszystkie adresy, łącznie wraz z Fundacją Klub Heban. Zbieramy pieniądze na ratowanie, czyli na żywienie i leczenie zwierząt ofiar wojny. Kilka dni temu nasi przyjaciele z Animal Rescue Charków, to jest jedna z dwóch organizacji ewakuujących zwierzęta z frontu, w której pomagamy i o której ja piszę w Delfinie i Belzebubie. Nasi koledzy zostali ranni, ponieważ dron, który wcale nie przyleciał z powietrza, tylko podniósł się z trawy w Druszkiwce koło Kramatorska, uderzył w ich samochód. Jeden z chłopaków jest lekko ranny i przez to, że był lekko ranny, drugiemu zdołał założyć opaskę uciskową. Pomimo swojej rany wokół, szkła wokół, zmienił jeszcze koło, które zostało rozwalone przez dron i dowiózł tego kolegę do szpitala. Dzięki temu jeden i drugi żyją. Ale mieliśmy duży stres ostatnio, bo tak właśnie się stało.
1: I tą historią zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wojciech Tochman, pisarz, reporter. Najnowsza książka nosi tytuł Delfiny i Belzebub. Zapraszam Państwa na informacje TOK FM, a po nich Tomasz Bielecki.
2: Autopromocja.
3: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w Twoich rękach, a bieda to Twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje Ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
2: wygenerowaną z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Maszyniści jednak będą protestować, ale na znak dobrej woli akcja protestacyjna jutro może się zakończyć nie o północy, ale w południe, przekazał szef Związku Maszynistów Leszek Miętek po spotkaniu z ministrem infrastruktury. Decyzję musi jeszcze zaakceptować Rada Krajowa Związku. Musimy dać znać, że jest problem na kolei, mówią związkowcy. Więcej ludzi na torach nie może ginąć, dlatego jutro będą zwalniać do 20 km na godzinę przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym. To reakcja na wczorajszą katastrofę koło Przysuchy. W zderzeniu pociągu i betoniarki zginęła jedna osoba. Kolejarze usłyszeli od Dariusza Klimczaka zapewnienia, że uruchomi w trybie pilnym zespoły, które wypracują metody eliminacji zagrożeń na torach. Tylko w tym roku na przejazdach doszło już do przeszło 140 wypadków. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych, wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
8: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku. Trwa jego odbudowa, nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. Teraz Niemcy i sondaż przed kolejnymi wyborami regionalnymi. Rządząca w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim SPD zmniejszyła dystans do prawicowo-populistycznej AfD i ma 33% poparcia wobec 36% dla AfD. Tak wynika z badania Instytutu INSA. Wybory do regionalnego parlamentu odbędą się 20 września. Na trzecim miejscu plasuje się Lewica, na którą chce głosować 11% uprawnionych. Chadecka CDU, która straciła 3 punkty procentowe, uzyskała 7. W niedzielnych wyborach w Saksonii Halcie, skrajnie prawicowa AfD zdecydowanie zwyciężyła, zdobywając prawie 44% głosów. Rosyjskie okręty podwodne testowały wiosną w Arktyce technologię niszczenia podmorskich kabli. Siły Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA uniemożliwiły jednak dokończenie tych manewrów, przekazała agencja Reutera, powołując się na dwóch zachodnich urzędników. Ćwiczenia prowadzono na północy Norwegii w pobliżu archipelagu Svalbard. W nocy pokropi na południu i Pomorzu. Będzie od 6 do 11 stopni, cieplej nad samym morzem. Jutro pochmurno i chłodno, od 12 stopni na południu, około 17 w centrum, do 20 na zachodzie kraju.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Zapytam inaczej teraz. Tomasz Bielecki z Polityki Insight, komentator naszej audycji. Dzień dobry, witaj.
11: Dzień dobry.
10: Komisja Europejska przedstawiła projekt Affordable Housing Act, który ma pomóc państwom rozpoznawać miejsca, które są szczególnie dotknięte kryzysem mieszkaniowym i ułatwiać działania na rzecz zwiększania dostępności mieszkań. Dlaczego Bruksela w ogóle zaczyna się tak bardzo interesować mieszkaniami? Czy to jest już po prostu taka skala kryzysu, że z problemu lokalnego przechodzi on na problem całej Unii Europejskiej?
11: Myślę, że są dwa powody. Pierwszy to rzeczywiście jest skala problemu, czy tego kryzysu mieszkaniowego w niektórych regionach, w niektórych krajach Unii Europejskiej jest większa niż była kilka lat temu czy 10 lat temu. I presja polityczna też na rządy w niektórych krajach unijnych, a tych rządów na cele i europosłów w Parlamencie Europejskim na instytucje unijne rośnie z tego powodu. To jest jeden powód. No i drugi, no to jest poszukiwanie, no Komisja Europejska działa w tym porządku instytucji unijnych i zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, czy w jego części, jest takie poszukiwanie też tematów i problemów, które są bliskie ludziom, którymi powinna zająć się Unia, czyli ten taki naturalny odruch, że coś się źle dzieje, co na to Bruksela, niech Bruksela pomoże. Z tym mieszkalnictwem no jest taki kłopot, że tak naprawdę te kwestie leżą poza uprawnieniami instytucji unijnych w większości. Tak Unia została pomyślana i bardzo często jest krytykowana Bruksela, czyli Komisja Europejska i inne instytucje za to, że wchodzi w rzeczy, które na swoim poziomie mogłyby rozwiązywać samorządy, rządy krajowe. Natomiast tutaj to oczekiwanie ze strony niektórych rządów Irlandii, Hiszpanii jest odwrotne. To się bardzo zaostrzyło, ta presja w Parlamencie Europejskim, również europosłów z partii rządzących Irlandią, Hiszpanią, lewicowych partii państwa. Taka ciekawostka, tak zupełnie brukselsko-instytucjonalna, tak naprawdę von der Leyen, kiedy Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, która kiedy ubiegała się o swoją drugą kadencję w 2024 roku w Parlamencie Europejskim, musiała wręcz obiecać europosłom lewicy, że powoła komisarza do spraw mieszkalnictwa i jest taki komisarz Duńczyk do spraw energii i mieszkalnictwa, który jest od zajmowania się rzeczami, które leżą tak naprawdę w dużej mierze poza uprawnieniami komisji.
10: Ale w zeszłym roku z kolei obiecywała zajęcie się polityką mieszkaniową w State of the Union, z tego co pamiętam.
11: Tak, i w przyszłym tygodniu, w najbliższą środę jest kolejne to orędzie o stanie Unii i no to jest tak, że te orędzia są pisane dosyć uważnie w taki sposób, żeby móc zrealizować to, co na kolejny rok jest obiecywane, więc ten tydzień to jest finisz, który von der Leyen za tydzień będzie przez europosłów odpytywana, czy zrobiła to, co obiecała im przed rokiem. No i to jest ten ostatni klocek z tej obietnicy zeszłorocznej do spełnianiu tych obietnic. Też parę miesięcy temu były inne inicjatywy, plany dotyczące tego przystępnych mieszkań. Więc von der Leyen tak, pilnuje tego, bo to obiecała i na to naciska część spora Parlamentu Europejskiego, głównie lewicowa, chociaż te rzeczy, które Komisja Europejska proponuje, no one są dosyć takie wodniste z racji no braku uprawnień.
10: No właśnie, bo jeśli to jest mieszkalnictwo, nie jest bezpośrednią kompetencją Unii Europejskiej, no to raczej wydaje się, że Unia będzie tworzyła jakieś ramy, definicje, rekomendacje, ale bez narzędzi, żeby rzeczywiście zwiększać tą liczbę dostępnych mieszkań.
11: Tak, no przez lata takim naturalnym narzędziem, które nie było nacelowane wyłącznie na mieszkalnictwo, ale to no, polityka spójności w jakiś tam sposób, te fundusze również w Polsce były w kwestiach też miejskich wykorzystywane. To, co w ostatnich miesiącach Komisja Europejska zapewniła, bo to jest jej uprawnienie, no to nowe wskazówki w sprawie pomocy publicznej, czyli dotacji państwowych czy samorządowych dla budownictwa socjalnego i ta pomoc, te dotacje, one na poziomie unijnym są regulowane, limitowane i komisja wskazała, że to jest dopuszczalne w razie kryzysu mieszkaniowego, żeby nawet prywatne firmy wspomagać, jeśli one z kolei pomagają rozwiązywać jakieś bardzo palące problemy mieszkalnictwa. Ten wczorajszy projekt, on tak naprawdę jego zasadniczym celem wiążącej części, bo są też niewiążące rekomendacje, jest stworzenie podstawy prawnej, danie solidnych podstaw prawnych dla władz miejskich, regionalnych, państwowych w ograniczaniu praw właścicieli mieszkań w kwestii też gorącej teraz w Polsce najmu krótkoterminowego przede wszystkim. To jest także rozliczne miasta na świecie, łącznie z miastem Bruksela, wprowadza bardzo takie rygorystyczne ograniczenia, co najmniej krótkoterminową w sprawie drugich mieszkań wakacyjnych. I to nierzadko kończy się w sądach. W sądach krajowych ta sprawa brukselska, miasta Bruksela toczy się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sądach administracyjnych, bo jednak to napięcie prawo właściciela mieszkania, a prawo miasta do rozwiązywania kryzysu mieszkaniowego i też sąsiadów jest nieproste na gruncie przepisów różnych krajów i tak naprawdę Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie. Ono wymaga zgody Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich, które stworzy wspólną metodologię, która pozwala zadeklarować kryzys mieszkaniowy na jakimś obszarze. No i sprawia, że te instrumenty, jak na przykład ograniczenia najmu krótkoterminowego w dniach, w obszarze i tak dalej, są wpisane w prawo unijne. Decyduje samorząd, region, państwo, w zależności od ustroju. Natomiast jeśli jakaś firma reprezentująca właścicieli pójdzie z tym do sądu, no to jest podstawa prawna, jest prawo, będzie, jeśli to zostanie zaakceptowane, to jest zakorzenione w prawie unijnym. I to się będzie bronić.
10: A nie masz takiego poczucia, że jakby zawężenie tylko problemów z polityką mieszkaniową czy kryzysu mieszkaniowego do samego faktu najmu krótkoterminowego, problemu najmu krótkoterminowego, to jest jakoś bardzo mało?
11: No to jest jeden z elementów. Znaczy to jest mało i to wczoraj już w Parlamencie Europejskim nam przedstawiciele kilku frakcji Komisji Europejskiej to wytykali. Również w takim tonie, że w ogóle się nie powinno, jak na przykład partia rządząca Włochami, bracia Włosi, że komisja nie powinna się zajmować tymi rzeczami, ingerować w prawo właścicieli, a jeśli chce się zajmować mieszkanicą, no to właśnie niech się zajmuje sposobami na zwiększenie, no na budowę nowych mieszkań.
10: No właśnie. A nie jak.
11: Ta wczorajsza propozycja, no to brzmi bardzo przyziemnie i szczegółowo, ale ona ma też zalecenia Komisji Europejskiej, jak przyspieszyć wydawanie pozwoleń na mieszkania, zwłaszcza w obszarach dotkniętych tym kryzysem mieszkaniowym, jak popychać i że należy popychać władze do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, które będą umożliwiały te rozwoje. Ale to jest wszystko zaleceniem, bo instytucje unijne nie mogą uchwalić zgodnie z traktatami prawa, które będzie to nakazywać. Więc komisja tutaj nakazuje, robi to w dokumentach niewiążących, lecz oficjalnych, no dlatego, że jest ten nacisk polityczny i von der Leyen za tydzień się będzie musiała wytłumaczyć, co zrobiłam w tej kwestii. To jest ten problem braku uprawnień i zasady, która jest zwykle przez bardzo mocno przez liberałów, prawicę, centroprawicę bronioną na forum unijnym, na zasada pomocniczości, także instytucje unijne nie powinny wchodzić w problemy, które mogłyby zostać rozwiązane na poziomie niższym. Jeśli coś państwo członkowskie jest w stanie rozwiązać na własnym poziomie, to niech robi to samo. Są w Unii Europejskiej państwa jak Belgia, jak Niemcy, gdzie tego typu kwestie nie są rozstrzygane nawet na poziomie ogólnokrajowym, tylko federalnym, na niższym. Landów w Niemczech czy regionów w Belgii. No i teraz nagle wjeżdża Komisja Europejska i Unia Europejska, to ten cały porządek federalny, no co musi rodzić sceptycyzm.
10: No ale z drugiej strony...
11: Takie rzeczy w przeszłości, jeśli mogę, się udawały, bo oczywiście takim ulubionym to mieszkanictwo jest dla części europosłów czymś takim jak dalekie porównanie, ale kiedyś znoszenie opłat roamingowych. Też to było ingerowanie manipulowanie wolną ręką rynku, komisja łamała ortodoksję wolnorynkową. No ale ostatecznie to się udało, chociaż też kiedy te propozycje były zgłaszane, to były krytykowane przez sporą część polityków jako właśnie wchodzenie w rzeczy, w które najlepiej załatwią firmy i klienci, konkurując o siebie czy żądając lepszych usług. To był wielki wtedy taki przewrót ideowy w myśleniu o wolnym rynku w Brukseli, że tutaj my to narzucimy, te brak opłat roamingowych z góry. No ale to wyszło, no i nadal do dzisiaj, jak się pyta zwykłych ludzi, czy jak Parlament Europejski próbuje wytłumaczyć, że jest w ogóle potrzebny, to zawsze na tej liście przykładów, co zrobiliśmy dobrego dla zwykłego człowieka, ten roaming jest na pierwszej piątce zawsze.
10: No i a my właściwie już go traktujemy jako coś absolutnie naturalnego i oczywistego. Ja z kolei chciałam tutaj tobie podać przykład COVID-u, czyli tego, że zdrowie też było poza tym obszarem wpływów Unii Europejskiej, a jednak nadszedł kryzys, nadeszła pandemia i okazało się, że dobrze jest kupować na przykład razem szczepionki.
11: Tak, tak. Chociaż pod względem prawnym rola Brukseli czy Komisji Europejskiej w tych kwestiach była perswazyjna, a później tylko no, koordynowanie tam umów tak naprawdę dwustronnych krajów członkowskich z firmami sprzedającymi szczepionki na warunkach wspólnie wynegocjowanych. Teraz tam Polska cały czas toczy sprawę sądową, bo nie chce przyjąć wszystkich szczepionek, które no, kupiła. Więc tak, również COVID był takim momentem, w którym okazało się, że lepiej pewne decyzje, czy przynajmniej ich koordynację przenieść na wyższy poziom. No ale to było coś bardzo nagłego. Przeciwnicy tego całego housing plan powiedzą, że kryzys mieszkaniowy nie jest aż tak pilny, że trzeba tam z tygodnia na tydzień tak decydować i wtedy rzeczywiście tej Brukseli się uciekać.
10: Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki z Polityki Insight był moim gościem, naszym stałym gościem. Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
10: Bożej Kulesza pojawił się. Witam. I powie państwu, co dzisiaj jeszcze więcej sportu.
6: My będziemy patrzeć na to, co dzieje się na sportowych arenach w Sofii i to, co będzie się działo na sportowej arenie w Budapeszcie. Jutro bowiem zaczynają się nietypowe Mistrzostwa Świata lekkoatletyczne Ultimate. Tak to pięknie jest nazywane. Zawody najlepszych z najlepszych. Pierwszy raz w historii. Taka formuła nowych zawodów. Czy się sprawdzi? O tym na to pytanie mam nadzieję odpowie Artur Partyka.
10: No to my mamy dzisiaj Dzień Medalistów z Atlanty, bo Robert to Korzeniowski prawda. Był tak. Rano w poranku, a teraz Artur Partyka. Zapraszamy serdecznie, ja się z państwem żegnam. Przygotowałyśmy program z Katarzyną Murawską, realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Informacje TOK FM za chwilę, do usłyszenia jutro po 14.
12: Reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Mamy niskie ceny.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
16: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, bo zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Nie ma zagrożenia na terytorium RP, służby radzą jednak śledzić komunikaty. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że rozpoczęta latem kontrola w warszawskim Szpitalu Południowym ze względu na wielowątkowość postępowania potrwa najprawdopodobniej do października. Kontrole są pokłosiem doniesień w sprawie lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Medyk miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Poza tym politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Znów widzimy chocholi taniec, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Żurek podkreśla, że prezydent nie może dokonywać wyboru sędziów TK i że to złamanie prawa. Chodzi o pismo, które wpłynęło do Kancelarii Sejmu z Kancelarii Prezydenta RP dotyczące wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na sędziego. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Elektrownia jądrowa w Choczewie może dalej się budować. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową wydaną na potrzeby budowy elektrowni. Według WSA raport spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Wiceminister energii Wojciech Wrochna skomentował, że orzeczenie sądu potwierdza, że decyzja ta została wydana w oparciu o skrupulatną, wielowariantową ocenę oddziaływania na środowisko, w pełni respektującą rygory polskiego i unijnego prawa. Do 25 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru na zagranicznym statku handlowym w stoczni remontowej na wschodzie Chin, przekazały rządowe media. Władze w Pekinie nakazały ogólnokrajową weryfikację procedur bezpieczeństwa w przemyśle stoczniowym. Plan równości płci wprowadzają w Urzędzie Miasta władze Sopotu. Ma on promować zasady równości kobiet i mężczyzn. Plan wskazuje, jak tworzyć miejsce pracy przyjazne w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
16: Jak uwzględniać to, że są rodziny, są dzieci, są inne zobowiązania, ale też może są inne oczekiwania. Więc szukamy takich rozwiązań, które poprawią komfort pracy, które odpowiedzą też na różne potrzeby.
19: A w praktyce przekłada się to chociażby na dodatkowe dni wolne, regulacje dotyczące pracy zdalnej czy elastyczność na jasnych zasadach. Miejscami może jeszcze przelotnie popadać, od 17 do 21 stopni za oknami, a w nocy, głównie na południu kraju oraz na Pomorzu, miejscami opady deszczu, lokalnie także silne zamglenia. Będzie od 6 do 11 stopni, cieplej nad samym morzem. Jutro pochmurno, na południu także deszczowo i w całym kraju dość chłodno. Od 12 stopni na południu, około 17 w centrum, do 20 na zachodzie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Czas na magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Błażej Kulesza, zapraszam. Patrzymy na to, co dzieje się w Sofii, bo tam trwa pierwszy mecz polskich siatkarzy. Polska-Portugalia. Hala w Sofii świeci pustkami. Nawet wczoraj podczas otwarcia i meczu gospodarzy nie było kompletu publiczności. Polacy w meczu z Portugalczykami są oczywiście faworytami spotkania. Wyszli w najmocniejszym ustawieniu. Wygrali pierwszą partię do 12, a w drugiej jest w tym momencie 20 do 16. Dodam tylko, że Portugalczycy to aktualnie 26 drużyna w rankingu światowym i ten największy sukces odnieśli na Mistrzostwach Europy 78 lat temu. I no niech to najlepiej pokazuje różnicę między tymi dwoma zespołami. Oczywiście wynik będziemy dalej śledzić, natomiast dzisiejszy magazyn Jeszcze Więcej Sportu chcemy poświęcić imprezie, która zadebiutuje w świecie królowej sportu i pytanie, jak się przyjmie. Mowa o World Athletics Ultimate Championships. Wybaczą Państwo tę nazwę. Na razie impreza dobrego spolszczenia jeszcze się nie doczekała. Chyba, że za chwilę coś wymyślimy z moim gościem, a jest nim Artur Partyka, medalista olimpijski w skoku wzwyż. Dzień dobry.
20: Dzień dobry panu, witam państwa.
17: No to jak tłumaczyć Mistrzostwa Świata Ultimate? Trochę to brzmi dziwnie, ale no właśnie, co się przyjmie? Jaka nazwa? Bo trzeba to w jakiś sposób wytłumaczyć kibicom.
20: Krótka marketingowa. Nie wiem, czy będziemy się odwoływać do takiego perfekcyjnego tłumaczenia, czyli ostateczne Mistrzostwa Świata. O co w ogóle tutaj chodzi? Światowa Federacja Lekkiej Atletyki w osobie Sebastiana Koła, ogłaszając tę inicjatywę w 2024 roku, uzasadniła to, że chce mieć jeszcze jeden ważny punkt, element w ciągu roku, który będzie przedzielał Mistrzostwa Świata, które przecież już mamy co dwa lata. Poprzednie były w Tokio, Następne będą w Pekinie w przyszłym roku. I tak powstała idea imprezy, która ma być takim dla zawodników z tej czołówki światowej, bo przecież wiemy wszyscy, że czołówka światowa lekkiej atletyki
17: tak, wyjaśnijmy, kto tam
20: Europa.
17: Startuje.
20: Tak, już za chwileczkę do tego wrócimy. To nie Europa, ale przede wszystkim świat. I świat nie ma takiej imprezy mistrzowskiej w tym roku, który jest między dwoma edycjami mistrzowskimi świata. Co to za mistrzostwa? Przechodzimy do tego. 28 konkurencji, 381 startujących pań i panów, 65 krajów i uwaga, ograniczamy się tylko i wyłącznie w konkurencjach technicznych do finału, natomiast w biegach 400, 800, 1500, również finał będzie w biegu na 5 kilometrów mężczyzn, 1500 będą tylko biegi eliminacyjne, półfinałowe i później już tylko tylko finał. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby to tempo widowisk lekkoatletycznych było cały czas bardzo, bardzo żywe. W zapowiedziach przez organizatorów było bardzo wyraźnie powiedziane, że chcą pokazać inaczej troszkę lekkoatletykę. Jedna z wiodących firm, która od kilkudziesięciu lat jest obecna na gigant na świecie, w świecie elektroniki, technologii, zarówno kamer, jak i innych nośników, zapowiada bardzo ciekawe, bardzo interesujące pokazywanie lekkiej atletyki. To ma się różnić tempem, to ma się różnić nowym spojrzeniem. To będzie się, sam jestem bardzo, bardzo ciekawy, bo przecież niedawno, kilka dni temu zakończyliśmy cykl Diamentowej Ligi,
17: który zapytać,
20: szybnął nam fantastycznymi wynikami. Tak, ale tam była bardzo duży wachlarz tych konkurencji i te zawody polegały na tym, że eliminowaliśmy się przez te kilkanaście edycji i zawodniczy, czy też zawodniczki, które tam startowały, niekoniecznie kwalifikowały się poprzez to, że miały najlepsze wyniki. Było również kilku reprezentantów gospodarzy, co zawsze jest tym prawem dla gospodarza, żeby takich zawodników, którzy nie spełniają do końca norm tych finałów, zawsze zaprezentować. Tutaj mamy zaproszenia, tutaj mamy rzeczywiście prawdziwą czołówkę światową, stąd może to ultimate, czyli to ostateczne mistrzostwa, bo one grupują tych najlepszych. Oprócz tego, no tutaj muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jeżeli nagrody w cyklu Diamentowej Ligi to było 2 miliony dolarów, 200 tysięcy, tak tutaj mamy pulę 10 milionów dolarów i uwaga, 150 tysięcy za zwycięstwo w konkurencji indywidualnej, 75 za miejsce drugie, 40 za miejsce trzecie, sztafety to odpowiednio 80 tysięcy, 40, 24. To są premie, jeśli chodzi o zwycięstwa i inne miejsca, ponad dwa razy większe niż mają miejsce przy okazji Mistrzostw Świata. A więc tutaj widać, że Światowa Federacja postawiła bardzo mocno na to, aby ci najlepsi rzeczywiście tutaj wystartowali w Budapeszcie jutro. No i również mamy te nasze gwiazdy, dokładnie, które nam ósemka się bardzo ładnie zaprezentowały. Tak, tak, przejdziemy już za chwileczkę do nich. Pięknie nam się zaprezentowały na tym finale Diamentowej Ligi ostatnio w Brukseli, co mogło zaskoczyć, bo rzeczywiście odbiór był bardzo, bardzo pozytywny. Po dobrym występie na Mistrzostwach Europy w Birmingham, choć bez złota, ale ilość medali była zadowalająca. Natomiast ten finał w Brukseli w kilku przypadkach zaskoczył. I nasza reprezentacja, tak jak pan wspomniał, to ta ósemka, panie to Maria Żodzik, skok zwyż, srebro i srebro na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Pierwsza dama w ostatnich latach naszej królowej sporty, Natalia Bukowiecka, 400 metrów, Pia Skrzyszowska, potwierdzona przynależność do czołówki światowej, kolejnym medalem, tym razem srebrnym na Mistrzostwach Birmingham. No i w końcu dochodzimy do Klaudii Kazimierskiej, która po prostu, ja do dziś to przeżywam, nie wiem, czy pan redaktor, ale i państwo.
17: Absolutnie też.
20: Tego. Ja cały czas wspominam, bo czegoś takiego nie widzieliśmy od bardzo, bardzo dawna. Ostatnie chyba biegi średnie na takim poziomie, z taką euforią oglądaliśmy w przypadku naszych 800 metrowców, Adama Krzota, Marcina Lewandowskiego, bo to były te medalowe występy. Klaudia, no po prostu rozbiła bank i miejmy nadzieję, że również udaje się tego dokonać w Budapeszcie, bo ta przewaga nad pozostałymi zawodniczkami, przecież tam była Georgia Hunter-Bell, Jessica Hall, Evoy, Keniki, Etiopki, była naprawdę, naprawdę imponująca i wydaje się, że Klaudia utrzyma jeszcze przez te kilka dni formę.
17: No właśnie, panowie, jak utrzymać tę formę? To
20: skoro jeszcze panów wymienię. Paweł Fajdek, Młotno, oczywiście nasz multimedalista, troszkę nieszczęśliwie piąte miejsce w Birmingham, pomimo tego, że ten sezon rzuty ponad 82 metry. Jakub Szymański, może się uda ten rekord Polski w tym roku zrobić. Udało się zrobić medal na otwartym stadionie. Kuba miał z tym troszkę problemów, ale powoli wychodzi z tego. Mateusz Kołodziejski, kolejna sensacja. Dokładnie, 2:28 w polu pokonanym, Doroszczuk, Tamberi, wielkie nazwiska. I Dawid Wegner, również niespodziewana końcówka tego sezonu. Tuż za podium w Birmingham, ale fantastyczny występ w Zurichu w rzucie oszczepem. No i teraz również na podium Diamentowej Ligi w Brukseli. W ostatniej chwili wskoczył do tej ósemki. Także będą nasi, będzie lekkoatletyka pokazywana w troszkę inny sposób. Te zawody trwają 3 dni, obejmują naprawdę dużą ilość konkurencji, które są niezwykle emocjonujące. Przypomnę, ta końcówka sezonu jest bardzo interesująca. Nie liczmy na zmęczenie gwiazd, bo przecież już po mistrzostwach Europy padły 2 rekordy świata. Alison dos Santos 400 metrów przesłodki, Masai Russell i myślę, że ta forma, jak i również innych, plejady gwiazd na stadionie w Budapeszcie. Myślę, że to będą ciekawe zawody. Jestem ciekawy zwłaszcza tego, jak organizatorzy i realizatorzy pokażą nam te zawody, bo o tym mówi się dużo, że to ma być rzeczywiście rewolucja. Będą jakieś ujęcia, które były do tej pory niepokazywane. Mówi się o tym, że sprzęt, którym będą rzucali zawodnicy i zawodniczki, będzie miał specjalne czujniki, które pokażą nam trajektorię. No dużo tego jest. Sam jestem bardzo ciekawy. Myślę, że będziemy zaskakiwani podczas oglądania tej relacji. Myślę, że no kto wie. Każda dyscyplina sportu szuka jakichś nowych swoich możliwości. Zmieniają się przepisy w piłce nożnej, w innych dyscyplinach. Podobnie z lekką atletyką, która być może teraz wkracza na tę drogę zmian, poważnych zmian i uatrakcyjnienia, choć jest cały czas przecież ta królowa sportu bardzo atrakcyjna i dostarcza nam dużo emocji, no ale świat pędzi, świat jest telewizyjny, świat potrzebuje rzeczywiście tych widowisk w takich formatach, które miejmy nadzieję pozytywnych, dobrych, które zaproponuje nam organizator tej imprezy w Budapeszcie.
17: A królowa sportu potrzebuje tych innowacji, no bo jak czytam, że ma być faktycznie specjalna gra świata, chociaż ona czasami występuje, w szczególności w biegach na 100 metrów. Przedstawianie też zawodników w ostatnich latach.
20: Często mamy takie przedstawienia.
17: Więc to już jest. Niemniej jednak faktycznie oszczepy mają być wyposażone w specjalne transportery, które będą pokazywały te trajektorie. Ach. To jest taki początek innowacji, która zostanie zaszczepiona do tych największych, najważniejszych imprez typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i Diamentowa Liga?
20: Ja myślę, że tak. Zresztą tutaj też niektóre zawody już wcześniej były rozgrywane. Szukano w mniejszej liczbie skoków w konkurencjach technicznych, jakiegoś takiej przyspieszonej rywalizacji kilka lat temu. Od kilku lat jesteśmy świadkami w diamentowej lidze, na przykład w konkurencjach technicznych ostatniej kolejki, ale tylko dla pierwszej trójki. To też mobilizuje zawodniczki i zawodników do tego, aby przez te 5 kolejek, które mają przy okazji zawodów konwencjonalnych, które mieliśmy do tej pory, żeby ta rywalizacja była jeszcze na wyższym poziomie i gwarantowała wejście do tej trójki finałowej, w której będą ten ostatni skok miały prawo oddać osoby, które właśnie mają te 3 najlepsze skoki. I to, o czym wspomniałem, każda dyscyplina będzie szukała takich innowacji. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej również mieliśmy ostatnio takie innowacje, które miały dotyczyć przede wszystkim, żeby nie grać na czas, żeby nie przedłużać tego widowiska. Chodzi o zmiany. W lekkiej atletyce myślę, że jest troszkę do zrobienia, jeśli chodzi o tempo samych zawodów. Mm-hmm. Choć na tych
17: Diamentowa Liga myślę, że pokazuje, że można. Tak.
20: Dokładnie, bo tam rzeczywiście ten program jest niesamowicie intensywny, bardzo, bardzo dużo się dzieje, finały praktycznie są co chwilę, no ale być może trzeba będzie też ten styl z diamentowej ligi, zwłaszcza z finałów, bo meetingi pojedyncze, tu bywa różnie, jest troszkę spokojniej, natomiast same finały są dość mocno obciążone, jeśli chodzi o czas, a z drugiej strony dynamika. Tego wiadomo, jesteśmy w telewizji, mamy telewizję, tutaj są określone normy, to musi być mocne widowisko, no i najważniejsze z gwiazdami.
17: No właśnie, a jak do tego podejdą gwiazdy i w ogóle zawodnicy, bo pytanie chociażby Tomasza Majewskiego, wiceszefa PESLI, kilka dni temu. On mówi, te zawody to nie są nasze zawody i trochę nie wiemy, jak ta nasza reprezentacja w tych zawodach wypadnie. Więc zapytam, jak do tego powinni podejść zawodnicy? Wiadomo, pieniądze i nagrody kuszą.
20: Rzeczywiście, no Tomasz pewnie przed pierwszą edycją też mam pewne obawy, tak? Mhm. Jak to wypadnie, jak to będzie się oglądało? Impreza jest na końcu sezonu. Jest to zagrożenie, że rzeczywiście będzie ta forma niektórych zawodników, zawodniczek słabsza, ale to już podkreślałem wcześniej. W tym sezonie naprawdę ta forma jest bardzo, bardzo wysoka. Z drugiej strony rzeczywiście tutaj można mieć jakieś pewne obawy, bo to nie jest impreza główna wszystkim dla związków lekarskich. Nie jest to impreza mistrzowska, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie, także ten weekend nie tylko siatkówka, ale również królowa sportu.
17: Tak jest. Artur Partyka, wicemistrz olimpijski w skoków z wyższy z Atlanty, był gościem Jeszcze Więcej Sportu. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to już jest 2-0 dla Polaków w Sofii. Trwa trzecia partia. Więcej o tym meczu pewnie po godzinie 18:30 w Sport 360. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Program wydawał Miłosz Staniszewski, zrealizował Adam Szuraj, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Filipa Kekusza.
0: Reklama.
21: Wrześniowe voucher Obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
22: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
23: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
24: Dźgnął ją kilkanaście razy.
25: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
22: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
26: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
22: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
27: Co za dzień.
28: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
27: Meliski?
28: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
27: Czyli to takie pastylki antystresowe?
28: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
27: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
28: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
30: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
31: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: Czwartek, 10 września, minęła 16.
33: Nie karzcie pasażerów opóźnieniami na kolei, apelował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak do kolejowych związkowców.
32: Kolejarze mają dość i protestu nie odwołują, ale po interwencji ministra nieco złagodzą jego przebieg. Protest jest pokłosiem wczorajszego wypadku na torach w okolicach Przesuchy, w którym zginęła jedna osoba.
33: Działanie wojska nie było przestępstwem.
32: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie.
33: Amerykański prezydent mówi, negocjatorów w sprawie ukraińskiej trzeba wymienić.
32: TOK 360 o tym, kto może zastąpić Jareda Kusznera i Steve'a Witkoffa, którzy jeszcze w miniony weekend negocjowali warunki pokojowe w Moskwie i w Kijowie. To jest TOK 360, Marietta Wiśniewska
33: i Filip Kakusz.
32: Zaczynamy.
33: To były konstruktywne rozmowy, więc na znak dobrej woli Rada Krajowa Związku Maszynistów rozważy wniosek o skrócenie planowanego na jutro protestu operatorów lokomotyw do godziny 12.
32: To informacje po zakończonym przed chwilą spotkaniu prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Leszka Miętka z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Na miejscu jest reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Powiedz, co to oznacza?
1: No, maszyniści przekonują, że chcą zademonstrować dobrą wolę i skoro ze strony ministra Dariusza Klimczaka padła deklaracja, że zadba o to, by powołane przez niego zespoły wypracowały, tu cytat, metody neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, to prowadzące pociągi są skłonni rozważyć złagodzenie zaplanowanej na jutro akcji. Wniosek o skrócenie protestu, tak by nie trwał od północy do północy, ale od północy do południa, musi jednak jeszcze zaaprobować Rada Krajowa Związku.
2: Jeżeli to uzyska akceptację Rady Krajowej, to my ten apel jutrzejszy do maszynistów na znak dobrej woli skrócimy do 12. Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
1: To szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, a wspomniany minister Dariusz Klimczak zapewnia, że nad tym, by jutrzejszy protest był możliwie jak najmniej dotkliwy dla pasażerów, pracuje zespół kryzysowy, którego zebranie ruszy dosłownie za chwilę.
3: Na którym omówimy wspólnie nie tylko jako PKP Intercity, ale także przewoźnicy regionalne, w jaki sposób synchronizować nasze działania tak, aby pasażerowie mieli pewność, że mogą wsiąść o czasie.

0: Maszyniści ogłosili akcję protestacyjną po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy.
1: Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna z pasażerek nie żyje, kilkoro jest rannych.
0: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie.
1: Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które w tę noc wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: To była głośna noc przed rokiem w okolicach Włodawy. Rakieta spadła na dom Alicji Wesołowskiej. Dom budowany latami za zaoszczędzone pieniądze.
3: Co zarobiliśmy, co zgromadziliśmy, to ładowaliśmy w ten dom, żeby po prostu zrobić coś na stare lata. Prawdziwy dom, że można było odpocząć, że mieli gdzie przyjechać dzieci, wnuki, podwórko.
2: Wystarczyła jedna noc, by budynek trzeba było opuścić. Popękały ściany, było ryzyko zawalenia. Rodzina zamieszkała w lokalu wynajętym przez gminę, czekając na decyzję w sprawie odbudowy domu. W tej chwili ten dom już powstaje, a nad wszystkim czuwa Ministerstwo Obrony. Sąsiedzi mówili mi, że po tej nocy wszystko się w gminie zmieniło.
4: Byliśmy świadomi, że coś się dzieje, bo i huk był nie taki jak zwykle. Sygnały straży, syreny. Zapamiętaliśmy ten dzień. Pierwsza myśl, że mogło się to przydarzyć nam, druga myśl, dobrze, że tu już nie ma naszych dzieci.
2: Śledztwo trwało rok i właśnie zostało umorzone. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wojsko miało prawo wystrzelić rakietę.
5: Miało prawo, wręcz obowiązek, bo taka była decyzja dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, żeby neutralizować w ten właśnie sposób. Tak więc zarówno dowódca, jak i pilot tego myśliwca postępowali zgodnie z procedurami i na podstawie określonych przepisów prawa.
2: Do zdarzenia w Wyrykach doszło przed rokiem, a dziś znów mamy kolejne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Były rano, dostałam je również po południu. Już w tej chwili są odwołane, ale alerty pokazują, że zagrożenie cały czas jest tuż obok nas. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Amerykańska delegacja szuka w Polsce miejsc na budowę stałych baz wojskowych dla swoich żołnierzy. Najbardziej prawdopodobna lokalizacja to Wielkopolska i Dolny Śląsk.
1: Ile takich baz w Polsce może powstać, to będzie zależało od planów operacyjnych NATO. Wiadomo, że miałoby w nich stacjonować około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. 10 tysięcy ma się pojawić rotacyjnie. Powstanie amerykańskich stałych baz w Polsce jest teraz realne, choć jeszcze przed wojną w Ukrainie nie było o nich mowy.
0: A o sprawie mówił w TOK FM były dowódca jednostki sił specjalnych GROM, generał Roman Polko.
6: Reguły gry się zmieniły, zmieniła je Rosja i w tej chwili widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone, widząc w Polsce tego naprawdę wiarygodnego, zaufanego sojusznika, no nie tylko stała się Polska takim hubem dla też takiego amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, najlepszego na świecie, co tu dużo mówić, F-35, Abramsy, Apache, natomiast też to braterstwo, które właściwie wywalczyliśmy w Afganistanie, w Iraku, w tych sytuacjach takich trudnych, gdzie Amerykanie prosili też o polską pomoc, no przekłada się już na stałe współdziałanie, stałe bazy. Myślę, że ta integracja będzie jeszcze większa dzięki obecności amerykańskich rodzin w Polsce.
0: O potrzebie wysłania na stałe amerykańskich żołnierzy do Polski mówił w czerwcu szef Pentagonu Pete Hegseth w rozmowie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
1: Według wiceszefa resortu obrony Pawła Bejdy budowa baz ma potrwać do 2030 roku i będzie to Polskę kosztowało kilkanaście miliardów złotych.
0: Wojna w Iranie i jej skutki dla Amerykanów są w ostatnim czasie jednym z głównych problemów administracji Donalda Trumpa i spadających notowań Partii Republikańskiej.
1: A to źle wróży temu obozowi, bo już w listopadzie dojdzie do wyborów uzupełniających do kongresu. Próbą odwrócenia trendu jest trwająca od wczoraj konwencja Republikanów w Dallas.
0: Donald Trump zdążył już na niej obiecać $5,000 dla każdego dorosłego Amerykanina, jeśli ugrupowanie wygra wybory. Powiedział też, że wojna z Iranem skończy się od razu po głosowaniu, co przyniesie niższe ceny benzyny.
1: To abstrakcyjne zapowiedzi, trzeba je włożyć między bajki, komentował w południowym TOK 360 profesor Radosław Rybkowski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Jest to pewna absolutna, nieprawdopodobna inicjatywa po stronie prezydenta, bo tak jak mówię o tych $5,000, to by kosztowało Stany Zjednoczone, rząd amerykański koło 1 biliona i to naszego polskiego biliona dolarów przy gigantycznym zadłużeniu, które Stany Zjednoczone już teraz mają. A jeśli chodzi o zakończenie wojny w 24 godziny, to taką obietnicę słyszeliśmy w czasie kampanii prezydenckiej i dotyczyło to inwazji rosyjskiej wymierzonej w Ukrainę. Ta wojna także miała się skończyć 24 godziny i akurat właśnie miną 24 miesiące, kiedy ta wojna dalej trwa. Czyli trzeba włożyć te deklaracje Donalda Trumpa między bajki.
1: Dziś w planach jest drugie wystąpienie Donalda Trumpa w Dallas i przed nami zapewne kolejne wyborcze obietnice. Do tego, co już zostało powiedziane, wrócimy w TOK 360 o 16:50.
0: A tymczasem amerykański prezydent zastanawia się ponad to,

0: nad zmianą amerykańskich negocjatorów między Rosją a Ukrainą.
1: Donosi o tym dziennik Financial Times. Nowym głównym negocjatorem miałby zostać szef CIA John Ratcliffe.
0: Według rozmówców może on się okazać o wiele skuteczniejszy od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Cezary Jaszczyk.
2: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Ratcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji, co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Pierwszy krok został wykonany. Stały Komitet Rady Ministrów zajął się dziś projektami ustaw zdrowotnych.
1: A dokładnie regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń i zatrudniania lekarzy, które zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska w tym momencie powinny być już uchwalone przez parlament.
0: A więcej na ten temat opowie Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Opóźnienie, jak tłumaczy resort zdrowia, to przede wszystkim wynik kilkuset uwag, jakie zostały zgłoszone do projektu. Ale nawet gdyby projekty były już gotowe, to zapisane w nich roczne vacatio legis powoduje, że zmiany, w tym wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach publicznych w wysokości 240 zł, miałyby wejść w życie dopiero w 2028 roku. O czym w TOK FM mówiła wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Wsłuchaliśmy się, tak jak pani minister główna powiedziała, pani minister Jolanta Sobierańska-Kręta, ponieważ środowisko przekonywało nas do tego, że nie będą gotowi chociażby ze zmianą umów w podmiotach, którymi zarządzają, więc tutaj przechyliliśmy się do strony podmiotów medycznych zgłaszających te uwagi.
5: Czyli państwo będą bronić, tak, tego roku?
4: Na ten 12-miesięczny okres vacatio legis.
3: Ale przeciwny takiemu rozwiązaniu ma być minister finansów Andrzej Domański. Zdziwiona jest także rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej, posłanka Dorota Łoboda.
6: Liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
3: Tak, aby sprawa gigantycznych zarobków części lekarzy została załatwiona jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami. Sprawa, o której zrobiło się głośno po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym szefem SOR-u był młody lekarz bez specjalizacji, zatrudniony na kontrakcie, który w 2025 roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Jutro w Warszawie protestować będą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenów.
1: W Solino od pół roku trwa rotacyjny protest głodowy w obronie zakładu i całego przemysłu wydobywczego na Kujawach. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał.
0: Manifestację w stolicy zwołał Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, więc będą również członkowie czy pracownicy z różnych części Polski. Zapowiada Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarność w kopalni Solino.
7: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
1: Solino należy do grupy Orlen, produkuje m.in. sól spożywczą i produkty do zmiękczania wody. Posiada też magazyny, gdzie przechowywane są paliwa.
0: Po 16 latach od pierwszych starań swoją siedzibę ma w końcu Sinfonia Varsovia.
1: Budynki, w których kiedyś niegdyś mieściła się Akademia Weterynarii, od teraz ma wypełnić muzyka. Na razie to sala kameralna do prób i całe zaplecze.
0: To nie koniec przebudowy, bo wciąż nie ma tego najważniejszego elementu. Największej sali koncertowej w tej części Europy. Błażej Kulesza.
8: Pierwsi mieszkańcy wejdą tu dopiero jutro.
9: Wreszcie mamy, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi.
8: Jak mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii, na melomanów czeka 100 wydarzeń w kilkanaście dni.
9: Specjalnie podkreślając, że pierwszy weekend wszystkie wydarzenia nieodpłatnie.
8: Nowa siedziba cieszy, ale w listopadzie minie już 16 lat, gdy wybrano pracę Tomasa Puchera, projektanta m.in. sali koncertowej. Jak mówi sam autor, 3 lata trwały prace nad modelem akustycznym. To, co ważne i ciekawe dla wielu osób, to fakt, że nie będzie tu elektroakustyki. Jeżeli staniesz na scenie i tupniesz nogą, to usłyszysz ten dźwięk po każdej ze stron o takiej samej jakości. Budowa sali to wciąż pieśń przyszłości. Mówi się o 2030 roku, ale terminy co do budowy siedziby zmieniano już wielokrotnie. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: A gdy trwało uroczyste otwarcie gmachu Symfonii Warsowi, na pobliskiej ulicy Stanisława Augusta pojawił się napis "Stop poszerzeniu naszej ulicy". Mieszkańcy obawiają się, że przebudowa ulicy stanie się parkingiem dla gości Symfonii Warsowi, mówi jeden z mieszkańców, Piotr Trzaskowski.
10: Dzielnica przygotowała projekt, zaakceptowała go. Wszystko za naszymi plecami. My się dowiedzieliśmy o tym od geodetów, którzy tutaj mierzyli podbudowę nasze działki. Teraz jest projekt na etapie uzgodnień z ratuszem, a więc nie jest jeszcze zakończony, nie jest przyklepany i liczymy na to, że to jest to okienko, w którym możemy zainterweniować.
1: Dzielnica rozbudowę tłumaczy bezpieczeństwem i apelem innych mieszkańców dedykowanego parkingu dla Symfonii. Nie będzie więc, jak mówił Michał Szwajcer z Urzędu Dzielnicy na Pradze Południe, władze liczą na inne rozwiązanie.
11: Liczymy na to właśnie, że większość osób, które będzie chciało skorzystać z oferty kulturalnej tej instytucji, będzie docierało właśnie komunikacją publiczną. Nie jest naszym celem tworzenie parkingu pod Symfonię.
0: Poszerzenie ulicy ma nieco uszczuplić także błonie elekcyjne, co nie podoba się części aktywistów.
1: Przez lata w Polsce problem samobójstw był tematem tabu, mówiła dziś w TOK FM w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom suicydolożka Halszka Witkowska.
0: Zdaniem pomysłodawczyni i koordynatorki serwisu Życie warte jest rozmowy, było to bardzo trudne zarówno dla osób, które przeżywały myśli samobójcze, jak i dla tych, które są po próbie samobójczej.
12: Bardzo dużym tabu też była żałoba po śmierci samobójczej, a musimy pamiętać, że każde samobójstwo dotyka nawet 135 osób. Jeżeli pomyślimy o śmierci samobójczej nastolatka, to wiemy, że cierpią nie tylko rodzice, ale też babcia, dziadek, wujek, siostra, koledzy w szkole, koleżanki, koledzy w klubie sportowym. To jest ogromne pole rażenia. Wszystkie badania i metaanalizy pokazują jasno, że pytanie o myśli samobójcze nie spowoduje, że te myśli się u kogoś pojawią. Takie pytanie może uratować życie. Często ktoś usłyszy je pierwszy raz.
0: Fundacja Życie Warte jest Rozmowy za pomocą adresu internetowego oferuje bezpłatną i anonimową pomoc zarówno osobom w kryzysie samobójczym, jak i szukającym wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.
1: To wszystko w informacyjnej części TOK 360. Tematy dnia wybrała dla Państwa Dorota Grabowska, a po 16.20 po Ekonomii 360 porozmawiamy więcej o planach rządu na zaostrzenie przepisów po wczorajszej katastrofie kolejowej koło Przysłuchy.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. I na początek od razu sukces siatkarzy. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Protest będzie, ale krótszy. Związek Maszynistów po spotkaniu z ministrem infrastruktury na znak dobrej woli skróci akcję protestacyjną zaplanowaną na jutro. Nie potrwa ona do północy, a do południa. Maszyniści będą zwalniać przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym do 20 km na godzinę. To reakcja na wczorajszy wypadek koło Przysuchy. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką. Jedna z pasażerek nie żyje, a kilka osób jest rannych. Nie zanosi się prędko na zmiany stóp procentowych, stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński dodał, że obecne stopy będą stabilne do połowy przyszłego roku. Według Banku Centralnego istnieje ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach, a kluczowe będą ceny surowców. Co najmniej jedna osoba zginęła w ataku dżihadystów na ośrodek turystyczny przylegający do Parku Przyrody w prowincji Niassa na północy Mozambiku. Napastnicy uprowadzili 11 osób, przekazała portugalska agencja LUSA. Według mozambickiej policji do ataku przyznała się już jedna z grup muzułmańskich radykałów, powiązana z tak zwanym Państwem Islamskim.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 16.21, za chwilę Ekonomia 360 i więcej o słowach prezesa NBP Adama Glapińskiego w sprawie stóp procentowych w najbliższych miesiącach.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
21: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
22: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
23: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Z obniżkami stóp procentowych możemy się na razie żegnać. Wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.
24: Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych. Tak, no myślę do końca roku, do połowy przyszłego roku są stabilne.
23: A wszystko przez znów rosnącą inflację. Jeszcze w lipcu prezes NBP mówił o sobie, że ma gołębie nastawienie, czyli że jest zwolennikiem łagodniejszej polityki pieniężnej. Nic z tego nie zostało, mówił w TOK FM były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski.
25: Dwa miesiące minęły i gołębie odfrunęły. Tak, jesteśmy, jeżeli mówimy o najbliższej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, nie najbliższej za miesiąc, tylko w najbliższej perspektywie czasu, to bardziej czeka nas podwyżka stóp procentowych niż jej obniżka. Obniżkach to możemy na długo zapomnieć.
23: A wyższe stopy procentowe oznaczałyby wyższe raty kredytów. Ceny prądu dla gospodarstw domowych mogą w przyszłym roku wzrosnąć o 1/5, oceniają analitycy biura maklerskiego PKO SA. Ich zdaniem przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci w skali całego przyszłego roku za energię o blisko 280 zł więcej. Na rachunki za prąd wyda więc w przyszłym roku ponad 2700 zł. A droższy prąd, droższy gaz oraz drogie benzyna i diesel to coraz mocniej działająca mieszanka paliwa dla inflacji, która w kolejnych miesiącach będzie rosnąć, mówił w porannym EKG Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
26: Drożeje gaz, prawda, bo brakuje też gazu, a gaz z kolei w Europie ma duże przełożenie na ceny prądu, więc może zdrożeć też prąd w przyszłym roku. Widzimy, że kontrakty na giełdzie na prąd na przyszły rok drożeją, a te kontrakty mają później wpływ na to, jak spółki sprzedające prąd ustalają ceny, jak Urząd Regulacji Energetyki te ceny też akceptuje, więc może wzrosnąć nie tylko gaz, ale też prąd. Więc to jest taki rozlany wzrost cen energii. Co więcej, mamy do czynienia z ograniczeniami zdolności rafineryjnych, czyli brakuje nie tylko ropy, ale też jeszcze bardziej brakuje zdolności przetwarzania tej ropy. I to ogranicza dostęp do paliw na świecie, więc paliwa drożeją bardziej niż wynikałoby to ze wzrostu cen ropy. Nie mamy jeszcze tegorocznego rekordu, a na paliwach mamy.
23: I na koniec roku na inflacyjnym liczniku z tych powodów możemy zobaczyć czwórkę, czyli wzrost cen zauważalnie przekroczy zdrowy dla gospodarki poziom. Stopy procentowe podniósł dziś Europejski Bank Centralny, bo w strefie euro ceny rosną znacznie szybciej niż chciałby EBC. I to już druga podwyżka w tym roku. W Polsce wciąż kilkadziesiąt tysięcy osób spłaca kredyty w euro i dzisiejsza decyzja będzie miała wpływ na poziom ich rat, choć niewielki, bo to już spłacane od dawna kredyty, mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl.
27: Im starszy kredyt, ten wpływ zmiany oprocentowania jest mniejszy, więc z moich wyliczeń wynika, że do takiego przeciętnego kredytu z 2010 roku rata może wzrosnąć o zaledwie 26 zł, a w sumie od początku roku o około 100 zł. Dlatego, że nie tylko już uwzględniamy tą jedną podwyżkę, która już miała miejsce wcześniej, ale też pamiętajmy o tym, że tu na ratę wpływa też kurs, więc i mamy wyższe oprocentowanie, i mamy wyższy kurs euro, więc to wszystko powoduje, że rata może właśnie wzrosnąć.
23: Jak swoją podwyżkę stóp argumentuje Bank Centralny, szok energetyczny związany z wojną w Zatoce Perskiej zwiększa inflację w strefie euro. Jest kolejny wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych. Sąd może po unieważnieniu umowy takiego kredytu rozliczyć wzajemne należności banku i konsumenta i zasądzić jedynie różnicę między nimi. To tak zwana teoria salda. Trybunał zastrzega przy tym, że takie rozwiązanie nie może pogarszać sytuacji frankowicza. Bankowcy mówią, że ten wyrok uprości rozliczenia i że zbliżamy się do końca sagi frankowej. Ale według Trybunału sąd może też stosować drugie rozwiązanie, czyli dochodzenie przez bank i konsumenta dwóch niezależnych roszczeń. Warszawska giełda nie zatrzymuje się ani na moment i bije kolejne rekordy wszechczasów z kilku powodów. Dominującemu w Warszawie Orlenowi pomaga droga ropa naftowa. Towarzyszącym mu bankom sprzyja obecny poziom stóp procentowych. Na nasz rynek płyną też inwestorzy zagraniczni. Poza tym, o ile siłą na przykład giełdy w Nowym Jorku jest sztuczna inteligencja, to naszą siłą jest brak tego typu spółek, mówił w południowym KG Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS Brokers.
1: I z jednej strony oczywiście jest to ogromny minus naszej giełdy rodzimej, ale też z drugiej strony w sytuacji, kiedy cały świat zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest przeinwestowana ta branża, czy nakłady inwestycyjne nie są zbyt wysokie, no to w tym momencie takie tradycyjne biznesy mogą zyskiwać, a właśnie też na giełdzie papierów wartościowych głównie zobaczymy te tradycyjne biznesy.
2: Gdyby coś się z tą sztuczną inteligencją na rynkach wydarzyło, no to cała na biało wchodzi wtedy warszawska giełda i mówi, no, u nas przecież tego nie ma.
1: Znaczy, nie miałbym może tutaj takich jednoznacznych założeń, że gdyby coś się stało sztuczną inteligencją,
2: to odczujemy. To
1: najprawdopodobniej to odczujemy, ale też z drugiej strony możemy właśnie zyskiwać tym, że inwestorzy zagraniczni szukają tej dywersyfikacji, ponieważ jeżeli wszyscy opierają się na sztucznej inteligencji, no to szukają w naturalny sposób jakiejś alternatywy.
23: Giełda papierów wartościowych pozostaje w europejskiej czołówce najmocniej rosnących rynków. 4,32 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 3,72, a funt po 5,03.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
21: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
3: Szesnasta 29 TOK 360, jest z nami Dorota Olszewska, prezeska Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Nie minęło 30 godzin od katastrofy kolejowej koło Przysuchy i już mamy deklarację premiera o zaostrzeniu przepisów, zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów, potwierdzenie przez ministra infrastruktury, że przepisy będą zaostrzone, złagodzenie protestu maszynistów. Bardzo szybko działa i strona społeczna, i przede wszystkim strona rządowa. Patrzy pani na to, co się dzieje, i ma pani wrażenie, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, państwo działa?
4: Działa tak jak zwykle, chciałoby się powiedzieć, w ostatnich latach, czyli rzeczywiście skumulowanie pewnego rodzaju wypadków albo bardzo drastyczny wypadek powoduje natychmiastową reakcję i zazwyczaj jest to reakcja w postaci zaostrzenia przepisów.
3: Na ile mamy do czynienia w takim razie z takim PR-owym działaniem rządu, a na ile z realnym działaniem?
4: Trudno mi tutaj powiedzieć, natomiast rzeczywiście te przepisy, z którymi mamy do czynienia, one nie działają w próżni i warto byłoby na każde takie zdarzenie patrzeć w sposób systemowy, nie tylko podnoszenie kar, ale także należałoby się zastanowić nad tym, jak egzekwować już te kary, które obowiązują, a także jak wzmocnić infrastrukturę i edukację.
3: Ministerstwo Infrastruktury, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, zapowiedział możliwość odebrania prawa jazdy kierowcom, którzy zignorują czerwone światło na rogatkach. No i jest to możliwość odebrania na 3 miesiące. No i jest to, wydaje się, dość drastyczne zaostrzenie właśnie. I to zaostrzenie da się bardzo łatwo opowiedzieć. No ale skoro mówi pani o tym, że potrzeba nam również edukacji i potrzeba systemowego spojrzenia na całą sytuację, to jak to spojrzenie powinno wyglądać i też potencjalnie w takim razie, ile potrwałoby takie spoglądanie, żeby poprawić sytuację?
4: Myślę, że już dużo rzeczy się dzieje w tej chwili. Nie wiemy do końca, jakie będą efekty działań rządu, bo myślę sobie o tym, żeby to bezpieczeństwo się poprawiło. Przede wszystkim musimy pracować nad świadomością i odpowiedzialnością kierowców. Większość, zdecydowana większość wypadków, która jest powodowana na przejazdach kolejowych, to po prostu ignorancja i brak dostosowania się do obowiązujących przepisów. Także myślę sobie, że po pierwsze należałoby przyjrzeć się szkoleniu kierowców i jak dużo czasu, jak dużo uwagi jest poświęcanych na to, aby uświadomić kierowców, jak należy bezpiecznie przejeżdżać przez takie przejazdy, na co zwracać uwagę i zastanowić się, dlaczego kierowcy stosują się do znaku stop na drodze, na jezdni, a dlaczego tego nie robią w wielu wypadkach, na przykład przy okazji przejazdów kolejowych. Także z jednej strony edukacja i wiemy, że te zmiany, jeśli chodzi o szkolenie nowych kierowców, są teraz w toku. Z drugiej strony edukacja dzieci i młodzieży. To też się dzieje. Widocznie brakuje nam jeszcze skali i też takiej edukacji systemowej, czyli wpisanej w podstawę programową, która powinna być ciągła nie tylko w czwartej klasie, ale też w tym edukacji na szczeblu ponadpodstawowym. No i oczywiście infrastruktura, te zmiany infrastrukturalne, dobre praktyki, które są na zachodzie, czyli budowa tuneli, bezkolizyjnych przejazdów, to zajmuje więcej czasu, ale to też jest niezbędne, żeby eliminować właśnie tę nieodpowiedzialność kierowców albo też po prostu ludzkie błędy.
3: Edukacja bez zmian infrastrukturalnych przyniesie efekty?
4: W bezpieczeństwie drogowym zawsze mówimy o trzech czynnikach. Trudno jest wyodrębnić. Musi to iść trzytorowo, że tak powiem, czyli musimy pracować nad bezpieczniejszą infrastrukturą, nad edukacją, ale także nad bardziej skuteczną egzekucją prawa.
3: Egzekucja prawa to jest następstwo tego zaostrzenia przepisów i tego, że te przepisy są wprowadzone w życie. No więc czy teraz takie działania jak zaostrzenie przepisów, dosyć gwałtowne, no bo za kilka dni odpowiedni projekt ma być gotowy, on oczywiście musi przejść przez Sejm, ale tutaj wydaje się, że większość koalicyjna jest za tym pomysłem, sprawi, że rzeczywiście tych wypadków będzie mniej, bo rozumiem, że edukacja jest rozciągnięta w czasie, tak? A zaostrzenie przepisów, tak na start, jednak zredukuje trochę to niebezpieczeństwo na torach?
4: Zazwyczaj jest tak, że na początku, jak przepisy są drastycznie zaostrzane, to następuje taki efekt mrożący. Też przy okazji tego, że w mediach jest głośno i dużo się mówi i o zmianie przepisów, i o tych właśnie wypadkach, które miały miejsce, to większość kierowców jakby uświadamia sobie to, że są wysokie kary, że trzeba bardziej uważać. Natomiast jeśli raz, drugi, trzeci uda się przejechać bez zatrzymania się na znaku stop albo popełniając jeszcze bardziej drastyczne wykroczenia i nie ma za to kary, to jakby kierowcy wracają do starych nawyków. Także tutaj, czy zaostrzenie przepisów zlikwiduje problem wypadków na przejazdach kolejowych? Myślę, że nie. Czy sytuacja się poprawi? Trudno powiedzieć. Być może przez pewien czas będzie lepiej, później znowu wróci, znaczy właściwie nie wróci do normy, bo widzimy, że tych wypadków jest więcej w ostatnich latach. Mm-hmm. Tu już trudno powiedzieć, bo to zależy od tego, jak zadziałają te inne czynniki.
3: Bardzo dziękuję. Dorota Olszewska, prezeska Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, była z nami. 16.36, tak więc za 4 minuty informacje, a w informacjach z Maciejem Samcikiem z portalu subiektywnieofinansach.pl będziemy rozmawiać o nowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów. Dla kogo ten wyrok jest korzystny? Co na tym zyskają kredytobiorcy, a co na tym zyskają banki?

0: Autopromocja.
1: Czy twoje dziecko ma swoją ulubioną książkę?
2: A może nie lubi czytać lub czyta rzadko?
1: Jak zarazić dziecko miłością do książek i co mu daje czytanie?
2: Zapytamy w czasie rodziców. W sobotę o 13:00.
1: Ula Malko
2: i Krzysztof Chorwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
19: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 16.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na 3 miliony złotych PKP PLK oszacowały straty w związku z katastrofą kolejową koło Przysuchy. W zderzeniu pociągu z betoniarką wczoraj zginęła jedna pasażerka, kilka osób jest rannych. Obecnie na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków wypadku. Służby podniosły już wykolejoną lokomotywę. Premier Donald Tusk powiedział, że Grupa Wyszehradzka, w tym Polska, nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, podkreślił Tusk. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się w Bratysławie z premierem Irlandii, która sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Dwóch obywateli Azerbejdżanu zginęło w ataku dronów na statek towarowy na Morzu Czarnym, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Baku. Ukraiński resort infrastruktury potwierdził, że uderzenia dokonały siły rosyjskie. Dwóch innych obywateli Azerbejdżanu zostało rannych.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Tok 360, Filip Kakusz. Jest z nami Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.pl. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w kolejnej sprawie dotyczącej polskich frankowiczów. Odpowiedział na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące sposobu rozliczania nieważnych umów frankowych i stwierdził, że unijne prawo nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Co to znaczy?
8: To znaczy, że technicznie, gdyby polskie sądy poszły tą ścieżką i rzeczywiście rozliczały te kredyty saldem, czyli na przykład jeśli zaciągnąłem kredyt frankowy, wpłaciłem bankowi 500 000 zł, ten kredyt początkowo był wart 300 tysięcy, to bank zwraca mi tylko 200, no to to oznacza, że no, przede wszystkim postępowanie jest jedno, a nie dwa. Bo nie jest tak, że najpierw ja dostaję moje pieniądze, a potem bank i się dopiero ubiega o swoje, więc jest taniej. Ale po drugie, co ważniejsze w takiej sytuacji, odsetki ustawowe są liczone do, które zawsze sąd dolicza do tego, co klient wygra, są liczone od mniejszej kwoty. I to jest tak naprawdę tak od strony stricte technicznej najważniejsza kwestia. No bo to, czego się domagali klienci w ramach tego procesu, to było to, żeby im liczyć te pieniądze, żeby te dwa roszczenia rozdzielić, w związku z tym oni by dostali odsetki od większej kwoty. Teraz tak, to co powiedział TSUE, to nie oznacza, że coś radykalnie się zmienia, jeśli chodzi o orzecznictwo polskich sądów. TSUE powiedział, że można stosować jedno i drugie. Klienci chcieli, żeby Europejski Sąd powiedział, że to rozliczenie saldami to nie jest okej, że tak być, że tego się nie powinno stosować. TSUE powiedział, że może być stosowane to rozliczenie saldami, albo można te dwa roszczenia rozdzielić i może być ta druga opcja i że to zależy od polskiego sądu.
3: Czyli jeśli teraz w tym momencie orzecznictwo polskich sądów nie zostanie ujednolicone, ponieważ sąd będzie mógł zdecydować, którą z tych dwóch ścieżek wybrać.
8: Tak, sąd może zdecydować, którą z tych dwóch ścieżek wybrać. Klienci chcieli, żeby jedna z nich została zamknięta. Europejski sąd powiedział, że nie powinna być zamknięta. Natomiast nadal to polskie sądy będą o tym decydować. No i dzisiaj sytuacja jest taka, że Sąd Najwyższy, który też parę razy się w tej sprawie wypowiedział, raczej jest po stronie klientów, tak? To znaczy jest kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, z których wynika, że powinna być stosowana ta metoda rozliczania, że najpierw klient dostaje zwrot całości pieniędzy, a potem dopiero w oddzielnym postępowaniu bank się domaga swoich pieniędzy. No, w Polsce nie ma teorii precedensu, czy zasady precedensu, więc każdy sąd może to rozstrzygać tak, jak lubi. Natomiast jest prawdą, że Sąd Najwyższy raczej jest tutaj zwolennikiem tego rozdzielania tych dwóch strumieni pieniądza.
3: W takiej sytuacji jak do tego wyroku mogą podejść polskie banki, które udzielały kredytów we frankach? To jest dla nich korzystniejsze rozwiązanie czy mniej korzystne?
8: Czy banki się ucieszyły? Bo banki się obawiały tego, że może się tak jakoś wydarzyć przypadkiem, że TSUE zamknie im tę drogę salda, mówiąc w cudzysłowie, czyli tego rozliczania się saldami. Skoro to nie zostało zamknięte, a z punktu widzenia takiej techniki procesowej to jest najwygodniejsze w sumie, no bo po co mieć dwa procesy zamiast jednego, bo na dwóch procesach wiadomo najwięcej zarobią prawnicy. Skoro i tak jedna strona musi oddać drugiej stronie raty, a druga strona pierwszej stronie kwotę kredytu, to po co to rozdzielać na dwa postępowania? No to czego się bali bankowcy, to że ta droga zostanie zamknięta. Ponieważ nie została zamknięta, więc pewnie będą w sądach, w sporach z frankowiczami teraz, no do takiego czegoś sądy przekonywać, tak? No po co to rozdzielać na dwa procesy? Zróbmy jeden, rozliczmy to saldami, no wtedy klient dostaje mniejsze odsetki. Tak, i tutaj rzeczywiście, bo jakby jak policzymy odsetki ustawowe, które teraz tam wynoszą około 10%, wcześniej były wyższe, no to się może okazać, że to są całkiem duże kwoty liczone w kilkudziesięciu tysiącach złotych.
3: Przedstawiciele banków mówią o tym, że takie rozwiązanie może też doprowadzić do tego, że jesteśmy bliżej końca sagi frankowej. Jeśli ktoś śledzi z boku kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące różnych aspektów kredytów branych we frankach przez Polaków, to ma wrażenie, że tych wyroków było multum. Wobec tego, czy jest jeszcze coś, co pozostało do rozstrzygnięcia przez TSUE na obecnym etapie postępowania?
8: Powiem szczerze, ja już rok temu, półtora roku temu myślałem, że tam już nic nie ma do wyjaśnienia, że wszystko jest jasne, że naprawdę nie ma się o co kłócić, ale cały czas są pytania do TSUE i TSUE cały czas coś o czymś decyduje, więc powiem szczerze, że już sam nie wiem, ale na moje oko tam jest wszystko jasne jak słońce już. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że ta saga jeszcze potrwa, no bo mamy dzisiaj zakończonych nieco ponad 50 tysięcy spraw. 150 tysięcy klientów się dogadało z bankami, podpisało ugody. W sądach chyba jest jeszcze około 200 tysięcy spraw, więc
3: jesteśmy na półmetku.
8: Więc to jeszcze kilka lat może potrwać. No właśnie, chyba że rzeczywiście pójdzie jakaś taka bardzo duża fala ugód i to się uda jakoś poza sądami, uda w cudzysłowie pozamiatać.
3: Bardzo dziękuję. Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.pl, był z nami. 16:47. Za kilka chwil wrócimy do Państwa z Martą Zdzieborską, dziennikarką Press i było korespondentką w USA i stałą współpracowniczką Tygodnika Powszechnego. Będziemy rozmawiać o wnioskach po konwencji w Dallas, która trwa, konwencji republikanów, na której przemawiał Donald Trump. Przemawiał jeden raz, przemówi drugi raz, pewnie kolejne obietnice wyborcze zostaną przedstawione, natomiast skupimy się na tym, co już zostało powiedziane, a zostało powiedziane dużo, może mało konkretnie, aczkolwiek kilka istotnych przekazów dla republikanów i dla wyborców było.
20: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
21: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Jest z nami Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, była korespondentka w USA i stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
3: Każdy dorosły Amerykanin otrzyma $5,000, zapowiedział Donald Trump w Dallas. Warunek jest jeden. Republikanie muszą utrzymać władzę w kongresie po wyborach środka kadencji. Po pierwsze, desperacki ruch, element przemyślnego planu, czy po prostu tak się panu prezydentowi słowa na języku ułożyły?
23: W przypadku Trumpa, no to powody mogą być różne. Z jednej strony to może być jego łańska fantazja, z drugiej strony może być przejaw kalkulacji, że no jednak Republikanie są na dobrej drodze do tego, żeby nie tylko przegrać w boju o Izbę Reprezentantów, ale też w boju o Senat, co akurat jeszcze przed wybuchem wojny z Iranem, no nie było takie oczywiste i wręcz no nikt nie dawał szansy, że demokraci będą mogli zdobyć przewagę w tej Izbie.
3: Donald Trump zachowuje urzędowy optymizm, zapowiada też na konwencji Republikanów w Dallas pokonanie komunizmu jako komunistów, wskazując właśnie demokratów, no to tak, $5,000, pomnóżmy to przez ile? 230 milionów dorosłych Amerykanów?
1: To już
23: no tak, to około $1 bln wyjdzie z tego. Tak. No, po pierwsze, Donald Trump nie może tak sobie zarządzić wypłaty tak ogromnych środków. To musiałby zatwierdzić kongres, a w momencie, jeżeli kongres byłby w rękach demokratów, no to jest to absolutnie niemożliwe. Zresztą nawet no, gdyby republikanie dalej kontrolowali, no to wiadomo, że też to potrzebnych jest co najmniej 60 głosów, więc też zawsze trzeba przyciągnąć w członków z innej partii, chyba że to zostałoby w ramach ustawy budżetowej przepchnięte, no to wtedy akurat te bardziej rygorystyczne zasady nie obowiązują, więc no, należy to po prostu postrzegać jako taką no, obietnicę bez pokrycia i no, jednak po części przejaw tej desperacji, bo takie stany jak na przykład Ohio czy też Teksas, no to są stany, w których republikanie obecnie obawiają się utraty mandatu senackiego, co jeszcze kilka miesięcy temu nie byłoby zasadną obawą.
3: A jak bardzo obietnice wyborcze są przekonujące w obecnym klimacie politycznym w Stanach Zjednoczonych? Taka zapowiedź faktycznie może doprowadzić do tego, że jacyś wyborcy demokratów zmienią barwę albo ci niezainteresowani do tej pory ruszą oddać głos, czy jednak funkcjonujemy w pewnym cudzysłowie, w pewnym nawiasie i wyborcy wiedzą, że to jest niemożliwe?
23: Znaczy, no oczywiście zawsze się znajdą wyborcy, do których taki skrajny populizm trafi i może ci, którzy w ogóle nawet nie rozważali pójścia na wybory, mogą się ku temu skłonić. Natomiast to, co widać bardzo wyraźnie podczas tegorocznych wyborów, podczas kampanii i też prawyborów, które służą wyłonieniu kandydatów w ostatecznej walce o kongres, to takie zmęczenie Amerykanów duopolem, czyli zarówno partią republikańską, jak i demokratyczną. Wręcz do tego stopnia, że demokraci mają nową taktykę, na przykład w Stanach republikańskich, takich jak Idaho czy Montana, wspierają kandydatów niezależnych, czyli tych przynajmniej w teorii stojących z boku tego systemu partyjnego opierającego się na dwóch ugrupowaniach. I w nadziei ci kandydaci są wspierani w nadziei, że wyborcy zmęczeni republikanami, którzy rządzą w danym stanie, zagłosują na kandydata niezależnego, bo na demokratę w życiu nie zagłosują. Więc no, przede wszystkim widać to zmęczenie duopolem, chociaż oczywiście no, przy tej polaryzacji politycznej mamy wyborców, którzy zawsze zagłosują na demokratów i tych, którzy zawsze zagłosują na republikanów, ale poszerza się pole i grupa tych, którzy po prostu no, kontestują system. Czy ta obietnica 5000 coś zmieni? No w przypadku niektórych na pewno.
3: A jak ci kandydaci niezależni, jaką oni mają siłę przebicia, biorąc pod uwagę, jak potężne organizmy to republikanie i demokraci? Bo też trochę nie rozumiem tej taktyki demokratów, którzy wspierają kandydatów niezależnych, bo oni no, siłą rzeczy też osłabiają swoich kandydatów.
23: Znaczy, tak naprawdę w tych stanach, o których mówiłam, przynajmniej w większości z nich, na przykład w Idaho czy też w Dakocie Południowej, no to tam to zaszła sytuacja kuriozalna. Kandydaci demokratów zostali zepchnięci na, jakby wyautowani z gry, zrezygnowali z kandydowania, żeby nie osłabiać głosów i szans kandydata niezależnego na pokonanie republikańskiego rywala. Jedynie w Montanie kandydatka demokratów nie chciała ustąpić pomimo nacisków ze strony establishmentu partii demokratycznej. No i tutaj wiadomo, że szanse takiego kandydata niezależnego są żadne, no bo demokratka będzie mu podbierała głosy. Natomiast no wręcz doszło do takiej strategii, że kandydaci partii demokratycznej są odsuwani na bok, a ich miejsce zajmują kandydaci niezależni. No i oczywiście w takiej konfiguracji no, ich droga do zwycięstwa na pewno nie jest... Znaczy raczej mają nikłe szanse, ale no przynajmniej jest to jakiś ruch, no, który ma po prostu osłabić republikanów, no i stworzyć szansę do testowania jakby nowej strategii wyborczej.
3: Donald Trump przemawiał w Dallas 2 godziny, ma zabrać głos jeszcze raz. Najbardziej wybiła się oczywiście ta konkretna obietnica tych $5000. Co jeszcze może paść? To znaczy, czy to wydarzenie z udziałem czołowych amerykańskich republikanów może przynieść jakieś kolejne obietnice, może być punktem, który jednak zdecyduje o tym, że republikanie będą mieli większe szanse za kilka tygodni?
23: Czy ja bym tak naprawdę nie podchodziła do tego wydarzenia jako takiego, który może być jakimś punktem zwrotnym w tej kampanii. Oczywiście ta obietnica $5000 może na niektórych podziałać, natomiast musimy sobie zdać sprawę, że też Amerykanie nie śledzą tak uważnie tego rodzaju wydarzeń politycznych. No oczywiście, jeżeli mówimy o kampanii prezydenckiej, w ostatnich tygodniach, jest to prawda główny punkt programu. Ludzie oglądają telewizję i relacje z różnego rodzaju wieców. Natomiast w tym przypadku przeciętny Amerykanin nie zajmuje się takimi w cudzysłowie branżowymi, wewnątrzpartyjnymi wydarzeniami, jak tego rodzaju konwencja i nie sądzę, żeby śledzili to jakoś z dużą uwagą. Bardziej ciekawe jest to, że niektórzy republikańscy politycy, jak na przykład senatorka Susan Collins z Maine, w ogóle nie pojawili się na tej konwencji, bo zwyczajnie nie chcą pogorszyć swoich szans w boju o Senat. No tym bardziej, że kiepsko wypadają w sondażach. No i to też może być taki samobój polityczny, pojawienie się na takiej konwencji.
3: Bardzo dziękuję. Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, była korespondentka w USA i stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego, była z nami. Karolina Lewicka w studiu. Witaj.
1: Dzień dobry.
3: Wywiad polityczny za chwilę.
1: I ja tylko a propos tego, o czym rozmawialiście, bardzo podobał mi się ten moment, kiedy Donald Trump mówił, tutaj nie ma żadnego pustego miejsca. Operator pokazywał całe sektory, gdzie nie było żadnego człowieka, tak? A my w wywiadzie politycznym mamy kolejny odcinek cyklu poświęconego polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej historii. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka stała się suwerennym i niepodległym państwem, jak uwolniła się z tego rosyjskiego uścisku. A dziś opowiemy Państwu o trudnych latach 90., o tym, jak Rosja, będąc przekonaną, że bez Ukrainy nie może być imperium, po odzyskaniu sił konsekwentnie próbuje odzyskiwać kontrolę nad Kijowem. To będzie rzecz o pomarańczowej rewolucji, która wybucha w reakcji na sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich w 2004 roku na rzecz kandydata prorosyjskiego Wiktora Janukowycza. Jego konkurenta Wiktora Juszczenkę rosyjskie specsłużby usiłowały wcześniej trwale wyeliminować, bo po prostu go otruły dioksynami, ale przeżył, został prezydentem. Janukowycz wygra jednak kolejne wybory, a kiedy pod silnym naciskiem Putina nie będzie chciał podpisać umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Ukraińcy znowu ruszą na Majdan. Po 17.20 opowie nam o tym profesor Tomasz Stryjek, a już za chwilę Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Wiadomo, o czym będziemy mówić, o co będziemy pytać. Oczywiście o amerykańskie bazy, bo to już nawet liczba mnoga się pojawia. Trwa inspekcja amerykańska w naszym kraju, przegląd potencjalnych miejscówek. Mamy nadzieję od Pawła Zalewskiego dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak te sprawy wyglądają.
3: Karolina Lewicka zostaje z Państwem. Wywiad polityczny po informacjach o 17.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
24: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
24: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
25: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
28: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
29: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
30: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
31: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
30: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Półtorej minuty po 17:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa i będzie wzajemne honorowanie biletów lub ich bezpłatny zwrot w przypadku rezygnacji z podróży. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejowych związkowców. Jednocześnie informuje, że nie planuje odwoływania pociągów, jednak uprzedza, że tego dnia mogą wystąpić bardzo duże opóźnienia. Maszyniści będą m.in. zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Protest jest obecnie zaplanowany na cały dzień, jednak jak przekazał prezydent związku, możliwe jest skrócenie go do południa. Jest to po kłosie wypadku na torach w okolicach Przysuchy, w którym zginęła jedna osoba. Premier Donald Tusk otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Polska i Europa muszą się przygotować na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance, podkreślił premier. Tusk wziął dziś udział w spotkaniu z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Szef rządu jako przykład zdarzeń podał te dzisiejsze, nocne. Mówił, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Dodał też, że Rosja zdecydowała się na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Siły wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów Hutim dotarły do strategicznych wysp Hanisz na Morzu Czerwonym, poinformowała agencja Reutera. Agencja AFP z kolei podała, że zajęli oni jedną z wysp Hanisz, leżącą na północny zachód od cieśniny Bab el-Mandab. Tym to oznacza, że Huti robią duże postępy na drodze do uzyskania kontroli nad tą cieśniną, a leży ona na jednym z najważniejszych na świecie szlaków dla statków przewożących surowce. Dziś na termometrach maksymalnie od 17 do 21 stopni, noc będzie chłodna, 6 stopni w Kotlinach Górskich, w centrum około 8, 12 nad morzem, jutro od 13 w Małopolsce około 18, w centrum do 20 na zachodzie kraju.

0: menami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
1: Liczba żołnierzy będzie zależała od planów operacyjnych NATO. Jak szacuje Ministerstwo Obrony, budowa obiektów ma kosztować Polskę kilkanaście miliardów złotych.
2: Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach, a wręcz mogą im zajrzeć w oczy podwyżki.
1: Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie oraz wynikające z tego mocne wzrosty cen paliw i energii. Z obniżkami stóp procentowych na długo się pożegnaliśmy właśnie z powodu rosnącej inflacji. Nie pozostawia wątpliwości prezes Narodowego Banku Polskiego, który tłumaczył dziś decyzję Rady Polityki Pieniężnej o dalszym trzymaniu stóp na obecnych poziomach.
2: Ale ekonomiści ostrzegają, brak zmian to mniejszy problem. Gorzej, jeśli inflacja tak mocno wzrośnie, że trzeba będzie stopy procentowe podnieść, mówią prezes NBP Adam Glapiński i były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski.
3: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły dwa miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
4: Dwa miesiące minęły i gołębie odfrunęły. Albo będą te stopy dłużej utrzymywane na tym poziomie, albo czeka nas podwyżka. Moim zdaniem nieuniknione jest podwyżka stóp procentowych. Nie mówię, że jakieś znaczne. Ważne są czynniki krajowe, które najprawdopodobniej skłonią Radę, przynajmniej powinny, do podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. I przede wszystkim to są takie, że inflacja nie tylko, że ostatnio wzrosła, ale ona będzie najprawdopodobniej rosła dalej do końca roku. No i też nie wiemy, co się stanie w następnym. No i mało tego, te wtórne efekty wzrostu cen paliw będą się coraz bardziej intensyfikowały.
1: I z tego powodu walki z inflacją nie odkłada Europejski Bank Centralny, który drugi raz w tym roku podniósł dziś stopy procentowe.
2: Ekran przy polskiej kopalni węgla brunatnego Turów, który miał chronić czeskie wody podziemne, nie działa, mówią eksperci.
1: Rozwiązanie nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów i lepiej nie będzie, więc czas na poważną rozmowę o końcu wydobycia i propozycjach dla regionu. Apelują z kolei społecznicy. Jakub Medek.
5: Przy samej barierze poziom wód przestał się co prawda obniżać, ale przestał też rosnąć. Dalej efekty są jeszcze mniejsze, a kopalnia, jak podkreśla hydrogeolog Sylwester Kraśnicki, wydobywa z coraz większej głębokości.
6: Im głębiej odwadniamy, tym zwiększa nam się, poszerza nam się zasięg strefy odwodnienia. Stąd też nie można mówić tutaj nawet o stagnacji. Może o wyhamowaniu tempa.
5: Budowa nowego ekranu nie ma ekonomicznego sensu, dodaje Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia Ekounia i apeluje do rządu, by w końcu zaczął poważnie rozmawiać o dacie zamknięcia kopalni.
7: Burmistrzowie, wójtowie mówią, my się boimy sytuacji Wałbrzycha, który był zamknięty bez planu. No ale idziemy w tą stronę, jakbyśmy chcieli zrealizować ten Wałbrzych tutaj.
5: Kopalnia ma koncesję na wydobycie do 2044 roku, ale zdaniem ekspertów trzeba ją będzie z powodów ekonomicznych zamknąć znacznie wcześniej, najdalej w połowie przyszłej dekady. Jakub Medek, TOK FM.
2: Nazywana najwspanialszą bezdomną orkiestrą świata, ma wreszcie swoją siedzibę.
1: Po 16 latach w stolicy otwarto siedzibę Sinfonii w Warszawie. Na razie udało się stworzyć salę kameralną, salę prób i pomieszczenia techniczne. Budynki zaadaptowano po Akademii Weterynarii.
2: Do ukończenia budowy nowej siedziby Sinfonii wjedzie jeszcze długa droga, bo wciąż nie powstała sala koncertowa, która będzie największą w kraju. Z Januszem Marynowskim, dyrektorem Sinfonii, rozmawiał Błażej Kulesza.
8: W 2030, jeżeli ten drugi etap nam się zakończy, no to 20 lat od momentu wyboru pracy pana Tomasa Puchera, to chyba trochę za długo.
9: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości, ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
8: Czyli dziś pan powie, że Sinfonia Warszawia to najwspanialsza bezdomna orkiestra świata?
9: Oczywiście nie możemy tutaj prezentować orkiestrę w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, ale już w mniejszych składach tak. Na pewno nie bezdomna, ale na pewno najwspanialsza.
1: A pierwsze koncerty
10: Sinfonia
1: już jutro.
10: Warszawia Brass.
1: Zaproszeni są wszyscy. Wydarzenie nie jest biletowane.
2: Tego zadania nie udało się ludziom rozwiązać przez długie lata.
1: Firma OpenAI ogłosiła, że jej model rozwiązał nierozwiązywalne dotychczas równanie Naviera Stokesa, jeden z 7 matematycznych problemów milenijnych.
2: Są to wzory opisujące ruch płynów. Stosuje się je na co dzień m.in. do prognozowania pogody, projektowania kadłubów samolotów czy analizy przepływu krwi w naczyniach krwionośnych.
1: Takie wykorzystanie sztucznej inteligencji wiąże się z ryzykiem, że ludzie przestaną sami zdobywać wiedzę, mówił w TOK FM informatyk dr Bartosz Naskręcki.

0: naszą pokusą jest to, że jeżeli mamy narzędzie, które potrafi za nas rozwiązywać problemy, to na pewno będziemy próbowali to stosować. Natomiast ja widzę też również dodatkowe zagrożenie polegające na tym, że rozwiązywanie w taki izolowany sposób nawet bardzo spektakularnych, trudnych problemów matematycznych nie buduje społeczności, nie rozwija kolejnych doktorantów, nie zachęca studentów. To jest tylko i wyłącznie przypięcie w pewnym miejscu takiej pineski, pokazanie, o, ten problem został już rozwiązany, mamy wystarczająco dużo narzędzi, ale nie zadajemy kolejnych pytań.
1: Nad rozwiązaniem równania pracowało około 10 tysięcy agentów AI. Wynik uzyskali w 90 godzin.
2: To wszystko w informacyjnej części TOK 360. Tematy dnia wybrała dla Państwa Dorota Grabowska. A teraz jest z nami podpułkownik Andrzej Machalica, szef infrastruktury 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
3: Witam serdecznie.
2: Była u pana amerykańska delegacja, która szuka w Polsce lokalizacji pod bazę dla swoich żołnierzy?
3: Niestety takich informacji na chwilę obecną nie posiadam. Nie wiem, skąd taka informacja.
2: To nie jest informacja, dopytuję po prostu, bo wiadomo z przekazów medialnych, że taka delegacja się pojawia i dziś i jutro ma właśnie szukać potencjalnych, robić rekonesans pod potencjalne amerykańskie bazy w Polsce. No ale dobrze, w przekazach medialnych pojawiają się informacje o tym, że taka stała baza mogłaby zostać utworzona w Wielkopolsce albo na Dolnym Śląsku, ale teraz biorąc pod uwagę pana doświadczenie, co jest potrzebne, by taką bazę na, jak rozumiem, kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich utworzyć? Czy ona może powstać od zera, czy praktyka wskazuje, że jednak trzeba mieć już jakąś infrastrukturę?
3: Jeśli chodzi tutaj o organizację samego takiego zaplecza logistycznego, to na pewno w pierwszej kolejności jest niezbędne poznanie wymagań wojsk sojuszniczych, tak aby w zakresie polskich przepisów umożliwić organizację takiego zaplecza. Kluczowa tutaj jest analiza i oczywiście dobry proces planowania. Jest to proces długotrwały, wymagający i udziału i zaangażowania obydwu stron, zarówno strony polskiej, jak i amerykańskiej.
2: Czyli obie strony muszą wiedzieć, czego od siebie oczekują nawzajem. A czego Amerykanie mogą od nas oczekiwać, biorąc pod uwagę, że oni mają już doświadczenie w przebywaniu w Polsce? No i jesteśmy też w takim miejscu Europy, że jest to dosyć newralgiczne miejsce.
3: Przede wszystkim, jeśli chodzi o samo zabezpieczenie strony amerykańskiej u nas w Powidzu, odbywa się to oczywiście na podstawie umowy EDCA o wzmocnionej współpracy obronnej z 2020 roku. Ta umowa reguluje kwestie związane z zabezpieczeniem wojsk sojuszniczych i współpracy tutaj strony polskiej ze stroną amerykańską. W tym dokumencie są określone obszary współpracy, jakim tutaj poruszamy się ze stroną amerykańską.
2: Jakie to mają być obszary współpracy?
3: Jeśli tutaj chodzi o zakwaterowanie, o ogólne zaplecze logistyczne, o zabezpieczenie samego tutaj bytowania, obecności wojsk sojuszniczych, tu naprawdę dokument jest bardzo szeroki i porusza różne kwestie, od wyżywienia poprzez zakwaterowanie. Także no, tak jak wspomniałem, jest to dość duże zadanie, które no, wymaga udziału różnych sił i środków do wykonania tego zadania.
2: Taka baza nie powstaje w próżni, to znaczy jeśli rzeczywiście w Polsce pojawi się stała baza na kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy, 5 tysięcy, 10 tysięcy, to jest tak, że ona też zmieni krajobraz tego, co dzieje się wokół niej. To znaczy to nie jest tak, że ci żołnierze będą tylko w bazie. Tu chodzi o przygotowanie infrastruktury również sięgającej poza granice takiej bazy.
3: Tak, oczywiście. Tutaj jeśli chodzi o samą obecność wojsk sojuszniczych i dzięki temu, że właśnie tutaj siły zbrojne Stanów Zjednoczonych stacjonują w garnizonie Powidz, przyczyniło się to do rozwoju naszych tutaj zdolności operacyjnych oraz zwiększenia potencjału logistycznego dedykowanego do wsparcia działań ogólnie jednostek u nas w garnizonie. Historia lotniska w Powidzu pokazuje, że no, zmiana przeznaczenia i funkcji lotniska jest procesem długotrwałym, ale nie niemożliwym. Mhm. Lotnisko w Powidzu było już zapleczem dla samolotów bombowych i rozpoznawczych, a obecnie dla samolotów transportowych.
2: I rozumiem, że jeśli rzeczywiście taka baza powstanie, będzie powstawała w Polsce, to lotnisko w Powidzu odegra jakąś rolę w tej logistycznej stronie powstawania tej bazy.
3: Dokładnie na chwilę obecną nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. To niestety nie jest zależne ode mnie. Lotnisko w Powidzu od 2017 roku zabezpiecza obecność tutaj wojsk sojuszniczych u nas w garnizonie. Mam nadzieję, że będziemy tutaj tą współpracę kontynuować i budować zdolności operacyjne i zarówno swoje, jak i wojsk sojuszniczych.
2: A proszę powiedzieć, panie pułkowniku, od takiej strony logistycznej, jak wygląda przygotowanie tej bazy? No bo jest sygnał, tak, tu powstaje baza, infrastruktura jest gotowa i co się wydarzy dalej, jak w krótkim czasie przewieźć sprzęt i umieścić gdzie trzeba?
3: Tak jak wspomniałem, jest to duże wyzwanie, żeby zabezpieczyć w krótkim czasie na przykład kilka tysięcy żołnierzy czy setki pojazdów. Jest to zadanie, które musi być zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem. To się nie dzieje z dnia na dzień. Wymaga wnikliwej analizy oraz konkretnego planu zabezpieczenia.
2: I na koniec odwołam się jeszcze raz do pana pułkownika doświadczenia, no bo skoro na miejscu dziś i jutro w Polsce są Amerykanie, przedstawiciele amerykańskiej administracji, którzy robią rekonesans, to co nam to mówi o stopniu zaawansowania rozmów na temat zacieśnienia współpracy, na temat tego, czy ta stała baza powstanie?
3: Uważam, że tutaj, jeśli chodzi o współpracę naszą z wojskami sojuszniczymi ze stroną amerykańską, ta współpraca jest bardzo dobra i praktycznie z roku na rok jest coraz lepsza. Jak już wspomniałem, wojska amerykańskie stacjonują u nas od 2017 roku. Przez te 9 lat tutaj obecności wojsk sojuszniczych u nas w garnizonie stworzyliśmy naprawdę bardzo mocne więzi. Znamy się z żołnierzami amerykańskimi. Praktycznie wykonujemy zadania z nimi dzień w dzień. Jest to współpraca, która odbywa się na podstawie wzajemnego zrozumienia i naszych przepisów, jak i przepisów strony amerykańskiej. Wiemy, czego strona amerykańska od nas żąda. My oczywiście każdego dnia staramy się każde zadanie traktować priorytetowo i dokładamy wszelkich starań, żeby te zadania, które stoją przed 33. bazą, były wykonane zgodnie z wymaganiami strony amerykańskiej i oczywiście w terminie, który strona amerykańska sobie życzy.
2: Bardzo dziękuję. Podpułkownik Andrzej Machalica, szef infrastruktury 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, był z nami. O 18.20 informacja, po nich z profesor Agnieszką Gmitrowicz, specjalistką psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Będziemy rozmawiać o kryzysie psychicznym wśród młodych ludzi właśnie dziś, 10 września, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.
4: Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm. Odliczamy.
12: 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 18.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Spółka PKP PLK rozważy wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za zapowiedziane na jutro protesty, jeśli doszłoby do destabilizacji funkcjonowania kolei. Akcja maszynistów może utrudnić podróżowanie setkom tysięcy pasażerów. Przynajmniej do południa pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę przed przejazdami kolejowo-drogowymi. To w reakcji na wczorajszy wypadek koło Przysuchy. W zderzeniu pociągu z betoniarką zginęła jedna osoba. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 60 zostało rannych w rosyjskim ataku na miasto Pawłochrad w obwodzie Dniepropetrowskim na środkowym wschodzie Ukrainy, poinformowały regionalne władze. Rosyjski dron uderzył w centrum handlowe. Wśród rannych jest 3 dzieci. Inflacja w Unii Europejskiej utrzyma się powyżej celu do drugiej połowy przyszłego roku, poinformowała prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku. Dodała, że decyzja o podwyżce stóp procentowych była solidnie uzasadniona przez prognozy. Konflikt na Bliskim Wschodzie oraz ostatnie wydarzenia związane z nieuzasadnioną wojną Rosji przeciwko Ukrainie spowodowały dalszy wzrost ścieżki cen energii, przekazała Lagarde.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Osiemnasta, 22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Agnieszka Gmitrowicz, specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, przewodnicząca zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego. Dobry wieczór, pani profesor.
21: Dobry wieczór państwu.
2: 10 września to jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W Warszawie odbywa się 4. Kongres Suicydologiczny. Jednym z wątków, na który badacze zwracają uwagę, no i który też, na który trzeba zwrócić uwagę, bo tak wskazują statystyki, to pogłębiający się kryzys psychiczny wśród dzieci i młodzieży. I nie chcę odnosić się do liczb, które o tym świadczą, ale chciałbym, pani profesor, żebyśmy się odnieśli do właśnie profilaktyki. I to jest profilaktyka, za którą odpowiedzialni są nie tylko lekarze, bo zanim osoba w kryzysie do nich dotrze, może minąć bardzo dużo czasu, a młodzi ludzie w kryzysie stykają się z rówieśnikami, z nauczycielami, z rodzicami. Gdzie, w której z tych relacji profilaktyka może się zacząć?
21: Jako suicydolog od razu trochę skontruję, tak?
2: Dobrze.
21: Odpowiedzialności lekarzy, my nie odpowiadamy za to, że osoby podejmują w kryzysie działania, które im zagrażają.
2: Ale państwo pomagają, tylko
21: a
2: że
21: my pomagamy,
2: ktoś inny może pomóc wcześniej.
21: A pomóc może każdy. Czyli to, co my robimy teraz w ramach zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji, i w ten dzień zawsze to akcentujemy, od ponad 20 lat to funkcjonuje w ramach Światowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom, to jest przede wszystkim przekaz taki, że każdy może pomóc. To jest, jeżeli w środowisku są ludzie, którzy mają empatię, którzy mogą komuś towarzyszyć, którzy mogą zwrócić uwagę na to, że ktoś cierpi i po prostu usiądą i wysłuchają, to już jest prewencja. Czyli to, co jest zagrażające dla pokolenia, szczególnie nastolatków, które często nie podejmują decyzji jednoznacznych, są ambiwalentni, bo są impulsywni, bo mają, jak to mówią, kryzys dojrzewania. I to, co się dzieje teraz szczególnie, bo spójrzmy na to perspektywicznie, zmieniły się czasy. Od czasu pandemii, kiedy zaczęło się nauczanie to cyfrowe, tak, to po prostu nie było przestrzeni na to, żeby ludzie się uczyli komunikacji za pomocą wzroku, gestu, to, co ja teraz robię. Po prostu zostali zamknięci sami ze sobą, często w jakiejś przestrzeni, która nie zawsze jest wspierająca, być może traumatyczna, być może są jakieś choroby w rodzinie. Nie można odreagować było wtedy i to się zaczęło jakby powielać. No, nie będę mówiła o takich filmach jak 13 powodów czy adolescencja, tak? Bo no, to są takie filmy, ja to mówię studentom o tych filmach, bo to się można dużo dowiedzieć na podstawie filmu, bo to nie jest tak, że samobójstwo jest zjawiskiem bardzo częstym, jeżeli chodzi o po prostu koniec życia. Wręcz przeciwnie, rzadkie. W związku z tym nie mamy takich narzędzi, żeby jednoznacznie zdefiniować dokładnie to, co się działo tuż przed takim aktem. I teraz możemy się odwołać do działań takich typu autopsji psychologicznej, ale to nam nic nie wyjaśni. Czyli tak naprawdę, gdyby padło takie pytanie, które czynniki powodują, że czynniki ryzyka, że dochodzi do tego ostatecznego rozwiązania, to nie umiałabym tego powiedzieć, mimo że z młodzieżą pracuję od 30 lat ponad i zajmuję się badaniami dotyczącymi rozpowszechnienia, czynników ryzyka i tak dalej. Ponieważ to można wszystko odwrócić i to bym chciała powiedzieć. Prewencja, nie ma takich kryzysów, pomijam cierpienie, tak? Ból, gdzie człowiek po prostu nie radzi sobie z cierpieniem. Tak, to są. Natomiast w sytuacjach takich społecznych, szkolnych, zawodowych, to jest po prostu, żeby ważne jest, żeby każdy z nas zauważył to, na przykład, że ktoś jest smutny, że zmienił swój styl życia, że wycofał się, że nie ma zainteresowań. Przede wszystkim, że mówi, że życie jest beznadziejne. Tak? I te elementy, poczucie beznadziei, poczucie takiego cierpienia psychicznego, małej aktywności, dużych takich zmian w zakresie samoobsługi, w zakresie współdziałania, no, to są takie objawy depresji. I te objawy powinny każdego z nas, który jest wrażliwy, na to uczulić. Wystarczy po prostu usiąść. Ja ciągle to powtarzam, na zjazdach suicydologicznych, jak pierwszy raz pojechałam do Sztokholmu w 2000 roku, to tam puszczali muzykę jazzową. Dlaczego? Bo oni się cieszyli, że pomagają ludziom. A w jaki sposób? Jak były tragedie wielkie, wielkie powodzie w Azji gdzieś, to oni jechali, profesor Houghton z Wielkiej Brytanii, jechali tam i grali z dziećmi w piłkę. To była prewencja.
2: To była prewencja, to była też empatia i odpowiedź na takie podstawowe potrzeby. Tak. No dobrze, widzimy coś. Widzimy, że coś się dzieje. Widzimy te symptomy, o których pani profesor mówi. Tylko teraz, jak poprowadzić tę rozmowę, jak się zbliżyć? Bo to też wiem, że to budzi pewien niepokój wśród ludzi, którzy chcą się zbliżyć, ale właśnie mają ten stosunek ambiwalentny i nie są pewni, czy przypadkiem nie zaszkodzą.
21: Jeżeli damy przestrzeń, jeżeli powiemy, że tu jesteśmy i czekamy, po prostu, że chcemy pomóc, to już pomagamy. Natomiast no, pamiętajmy, że są sytuacje trudne, kiedy na przykład osoba ma zaburzenia psychiczne. Te zaburzenia psychiczne mają różny poziom ciężkości. Są takie, które po prostu przekraczają nasze wyobrażenie o tym, jak człowiek może cierpieć z powodu na przykład myśli, które ma w głowie, albo z powodu przekonania, że jest do niczego, albo że zaraz coś się stanie jego rodzinie. Czyli w tych sytuacjach nie ma innego wyjścia jak diagnostyka i to u psychiatry. Ponieważ tylko my pełnym badaniem psychiatrycznym możemy ocenić, czy osoba jest w zagrożeniu, czy nie. Czy podejmie to zachowanie, czy nie. Nie zawsze możemy to przewidzieć, bo czasami osoby też nie są w stanie przewidzieć impulsywnych aktów, takich działań przeciwko sobie, dokonują samookaleczeń, ale my możemy zabezpieczyć. Czyli to, co my robimy w ramach psychiatrii, to czekamy na moment, kiedy będziemy mogli zbadać. Mhm. I ten moment jest trudny, bo często ta osoba wymaga izolowania, po prostu dbania o to, żeby nie miała dostępu do metod. A w innych okolicznościach nie mamy takiej możliwości, żeby to zagwarantować na ulicy, w tramwaju. Jasne. W związku z tym to, co każdy z nas powinien zrobić, widząc osobę w kryzysie, która, nie wiem, stoi w jakimś miejscu, które może zagrozić tej osobie, są komunikaty w różnych ważnych miejscach takich strategicznych, o których nie będę mówiła. Natomiast jeżeli ktoś zauważy, że jest jakaś niepewność, co do tego, dlaczego on tam stoi w tym miejscu, to warto o to zapytać. Jeżeli mamy wątpliwość co do odpowiedzi, to 112. To nie ma wątpliwości.
2: I to jest puenta na ten moment. Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Gmitrowicz, specjalistka psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, przewodnicząca zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw zdrowia publicznego, była z nami. Dziękuję pani profesor.
21: Dziękuję bardzo.
2: 870 22 22 to jest Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. To jest numer całodobowy i bezpłatny.
0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
18: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W Sport 360, Błażej Kulesza, witaj, dobry wieczór. Siatkówka. Od wczoraj trwają bowiem Mistrzostwa Europy Mężczyzn, a obrońcy tytułu, czyli Polacy, weszli do gry w mistrzowskim stylu, bo z Portugalią skończyło się 3-0, to podobno był mecz bez historii.
22: No, to prawda, efektownie rozpoczęliśmy ten turniej w setach do 12, 18 i 20. Polacy, mam wrażenie, tylko chcieli potwierdzić, że faktycznie przyjechali tutaj po obronę tego tytułu. Jeszcze do stanu 7-6 było w miarę wyrównane, no ale potem w pierwszym secie już wszystko skończyło się tak, że nie było czego zbierać, ale no, pokazali przede wszystkim siłę naszego zespołu, ale co o tym ja będę mówił, oddajmy głos naszym siatkarzom, a dokładnie Marcinowi Komendzie.
23: No ja myślę, że to są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia, nie wiemy czego się do końca spodziewać po przeciwniku, my wiemy czego się możemy spodziewać po sobie, natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz, nowa hala, nowe miasto, więc może się to zdarzyć, natomiast nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
22: No polscy siatkarze, jeżeli chodzi o mecze z Portugalią, nigdy nie przegrali, chociaż ja pamiętam takie spotkanie bodajże, o matko, 22 lata temu to były eliminacje do Igrzysk Olimpijskich. Wtedy męczyliśmy się niesamowicie z Portugalią. Tym razem żadnych męczarni nie było, jak wspomniałem. Niemniej jednak sporo debiutantów w tych mistrzostwach, jeżeli chodzi o naszą kadrę, więc oddajmy może głos temu debiutantowi. Bartłomiej Bołądź, posłuchajmy, jak on ocenia w ogóle te mistrzostwa.
24: Tak, podobała mi się fajna hala. Nawet się nie spodziewałem, że tylu Polaków, kibiców naszych będzie na trybunach. więc możemy im tylko za to podziękować i zaprosić na kolejne spotkania.
22: A to następne spotkanie już w sobotę z Izraelem.
2: No i patrząc na terminarz tych mistrzostw, poziom trudności będzie właśnie rósł z każdym kolejnym spotkaniem.
22: To prawda, tak to wszystko się ułożyło, tak wymyślili organizatorzy, że najpierw ci najłatwiejsi, jeżeli chodzi o te najlepsze drużyny, tak jest w przypadku Polski, więc najpierw Portugalia, potem Izrael, następnie Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria. No i ta ostatnia dwójka to są już rywale, z którymi możemy pograć. Bułgarzy to przecież współgospodarze tych mistrzostw, więc ten ostatni pojedynek na pewno będzie zacięty. Tak przynajmniej wszyscy prognozują.
2: I dla Polaków to nie jest tylko obrona tytułu, bo na tych mistrzostwach triumfatorzy wygrają znacznie więcej.
22: To prawda. Polacy, no, niektórzy się śmieją, że grają na dobrą sprawę o podwójną stawkę na tych mistrzostwach, bo zwycięzca Mistrzostw Europy oprócz Pucharu Złotego Medalu dostanie też bilet na Igrzyska Olimpijskie. Tak to w tym roku Federacja Światowa Siatkówki wymyśliła, że zwycięzcy czempionatów mają bezpośrednią kwalifikację. A jak wcześniej wspomniałem, z Portugalią paręnaście lat temu walcząc właśnie o Igrzyska, było momentami trudno, tym bardziej taki zdobyty bilet na Igrzyska już w pierwszym możliwym starcie na pewno ułatwiłby przygotowania.
2: Bardzo Ci dziękuję, Błażej Kulesza. Sport 360, 18:35, a więc za 5 minut informacje.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Jutro przewoźnicy kolejowi będą wzajemnie honorować swoje bilety. Zapowiedziała to najpierw spółka Intercity. Podobne informacje przekazują Koleje Wielkopolskie. To w związku z planowaną akcją protestacyjną maszynistów, którzy zamierzają zwalniać przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym do 20 km na godzinę. To w reakcji na wczorajszą katastrofę koło Przysuchy, w której zginęła jedna pasażerka. Prokuratura rejonowa w Przysusze właśnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wezwał w Berlinie Niemcy do dalszego wsparcia Ukrainy i wysokich wydatków na obronność. Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul zapewnił, że rząd utrzyma ten kurs. Sekretarz generalny NATO ocenił, że Władimir Putin nie wykazuje żadnej gotowości do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie i wierzy, że zdoła podzielić sojusz, zdestabilizować go i osłabić poparcie dla Ukrainy. Te wrogie działania przynoszą skutek odwrotny. Naszą odpowiedzią jest większe wsparcie dla Ukrainy, podkreślił Mark Rutte. Co najmniej 24 dzieci zginęło, a 29 osób doznało obrażeń w pożarze dwóch szkół w kontrolowanym przez rebeliantów mieście Bukavu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, poinformowała agencja Reutera. Lokalni mieszkańcy i przedstawiciele ochrony zdrowia alarmują, że liczba ofiar śmiertelnych pożaru może jeszcze wzrosnąć. Przyczyna nie została dotąd ustalona.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: TOK 360 dobiega końca, ale Radio TOK FM gra dalej. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a po 20:00 mikrofon, na który zaprasza Paweł Sulik już teraz, i będzie to mikrofon ekspercki. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki klimatycznej Polski, to można je właśnie teraz, a dokładniej po godzinie 20:00 zadawać ekspertom. W studio będzie dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego i Centrum Ochrony Mokradeł, a także klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po 22 Maciej Zakrocki w programie Maciej Zakrocki przedstawia, zaprasza Państwa na rozmowę o historii Węgrów i ich stosunku do tejże historii, a pretekstem jest bitwa pod Mohaczem z 1526 roku, która stała się początkiem klęski potęgi Węgier i rozpadu państwa, a mimo to Węgrzy uczcili w tym roku rocznicę bitwy bardzo hucznie. Tok 360 przygotowali dzisiaj Szczepan Maziarek, Natalia Witkiewicz i Marieta Wiśniewska, realizował Adam Szuraj. Ja nazywam się Filip Kakusz, bardzo Państwu dziękujemy. Ja Państwa zapraszam jutro na pierwszy program.
9: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan oczywiście przy mikrofonach.
13: Dzień dobry.
9: Dzisiaj przetestujemy, mam nadzieję, dwa samochody. Zaczniemy od tego, co nam się nie zmieściło we wtorek i będzie to Land Rover Defender, o którym opowiadaliśmy już Państwu wiele razy. Testowaliśmy chyba każdą wersję, która była dostępna przez ostatnie 7 lat. Premiera rok 2019, to nie jest nowe auto. Jak ten samochód wygląda? Na pewno go Państwo widzieli, bo jeździ tego sporo. Land Rover Defender to jest auto, które utrzymuje całą fabrykę, cały koncern Jaguar Land Rover przy życiu, bo to jest auto, które kosztuje sporo i jest na nim bardzo duży margines zarobku i w związku z tym, że to się dobrze sprzedaje, po prostu te samochody zarabiają. Jest to produkt dostępny w trzech rozmiarach, 90, 110, 130. Tak. Różnią się one długością. 90 jest trzydrzwiowa, co na rynku samochodów terenowych i jest rzeczą...
13: I fajnie wygląda, ma, jest krótka, chyba ma około 4,60.
9: Tak, ale nie lubię, jeździłem taką Octą, czyli V8-ką doładowaną i nie podobało mi się. Dużo lepiej jeździło mi się 110-ką z V8 Octą i tu już było fajniej.
13: Ale... 110-ka i 130-ka, to od razu wyjaśnijmy, różnią się długością. Ta 110-ka ma trochę ponad 5 metrów, 130-ka 5,30 parę, ale rozstaw osi jest ten sam, to warto pamiętać. No, kiedyś tak nie było, kiedyś te oznaczenia oznaczały też inny rozstaw osi. No dobra,
9: kiedyś Land Rover Defender był samochodem zbudowanym na ramie. Natomiast właśnie. Od 2019 roku jest to już nadwozie samonośne, chociaż jest to nie tylko nadwozie samonośne, ale jest to samochód w sporej części zrobiony z aluminium. Dlatego, że drzwi, a dzisiaj sprawdzałem to miernikiem, drzwi i błotniki są zrobione ze stali ocynkowanej, ale cała reszta, czyli maska i przede wszystkim całe poszycie dachu, dach, błotniki z tyłu, słupki, to wszystko jest z aluminium. Aluminiowe są też kielichy, więc to oczywiście poprawia wynik, kiedy wjedziemy Land Roverem, Defenderem na wagę. Uwielbiam ten samochód. W prawie każdej wersji. Mówię, kiepsko jeździło mi się tymi najmocniejszymi V8-kami. One oczywiście miały swoje zalety, ale chyba jestem za młody jeszcze na takie auto, albo już za stary. Natomiast najbardziej lubię Defendera z 3-litrowym dieslem, ale... a tego z tym nowym dieslem po prostu uwielbiam. To jest...
13: Nasz był najmocniejszy z oferty, to znaczy w tej edycji Giewont jest 350-konny i to jest najmocniejszy diesel, bo przecież są diesle dwulitrowe chyba nadal w ofercie, prawda? Defendera, dużo jest tam diesli, ale ten jest 350, co zapewnia przyspieszenie do setki trochę ponad 6 sekund. Zawsze jest napęd na obie osie, zawsze jest 8-stopniowy automat. Czyli ten diesel to twój wymarzony napęd, tak?
9: Wiesz co, to jest mój ulubiony napęd i słuchaj, ten silnik to już nie jest V-ka. To już nie ma nic wspólnego z tym silnikiem Forda. 2.7, potem V6. To jest ich konstrukcja, silnik z rodziny Ingenium i to jest silnik po pierwsze sześciocylindrowy, po drugie rzędowy, po trzecie ma 350 koni i 700 Nm. I to jest motor, który pracuje ultra gładko, to jest motor, który pracuje cichusieńko, jest aksamitny i bardzo go lubię. I właśnie taki jest w tym testowanym przez nas egzemplarzu i jeszcze parę słów o tym egzemplarzu, dlatego że to, czym teraz jeździmy, jest to limitowana wersja, która nazywa się Giewont. Co to znaczy? To znaczy, że polski oddział Jaguara Land Rovera od wielu lat współpracuje z GOPR-em, czyli Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
13: Od wielu, czyli od 30, bo to w 30. rocznicę rozpoczęcia współpracy.
9: Tak. I właśnie z tej okazji, by tę współpracę w jakiś sposób docenić, uhonorować, została stworzona wersja Giewont. Tylko 10 egzemplarzy. One są wszystkie identyczne, jeżeli chodzi o kolorystykę, czyli biały dach, brązowy lakier, brązowa skórzana tapicerka, koła z oponami typu AT. Natomiast jeżeli chodzi o takie dodatki, które wyróżniają tę wersję, no to jest skromnie, bo to są nalepki z tyłu na błotniku pod szybą i to takie kiepskie, tak kiepsko. Jest też duża naklejka na masce i jest tam napisane Giewont i uwaga, jest krzyż. A była awantura o ten krzyż przy okazji zdjęcia Forda Rangera.
13: Ale wiesz co, to ja to wyjaśnię, bo będę o Fordzie mówić w piątek, bo tam był też fotograf, który jest no, fotografem, który robił to zdjęcie i rzeczywiście to sytuacja była nietypowa, ale żadne celowe działanie, nic nie było.
9: No oczywiście,
13: tam.
9: Że tak. No,
13: takie słuchaj, oświetlenie nie, było i tyle. No.
9: Ale to w ogóle nie miałem złudzeń, że
13: tak
9: że
13: było.
9: Tak no, było. Natomiast tutaj mamy jeszcze to, co najważniejsze. Mamy w bagażniku dużą apteczkę. I
13: specjalną, jest, większą.
9: Tak, i jest nawet miejsce na defibrylator. Akurat ten defibrylator nie jest wyposażeniem standardowym, tak. To też trzeba umieć używać.
13: Ale u nas Sławku, był.
9: Nie wiem, Sławku, czy ty...
13: Wiem, co to jest, nigdy nie używałem. Wiem nawet, że to jest bardzo wyrafinowany sprzęt, kosztujący kilka tysięcy, no, który też najpierw bada, czy trzeba go użyć, tak? Bo to nie jest tak, że sobie przykładasz komuś ten defibrylator i on zawsze działa. On najpierw bada, czy ma sens. No ale to mamy to.
9: Tak, i warto chyba przy okazji wspomnieć, że to jest absolutnie fantastyczna rzecz, umieć wykorzystać to wszystko, co w tej apteczce jest i z tego defibrylatora również skorzystać. I nie wiem, Sławku, czy ty masz, czy robiłeś sobie kiedyś takie kursy? Ja mam...
13: Nie, wiem. Co pierwszej pomocy, tak?
9: Tak, ja mam uprawnienia tak zwane prowadzącego strzelanie i by je zdobyć.
13: Czyli musiałeś.
9: Tak, musiałem ukończyć kurs i na szczęście nigdy się jeszcze w praktyce ta wiedza nie przydała, chociaż jakby ja bardziej rany postrzałowe niż takie komunikacyjne byłbym w stanie ogarnąć, natomiast no...
13: No, ale jeszcze powiedzmy, dobra, defibrylator, apteczka, to oczywiście to wszystko jest bardzo ważne, no natomiast też oczywiście istotne jest, jak ten samochód jeździ i ten diesel rzeczywiście to, co mówiłeś. Ja sprawdzałem potem trochę ponad 6 sekund do setki. Jak go odbierałem, to miałem zasięg prawie 1000 kilometrów, ale tu jest bardzo duży zbiornik paliwa. On ma chyba 80 parę litrów, o ile pamiętam.
9: Ale więc... tak czy inaczej, Sławek, ten samochód pali między 7,5 a 8,5 litra oleju napędowego na 100 kilometrów.
13: No
9: potężny,
13: tak.
9: Dwutonowy samochód ponad 5-metrowy.
13: Słuchaj, świetny dźwięk, bo to jest ten Meridian Surround tutaj. Są też gumowe dywaniki takie specjalne, trochę inne niż w standardzie. Jest standardzie też hak holowniczy, co nie zawsze jest przecież fajne to wszystko, wiesz? I ja się cieszyłem, ja tam Okta to był bardzo ekstremalny samochód, tym, którym jeździliśmy koniec zimy, początek wiosny. Też ciekawy, natomiast ten samochód był bardziej taki normalny i rzeczywiście ja bym diesla z miękką hybrydą wziął. Natomiast są też mniejsze diesle, Jacku, prawda? Słabsze, mniejsze, no ciekawy.
9: Tak, ile kosztuje,
13: właśnie, ile
9: ten
13: kosztuje?
9: Samochód, nie wiem.
13: No, może już to jest indywidualnie dyskutujesz.
9: Słuchaj, jest ich tylko 10, nie wiem. Szukałem, nie znalazłem. Myślę, że między 500 a 600 tysięcy złotych.
13: No, defendery są wyceniane przecież... No,
9: od 400 w górę. No, od 400 do 1 100 000. Sławku, kończmy z tym Defenderem. Tak. Cudowny samochód, nic się nie zmieniło.
13: Duża frajda. Wiadomo też, duży prześwit, prawda, ponad 20. No wszystko to, co powinna mieć prawdziwa terenówka, to tam jest. No, te Defendery to tak, jak spojrzałem, jeszcze najtańszy 385 tysięcy z dieslem 250 koni. Wersja trzydrzwiowa 90. Najdłuższa wersja 440 koni to 130. Przechodzimy do Kii. Kia ma potężną ofertę w Polsce. Kia co prawda spadła ale jest na 5. miejscu i ma minimalny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Miała krótki czas spadków, ale chyba w tej chwili się trochę coś tam uporządkowało, bo ja się też dziwiłem. Mają ogromną liczbę modeli w Polsce. Już nie wiem, czy jest ich, tu jest 6, 15, no z 15, 15 widzę. W tym sporo elektryków, które są znaczone EV, 2, 3, 4, 5, 6, 9 oraz PV5, prawda? I w tym roku wprowadzili do Polski dwa nowe modele spalinowe, zupełnie nowe. K4, wersji kombi również, oraz Seltos. Ten Seltos, który trafił do nas pod koniec wakacji, to powiem ci szczerze, trochę zapomniałem, że coś takiego jest w ogóle w ofercie.
9: Mogłeś zapomnieć, skoro tego w ogóle nie było?
13: No, ale wiesz, on był od 6 lat produkowany na świecie, pierwsza generacja nieoferowana u nas. Więc to jest, to był, wiesz, na niektórych rynkach, na niektórych kontynentach to był drugi najlepiej sprzedający się model Kii, prawda? A u nas nie istniało i nawet zapomniałem, że mają go wprowadzić. Wiesz, mówię, tyle nowości w tym roku, przecież jeździliśmy wieloma nowymi elektrykami i tu jeszcze Seltos. Mówię, dobra, to trzeba go wziąć. zdjęć i jeździmy. No i pojeździliśmy tym Seltosem przez parę dni. Słuchaj, ten samochód jest często porównywany, no bo rozmiary ma, jest krótszy od nowej Sportage, bo nowa Sportage ma już trochę ponad 4,50 długości.
9: A to 4,43.
13: Właśnie, nie? Ale jeszcze poprzednia Sportage miała poniżej 4,5 metra. Zobaczyłem ten samochód po raz pierwszy, bo też w Kii przez często bywamy, dużo braliśmy samochodów. Jedna rzecz, którą trochę i do tej pory nie mogę się z tym oswoić, nie bardzo mi się to podoba, to, że on jest, wygląd zewnętrzny tej drugiej generacji Seltosa, bo pierwsza była zupełnie inna, ale nie było jej w Polsce, upodabnia się do elektrycznych, tych EV2, tak, EV3, tak, tak, EV5.
9: Ale w ogóle, wiesz, wszystkie te samochody przy okazji faceliftingu, na przykład Kia Exceed, to wszystko się upodabnia.
13: Ale,
9: do...
13: Tak, ale nadal Exceed ma taką delikatniejszą linię nadwozia. K4 mi się bardziej podoba, ale ten jest trochę... Wstawić mu zieloną tablicę i pomyślałbym, że to nowy elektryk. Mhm. Prawda? No, wolę Sportage z wyglądu, która owszem też jest taka masywniejsza niż poprzednie, ale mimo wszystko to jest drobne zastrzeżenie, że po prostu przydałoby tu się więcej oryginalności i nie mówię, że to jest brzydkie, tylko to jest po prostu jak wiele innych modeli Kii, prawda? Mhm. I tak to wygląda. No dobra, i też ciekawe jest to, że w tej chwili na razie mamy w ofercie tylko jeden silnik. 1.6-180 koni. Akurat my mieliśmy dwusprzęgłówkę, ale też jest możliwość kupna z ręczną skrzynią biegów. Wydawałoby się, że to będzie rakieta. No nie jest, nawet w danych technicznych chyba jest podawane niecałe 9 sekund do setki. Myślałem, że to będzie bardziej dynamiczne, ale bez przesady, to nie jest samochód na wyścigi. Jest bardzo sprawny przy wyprzedzaniu, no dobrze przyspiesza, ale też na wrażenia sportowe nie ma co liczyć, ale on nie do tego został stworzony, więc tutaj akurat to nie jest żaden zarzut, tylko po prostu informacja. Spory bagażnik, 480 litrów. I przede wszystkim, co jest największą zaletą Kii, bardzo łatwa obsługa, przejrzyste, to jest wszystko w środku. To wiesz już przecież, prawda? W tym roku jeździliśmy kolejnymi modelami. Nic nie psują, nic nie ograniczają liczby przycisków, a nawet wprost przeciwnie. Czasami wydaje mi się, że dochodzą nowe. No przecież tu możesz spokojnie sobie temperaturę zwiększać, zmniejszać fizycznymi przyciskami. Ekrany, świetna grafika, to szybko działa. No nic tylko
9: tak,
13: chwalić.
9: Tak. Tak.
13: Słuchaj, wejdą wersje hybrydowe też pod koniec
9: roku. No właśnie,
13: roku.
9: Bo to jest w ogóle, wiesz, przedziwna premiera, nie?
13: Prawda? Zaczynają od zwykłej spaliny.
9: 1.6 no. Turbo, benzyna, manualna albo automatyczna skrzynia biegów, koniec.
13: Jakbyśmy rozmawiali
9: koni.
13: Parę
9: to,
13: lat
9: to słuchaj,
13: temu.
9: Za 125 tysięcy złotych. Okay,
13: zręczną.
9: Ze skrzynią
13: zręczną,
9: manualną, no. Ale 125 tysięcy. Auto, które jest... No dobra, no to jest Dacia Duster przecież, nie Bigster, nie? Rozmiarowo, ale to jest... Nie, trochę no, droższe, ale jakość, o ile lepsze.
13: Jakość wykończenia, no. Ale naprawdę ja zawsze odpoczywałem w K4, odpoczywałem fajna, w
9: słuchaj,
13: tym, wiesz?
9: Tak, to jest fajna cena, wiesz, 125 tysięcy, okej, Chińczyk da ci za to automatyczną skrzynię biegów, elektryczną roletę dachu, Bóg wie co, tylko ale że tak naprawdę da ci też marne materiały, nieprzewidywalną raczej, przyszłość, jeżeli chodzi o naprawę.
13: No i trudną obsługę, skomplikowaną
9: tak,
13: jednak.
9: Porąbaną i jeszcze ci stopy wymasuje, ale tutaj to jest naprawdę fajny samochód, po prostu fajny samochód za wiesz, tak? Powiedz mi, jak Kia na tle Hyundai'a wypada, jeżeli chodzi o sprzedaż w Polsce?
13: Już ci mówię, Hyundai właśnie, no Kia jest piąta, więc ma bardzo dobry
9: wynik,
13: a Hyundai spadł na 8 miejsce i ma ten spadek trochę poniżej 10%. Kia, Hyundai nie dogonił w Polsce Kii nigdy, ale Hyundai był wyżej. Nie wiem, czy Hyundai nie był na 6 miejscu, czy nawet na 5 przez pewien czas. Tam się z Kią może mieszało w zależności od miesiąca ta kolejność, ale teraz Kia piąta, Hyundai 8, Hyundai spadek, Kia, no ma mały spadek, no 2%, ale Hyundai ma prawie 7, no. To jednak, no myślę, że chińska motoryzacja podgryza każdego, oprócz premium, bo w premium to raczej chyba jeszcze nie czują oddechu chińskich premium. No dobra, słuchaj.
9: Musimy kończyć.
13: Tak, tylko powiem, że podsumowując, to jest może z wyglądu mało oryginalny samochód, ale polecam go chociażby z tego powodu, że ma bardzo prostą, fajną obsługę. Przyzwoicie jeździ i z tym silnikiem to zawali drogą nie będzie. 1.6 turbo 180, rakietą też nie. Duży bagażnik. Właściwie no trudno tam na coś narzekać. To jest taki przyzwoity samochód w tej klasie, której się sprzedaje mnóstwo modeli, więc ma szansę, ale nie będzie łatwo, bo jest duża konkurencja.
9: Kłaniamy się pięknie. Do jutra.
14: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
15: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
16: My jesteśmy 50 lat w związku.
17: Myślimy, że trzeba być w związku.
18: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
19: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
20: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
21: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Reklama.
23: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
24: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, to już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest śledztwo w sprawie środowego tragicznego wypadku na kolei. Trwa dyskusja o europejskim budżecie. Jakie priorytety wskazują przywódcy z Grupy Wyszehradzkiej? O tym za chwilę. Obietnica może być nielegalna i bez pokrycia. Donald Trump obiecuje wyborcom swego rodzaju dywidendę po wygranych wyborach. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Informacje TOK FM. Prokuratura rejonowa w Przysusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. W katastrofie zginęła jedna z pasażerek pociągu, który zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. A na jutro w związku z tym wypadkiem kolejarze zapowiedzieli strajk. Przez co najmniej kilkanaście godzin będą zwalniać na rogatkach do 20 km na godzinę. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę rządzących na konieczność poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zapowiada się więc trudny dzień na kolei. Dlatego niektórzy przewoźnicy chcą ułatwić życie podróżnym. Koleje Wielkopolskie i PKP Intercity wprowadzają na swoich trasach honorowanie innych biletów, możliwość zwrotu już tych zakupionych oraz zorganizowana ma być również komunikacja zastępcza. Burzliwe dyskusje o priorytetach w przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Nie pozwolimy na żadne zmiany i propozycje instytucji europejskich, które mogłyby wpłynąć na energetykę w naszych państwach, powiedział dziś na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie premier Donald Tusk.
15: Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. I czy mówimy o ETS1, ETS2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co prowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane.
14: W skład Grupy Wyszehradzkiej oprócz Polski wchodzą Czechy, Słowacja i Węgry. Przywódcy zgodzili się, że kluczowe powinny być fundusze na spójność, rolnictwo oraz służbę zdrowia. Szef polskiego rządu podkreślił też, że chciałby, aby państwa unijne poważnie potraktowały propozycję Parlamentu Europejskiego dotyczącą podatku od hazardu i kryptowalut. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma po $5000, jeśli republikanie po wyborach zachowają kontrolę nad kongresem. Media zauważają, że obietnica może być nielegalna, niemoralna i bez materialnego pokrycia, zważywszy na skalę amerykańskiego zadłużenia. Jak oblicza New York Times, wypłacenie Amerykanom obiecanych sum kosztowałoby budżet ponad $1 bln. Ponadto prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania. W informacji informacjach to wszystko. Za chwilę w TOK FM informacje sportowe.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Küng wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas, rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji z 52-sekundową stratą do zwycięzcy. Mas jednak zachował koszulkę lidera. Dziś dokończenie pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Od kwadransów w Stambule Fenerbahce podejmuje Romę, a w drugim rozpoczętym już spotkaniu PSV Eindhoven gra z Szachtarem Donieck. Jak na razie w obu meczach jest 0-0. Za to z rodzimych boisk Aleksander Wukowicz przestał być trenerem Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie. Mecz Legia Widzew już w niedzielę. Era panowania Aryny Sabalenki dobiegła końca. Po niemal 2 latach nową królową światowego tenisa zostanie teraz Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open i dzięki temu wyprzedzi Białorusinkę w rankingu WTA. Więcej Michał Waszkiewicz.
16: Teoretycznie Sabalenka i Rybakina mogą spotkać się za 2 dni w finale US Open, ale mijanka w rankingu jest nieunikniona. Białorusinka broni w Nowym Jorku tytułu, a więc również punktów, a Kazaszka już wywalczyła ponad 500, więc od poniedziałku będzie nowym numerem 1 kobiecego tenisa. To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open, do którego Rybakina awansowała po ciężkim meczu z pogromczynią Igi Świątek.

0: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: A przed nami chłodna noc. 6 stopni będzie w Kotlinach Górskich, w centrum około 8 do 12 stopni nad morzem, pokażą termometry. Jutro w ciągu dnia od 13 w Małopolsce około 18 w centrum do 20 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.
0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski. Czy horror awansował na czerwone dywany? Patrząc na niedawne sukcesy takich filmów jak Weapons, czyli w polskiej wersji Zniknięcia, albo Grzesznicy, wydawałoby się, że coś się dzieje. Ten pierwszy to dziwaczna kombinacja komedii, filmu obyczajowego i trochę family drama o rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, ale z bardzo istotną przymieszką horroru. Magia nie jest tutaj czymś zza światów, fikcją, którą trzeba obudować efektami specjalnymi. Jest czymś na wskroś realnym, co istnieje w naszej rzeczywistości i co trzeba realnymi, przyziemnymi metodami wytropić. Z kolei w Grzesznikach schemat jest inny. Matryca horroru i napięć rasowych służy pytaniom o sztukę. Kiedy sztuka staje się komunikacją duchową służącą wolności, a kiedy jest tylko martwym rytuałem? Groza pojawia się właśnie wtedy, gdy martwota zaczyna zżerać prawdę, czyli kiedy to, co puste, zaczyna posługiwać się i naśladować tym, co służy duchowości i modlitwie. To właściwie film o procesach akulturacyjnych, o zanikaniu przestrzeni kultury jako miejsca kontaktu z tym, co naprawdę niepokojące i nieznajome. Miejsca regulacji napięć, z którymi gatunek ludzki zmaga się od początku istnienia. Ale dlaczego akurat horror? Dlaczego jest tak przydatny dzisiaj? Dlaczego musimy posłużyć się tym specyficznym gatunkiem, żeby opowiedzieć sobie o naszych czasach? Bo przecież te dwa tytuły nie wyczerpują listy. Wcześniej była Substancja, a jeszcze wcześniej nie. Nawet Strefa interesów może zostać jakoś tam zaliczona do horroru, choć zupełnie wymyka się regułom gatunku. Zło nie ma postaci, nie ma nawet swojego obrazu, jest dźwiękiem. Być może zapachem, jakąś formą obecności. Taki awans horroru do czołowego narzędzia narracyjnego wymaga pewnej uwagi, choć zarazem nie jest niczym nowym. Horror ma plebejskie korzenie i bywał traktowany jako gatunek niski, ale jest w gruncie rzeczy jednym z gatunków podstawowych, kluczowych dla rozwoju kina. Horror, western, melodramat, komedia, na tym się od dawna buduje. Ale to, że ambitni twórcy tak często używają doświadczenia czystej grozy, niezrozumiałych, okrutnych zjawisk, czarów, klątw, kar za przekroczenie granic, rozpadu ciała, naruszenia reguł wspólnotowych, to jest już ciekawe. Być może czasy rewolucji zawsze takie są. Jest w nich groza przebiegunowania. Coś, co wczoraj robiło za oś świata, dzisiaj prawie się nie liczy. Pojawiają się nowe reguły, wszystko kręci się niby tak samo, ale jakąś w inną stronę. Dlatego trzeba się zatrzymać nad tym, co horror robi w kinie i co robi z nami jako odbiorcami.
3: Reklama.
4: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne.

0: Leczne Polpharma S.A.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Reklama.
13: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moimi gośćmi są Joanna Malicka. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: I Bartosz Staszczyszyn. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
13: A dziś porozmawiamy o temacie, który zaczął mnie nękać po tym, jak obejrzałem Grzeszników i po tym, jak obejrzałem Weapons, które w Polsce zostały przetłumaczone jako Zniknięcia, czyli dwa takie filmy, które niewątpliwie mocno zaistniały podczas Oscarów. No Weapons, czy Grzesznicy, to wiadomo, że wielki sukces, Weapons właściwie tylko jeden Oscar, jedna nominacja, ale bardzo ważny film, o którym też warto powiedzieć, i zacząłem się zastanawiać nad tym, też patrząc na to, co się dzieje w serialach ostatnich, dlaczego horror, język horroru stał się tak bardzo nośny i ważny w kinie, że to już w ogóle nie jest, o ile kiedykolwiek był, tutaj się tak trochę waham, bo jakbyśmy przypomnieli sobie Hitchcocka, to od razu nam się ta teoria wywróci, że horror był takim pomijalnym gatunkiem, czy gatunkiem wstydliwym w kinie, ale przez wiele lat był tak traktowany jako coś, co jest takie kino wielkich emocji, które właśnie ma nam dostarczyć jakiejś relatywnie niskiej rozrywki. Teraz horror staje się językiem najbardziej nośnym, mam wrażenie, że to jest ten gatunek, z którego się czerpie w pierwszym, pierwszej decyzji. Taki gatunek pierwszego wyboru. I ciekawi mnie po pierwsze, czy się zgadzacie z tą teorią, a po drugie, czemu tak się dzieje, jak sądzicie?
15: Ja się absolutnie zgadzam i mam poczucie, że ten triumfalny pochód horroru trwa już jakiś czas.
13: A kiedy byś powiedział, że się to zaczęło?
15: Ja tutaj będę, prawie jak w naszej ostatniej rozmowie, monotematyczny, bo mam poczucie, że coś dużego się wydarzyło na przełomie pierwszej kadencji Trumpa. Że wtedy mieliśmy premierę pierwszego, mieliśmy siódmy sezon American Horror Story, który był poświęcony Trumpowi. Wtedy wszedł film Wiedźma Eggersa, Wtedy były filmy zaraz później, pierwszy i drugi, czyli Uciekaj i To My Jordana Peela.
13: Tak, oczywiście. Mhm.
15: Czyli takie horror nagle, też dzięki A24 firmie, która gdzieś tam się zaczęła specjalizować w artystycznym horrorze. Mam poczucie, że Trump i jego dojście do władzy wyostrzyło pewne sensory u filmowców i okazało się, że ten horror jako język przerysowania i pewnej jakby przeskalowania problemów stał się właściwym językiem do opowiadania o pewnych lękach społecznych. I mam wrażenie, że ta dekada, która minęła, to jest przerażające zresztą, bo ja bym dał sobie rękę uciąć, że wiecie, to było tak przedwczoraj mniej więcej.
13: Tak. Dwa lata temu
15: Jordana Peela, tak. A nie 10 prawie. Że to jest coś, co narasta. I teraz w ten weekend też w Stanach sam wszyscy jakby głoszą chwałę dwóch horrorów, czyli Backrooms, Bez Wyjścia i Obsesji głośnych. Dwóch bardzo niskobudżetowych, jednego bardzo niskobudżetowego, drugiego średniobudżetowego horroru, które były teraz w ostatnim tygodniu na czołówce box-office'u, deklasując jakieś popularne produkcje włącznie z Mandalorianem. I to jest bardzo ciekawa zmiana, że nagle filmy, które są... operują na niskich budżetach, operują w gatunku, który wydało się niszowy, jednocześnie są doceniane przez publiczność i co ciekawe, 80% tej publiczności jest po poniżej 35 roku życia, co też nam pokazuje jakąś generacyjną przemianę. Więc to jest super ciekawe, mam wrażenie, że ciągle niezbadane, ale bardzo interesujący jest ten zwrot ku horrorowi.
10: Ja uważam, że horror, że zgadzam się z tym, co mówisz i chciałabym opowiedzieć wam historię, jak ja zrozumiałam, że horror nadejdzie. Moi studenci, kiedy rozmawialiśmy o tym, jakie filmy oglądamy, powiedzieli, to było rzeczywiście kilka lat temu, że oni teraz oglądają wszyscy tylko jeden film i to było Uciekaj, Peela. I bardzo wydaje mi się, że tutaj mamy to, co powiedziałeś o tej młodej widowni, że oni znaleźli gatunek, który jest niejednorodny i który jest ich gatunkiem. Bo my lubimy myśleć o horrorach w bardzo jednowymiarowy sposób, a w tej chwili na właściwie każdy element tego gatunku, od takiego horroru intelektualnego, wymagającego od widza, ja bym nawet powiedziała autorskiego i artystycznego i wymagającego od widza dużych kompetencji, świadomości, też świadomości historii, po slashery, które też wyrastają jednak z tego gatunku. To jest gatunek, który jest bardzo, bardzo szeroki. I ta siła A24 polegała na tym, że oni to jest w ogóle ciekawy bardzo przypadek wytwórni, która zainwestowała uczucia w coś, w co nikt nie chciał inwestować uczuć, bo ich horrory to nie są horrory, które są łatwe, proste i przyjemne. To nie jest masówka dla każdego, ale oni powiedzieli tak, każdy z was może się na tym zabawić i to zobaczyć. I dzięki A24 mamy przecież Jegersa, mamy, który też właściwie nie wiadomo skąd się wziął. Mamy horrory, które właśnie podniosły ten gatunek z takiego myślenia, że to jest gatunek drugiej kategorii, do tego doświadczania artystycznego. Ja bym powiedziała nawet, chociaż trochę się boję publicznie, ale że to jest trochę artystowskie myślenie o tym gatunku, ale jakby to też jest jakieś. I wydaje mi się, że to jest pierwszy krok. Natomiast drugą rzeczą jest to, dlaczego akurat horror zaczął podejmować takie, a nie inne tematy, zwłaszcza ten horror artystyczny. Bo oczywiście to, co powiedziałeś o tym, że to jest pewna dyskusja z tematami społecznymi, no filmy Peela są oczywistą wypowiedzią na temat rasizmu i tutaj nawet nie ma co... On nawet nie ubiera tego w jakiś kostium. On po prostu wprost mówi, że jego filmy są o rasizmie. feminizmie, ale jakie te horrory są? To są horrory z zagadką, horrory, które umykają trochę tym takim prostym, gatunkowym rozwiązaniom. To są ciekawe narracje, my się tam boimy, ale właściwie nie wiemy, czego się boimy, albo boimy się bardzo, bardzo, więc to
13: zgłaszam
10: jest
13: do
10: dosyć
13: odpowiedzi.
10: Skomplikowane. Ja tutaj przepraszam, że się odpaliłam.
13: Bo o tyle się, znaczy zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście, a zarazem nie zgadzam się z jedną rzeczą, bo w którymś momencie się zacząłem zastanawiać nad tym, czego ja od was chcę i zrozumiałem, że mój błąd polega na tym, że ryzykuję sformułowanie awans horroru, ale horror zawsze miał w sobie te wszystkie elementy, o których mówimy.
10: Tak.
13: To znaczy, nie da się znaleźć takiej epoki, gdzie nie było horrorów, które właśnie nie byłyby bardziej chłonne. One są jak gąbka. To znaczy, na przykład ja ostatnio obejrzałem horror, którego nie chciałem tykać przez wiele lat, który się nazywa Wrata do piekieł, Sama Raimiego, który jest po prostu fantastyczną czarną komedią. Mm. Jest naprawdę prześmieszny. To znaczy, nie wiem skąd w ogóle się wziął to określenie, że to jest horror, prawda? I z wieloma horrorami tak jest.
15: Zwłaszcza u Sama Raimiego, nie? Który
13: absolutnie
15: jest taki autoironiczny,
13: ale
15: i bardzo
13: tak
15: świadomy.
13: Jest. Ale też obejrzałem jakiś czas temu Hostel, bodajże dwójkę, i też umarłem ze śmiechu. To znaczy, nie ma takiego horroru, w którym nie ma jakiegoś elementu autoironii, ale tak też zawsze myślę, że tworzenie świata, które ma nas wystraszyć, wymaga jednak wielkiej kreatywności, żeby to w ogóle zadziałało. Nie? Czy to, że próbujesz, że w ogóle kombinujesz, już wymaga jakiegoś wielkiego nakładu, no właśnie takiego myślenia artystycznego, że to jest w ogóle bardzo artystycznie wymagająca działka.
10: Tak, ale tak było od samego początku.
13: No, otóż
10: to w ogóle przecież horrory w niemieckim ekspresjonizmie to był najważniejszy podstawowy gatunek, który eksplorowano i wykorzystywano. Do czego zresztą chciałabym wrócić, ale to za chwilę.
15: Zaczynam się teraz bać tego, co przewiduje nowa fala horroru. Bo tamta się nie skończyła dobrze.
10: Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że horror jest takim gatunkiem, który trochę zapomnieliśmy, że zawsze był. Ale też są takie filmy, które nigdy nikt o nich nie myśli jako o horrorach, a one horrorami de facto są. I na przykład są to filmy Polańskiego, które naprawdę, czym jest Dziecko Rozmery, jak nie horrorem. A kiedy otworzymy jakikolwiek...
13: Nieustraszeni łowcy wampirów.
10: No to jest... Ale nie, tak, może masz rację.
13: Trend.
10: To są, bo chodzi mi o to, że w klasyfikacje gatunkowe wtedy są takie. Komedia, nieustraszeni łowcy, pogromcy wampirów.
13: Pogromcy chyba.
10: Pogromcy. Dziecko Rozmery, thriller. A to wcale nie są, to są horrory, nie mówiąc o Wstręcie, który no już przecież ma, ale tam znajdziemy film psychologiczny, który pokazuje głębię bohaterki i to, co się dzieje w jej głowie. I to jest też ciekawe, że w zależności od tego, w jakiej epoce jakby świata jesteśmy, horror albo pojawia się jako coś, co jest nobilitowane. Werner Herzog sobie przecież zrobił horror, też nie
13: oczywiście
10: wiem, czy ktoś o nim myśli jako twórcy horrorów, ale mamy też przesunięcie tej wajchy w drugą stronę, kiedy mówimy horror, gatunek pośredni, to nie jest nic ciekawego.
13: A potem oglądamy Drakulę Coppoli.
10: Myślałam dokładnie o latach 90. i 2000, które właśnie wykorzystują, w zależności od tego, w którą stronę wiał wiatr, traktowano horror bardzo serio, bardzo poważnie, albo wręcz odwrotnie. Mhm. Ale ja myślę, że to wynika z tego, że ten gatunek jest jakby w definicji niezwykle pojemny. Mhm. I co to znaczy? Czy to jest film o duchach? Czy to jest film, gdzie się boimy? Czy Piła jest horrorem? No na pewno jest. Czy jeśli bawimy się, przepraszam, będę brutalna, flakami, tak, krwią i generalnie chodzi o to, żeby jucha na wszystkie strony bryzgała, to jest horror, czy to może jest jakiś inny gatunek, i tak dalej, i tak dalej. I to, myślę, leży u podstawy, jakby u samego jakby zarania tej dyskusji, czym w ogóle horror jest i dlaczego, bo ja bym szerzej powiedziała, dlaczego te fale popularności horroru wraz z jakimś zaniepokojeniem społecznym, szeroko rozumianym, przychodzą i odchodzą. I jak ten horror się zmienia, prawda, na tle wydarzeń historycznych. Zresztą no, o tym ekspresjonizmie i roli ekspresjonistycznego horroru i w ogóle strachu szeroko to nazwijmy w dwudziestoleciu międzywojennym. No przecież powstało bardzo dużo bardzo klasycznych książek, które czytane dzisiaj no, pokazują, że właściwie mierzymy się z podobnymi lękami.
15: Ja jeszcze myślę, że ta wstydliwość horroru, to takie przytykanie łatek, że właśnie że wstręt absolutnie nie jest horrorem, tylko dramatem psychologicznym, bo przecież gdzie by tam się tak zniżać do poziomu horroru. Wynikał też z takiej merkantylnej strony, że horror po prostu ma wielu zadeklarowanych przeciwników, jeśli chodzi o widownię, która nie jest gotowa oglądać horroru, nie lubi, nie jest, ma jakieś uprzedzenie do samego gatunku, więc dużo łatwiej jest ściągnąć widza na thriller o dziecku Rosemary, mimo że jest to dziecko diabła jako żywo, niż na horror o matce, która się orientuje, że za chwilę urodzi dziecko szatana. Nie?
13: Zresztą, jak oglądałem Weapons, to miałem poczucie, że to jest bardzo mocno z tego ducha. To znaczy, że Weapons jest właściwie... I absolutnie miałem takie skojarzenie, jak ty, Bartek, mówisz, czyli to, że... Czy tu chodzi o Trumpa, czy nie o Trumpa, to jest jakby inna rzecz. Chodzi o to, że rzeczywistość stała się tak niezrozumiała i tak trudna, że to miasteczko, w którym wiemy, że coś się dzieje, ale nie wiemy co, i musimy dalmierzem i mapą wyznaczyć dom, w którym mieszka wiedźma, czy ją zidentyfikować jakby z imienia i nazwiska, że to ona, to jest bardzo z ducha, po pierwsze, tamtego podejścia, które Polański miał do zła, prawda? No zło mieszka nad nami, w mieszkaniu powyżej, nie gdzieś tam w piekle.
15: I to są przyjemni emeryci, którzy przychodzą zapukać po cukier.
13: Tak jest, dokładnie, prawda? Że to jest bardzo podobne podejście, nie? Że i tam, i tu było takie pytanie o status tego zła upostaciowionego, czy ono dalej istnieje, czy dalej istnieje czarna magia w naszym świecie, nie? Czy no działa jakaś magia, skoro wygrał Trump, prawda? Można by powiedzieć. Tylko gdzie mieszka ten czarownik? Gdzie mieszka ta wiedźma? Kto to jest? I co można zrobić, prawda? I tam, i tu jest bardzo gorzka diagnoza. To znaczy, po pierwsze, oni wygrają w przypadku dziecka Rosemary, a tu mamy taką opowieść, że okej, da się wiedźmę pokonać, ale będziemy mieli wiedźmina. No bo kto pokonuje wiedźmy, prawda? Ktoś, kto zna jej czary. Czyli następstwo pokoleń, a nie likwidacja zła.
10: No dosłownie jest następstwo pokoleń, bo, tak, bo jakby wszystko zostaje w rodzinie w
13: wszystko
10: jakimś
13: zostaje
10: sensie.
13: W rodzinie, tak jest, tak.
15: Czyli... Tak, ale to jest niesamowite, jaka jest powtarzalność tych motywów, mam wrażenie, tak, w nowym horrorze, że jak opowiadałeś teraz tę fabułę filmową, to z kolei równie dobrze mogę to przełożyć do serialu Stamtąd, który też bardzo rośnie. Mam poczucie, że to jest też taki serial, który wszedł trochę tylnymi drzwiami, gdzieś tam HBO go wypuściło i który z roku na rok, mam wrażenie, jego popularność rośnie i jakaś taka rzesza ludzi, którzy dostrzegają w nim coś ważnego. To też jest historia takiej maleńkiej społeczności, która jest nękana przez jakieś zło, którego nie wiadomo skąd i dlaczego przychodzi. Trochę, wiecie, jak te potwory za bramy w Grze o Tron, no po prostu, że tam za tym wielkim murem jest coś złego.
13: Ale też zarazem to jest przecież strasznie stary motyw, prawda? Tak. Nie możesz zaprosić, tak, wampira trzeba zaprosić, żeby ci coś zrobił, co z kolei wraca w Grzesznikach, prawda? Jeden z największych, ja myślę, że to jest fantastyczne, bo Grzesznicy to jest jakieś takie wielkie pytanie, czy to jest o rasizmie? Czy to jest jednak o regułach, powiedziałbym, takich antropologicznych, jakaś taka matryca, która tam została stworzona, żeby opowiedzieć o tym, nie wiem, czym jest prawda, czym jest nieprawda sztuki, kiedy ta sztuka nas gdzieś prowadzi i daje nam odczucie kontaktu z czymś z góry, a kiedy staje się tylko i wyłącznie odtwarzaniem rytuału, który nic nie znaczy. To jest jakby o tym, co jest martwe, co jest żywe, to jest o takich rzeczach.
15: Tak, a jednocześnie medialna dyskusja wokół tego filmu bardzo skręcała w stronę rasistowskich wątków, bo to było prostsze, jakieś takie bardziej dotkliwie współczesne, w sensie wydawało się takie namacalne, bardzo łatwe do zidentyfikowania.
10: No tak, ale to jest zaszyte w tych niepokojach współczesnych. I ja myślę, że to też, i zobaczcie, jak rasizm stał się, jak często rasizm właśnie w horrorach wraca jako temat, bo to nie jest tylko i wyłącznie, to nie są tylko i wyłącznie grzesznicy. To jest bardzo wiele różnych, no ja bardzo cenię właśnie Uciekaj. Uważam, że to jest najlepszy zresztą film Kim Peela, ale to są filmy, które właśnie jasno do rasizmu wracają, ale to z kolei moim zdaniem wyrasta z tego naszego świata, który znowu zaczął ten element z jakby rzeczywistości w Stanach wyciągać, podkreślać. Mhm. To się nagle pojawiło, więc te filmy bezpośrednio odnoszą się do tego tematu.
15: Ja też mam takie...
10: Zgadzam
15: ja
10: się, też... że nie jest to, że akurat Grzesznicy są filmem, który jest dużo szerszy interpretacyjnie, ale to, że ten element się tam pojawia i to, że ten dyskurs społeczny i w ogóle dyskurs wokół tego filmu, ta dyskusja dotyczy właśnie tego elementu, to też nie jest przypadek. I to też jest w jakimś sensie symptomatyczne.
13: Znaczy ja myślę, że to jest wręcz... No, ja myślę, że artyści są skazani na taki rodzaj... Mhm. I że to też chyba jest celowe, to znaczy takie pytanie, czy zawiesimy się na tym, że polityka tożsamości, czy jednak zawiesimy się na tym, co próbuje się nam opowiedzieć tym filmem, tak. Co myślę, że dużo, dużo głębsze i ciekawsze wtedy się robi.
15: Mhm. Tak, ja w ogóle mam poczucie, że ten horror współczesny jest bardzo wielowarstwowy i to jest też wielokanałowo działa, że jakby rzeczywiście mamy... bardzo różne jakby tematy, które są poruszane w tych filmach na bardzo różnych poziomach i też jakby źródło tych filmów. To jest wręcz imponujące, jak ten horror zasysa rzeczywistość. Tutaj mi się przypomniała właśnie historia tego filmu, który dopiero tam za 2 tygodnie będzie w Polsce. 19 czerwca ma premierę, czyli Backrooms bez wyjścia, którego źródłem było, który się narodził od jakiegoś postu na 4chanie, czyli takim forum właściwie dyskusyjnym, gdzie ktoś wrzucił zdjęcie pustej przestrzeni po sklepie meblarskim. I ona była bardzo przerażająco pusta właśnie. Mhm. Potem się zaczęło, ludzie zainspirowani jakby tą atmosferą tego zdjęcia wrzucali kolejne tego typu przestrzenie, aż się pojawiła tak zwana creepypasta, gdzie ktoś opisał, jakby napisał z perspektywy kogoś, kto znajduje się w środku tego. Taki przerażający trochę króciutki wpis internetowy. I to stało się początkiem w ogóle jakichś YouTube'owych pierwszych prób reżysera, który robił tego typu horrorowe wprawki, które zaprowadziły go do debiutów w A24, do filmu, który powstał właśnie o pustej przestrzeni, która jest jakimś dziwnym miejscem bez wyjścia.
10: Nie, bo to jest bardzo specyficzna przestrzeń. Jeśli mogę się tutaj wypowiedzieć to jest przestrzeń przejścia. To są wszystkie miejsca, tam nie wiem, puste hotelowe korytarze, puste przestrzenie sklepów.
15: Stanley Kubrick się kłania.
10: Ale wiesz, Stanley Kubrick, świetny przykład właśnie wykorzystania takiego, ale pokaż mi palcem osobę, która nie poczuła jednak niepokoju w takim miejscu. I to jest odwołanie się do takiego powszechnego uczucia, jakby nazwanie nowego lęku, bo mnie się wydaje, że współczesne horrory też opisują, czy dotykają, czy pokazują jakieś nasze nowe lęki, bo tutaj mamy oczywiście, może to jest bardzo proste, ale mnie się wydaje, że te puste przestrzenie, no to są przestrzenie, które każdy z nas widział w trakcie pandemii i ta pandemia jednak w jakimś sensie nieopowiedziane jeszcze przez kino wraca właśnie jako echo gdzieś tam daleko tych horrorów, albo powiedziane tak zbyt dosłownie, może tak bym powiedziała. I tutaj tego typu niepokoje, lęki, strachy są w tych opisywane przez właśnie ten gatunek, który jest taki pojemny i też dotyka rzeczy, w których się czasem wstydzimy, niektórych nie chcemy rozmawiać. Wszystkie te filmy.
13: Tak, ale jest bardzo ciekawe, że to, co teraz powiedziałaś, jest myślę kluczowe i być może najważniejsze do zrozumienia, dlaczego horror tak zaawansował teraz. Że właśnie miejsca przejścia, jako te miejsca, których właśnie wspólnoty pierwotne też się bały najbardziej. To znaczy, to nie jest tylko to, że to jest pusty magazyn, nie? To jest to, że to tam nie ma ludzi. Dlaczego ludzie stamtąd odeszli? Czy była zaraza? Czy zdarzyło się coś, co jakby jest tym sygnałem niebezpieczeństwa? Ale nie tylko, jakby wszystkie sytuacje przejściowe są najbardziej ryzykowne. Jeżeli się popatrzy na ten kluczowy moment w Grzesznikach, kiedy Mary wychodzi, żeby pogadać z wampirami, jakby wziąć od nich kasę dla ludzi, którym chce pomóc. Mary, która się porusza między światami, która jest białą, która jest zarazem czarna. Ona jest taką postacią. no to Mary padaje jako pierwsza ofiarą, prawda? Że jakby te postaci między światami, poruszające się między jedną a drugą rzeczywistością, są zawsze najbardziej narażone z jednej strony na atak, ale z drugiej strony ich się wspólnota boi. Nie bez powodu pannie młodej narzuca się welon. To nie chodzi o to, żeby była piękna, to chodzi o to, żeby ona nie rzucała uroków, bo już nie przynależy do swojej rodziny, jeszcze nie jest w nowej, prawda? To przejście do ołtarza, no to jest to przejście, kiedy ona może być demonem. Czyli jakby to są te miejsca, w których horror szuka, prawda? Czy już się zmienia status rzeczywistości, czy już jesteśmy w nowej, prawda? Czy to już jest ten moment, kiedy zaczyna być właśnie koniec świata? Czy to już jest ten moment, kiedy przyszedł Antychryst?
10: To
13: z piętra wyżej.
10: To co mówisz, też idealnie pasuje do Weapons, jaki to ma tytuł polski?
13: Zniknięcia.
10: Bo zniknięcia dokładnie też są o tym. To jest cała ta przechodzenie szukania ludzi, którzy są właśnie w jednej rzeczywistości, czy w jednej przestrzeni i w drugiej, symbolicznie rozumianej oczywiście, bo tutaj nie chodzi przecież o dosłowność tego. To dzielenie tego miasteczka na strefy, przestrzenie, to jest w ogóle te sceny poszukiwań tego miejsca, domu. Tego domu. To idealnie pasuje do tego, co powiedziałeś. I to też jest bardzo ciekawe, bo estetycznie, formalnie te filmy są jakby z zupełnie dwóch różnych światów. Jeden jest wesołym musicalem, pełnym fantastycznej muzyki, w którą się zanurzasz, idziesz i bawisz się po prostu na całego. Drugi jakimś oszczędnym, dziwacznym, chłodnym, powiedziałabym skandynawskim horrorem w takim stylu europejskim.
13: Ale z mnóstwem komizmu.
10: Oczywiście, oba zresztą, ale i też dystansu i ironii, ale jakby chodzi mi o samą estetykę i samą formę, a jednak one opowiadają czy odwołują się do tego samego wątku i do tego samego elementu naszej kultury i naszego świata, też jakoś nie wiem, myślę, że to, że o czym rozmawialiśmy wcześniej, o duchowości i tym braku, że nam się zrobiła jakaś taka luka. Ja myślę, że to też jest, że te filmy wypełniają, jakby wlewają się w tę przestrzeń, która się nagle zrobiła, tego takiego strachu, który nie został do końca okiełznany.
13: Ale to właśnie, ja bym powiedział, że Weapons jest o tyle oryginalne moim zdaniem i może nawet troszeczkę, ja bym zaryzykował, że o poziom wyżej, przynajmniej dla mnie, tak znaczeniowo od grzeszników, że grzesznicy są od początku do końca metaforą. Ja nie mówię, że to jest łatwo zrobić, to jest bardzo wyrafinowana metafora, ale metaforą. A tu mamy taką grę przedziwną, że nie wiadomo, czy to jest realizm, czy to nie jest realizm. I to jest to takie, co robi wrażenie. Czyli to, że wiedźma naprawdę w tym domku mieszka, tak? I naprawdę możesz wyliczyć w metrach, który to jest domek. I na mapie tam geodezyjnej wyznaczyć tu.
10: Ale jednocześnie jak
13: czyli ona... zło jest realne, na wskroś realne.
10: Ale z drugiej strony, no co, czego się boimy? Oglądając ten film. My się tam boimy tych takich momentów, kiedy nie do końca rozumiemy, co się dzieje i na co patrzymy. Kiedy ta bohaterka przyjeżdża do domu, a tam zamknięte drzwi. Niby ktoś jest w środku. My, znając konwencję, domyślamy się, no, tam mieszka czarownica. Ale to jest na poziomie takim racjonalnym, ale na poziomie motyli w brzuchu i irracjonalnego takiego jakiegoś lęku wewnątrz, to są rzeczy, których my się boimy też w rzeczywistości.
13: No bo tam jest ten element,
10: czego nie rozumiemy.
13: To jest z kolei, mam wrażenie, z kultury azjatyckiej, chociaż nie do końca, bo przecież cały Belmer jest o tym, czyli lalka. Lalka, która nie wiadomo, czy jest częścią naszego świata, czy jest częścią świata właśnie ożywianego przez jakieś inne siły, nie? Przecież tam jest taka jedna z najlepszych, a zarazem właśnie dwie przerażające sceny w Łapąc. Jedna z nich to jest postać wychodząca właśnie z tego ciemnego domu z nożyczkami w ręce, która tak właśnie krokiem lalki przemieszcza się w stronę naszej bohaterki. Nie wiemy właśnie, co to jest. I to są właśnie jakieś takie... Czy to jest bardzo wyrafinowane? Jakby się zastanowić nad tym, jak skonstruowane są te filmy, to są bardzo wyrafinowane artystycznie rzeczy. Tu nie ma, mimo tego, że znowu, to co powiedziałeś, że to 4chan jako miejsce inspiracji, czyli śmietnik.
15: Tak.
13: W śmietniku się wygrzebuje dzisiaj ciekawe historie.
15: Tak, ale ja mam poczucie, że tutaj w ogóle to, co sobie cały czas mówimy, trochę jest na poziomie meta, ten renesans, bo nie chodzi mi o jakąś wyniesienie horroru z nizin na wyżyny, bo to, tak, nie jest to. Ale pewien renesans i jakby popularność już taka usankcjonowana też rynkowo, jest jakby świadectwem tego, że trochę żyjemy w świecie, który nam się nagle powymykał, nie? Że jakby tak, gdzieś publiczność bardzo nie ogarnia rzeczywistości i te lęki właśnie tego świata, którego nie rozpoznajemy, tej wiedźmy, której nie wiemy, że coś tam się nie zgadza w tym świecie, czy właśnie tego, co dostajemy w backrooms, gdzie rzeczywiście mamy jakby taką przestrzeń, w której się gubimy, która jest dla bohatera niezrozumiała, nikt nie potrafi jej wyjaśnić, nic się tam teoretycznie nie wydarza, ale wiemy, że tam jest jakieś zło. Że to idealnie koresponduje z tym światem, też teraz pojadę grubymi publicystycznymi tezami, ale też światem AI, które jest takim wielką niewiadomą, do czego zaprowadzi, tych wszystkich przemian gospodarczo-politycznych, których doświadczamy. Ja mam wrażenie, że to, co powiedziałem na początku, czyli to uwiązanie pewnej horrorowej fali z tym Trumpem, jest chyba nieprzypadkowe o tyle, że mam poczucie, że to zawsze, tak jak właśnie w ekspresjonizmie niemieckim mieliśmy już zapowiedź faszyzmu w tych filmach, tak, nie wiem, w latach 50. w zimnowojenny horror odpowiadał na lęki związane z tamtą sytuacją napięcia między ZSRR a Stanami, nie wiem, w latach 70. jak wracały antykonsumpcjonistyczne filmy, nie wiem, Świt żywych trupów. Był przecież odpowiedzią na jakiś konsumpcjonizm, który rósł i komercjalizację świata, nie? Jakby pewne bardzo ważne społeczne diagnozy się tam wydarzały i kiedy horror trafiał na ten piedestał, to zazwyczaj to świadczyło właśnie o tym, że jesteśmy znowu w jakimś dziwnym, niepewnym czasie. Bo mam poczucie, że te lata 90., które były koniec historii, Fukuyama i te sprawy, tak, już wszystko miało już iść gładko do przodu, nagle ten horror został strywializowany. W sensie bawiliśmy się horrorem. W sensie Polański, jak robił Dziewiąte Wrota, to z przymrużeniem oka. Ale sam Raimi też robił dużo filmów, ale wszystkie były z przymrużeniem oka. Nie było, znaczy oczywiście istniał, ale był marginalizowany horror, który był poważny, dotkliwy i jednocześnie z jakąś ambicją intelektualną. To, że on teraz wypłynął, mam wrażenie, że coś nam mówi więcej o świecie niż o horrorze.
13: No, tak. No bo kiedyś mieliśmy Fukuyama, a teraz mamy Fukushima, nie? No.
10: Ale widzisz, ale jednocześnie w cały fenomen Blair Witch Project i tego, że to przecież kiedy ten film był? 120 lat temu.
15: No 25.
10: I jak bardzo on wpłynął na wyobraźnię, ja bym powiedziała, że do dzisiaj często słyszę w jakichś rozmowach, że no bo to będzie takie jak Blair Witch Project. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze ogląda, ale
15: nie,
10: zostało jako legenda, jako pewna stylistyka, jako
13: absolutnie.
10: Pewna...
13: Absolutnie. Wpisane w parodię, wpisane w bardzo wiele różnych rzeczy. Znaczy, zresztą uważam, że jest ten sam motyw, prawda? Czyli rzeczywistość, którą dokumentujemy, która nas prowadzi do...
15: Ale też zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz związaną z Blair Witch Project właśnie, bo to jest też super ciekawe, że ten gatunek ma w sobie wpisaną, bardzo upraszczam, plebejskość. Coś bardzo takiego podłego, pulpowego. W literaturze to zawsze była literatura pulpowa, nie? Pociągowe czytadło, kto się zostawia w pociągu, nawet się nie zabiera ze sobą. A jednocześnie właśnie, że na 4chanie się szuka inspiracji dla czegoś, co jest jednym z ważniejszych premier tego roku będzie. A z drugiej strony, że właśnie Blair Witch Project stało się taką legendą, że to był film zrobiony za tam 200 tysięcy dolarów, a zarobił 80 milionów. I przecież dzisiaj obsesja, która teraz święci triumfy w kinach, kosztowała 750 tysięcy. Oczywiście to jest zawsze ściema. Bo żeby taki film się sprzedał na ponad 150 milionów, tak jak w tej chwili obsesja, to na promocję trzeba wydać 20 parę milionów. Więc to też jest koszt jakby produkcji tego filmu de facto. Ale znowu, to jest jakaś taka nisza, w której możliwy jest tego typu właśnie, wiecie, wystrzał, nie? Jakby, że dzięki talentowi z kilkuset tysięcami dolarów możemy zrobić coś, co będzie giga wydarzeniem kulturalnym. W żadnym innym gatunku tego nie znajdziemy.
13: To prawda, a teraz mi przychodzi jeszcze jeden film, który też właściwie o tym samym schemacie opowiada, czyli czy możemy przeniknąć naturę chaosu, czyli Cube, prawda? No,
10: też pomyślałam o tym.
13: Zresztą tak samo pomyślałem, też tani jak barszcz. Wydawałoby się, że to w ogóle... Co to za pomysł, nie? Ale koncepcja, ten pomysł fabularny.
10: Mnie się wydaje, że tak jak Blair Witch Project otworzyło...
15: To jest ten sam czas zresztą.
10: Ten
15: sam rok, 98, coś takiego.
10: I tak jak Blair Witch Project otworzył cały taki worek z podobnymi produkcjami, tak w przypadku Cube było dokładnie tak samo. Przecież, szczerze mówiąc, wszystkie piły i te inne tego typu właściwie już slashery, nie horrory, one wyrastają właśnie z tego ducha, z tego jesteś w obcym miejscu, jeśli nie dokonasz jakiegoś wyboru, zostaniesz skrzywdzony. To jest taki motyw i to jest motyw z Cube. I w dodatku sytuacja, w której jesteś, nie ma wyjścia. I to też pokazuje, jak jeden film potrafi potem pączkować i zamieniać się w pewne, ja bym nawet użyła słowa konwencje i podgatunki. I to też jest bardzo ciekawe i to też wydaje mi się, że to nie jest kwestia wyłącznie jakiejś mody, tylko takiego otwiera, że może w ogóle lęk i strach mają taki potencjał do budowania takich historii, które potem mogą właśnie pączkować, zmieniać się i gdzieś wykorzystywać podobne motywy. Może to jest takie bardzo pierwotne po prostu.
13: Nie, bo myślę, że jest, ale to jest ciekawe, jakby gdzie go umieszczamy, prawda? Czy umieszczamy strach na marginesie i robimy tanie filmy, bo lubimy się bać, typu Cube, typu Blair Witch Project, czy umieszczamy go w centrum, tak jak właśnie, nie wiem, robimy drogaśne filmy typu Sinners, typu Grzesznicy, prawda? I tam już są nie tylko duże nazwiska, ale jest po prostu tłum tak, jakby w Weselu mógł zagrać, po prostu mnóstwo aktorów, nie?
15: Tak. Ale to jest a propos jeszcze tych pewnych powtarzających się fraz, nazwisk i pewnych tonacji. To mam wrażenie, że takimi, gdybym miał znaleźć ojców chrzestnych tego współczesnego horroru, to byłyby dwie postaci. Z jednej strony Stephen King i jego antropologiczne podejście.
10: Tak.
15: Takiego rozumienia stada jako pewnej mechaniki stada i lęku, który rozbraja tę społeczną jedność. To jest jakby jego obsesja przecież w dziesiątkach właściwie już w jego przypadku powieści. A z drugiej strony mam poczucie, że jeśli chodzi o estetyczny klucz i też rodzaj takiego myślenia filmowego, mam wrażenie, że mamy do czynienia z renesansem Lyncha. Absolutnie. Że Twin Peaks jest powróciło nie tylko dlatego, że właśnie przed też dekadą, bo to też dokładnie był początek Trumpowej pierwszej kadencji, kiedy był trzeci sezon Twin Peaks, ten ostatni. Ale mam poczucie, że ten serial wrócił też, jeśli chodzi o jego pierwszą wersję, jako pewna tonacja, która nagle stała się bliska wielu twórcom.
10: A ja bym dorzuciła nazwisko, które już wcześniej wymieniłeś, czyli Kubricka, który co prawda zrobił tak naprawdę w tym gatunku tylko jeden, może dwa. Ale jeden czysty gatunkowo film, czyli Lśnienie, ale to podążenie za horrorem jako gatunkiem intelektualnym, czy pozwalającym na jakąś taką bardziej intelektualne spojrzenie na świat, czy przeniesienie do horroru reguł rządzących światem, to jest Kubrickowskie moim zdaniem. I to jest z tych trzech nazwisk splata się dla mnie współczesne myślenie o horrorze. Kubrick był oczywiście bardzo oryginalnym twórcą i trudno tutaj w ogóle go chyba jakoś tak wiązać na stałe z horrorem, ale nie, w ogóle nie można go wiązać na stałe z horrorem, ale
13: też by było ryzykownie.
10: Prawda, ale to poszukiwanie, ja myślę o takiej strategii twórcy, który szuka w tym gatunku czegoś więcej. To jest bardzo, bardzo z ducha Lśnienia i tego, bo Lśnienie jest bardzo klasyczne, gdyby wziąć definicję horroru, wszystko tam mamy. Duchy, strach, niepokój, przemoc, śmierć, ze światy, wszystko. Ale to, co on z tym robi, zresztą podobno Stephen King nienawidzi tego filmu. Ale
13: serio?
10: Tak.
13: Nie wiedziałem o tym, to śmieszne.
10: Uważa, że zupełnie został...
13: zniszczono jego dzieło.
10: Jego pomysł. Ale jeszcze wracając na chwilę do Kubricka, wydaje mi się, że Kubrick, nie przypominam sobie twórcy, który w jakimś sensie zdekonstruował gatunek i zbudował coś zupełnie innego, wykorzystując reguły gatunku. A teraz to się dzieje, bo wszystkie te horrory, które wymieniliśmy i ja bym tutaj tego Eggersa jednak dorzucała, to jest dokładnie estetycznie nie, ale z ducha właśnie takiego myślenia.
13: Ale ja mam wrażenie, że właśnie rzeczywiście Kubrick jest tutaj bardzo istotny, bo w gruncie rzeczy prawie każdy jego film zmierza w stronę jakiejś grozy, która jest blisko horrorowi. To znaczy to, że tam jak się zawęża ta fabuła, prawda, zmierzając do jakiegoś, nie wiem, tam jak to się mówi, klimaksu, nie? Czy punktu krytycznego, to prawie zawsze tam jest element horroru już taki wprost, nie? No, Odysei kosmicznej, czy nawet w Oczach szeroko zamkniętych to mamy.
15: No, Full Metal Jacket.
13: No to już w ogóle, to nawet nie... No. Nie, nawet nie mówię.
15: Tak się powinno prowadzić.
13: Tak się powinno w audycji, w radiu sprawy załatwiać.
15: Tak. Ale jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje w tym temacie horroru, na którą nie znam odpowiedzi dobrej, ale może wy znacie. Bo o ile renesans horroru filmowego jest jasny dla mnie, o tyle ciekawe jest to, że horror sobie dużo słabiej radzi w serialu. Są próby coraz częstsze i coraz śmielsze jego przeszczepiania, ale co do zasady bardzo niewiele mamy seriali, które są horrorami.
13: Ale jak już mamy, to takie, wiesz, no American Horror Story to jest osiągnięcie samo w sobie.
15: Tak, to na pewno. Inna rzecz, że to jest właśnie taki horror, który też ciekawe, nie? Że jakby się zrodził z pewnego recyklingu pierwotnie. Nie? Że jakby kolejne warianty, pewne typy horroru najpierw były jakby trawestowane, trochę pastiszowane momentami, a jednocześnie pozostawały horrorem. To nie było nigdy, nigdy nie było tego cudzysłowu, który by nam zdejmował grozę.
13: Ale też bywały bardzo oryginalne. Ten sezon, do którego się już odnosiłeś, czyli sezon trumpowski, gdzie mamy intelligent and affluent lesbijki, które boją się klaunów. I umierają ze strachu, widząc klauna. No to jest po prostu, to jest coś naprawdę... W tamtym kontekście oczywiście. Tak, tak. Bardzo oryginalnego.
15: Ale to jest rzeczywiście interesujące, że bardzo niewiele się przebiło tych, że za tym zawsze stoją jakieś bardzo konkretne osobowości artystyczne, tak jak tutaj w American Horror Story był twórca, który po prostu też ma doświadczenie w tłuczeniu wielosezonowych produkcji Ryan Murphy. Ale też mamy jeszcze tego, Mike'a Flanagana, który zrobił kilka, nie wiem, czy mieliście okazję oglądać, on miał umowę z Netflixem. Jako jedyny chyba jest Netflixowym reżyserem od horrorów. On zrobił stosunkowo niedawno Zagładę Domu Usherów.
13: Tak.
15: Mhm. A wcześniej Nawiedzony Dom na Wzgórzu i Nocną Mszę. Też bardzo kingowskie rzeczy, ale mam poczucie, że to jest jeden z niewielu twórców, który jakby dał sobie wyrobić taką, znaczy wyrobił sobie markę horrorowego speca.
13: Ale zobacz, że on też ma problem z puentami.
15: Tak.
13: Bardzo duży. Ja myślę, że to jest, może dlatego to jest jakaś częściowa odpowiedź na to pytanie, dlaczego w serialu tak słabo, bo strasznie trudno rozłożyć grozę na odcinki. To jest to ograniczenie jakby w samej koncepcji, czyli jak poprzecinać to tak, żeby ludzi utrzymać, żeby dalej się bali, ale że właściwie musimy zacząć z tym strachem od początku.
15: Tak, i jak też spiętrzać, żeby to nie było, bo bardzo łatwo jest, znaczy horror jest takim, i te środki, których używa, jakby groza jest bardzo takim jednorazowym strzałem, nie? Możemy się wystraszyć na chwilę, a budowanie tego na dłuższą metę jest bardzo trudne. No rzeczywiście, to pewnie jest częściowa odpowiedź.
10: Nie, ja jeszcze myślę, że wykładanie karty na stół, że często boimy się przez zaskoczenie, że nagle się ten świat zmienia i tutaj w serialu, no jak długo możesz nabudowywać, żeby widza zaskoczyć? A jak go zaskoczysz na początku, to potem go już nie przestraszysz drugi raz. I ja bym powiedziała, że są próby takich seriali, ale one mimo wszystko nie wytrzymują jakby zderzenia z samym gatunkiem. I American Horror Story, oczywiście to jest serial, który też wyrasta ze swoich czasów, jak zresztą jak w ogóle jest taka teoria w kinie, że horror wyrasta zawsze ze swoich czasów i że to jest jedyny gatunek, który jest zakorzeniony w momencie, w którym powstaje. Można o tym dyskutować, ale ta ironia i granie konwencjami, jakby ta metoda recyklingu, o której powiedziałeś, ona też wyrasta z momentu, w którym ten serial zaczyna funkcjonować na rynku. Teraz Ryan Murphy podejmuje kolejne próby robienia różnych innych seriali, nawet niekoniecznie w tym cyklu. I one nie cieszą się szczególną popularnością, dlatego, że ja mam taką tezę roboczą, że jego czas w jakimś sensie minął.
13: Dziękuję wam bardzo. Joanna Malicka i Bartosz Staszczyszyn byli ze mną w studiu.
15: Dziękujemy.
13: To było archiwalne wydanie audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski.
0: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
14: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
16: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
17: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Reklama.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: na mediaexpert.pl?
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
8: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
7: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
8: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
7: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
8: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
10: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
9: Brzmi dobrze.
10: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: PKP próbuje niwelować skutki protestu maszynistów. Od północy pociągi mocno zwolnią. Skażona woda w Sandomierzu. Na ulicach miasta stanęły beczkowozy. Polscy siatkarze rozpoczęli przygodę w Mistrzostwach Europy. Jak im poszło? O tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Wzajemne honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami kolejowymi w Polsce. Możliwość zwrotu zakupionych biletów bez pobierania odstępnego. A tam, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza, wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. To strategia PKP Intercity na złagodzenie skutków jutrzejszego protestu maszynistów, którzy od północy do południa zamierzają zwalniać pociągi przed każdym przejazdem drogowo-kolejowym, do 20 km na godzinę. Akcja jest pokłosiem wczorajszego zderzenia pociągu z ciężarówką, do którego doszło właśnie na jednym z takich przejazdów, w wyniku którego zginęła pasażerka, a maszynista został ciężko ranny. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
18: Początkowy protest miał trwać całą dobę, ale jak mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, po rozmowach z ministrem infrastruktury, związkowcy chcą pokazać dobrą wolę.
21: Skrócimy do 12. Niemniej protest musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
18: Tam, gdzie przejazdów drogowo-kolejowych jest mało lub nie ma ich wcale, dzięki rozwiązaniom bezkolizyjnym, na przykład wokół Warszawy czy na linii Warszawa-Gdańsk, opóźnienia będą nieco mniejsze. Większe problemy mogą występować na końcówkach niektórych tras, na przykład na odcinku Kraków-Zakopane czy Białystok-Suwałki. I może być tak, że pasażerowie dojadą pociągiem do Krakowa, a od Krakowa do Zakopanego pojadą autobusami, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
22: Żeby pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżając w kolejną trasę wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
18: Po tragicznym wypadku rząd zapowiada zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów na przejazdach kolejowych. Tomasz Fęskę, TOK FM.
20: Woda na terenie powiatu sandomierskiego nie nadaje się do spożycia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całego regionu. Woda jest niezdatna również do kąpieli i przygotowywania posiłków, ponieważ wykryto w niej bakterie kałowe. W mieście pojawiły się zastępcze punkty poboru wody. Beczkowozy staną m.in. na Starym Mieście i przy Starostwie Powiatowym. Premier Donald Tusk wrócił do kraju z wizyty w Bratysławie, gdzie wziął udział w spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej z szefem rządu Irlandii. Podczas spotkania premierzy omówili kluczowe dla Grupy V4 obszary z agendy Unii Europejskiej. W jego trakcie przedstawiono też priorytety irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii, a w odniesieniu do kwestii m.in. wieloletniego unijnego budżetu, energetyki, migracji czy rozszerzenia Unii. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
23: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. W godzinę i 20 minut rozprawili się z Portugalią 3-0 w setach do 12, 18 i 20. Jak mówił rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, to drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
24: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie, natomiast zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
23: Nerwowości tym razem nie było, tym bardziej, że pustą halę w Sofii wypełnili polscy fani siatkówki, co docenił atakujący Bartłomiej Bołądź.
25: Podobała mi się fajna hala, nawet się nie spodziewałem, że tylu Polaków, kibiców naszych będzie na trybunach, więc możemy im tylko za to podziękować i zaprosić na kolejne spotkania.
23: A Polacy spokojnie mogą się przygotowywać do kolejnego meczu. W sobotę zmierzą się z Izraelem. Na europejskich boiskach trwa pierwsza kolejka Ligi Mistrzów. Fenerbahce remisuje 1-1 z Romą. Taki sam rezultat jest w Holandii. PSV Eindhoven remisuje z Szachtarem Donieck. Do końca tych spotkań zostało jeszcze pół godziny. A dziś kibice w pozostałych czterech meczach będą mogli oglądać Polaków. O 21:00 Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się w Pradze. Tam Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś. Aleksander Zwieriew uzupełnił grono półfinalistów wielkoszlemowego US Open. Reprezentant Niemiec pokonał Holendra Boutika van den Zandschulpa 6-2, 7-5 i 6-1. O finał triumfator tegorocznego French Open zmierzy się z Karanem Hachanowem. Drugą półfinałową parę stworzą Amerykanie Ben Shelton oraz Francis Tiafoe. Tej nocy na korcie Artura Esza w Nowym Jorku wyjdą panie grając o finał. W TOK FM czas na pogodę.
20: Przez całą

0: wrażenie, że Państwa pytania są czasami proste, albo czasami wręcz infantylne. Śmiało dzisiaj dzwonili do nas i zadawali te pytania, bo dzisiaj jest właśnie program, który temu służy. Nasz numer to 22 44 044. Jeśli hasło bezpieczeństwo pada, no to wydaje mi się, że to uruchamia odpowiednie emocje. Jeśli klimatyczne, to też uruchamia trochę inne, a dziś akurat te dwie emocje muszą być w jednym i tym samym miejscu mentalnie i to u nas na antenie. W naszym studiu jest dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych Grunt. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Profesor Wiktor Kotowski z Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Ochrony Mokradeł. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu i Panie Redaktorze.
0: A łączymy się z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: Ja Państwa informuję, że jak tylko słuchacze i słuchaczki do nas dzwonią, co się już dzieje i będą chcieli zadać pytanie, to będziemy po prostu na te pytania odpowiadać, a słuchaczom przypominam, że do nas można również pisać na adres mikrofon@tok.fm. Czy w tle słychać było szczekającego psa? A to nie parlament, momencie, gdzie to... szczekanie słychać od czasu do czasu. Ale nie,
3: to
0: dobrze.
3: Pies.
0: O, bo w ogóle to prawdziwy pies. Ale to dobrze, że dziś być może zacząłem od takiego górnolotnego otwarcia, bo chciałem, żeby Państwo dyskusyjnie podeszli do tego otwarcia. To naprawdę spektakularny moment, że w parlamencie spotyka się tyle osób, nie tylko zresztą naukowców przecież, żeby rozmawiać o tym, czym jest tak naprawdę bezpieczeństwo klimatyczne. Czy ja nie przesadzam mówiąc, że my powinniśmy w mediach o wiele częściej o tym mówić, więcej? Chciałem Państwa zapytać o tą podstawową sprawę. A dlaczego, co się takiego dzieje, że my musimy w parlamencie tego typu spotkania urządzać i mało tego kończyć się jeszcze konkretnymi rekomendacjami dla rządzących? Najpierw profesor Wiktor Kotowski, poproszę.
2: No cóż, mamy... Kolejny, wszystko wskazuje na to, bo jeszcze się nie skończył, najcieplejszy rok w historii. Wszystkie ostatnie 10 lat bodajże to były najcieplejsze lata w historii. I to nie jest tylko opowieść o klimacie i przyrodzie, to jest przede wszystkim dla nas opowieść o gospodarce, zdrowiu i naszym bezpieczeństwie. Dla mnie jako przyrodnika to jest oczywiście również opowieść o przyrodzie. Mnie zależy na tych wszystkich innych gatunkach również, ale z perspektywy stabilności państwa politycy powinni mieć świadomość, w jaki klimat wchodzimy. Jaka będzie przyszłość, bo my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić to, co jest teraz i może trochę cieplej, a ocieplenie klimatu przyspiesza. Nie do końca wiemy, z czym to się wiąże. Nie wiążemy kolejnych, coraz większych susz i powodzi z tym, więc pewnie potrzeba głosu specjalistów, żeby to zebrać, pokazać, a co politycy z tym zrobią, no to zobaczymy. My przygotowaliśmy rekomendacje, uznaliśmy, że jest najwyższa pora, żeby taka debata się odbyła. No to nie jest pierwszy kraj, gdzie się coś takiego odbywa. I część polityków potraktowała sprawę serio, ale wiemy, że część.
0: Profesor Bogdan Chojnicki. Halo, czy my się słyszymy, profesorze? Niestety coś nie tak. Może to mieć związek ze szczekaniem psa sprzed 5 minut. Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko.
1: No właśnie, organizacja tej debaty zbiegła się też z ogłoszeniem tej informacji o tym, że nie uda nam się zatrzymać ocieplenia na tym poziomie 1,5 stopnia i że najprawdopodobniej w ciągu następnych dekad przekroczymy ten alarmowy 2 stopnie. Zresztą Europa jest jest kontynentem, który ociepla się najszybciej. I my musimy mieć świadomość, że za tym wzrostem temperatury idzie zagrożenie właściwie dla wszystkich obszarów naszego życia. Dla naszej infrastruktury, która nie jest przystosowana dla żywności, która też rosła w optymalnych dla niej temperaturach, dla naszych...
0: Nie mieliśmy tego świadomości. Mówię za siebie, ale też za dużą część jestem przekonany o tym intuicyjnie, część jest przekonany. Nie mieliśmy świadomości tego, że to, co pani przed chwilą powiedziała, jest faktem udowodnionym naukowo, że oto żyliśmy w jakichś specjalnych czasach, które były uprzywilejowane pod względem warunków produkcji żywności. Kropka. To ten fakt się nie przebił.
1: Tak, no i

0: Zmiana klimatu wpływa na nasze zdrowie, to, że wędrują do nas z południa świata na bardziej północ choroby, które nigdy u nas się nie pojawiały. Więc to ma wpływ na obronność naszego kraju, dlatego że, i tutaj znowu powracam do tematu infrastruktury i też tematu związanego z rosnącą częstotliwością zjawisk ekstremalnych, tak? Nasza infrastruktura, także wojskowa, jest obronnościowa, jest dostosowana do pewnych temperatur. Jeżeli mamy ekstremalne fale upałów, to jest to ogromne utrudnienie także dla wojska, ale także dla osób, które pracują właściwie we wszystkich sektorach gospodarki, czy szczególnie tych, które wykonują pracę na świeżym powietrzu, tak? Takie prace na zewnątrz, jak na przykład rolnicy, pracownicy przemysłu. Więc z drugiej strony, jeżeli rośnie nam ta ilość ekstremalnych zjawisk pogodowych, to obciąża też to nasze służby ratownicze, tak? Widzimy, że niekoniecznie już chodzi o to, że pojawia się, że cały czas mamy wydarzenia, które widzimy na pierwszych stronach gazet, ale rośnie częstotliwość tych zjawisk takiego średniego zasięgu, które angażują ludzi i są obciążeniem. My też do tego nie jesteśmy dostosowani.
1: To chyba na debacie chyba profesor Szymon Majewski użył takiego obrazka, który jest bardzo plastyczny. Wybucha pożar w Puszczy Kampinoskiej, duży. Służby siłą rzeczy, jeśli chodzi o rozległość tego terenu, są zaangażowane w dużej ilości, ale równolegle pech chciał, że mamy olbrzymią powódź na południu Polski i okazuje się, że jakby tego nie liczyć, to my nie jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o zasoby, żeby z tymi dwoma kryzysami sobie poradzić. Ale jest już z nami profesor Bogdan Chojnicki. Dlaczego teraz to jest istotne, żeby taką debatę organizować? Czy to inaczej się, to tak źle jest z tymi multikryzysami, o których przed chwilą państwo mówili, że to jest jakiś moment krytyczny, czy też po prostu trzeba było w końcu zacząć jakoś docierać do polityków? Dlaczego teraz ta debata? Profesor Bogdan Chojnicki.
2: Ja muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy pierwszy powód to jest taki, że my już ponosimy koszty zmiany klimatu. To nie jest wyraźnie zasygnalizowane, bo w zasadzie co roku te zdarzenia suszowe, w tym roku będziemy mieli na pewno bardzo słabe plony na południu Polski, bo w zasadzie te deficyty wody, które tam były, one sprawią, że będziemy musieli wypłacić kolejne zasiłki czy wsparcia suszowe dla rolników. Z drugiej zaś strony mamy pod silną presją 30% powierzchni naszego kraju, bo lasy de facto wchodzą w zupełnie nową rzeczywistość. Tu ekosystemy leśne, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej z lasami, bo pamiętajmy, że większość gatunków w perspektywie takich tych lasotwórczych, tych podstawowych, w perspektywie 50 lat najbliższych będą wychodzić ze swojego optimum klimatycznego. Innymi słowy, z tej takiej, jak to niektórzy mówią, strefy komfortu, więc zrobi się bardzo nieprzyjemnie. I generalnie ja powiem szczerze, gdy rozmawiamy o tej debacie, to powiem, że zdarzyło się coś wyjątkowego, bo rozmowa na temat zmiany klimatu jest bardzo trudna w przestrzeni takiej codziennej, informacyjnej, bo klimat to tak naprawdę 30 lat obserwacji pogody, więc jak zamienić pojedyncze zdarzenie na historię ostatnich 30 lat, a rozmowa z politykami na ten temat, gdy pamiętamy mniej więcej te cykle wyborcze są w granicach 4 lat, tak się to ostatnio ułożyło, czy 5, zależnie od osoby, no to de facto to taka perspektywa na przykład 20-30 lat, już nawet nie myślę o 50. To generalnie jest taka, bym powiedział, ta debata jest pewnym otwarciem, które uznaję za bardzo historyczne. Może też warto dodać jeszcze, że my de facto pierwszy raz mamy do czynienia z nauką, która mówi o zmianie klimatu w parlamencie. Tak. Natomiast wcześniej, jeżeli ktoś się pojawiał w parlamencie, to były głosy denialistów i o tym też warto pamiętać. To jest zmiana i dla mnie to jest taki pierwszy ruch, który był otwarciem. Oczywiście politycy będą przeliczać to na głosy, na poparcie, na zaangażowanie. Natomiast naukowcy mieli możliwość takiego już dobitnego trafienia w miejsce, gdzie tworzy się prawo.
1: W międzyczasie ze swoim pytaniem zadzwonił do nas nasz słuchacz, pan Janusz z Kośminka pod numer 22 44 044. Dobry wieczór, panie Januszu, słuchamy. Halo? Coś nie tak z połączeniem telefonicznym, niestety. Ale rozumiem, że pan Waldemar jest z nami, tak? Panie Waldemarze, czy się słyszymy? Mamy jakieś problemy techniczne. Ale... Halo?
3: Wszyscy mają problemy techniczne.
1: To mówi profesor Bogdan Chojnicki? Tak, nie, czy pan Janusz? Pan Janusz jest z nami. Wspaniale.
3: To się pan Janusz odezwał.
1: Dobry wieczór, słuchamy pana. Słuchamy pana.
3: Mam takie pytanie do państwa ekspertów, do pana, do słuchaczy, do samego siebie. O co tu, kurczę, chodzi? Mianowicie to, że następują zmiany klimatu, to widzą wszyscy. Widzą też środowiska w Polsce, myślę, bardzo konserwatywne politycznie, na przykład rolnicy. Oni widzą suszę, widzą, że to plony są wypalane przez słońce, widzą, że plony są gotowane niemal przez to słońce. Żądają działań radykalnych, żeby to wszystko zmienić, a jednocześnie te same środowiska sprzeciwiają się politykom klimatycznym. Bo z jednej strony ponoszą szkody, straty, podnoszą krzyk, proszą o pomoc, a z drugiej strony głosują na frakcje, na partie, które przeczą temu, zaprzeczają tym zjawiskom. I jakie to jest uzasadnienie tego? Czy to jest kwestia ideologiczna, czy to jest kwestia wiary, czy to kwestia nauki, czy po prostu interesu tu, gdzie ponoszę straty, chcę, żeby państwo mi za to zapłaciło, ale w sumie figę mnie obchodzi, czy rzeczywiście te zmiany są, ja tylko chcę moich pieniędzy, a niech wokół mnie to wszystko się utopi i wypali. Jakie jest socjologiczne, psychologiczne wyjaśnienie tego mechanizmu?
1: Panie Januszu, to jest świetne pytanie, bardzo dziękujemy. Pan Janusz z Kośminka do nas zadzwonił z tym pytaniem, pod numer 22 44 044. O próbę wyjaśnienia tego paradoksu poproszę dr Paulinę Sobiesiak-Pęszko.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy my analizujemy to, co mówi się w mediach branżowych i wewnątrz środowiska rolniczego, to naprawdę tam nie ma tej dyskusji o tym, że nie ma zmiany klimatu, czy że nie potrzebujemy działań na rzecz ochrony podstawowych zasobów. Natomiast hasłem, na który wszyscy reagują negatywnie, jest hasło polityki klimatycznej i Zielonego Ładu, ale nie dlatego, że nawet w tych rozwiązaniach jest, czy krytycznie oceniają je rolnicy, tylko tak, że w debacie publicznej tak bardzo ono zostało jakby połączone z zagrożeniem dla rolnictwa. W ogóle zwróćmy uwagę na to, że w debacie publicznej to przeciwstawia się ochronę przyrody interesom rolników, ale to jakby są różne poziomy tej dyskusji. Na poziomie takim ogólnym, w naszej debacie publicznej politycy mówią o tych zagrożeniach, ale kiedy zapytać o konkrety rolników właśnie, a zmiana klimatu oznacza konkretnie suszę, oznacza problemy z plonami, tak? To wtedy okazuje się, że dyskusja wygląda zupełnie inaczej i można znaleźć ten język porozumienia. Więc mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia tego, jak my mówimy, jakim językiem mówimy o tej zmianie klimatu, do kogo. Politycy niestety wykorzystali tę narrację, czy zbudowali negatywną narrację na temat polityk klimatycznych Zielonego Ładu. No i to są takie hasła właściwie wywoławcze, symboliczne dla rolników, które od razu budzą jakiś taki ich sprzeciw. Ale to nie ma za wiele wspólnego tak naprawdę z postawami już konkretnie tej grupy, tak?
1: Ale to wie pani, bo to rzeczywiście pytanie pana Jusza jest trochę pytanie, dla nas, dla mediów jest kluczowe. Odpowiedź na to pytanie naszego słuchacza jest kluczowe, bo to od odpowiedzi na to pytanie będzie zależało, w jaki sposób my mamy o tym wszystkim mówić. Bo jak ja słyszę od wielu, wielu lat, że jest jakaś granica wyznaczona na 1,5%, albo na przykład przekroczymy o jakąś tam... To ja słyszę o matematyce, a to, o czym pani przed chwilą mówiła, o co pytał pan Janusz, to jest, jak to jest możliwe, że ja widzę na własne oczy, a nawet finansowo odczuwam coś, co mogę nazwać zmianą klimatu, ale jednocześnie na plan kompleksowy poradzenia sobie z tym w jakiś sposób odpowiadam nie. Wiktor Kotowski,
4: to się nakłada parę spraw. W ogóle to szkoda, że nie mamy tutay psychologa.
1: No właśnie, też
4: na przykład doktor Magdalena Buliszewska pewnie by świetnie odpowiedziała na to pytanie. Ale pewnie by powiedziała, że wyparcie jest najprostszym takim mechanizmem radzenia sobie z trudną informacją. Jak nie wiesz, jak sobie poradzić z problemem, to najlepiej go powiedzieć, że go nie ma, zamknąć oczy. I politycy wykorzystują to. Znaczy, oni wiedzą, że to jest atrakcyjna narracja i jak oni będą to opowiadać, że to jest spisek i fałszywa nauka i tak dalej, to to chwyci, więc ludzie będą na nich głosować i na tym jedzie ta taka populistyczna grupa polityków, raczej ze skrajnej prawicy, która próbuje. Myślę, że ich celem nie jest dezinformacja, ich celem jest zdobycie głosów i wiedzą, że na tej dezinformacji, na tych hasłach, teoriach spiskowych oni te głosy zdobędą. Druga sprawa jest taka, że rolnicy myślą tak zdroworozsądkowo i oni czują, to jest taki trzeci rodzaj denializmu klimatycznego. Pierwszy to jest, że nie ma zmian klimatu. Drugi, że człowiek nie jest za nie odpowiedzialny. Jak już się zgodzimy z tym, że jest i że człowiek jest za nie odpowiedzialny, to ten trzeci, no ale i tak nie możemy nic na to poradzić. Prawda? Tylko to radzenie sobie ma różne poziomy. Mamy mitygację zmian klimatu, łagodzenie. I to musimy zrobić na poziomie światowym. Ten dwutlenek węgla miesza się w atmosferze, więc musimy wszyscy solidarnie na całym świecie zredukować emisje. Ale jest jeszcze adaptacja i adaptację robimy lokalnie. Wiemy, że zmiany klimatu zachodzą, musimy je ograniczyć, ale one nawet jeżeli teraz zastosujemy super ambitny plan mitygacyjny, to i tak jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie się ocieplać, więc musimy się zaadaptować. I o adaptacji dotychczas się właściwie nie mówiło. I rolnicy nie wiedzą o tym, że oni mogą zmienić mikroklimat swojej okolicy, że mogą podnieść poziom wód gruntowych działaniami lokalnymi, często na poziomie samorządu lokalnego, na poziomie krajowego, po to, żeby ich plony nie były tak narażone na suszę. To jest adaptacja do zmian klimatu. I my właściwie to uderzyliśmy, tak?
1: No to jest problem. Ta debata... no to pan profesor mówił o nieobecności tutaj kogoś, psychologa, ale mimo wszystko to jest jednak efekt odroczonego zysku, to znaczy zadrzewienia leśne, myślenie o wodzie w nowoczesny sposób, to jest coś, co za lata przyniesie namacalne efekty albo policzalne.
4: To jest zawsze problem troski o dobro wspólne, tak? Bo w przypadku rolników jest on najbardziej ewidentny, tak został opisany problem wspólnego pastwiska i tak dalej, więc tutaj mamy go bardzo wyrazisty i żeby to załatwić, rozwiązać, rolnicy muszą mieć wsparcie od polityków, a to politycy tego nie chcą, bo jeżeli już mówimy o rolnikach, to na tej debacie nie było nikogo z Ministerstwa Rolnictwa. Był w dużym komplecie resort klimatu i środowiska, a ministra, wiceministrów rolnictwa, przedstawicieli departamentów nie było. A to oni muszą wymyślić takie rodzaje dopłat wsparcia dla rolników, żeby była możliwa ich adaptacja do zmiany klimatu.
1: Profesor Bogdan Chojnicki.
2: Tak, to ja troszkę może też troszeczkę może z innej strony dołączę się do rozmowy o rolnikach, bo jak chcemy rozmawiać o rolnikach, to chyba trzeba też sobie uświadomić, że my mamy, no tak trochę powiem nieładnie, dwa typy rolników. Mamy rolników wielkoobszarowych i drobnych rolników. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na to, co rolnik może zyskać i stracić, to trzeba pamiętać, że trochę może dobrym przykładem jest kryzys nawozowy z początku wojny rosyjsko-ukraińskiej. Gdy pojawiły się gwałtowne wzrosty cen nawozów, to bardzo szybko uruchomiono wsparcie, z tym, że tak naprawdę szybkie i łatwe wsparcie uzyskali mali rolnicy. Innymi słowy, te kilka tysięcy złotych, które zostało dołożone do kasy malutkiego gospodarstwa, w zasadzie wywołało taki efekt poczucia bezpieczeństwa. Natomiast duże gospodarstwa już takich wsparcia tak potężnego nie miały. Natomiast powiem tak trochę kolokwialnie, jechały jeszcze na oszczędnościach i na tym, że azotu w glebie było bardzo dużo. I gdy spojrzymy na ten proces, to zobaczymy, że my de facto mamy do czynienia z różnymi ludźmi, którzy mają różną perspektywę. Stąd na przykład trzeba powiedzieć, że oczywiście teraz nie opisuję wszystkich małych rolników i wszystkich dużych rolników, Ale tutaj takie rozważanie z perspektywy rolnika, ono często może być na różne sposoby też prowadzone. Gdy rozmawiamy z rolnikami, to jedni są twardymi ekonomistami i nawet jeżeli ma tych hektarów 5 czy 10, no i dostanie dopłaty rzędu 2000 zł, to w zasadzie mu wystarczy. Jest to rodzaj takiego, bym powiedział, hobby. Niektóre opracowania wskazują, że bez dotacji Unii Europejskiej 80% polskich gospodarstw byłoby w tarapatach finansowych, więc mniej więcej da się żyć. I w tym momencie de facto można sobie funkcjonować trochę poza problemami związanymi ze zmianą klimatu. Gdy połączymy sobie to w taki złożony obraz, gdzie są duzi i mali, ci duzi i mali w zasadzie inaczej odczuwają na przykład wsparcie, no i oczywiście pewnego rodzaju relacje duży-mały, bo pamiętamy ten duży, on jest traktowany jako pewien właściciel latyfundium i jest inaczej postrzegany przez środowisko niż ten mały, który w zasadzie no nie odgrywa, powiedzmy, jakiejś znaczącej roli często, to nagle zobaczymy, że ta wielość poglądów kończy się też takim zamieszaniem, więc z mojej perspektywy komunikacja z rolnictwem to jest komunikacja niezwykle trudna. A kończąc trochę wypowiedź, powiem, że mam często kontakt z rolnikami na różnych poziomach i na różne sposoby. I trzeba też pamiętać, że i to jakbym wskazywał, kogo nam tutaj brakuje w naszym towarzystwie, to wspomnę o Marcinie Napiórkowskim, profesorze z Uniwersytetu Warszawskiego, bo on opisuje ciekawą rzecz, mity współczesne. I tu wśród tych mitów współczesnych my de facto wyróżniamy taki mit, w którym rząd, czy to światowy, czy to polski, czy to Unia Europejska, w zasadzie próbuje nas na różne sposoby oszukać, oszwabić. No i tutaj ten mit bardzo dobrze sobie radzi, szczególnie tam, gdzie powiedzmy skutki suszy można bardzo łatwo załatać niską dopłatą. Koniec końców mamy do czynienia de facto z bardzo poważnym problemem komunikacyjnym, bo my osobiście powinniśmy inwestować w pewien mit. Mit ratowania planety. Obecnie, dzisiaj mam wrażenie, że jesteśmy w micie super albo gorszego biznesu i oczywiście ciągłego uważania, żeby w cudzysłowie nikt nas nie okradł. I w zasadzie tkwimy w czymś takim. Stąd te obawy, stąd też budowanie na różne sposoby lęków. Natomiast gdybyśmy chcieli wrzucić do jednego worka rolnictwo, będziemy mieli bardzo poważny problem. Są przykłady rolników dużych, którzy sobie na przykład bardzo dobrze zarządzają wodą w swoim otoczeniu. Są przykłady małych rolników, którzy tą wodę traktują bardzo poważnie, wilgotność. No i w zasadzie dochodzimy do bardzo prostego wniosku, że potrzebujemy pewnej odmiany kulturowej. Ja w to też wkładam debatę, która się odbyła, czyli pewnego rodzaju wejście zupełnie w nauki w inną przestrzeń, bo wśród polityków, no politycy są reprezentantami polskiego społeczeństwa i w zasadzie są odzwierciedleniem tego społeczeństwa.
1: Ale jesteśmy w dziwnej sytuacji, ponieważ z jednej strony debata dotyczyła bezpieczeństwa, to hasło bezpieczeństwo było i to odmieniane różne przypadki, co oznacza, że my jesteśmy w środku pewnego mitu, pewnej narracji, ponieważ w polskim społeczeństwie, jak w większości europejskich, hasło bezpieczeństwo otwiera wiele furtek w głowie, a na pewno skupia ludzką uwagę. I teraz państwo pierwszy raz jako naukowcy weszli z jasnym komunikatem do Sejmu. Otóż mamy sytuację zagrożenia bezpieczeństwa, ja tak to czytam. Więc to jest w samym środku pewnej opowieści, którą z chęcią posłuchają i z którą być może z chęcią się zgodzą mali rolnicy, duży rolnicy, to jest moje zdanie, pod jednym warunkiem, że to hasło bezpieczeństwo będzie realnie przedstawione. To znaczy tak, jeśli nic nie zrobimy na poziomie makro, to nie będziemy w stanie zrobić już nic na poziomie mikro i tej opowieści nie ma. To znaczy widzę, miałem zadrzewienie, ale je wyciąłem, miałem trochę wody na polu, ale dwa rowy załatwiły sprawę i to jest mój świat mikro, a w świecie makro mam ciągle te 1,5% jakiegoś globalnego ocieplenia i tak dalej, czyli abstrakcyjne opowieści. Ja bym tak to widział, ale jak widzę, no, doktor Paulina Sobiesiak pęszko, nie do końca się ze mną zgadza.
0: Ja chciałam trochę nawiązać do tego mitu ratowania planety, bo mi się wydaje, że to jest taki, to jest jest właśnie taki język, który jest abstrakcyjny i niespecjalnie... Bo co to znaczy, że ja będę, nie wiem, ocalę planety?
1: Niech państwo się wypowiedzą, ale moim zdaniem mamy tutaj olbrzymi potencjał. Przynajmniej
0: przy ratowaniu planety?
1: Absolutnie. Z punktu widzenia... Papież Franciszek pokazał, jak zreinterpretować na przykład doktrynę katolicką w kontekście ratowania planety. Czyli tam są potencjały narracyjne.
0: Ja powiedziałabym, że my nie jesteśmy gotowi do tego, żeby mówić takim, czy budować taki mit. Na razie pokazałabym ludziom, że to w ich własnym interesie jest to, żeby chronić zasoby, żeby zmieniać sposób produkcji na przykład w rolnictwie, żeby zacząć się tym interesować, bo po prostu za niedługą chwilę stracą swoje źródła utrzymania. Bardzo bym chciała.
1: To jest empirycznie weryfikowalne, to znaczy naprawdę jak mam pole, to jestem w stanie we wszystkich sytuacjach swoimi mikrodziałaniami związanymi z wodą, z odżywieniami, zmianą tego, jak uprawiam i co, zobaczyć na własne oczy?
0: Nie wszystko da się zrobić na poziomie pojedynczego gospodarstwa, natomiast całość tych praktyk właśnie związanych z ochroną gleby, retencją krajobrazową, odtwarzaniem, przynosi konkretny efekt. I znam takie przykłady rolników, którzy tak działają. Oczywiście to jest ten efekt odroczony, tak? To się nie dzieje od razu. Ja rozumiem ten problem związany z tym, że ja się muszę utrzymać w tym danym konkretnym momencie i nie bardzo mam tą perspektywę, powiedzmy, dekady, ale z drugiej strony, czy ja mam perspektywę planety w swojej głowie?
1: No nie, ja wiem, kiedy do skupu zawieść, ale tam próbował powiedzieć jeszcze profesor Bogdan-Chojnicki coś, tak?
2: Nie, to ja próbuję. Pozwoli pani, że troszkę polemicznie, bo mi się wydaje, że na przykład mamy cały czas funkcjonujący mit robię to dla swoich dzieci. I wśród rolników ten mit jest bardzo żywy i ja uważam, że on jest nie tyle przydatny, co po prostu mądry, bo na przykład gdy tłumaczymy zrównoważony rozwój, gdy ja kontaktuję się, na przykład rozmawiamy z rolnikami, na temat zrównoważonego rozwoju, to żadnym problemem nie jest tłumaczenie, że to, co dzisiaj robię na polu, jest tak naprawdę dla mnie, ale przede wszystkim dla moich dzieci. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzięki temu przeciętnej osobie rozciąga się horyzont czasowy. I śmiem twierdzić, dokładnie to samo można zrobić w kontekście planety. Mhm. Niekoniecznie musi być to, bym powiedział, taka globalna tutaj, opowieść.
1: Panie profesor, czy rzeczywiście tu jest jakiś potencjał? Jeszcze profesor Wiktor Kotowski.
4: Pewnie musimy skracać wypowiedzi, żeby dać szansę następnym słuchaczom, więc ja tylko powiem, że rolnicy, z którymi rozmawiałem dużo, czasem się kłóciłem, a czasem dochodziłem do sedna sprawy, mają znacznie krótszą perspektywę czasową niż dzieci, o wnukach już w ogóle nie mówiąc. Oni mówią, muszę spłacić kredyt. Namówili mnie na kredyty, kupiłem wielkie traktory, jak miałem 10 krów, było okej i mógłbym się zgodzić, że pół moich gruntów jest podmokłych, a teraz mam 200 krów, spłacam gigantyczny kredyt i w ciągu najbliższych 10-20 lat nie mogę sobie pozwolić ani trochę zmniejszyć mojego przychodu. Więc ja myślę, że my weszliśmy w taki rynkowy tryb krótkiej perspektywy czasowej, ale też ja to przy jakiejś kolejnej naszej iteracji z kolejnym słuchaczem pewnie rozwidę, żeby teraz nie przedłużać. Nie zgadzam się z Pauliną, że my i z panem redaktorem, że to jest wszystko takie odroczone. My możemy, są działania, zwłaszcza wodne, które działają bardzo szybko, tylko trzeba się na nie zdecydować.
1: To jest bardzo ciekawy wątek właśnie. Na ile musimy być skazani na naszą wyobraźnię i myślenie o przyszłych pokoleniach, to odroczenie w czasie, a na ile jesteśmy w stanie zrobić coś, co działa tu i teraz, jest swoistym przykładem. Ale zanim zrobimy krótką przerwę, to jeszcze wysłuchajmy, bo bardzo długo czeka na wejście na antenę, pytania od naszego słuchacza, pana Waldemara z Krakowa. Dobry wieczór, panie Waldemarze. Dobry wieczór. Czekamy na pana pytanie.
5: Słuchając wypowiedzi ekspertów, chciałbym powiedzieć, że no niestety, ale nie możemy myśleć globalnie, dlatego że niestety, ale takie kraje jak Stany Zjednoczone, Chiny, czy ogólnie bardzo uprzemysłowione kraje po prostu nie liczą się z ekologią, nie liczą się ze środowiskiem, tylko liczą się z ekonomią i PKB. Natomiast biorąc pod uwagę to, że jesteśmy tutaj w Europie, jesteśmy w Polsce, musimy działać w skali, tak jak jeden z ekspertów powiedział, mikro. Tak? Mhm. Więc moje pytanie. Mieliśmy cały system związany z ekologicznymi piecami, przestawianiem się na różnego rodzaju kwestie solarne, fotowoltaikę i tak dalej. Dlaczego na przykład nie możemy wydać z budżetu państwa, załóżmy 3% na badania, bo był ostatnio strajk i protest, że tak powiem, ludzi z uniwersytetu, że oni mają za mało przeznaczone na badania. Być może w tym kierunku idąc powinniśmy podnieść kwestie, ale na bieżące rzeczy, czyli na gospodarkę wodną. Jeżeli na przykład mamy ileś tysięcy gospodarstw domowych, ale gospodarstw domowych, które mają domki jednorodzinne i tak czy tak zawsze będą musiały podlewać, nie wiem, swoje te. Dlaczego, jeżeli mają różnego rodzaju fotowoltaikę, różnego rodzaju inne rzeczy związane z energooszczędnymi rzeczami, dlaczego nie mogliby mieć na przykład systemu do zbierania wody i wykorzystywania tej wody na przykład w kwestiach użytkowych, na przykład do toalety albo do różnych innych rzeczy. Na przykład,
1: panie Waldemarze,
5: buduje się nowy dom, tak? Teraz w każdym domu, żeby odebrać, musi być zbiornik na 500 litrów.
1: Tak, obie te kwestie, które pan poruszył, wybrzmiały na antenie. Za chwilę eksperci będą się w tej kwestii wypowiadać. Bardzo dziękuję panu Waldemarowi z Krakowa, który do nas zadzwonił, i za chwilę nasi goście będą się mierzyć z tym pytaniem.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Za 20 minut godzina 21. Przypominam, że z nami jest dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych GRUNT, profesor Wiktor Kotowski z Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Ochrony Mokradeł. Profesor Bogdan Chojnicki się z nami łączy, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przed chwilą pan Waldemar z Krakowa z dwoma rzeczami do nas zadzwonił. Pierwsza... Brzmi mniej więcej w największym skrócie, panie Waldemarze, proszę wybaczyć, jeśli to trochę jakoś upraszczam za bardzo, ale nie ma sensu włączać się w działania związane z redukcją emisji dwutlenku węgla albo w ogóle gazów cieplarnianych z tego względu, że takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Chiny, które są olbrzymimi rynkami, olbrzymimi emitentami, bez dwóch zdań, one na to nie zwracają uwagi, czy pan Waldemar powiedział, że na sprawy ekologiczne nie zwracają uwagi. No więc co zrobić z tym argumentem? Kto z państwa? Profesor Bogdan Chojnicki.
4: Bogdanowi oddajmy, a ja mam tak. Swoje trzy grosze później.
5: Ja obserwuję w Polsce bardzo ciekawy trend i on jest generalnie chyba taki też typowy. Trochę o tym się ostatnio mówi, o takiej postawie walecznej, którą mieliśmy w latach 90. Przechodzimy na postawę obrony zasobów, które mamy. Ja osobiście uważam, że Polska... Taka społeczna świadomość została, użyję mocnego słowa, zatruta myśleniem, że zmiana klimatu to są tylko i wyłącznie koszty. Tu zresztą za każdym razem, gdy mówimy o zmianie klimatu, to pada stwierdzenie, że rząd powinien zapłacić, rząd powinien dopłacić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, ale też i Unia Europejska, niekoniecznie Polska, mają wyczucie tego, że zmiana klimatu to jest otwarcie nowego układu cywilizacyjnego. I to przykładem tym mogą być na przykład elektryczne samochody, gdzie Chińczycy zdobyli przewagę bardzo silną w produkcji tych samochodów, dlatego że w odróżnieniu na przykład od Polaków, którzy od wielu lat walczą z Izerą, nie twierdzili, że zmiany klimatu nie ma, że ona jest niepotrzebna, tylko zwyczajnie uznali, że trzeba w jakiś sposób to zagadnienie zagospodarować. Natomiast w Polsce dezinformacja, bo powiem wprost, dezinformacja produkowała ludzi, którzy byli absolutnie zdezorientowani i powtarzali z uporem maniaka, to mogę potwierdzić, bo na wykładach często miałem rozmowy ze studentami, że samochód elektryczny jest wymysłem szaleńców, ekologów z Unii Europejskiej. No więc udało się rzeczywiście ludziom w Polsce wmówić, że zmiana klimatu to są tylko koszty, a wszelka nowość jest praktycznie wrogiem tego, co już osiągnęliśmy.
3: Ale to, panie profesor, przepraszam, ja rozumiem, tylko pan
5: zagospodarowały.
3: Trochę obok tego pytania od pana Waldemara, bo pan Waldemar mówił, że działanie Polski jest o tyle nie waży na sumie wyemitowanych gazów cieplarnianych, że ci najwięksi emitenci USA i Chiny, oni nie mają, zakładając, że to założenie w ogóle jest prawdziwe.
4: Nie jest prawdziwe.
3: O,
5: nie jest prawdziwe, to prawda. Ale chcę powiedzieć, że jest to emanacja pewnego obezwładnienia myślenia w Polsce ludzi.
3: A to panie profesorze, przepraszam bardzo, to ja brzydko się zachowałem, wytrącę panu ten argument z ręki. To nie pan Waldemar, to ja pytam. Po co my mamy ograniczać się w emisji dwutlenku węgla, co siłą rzeczy jak na razie nas kosztuje, skoro głównie emitenci Ameryka i Chiny nie emitują. Profesor Wiktor Kotowski.
4: Emisje Polski to mniej więcej 1% światowych emisji. Emisje na głowę mieszkańca są w Polsce niemal takie same jak w Chinach. Bardzo długo w Chinach były niższe, teraz trochę urosły, teraz są stabilne, nawet lekko maleją. Więc nasz ból w tym zmniejszaniu emisji jest dokładnie taki sam jak ból przeciętnego Chińczyka, ale tak naprawdę to oni, my kupujemy tamte ich emisje. Wyprowadziliśmy produkcję do Chin, my cały świat zachodni, więc to nie są ich emisje. To oni z nich nie korzystają, to my z nich korzystamy. Więc tak naprawdę tu są dwie warstwy, ale nawet jeżeli mielibyśmy je dzielić porówno, to takie same emisje są w Polsce, jak i w Chinach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W Stanach są dwa razy wyższe Okej. Okay. Tylko przez ostatnie 20 lat emisje w Stanach spadły jakieś tam ponad 15%, więc spadły, spadają. Wzrosły oczywiście w ciągu ostatnich 2 lat za Trumpa, ale, ale to są takie skoki. Trend długofalowy jest ewidentny. Wszystkie kraje starają się zmniejszać te emisje i my za ten 1% jesteśmy po prostu odpowiedzialni. Znajdźmy 100 odpowiedzialnych społeczności. Niech każda po 1% zmniejszy i sobie poradzimy.
3: Ważna kwestia, z którą zadzwonił pan. Ale to świetnie, że tutaj ta podstawa teza jest w ogóle do opowiedzenia inaczej. To znaczy, to nie jest tak, jak się stereotypowo, że te duże kraje emitują dużo i tak dalej. To nie jest takie proste w opowiedzeniu. Ale druga rzecz jest niezwykle...
5: Przepraszam, panie redaktorze,
3: tak, profesor Pogranicki.
5: I powiem tylko tyle, że ta opowieść o tych złych Chinach i złych Stanach Zjednoczonych i o tej oszalałej Europie, to jest w zasadzie opowieść, która nam ustawia w Polsce postrzeganie rzeczywistości. Kompletnie w zupełnie innym miejscu, bo to inni produkują turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne i w całą tę śmietanę, że tak powiem, związaną ze zmianą klimatu, konsumują, a nam się opowiada we wszystkich mediach o złych Chinach, o złych Stanach Zjednoczonych, o szalałej Unii Europejskiej. W ten sposób buduje się w Polakach takie fajne przekonanie, że oni są po dobrej stronie mocy i dlatego te telefony są takie pewne siebie, bo rzeczywiście w pewnym sensie mają rację, ale są wprowadzeni ludzie totalnie w błąd.
3: Ale to świetnie, że pan o tym powiedział, panie profesorze, bo to też znowu psychologicznie istotne jest, że w tym skomplikowanym obrazie ja muszę się gdzieś odnaleźć. I jak rozumiem, ten obraz świata daje mi takie dobre miejsce, gdzie ja właśnie, tak jak pan profesor powiedział, jestem po dobrej stronie mocy. To jakoś się też rymuje w związku z taką opowieścią na początku. Próbowaliśmy o niej chwilę porozmawiać. Jak opowiadać w ogóle o naszej roli w zmianach klimatu? Druga kwestia, z którą pan Waldemar zadzwonił, bardzo mnie zaciekawiła. Nie wiem, czy państwo również. Proszę się do odniesienia się do tego. A mianowicie faktycznie mieliśmy do czynienia z niesamowitą, i teraz uwaga, zmianą, która jest wizualnie zauważana nie tylko w naszym kraju, jeśli chodzi o pieniądze, technologie i dachy naszych domów. Polska w pewnym momencie była liderem, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne i ich instalowanie na prywatnych domach. Boom związany z pompami ciepła. W największym skrócie, jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, jako gospodarka, bardzo szybko w pewnych sferach dokonać niesamowitych zmian. No ja przypomnę, że mamy teraz już 30% energii odnawialnej. To jest naprawdę dużo, bo przez wiele, wiele lat myśmy po prostu bardzo powolutku rosli w tej kategorii i nagle wystarczyło kilka i to się dzieje. No więc pan Waldemar dzwonił chwileczkę. No rozmawiamy o przyrodzie, o środowisku. Dlaczego coś analogicznego nie wydarzyło się z wodą? W końcu jesteśmy krajem, gdzie tej samej wody pitnej używa się do spłukiwania tam sedesu i tak dalej. Ktoś mógłby powiedzieć, czemu analogiczna rewolucja nie nastąpiła w przypadku naszych zasobów wodnych, o których słyszymy, że mamy ich mniej niż Egipt, czy tam nie wiem jaki. Teraz jest ta nośna formuła medialna. Może najpierw profesor Wiktor Kotowski.
4: Po pierwsze, takie zastrzeżenie, dotacje na tą mikroretencję przydomową były. Było słynne oczko wodne plus, które trochę było takie demagogiczne, może nie do końca trafione, ale ostatnio były też, czy jeszcze są, możliwość uzyskania dotacji kilka tysięcy złotych chyba na budowę takich przydomowych zbiorników zbierania deszczówki do podlewania ogródka. Można i sobie zainstalować do spłukiwania toalety spokojnie. Więc to jest. Ale rzeczywiście nie ma takiego boomu. Nie dzwonią do nas firmy, które oferują, my wam zainstalujemy taki zbiornik, pozyskamy.
3: Nie zadzwoniła do mnie sztuczna inteligencja, mówiąc, fotowoltaikę.
4: Ja myślę, że to jest trochę efekt tego, o czym Bogdan mówi. Za fotowoltaiką idzie ten cały boom inwestycyjny, ponieważ to jest technologia, która się opłaca i mnóstwo jest firm, które chcą to sprzedać.
3: A co to jest przyczyną, a co to jest skutkiem, panie profesorze?
4: Zmiana klimatu i wytworzyła zapotrzebowanie na energetykę odnawialną. Bardzo dużo firm, zwłaszcza w Chinach, się za to wzięło i teraz jest podaż i są firmy, które chcą pośredniczyć i sprzedać to i czasem nas naciągają, bo nie zawsze ta fotowoltaika rzeczywiście jest w takiej ilości nam potrzebna, nie zawsze możemy sprzedać ten cały prąd, który wytworzymy i tak dalej. Oczywiście ona jest ogólnokrajowej skali bardzo potrzebna, ale bo ja tego nie neguję. Nie ma takiego czegoś, takiej technologii związanej ze zbiornikiem na deszczówkę, bo to jest bardzo prosta sprawa, ale to jest równie potrzebne, więc...
3: Ale fotowoltaikę widzę na każdym dachu prawie.
4: Ale zbiorników na deszczówkę pod rynną też jest coraz więcej. To prostego Mausera sobie ludzie stawiają i podlewają tym. Tutaj się adaptują, bo widzą, że inaczej płacą za tą wodę, jak kranówką podlewają ogródek, a ceny wody rosną. Natomiast ja myślę, że my chcemy rozwiązać ten problem tą wodą, którą widzimy. Chcemy ją mieć na powierzchni, oczko wodne albo w zbiorniku. Mhm. Natomiast głównym problemem jest ta woda pod ziemią. Zmiana klimatu to są spadki poziomu wód gruntowych, zmiany wzorców opadów i tak dalej. I my musimy zawalczyć o wody podziemne. A to jest w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Infrastruktury, bo to one odpowiadają za wodę, gospodarkę wodną tak naprawdę.
3: Których przedstawiciele nie zjawili się.
4: Nie są specjalnie skłonni do innowacji. Oni to jest bardzo konserwatywna polityka, jeżeli chodzi o politykę rolną i gospodarkę wodną. My wciąż stosujemy metody właściwie XIX-wieczne, jeśli chodzi o gospodarkę wodną, no to spuścić jak najwięcej wody z krajobrazu, żeby te mokradła kiedyś odebrane naturze utrzymać w, no, nazywa się to dobrą kulturą rolną, czyli jak najkrócej woda na powierzchni, jak najlepiej zmeliorowane, więc spuszczamy wodę.
3: A to skoro jesteśmy w tym punkcie, to ja wykorzystam obecność dr Pauliny Sobiesiak-Pęszko. Z perspektywy produkcji żywności w Polsce, to czy na tej debacie padły jakieś, przepraszam, ale no w mediach pracuję, katastroficzne wizje związane z niedoborami wody, takie, które mogłyby przynajmniej tym politykom, którzy się zjawili, pokazać to na prostym, jasnym obrazku, że jak...
1: Pokazywaliśmy koszty związane z suszą, z którą rolnicy się borykają od ponad dekady. I te koszty przeciętnie wynoszą, jak policzył Polski Instytut Ekonomiczny, 6,5 miliarda złotych. Więc to są konkretne straty wynikające z tego, co się dzieje w związku z wodą. I my to wiemy. Więc dane mamy. Tak naprawdę my wszystko wiemy, co robić, tak? Ja bym powiedziała, że tutaj właśnie też w kontekście tego głosu słuchacza, że powinniśmy inwestować w badania, rozwój, ale tak. No właśnie też ta konferencja pokazała, tak? Ten ogrom danych, rekomendacji, tych ścieżek, którymi powinniśmy pójść. My ogromnie dużo wiemy. Problemem jest brak decyzji politycznych i strategicznych.
3: O, wiedziałem, że dojdziemy do tego punktu.
1: A nie to, że my nie mamy jakby wiedzy, w jaki sposób to uruchomić. No ale jeszcze wracając do tego tematu energetyki. Chodzi o to, że po prostu w tej dyskusji o emisjach, o tym, co należy zrobić, no energetyka była kluczową gałęzią, którą trzeba było jakby się zająć, żeby rzeczywiście ten temat, żeby emisje spadały. Więc ten boom inwestycyjny też podążał za wiedzą naukową związaną z tym, co najbardziej obciąża klimat, tak? Jakiego typu emisje. Ja się bardzo zgadzam z tym głosem profesora Chojnickiego o tym, że no właśnie Polacy dywagują o tym, czy jest zmiana klimatu, czy jej nie ma, a takie kraje jak Chiny przeprowadziły już całą wielką rewolucję swojej gospodarki wokół zielonych technologii. Tak? Oni się zabrali po prostu od razu do pracy.
3: Ale to już drugi czy trzeci raz się pojawia to. Profesor Kotowski o tym też mówił. To nie jest chyba państwa zadanie, to jest nasze zadanie mediów. W sensie dostarczyć fakty na stół, te bazowe, na przykład to, jak rozwija się rynek odnawialnych źródeł energii w Chinach, albo jaką ważną częścią strategii Chin jest zrównoważony rozwój, tak jak oni to rozumieją, to jest kwestia mediów, które nie umieją tego dostarczyć w sposób jednoznaczny. Drugą sprawą jest to, że, i to nie jest chyba kwestia mediów, że mimo wszystko, kiedy mówimy o emisjach i pani o tym mówi, to mi się zapala taka lampka w głowie. No dobrze, ale energetyką, ale z produkcji żywności też są emisje gazów cieplarnianych. Mm-hmm. I to zniknęło zupełnie w ogóle z debaty. To znaczy...
1: Bo to jest temat niewygodny. Bo to jest temat, kolejny temat niewygodny. To znaczy, no dlatego, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście przeciwdziałać zmianie klimatu, to my powinniśmy zmienić zupełnie system produkcji żywności. Natomiast tu jest taki problem z tym, że dyskutując o tych emisjach, bardzo od razu właściwie pojawia się ten wątek obarczania rolników odpowiedzialnością za to. Tak? W jaki sposób ta produkcja żywności wygląda. A naprawdę, no jakby oni nie są kowalami własnego losu, w tym sensie, że oni działają w systemie, którego nie zaprojektowali i w którym muszą się utrzymać. I ten system polega na intensyfikacji rozwoju produkcji przemysłowej, więc tutaj też są różne jakby takie problemy natury komunikacyjnej, tak? Więc my na przykład nie mówimy o tych emisjach, bo to wywołuje właśnie w grupie, z którą pracujemy, bardzo negatywne odczucia. To nic nam nie daje z punktu widzenia budowania komunikacji. Więc szukamy innych pól do rozmowy.
3: To jest ciekawa taktyka i mi się wydaje, że będziemy to do tego jeszcze wracali za chwilę, ale zanim informacje, dosłownie za kilka minut, to zdążę, mam nadzieję, zadać swoje pytanie kolejny słuchacz, który zadzwonił pod numer 22 44 044, pan Mirosław z Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Mirosławie. Panie Mirosławie, czy my się słyszymy? Halo? Wydaje mi się, że chyba niestety nie ma pana Mirosława. Proszę, panie Mirosławie, jeszcze raz zadzwonić. Przepraszam, widocznie długo pan czekał i się pan rozłączył, ale proszę dzwonić. Pani Irena z Warszawy powinna być z nami. Dobry wieczór, pani Ireno.
6: Dobry wieczór. Znaczy tak, ja mam kilka pytań tradycyjnie, natomiast zacznę od tego, że profesor...
3: Jest Murat... minutę ma pani Ireno.
6: A potem mogę jeszcze kontynuować?
3: Nie.
6: Aha, to profesor Buraczek powiedział, że w Chinach prowadzone są badania nad zimną fuzją i że te badania już wyszły z laboratorium. Chodzi o pozyskiwanie bezpiecznej, ekologicznej energii. Następne pytanie. Kiedy wejdzie do porządku prawnego takie pojęcie jak usługi ekosystemowe? Na przykład jak się ma okno Overtona do na przykład kwestii importu awokado do Polski? Albo na przykład co z pojęciem ekobójstwa i w odniesieniu do tamy w Kachowce? I na przykład pytanie też o Pakt Mediolański i rolnictwo miejskie, z czego to się bierze.
3: Pani Reno, dostarczyła nam pani tematów naprawdę chyba na drugi identyczny program. A bardzo dziękujemy, że pani do nas zadzwoniła. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Irena z Warszawy była z nami. Za 3 minuty godzina 21. Informacje Radia Tok FM z pytaniami, przynajmniej częścią pytań od pani Ireny, zmierzą się nasi goście. Ja przypomnę, że są nimi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, profesor Wiktor Kotowski, profesor Bogdan Chojnicki. I za chwilę po informacjach wracamy do programu.
7: Reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5+5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Maszyniści chcą większego bezpieczeństwa i protestują. Pociągi przed przejazdami kolejowymi zwolnią do 20 km na godzinę. Rozwój Plus chce walczyć z wysokimi cenami na stacjach. Nowe przepisy mają uderzyć w koncerny paliwowe. Kushner i Witkow nie zdali egzaminu. Donald Trump chce, by kwestią wojny w Ukrainie zajął się szef CIA. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pasażerowie, którzy planują w piątek podróż pociągiem na terenie Polski, mogą spodziewać się sporych opóźnień. Wszystko przez protest, który planują maszyniści w związku z wypadkiem, do którego doszło na przejeździe kolejowym koło Przysłuchy. Operatorzy lokomotyw mają zwalniać do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiada udogodnienia, które mają zmniejszyć skutki opóźnień.
10: Mamy już uzgodnione honorowanie biletu ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
9: Operatorzy lokomotyw domagają się przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. W wyniku wypadku w okolicach Przysłuchy zginęła jedna z pasażerek. Maszynista został ciężko ranny. Rozwój Plus chce zadbać o portfele kierowców. Ugrupowanie przygotowuje projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy miałyby blokować tak zwane zyski nadzwyczajne koncernów paliwowych w specjalnym funduszu, z którego środki zwrócą do obywateli, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Politycy Rozwoju Plus podczas konferencji prasowej na jednej ze stacji benzynowych w stolicy skrytykowali politykę rządu Donalda Tuska. Podkreślali, że w zapowiedziach premiera benzyna miała kosztować 5,19 za litr, a obecnie jest po ponad 8 zł. Jak dodał Morawiecki, jego zdaniem wysokie ceny paliwa biorą się z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które powstają na skutek, tu cytat, kaskady marż. Zwrócił uwagę, że każdy z tych koncernów nakłada zarówno marżę rafineryjną, hurtową, jak i detaliczną. Premier Kanady Mark Carney i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali deklarację o stuletnim partnerstwie obu krajów. Objęła ona również zapisy o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Deklaracja o stuletnim partnerstwie wyraża intencję podniesienia relacji między oboma krajami do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. Przypomniano w nim też, że Kanada była pierwszym krajem, który uznał odzyskanie niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku. Liderzy potwierdzili, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią europejsko-atlantyckiego bezpieczeństwa, a przyszłość Ukrainy jest w NATO. Tymczasem Donald Trump zastanawia się nad zmianą amerykańskich negocjatorów między Rosją a Ukrainą, poinformował o tym dziennik Financial Times. Nowym głównym negocjatorem miałby zostać szef CIA John Ratcliffe, który według rozmówców może okazać się o wiele skuteczniejszy od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Cezary Jaszczyk.
7: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Radcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji. Co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem. Swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Radni Lublina nie zgodzili się na zakaz odtwarzania muzyki poza lokalami gastronomicznymi. Chodziło o ograniczenie hałasu, między innymi na Starym Mieście, ze względu na liczne skargi mieszkańców, którzy zwłaszcza w weekendy nie mogą otworzyć okien ze względu na grającą na zewnątrz muzykę.
11: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy w nocnej. Uważam, że Straż Miejska i służby powinny działać w tym temacie. To, co się dzieje na Starym Mieście i w ogóle w centrum, jest jednym wielkim nieporozumieniem, jest jeden wielki bałagan i chaos.
12: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
13: Słuszna jest koncepcja, żeby nad tym opanowaniem hałasu się pochylić w jakiś sposób i można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, przynajmniej na terenie Starego Miasta.
9: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Petycja w sprawie ograniczenia hałasu przepadła. 18 radnych było za jej odrzuceniem, a 10 wstrzymało się od głosu. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami raczej pochmurny dzień. W południowej połowie kraju może również popadać. Więcej słońca zobaczymy jedynie na Pomorzu. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni na Śląsku i w Małopolsce do 20 na krańcach północno-zachodnich.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Irena do nas zadzwoniła. I pani Irena, nieoceniona w takich sytuacjach, w dosyć krótkim czasie, bo niecałej minuty, czy minuty z niewielkim haczykiem, pytała o no co najmniej trzy rzeczy. Więc tak, po pierwsze, usługi ekosystemowe. Brzmi dość enigmatycznie. Czy ktoś z państwa jest w stanie w dwóch czy trzech zdaniach powiedzieć, co to są usługi ekosystemowe?
1: Ja się wyrywam do mikrofonu, pozwoli pan.
0: Profesor Bogdan Chojnicki.
1: Mi się wydaje, że ta uwaga na temat usług ekosystemowych jest mi szczególnie bliska, bo mi się wydaje, że dopiero przez pryzmat usług ekosystemowych my de facto jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać o jakichkolwiek ekosystemach w środowisku. Bo trzeba pamiętać, że te usługi ekosystemowe, one się dzielą na takie trzy duże grupy. Pierwsza grupa to jest ta usługa zaopatrzeniowa. Krótko mówiąc, to, co możemy z danego miejsca uzyskać i bardzo szybko uzyskać za to pieniądze. Mam na myśli chociażby ziarno z pola, czy też drewno z lasu, w dużym uproszczeniu. Druga usługa to jest taka usługa regulacyjna czy podtrzymująca. No i tu chodzi o to mniej więcej, że to są usługi, które ekosystemy świadczą w stabilizowaniu mikroklimatu, obiegu wody. To jest już trudna do rozmowy usługa. I trzecia usługa, która ostatnimi czasy bardzo, czy trzecia grupa usług, która ostatnimi czasy brzmi, ale jest absolutnie często pomijana, to usługa kulturowa. Krótko mówiąc, wiele osób postrzega ekosystemy jako wartość samą w sobie. Trochę tak jak w sytuacji, znaczy czasami ta usługa kulturowa, ona ją można nawet zmierzyć, bo gdy mamy dom na przykład przy lesie, to on ma wyższą wartość rynkową niż dom, który znajduje się, nie wiem, w okolicach kopalni albo kamieniołomu. Krótko mówiąc, ten splot tych trzech elementów, jeżeli dobrze wszystkie razem przeanalizujemy, to po pierwsze zobaczymy, że środowisko na różne sposoby w różnych miejscach nam służy, a co ważne, przez ten splot też jesteśmy w stanie racjonalnie w tym środowisku funkcjonować. Rozpoznawać to, co jest ważne w jednym miejscu, a co jest mniej ważne w drugim miejscu. Podejmować takie bardzo zrównoważone decyzje. Także bardzo mnie cieszy ten głos na temat usług ekosystemowych. Dodam, że usługą regulacyjną, o której też warto rozmawiać i myślę, że tu profesor Kotowski o tym powie więcej, to usługa związana z bilansem gazów szklarniowych, bo w atmosferze jest ich coraz więcej. To powoduje wzrost globalny temperatury i ekosystemy jako narzędzie takie naturalne można wykorzystywać albo do wychwytywania tego dwutlenku węgla, albo po prostu je zabezpieczać przed nadmierną emisją, mam tu na myśli torfowisko.
0: Bardzo dziękuję za tą opowieść, bo wydaje mi się, że usługi ekosystemowe to jest taka fraza, która powinna wejść do oficjalnych dokumentów rządowych, bo ona, to, tak jak słuchałem przed chwilą profesora Bogdana Chojnickiego, to ten największy dla nas mediów również problem związany z tym, że coś dotyczy bardzo wielu, bardzo różnych dziedzin i bardzo trudno to ująć jednym terminem. To jak rozumiem, usługi systemowe, ekosystemowe, bo świetnie by się nadawały do jakichś strategicznych dokumentów. Ale jeszcze pani Irena do nas, chyba że pan Wiktor Kotowski jeszcze chciałby coś co do usług ekosystemowych.
2: Ale to będzie dłużej trochę, więc może załatwmy. Pani Irena bardzo szybko
0: wystrzeliła. A ja nie wiem, czy się da załatwić drugie pytanie, bo ono dotyczy okna Overtona i importu awokado.
2: No to ale to Pauliny jest o jedzeniu i awokado, a ja wrócę jeszcze do tych torfowisk i wody, jak mi pan redaktor obiecał, że jeszcze tam dwie minuty
0: trzy dostanę. To najpierw najwrażliwszy temat dzisiejszego wieczoru. Konsument sięga w sklepie po coś i wtedy się pojawia pani, która mówi stop, nie po to.
3: No właśnie, jeżeli chodzi o temat żywności, no to chyba warto powiedzieć, że nasze zakupy już od dawna nie są ani lokalne, ani sezonowe. Kupujemy w sklepach to, co po prostu, właściwie nie zastanawiając się nad tym, skąd ta żywność pochodzi, ani w jaki sposób jest produkowana. Ta nasza świadomość na ten temat jest niewielka. Naszymi decyzjami konsumenckimi rządzą różne mody. Na przykład jakiś czas temu bardzo dużo mówiło się o właściwościach zdrowotnych awokado. To była jakaś taka cała strategia marketingowa związana z wprowadzaniem różnych produktów i upowszechnianiem ich dostępności na rynku. My za tymi modami podążamy, dlatego że też nie mamy innej opowieści na przykład o znaczeniu tej lokalnej, sezonowej żywności. Tego nie ma.
0: Musi mi pani to wytłumaczyć, bo ja żyłem dotychczas w przekonaniu, że mamy. Nie wiem, jak

0: Państwo to rozumieją, ale dobre po polskie, kupuj. Oczywiście tam są różne wątki, tak? Czasami wręcz naprawdę niebezpiecznie nacjonalistyczne, ale nie idź do niemieckiego sklepu i tak dalej, i tak dalej. Ale jest coś takiego w naszej kulturze i było częstokroć, że kupując produkt lokalny, jakoś wzmacniam i teraz...
1: Ale to się zdarzają różne narracje, panie redaktorze. No, jak zwykle, z prawa i z lewa, konserwatywna narracja o tym, co dobre, bo polskie, i taka bardziej progresywna i lewicowa narracja nie jedzmy mięsa, weganizm oraz podążajmy za trendami ogólnoświatowymi. I w to skakuje awokado. I później się, z jednej strony jemy awokado i promujemy, bo to nie jest mięso, więc nie krzywdzimy zwierząt. Z drugiej strony zmniejszenie ilości mięsa jest najlepszym sposobem, żeby zmniejszyć nasze emisje z żywności, ale okazuje się, że to z tym awokadem jest inaczej, bo tam jest wycinane pod te uprawy są wycinane lasy deszczowej, w dodatku nawadnianie tych upraw kosztuje takiej ilości wody, że to
0: ale zaraz. Pani Irena, jak rozumiem, ja tak zrozumiałem. Mówiła, że to nie pan profesor, ani ja, czy pani doktor, to nie... Ta wielka moralna odpowiedzialność nie na naszych barkach, tylko po prostu ktoś zezwolił na import do Polski awokado. Wyobrażam sobie, że ktoś mówi w pewnym momencie, jeśli chcesz w Polsce używać oleju palmowego, czy awokado, czy innego zła, czy antyusługi ekosystemowej, to musisz zapłacić bardzo wysoki podatek. Tak odczytałem ten głos pani Ireny.
2: No oczywiście, ale żywność jest towarem, tak jak wszystko inne. Nie jest, nie wiem, dobrem publicznym. Tak? I jeżeli żywność jest towarem, to co się w nim liczy, to ile na tej żywności zarobimy. Więc jakby te mechanizmy rządzą rynkiem żywnościowym i decydują o tym, co trafia na nasze stoły i co trafia do naszych sklepów. Oczywiście narracja o lokalności jest. Pytanie, jak wygląda dostępność zakupu produktów lokalnych. I tu mogę powiedzieć, że nie wygląda zbyt wesoło.
0: No to pani atakuje ten stereotyp, który jest, że w Polsce mamy zdrową żywność. Ja pamiętam poprzedniego ministra rolnictwa, który z taką radością na konferencji powiedział, że wszyscy wiemy, że mamy polską, lokalną, super zdrową żywność. On to tak powiedział i poszedł dalej. I wszyscy to potraktowaliśmy jako ten podstawowy...
2: To jest nowa narracja o tym właśnie. Znaczy, po wejściu, zwłaszcza po podpisaniu umowy handlowej z krajami Mercosur, zaczęła się bardzo mocno rozwijać narrację dotycząca jakości polskiej żywności, budowania polskiej marki, bo rzeczywiście widzimy, że te czasy tam budowania przewagi konkurencyjnej na niskiej cenie i ilości to już są za nami. Więc to wszystko też się składa w jakąś opowieść. Natomiast...
0: A fakty, jak rozumiem, są takie, że jeśli mam w sklepie statystycznie średnio kupić coś, co jest polskie, to będę miał co? Tańsze zagranicy? Lepszej jakości zagranicy? Nie.
2: Odniosę się do tego, co mówią nam w tym roku rolnicy. Mamy zaprzyjaźnionych rolników, którzy mają na przykład marchewkę i muszą tę marchewkę sprzedawać do Włoch, bo nie ma na to w okolicy zbytu. Tak? Mają umowy z dostawcami, które są zrywane, bo na przykład ich kapusta lokalna jest wyparta z rynku przez kapustę z Mołdawii na przykład, tak?
0: I jakby to słyszę ten chór, chcieliście globalizacji, to ją macie.
2: Tak, znaczy to są mechanizmy, które rządzą rynkiem żywnościowym, więc jakby to staje się kluczowe.
0: Ale pani rekomendacja by była taka, polscy producenci, zbierajcie się w spółdzielnie, zbierajcie się w takie podmioty, które będą w stanie sensownie to robić, bo w domyśle niewożenie marchewki do Włoch to nie emitowanie tego dwutlenku węgla z transportu, tak? Czy ja to dobrze rozumiem?
2: Ale nie tylko. To jest też kwestia naszego dostępu do żywności świeżej, produkowanej lokalnie, tak? Jeżeli my kupujemy żywność, która jest produkowana blisko nas, to oznacza, że my też wspieramy tych ludzi, którzy tę żywność produkują, tak? To u nas zostają pieniądze w gospodarce, u tych konkretnych rolników, a nie u zagranicznych korporacji. To też ma znaczenie. Znaczy, my wiemy, że właściwie w obecnej sytuacji takiej geopolitycznej właściwie wszystko jest sprawą polityczną, żywność też jest sprawą polityczną. No i może się okazać, że jakby przy tym zglobalizowanym systemie z dnia na dzień ktoś nam zakręci te kurki z tym, z awokado, z innymi produktami, jeżeli na przykład uzna, że teraz będą miały trafiać do innych części świata, albo na przykład będziemy mieli zakłócenie w logistyce.
0: Suwerenności
2: Suwerenność, czyli taką naszą zdolność do kształtowania tego, co, w jaki sposób jest produkowane i jakie cele mają, jakim celom ma służyć system żywnościowy.
0: Ale pani Irena też mówiła, na początku popytała o usługi ekosystemowe i w tej sprawie Wiktor Kotowski jeszcze a propos usług ekosystemowych.
1: I jeszcze wrzuciła ekobójstwo do swojej wypowiedzi. Tak. I ja to wszystko spróbuję połączyć na przykładzie tego, czym się zajmuję najbardziej, czyli tych torfowisk, w które mnie Bogdan Chojnicki swoją wypowiedzią wprowadził. Większość, 80% naszych torfowisk została przekształcona w obszary rolnicze. Zostały zmeliorowane, zamienione i my w ten sposób zmaksymalizowaliśmy usługi ekosystemowe, te aprowizacyjne, czyli produkcję żywności, prawda? A nie tylko zminimalizowaliśmy, ale właściwie odwróciliśmy te usługi regulacyjne, bo mokradła, które ściągały dwutlenek węgla z atmosfery i magazynowały coraz więcej wody, bo torfowisko przyrasta co roku, jest milimetr, półtora milimetra wyżej, bo ten torf rośnie, ja teraz wykonuję taki ruch rękami. Jak ten torf przyrasta, to przyrasta również poziom wody, nie tylko w tym torfowisku, ale wszędzie naokoło, w całym krajobrazie. I jak nam tak przez holocen te torfowiska przyrastały miejscami 10 metrów torfu, w zagłębieniach terenu i tak dalej, to one spiętrzyły wodę w całym otaczającym krajobrazie. No i to były te usługi regulacyjne. I my teraz przyszliśmy, no te 100 lat temu, zmeliorowaliśmy je i mówimy, skorzystamy, to są żyzne tereny rolnicze, skorzystamy, nie nazwaliśmy wtedy tego usługami ekosystemowymi, ale skorzystaliśmy z tego, co te ekosystemy naprodukowały. Jak torf się rozkłada, uwalnia azotany, fosforany, żyzne łąki i pola powstają na jakiś czas, bo on później murszeje, traci własności wodne, pogarsza się, ale przez 30-50 lat jest okej. Ale takie torfowisko osuszone osiada w tempie co najmniej centymetra rocznie, 10 razy szybciej niż przyrastało, a tak w tej chwili one przyspieszyły, bo klimat jest suchszy i gorętszy. Średnia tempo osiadania to jest jakieś 1,5-1,7 centymetra rocznie. I z tym osiada, to nazywa się to osiadanie, tak naprawdę to jest zanikanie. Ten torf się rozkłada, ulatuje w powietrze, a woda odpływa w dół, prawda? Więc my co roku jesteśmy z tymi obszarami, które powinny być tymi korkami w krajobrazie, które trzymały nam wody, poziom wód gruntowych, jesteśmy o 1,5 centymetra niżej. 10 lat, 15 centymetrów. I to nie tylko w tym torfowisku, które jest w dolince gdzieś tam, zanim woda spłynie do rzeki, ale i wszędzie powyżej, bo to był ten korek, który spiętrzał wodę. I to są usługi. Jak my to przetłumaczymy na pieniądze, ile tej wody te torfowiska retencjonowały i tutaj, i w krajobrazie, o ile spadają plony wszędzie wokoło, bo wody są niżej, to my możemy to policzyć i nazwać, prawda? Więc koncepcja usług ekosystemowych jest przydatna. Ona ma swoje wady, jeżeli chcemy przeliczać jedne usługi na inne, tak? Węgiel na wodę, na bioróżnorodność, to nie jest
0: szczególnie
1: proste.
0: Szczególnie te kulturowe są ciekawe, bo tego się chyba nie da dokładnie policzyć.
1: Są specjaliści, ale ja bym na to się teraz... bo to jest temat na osobną audycję, tak, bardzo tak. Ciekawy, bardziej filozoficzną. Natomiast...
0: No, niekoniecznie chyba. Parki narodowe i dyskusja o parkach narodowych to jest właśnie coś poza ekonomią, a bardziej w kwestii dla jednych godnościową, dziedzictwo naszego kraju, a dla innych, no właśnie, ile na tym można zarobić, a ile
1: stracić.
0: Ale chcę
1: zostać przy tych torfowiskach.
3: Ale można.
1: Bo teraz ja spróbuję to domknąć w 2 minuty.
0: Tak.
1: Jeżeli my zatrzymamy to spuszczanie wody z krajobrazu, to po pierwsze poprawimy produktywność tych zmurszałych, zdegradowanych torfowisk, a więc, bo tak naprawdę one już się w dużym stopniu skończyły. My potrzebujemy, i to nawet rolnicy mówią, dobrze, gdybyście nie kazali nam zalewać tych pól, tylko poprawić, odbudować systemy melioracyjne z zastawkami, to my jesteśmy na tak. Tylko narracja zwyciężyła, że ktoś, że Unia chce zalać pole. Nie, Unia chciała podwyższyć poziomy wód. Więc my potrzebujemy po pierwsze podnieść poziom wody i wtedy zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych, zwiększamy retencję i zwiększamy produktywność. Te torfowiska, które nie są użytkowane, potrzebujemy rzeczywiście nie zalać, tylko podnieść poziom wody tak wysoko, że tam będzie trudno gospodarować w sposób konwencjonalny, ale one nam podeprą poziom wód podziemnych wszędzie w okolicy. I my musimy znaleźć te tereny. I tego się domagają również, jak właśnie usłyszałem od Pauliny, organizacje producentów żywności. To o tym za chwilę cię poproszę, żebyś opowiedziała.
0: To jest tak niesamowite.
1: I więc my te miejsca w krajobrazie, gdzie kiedyś woda się zbierała i zatrzymywała, dają nam możliwość połączenia mitygacji zmian klimatu, łagodzenia, bo zmniejszamy emisję, i adaptacji, bo ta woda, która tam będzie, nie będzie odpływała, będzie trochę wyżej i wszędzie wokoło będzie wyżej, będzie też parowała i łagodziła mikroklimat. My w klimacie cieplejszym, a kolejny stopień, a to jest pewne w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat, wytrzymamy, możemy się zaadaptować tylko zbierając wodę w krajobrazie, bo ta woda, my jej nie potrzebujemy do podlewania. My ją potrzebujemy po to, żeby podnieść poziomy wód podziemnych i żeby ona tworzyła nam mikroklimat. Parując, pochłania energię, jest chłodniej. To jest bardzo proste.
0: No właśnie, doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko, proszę powiedzieć o tym zaskakującym, dla niektórych pewnie zaskakującym apelu.
2: Tak, pojawił się apel hodowców bydła do ministra rolnictwa o odtwarzanie mokradeł. I jest tutaj jakby celem tego, no jest zwrócenie uwagi po pierwsze na problemy, jakie wiążą się z suszą dla też producentów i hodowców zwierząt, wpływ tego na ograniczenie produkcji mleka. No i oni apelują o poświęcaniu maksimum środków na retencję wody. I przy okazji też rozprawiają się właśnie z tym mitem o tym, że tak naprawdę w polityce Unii Europejskiej chodziło o zalewanie pól rolnikom. Wskazują na to, że trzeba przywrócić naturze tereny podmokłe i to nie jest wymysł urzędników europejskich, ale po prostu konieczność, byśmy nie stali się pustynią. Tutaj cytuję za farmerem. W każdym razie to pokazuje, że te środowiska rolnicze są bardziej progresywne niż nam się wydaje i niż przedstawiają to politycy. I to też jest pewien mit.
0: Tak, tylko mimo wszystko, kiedy się nad tym zastanawiam, to... Ale tak, czas nas goni, a pani Irena jeszcze mówiła o pakcie mediolańskim. Czy ktoś chciałby na temat paktu mediolańskiego?
2: Tak, no to pakt mediolański to jest taka inicjatywa samorządów właściwie ze wszystkich zakątków świata, zazwyczaj dużych miast, której celem jest transformacja systemu żywnościowego i zwiększanie naszego dostępu, ale szczególnie mieszkańcom miast, do żywności właśnie lokalnej, sezonowej. W Polsce trzy miasta podpisały, są uczestnikiem tego paktu mediolańskiego, to jest Warszawa, Kraków i Wrocław. To się wiąże no, po prostu z podejmowaniem działań wokół polityk żywnościowych, tworzeniem lokalnych rynków zbytu, zwiększaniem tego dostępu do tego, co produkowane jest w naszym najbliższym otoczeniu. To jest jakby jeden aspekt, a drugi aspekt wiąże się z przekształcaniem miast, czyli na przykład właśnie tworzeniem w nich takiej przestrzeni, które będą służyły uprawie żywności. I temu na przykład to jest koncept farm miejskich. Przykładem jest świetna farma we Wrocławiu, która jest to inicjatywa miejska, która produkuje, dostarcza żywność dla wrocławskich żłobków. Nie wszystkie oczywiście warzywa, ale część warzyw. I są w stanie tej żywności w ramach farmy wyprodukować tyle, żeby to zaopatrzenie właśnie w stołówek przedszkolnych, żłobkowych wypełnić. Więc nie chodzi o to, żeby miasta stawały się samowystarczalne, bo to jest niemożliwe, ale chodzi o to, żeby też zwróciły uwagę na temat żywności, zarówno w swoim najbliższym otoczeniu, jak i w zakresie tego, co dzieje się z produkcją rolną na obrzeżach miast, w ich otoczeniu, bo to są kwestie też decyzji na przykład związanych z ochroną ziemi rolnej, czy wysokiej ziemi, wysokiej klasy, także na terenach miejskich.
0: Ja przypomnę, że pani Irena, nasza słuchaczka, jak dzwoniła, to mówiła też o oknie Overtona. To jest ta idea, że coś, co wydaje się być radykalną, skrajną ideą i nagle okazuje się, że połączenie różnych czynników powoduje, że to może być w samym mainstreamie. I sobie wyobrażam, słuchając pani, że dzieci, które właśnie na zajęciach chodzą do takiej szklarni miejskiej, miejskiej oglądać, jak się te warzywa, jak to rośnie i tak dalej, że to później wyrasta z tego pokolenia, dla którego nie są to opowieści właśnie zideologizowane, tylko że to jest taka rzeczywistość, z którą one działały, to znaczy grzebały w tej glebie, widziały, jak ta woda jest ważna, które roślinki wyschną, a z czego będą owoce i tak dalej, że być może dla nich to będzie już, jeśli ta edukacja faktycznie będzie tak wyglądała. Ale w międzyczasie zadzwonił do nas pan Grzegorz z Gdyni. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
3: Dobry wieczór państwu.
0: Słuchamy pana pytania.
3: Ja chciałbym trochę do tej skali makro, bo tak zjechaliśmy trochę do tej mikro. Mam pytanie do państwa ekspertów. Co państwo sądzicie o tych wskaźnikach, które podawaliście, że Chiny zeszły do podobnych wskaźników do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska? Fakt. Tam,
1: emisję dwutlenku węgla. Nie uogólniajmy.
3: Tam było bardzo źle. Jest dużo lepiej, ale co my mamy zrobić z tymi śmiećmi, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat do nas, do Europy były eksportowane, przez nas kupowane? I jak wtedy te wskaźniki wyglądają w państwa?
0: Ale to proszę doprecyzować, panie Grzegorzu, co mamy zrobić z czym? Bo pan mówi o śmieciach, tak? Dobrze zrozumiałem?
3: No mówię o tym, co kupujemy, tak? Kupujemy na temu, naszemu.
0: Aha, te tanie przedmioty w masowej ilości kupowane. Bardzo dziękujemy, panie Grzegorzu, za zwrócenie uwagi na ten aspekt. Nie wiem, kto z państwa chciałby...
1: Ja najpierw chciałbym sprostować. To nie tak, że emisje Chin zmalały. Emisje Chin dotychczas bardzo długo rosły, a teraz się ustabilizowały na tym poziomie 8 z kawałkiem z tendencją spadkową. Więc to jest, ale to jest wielki osiąg, bo wszyscy mówili, że emisje Chin gigantycznie rosły i nagle przestały rosnąć, jak oni rzeczywiście inwestują bardzo w energetykę odnawialną. Natomiast śmieci, to myślę, że to my je kupujemy. My je musimy przestać kupować też, ale jesteśmy brainwashingowani.
0: Świetnie, że pan Grzegorz z tym zadzwonił, dlatego że tutaj jako żywo, jak w soczewce widać, w momencie, kiedy Unia Europejska mówi na te najtańsze przesyłki, my dokładamy odpowiednią opłatę. To widać, że to po pierwsze wybory konsumenckie, o których pan profesor powiedział, my powinniśmy przestać kupować, i systemowe rozwiązania. Przestaje ci się opłacać kupować dużo małych, tanich rzeczy. Doktor Paulina sobie
2: no się właśnie, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle ważne poruszenie tego wątku konsumpcji, bo my o tym temacie bardzo mało mówimy, że uporanie się z tym wszystkim, co wiąże się ze zmianą klimatu i też przeciwdziałanie dalszemu, tak bardzo szybkiemu ociepleniu, będzie wymagało od nas zmian, także w zakresie konsumpcji. To są tematy niewygodne, tematy, których właściwie my musimy po prostu produkować i konsumować mniej.
0: A poproszę teraz panią o taki eksperyment, zgodnie z tym, co Bauman kiedyś nazwał retrotopią, czyli że wyobrażoną przeszłością, w której było lepiej, proszę to powiedzieć w języku konserwatywnym. To znaczy nie, że musimy coś w przyszłości zacząć robić, tylko zakładam, że na przykład jedna trzecia naszych słuchaczy to są konserwatyści, oni by chcieli usłyszeć, że kiedyś było lepiej. Proszę opowiedzieć to w ten sposób, żeby konserwatysta, konserwatystka, którzy zrozumieli, że to jest do nich i to jest w zgodzie z ich wartościami.
2: Ja bym odniosła się do tego, że ta nadmierna konsumpcja po prostu nie daje nam szczęścia. Nie daje nam szczęścia. My wszyscy jako społeczeństwo borykamy się z wieloma problemami, takimi też psychicznymi i tak dalej. Widzimy, że jakby ta cywilizacja i to, w jaki sposób ona układa też te nasze kwestie właśnie związane z konsumpcją, nie jest odpowiedzią i tak naprawdę nie przynosi nam niczego sensownego. Więc tak mi się wydaje, że taka głębsza refleksja właśnie nad tym, że my po prostu nie potrzebujemy tak naprawdę tych wielu rzeczy. One niczego już sensownego nie wnoszą, ani do naszego życia.
0: W międzyczasie nasza wydawczyni na moje pytanie odpowiada i mówi, że jednak ta konsumpcja odwraca uwagę od rodziny i Boga. I to jest na przykład, mi się wydaje, że o wiele... w tym sensie, że jak prosiłem o coś dla kogoś, kto ma konserwatywny punkt widzenia, zgodnie z tą baumanowską retrotopią, wyobrażenie przeszłości, która była lepsza, to część z naszych słuchaczy na przykład mówi, pewnie by zadzwoniła i powiedziała teraz PRL. System prawie że zamknięty. Makulatura oddana. szkło oddane. Konsumpcja i emisja konsumencka niewielka, no bo niestety konsumenci nie mieli czego konsumować i emitować dwutlenku węgla. Z drugiej strony oczywiście to jest nieprawda, dlatego że wtedy ta emisja z wielkich zakładów przemysłowych była dramatyczna.
2: Z, tak, z innego sektora, tak.
0: Czy Wiktor Kotowski chce zaproponować narrację dla konserwatystów?
1: Tak, narrację, ale chcę też wrócić, zrobić jeszcze skok na chwilę w przyrodę, bo głównym tak naprawdę przekazem tej debaty było to, była zielona infrastruktura, że my potrzebujemy inwestować w przyrodę, bo to jest nasz ratunek i nasza adaptacja. I chcę opowiedzieć narracyjnie o tym, że kiedyś było lepiej i możemy do tego wrócić. Krótką anegdotę o rolniku z Pomorza, który się ze mną skontaktował po jednym z moich wywiadów, mówiąc, że ma torfowiska na swojej ziemi, które próbował odwadniać, naprawiając systemy drenarskie zbudowane jeszcze za Niemca, ale po usłyszeniu moich opowieści o odtwarzaniu torfowisk próbuje je teraz naprawiać. Zniszczył te systemy drenarskie, ja go odwiedziłem tam, zniszczył te systemy drenarskie, że i te oczka torfowe wypełniły się wodą. I później się spotkaliśmy po paru latach i on mówi, no wiesz Wiktor, rzeczywiście zrobiło się pięknie, ptaki tak naturalnie wróciły. No a jak plony? No łąki plonują tak jak plonowały, a te, które się zabagniły, no to straciłem te obszary. Właśnie spytałem o te plony, łąki, no nie spadły. A jak u sąsiadów? Ty wiesz, wszyscy mieli straty plonów w ciągu ostatnich lat. Więc to jest tak, my tracimy punkt odniesienia, natomiast kiedyś było piękniej, to on docenił. Pojawiły się szuwary, pojawiły się ptaki, motyle i tak dalej. Ale punktem odniesienia jest to, że teraz mamy cieplejszy klimat, w którym wszystko wysycha, a jak mamy te bagienka w krajobrazie, to mamy, to te łąki są na tym samym poziomie, co kiedyś.
0: Ale jeszcze na sam koniec profesor Bogdan Chojnicki z krótkim podsumowaniem i być może również z taką narracją dla konserwatystów i konserwatystek. Jeśli pan profesor ma.
4: Kiedyś było lepiej. To jest narracja dla konserwatystów, a nie wiem, czy jestem w stanie taką narrację wytworzyć. Szczerze powiedziawszy, jakoś zaskoczy mnie pan tym pytaniem, ale ja chciałem o dwóch rzeczach. Pierwsze to przesłanie, bo zaczęliśmy od pytania o debatę. Tak naprawdę z mojej perspektywy to my dzisiaj jesteśmy w pozycji obronnej. I to Wiktora przykład o ludziach, o człowieku, który nie stracił. To jest właśnie ten przykład, to jest taka perspektywa, którą ja osobiście reprezentuję. My dzisiaj, budując bezpieczeństwo wodne, my tak naprawdę nie budujemy tropików w Polsce, zbiorników wodnych, które po horyzont będą się ciągnęły i będą stanowiły o naszym bezpieczeństwie wodnym, tylko my tak naprawdę próbujemy się zabezpieczyć przed wydłużaniem deficytów i przed pogłębianiem deficytów w otoczeniu. I warto o tym pamiętać, że ta poprzeczka jest o wiele niżej zawieszona. My nie budujemy tutaj kraju wodnego, w którym będziemy używać wody na zasadzie jakiejś niesamowitej. Natomiast troszkę chciałem też jakby zacząć dzisiejszym porankiem, ale wczoraj, ale ze wspomnieniem debaty. My rozmawialiśmy w poniedziałek na temat wpływu zmiany klimatu, a dokładnie wczoraj padł 10. rekord wysokiej temperatury w Polsce. 9 września, czyli wczoraj, nigdy tak nie było gorąco, przynajmniej od 1951 roku. Mi się wydaje, że to jest troszkę też takie podsumowanie, bo z jednej strony debata, która przeszła rzeczywiście troszkę w mediach bez echa, ale fizyka o sobie przypomina, już dwa dni później dała nam 10. rekord w tym roku. Dodam, że ostatni rekord chłodu padł, jeżeli dobrze pamiętam, 7 października 2019 roku. Więc oddalamy się od takich zdarzeń, gdzie mówimy o rekordach chłodu, a te rekordy ciepła są coraz częstsze i chyba stanowią takie, bym powiedział, dość smutne tło rozmów czasami, które o zmianie klimatu, które na różne sposoby są rozpraszane dezinformacyjnie, czy nawet wyśmiewane, albo kierowane w zupełnie innym, jakimś takim dość niezrozumiałym kierunku.
0: Mówił profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, panie profesorze.
4: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami również profesor Wiktor Kotowski z Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Ochrony Mokradu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również. Dzięki.
0: I dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolożka, prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowej GRUNT. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Za 5 minut godzina 21.40 i książka na głos. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
5: Dobry wieczór. Bitwa pod Mohaczem z 1526 roku stała się początkiem klęski potęgi Węgier. Historycy nie mają wątpliwości, że to ona przyczyniła się do rozpadu węgierskiego państwa. A mimo to Węgrzy uczcili w tym roku 500. rocznicę bitwy bardzo hucznie. Zorganizowano państwowe uroczystości. Dlaczego postanowili celebrować swoją klęskę? No ale też, żebyśmy lepiej zrozumieli w ogóle, na czym ona polegała, więc w audycji będzie i o samej bitwie w pierwszej części, a w drugiej o współczesnym odniesieniu się właśnie do tej przeszłości. Zapraszam. Zaraz po informacjach o 22.00.
0: A zapraszam Maciej Zakrocki. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.

0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
1: Paul Zeidel siedział przy stole i nieruchomo wpatrywał się w okno. Nawet nie słyszał, gdy zegar na ścianie tuż za nim obwieścił pierwszą po południu. Mężczyzna obserwował, jak szeroko rozlana, leniwie płynąca Sawa poddawała się nieuchronności losu, kończąc bieg w potężniejszym Dunaju. Po lewej mógł dostrzec też Kale Megdan, celtycką twierdzę, która przypominała, że Belgrad, niezależnie od tego, w granicach jakiego państwa się akurat znajdował, był jednym z najstarszych europejskich miast. Teraz, w listopadzie 1918 roku, Sawa oddzielała Serbię od Austro-Węgier. Raptem kilka dni wcześniej wojska francuskiego generała, o którym mówili tu wszyscy, a którego nazwiska nigdy nie mógł spamiętać, więc na własny użytek przekręcał je jako Maceta Esperceta, pokonały wojska państw centralnych. Dla Paula Zeidla miało tym samym olbrzymie znaczenie, po której stronie rzeki się znajduje. Ja, Niemiec, i moja Elza, Niemka, nie mamy tu dłużej czego szukać. W myślach gorączkowo analizował sytuację. Z natury wszystkie wojny pozbawione były dla niego sensu i nie interesowały go jako takie. Kolejny raz nie mógł jednak bagatelizować położenia, w jakim właśnie postawiła go historia. Od jesieni ubiegłego roku księżna zatrudniona w Belgradzie pracowała jako pielęgniarka w pociągach sanitarnych Czerwonego Krzyża na Bałkanach. Po pewnym czasie jej ustosunkowany przyjaciel Hermann Hatzfeld, spełniając jej pragnienie bycia przydatną, skierował ją do szpitala w serbskim Brćko. Jednak już po kilku miesiącach pracy w czerwcu dostała angaż do rumuńskiej Konstancy. Tam, nad Morzem Czarnym, miała niebawem zrealizować swoje ambicje i zostać dyrektorką nowego domu dla żołnierzy, w którym rekonwalescencję przechodzili Austriacy i Węgrzy, wracający z frontu rosyjskiego. Zgodziłam się z radością, po części dlatego, że wszyscy przyjaciele nalegali, bym rzuciła zbyt ciężką dla mnie pracę w Belgradzie, ale także z tego powodu, że wolałam Austriaków i Węgrów od Serbów, przyznawała księżna bez ogródek. Władze w Belgradzie były tak życzliwe i uprzejme, jak pozwalały na to okoliczności, ale Belgrad podczas wojny był miastem posępnym i ponurym. Konstanca, leżąca nad morzem, miała lepszy klimat i sprzyjała szybkim powrotom do zdrowia. Problemy ze zdrowiem i trudności z chodzeniem miała też księżna. Dlatego przed podjęciem pracy w Konstancy wróciła z Belgradu na urlop. Zeidel dobrze wykorzystał letni pobyt w Książu. W końcu ożenił się ze swoją Elzą. On był osobistym kamerdynerem księżnej Daisy od 6 lat, a ona jej wieloletnią pokojówką. Ta służba i wspólne podróże po świecie połączyły ich na tyle mocno, że postanowili być razem. Gdy tylko wrócili na Śląsk, z którego kamerdyner pochodził, poprosił księcia Hansa Heinricha XV o zgodę na zaślubinę. Ta przyszła niemal natychmiast, bo choć jego narzeczona pochodziła z Bawarii, to była córką wieloletniego książęcego kamerdynera Fredla, więc znali ich tu wszyscy. 31-letni Paul z Oberhermsdorf, Sobięcina Górnego, i 21-letnia Elza z Ramsau w powiecie Berchtesgaden powiedzieli sobie tak 6 lipca 1918 roku. Pod koniec sierpnia ponownie opuścili Książ razem ze swoją panią i jej sekretarką, poważną Heleną Wagner, która powodowała, że Zeidel zawsze miał ochotę zrobić kilka kroków w tył. Po drodze do Belgradu cała czwórka zahaczyła jeszcze o uzdrowisko Karlsbad, Karlowe Wary. Tam księżna odwiedziła szczęśliwe małżeństwo Larishów, które kilka lat wcześniej skutecznie wyswatała i wyprawiła im wesele w Pszczynie. Od tego czasu utrzymywali zażyłe stosunki. Gdy we wrześniu dotarli do Belgradu, niespodziewanie skapitulowała Bułgaria i wycofała z walki swoich żołnierzy. Przyniosło to przełom na froncie, w wyniku którego wojska francuskiego generała Desperé, Maceta Esperceta, mogły ogłosić wyzwolenie Serbii. To wszystko działo się na 2 tygodnie przed zakończeniem Wielkiej Wojny. Do Belgradu wkroczyły siły Ententy, a Zeidel i Elza znaleźli się w niebezpieczeństwie. zwłaszcza że świat wokół dosłownie się gotował. Zwycięstwo obudziło nie tylko radość, ale też nastroje rewolucyjne w całej Europie. Księżnej Daisy, której angielskie pochodzenie dla odmiany mogło okazać się teraz bardzo cenne, jak na złość z Zajdlami nie było. Chcąc dostać się do Konstancy, wciąż zajętej przez wojska państw centralnych, kilka dni wcześniej ruszyła ze swoją sekretarką w kierunku Węgier. Paul miał zabezpieczyć bagaże i wysłać je za nimi do Rumunii, a potem z żoną dołączyć do swojej pani. Elza bardzo cieszyła się na tę podróż, bo miała dość Belgradu, gdzie wojna, wielomiesięczne oblężenie i ostrzały artyleryjskie, a potem plądrowanie majątków i głodzenie ludności, odznaczyła swoje piętno na każdej ulicy. W tej chwili jednak plan sprzed kilku dni wydał się mężczyźnie pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Sytuacja zmieniła się diametralnie. Kapitulacja Bułgarii uruchomiła łańcuch zdarzeń, które jednoznacznie wskazywały, że państwa centrum poniosą w tej wojnie porażkę. Archiwista u Hochbergów, Ezechiel Ciwier, powiedział Zajdlowi, że to nieuchronność losu i wcześniej czy później ich dosięgnie. Trudno było teraz nie przyznać mu racji, choć jeszcze rok temu jego słowa wydawały mu się przejawem szaleństwa. Zajdel wiedział, że muszą jak najszybciej wyjechać z wyzwolonego Belgradu. Każda godzina tutaj mogła się skończyć ich aresztowaniem. Oby nie było za późno.

Późnym wieczorem, chroniąc się w ciemnościach, Zajdel i Elza ruszyli z walizkami w kierunku dworca Beograd Glavna. Po drodze udało się im cudem zatrzymać fiakra, który podwiózł ich prosto na miejsce. Wcześniej, zgodnie z planem, wysłali na południe bagaże księżnej Daisy i jej sekretarki Wagner. Gdy weszli do hali dworca, okazało się, że dalszą część planu już dużo trudniej będzie wykonać. W środku panował niewyobrażalny ścisk, hałas i zaduch. Takich tłumów to miejsce nie widziało od otwarcia w lecie 1884 roku. Elza zawahała się przed wejściem w tę wielką, szarą masę, która zdawała się falować i przelewać z jednej strony na drugą. Spokojnie! Krzyczał Paul do żony, nie mając pewności, czy próbuje uspokoić ją czy siebie. Jednak jej przerażenie podziałało na niego mobilizująco. Trudno było zrozumieć, co działo się dookoła. Wyglądało to tak, jakby w jednej chwili Austriacy, Węgrzy, Niemcy i Bułgarzy próbowali w popłochu wydostać się z miasta. Lojalni monarchi, Chorwaci i muzułmańscy Bośniacy nie mieli planu i przyszli rozeznać się w sytuacji. Nawet Serbowie z niewiadomego powodu pojawili się na dworcu. Wszędzie było widać mundury żołnierzy, którzy po zakończeniu działań wojennych próbowali dostać się do swoich domów w Królestwie Serbii. Byli wynędzniali, zmęczeni, wielu z nich rannych. A i tak mieli szczęście. W wielkiej wojnie od kul, z głodu i z powodu epidemii życie straciło 60% wszystkich serbskich mężczyzn. Gdy Zajdel patrzył teraz na tych często młodych chłopców, tak doświadczonych już przez los, aż się wzdrygał. Jego też w 1914 roku powołano do wojska jako podoficera rezerwy. Nawet parasol księcia Hansa Heinricha, adiutanta cesarza, nie był w stanie go ochronić przed służbą, gdy ojczyzna upomniała się o krew. Kilka miesięcy w okopach przypłacił chorobą płuc. W sierpniu 1916 roku jego stan był tak poważny, że odesłano go na leczenie do sanatorium w Gerbersdorf, Sokołowsku. Zajął się nim tam dr Hans Weicker, od przeszło 30 lat prowadzący Marienhaus. Zdiagnozował, że Zajdel cierpiał też na neurastenię. Wywołał ją długotrwały stres, jakiemu został poddany na froncie, z którym jego ciało nie potrafiło sobie poradzić. Efektem było wyczerpanie, zmęczenie i depresja. Pogłębiała je bezsenność, na którą od tygodni cierpiał. Później Zajdel opowiadał kamerdynerowi Józefowi Lindnałowi, że Gerbersdorf uratowało mu po prostu duszę. Nagle znalazł się w świecie, gdzie czas płynął zupełnie inaczej niż w koszmarze, do którego go wysłano. Nikt nie odmierzał już rytmu doby kolejnymi atakami nocnymi, ale zabiegami, którym w rytualny sposób poddawani byli pacjenci. Życie toczyło się między gabinetami lekarskimi i badaniami wykonywanymi w obiekcie ukrytym przed wojną, wśród gór suchych. Tu ważne byłoby wziąć na czas leki lub stawić się na inhalacje czy kąpiele borowinowe. Lekarzy o wiele bardziej obchodziło to, co danego dnia pacjent zjadł lub czy był na spacerze, niż to, która dywizja przetaczała się w okolicy i ile miała ze sobą dział. Zajdel w świecie bez wojny czuł się dobrze. Patrzył nocą w ciemne niebo i rozumiał, że szczęście to jest właśnie czas, gdy nie rozpada mu się ono nad głową. Ulubiona ławeczka w królestwie doktora Weickera w otoczeniu kilku brzus znaczyła dla niego więcej niż najważniejszy rozkaz cesarza czy medal przypięty do munduru przez generała wśród werbli. Problemy nerwowe były tu mniej uciążliwe i udawało mu się przesypiać kilka godzin w nocy. Świtem uwielbiał rozsiadać się na werandzie przykryty kocami i wsłuchiwać w ciszę, która panowała wokół Marienhaus. Myślał wtedy o swoim życiu, służbie u wielmożnych Hochbergów i podróżach z księżną. Za ten czas był wdzięczny losowi.

Po 3 miesiącach książęcy kamerdyner opuścił sanatorium, czując się znacznie lepiej. Perspektywa, że nie wróci już na front, tchnęła w niego nową nadzieję. Stało się to w najlepszej z możliwych chwil, bo księżna Daisy zdecydowała, że w grudniu opuści książ i pojedzie na Boże Narodzenie do Berchtesgaden na zaproszenie młodszej siostry cesarza Wilhelma II, Małgorzaty, z którą się przyjaźniła. Zajdel był jej więc bardzo potrzebny. Ten wyjazd dał też wiele szczęścia Elzie, bo przy okazji mogła odwiedzić rodzinne strony i spotkać się z najbliższymi. Uznali, że będzie to najlepszy moment na przedstawienie rodzinie przyszłego męża. Gdy w marcu wrócili na Śląsk, Paul niestety znowu poczuł się gorzej. Wizyta u doktora Wajkera w Sokołowsku okazała się koniecznością. Renomowany lekarz zalecał mu ponowny pobyt w Marienhaus i ostrzegał przed gruźlicą, na którą zapadali w rodzinie Zajdla. Tym razem jednak nie skorzystał z szansy, bo latem był potrzebny swojej pani. Najpierw pojechali na jej kurację do słynnych solanek w Bad Nauheim w Hesji. Sam zresztą skorzystał z dobrodziejstw uzdrowiska, gdzie leczono też choroby płuc. Stamtąd udali się prosto do Skopie, gdzie w lipcu księżna podjęła pracę w szpitalu wojennym. Wspomnienia z ostatnich lat spowodowały, że Zajdel nawet nie zauważył, kiedy w końcu przecisnęli się do kas. Okazało się, że tu pieniądze jednak wciąż miały znaczenie i bez problemu kupili 2 bilety do Wiednia. Wystarczyło dyskretnie podłożyć kasjerowi dodatkowy banknot. Po 15 dniach udało się im dotrzeć do Monachium, gdzie w willi w Nymfenburgu czekała już na nich księżna Daisy. Mieli ze sobą jej bagaże, które odesłano im ze Skopie. Mimo, że był to koniec Austro-Węgier, a korony spadały z głów w całej Europie, cesarska poczta okazała się niezawodna. Gdy przejeżdżali przez miasto, nagle na niebie pojawiły się samoloty, czyniąc straszny hałas. Przerażeni ludzie stawali i zadzierali głowy do góry. Zajdel nie musiał patrzeć. Znał ten dźwięk doskonale i wiedział, co zwiastuje. Zdążył tylko złapać Elzę za rękę i przyciągnął ją do siebie, by w takiej chwili być z nią. Zegar na pobliskiej wieży wybił 14. Trudno umierać o takiej godzinie. Pomyślał irracjonalnie i zamknął oczy, by nie widzieć tego, co za chwilę wydarzy się dookoła. Po chwili kamerdyner ze Śląska poczuł, jak coś spada mu na twarz. Na ludzi stojących na ulicach Monachium zrzucono z samolotów 1000 ulotek. Zdezorientowany Paul otworzył oczy, wyciągnął przed siebie rękę i złapał jedną z kartek. Była to odezwa robotnicza wzywająca ludzi do ogólnoświatowej rewolucji. Tego samego dnia odbył się w Monachium olbrzymi wiec antywojenny na placu przed pawilonem wystawowym. To był jednak tylko początek dużo większych zmian. Zajdlowie widzieli, jak przez miasto przechodzi tłum z brodatym Kurtem Eisnerem na czele. Ten polityk, dziennikarz i organizator rewolucji socjalistycznej w Bawarii już 8 listopada został jej premierem po abdykacji króla Ludwika III. Księżna Daisy, która nazywała go na wpół szalonym Żydem, urażona tym, co widzi, postanowiła opuścić ogarnięte rewolucją miasto i wyjechała do Partenkirchen. Ku jej zaskoczeniu jednak i tam nie zastała już świata, który znała. Z urzędu dokwaterowano jej bowiem członków powołanej właśnie Rady Robotników i Żołnierzy. Od nich dowiedziała się, że ludzie na całym świecie żądają równych praw. Czyli żeby biedni nie żyli w głodzie i niedostatku, wszyscy mogli stąpać po polach i zielonej trawie. Zapisała w swoim pamiętniku w listopadzie 1918 roku ta zagorzała przeciwniczka rewolucji, która całe życie buntowała się przeciwko regułom. Nieświadoma chyba jeszcze, że tego nowego świata nie da się pogodzić z tym, w którym żyła do tej pory. Zajdel odchorował podróż przez pół Europy. Elza podjęła więc nieodwołalną decyzję, że wracają na Śląsk, gdy tylko księżna zwolni ich z obowiązków. Paul nie sprzeciwiał się. Przypomniał sobie rzekę Sawę, którą obserwował w Belgradzie, gdy wpadając do Dunaju, poddawała się nieuchronności losu.

Olga Żmuda przeczytała kolejny fragment książki Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Meketyszyna. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Czy twoje dziecko ma swoją ulubioną książkę?
2: A może nie lubi czytać lub czyta rzadko?
1: Jak zarazić dziecko miłością do książek i co mu daje czytanie?
2: Zapytamy w czasie rodziców. W sobotę o 13:00.
1: Ula Malko
2: i Krzysztof Chorwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Spore utrudnienia na kolei. Maszyniści na znak protestu mocno zwolnią przed przejazdami. Stany Zjednoczone szukają miejsca dla nowej bazy wojskowej. Do Polski przyjedzie kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Afrykański pomór świń się nie zatrzymuje. Podkarpacie zapowiada ogromny odstrzał dzików. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To może być trudny piątek dla podróżujących pociągami. Do południa maszyniści w całym kraju przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. To protest po środowym wypadku, w którym ciężarówka wjechała w pociąg. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna.
4: Która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
5: Nie chcemy już sytuacji, w której to jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego, przyłączcie się do nas.
3: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Aby zniwelować skutki opóźnień, PKP wprowadziło kilka udogodnień dla pasażerów. Tam, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza, pojawi się zastępcza komunikacja autobusowa. Dodatkowo każdy pasażer ma możliwość zwrotu zakupionych biletów bez pobierania odstępnego, a bilety ze wszystkimi przewoźnikami kolejowymi w Polsce będą wzajemnie honorowane. Stany Zjednoczone mają w Polsce korzyści, które przekraczają polityczną koniunkturę, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Jak dodał, jest to poważny argument w rozmowach z przedstawicielami USA.
6: W rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
3: Delegacja z USA rozpoczęła przegląd lokalizacji, w których mogą powstać bazy wojskowe. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w czerwcu, że do Polski na stałe trafi około 5 000 amerykańskich żołnierzy i to właśnie w tych bazach mieliby oni stacjonować. Jak zapowiada MON, budowa tych obiektów kosztowałaby Polskę kilkanaście miliardów złotych. Najbardziej prawdopodobne regiony, w których powstaną amerykańskie bazy, to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Komisarz wyborcza w Krakowie, Dagmara Daniec-Cisło, odrzuciła wszystkie odwołania niezarejestrowanych kandydatów. Czterem kandydatom nie udało się zebrać odpowiedniej liczby podpisów. Zgodnie z przepisami, osoba startująca w wyborach na prezydenta miasta była zobowiązana do przedstawienia co najmniej 3 000 podpisów popierających jej kandydaturę. Ta sztuka nie udała się m.in. Bartoszowi Boheńczakowi z Konfederacji i byłemu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Marta Nawrocka zapowiedziała, że jesienią w Polsce planowane jest spotkanie pierwszych dam. Zaproszone będą prezydentowe z Europy oraz żona prezydenta USA Melania Trump. Będziemy rozmawiać o przyszłości i bezpieczeństwie dzieci w sieci, powiedziała Nawrocka. Jak wyjaśniła, chodzi o temat hejtu i zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w internecie, a także pozytywne aspekty edukacyjne, które dzieci mogą wykorzystywać. Chęć zorganizowania tego typu wydarzenia w Polsce Nawrocka wyraziła w lipcu podczas spotkania małżonek prezydentów szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w Ankarze. ASF złamał kolejną barierę. Wirus afrykańskiego pomoru świń przekroczył uznawaną za nieprzenikalną granicę trasę S-19 na Podkarpaciu. Efekt? Wojewoda podkarpacka nakazała duży odstrzał redukcyjny dzików w 5 powiatach wokół Rzeszowa. Marcin Starzec.
7: Nowe ognisko wykryto tam, gdzie do tej pory było względnie bezpiecznie, w okolicach Rzeszowa. Zdaniem wojewody Teresy Kubas-Hul to częściowo efekt niszczenia przepustów na trasach szybkiego ruchu, które dotarły dotąd skutecznie odgradzały ten teren od wirusa.
1: Nie niszczmy tych przepustów, bo tam chcemy przejechać motorem, bo chcemy przejechać rowerem.
7: Służby od miesięcy przeszukują zagrożone lasy w poszukiwaniu padłych zwierząt. Problem w tym, że nosicielem może być też człowiek, ostrzega podkarpacki lekarz weterynarii Mirosław Welc i przypomina, z lasu można przynieść nie tylko ASF, groźny dla trzody, ale i patogeny niebezpieczne dla ludzi.
8: Doszło do zakażeń bąblowca wielojamowego u dziecka, które nawet nie chodziło, tylko przesuwało się po podłodze, no a tato sobie przeszedł.
7: Dlatego zalecenie jest proste. Po powrocie z lasu dezynfekujemy buty i wrzucamy ubranie do pralki. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
3: Na terenie powiatu lubaczowskiego na Podkarpaciu odbędzie się trening systemu alarmowania. Od godziny 11 do 12 uruchomione zostaną syreny. Do mieszkańców trafiły już ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Za dnia najcieplej będzie w zachodniopomorskim. Termometry pokażą tam 20 stopni. Najchłodniej natomiast na Śląsku i w Małopolsce, tylko 14 na plusie. W całym kraju pojawi się więcej chmur, a w południowej połowie Polski również przelotne opady deszczu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór, czwartek, 10 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia i postaci z historii świata. Dzisiaj będzie o świętowaniu klęski. Sami często się zastanawiamy, dlaczego w kalendarzu naszych uroczystości tak wiele z nich odnosi się właśnie do przegranych powstań, wojen czy bitew. Jeszcze kilkanaście lat temu z pewnym zaskoczeniem słuchaliśmy o inicjatywach, by uroczyście obchodzić rocznicę powstania wielkopolskiego, które żeśmy wygrali. Na szczęście pomysł się przebił i każdego 27 grudnia, przynajmniej w Poznaniu, mamy

0: sierpnia 1526 roku, w której wojska węgierskie, dowodzone przez króla Ludwika Jagiellończyka, zostały rozgromione przez armię osmańską pod dowództwem sułtana Sulejmana Wspaniałego. Niepokonane, rozgromione, a konsekwencją tej klęski był de facto rozpad państwa i podział ziem na trzy części, które znalazły się pod obcą kontrolą. Mohacz stał się traumą i powracał przez stulecia w węgierskiej literaturze, malarstwie, poezji jako bolesne przypomnienie utraconej potęgi. Ma też do dzisiaj miejsce w codziennym języku. Węgrzy, gdy chcą się pocieszyć, że nie jest tak źle, że nie wszystko stracone, że da się sytuację opanować, mówią Teb isz veszed Mohacsnál, czyli pod Mohaczem stracono więcej. To co tu świętować? Czy sam fakt, że jest wyjątkowo okrągła 500. rocznica, uzasadnia sens świętowania? Oczywiście nie. Wszystko zależy, jak się do tego wydarzenia podejdzie. Podczas wspomnianych uroczystości premier Péter Modior wygłosił przemówienie, w którym podkreślił, że historia Węgier to nie historia strat, lecz historia odporności. Najważniejszym przesłaniem Mohaczu, jak powiedział, jest to, że chociaż przegraliśmy decydującą bitwę w 1526 roku, Węgry nie zniknęły, bo jesteśmy oto 500 lat później na tej samej ziemi, jako obywatele tego samego kraju, wspominając w tym samym języku. I dodał, że siła narodu nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na jego zdolności do podniesienia się i przetrwania nawet po poniesieniu największych strat. Przyznają państwo, że to nie tylko było pięknie powiedziane, ale też, że rzeczywiście można i tak spojrzeć na wielką przegraną. Dzisiejsza audycja będzie okazją do przypomnienia bitwy pod Mohaczem, w której jest wiele polskich akcentów, ale też do zastanowienia się nad jej znaczeniem po 500 latach. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani dr Agnieszka Pawłowska-Kubik, historyczka, która zajmuje się badaniami epoki wczesno-nowożytnej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie państwa, słuchaczy i pana redaktora.
0: Zanim znajdziemy się na polu bitwy pod Mohaczem, tak żebyśmy zrozumieli, kto tam jest, dlaczego tam jest, to może byśmy się jednak troszkę cofnęli i... No bo mamy tutaj ten kontekst polskich, tak zwykliśmy mówić, Jagiellonów, nawet jeżeli może powinniśmy mówić litewskich. I co? Może do czasu Kazimierza Jagiellończyka i do sytuacji, kiedy to umiera król czeski, Jerzy z Podebradu. No i pojawia się potrzeba, żeby się jakiś nowy król pojawił w Pradze.
1: Znalazł.
0: I jak to było?
1: Zacząć wypada chyba też od tego małżeństwa Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Rakuszanką, które zostało zawarte w 1454 roku i pomimo początkowych perturbacji zaowocowało bardzo licznym potomstwem. To oczywiście stało się obiektem troski pary królewskiej w kontekście zagwarantowania korony. Zaczęły się zatem tutaj takie, można powiedzieć, przymiarki, rozglądanie, gdzie ewentualnie tutaj można królewiczów umieścić. No i tutaj w 1471 roku, po śmierci właśnie Jerzego z Podiebradów, udało się Jagiellonom przejąć królestwo czeskie. Stany czeskie zgromadzone w Kutnej Horze wybrały 15-letniego Władysława Jagiellończyka na króla. I za jakiś czas później okazało się także, że zawakował tron węgierski. W 1490 roku zmarł Maciej Korwin i w tym momencie Władysław został wybrany również na tron węgierski, łącząc te dwa państwa pod swoim panowaniem.
0: No tak, i teraz mamy sytuację taką, że właśnie Władysław jest i jedną nogą w Pradze, drugą na Węgrzech. Tak na marginesie, bardzo uroczyście był koronowany na tego węgierskiego króla. w bazylice w Székesfehérvár. To jest

0: takie miasto, które Państwu polecam, jakbyście kiedyś jechali między Budapesztem a Balatonem. Pierwsza stolica Węgier i na środku miasta Jabłko, które co prawda przypomina o koronacji pierwszego króla Węgier, Stefana, ale przy okazji tam można znaleźć właśnie ślady w tym mieście Władysława II. No i teraz mamy sytuację z Władysławem taką, że on ma takie kłopoty z żonami. O, może ja tak zacznę.
1: Tak, natomiast ostatecznie doczekał się syna i córki. No, ten narodziny syna były rzeczywiście tutaj wielkim świętem, byśmy powiedzieli.
0: I to dawały, z trzecią żoną, dodajmy.
1: Tak. Dawały jednak następstwo władzy. Ten problem transferu władzy nastąpił jednak dość szybko, ponieważ Władysław Jagiellończyk zmarł, kiedy jego syn Ludwik, później Ludwik II Jagiellończyk, miał 10 lat. Także pomimo jakiegoś starania i kształcenia oczywiście syna w kierunku odziedziczenia korony, był jednak za młody, żeby samodzielnie rządzić. Utworzyła się dookoła niego rada, która w taki, a nie inny sposób właśnie Ludwika tutaj motywowała do pewnych decyzji, czy zachęcała do konkretnych postanowień, a nawet w jakiś sposób wpływała na jego tryb życia, o którym mówiono, że niekoniecznie po królewsku się prowadzi.
0: A powinniśmy do tej historii dołączyć właśnie jeszcze siostrę Annę i niejakiego Maksymiliana?
1: Tak, oczywiście. Tutaj mamy kwestie wzajemnych układów, które pojawiły się, zostały przypieczętowane już, ponieważ rozmowy były dużo wcześniej, w 1515 roku. I na mocy tychże układów wiadomo było, że Ludwik ma poślubić Marię, wnuczkę cesarza, Marię Węgierską, Marię Habsburg, ona równie tutaj w literaturze przedmiotu jest nazywana. Natomiast podobne układy objęły też relacje w drugą stronę, czyli właśnie siostrę Ludwika II.
0: No i pani już troszkę wspomniała, że bywały kłopoty z tym Ludwikiem. Ja znalazłem taki opis, może go po prostu przywołam. Ludwik Jagiellończyk wziął wprawdzie urodę po matce, ale niezdecydowanie zmianę nastrojów i ociężałość po ojcu. Prócz tego posiadał szereg innych deprymujących i wstydliwych wad, graniczących z fobiami i zboczeniem. Był obżartuchem i ekshibicjonistą, nie potrafił zachować powagi urzędu i własnej osoby. Podziela
1: tak,
0: pani
1: takie relacje się pojawiają. Ja chciałabym to tak troszkę może jednak delikatniej przedstawić. Pamiętajmy, że mamy bardzo młodego człowieka. W chwili śmierci matki, on jest niemowlęciem, matka zmarła na gorączkę połogową. Śmierć ojca z kolei spotyka go w wieku 10 lat. Otaczają go doradcy i opiekuni. Do tej opieki nie został, pomimo tego, że bardzo życzył sobie tego ojciec Ludwika, przypuszczony chociażby Zygmunt Stary. Także w pewien sposób chłopak wychowywał się bez jakiejś takiej kontroli osoby bliskiej, osoby, dla której jego los byłby istotny. Mówi się również o Ludwiku, że jeśli chodzi o kwestie wykształcenia, władał kilkoma językami, także tutaj tych zaniedbań raczej nie widać. Natomiast tak jak pan powiedział, pewien styl życia, pewne umiłowanie w takim rozrywkowym prowadzeniu dworu, w poszukiwaniu właśnie czy to gier i zabaw, czy kwestie związane z polowaniami, z częstymi ucztami. To jest obraz tego dworu Ludwika II Jagiellończyka, który na pewno przełożył się na to, co się później wydarzyło. Mamy jednak bardzo młodego człowieka, który nie jest wychowywany, byśmy powiedzieli, w typowo rycerskim stylu na takiego władcę, który będzie potrafił zabezpieczyć państwo i od strony finansowej, i od strony gospodarczej, i od strony militarnej.
0: I ten no tenże Ludwik, tak, którego pani nam przedstawiła, już trochę dorasta, jest trochę starszy i teraz może wychodząc trochę poza mury zamku, byśmy poprosili panią o takie nakreślenie, a jaka jest sytuacja polityczno-wojskowa w tamtym czasie. No oczywiście mam na myśli, żebyśmy powoli zbliżali się do Mohacza. Co się dzieje, jeśli chodzi o Imperium Tureckie? Jakie oni mają pomysły, plany? Jakich mają przywódców, którzy chcą dokonać ekspansji?
1: Oczywiście, Mohacz nie był jakimś niespodziewanym wydarzeniem i początkiem jakiegoś konfliktu. Trzeba powiedzieć, że Węgry zmagały się z presją Imperium Osmańskiego od ponad 100 lat i przeciw tej ekspansji próbowały walczyć, próbowały ją jakoś hamować. Ciężar utrzymania pogranicza, twierdz i wojsk narastał przez kolejne pokolenia. A trzeba też powiedzieć, jak wyglądało w tym czasie, czyli na początku XVI wieku Imperium Osmanów. Od kilku lat pod władzą Sulejmana, zwanego Wspaniałym, przeżywało, można powiedzieć, szczytowy moment swojego rozwoju. Rozwijało się również terytorialnie, ale liczne reformy umożliwiały chociażby stworzenie takiej armii, której ciężko byłoby stawić czoło któremukolwiek krajowi europejskiemu w pojedynkę w tamtym czasie. Także mamy rozwijające się imperium i te właśnie słabnące Węgry. W 1521 roku dochodzi do opanowania przez Osmanów Belgradu. Belgrad był w tym czasie niezwykle ważnym ogniwem węgierskiego systemu obronnego i jego utrata ułatwiła po prostu kolejne wyprawy w głąb kraju, aż właśnie byśmy tutaj doszli do tego 1526 roku i bitwy pod Mohaczem.
0: Za chwilkę dojdziemy, ale w jakiej właśnie sytuacji, no poza tym, że król był trochę może nie do końca odpowiedzialny, czy jak pani powiedziała, niewychowany w takim duchu rycerza obrońcy kraju, no ale czy w ogóle Węgry ówczesne pod Ludwikiem mają armię, mają sojuszników, o których mogą, poprosić o pomoc? Czy właściwie są w stanie no takim, że Sulejman Wspaniały ma prostą drogę do opanowania kraju?
1: Oczywiście nie jest tak, że Węgry były wówczas pozbawione kompletnie sojuszników. Chociażby Rzeczpospolita takim sojusznikiem z racji bliskich relacji rodzinnych mogła być, ale trzeba na to wszystko spojrzeć troszkę szerzej. Co wówczas dzieje się w Europie? Czym są zajęte inne państwa? Na Półwyspie Apenińskim trwa rywalizacja francusko-habsburska. Szczególnie ostra w 1525 roku przecież Franciszek, pierwszy król Francji, po klęsce pod Pawią dostaje się do niewoli, musi ukorzyć się przed cesarzem. Więc tutaj mamy tę część Europy zajętą właśnie tymi problemami. Z kolei Zygmunt Stary musi balansować pomiędzy utrzymaniem własnego pokoju z Imperium Osmańskim, pomiędzy relacjami, które ma z Habsburgami. One będą wpływać na jego możliwą politykę, chociażby względem zakonu krzyżackiego. Oczywiście Węgry, obawiając się tego konfliktu i widząc swoją słabość, szukały sojuszników jeszcze gdzie indziej, na przykład u papiestwa czy u Wenecji. Starano się pozyskać pieniądze, pozyskać środki. Również ściągano wojska z zagranicy, które mogłyby tę armię w jakiś sposób uzupełnić.
0: Gdzieś w tej historii pojawia się dobrze znane w Polsce nazwisko Stefan Batory. A oprócz tego Jan Zapola, jako ci, którzy też ewentualnie mogli być brani pod uwagę, żeby wesprzeć Ludwika, jego wojska pod Mohaczem, ale podobno byli zajęci w Siedmiogrodzie.
1: Tak się mówi, to się wtedy składa w piękną historię, bo przecież po śmierci Ludwika Jan Zapola przejmie władzę. W zasadzie dojdzie do systemu dwuwładzy, ale to jeszcze chwileczkę poczekajmy z tym. Jan Zapola odpowiedział na wezwanie Ludwika II i przygotowywał się, aby razem ze swoimi zaciągami wspomóc władcę. Natomiast trzeba tutaj powiedzieć od razu, że Węgry zmagały się z wielkim kłopotem organizacyjnym w przededniu właśnie tej bitwy. Bardzo późno rozesłano informacje o ściąganiu żołnierzy do królewskiego obozu, magnatów oczywiście, szlachty także. I ta informacja dotarła do Jana Zapoli bodajże dopiero na początku sierpnia. Natomiast przedostanie się jego z wojskami, które udało mu się zebrać, a zebrał około 40 tysięcy, czyli jest to dość poważna armia, nie była w tak krótkim czasie możliwa. I kiedy Zapojla już wiedział, że być może będzie spóźniony, wysłał oczywiście posła do króla z informacją, że on nie zdąży i prosi o wstrzymanie się przed rozpoczynaniem jakichkolwiek działań zbrojnych do jego przybycia. No niestety tej prośby nie wysłuchano.
0: Ale kim on w ogóle był, ten Jan Zapojla? No, to mniej znane nazwisko. Ja wspomniałem o Stefanie Batorym, no bardziej znanym, prawda? Ale...
1: Tak, tylko nie utożsamiajmy go oczywiście z królem Rzeczypospolitej późniejszym. To są dwie różne postaci.
0: Dużo później,
1: natomiast tak, Jan Zapojla był węgierskim magnatem, który cieszył się sporą popularnością wśród ludności i można powiedzieć, nie był zadowolony z tego, jak państwo węgierskie się rozwija, a raczej się nie rozwija właśnie pod rządami Ludwika. Także tutaj tak, można powiedzieć o pewnej rywalizacji tego może pewnego upatrywania szansy dla siebie przez Jana Zapojlę. Niemniej on w przededniu bitwy pod Mohaczem starał się wywiązać ze wszystkich zobowiązań, jakie wobec króla miał.
0: Wspomniała pani, że udało mu się zgromadzić około 400 tysięcy żołnierzy. No to rzeczywiście, jeżeli teraz sobie uświadomimy, że w okresie tej ofensywy tureckiej Sulejman miał około 60 tysięcy żołnierzy, no to, to całkiem nieźle, prawda? 40 plus jeszcze ten Ludwik też zgromadził jakieś 20 tysięcy, no i już wtedy siły byłyby wyrównane. No ale do tego dotarcie na czas.
1: Tak, szacunki tutaj są różne, bo jeśli chodzi o armię Osmanów, to mówi się nawet o 80 tysiącach żołnierzy, już licząc z oddziałami pomocniczymi, tak? Natomiast możliwość wystawienia jeszcze większej armii była wówczas realna. Natomiast to było działanie, które nie sprawdzało się nigdy w praktyce. To było ogromne państwo, gdzie do zabezpieczenia były potrzebne jeszcze oddziały stojące w innych miejscach na granicach, prawda? Jeśli chodzi o Ludwika, no pokłuło się wielu nieudanych reform, przede wszystkim zaprzepaszczenia reform militarnych Macieja Korwina przełożyło się na to, że ta armia była mała, a jej skuteczność bojowa też nie była tak silna jak w imperium tureckim. Także tutaj mówi się, tak ostrożnie licząc, że 25 do 32 tysięcy udało się Ludwikowi zebrać. I teraz, jeśli zobaczymy, jeśli Jan Zapojla rzeczywiście miał 40 tysięcy wojowników, to te siły prawie się równoważyły.
0: No i tak oto te siły, przynajmniej te, które ostatecznie się mogły zetrzeć właśnie pod Mohaczem, spotykają się tam. To jest równinny teren. Gdzieś oczywiście no, te wojska miały za sobą tak Dunaj, więc to też można uznać za nie najbardziej szczęśliwy wybór terenu. No ze względu oczywiście na to, że rzeka no, w jakimś sensie utrudniała ewentualny odwrót. Natomiast no, niektórzy twierdzą, że właściwie tam od samego początku wszystko źle było, jeśli chodzi o dowództwo węgierskie pomyślane, jak tę bitwę rozegrać. I dlatego, tu już ja uprzedzę jednym zdaniem, niektórzy twierdzą, że w 3 godziny, inni w 4 godziny właściwie cała bitwa została rozegrana. A armia węgierska ze swoimi sojusznikami kompletnie rozbita. Czy rzeczywiście to jest taki przykład no, kompletnej klęski jakiejś taktycznej wojsk węgierskich?
1: Wydaje się, że tak. Wiemy już o dysproporcji w liczbie żołnierzy, wiemy o nierównowadze tego, w jaki sposób te jednostki bojowe mogą się sprawdzić na polu bitewnym. Ja tu jeszcze dodam przewagę artyleryjską, bardzo silną, leżącą oczywiście po stronie Sulejmana. Tam miało być około 300 dział, natomiast armia węgierska miała mieć ich około 80. Głównym problemem i główną obawą dowódców węgierskich, którzy zdawali sobie sprawę, że armia Sulejmana jest liczniejsza, była obawa przed okrążeniem ich wojsk. To oznaczało w zasadzie koniec bitwy. I tutaj działania podjęte na początku, czyli tak zwane harce, te walki wojowników przed rzeczywistym starciem, mamy 29 sierpnia. Jesteśmy na Węgrzech, możemy sobie wyobrazić, że raczej nie było chłodno. Dodatkowo no, żołnierze, którzy służyli jako ciężko zbrojni jeźdźcy, mieli jeszcze ten problem związany właśnie z ubiorem i uzbrojeniem, tak? W takich warunkach pogodowych. Podjęto decyzję o ataku przede wszystkim właśnie w obawie przed oskrzydleniem. I początkowo ten atak wydawał się być udany. Dostarczano Ludwikowi Jagiellończykowi informację, że te wojska węgierskie razem z sojusznikami bardzo dobrze weszły w te szyki osmańskie, które zostały zmuszone do wycofania się. I w tym momencie pojawiła się ta osmańska artyleria, która tak naprawdę, można powiedzieć, w zasadzie rozstrzygnęła losy tej bitwy, ponieważ ich ostrzał zmusił z kolei Węgrów i sojuszników do odwrotu. Armia Ludwika wpadła w panikę, zaczęła w popłochu uciekać, więc tutaj można powiedzieć wszystko w tym momencie poszło w rozsypkę.
0: No właśnie, wielka klęska, armia pobita, król ucieka z pola bitwy. Dosyć ciekawe są opisy, no bo on po prostu zniknął, można powiedzieć. I dopiero kilka miesięcy później na rozkaz królowej, tak przynajmniej znalazłem w jednym z tekstów w dokumentacji, rozpoczęto poszukiwania królewskiego ciała. No i rzeczywiście znaleziono najpierw to miejsce, w którym do rzeki wpadł, także jego adiutant. No i tak, i udało się znaleźć zwłoki Ludwika. Przewieziono je w trumnie do wspomnianego Székesfehérvár, tam gdzie był koronowany. Potwierdzono jego tożsamość. No i tak się kończy jego historia. A jaka jest jakieś konsekwencje bitwy dla państwa?
1: Ja może jeszcze tylko opowiem, bo to jest bardzo fascynujący wątek. Rzadko w historii spotykamy się właśnie z takimi bitwami, już powiedziałabym w epoce nowożytnej, w których ginie król i sytuacja państwa tak bardzo zasadniczo się zmienia. Co więcej, zmieniła się też sytuacja Europy Środkowej z tego powodu. Natomiast dlaczego, można powiedzieć, doszło do śmierci władcy? Przede wszystkim on miał przydzielone jednostki, które na wypadek, gdyby losy bitwy się odwróciły, miały za zadanie ewakuować króla z pola walki. W momencie tego manewru oskrzydlającego, który wykonywała armia Sulejmana, te oddziały oddaliły się od króla. On pozostał z jakąś najpewniej garstką najbliższych ludzi i w panice również zaczęli uciekać, chcąc się przeprawić na drugą stronę rzeki. Prawdopodobnie utonęli w tych bagnistych rozlewiskach, tak, skoro to ciało udało się znaleźć. Tak jak pan redaktor powiedział, ciało króla zostało odnalezione na życzenie królowej jesienią, w październiku 1526 roku. I znane mi przekazy mówią o tym, że ono było pochowane. Nie wiadomo, kto tego pochówku dokonał. Można się domyślać, że mogła to być jakaś ludność tubylcza. Wiadomo, że kwestie religijne nakazywały oddać szacunek zwłokom. I tutaj rzeczywiście później po odnalezieniu i po rozpoznaniu, że jest to właśnie ciało królewskie, zwłoki z miejsca tego pierwszego, byśmy powiedzieli, pochówku zabrano, odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa.
0: No właśnie, największa klęska w historii Węgier, bo skończyła się czym?
1: No, można powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie takie długofalowe, może pierw te krótkofalowe. Przede wszystkim niszczący najazd Sulejmana I Wspaniałego w 1526 roku, jak obliczają historycy, kosztował życie 5% społeczeństwa węgierskiego. To jest olbrzymia strata demograficzna, która w ciągu, prawda, kilkunastu tygodni miała miejsce. Dodatkowo niszczono wszystko, co było na ich drodze. Mówi się także i są tutaj potwierdzenia tego w źródłach, że bardzo dużo bydła zabrano, czyli można powiedzieć łupiono ze wszystkiego, co się dało. Mamy kraj zostawiony bez władcy i bez potomka, którego Ludwik II nie zdążył się doczekać. I teraz pojawia się powrót do pierwotnych zapisów 1515 roku, że w przypadku bezpotomnej śmierci Ludwika II władzę miał przejąć Ferdynand Habsburg, mąż siostry Ludwika. Jednocześnie Jan Zapojla, popularny, również tej korony pragnie. Obaj tworzą więc alternatywne systemy władzy, no a ich rywalizacja przekształca się w długotrwałą wojnę. Nie udaje się ani jednemu, ani drugiemu zdobyć zdecydowanej przewagi. Jan Zapojla, widząc, że jego sytuacja jest no o wiele gorsza niż i możliwości mniejsze niż u Ferdynanda Habsburga, skłania się w stronę Imperium Osmańskiego, uważając, że lepiej mieć już coś, prawda, niż nic. Natomiast to znowu z kolei powoduje kolejne interwencje Sulejmana, ale celem nie są już Węgry, tylko władztwo Habsburga, bo to teraz Ferdynand Habsburg zostaje uznany za wroga numer jeden, stąd chociażby w 1529 roku dochodzi do pierwszego oblężenia Wiednia, no którego jednak wojska Sulejmana nie zdobyły. Taką kropką nad i tej historii jest rok 1541. Po zajęciu Budy przez Osmanów terytorium Węgier zostaje podzielone na takie trzy główne obszary. Te ziemie centralne, znajdują się pod bezpośrednim panowaniem Osmanów. Mamy tą część Węgier zachodnio-północną rządzoną przez Habsburgów i mamy tę część wydzieloną właśnie Janowi Zapojli, czyli księstwo Siedmiogród.
0: No tak, i na wiele, wiele lat rzeczywiście te Węgry stają się takim podzielonym, słabym, no właśnie, nawet nie państwem, tylko częściami, tak, oddzielnymi częściami, o których nam pani powiedziała. No a mimo to chcą o tej bitwie pamiętać, a jak to wyglądało w tym roku, w 500. rocznicę, to o tym nam powie kolejny gość w drugiej części audycji, a pani bardzo pięknie dziękuję za rozmowę i przypomnienie nam, jak do tego doszło. Przypomnę, gościem naszym była pani doktor Agnieszka Pawłowska-Kubik, historyczka, która zajmuje się badaniami epoki wczesno-nowożytnej. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
2: Reklama. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
3: Reklama.
0: Drugim gościem audycji jest pan dr Andrzej Sadecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
4: Witam, dobry wieczór.
0: Wiem, że był pan na tych uroczystościach, więc proszę powiedzieć, dlaczego eksperta specjalizującego się między innymi współczesnymi Węgrami zaciekawiły uroczystości bitwy sprzed 500 lat?
4: No tak, jest to faktycznie bardzo odległe historyczne wydarzenie, no ale mieliśmy do czynienia z wyjątkową rocznicą. 500 lat minęło równo, 29 sierpnia. No i wydawało mi się to ciekawe do zobaczenia na własne oczy, zwłaszcza, że przemawiał, jak już wspominaliśmy, w Mohaczu sam premier Madziar. No i jest to jednak dosyć fundamentalne wydarzenie w historii Węgier. Myślę, że są takie dwie klęski, chociaż łącznie tych klęsk w historii Węgier jest naprawdę sporo, ale są to te dwie najważniejsze klęski. Właśnie bitwa pod Mohaczem i traktat w Trianon, które no, są takimi największymi traumami węgierskimi. I zresztą one są w pewnym sensie podobne, chociaż to zupełnie inne wydarzenia historyczne, no bo tu mamy z jednej strony bitwę, z drugiej strony mamy no, podpisanie umowy międzynarodowej. Natomiast oba te okresy poprzedził taki złoty wiek węgierski. Z jednej strony właśnie XIV-XV wiek, ta wielkość Węgier, zwłaszcza pod rządami króla Macieja Korwina, z kolei przed traktatem z Trianon to był okres Austro-Węgier, czyli też bardzo intensywnego rozwoju, no więc one zakończyły pewien okres, który Węgrzy uważają za złoty wiek. No i byłem ciekaw, jak faktycznie jest to upamiętniane w tym roku.
0: No to proszę nam trochę po prostu opowiedzieć jako świadek, jak to było, no, jak wygląda w ogóle to miejsce, bo to, że tam jest już od wielu, wielu lat jakiś rodzaj pomnika, muzeum upamiętniającego to miejsce, to może niektórzy nasi rodacy, turyści wiedzą, podróżując na południe tego kraju, ale no właśnie, jak to w ogóle wyglądało?
4: No, to miejsce pamięci, co ciekawe, jest obecnie remontowane. To się chyba wiąże ze zmianą władzy na Węgrzech. No, miało być wyremontowane na 500-lecie. Ono zostało otwarte na 450-letnią rocznicę w 1976 roku. No i ale było już no, w dużym stopniu zaniedbane, więc miał być wyremontowane. Natomiast no, chyba ze względu na te wybory kwietniowe i zmianę władzy nie zdążyły władze z zakończeniem remontu, więc same uroczystości odbywały się w mieście, w Mohaczu. No i tam przemówił właśnie premier Węgier. I to wystąpienie było ciekawe. Zresztą to też pokazuje, jakie jest nastawienie nowej władzy do historii, bo ono jest inne niż tej starej opozycji wobec Orbana. No bo oczywiście Orban słynął jako polityk, który bardzo szeroko odwoływał się do przeszłości. No, w wielu przypadkach instrumentalnie, myślę, że już o tym kiedyś rozmawialiśmy. Natomiast Madziar no jakby nie wybiega jedynie w przyszłość. Dla niego ta historia jest ważna i może jest to jedno z źródeł jego sukcesu właśnie, że do historii dosyć mocno się odwołuje. No on wystąpił ubrany w taki tradycyjny węgierski strój, no i miał przemówienie no bardzo mocno osadzone w historii. Natomiast jedno, co było chyba w tym najciekawsze, on mówił o tym właśnie przetrwaniu węgierskim, czyli oczywiście mówił o tym, że była to wielka klęska, w której zginął i władca Węgier, i no w zasadzie cała elita. Natomiast mówił, zaznaczał, że no właśnie nie powinniśmy skupiać się jedynie na tej klęsce, tylko na tym, że no Węgry w ostatecznym rozrachunku przetrwały. Przetrwał język węgierski, odmienny od wszystkich języków wokoło Węgier. Przetrwali Węgrzy i przetrwało węgierskie państwo. I to był silny akcent w tym przemówieniu i myślę, że w przeciwieństwie do Orbana, który również te kwestie momentami akcentował właśnie przetrwania Węgier, to jednak Orban bardzo mocno się skupiał na tych wątkach winnych klęsk węgierskich. On tych oczywiście winnych szczególnie szukał na Zachodzie. Mówił, że tak kiedyś Wiedeń, później Moskwa, dzisiaj Bruksela, nawiązując do Wiosny Ludów czy 56 roku. Natomiast tutaj Madziar skupił się na historii właśnie tej narracji o przetrwaniu. I to był jeden element uroczystości. Oprócz tego dokonano ponownego pochówku, no bo ciągle w tych miejscach są prowadzone prace archeologiczne, więc był uroczysty pochówek pozostałości osób, które brały udział w bitwie. Natomiast w samym miejscu, w którym bitwa się odbywa, była rekonstrukcja bitwy, w której zderzyły się wojska osmańskie i węgierskie na dosyć sporą skalę. No i tutaj muszę przyznać, że oddane zostało to wiernie. Węgrzy faktycznie zostali pokonani i wojska osmańskie zwyciężyły.
0: Ale to dwa słowa jeszcze więcej o tej polityce historycznej, bo ja powiem szczerze, że z jednej strony no to rozumiem, że każde państwo, każda władza prowadzi politykę historyczną. Viktor Orban, o czym pan wspomniał, no też miał swoją własną. On w największym stopniu skupiał się jednak na tej traumie z Trianon. Ja pamiętam, ile zamieszania wywołała pierwsza prezydencja węgierska, a więc w 2011 roku, kiedy jeszcze ten Viktor Orban był takim fajnym kolegą z chadecji europejskiej, który lubi piłkę nożną, a jednak już wtedy w budynku Justus Lipsus, tym starym budynku Rady Europejskiej, całą podłogę zakryła flaga Wielkich Węgier. Wywołało wtedy to mnóstwo protestów, oczywiście przede wszystkim rządu rumuńskiego. I gdzieś te wielkie Węgry, no, on rozbudził bardzo tęsknotę za nimi. W sklepach pojawiły się nalepki na samochód z literką H, ale właśnie sama nalepka była też w kształcie Wielkich Węgier, a więc sprzed Trianon. To on wygłaszał swoje najbardziej polityczne, jednocześnie kontrowersyjne przemówienia na terenie rumuńskiego Siedmiogrodu, prawda? To słynne miejsce, gdzie między innymi ogłosił koniec liberalnej demokracji. I to było takie no, rozbudzanie właśnie jakichś resentymentów dla tamtych czasów, ale tych takich jeszcze obecnych być może w wielu rodzinach na zasadzie pamięci dziadków, tak? No ale tu 500 lat temu zupełnie przecież inna historia i takie właśnie uroczystości. Pytam o to, bo przeczytałem taką informację kilka dni temu, że oto minister kultury, były poseł do Parlamentu Europejskiego, Tar Laszlo, otrzymał zadanie jakby sprawdzenia w muzeach węgierskich, między innymi właśnie, jak tam jest przekazana historia. No i jak się domyślam, pod pewnym kątem, i że jeżeli jest niewłaściwie przekazana, to rozumiem, że minister kultury miałby coś z tym zrobić. To dla mnie nie brzmi dobrze.
4: No tak, myślę, że to może być też weryfikacja tych różnych opowieści o historii z epoki Orbana, no, które często były no właśnie mocno instrumentalizowane w takich celach współczesnych, tak? Czyli właśnie szukanie różnych wątków historycznych, które miałyby uzasadniać dzisiejszą politykę i też uzasadnianie tych antagonizmów właśnie z Zachodem na przykład, co Orban bardzo intensywnie robił. Tu akurat te wątki historii zmagań z Imperium Osmańskim były trochę paradoksalne w epoce Orbana, no bo Orban z jednej strony, jak się zaczął kryzys migracyjny, no to wtedy przypomniał te wątki, kiedy Węgry broniły chrześcijańskiej Europy, tak, antemurale christianitatis, no właśnie obrona rubieży świata chrześcijańskiego przed islamskim imperium osmańskim. Natomiast równocześnie w związku z tym, no właśnie z chłodnymi relacjami z partnerami zachodnimi, on szukał wspólnych wątków również łączących Węgrów z Turcją czy innymi narodami turkijskimi. No więc właśnie, które oczywiście są, te związki historyczne są. No Węgrzy jednak byli ludem, który przybył ze wschodu, który miał różne interakcje z ludami turkijskimi. No więc było to takie właśnie paradoksalne napięcie. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądać za rządów Madziara, ale wydaje się, że on świadomie no, jednak nie chce w takim stopniu instrumentalizować historii i szukać w niej no właśnie uzasadnienia dla różnych antagonizmów. No, zresztą jeśli chodzi o tą historię z Imperium Osmańskim, no to jest historia sprzed 500 lat, tak? I to już nie jest dzisiaj żywy antagonizm. Zwłaszcza, że w tych następnych wiekach po Mohaczu ta historia z Imperium Osmańskim była no, nieoczywista. Jednak sułtanowie wspierali na przykład powstanie antyhabsburskie węgierskie, tak? Czy Franciszek Rako, czy Lajos Kossuth szukali schronienia w Turcji po klęskach w powstaniach antyhabsburskich. Jest takie ciekawe miejsce, które miałem ostatnio również okazję odwiedzić. Jest Park Przyjaźni węgiersko-tureckiej i co ciekawe, on się znajduje w miejscu innej takiej słynnej bitwy między Węgrami a Imperium Osmańskim, oblężenia Szigetváru. No więc jest to jakby przepracowane dzisiaj. Jest to miejsce, w którym są wielkie płaskorzeźby Sulejmana Wspaniałego i Nikoli Zrińskiego, czy Miklosza Zriniego, jak mówią Węgrzy. No więc mam wrażenie, że ten antagonizm już dzisiaj no jest w dużej mierze nieaktualny.
0: Tak, też pamiętam, jak kiedyś byłem, no bo przecież nie wszystko człowiek pamięta, czy natrafił w ramach swojej edukacji zaskoczony, że generał Józef Bema, więc no, ten jedna z najważniejszych postaci Wiosny Ludów, Powstania Węgierskiego, też po jego upadku schronił się w Imperium Osmańskim, nawet przyjął islam i imię Murat, a zginął pod Aleppo, tak? Miejscowości, którą tak dobrze kojarzymy w związku z wojną w Syrii. Ale to taka dygresja. Ja tylko jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo od samego początku, kiedy się Peter Modiar pojawił jako nadzieja na zmianę na Węgrzech, wiele osób to trochę jakby przestrzegało albo mówiło, że to jest człowiek o w sumie podobnym podejściu do spraw narodowych jak Viktor Orban, choć oczywiście no, daleki od tego, żeby, nie wiem, łamać praworządność czy przyjaźnić się z Putinem. Ale że właśnie ten jego język i odnoszenie się do emocji, do historii, do wielkości Węgier, no, że to będzie właśnie coś takiego, co będzie go... Szukam właściwego słowa, bo nie chciałbym właśnie przesadzić, ale no, ustawiało w roli takiego polityka o silnej konotacji narodowej, którą będzie akcentował. I tu przywołam też taki fragment z tego przemówienia, o którym pan mówił. Co Mohacz nam mówi z perspektywy 500 lat? Wierzę, że odpowiedzi nie ma w podręcznikach historii. Odpowiedź jest w każdym Węgrze, wspólnym losie, świadomości, że choć jesteśmy różni, to coś nas łączy, że jesteśmy spadkobiercami tej samej historii, że mówimy słowo matka w tym samym języku, mówimy dom w tym samym języku, mówimy ojczyzna w tym samym języku. No właśnie, to co to jest za język? Już z punktu widzenia politologicznego, powiedziałbym.
4: Tak, no myślę, że tutaj na pewno Peter Madziar się mocno odwołuje do tych wątków narodowych. Myślę, że robi to trochę inaczej niż Orban, właśnie mniej akcentując te antagonizmy czy z Zachodem, czy z sąsiadami, chociaż... Tutaj myślę, że będzie podobnie, chociaż może innym językiem, stawał w obronie mniejszości węgierskiej, które licznie zamieszkują sąsiednie państwa, Rumunię, Słowację, szczególnie ostatnio głośno było o mniejszości węgierskiej na Ukrainie ze względu na spory węgiersko-ukraińskie. Więc oczywiście zobaczymy, to są dopiero, no jesteśmy po kilku miesiącach jego rządów, więc myślę, że to się będzie... klarować stopniowo, natomiast no on ewidentnie wywodzi się z podobnego miejsca co Fidesz, chociaż no właśnie, ewoluował i myślę, że nie ma w nim takich resentymentów antyzachodnich, które no narastały w tych zwłaszcza ostatnich latach w Fideszie. Myślę, że też dosyć wyraźnie będzie się odwoływał do zmagań węgierskich z Rosją. No choćby za chwilę mamy w październiku okrągłą rocznicę powstania, no właśnie, rewolucji 56 roku stłumionej przez wojska sowieckie i tutaj myślę, że jednak akcenty będą inne. Orban, zwłaszcza im bardziej zbliżał się do Rosji, tym bardziej jakby relatywizował tę historię i jakby no w pewnym sensie wypierał tę historię zmagań z sowiecką Rosją. Dzisiaj no, widzimy jednak zmianę nastawienia Węgier. No, ostatnio wydaliły szereg dyplomatów rosyjskich, więc ta zmiana zaczyna przybierać też bardzo namacalne efekty i myślę, że tutaj będzie zdecydowanie inny język. Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc, na pewno jest to inny język niż tej dawnej lewicy czy liberałów węgierskich, którzy się o tych narodowych kwestii mocno dystansowali, co myślę, że też było przyczyną ich niepopularności, no bo jednak na Węgrzech no jest bardzo duże przywiązanie do tożsamości narodowej i to myślę, że jest też jednym z przyczyn sukcesu Madziara, że odebrał Orbanowi ten monopol na symbole narodowe i odwołania do historii.
0: No to mamy jeszcze 3 minutki, to szybciutko ostatni fragment z tego wystąpienia. Musimy dziś mówić o jedności, ponieważ mały naród nie ma luksusu osłabiania się. Nie mamy luksusu nastawiania Węgrów przeciwko Węgrom. Nie mamy luksusu budowania nienawiści z naszych sporów. No tu proszę wybaczyć, bo to jest takie tłumaczenie nie literackie, ale oddające to rozumiem, no to o czym premier Madior mówił. A ja chciałem zapytać, czy to jest też jakiś taki sygnał, nie tyle, że rozliczenia z reżimem Orbana może nie będą tak drastyczne, jak niektórzy chcieliby się spodziewać, albo czy to jest może wniosek z doświadczeń polskich, że łatwo zapowiadać rozliczenia, ale potem w zgodzie z prawem trudniej je będzie przeprowadzić. Czy też wreszcie to jest próba poszerzania ciągle tego poparcia dla Tisy, a sygnałem ma być to, że właśnie mimo wszystko tak, nie dzielmy się.
4: Myślę, że to jest próba odróżnienia się od tego podejścia Orbana, który bardzo stawiał na polaryzację i przeciwstawianie różnych grup społecznych. I to jest wyraźne odcięcie się. Być może to jest faktycznie próba poszerzenia elektoratu, chociaż dzisiaj poparcie ma jego partia sięgające 60%, więc myślę, że raczej to jest próba uniknięcia spadków w sondażach. No i w końcu myślę, że to jest taka próba odwołania się do wartości wspólnotowych, też w odróżnieniu od tej dawnej opozycji, która jednak była bardziej nastawiona na indywidualizm, więc w tym sensie jest to próba znalezienia jakiejś takiej innej ścieżki między Orbanem a tą dawną opozycją.
0: W każdym razie to wszystko było bardzo ciekawe, bardzo interesujące, a mieć relację naocznego świadka to wartość niezwykła. I pięknie za to dziękuję. Przypominam, był z nami pan dr Andrzej Sadecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Raz jeszcze wielkie podziękowania.
4: Dziękuję bardzo.
0: Państwu życzę dobrej nocy. Podziękowania też jeszcze dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Usłyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
6: My jesteśmy 50 lat w związku.
7: Myślimy, że trzeba być w związku.
8: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
9: Potrzebujemy związków, potrzebujemy, oczywiście.
10: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
11: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w Twoich rękach, a bieda to Twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje Ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
12: Autopromocja.
2: Reklama. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas. Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Protest na kolei coraz bliżej. Nadchodzą spore opóźnienia w kursowaniu pociągów. Wypadek autokaru w Szwajcarii mierzyje kilku obywateli Holandii. Sinfonia Varsovia doczekała się nowego lokum. Mieszkańcy okolicy mają jednak obawy. Minęła 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Już za godzinę zacznie się protest na kolei. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, a to oznacza spore opóźnienia. Akcja maszynistów to konsekwencja wczorajszego wypadku na przejeździe koło Przysuchy. W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła jedna osoba. O tym zdarzeniu głośno było też dziś w Sejmie, bo premier zapowiedział zaostrzenie kar za wjazd na przejazd na czerwonym. zielonym świetle. Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Kierunek wskazany przez szefa rządu i zapowiedź ministra infrastruktury m.in. odbierania prawa jazdy kierowcom wjeżdżającym na przejazd wbrew ostrzeżeniom popierają politycy koalicji. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński i poseł PSL-u Marek Sawicki.
16: Jak spojrzymy na przestrzeni lat, jak się zmieniały w Polsce przepisy, jak one były zaostrzane, to się przekładało w konsekwencji na bezpieczeństwo, na to, że było po prostu, mówiąc krótko, mniej ofiar na drogach.
17: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
15: Ale rzecznik PiSu, Rafał Bochenek, ma wątpliwości, czy zaostrzenie przepisów faktycznie jest rozwiązaniem problemu.
18: Wszyscy musimy przestrzegać tych przepisów, które już dzisiaj na pewno obowiązują. Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czego się doprowadzi. My dzisiaj powinniśmy skupić się na pewnej działalności też prewencyjnej.
15: Edukacji kierowców i lepszym oznakowaniu przejazdów. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: W Warszawie z kolei będą jutro protestować pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. W Solino od pół roku trwa rotacyjny protest głodowy w obronie zakładu i całego przemysłu wydobywczego na Kujawach. Agnieszka Wynarska.
19: Pracownicy Solino domagają się m.in. stworzenia rządowego programu zagospodarowania nowych złóż soli na Kujawach oraz rozbudowy magazynów strategicznych rezerw paliwowych. Od 180 dni w zakładach trwa rotacyjny protest głodowy, a na jutro zapowiadana jest pikieta w Warszawie. Manifestację w stolicy zwołał Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, więc będą też członkowie czy pracownicy z różnych części Polski. Zapowiada Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalniach Solino.
20: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
19: Solino należy do grupy Orlen, jest największym producentem solanki w Polsce. Produkuje sól spożywczą, wykorzystywaną w gastronomii, produkty do zmiękczania wody czy wyroby stosowane w przemyśle i rolnictwie. Posiada też magazyny, gdzie przechowywane są paliwa. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
14: Kilka osób zginęło, a kilka doznało obrażeń w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii, poinformowała lokalna policja. Rzeczniczka firmy turystycznej podała, że pojazdem podróżowali Holendrzy. Do wypadku doszło między miejscowościami w kantonie Gryzonia. Nie podano okoliczności zdarzenia. Według prasy szwajcarskiej autokar należał do holenderskiej firmy turystycznej OAD, która oferuje wycieczki po całej Europie. Wojska irańskiego korpusu strażników rewolucji islamskiej trafiły w cieśninie Ormus amerykańską jednostkę bezzałogową. Według Teheranu celem ataku był bezzałogowy statek zwiadowczy marki Saildrone. Szczegóły tego ataku oraz jego skutki pozostają tajemnicą. Saildrone to ogólna nazwa produktów amerykańskiej firmy, która projektuje i buduje autonomiczne jednostki nawodne, popularnie zwane dronami oceanicznymi. Na razie brak reakcji ze strony USA. Po 16 latach od pierwszych starań swoją siedzibę ma Sinfonia Varsovia. Budynki, w których kiedyś mieściła się Akademia Weterynarii, od teraz ma wypełnić muzyka. Na razie to sala kameralna do prób i całe zaplecze. A gdy trwało uroczyste otwarcie gmachu Sinfonii Varsovii na pobliskiej ulicy Stanisława Augusta, pojawił się napis "Stop poszerzaniu naszej ulicy". Mieszkańcy obawiają się, że przebudowana ulica stanie się parkingiem dla gości Sinfonii Varsovii, mówi jeden z mieszkańców, Piotr Trzaskowski.
21: Dzielnica przygotowała projekt, zaakceptowała go, wszystko za naszymi plecami. My się dowiedzieliśmy o tym od geodetów, którzy tutaj mierzyli podbudowę nasze działki. Teraz jest projekt na etapie uzgodnień z ratuszem, a więc nie jest jeszcze zakończony, nie jest przyklepany i liczymy na to, że to jest to okienko, w którym możemy zainterweniować.
14: Dzielnica rozbudowę tłumaczy bezpieczeństwem i apelem innych mieszkańców. Dedykowanego parkingu dla Sinfonii nie będzie, więc jak mówi Michał Szwajcer z Urzędu Dzielnicy na Pradze Południe, władze liczą na inne rozwiązanie.
22: Liczymy na to właśnie, że większość osób, które będzie chciało skorzystać z oferty kulturalnej tej instytucji, będzie docierało właśnie komunikacją publiczną. Nie jest naszym celem tworzenie parkingu pod Sinfonię.
14: Poszerzenie ulicy ma nieco uszczuplić także błonia elekcyjne, co nie podoba się części aktywistów. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przez całą noc w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na południu i Pomorzu mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Będzie to także chłodna noc. Miejscami temperatura spadnie do 6-7 stopni.
12: TOK FM.
0: na każdy temat, z każdej strony.
1: Dobry wieczór. Dziś czwartek i właśnie w czwartki będziemy prezentować Państwu najnowsze wydania podcastu Kalna i Pieski. Już teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z Karoliną Wiśniewską i pieskami właśnie.
2: Reklama. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Reklama. Dziś na tapet biorą czynność absolutnie niezbędną i codziennie obecną w życiu psa i jego opiekuna, czyli jedzenie. Co powinien jeść pies, żeby był zdrowy? Karma sucha, karma mokra, może barw? Skąd mam wiedzieć, jakie jedzenie będzie dla mojego zwierzaka dobre i jak poznać, że to, co je, i jednak mu nie służy? Nazywam się Karolina Wiśniewska. To jest podcast Kalna i Pieski, w którym rozmawiam o życiu z psami. Dziś jest ze mną Agnieszka Cholewiak-Góralczyk, ekspertka

0: sprawdzą, nad którymi się zastanawiam, jest również jedna z tych podstawowych. Czym będę ją karmić? I tu jest moje pierwsze pytanie do ciebie. Już nawet nie chodzi stricte o tę moją sytuację, ale w ogóle. Czym my, opiekunowie, powinniśmy się kierować, wybierając sposób żywienia, nie chcę powiedzieć karmę, bo to nie musi być karma, o czym pewnie za chwilę powiemy, sposób żywienia naszego psa. Jeśli mamy taką sytuację właśnie jak moja, że pojawia nam się nowy pies, albo jeżeli mamy psa, ale chcemy mu zmienić sposób żywienia, to co wziąć pod uwagę?
1: Przede wszystkim, jeżeli już wiesz, jest wybrany ten piesek, to jaki jest stan zdrowia tego pieska i co on teraz je, co je w tym momencie, do czego jest przyzwyczajony. Czy to jest szczeniak, czy to jest pies dorosły, czy to jest senior, bo to będzie wszystko różniło się od tych parametrów i trzeba też w tym wszystkim wziąć pod uwagę ciebie, czyli ile masz czasu, jaki masz budżet na przygotowywanie tego jedzenia, bo bez tego to nawet najlepsza dieta na papierze dla tego psa nie zadziała, bo ty nie będziesz jej stosować, bo nie dasz rady. Więc przede wszystkim trzeba szczerze zacząć od siebie. Na przykład nie mogę gotować, albo mogę gotować tylko w weekendy, a w tygodniu skupię się na dobrej jakościowo karmie komercyjnej. Takie coś. Że to nie jest tak, że musisz się zamykać na jeden model żywienia i absolutnie nic innego ci nie wolno, ale jak najbardziej możesz różnie postępować.
0: Zostajmy przy tym wieku, bo też od tego zaczęłaś, w zależności od tego, czy właśnie czy to jest szczeniak, czy to jest starszy piesek. W twojej książce przeczytałam takie zdanie: żywienie zmienia się wraz z wiekiem. Prawda czy mit? Trochę prawda, trochę mit. Czy mogłabyś to rozwinąć? Czy ten wiek w sumie ma znaczenie, czy nie?
1: Jeżeli chodzi o sam model, czyli że zdecydowałaś się na przykład na dietę barw, na dietę gotowaną, na to, czy jesteś na karmie, no to ten model może zostać przez całe życie tego zwierzaka. Ale zależnie od tego, w jakim jesteśmy stadium rozwojowym, czy to jest szczeniak, czy to jest potem już junior, czy mówimy o psie dorosłym, czy seniorze, będzie potrzebował nieco innej podaży energii, składników odżywczych. Duże znaczenie ma też, co będziesz chciała robić z psem. Czy to będzie pies sportowy, pracujący, pies kanapowy. Także tutaj też będzie inna podaż tej energii, więc ogólnie model możesz mieć taki sam całe życie, ale dostosowujesz go do różnych etapów tego życia.
0: To powiedzmy sobie może, zróbmy sobie taką mapę. Jakie opcje mamy do wyboru? Karma sucha, karma mokra, barw, coś jeszcze?
1: Dieta gotowana, czyli taki powiedzmy odpowiednik tego barfa, tylko w wersji gotowanej. Część ludzi też lubi taką dietę typowo domową, tak to nazwijmy, bo lubią na przykład dodatek ryżu, żeby był w tej diecie, albo większa ilość też węglowodanów, z wielu względów, czasami też finansowych, dlatego że mięso jest drogie, a takie rozwiązania obniżają koszt tej diety. I dalej to może być wartościowym modelem żywienia.
0: To wyjaśnijmy może, bo być może nie wszyscy wiedzą, czym jest ten barf?
1: To jest biologicznie odpowiednie surowe pożywienie, mówiąc po polsku, czyli w dużym skrócie to jest dieta, która polega na tym, że mamy w niej surowe mięso, które stanowi podstawę diety. Możemy mieć tam, ale nie musimy, to jest tylko opcja, mięsne, surowe kości. Możemy zastąpić kości suplementami, także to jest żaden problem. W przypadku piesków dajemy też warzywa, troszeczkę można dawać owoców i mają też podroby swoje miejsce w takiej diecie, ale w niedużej dawce. Także to może być kosztowna dieta przy dużym piesku.
0: Czyli dieta barw i dieta gotowana to jest coś innego? Czy to jest to samo? Czy się pokrywa?
1: To jeżeli mówimy o diecie barw, to możemy mówić też o jej gotowanym odpowiedniku. Będzie się różnić od tej diety tylko tym, że będzie w wersji gotowanej. Oczywiście tej wersji bez kości. Także suplementy zostają, bo muszą być też suplementy w tego typu diecie, bo w każdej karmie, którą pełnoporcjowej, którą podajemy pieskowi, mamy też odpowiednie suplementy, które sprawiają, że nie będzie psu brakowało czy to jodu, dawcy tarczycy, czy to wapnia, żeby kości były mocne i zęby, tak? Więc to samo my musimy w warunkach domowych zapewnić i to jest żaden problem, bo wszystkie suplementy są w Polsce bardzo łatwo dostępne, specjalne dla piesków.
0: A czy któraś z tych form jest twoim zdaniem najlepsza? W takim idealnym scenariuszu wyobraźmy sobie, że mamy opiekuna, który ma czas, ma środki, szuka najlepszej opcji żywieniowej dla swojego psa.
1: W obecnych czasach, w obecnym świecie to według mnie ten gotowany odpowiednik diety barw w przypadku piesków, a w przypadku kotów zwykła dieta barw. I mówię to po latach doświadczeń z oboma modelami diety na tysiącach pacjentów i psy generalnie najlepiej funkcjonują, jeżeli to mięsko mamy lekko podgotowane, poprawiona jest jego strawność i mamy też tam dorzucone warzywa, trochę owoców, urozmaicenie. Jajko też dodajemy do takiej diety, więc po latach doświadczeń to jest mój number one. Na drugim miejscu będzie dieta surowa, czyli barw dla piesków. Później dobrej jakości karmy komercyjne mokre. a dopiero później karma sucha.
0: Westchnęłaś przy tej karmie suchej. Czy to jest ten sposób pożywienia, którego ty

0: nie rekomendujesz?
1: Ja wiem, po co istnieje sucha karma, wiem, że jest potrzebna, przydaje się na przykład na wyjazdach. Tutaj, jeżeli mówimy chociażby o psach dużych ras, to też ogranicza koszty żywienia takiego zwierzęcia. Ale jednak my mówimy tutaj o pokarmie, który jest bardzo mocno przetworzony. Wiąże się z ryzykiem, z roztoczami, czyli dla alergików to nie jest dobra opcja. Mykotoksyny, często są skażenia też w tych karmach, a normy są tak naprawdę z ludzkiego przeniesione. Pies jest wielokrotnie mniejszy. Więc tych ryzyk jest po prostu zbyt dużo związanych z tymi karmami suchymi, żebym mogła to bez westchnienia polecać, tak?
0: A jeśli ktoś nie czuje się dobrze w tym gotowaniu, nie ma czasu, nie potrafi, różne mogą być przyczyny i zastanawia się właśnie, czy karma sucha, czy mokra, to jednak ta mokra jest lepszą opcją?
1: Powiedzmy też sobie, że psy lubią jeść, kochają duże objętościowo posiłki. Karma sucha to 350-400 kalorii w 100 gramach. Karma mokra 70 do 110 powiedzmy kalorii w 100 gramach. Czego piesek dostanie więcej i będzie szczęśliwszy, a się nie upasie. Jednak tej karmy mokrej, która jeszcze zawiera też odpowiednią dawkę wody, więc dla tych piesków, które mają czy to problem z nerkami, czy to nie piją odpowiednio, są ciągle odwodnione, też jest lepszym wyjściem, tak? Tak.
0: No to też mogę podzielić się własnym doświadczeniem, że rzeczywiście dosyć długo karmiłam psa karmą suchą i też po konsultacji z nefrolożką, kiedy pojawiły się problemy z nerkami, żeby przejść na karmę mokrą, bardzo nam się poprawiły wyniki badań, zdecydowanie. No i też nawet mniej piję, bo to też ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że właśnie karma mokra ma więcej wody, więc to zapotrzebowanie na wodę już w tej karmie mokrej się jakoś tam zbiera po prostu. Dobrze, to kolejne pytanie, jak decydujemy się na wybór, no zostańmy na razie przy karmie. Na co zwracać uwagę w tym sensie, jak czytać etykiety? Bo bardzo często na wszystkich takich nawet różnych profilach w mediach społecznościowych wszyscy mówią, żeby uważnie czytać etykiety. Ale to na co zwracać uwagę na tych etykietach tak naprawdę?
1: Etykiety są podstępne, no bo jeżeli generalnie producent ma się czym chwalić, to etykieta będzie bardzo prosta. Będzie dokładnie opisany skład, od pierwszego miejsca wiemy, wszystko rozumiemy, co w tym składzie jest. Zazwyczaj nie są to bardzo długie składy. Ale jeżeli producent nie ma się czym chwalić, to na przykład zamiast opisywać na początku listy, że jest tam mięso danego typu, to pisze, że jest tam świeży kurczak. A na drugim miejscu daje mączkę jakąś kukurydzianą albo kukurydzę. Świeży kurczak to jest produkt przed odwodnieniem. To jest 70% około wody, tak? Więc tak naprawdę bardzo często ta kukurydza powinna być na pierwszym miejscu składu, ale przez to, że używamy takiego zabiegu, pojawia nam się kurczak, więc opiekun patrząc pobieżnie, okej, to jest mięso na pierwszym miejscu, to będzie dobra karma, łapie się na oszustwo, tak naprawdę kupuje karmę, gdzie tego składu najwięcej dominuje kukurydza.
0: Ciekawe to jest. A propos właśnie też często widzę, że producenci chwalą się tym, że mają karmę bez zbóż. To rzeczywiście jest istotne, żeby ona nie miała tych zbóż? To jest jakoś szkodliwe dla psów?
1: To zależy od tego, czy mamy pieska alergika, bo rzeczywiście te zboża mogą być dość wysoko jako taki alergen dla zwierzaków. Więc tutaj musimy wziąć pod uwagę, jakie są potrzeby naszego psa. Niewielki dodatek nie jest jakiś bardzo szkodliwy dla zwierzaków, ale znowu, w tej karmie szukamy przede wszystkim mięsa, szukamy wartościowych składników, tak? A nie to, żeby kupować w drogiej cenie zbożowe dodatki, także.
0: Czyli im więcej mięsa, tym lepiej.
1: Jeżeli mówimy o zdrowym piesku, tak, to oczywiście nie jest takie proste, bo może wyglądać w składzie, że na pierwszym miejscu jest to mięso, a mamy potem w 5 smakach ziemniak rozbity na różne smaki, tak, czyli będziemy mieć ziemniaki suszone, płatki ziemniaczane, jakiś gluten ziemniaczany, więc jak pozbieramy znowu to do całości, to ziemniak wygrywa, tak? Więc też na takie sztuczki możemy się złapać. I generalnie wszystko zależy od takiego, jakiego mamy psa. I to jest też bardzo ważne, jaką karmę ten pies jadł całe życie. Bo nie możemy robić tak, że pies był na karmie, która miała mało mięsa, miała niską zawartość białka, bo musimy też zwracać uwagę nie tylko na sam skład, gdzie są składniki, ale też na analizę.
0: Co to znaczy?
1: Jest coś takiego na składzie, takie cyferki, analiza, gdzie mamy białko, tłuszcz, ile tego się w tej karmie będzie znajdowało i powinniśmy na to zwracać uwagę, bo dzięki temu możemy porównać jedną karmę do drugiej. W karmie może być na przykład 30% białka opisane, albo może być 40% na przykład, a nasz piesek całe życie był na karmie, która miała 26% białka. Więc jeżeli damy mu od razu karmę, która będzie miała 40% białka, po dużym skrócie, to może zostać biegunki, bo jego mikrobiom w brzuchu nie jest przygotowany na taki szok. Więc lepiej wtedy przejść przez karmę, która ma 30%, do wyższego. I dlatego potem na forach się czyta, te karmy wysokomięsne, z nimi jest coś nie tak. Mój piesek miał po tym biegunkę.
0: Tak, potwierdzam. Właśnie śledzę ostatnio bardzo intensywnie te fora i rzeczywiście często są takie komentarze.
1: Za szybko. Mikrobiom musi się przygotować. Także jeżeli zrobimy to z głową, przechodząc stopniowo, jak najbardziej brzuch da radę. Oczywiście są takie żelazne psy, które zjedzą wszystko, a z opakowaniem nic im nie będzie. No ale mówimy o takim standardowym, zwykłym piesku, którego raczej chcemy postępować powoli, bo taki opiekun się po prostu zniechęci. Posłuchałem dietetyka, kupiłem tą lepszą mięsną karmę i okazało się, że to nie był strzał w dziesiątkę. Więc nie szalejcie, drodzy słuchacze, tylko powolutku przechodzimy. Lepsza karma i potem lepsza, patrząc jak zwierzak się załatwia, jak brzuszek, jak linia, jak się czuje. Tak jak ty widziałaś zmianę u swojego psa, jak zmieniłaś karmę na mokrą.
0: Czyli jeżeli na przykład, to będzie też moja sytuacja, adoptujemy dorosłego psa ze schroniska, który w tym schronisku miał jakiś sposób żywienia, to jeżeli mamy taką możliwość, to zapytać się, czy wolontariusza, czy opiekuna, co ten pies jadł przez ostatnie miesiące?
1: To jest super ważne, żebyś właśnie to wiedziała już na etapie, jak się przygotowujesz do zakupu karmy, żeby nie kupować na ślepo. Bo czasami dobrze jest, żeby tego mikrobiomu gwałtownie nie zmieniać u zwierzaka. Jeżeli karma była przyzwoita, którą dostawał w schronisku, bo różnie bywa, to wszyscy wiemy, są takie miejsca, gdzie naprawdę ten pokarm nie jest dobrej jakości, wtedy trzeba, ryzykując biegunki, zmieniać ten lepszy, bo to byłoby po prostu niezdrowe dla zwierzaka. Ale jeżeli jest przyzwoita, kontynuujesz ją przez około 2 tygodnie, żeby piesek się zaadoptował do mikrobiomu w twoim domu, żeby powoli przechodził przez te wszystkie zmiany. Możesz mu włączyć na przykład babkę płeżnik na start, czyli żeby dożywiać ten mikrobiom, brzuszek, żeby się normował. I po tych 2 tygodniach stopniowo zwiększasz tą ilość białka do docelowej, do tego, czego potrzebuje twój pies.
0: Stopniowo to znaczy, że miksujemy te karmy, w tym sensie, że dajemy trochę tej starej i trochę już tej nowej, zwiększając stopniowo ilość tej nowej karmy?
1: Dobrze, można to robić w taki sposób, albo to jest prostsze dla opiekunów moim zdaniem. Jeżeli pies takie 3 posiłki dziennie, to na jeden z tych posiłków wprowadzasz nową karmę, na 2 pozostałe zostawiasz starą. Bo to też jest wygodniejsze, jak przechodzisz z suchej karmy na mokrą, tak? No bo mieszanie suchej karmy z mokrą może zrobić ci rewolucję w brzuchu. Nie musi,
0: dużo osób tak robi, czyli takie mieszanie i suchej, i mokrej przy jednym posiłku jest, no lepiej tego unikać.
1: No znowu, może się coś wydarzyć, może nie. Tu mówimy o piesku, którego jeszcze nie znasz pod kątem brzuszkowym. Ja mam psa, który może zjeść wszystko i nic mu nie będzie, także tutaj mam dużo łatwiej, więc jemu mogłaby mi wymieszać pewnie dietę surową, dietę gotowaną, posypać to suchą karmą i polać jajkiem i nic mu się nie stanie, tak? Ale zwykły, przeciętny piesek, który ma dość ubogi ten mikrobiom, przeszedł różne choroby, przeszedł też różne traumatyczne wydarzenia, bo tu mówimy o piesku po schronisku, więc to zawsze jest też problemem, tak? On może być przywiązany do swojego jedzenia, bo to było na przykład pierwsze jedzenie, jakie dostał w tym schronisku, wcześniej był głodzony. Więc jak mu za szybko zabierzesz to jedzenie, budując jednocześnie z nim więź, z punktu widzenia behawioralnego, no to będzie słabo, on się będzie bał, gdzie jest moje żarcie. Ja nie znam tego, co ty mi dajesz. Daj mi moje jedzenie.
0: Bardzo ciekawe. A jeszcze wracając do tych etykiet, bo zastanawia mnie jedna rzecz. Często w przypadku produktów dla ludzi, kosmetyków, no w zasadzie wszystkiego, często się mówi, że im krótsza etykieta, tym lepiej. I zastanawiam się, czy w przypadku karm ta zasada też się sprawdza i to mogłaby być jakaś wskazówka dla naszych słuchaczy, że im krócej, tym lepiej?
1: Generalnie tak, bo musimy zwracać też uwagę na dodatki technologiczne. Karma nie powinna mieć barwników, kolorantów, tych wszystkich rzeczy, bo to jest dodawane, jeżeli karma nie ma zbyt dobrej jakości i tą jakość karmy producent chce poprawić, żeby na przykład wizualnie lepiej wyglądała. Psu wszystko jest jedno, jaki kolor ta karma będzie miała. To jest wszystko pod opiekuna, żeby nie widział, że ta karma nie wygląda zbyt dobrze, tak? Także jak najbardziej można też się tym kierować, ale mogą być też kiepskie jakości karmy z krótkimi składami. Niestety. Także nie unikniemy czytania.
0: To też jeszcze ważny, być może drażliwy punkt, mianowicie cena. Czy wysoka cena świadczy o... zawsze musi świadczyć o dobrej jakości karmy?
1: Nie. Jeżeli chodzi o wysoką cenę, nie. Za to niska cena zazwyczaj świadczy o niedobrej jakości. Dlatego, że nie kupi się w tym momencie na rynku odpowiedniej jakości surowców za małe pieniądze. Nie da się, te czasy już minęły, tak? Także super niska cena. Oczywiście nie mówię o sytuacjach promocji, kupujemy więcej opakowań i to jest karma, którą już znamy, że jest dobra, bo to jest inna sprawa, ale karma z gruntu, która zawsze ma bardzo niską cenę, jak przeczytamy skład, to zazwyczaj nie ma tam nic dobrego, bo nie może być, tak? Także raczej nisko wyższa, średni budżet, na to patrzymy. W średniej półce możemy znaleźć zarówno bardzo dobre, jak i bardzo kiepskie, a wysokie będziemy mieli, moim zdaniem, tak pół na pół. Takie karmy, na które musimy uważać, gdzie pieniądze są wpompowane w marketing i muszą się po prostu zwrócić i bardzo dobre jakościowe karmy etyczne też polskich firm.
0: Czyli co w takiej etykiecie powinno nam zapalić czerwoną lampkę i jakiej karmy absolutnie nie bierzemy?
1: No jeżeli właśnie widzimy, że mamy długą listę dodatków technologicznych, słowa tam, których nie rozumiemy, sprawdzamy je sobie w tych czatach różnych i wychodzi nam, że to nie jest nic dobrego, to nie bierzmy takiej karmy. Jeżeli mamy te sztuczki producenta, o których mówiłam, czyli ziemniak w pięciu smakach, tak, no to dobry producent nie robi czegoś takiego, bo nie musi tego robić, tak, bo wszystko jest jasne. Jeżeli człowiek bierze karmę, etykietę i czyta i nie rozumie nic z tego, to wygląda jakoś dziwnie, to zaufajmy temu, co czujemy, odłożyć tą karmę, pójść do domu i poczytać, posprawdzać, jak to wygląda. Fajnie by było, gdybyśmy byli w czasach, gdzie można polecać śmiało jakieś karmy, jak to wygląda na rynku, ale one się zmieniają z miesiąca na miesiąc ze względu na to, jak wygląda dostępność surowców. Więc coś, co jest na dzień dzisiejszy dobrą karmą, za tydzień może już nie być dobrą karmą. Więc to nie jest zadanie, które możemy zrobić raz w życiu psa, tylko musimy je ponawiać ciągle i sprawdzać. Bo miałam chociażby w tym roku przypadek dwóch piesków chorych na trzustkę, gdzie zmienił się skład karmy. Pani nie sprawdziła.
0: Naprawdę?
1: Była o 2% tłustsza niż poprzednia wersja tej karmy. Obydwa psy dostały zapalenia trzustki. Ledwo przeżyły.
0: O kurczę, czyli nawet jeżeli mamy psa i karmimy go od lat karmą, zawsze kupujemy tą samą, to bezpiecznie jest zerknąć na ten skład, czy ona naprawdę jest taka sama.
1: Tak, bo jeżeli karmimy od lat, to duża szansa, że to już nie jest to, co kupowaliśmy na początku.
0: Bardzo ciekawe. No to mnie zaskoczyłaś, muszę przyznać. A też taką nowością dla mnie, nie widziałam tego wcześniej, jak szukałam karmy dla swojego psa, fakt, że to było naprawdę już dawno. Są takie karmy suche, tylko teraz nie jestem pewna, czy dobrze przytoczę tę nazwę. Tłoczone na zimno? Coś takiego?
1: Mniejsze przetworzenie, więc generalnie jakbyśmy robili sobie gradację jeszcze suchej karmy od najgorszej do najlepszej, to te byłyby lepsze, ale od nich jeszcze lepsze będą karmy liofilizowane. Takie karmy, gdzie poddajemy już gotową, powiedzmy, tą pulpę całą, procesowi liofilizacji jest dzielona na chrupki. Dlatego, że tam mamy znowu mniejszy stopień tego przetworzenia i często są to karmy o większej zawartości tego surowca mięsnego.
0: O, to bardzo ciekawe.
1: To jest też nowość na rynku.
0: Tak, nowość. Nowość. Dobrze, to załóżmy, że wybraliśmy jakiś model żywienia dla naszego psa. Po czym poznać i ile czasu dać sobie na to, że to nie był dobry wybór? Jakie sygnały ze strony psa powinny nas zaniepokoić?
1: Jeżeli pies nie chce tej karmy jeść, zagrzebuje, zakopuje albo wymiotuje tuż po zjedzeniu, no to znaczy, że ta karma niekoniecznie mu służy. Czyli takie objawy, które występują bardzo szybko. Generalnie u psów objawy nietolerancji czy alergiczne objawy pojawiają się dość szybko, zgodnie z najnowszymi badaniami. Kot jest bardziej podstępny, bo u niego objawy do 2 tygodni mogą wystąpić po włączeniu nowej karmy. Więc to, na co się przygotowujemy, że wprowadzamy jeden nowy element naraz, czyli nie testujemy od razu 5 karm, każda na inny posiłek, tylko jak wprowadzamy jedno, to dajmy sobie kilka dni, żeby przyjrzeć się tej jednej karmie. Kupa może być przez pierwsze dni gorsza, bardziej rozluźniona, to jest normalne, ale jeżeli to się nie zmienia, to znaczy, że ta karma albo za szybko wprowadziliśmy w za dużej dawce od początku, albo ta karma nie będzie odpowiednia dla tego pieska. Ale pierwszy sygnał to pies nie chce jeść, zagrzebuje, dla nas ta karma jakoś dziwnie pachnie, wygląda tak nietypowo, nie podoba nam się jej kolor, nie podoba nam się zapach, tak? To jest pierwszy sygnał alarmowy, że to chyba nie jest dobrej jakości produkt. Też może być super karma, a pies po prostu znowu może być przyzwyczajony do niższej podaży białka i nie da rady jej odpowiednio strawić, będzie miał objawy gastryczne, więc wtedy znaczy, że za szybko działaliśmy i karma jest okej. Zostawmy ją sobie w domu, ale przejdźmy te etapy pośrednie.
0: Powiedziałaś pierwsze dni, to znaczy ile? Tydzień? 2 tygodnie?
1: 3 do 5 dni. Zazwyczaj już wtedy wszystko wiadomo.
0: Okej. Też w twojej książce jest taki rozdział Kupa prawdy ci powie o takiej śmiesznej nazwie. No właśnie, co nam powie? Na co patrzeć? Kiedy jest okej, a kiedy jest nie okej?
1: No kiedy nie możemy jej zebrać, żeby posprzątać, to wtedy nie będziemy w dobrej sytuacji, tak? Bo znaczy, że jest za luźno. Przez pierwsze 2-3 dni taka sytuacja może się zdarzyć. I to jest normalne, ale jeżeli to trwa albo ta kupa robi się coraz rzadsza, to już nie jest dobrze. Tak samo, jeżeli kupa ma nietypowy kolor, robi się jakaś intensywnie żółta, ta karma taka nie jest, robi się na przykład zielona, może za szybki mamy pasaż, żółć się nie wybarwia, tak? Czyli coś tam w tej karmie u zwierzaka nie gra. Jak się pojawi krew, no to może być też objaw jakiegoś tutaj dużego problemu i powinniśmy taką karmę odstawić. Może to nie mieć wspólnego z karmą, może chodzi o to, że nasz zwierzak ma pasożyty, które jak zmieniamy karmę, zmieniamy mikrobiom zwierzaka, osłabiamy go, się ujawniają. To też się zdarza. Więc znowu, nie zakładać, że to wszystko będzie od karmy, bo tego nie wiemy. Odstawić to, co wprowadziliśmy jako ostatnie i obserwować. Spadać kupę na pasożyty, bo pasożytów mamy strasznie dużo.
0: Wspomniałaś też o alergii w międzyczasie. Po czym poznać? Jakie mogą być objawy alergii?
1: Może zacznijmy od tego, że mamy coś takiego jak nietolerancja i alergia. To są dwie różne rzeczy. Tak jak u ludzi jest nietolerancja laktozy. Tak, czyli taka reakcja, wypiję laktozę i spędzę całe południe w łazience. U piesków też mogą być tego typu nietolerancje. A alergia to jest wtedy, kiedy reaguje nam układ odpornościowy, czyli pojawiają się większe problemy ze zdrowiem, które nie ustępują tak łatwo, tak? Zwierzak może się wydrapywać, może mieć zapalenie uszu, czasami może być tak, że ma zapalenie tylko w jednym uchu, wylizywać się między łapkami, mogą się pojawiać zmiany skórne, oczka płaczą, nasila się refluks u niektórych pacjentów też, może pojawić się ulewanie, czasami krew w kale. Także może być tego naprawdę dużo.
0: I jak to sprawdzamy? Sprawdzamy to po prostu przez odstawienie różnych elementów diety, czy są na to jakieś badania, takie jakby analogiczne do naszych ludzkich testów?
1: Nie ma wiarygodnych badań na alergie pokarmowe i jedynym rozwiązaniem jest właśnie dieta eliminacyjna. Tyle, że zwierzaka mogą uczulać dodatki technologiczne do karm, więc bezsensownym jest robienie takiej diety na karmie, bo nie wykluczymy, że on ma problem z dodatkami technologicznymi, a tak jest coraz częściej, a nie z jakimś białkiem. Okazuje się, że pies, który z karm nie mógł już nic praktycznie jeść, mięsa potem może jeść wszystkie, a nie może jeść po prostu żadnej karmy. To jest częsta droga. Trzeba wtedy siłą rzeczy gotować i opiekunowie przychodzą w takich przypadkach, jak już są zdesperowani, bo ich pies nie ma już co jeść. Więc można zacząć wcześniej tą drogę wykluczania produktów i zacząć z dietetykiem pracę z dietą gotowaną, eliminacyjną.
0: Wspomniałaś też o refluksie. Ja mam wrażenie, ale to może mój algorytm mi tak podpowiada, że jakoś dużo jest ostatnio treści, nawet na tym Instagramie, które gdzieś tam opisują, po czym poznać, że pies ma refluks i co z tym zrobić. Tylko no, pytanie, czy rzeczywiście tak jest. No, ale właśnie, po czym poznać, że pies ma refluks i co to w ogóle jest za problem?
1: To jest problem, kiedy treść pokarmowa cofa się nie w tą stronę, idzie gdzie powinna, tak? Pali po prostu przełyk, psuje jest bardzo niedobrze, odczuwa mdłości. Najczęściej widać to po tym, że takie zwierzęta mają problemy ze spaniem w nocy, chodzą, odbija im się, mogą ulewać też pokarm, mlaskają bardzo dużo, liżą powietrze, liżą wokół miski. Często też nerwowo już potem łapki wylizują. Także raczej ciężko to przegapić, że mamy tutaj objawy refluksu. Ale to też lekarze później, jak robią badania endoskopowe, żeby sprawdzić, co się dzieje tam w środku pieska, czy mamy problemy, na którym etapie, dlaczego ten pokarm się cofa, to też mogą ocenić, jak ten przełyk wygląda, jak duży tutaj jest problem z refluksem. Więc to jest dość ważne, żeby się do lekarza z tym zgłosić, bo to może się rozwijać do stanów potem takich nowotworowych.
0: Czyli to nie musi być związane z nową dietą. To może być równie dobrze przypadek psa, który od dawna ma swoją dietę i nagle go ten refluks łapie.
1: Robi się starszy, tak. Brał jakieś leki, rozwinęła się jakaś choroba, coś takiego się u niego pojawiło zdrowotnego. Więc to jest działanie, które nie powinno być rozwiązywane samą wizytą dietetyka, zmianą diety. To będzie część planu, ale powinien taki piesek pójść przede wszystkim do lekarza.
0: Dobrze, to zacznijmy segment duży, ważny o prawidłowych nawykach żywieniowych. W przypadku ludzi często się mówi, że my ludzie powinniśmy jeść mniej więcej o tych samych porach i zastanawiam się, czy u psów też tak jest.
1: Raczej tak, bo inaczej pies nas zje o danej porze, kiedy nie było posiłku i też organizm się przygotowuje już na to, że o tej porze będziemy jeść. Procesy wszystkie w maszynie psiej ruszają, więc jest to dobrym rozwiązaniem w naszych czasach, kiedy możemy sobie na to pozwolić, żeby zwierzaka regularnie karmić.
0: Tak, ale to jest rzeczywiście niesamowite. Mój pies bardzo... Rano to tak jeszcze nie, bo ten poranek nam się różnie rozpędza, ale po prostu wieczorny posiłek, on dobrze wie, kiedy to jest godzina 18 i to jest tak, że jakby chwilę przed 18 on już zaczyna podchodzenie i sprawdzanie, a jak ja na przykład coś robię, no to po prostu 18:02 to siedzi mi niemalże na twarzy i tylko po prostu czeka. Mój poprzedni pies też tak robił. One tak robią, bo one po prostu są głodne, bo po tylu godzinach jakby ten organizm się fizycznie domaga jedzenia, czy skąd to się bierze, że to jest tak dokładne?
1: One są fizycznie już nastawione na pobieranie pokarmu na tą godzinę. No i też myślę, kwestia przyzwyczajenia. Wydaje mi się, że jednak psy i koty znają się na zegarku.
0: Jednak.
1: No bo jak zmiana jest czasu, to jakimś sposobem dalej przychodzą o tej 18, która przecież jest 19 teraz, więc o co tu chodzi?
0: To prawda, to prawda. Ale to ile razy dziennie karmić psa?
1: To zależy od wielkości tego psa. Jeżeli są rasy małe, no to rasy małe musimy częściej karmić, dlatego że one potrzebują więcej energii względem tego, jak małe są. Czyli taki mały piesek, powiedzmy, może nawet zjadać 10% swojej masy ciała w pokarmie. Tak dużo tego pokarmu potrzebować, a pies wielkiej rasy 2%. To jest znaczna różnica. Małe psy są bardziej narażone na spadki cukru, na hipoglikemię. Więcej też energii zużywają, żeby ogrzać swoje ciało, żeby funkcjonować. Więc jak kolibera. Powinniśmy im mniejszy pies, tym częściej dawać takiemu zwierzakowi posiłki.
0: A mały pies to mówimy o psie do 10 kilo, czy...
1: To jak 10 to? Kilo to już taki średni by był. Mhm. Jeżeli chodzi o takie psy toje, takie super malutkie, no to do 3,5 kg będziemy mieć takie toje, tak załóżmy. Później mamy psy małe, do 6-7 kg, 8. To znowu zależy od rasy, jakie będzie miał długie łapki. A te 10 kg to już bym wrzucała do 20, do takich średniaków, tak? Później duże, a potem olbrzymy.
0: Czyli te maluchy karmimy 2-3 razy dziennie?
1: Takie toje, to 4-5 razy dziennie.
0: 4-5 nawet?
1: Tak.
0: I mniej więcej starać się tak to porozkładać, no to może być trudne logistycznie, żeby była taka sama odległość
1: czasu. Nie trzeba.
0: Okej.
1: Okay. Pies się też do tego dostosuje, przyzwyczai. Można też zawsze podkarmić jakimś smaczkiem takiego malucha. Także małe pieski, pamiętamy, że częściej, bo bardziej są narażone po prostu, że spadnie cukier, on ma zasłabnąć.
0: A takiemu dużemu psu raz dziennie wystarczy, czy dwa lepiej?
1: Są psy, które lubią raz dziennie, ale duży pies tu często jest narażenie na skręt żołądka. Więc raz dziennie wielki posiłek to większe ryzyko, moim zdaniem. Więc lepiej to podzielić na dwa posiłki.
0: Dwa mniejsze. A kiedy karmimy? Bo to też bardzo różne opinie są. Przed spacerem czy po spacerze?
1: To znowu, jeżeli mówimy o takich małych tojach, malutkich rasach, gdzie ryzyko skrętu nie będzie tej jakiejś znaczącej i też ta dawka pokarmu nie jest ogromna, bo mamy to podzielone na mniej tych porcji w ciągu dnia, to możemy i tak, bo ten spacer to też, nie mówię to o jakichś sportach czy wydarzeniach tego typu, nie będzie, nie wiadomo jakim wyzwaniem dla takiego pieska, ale wszystkie psy średnie, duże, olbrzymy, to lepiej karmić po tym spacerze, szczególnie jeżeli pies bardzo lubi być na nim aktywny, biegać, skakać, szaleć i odczekać, jak wrócimy tak z godzinkę i dopiero nakarmić.
0: To długo, bo czym to grozi? Czym jest ten skręt żołądka? Bo też może nie wszyscy słuchacze wiedzą.
1: Jeżeli będzie tak bardzo, bardzo ten żołądek wypełniony, to nieprawidłowo się skręci, stąd jest ta nazwa, co spowoduje, że odetnie się tam dopływ krwi do dalszych organów i pies po prostu może umrzeć z powodu niedokrwienia dalszych organów, mówiąc najprościej jak się da. To jest bardzo bolesne, bardzo niebezpieczne dla takiego pieska i trzeba szybko reagować, jak tylko coś się zaczyna ze zwierzakiem dziać po spacerze, na którym na przykład było bardzo dużo karmienia. Ale równie dobrze możemy wszystko robić idealnie, a pies z tendencją do skrętu i tak może go dostać. Miałam pacjenta, który się skręcił po wypicie łyka wody na spacerze.
0: A to jakie psy w takim razie mają tendencje? Powiedziałaś, że duże?
1: Wszystkie, które mają szeroką klatkę piersiową. Także dobermany, ale też, jeżeli mówimy tutaj o goldenach, też labradory też mogą. Ostatnio miałam setera po skręcie. Także tak sobie wyobrażajmy to. Ale to nie znaczy, że każdy inny mniejszy pies od tego jest na pewno na 100% bezpieczny. Także może się u niego zdarzyć.
0: Ja pamiętam, kiedyś właśnie byłam na nocnej opiece ze swoim psem i wpadł opiekun, pan z labradorem właśnie, który, no, pan podejrzewał, że miał skręt żołądka i też od razu jakby wszyscy, wiadomo, bez kolejki, no bo to jest sytuacja bardzo, bardzo nagła i rzeczywiście, no, wyglądało to dramatycznie. Czyli jeżeli mamy takiego dużego psa, no to i planujemy ten posiłek, to lepiej po prostu zrobić to tak, żeby on po tym spacerze mógł sobie na spokojnie odpocząć.
1: Tak, żeby nie jadł jeszcze taki zekscytowany, taki cały pobudzony, ziajający, dyszący, tak? Musimy wyczuć ten odpowiedni moment. A jeżeli chcemy karmić przed, to znowu musimy odczekać, zanim pójdziemy na spacer.
0: Dużo też mówi się o tym, żeby nie dawać psu tej karmy cały dzień, w sensie, żeby ona nie była do niego cały czas dostępna, że po prostu mamy godzinę karmienia i pies wtedy je, skończy i po prostu zabieramy. I nawet jeżeli on nie doje do końca, to i tak zabieramy. Czy to jest rzeczywiście prawidłowa technika, czy nie do końca?
1: To znowu zależy od psa, bo jeżeli mówimy o psie, który jest chory, który potrzebuje jednak cały czas, żeby to jedzenie było dostępne, bo my nie wiemy, kiedy wejdą mu leki, zadziałają, że nie będzie czuł mdłości, będzie chciał zjeść, nie? Zachowanie takiego jedzenia nie byłoby dobre. Ale też musimy pamiętać, żeby je wymieniać często na świeże, żeby to był taki dostęp czegoś, co jest pachnące i rzeczywiście zachęcające tego zwierzaka, a na pewno wymieniać ten pokarm w tych stałych godzinach karmienia, że on wie, że będzie nowe jedzonko, tak? Jeżeli chodzi o zdrowe zwierzaki, to generalnie tak, w godzinach stałych podajemy posiłki, a pomiędzy tym to jakieś smaczki podczas ćwiczenia z pieskiem, podzielić się kawałkiem jabłka, podzielić się kawałkiem jajka, takimi rzeczami dobrymi dla mikrobiomu przy okazji.
0: Ciekawy wątek poruszyłaś, czyli dzielenie się z psem naszym jedzeniem, które też już po prostu bardzo dużo kontrowersji wywołuje. No właśnie, to jest okej, czy nie okej?
1: Generalnie to zależy od tego, czym się dzielimy, ale bardzo wiele rzeczy jest okej w tym, bo wzbogaca mikrobiom zwierzaka. Mój zwierzak od małego, odkąd u mnie jest, to z nim się dzieliłam bardzo wieloma zdrowymi dodatkami i jego mikrobiom jest teraz silny, tak jak mówiłam, on może zjeść wszystko i nic mu nie będzie.
0: Ale to jakie to są zdrowe dodatki? Możemy jakieś przykłady podać?
1: Kawałek marchewki, kawałek gotowanego ziemniaczka z naszego talerza, jajko jest super dodatkiem, można się podzielić też jabłuszkiem, gruszką. Co tam nasz piesek jeszcze lubi, jak przygotowujemy mięso na tatara, bo będą goście, to można część przecież bez cebulki, bez grzybku, bez niczego zrobić dla pieska, żeby mu zjeść. Tylko znowu mówimy o zdrowym psiaku przygotowanym na takie działania.
0: A te słynne kości, jeżeli mamy kurczaka i zostają nam po kurczaku?
1: Nie, tak jak mówiliśmy już nawet przy diecie tej barfowej, że kości to dla niewielu psów będą odpowiednie, dlatego że łyse to w ogóle odpadają. To jest coś, że kożą sobie porani pyszczek, porani sobie później przewód pokarmowy, zatka się tymi kośćmi, także z tym się nie bawimy. Jeżeli pies jest na barfie, nie ma przeciwwskazań do kości, opiekun jest świadomy ryzyk i tego, jak te kości podawać, to jak najbardziej można, ale to są inne kości, nie takie, które nam zostały w ugotowaniu, tylko to będzie cała mięsna kość, na przykład pałka z kurczaka dla takiego pieska, powiedzmy 6-kilogramowego, tak, żeby sobie ją zjadał.
0: Taka kość może też po prostu utknąć i
1: tak,
0: to
1: może
0: jest
1: się zadławić.
0: Niebezpieczne, tak, więc no, kości lepiej unikać. Ja słyszałam, że w sumie w porządku jest, nie wiem, jestem ciekawa twojego zdania, dawanie psu do wylizania kubeczka na przykład po jogurcie naturalnym.
1: Powiedzmy to wprost, wszyscy tak robią.
0: Wszyscy tak robią, tak, dokładnie.
1: Więc nie ma co się czarować, że ja tak nie robię, bo też tak robię, także najważniejsze, żeby to był jogurt nie dosładzany jakimś ksylitolem, dodatkami, tylko naturalny, dobrej jakości produkt i wtedy spoko. Chyba, że nasz piesek ma nietolerancję laktozy. To nie spoko, no ale to wiemy i raczej sami sobie tego nie zrobimy, żeby spędzić upojną noc na dworze.
0: A czego w takim razie absolutnie nie podawać?
1: Cebula. To jest wszystkie sosy, gdzie była cebula. Żadnego tutaj z palca nawet dania polizać sosu nie, bo to jest niebezpieczne. Winogrona i rodzynki, na to bardzo uważać, bo tym się pieski potrafią często zatruć i to może powodować uszkodzenie nerek u takiego pieska, więc bardzo groźna sytuacja. Wspomniany ksylitol.
0: Czekolada chyba
1: tak.
0: Też.
1: Czekolada, im ciemniejsza, im bardziej prawdziwa czekolada. Na szczęście dla psów coraz mniej takiej czekolady jest dostępnej w sprzedaży. Także nie podajemy, nie dzielimy się takimi rozwiązaniami. Alkohol, tego też nie dajemy psom, one dużo gorzej na to reagują, więc nie są śmieszne te wszystkie filmiki, gdzie ktoś daje psu polizać piwo i patrzy potem, jak on się zachowuje. To jest po prostu dla zwierzaka toksyczne. Herbata, kawa też niekoniecznie dla zwierzaków.
0: A czy są produkty, które mogą być śmiertelne?
1: Rodynki, winogrona, jak najbardziej. Cebula w dużej dawce też myślę, że będzie śmiertelna do takiego zwierzaka. Ksylitol to nawet nie musi być duża dawka i będzie śmiertelna.
0: Czyli jeżeli widzimy, że po prostu spadło ze stołu i ten pies był szybszy, to od razu pędzimy z nim do lekarza weterynarii?
1: Zadzwońmy od razu, że czy mamy przyjeżdżać natychmiast, czy mamy obserwować, to naszego lekarza, którego znamy. Oczywiście, jeżeli pies zjadł dużo czegoś, jeżeli jest starszy, chory, jeżeli pies jest malutki, no to od razu jedziemy i dzwonimy po prostu uprzedzając, że jedziemy z takim pieskiem, którego trzeba będzie tutaj szybko przyjąć, żeby on nie czekał tam w kolejce, zanim się wszystko powchłania, tak? Ale generalnie działanie, najpierw kontakt, dzwonienie, jeżeli to jest mała ilość.
0: I też jeszcze pytanie związane właśnie z nawykami żywieniowymi, które jedna z moich obserwatorek zadała, która przyznała, że karmi psa suchą karmą i zauważyła, że też w mediach społecznościowych dużo jest takich treści, które mówią, że no dobra, jak już musimy karmić suchą karmą, to chociaż nie kupujmy tych dużych worów, takich po 10 kilo. No i ona przyznała, że no ona tak robi, bo to jest po prostu tańsze. Też trzeba się gdzieś tam do tego przyznać. No ale pytanie, czy rzeczywiście lepiej postawić na te mniejsze? No i czym to grozi? Dlaczego te duże worki no, nie są dobre?
1: Okej, okay. Jeżeli otworzymy taki duży worek, to większość psów nie zje go w 6 tygodni, a generalnie w tyle powinny go zjeść, bo potem te wszystkie skażenia, mykotoksyny w takiej karmie narastają i stają się coraz bardziej niebezpieczne dla zwierzaka. To, co jeszcze można zrobić, ale i tak lepsze jest kupowanie mniejszych opakowań, przepakować karmę w porcje dzienne i ją zamrozić, czyli tak spróbować obejść temat, tak?
0: O, to ciekawe. A czy ma znaczenie w takim razie miejsce w domu, w którym trzymamy taką suchą karmę?
1: No, musi być suche, bez dostępu, żeby tam światło na tą karmę nie badało i musi być ta karma szczelnie zamknięta, chociaż ja preferuję, żeby to było podzielone w te porcje, żebyśmy wiedzieli, że to nie działa w taki sposób, że ciągle nabieramy karmę z góry, a na dnie ona już jest spleśniała. Bo to jest troszeczkę tak, jak nas uczyli w dzieciństwie, że jeżeli cokolwiek jest spleśniałe, to całe już jest radioaktywne i nie wolno tego zjeść, tak? Tak samo jest z tą karmą, tylko my tego u góry nie widzimy. I potem pogarszają się na przykład parametry wątrobowe takiego zwierzaka, jakieś krwawe biegunki i nikt nie wie, co się dzieje, nie?
0: Ale ten tip z mrożeniem karmy jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawy. No dobrze, a jakie ty widzisz najczęściej błędy albo z jakimi mitami się spotykasz w swoim gabinecie, jeżeli chodzi o żywienie psów?
1: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o błędy, to w zasadzie rzadko który opiekun psa jest w stanie powiedzieć, ile jego pies je. Nie wiedzą. Nie wiedzą, czy to jest 200 gram, czy 400. Często jest sprawdzanie po prostu, jaka zawartość karmy schodzi im w jakim czasie, tak, żeby mniej więcej dojść do tego, dlaczego ten piesek jest tak gruby, jak on nic nie je.
0: Czyli zapisujemy? Zastanawiam się, jak do tego podejść, żeby było dobrze.
1: Można zapisywać. No generalnie, jeżeli karmimy psa, no to też w jakiś sposób wyliczamy tą dawkę, nie? No to widzimy potem, że na przykład nie dojada, no to chyba coś się dzieje ze zdrowiem, tak jak pewnie było z twoim nerkowym pieskiem. Więc zanim zacznie chudnąć dlatego, że nie dojada, zabierz go na badania, bo nie dojada, tak? Więc masz wcześniejszą tutaj linię ostrzegawczą, nie? A jeżeli je za dużo i coraz więcej, to może rozwija się jakaś inna choroba u niego, dlatego tak się dzieje. Więc generalnie powinniśmy mieć wyliczone, ile piesek powinien zjadać i patrzymy, jak to się zmienia. Czy ten piesek nie tyje nadmiernie. Może tarczyca się zaczęła psuć, przecież to jest bardzo częste u psów, tak? I zaczęła nam tyć na tej samej dawce pokarmowej. Skład karmy się nie zmienił, bo to sprawdziliśmy, więc co? Wtedy wiemy, trzeba iść do lekarza zbadać psa, bo to normalne nie jest.
0: I w tym takim wyliczaniu, co pies je, rozumiem, że bierzemy pod uwagę absolutnie wszystko, w sensie jakieś takie właśnie dokarmianie go.
1: Wszystko, co ma kalorie, tak.
0: Wszystko, co ma kalorie. No właśnie, bo też jedna z moich gościń, już nie pamiętam, w której rozmowie właśnie powiedziała, że często opiekunowie sobie nie zdają sprawy, ile kalorii, zwłaszcza dla małego pieska, ma właśnie, nie wiem, kawałek szyneczki albo kawałek
1: serka. Żółty ser, bardzo kaloryczny, którym opiekunowie bardzo lubią się dzielić, także jak najbardziej trzeba sprawdzać w internecie, ile będzie taka rzecz miała kalorii, nie? Mamy teraz przecież wszyscy dostęp, to nie jest trudne, a to nie jest coś, co trzeba ciągle sprawdzać, bo przecież zazwyczaj opiekunowie dzielą się ciągle tym samym, więc będą mniej więcej już później pamiętać. Dostałeś to, to sorry, już tutaj żadnych smaczków więcej nie będzie, albo idziemy na ekstra dłuższy spacer, bo musisz to spalić.
0: A coś jeszcze? Inne błędy, mity?
1: Nie wiem, dlaczego ostatnio znowu jest, że ziemniaki są toksyczne i zabijają pieski. Nie wiem, skąd to się znowu wzięło. Także ugotowany ziemniak, tak jak wspominaliśmy wcześniej, jak najbardziej można się z pieskiem podzielić. Ziemniaki jako element karm też jak najbardziej występują i to jest normalne. I to są takie mity, które krążą i co jakiś czas używają. Człowiek myśli, że już ludzie wiedzą, już będzie dobrze. Ale to od nowa wraca. Czasami jest też mit o tym, że sucha karma jest najlepszym modelem żywienia, bo jest najlepiej zasuplementowana. Bo ma te dłuższe listy dodatków. No ale my chcemy, żeby w pokarmie jak najwięcej z samych surowców pochodziło tego dobra, a nie było sztucznie dodawane. Także tutaj też rozwiewamy, że to wcale nie musi w taki sposób działać. Opiekunowie też zapominają o tym, że po kastracji może być problem z nadmiernym tyciem, trzeba tą dawkę pokarmową dostosować, więc z tym też się spotykamy. Generalnie dużym problemem psów w tych czasach jest otyłość, żadna nadwaga. One są po prostu za grube i zdarza się, że przychodzą do mnie opiekunowie z normalnym, wagowo pieskiem, bo się boją, że on jest za chudy, bo wszystkie pieski na osiedlu są grube.
0: Niesamowite.
1: No. I trzeba tłumaczyć panu, nie, ale to pan robi dobrze, oni robią niedobrze. No.
0: Tak, odcinek bodajże 6 albo 7 miałam o chorobach cywilizacyjnych z psów z panią doktor. Też na Instagramie Okiem Weta można ją znaleźć. I ta pani powiedziała jednoznacznie, że najpoważniejsza i najczęstsza w tych czasach choroba cywilizacyjna to jest po prostu otyłość, że mniej więcej 1/3 psów to są po prostu psy, które no, ważą za dużo i często no, opiekunowie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie za sobą otyłość. A powiedz, w jakich sytuacjach zgłaszać się do kogoś takiego jak ty, do dietetyka po poradę? Kto najczęściej do ciebie przychodzi?
1: No to bardzo różnie jest, ale najczęściej to są jednak osoby, które mają już bardzo chore zwierzaki, gdzie już pogodzili się z tym, że trzeba będzie pewnie gotować albo zmienić karmę, że wygodnie to już było. Są tak zmęczeni już tymi biegunkami, problemami z brzuchem, że już dobrze, już będziemy gotować. Także to jest jedna grupa i są też ludzie, którzy biorą szczeniaka, biorą psa i oni po prostu stwierdzają, że nie mają na to czasu, żeby się teraz doktoryzować z żywienia, więc chcą dostać rozpiskę, co mogą podawać, jak mają robić, jakie to mają być dawki, żeby ten pies od początku miał jak najlepszy start.
0: A to też jest ciekawe. To jest w sumie taki trochę link do początku naszej rozmowy i do problemu, który, znaczy problemu, do, to nie jest problem, ale do takiego mojego doświadczenia. Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście staje na początku tej drogi i sam nie jest do końca pewien, jaka forma żywienia będzie najlepsza, no to po prostu może pójść do kogoś takiego, jak ty powiedzieć, pani Agnieszko, takiego i takiego psa biorę, czym mam go karmić?
1: Tak, i są tacy opiekunowie. Wtedy, czy chce pan, pani gotować, czy karmy, czy dużo jest wyjazdów, bo na co dzień może być gotowane, a na wyjazdy możemy dobrać karmę, tak? Czy duża rasa, mała rasa, jak będzie rósł, jak często się widzimy na te pomiary, żeby sprawdzać, czy prawidłowo się zwierzak rozwija, nie? Więc generalnie wszystko jest wtedy do potrzeb dopasowane i moim zdaniem to jest najrozsądniejsza opcja, bo ktoś nie traci czasu, nie eksperymentuje, szczególnie jak to jest jego pierwszy zwierzak, jeszcze bierze go od szczeniaka, dużą rasę, gdzie jest ryzyko, że coś będzie nieprawidłowo w rozwoju tej ortopedycznym, nie? To jest też duży stres dla opiekunów, no to jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie.
0: Super. I niech to będzie puenta naszej rozmowy, żeby też no, nie bać się pytać ekspertów i być może sobie po prostu ułatwić całą tę drogę. Bardzo ci dziękuję, Agnieszko.
1: Ja również dziękuję.
0: Dziękuję również wam, że byliście do końca. Wydawcą tego podcastu jest Kajetan Gołębiewski. Do usłyszenia.
2: To był najnowszy odcinek nowego podcastu Kalna i Pieski. Podcast Karoliny Wiśniewskiej ma swoją premierę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w każde środowe popołudnie. A na antenie Tok FM słyszymy się z Karoliną już za tydzień, w czwartek po 23. Zapraszamy. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Autopromocja.
1: Wolne polis kontra wschodnie imperium. Ateńczycy kontra Persowie. Bitwa pod Maratonem. Batalia, która uratowała nie tylko miasto i jego mieszkańców, ale też ateńską przyszłość. Tę, która wyda na świat Peryklesa i Platona.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Maszyniści protestują, pasażerowie zwracają bilety. Nadchodzą spore utrudnienia na kolei. Koniec stosunków dyplomatycznych Algierii ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. To efekt długotrwałego konfliktu dyplomatycznego. Samorządy w całym kraju opowiadają się za równością płci. Do tego grona dołączył Sopot. Minęła północ, jest piątek, 11 września. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przed chwilą ruszył zapowiadany protest maszynistów. Chcą oni zmian w przepisach, aby poprawić bezpieczeństwo operatorów lokomotyw. To pokłosie wypadku w okolicach Przysuchy, gdzie ciężarówka wjechała w pociąg. Zginęła jedna z pasażerek, a maszynista odniósł poważne obrażenia. Do południa, przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym, pociągi zwolnią do 20 km na godzinę, a to oznacza spore opóźnienia. Aby zniwelować skutki protestu, PKP Intercity wprowadziło kilka rozwiązań dla pasażerów. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników, a tam, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza, pojawi się zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerowie, którzy zrezygnują z podróży, mają także możliwość zwrotu zakupionych biletów bez pobierania odstępnego. A na miejscu środowego wypadku służbom udało się już zdjąć z torów lokomotywę i wagony rozbitego pociągu. Aby można było przywrócić ruch kolejowy na tym odcinku, konieczna jest jeszcze naprawa dwóch odcinków torów. Pierwszy z nich ma zostać udrożniony do wieczora, a drugi najpóźniej we wtorek rano. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w ciężarówkę, a dokładnie w jej bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
5: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
4: W wyniku wypadku zginęła pasażerka pociągu, a 3 osoby są w stanie ciężkim, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Władze Izraela poinformowały, że siły zbrojne tego kraju zniszczyły w południowym Libanie system tuneli używanych przez proirańską organizację terrorystyczną Hezbollah. Według amerykańskiej służby geologicznej wybuchy spowodowały wstrząs o magnitudzie 4,1, czyli podobny do małego trzęsienia ziemi. W zeszłym tygodniu armia izraelska ogłosiła zdobycie grzbietu Ali Tahir, który położony jest na północ od rzeki Litani, na skraju strefy okupowanej przez Izrael w południowym Libanie. Izrael twierdzi, że Hezbollah wykopał w tym rejonie tunele, umożliwiające mu wystrzeliwanie dronów i rakiet w kierunku izraelskich pozycji wojskowych w południowym Libanie, a także na północ Izraela, po drugiej stronie granicy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Algierii ogłosiło zerwanie stosunków dyplomatycznych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Władze w Algierze uzasadniły ten krok szeregiem prowokacyjnych i wrogich działań ze strony Abu Zabi. Zapowiedziały również, że od dziś zamkną swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych i wojskowych samolotów zarejestrowanych w Emiratach. Wyjątek przewidziano dla lotów pasażerskich do i z Algieru, które będą mogły odbywać się do końca roku. Emirackiemu ambasadorowi dano 48 godzin na opuszczenie kraju. Według analityków zerwanie stosunków jest efektem narastających od dłuższego czasu napięć. Abu Zabi wspiera roszczenia Maroka, głównego regionalnego rywala Algierii do Sahary Zachodniej, gdzie w 2020 roku otworzyło konsulat. Algier popiera natomiast dążący do niepodległości zachodnio-saharyjski Front Palisario. Prezydent Peru oświadczyła, że jej kraj dołącza do programu Tarcza Ameryk. Został on utworzony przez USA, a jego celem jest walka z kartelami narkotykowymi. Wizytę w Peru zakończył wczoraj szef dyplomacji USA Marco Rubio. W opinii prezydent obecność w programie pozwoli Peru przyspieszyć wymianę informacji wywiadowczych i wzmocni wspólne działania przeciwko grupom przestępczym, które mają charakter międzynarodowy. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że inicjatywa ma na celu osłonę regionu przed organizacjami, które zagrażają suwerenności krajów. Podkreślił też, że półkula zachodnia jest priorytetem dla Waszyngtonu. Plan równości płci wprowadzają w Urzędzie Miasta władze Sopotu. Ma on promować zasady równości kobiet i mężczyzn, a także pomóc wprowadzać zmiany instytucjonalne i kulturowe. Podobne dokumenty przyjmują też inne polskie samorządy. Plan równości płci wskazuje, jak tworzyć miejsce pracy przyjazne w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Jak uwzględniać to, że są rodziny, są dzieci, są inne zobowiązania, ale też może są inne oczekiwania, więc szukamy takich rozwiązań, które poprawią komfort pracy, które odpowiedzą też na różne potrzeby.
4: W praktyce przekłada się to chociażby na dodatkowe dni wolne, regulacje dotyczące pracy zdalnej czy elastyczność, ale na jasnych zasadach.
3: Myślę, że tego też oczekują pracownicy, żeby każdy był traktowany tak samo, żeby nie było sytuacji, że ktoś ma lepiej, bo coś tam, a ktoś ma gorzej z innego powodu.
4: Korzyści z planu można też szukać na innym poziomie. Jego wprowadzenie otwiera furtkę do części unijnych funduszy. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień najcieplej będzie w zachodniopomorskim. Termometry pokażą tam 20 stopni. Najchłodniej natomiast na Śląsku i w Małopolsce. 14 na plusie. W całym kraju więcej chmur, a w południowej połowie Polski również przelotne opady deszczu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Czwartkowy poranek w radiu Tok FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9. Ja zaczynam od przeglądu prasy. Może na początek Rzeczpospolita i sondaż dla tego dziennika przygotowany. Które ugrupowania są najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto? PiS. Tak odpowiada 53% ankietowanych, Konfederacja prawie 25%, Koalicja Obywatelska na trzecim miejscu 22%, Rozwój Plus 7%, choć pewnie jak Państwo słyszeli, Mateusz Morawiecki odżegnuje się od tej sprawy jak potrafi, a o Przemysławie Kralu nie mówi inaczej, jak tylko taką zbitką złodziej Kral. Wszystkie ugrupowania tak odpowiadają 4% ankietowanych. Nawet wśród wyborców partii opozycyjnych PiS jest niemal równie często jak Koalicja Obywatelska uznawane za środowisko obciążone aferą. Bo jeżeli właśnie spojrzymy tylko na zwolenników obecnej opozycji, to 49% mówi, że obciążona jest Koalicja Obywatelska, ale aż 41% mówi, że obciążone jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, odpowiada 23%. I to jest sygnał, że narracja budowana przez polityków PiSu przedstawiająca Zondę Krypto jako problem obecnej koalicji rządzącej nie przynosi oczekiwanych efektów. Politycy PiSu, pisze w swoim artykule Michał Kolanko, z którymi rozmawiała o aferze Rzeczpospolita, uznają, że jest ona oczywiście tematem w mediach. Widzą także, że jest podnoszona przez Donalda Tuska niemal codziennie, ale liczą na to, że wyborcy uznają,

Wojskowe w tym badaniu wskazuje, że PiS jako najbardziej zamieszany wskazują wyborcy w wieku 70+, czyli tacy, którzy z kryptowalutami mają najmniej wspólnego, a wiedzę o świecie czerpią głównie z tradycyjnych mediów. Najmłodsi wyborcy wskazują PiS w mniejszym stopniu, na poziomie 40-kilku%. Sondaż z kolei Cebos z maja 26 roku wskazuje jednoznacznie, że samo posiadanie takich aktywów nie jest powszechne. Posiadanie kryptoaktywów obecnie lub w przyszłości deklaruje łącznie około 1/8 badanych. To jest 12%, spośród której połowa, 6%, ma je obecnie. Wynika z tego badania. Inwestowanie w kryptowaluty wyróżniają się na tle ogółu mężczyźni, osoby poniżej 45 roku życia, zwłaszcza te od 25 do 34 badani deklarujące wyższe wykształcenie i prowadzące własną działalność gospodarczą. Gazeta Wyborcza na stronie 6 piórem Iwony Szpal i Agaty Kądzińskiej piszą obie panie o tym, że w PiS nie chcą ginąć za Ziobrę. Na razie PiS i Zbigniew Ziobro mają spójną linię obrony w sprawie afery Zonda Krypto. Wszystkiemu winny jest Donald Tusk, bo służby nie ostrzegły Polaków, którzy inwestowali w kryptogiełdę. Wiedzieli, byli o tym informowani, oficjalnie nic nie zrobili i pojawia się pytanie, czy dlatego, że w ogóle nic nie robią, czy dlatego, że coś z aferą mają wspólnego. Jarosław Kaczyński w telewizji Republika rzekł, że on byłby za tym drugim rozwiązaniem. W PiS spodziewają się kolejnego uderzenia, ale jak słyszą dziennikarki, nie będą siedzieć i czekać. Kaczyński nie chce być bierny i próbuje przestawić partię na inne tory. Stąd akcja programowa pod hasłem Przebudzenie. Ale w kuluarach politycy PiSu są bardziej szczerzy i to nawet w rozmowach z posłami koalicji rządowej. Nie chcą ginąć za Ziobrę. Przyznają, że w partyjnych szeregach jest ferment i niezadowolenie, mówi jeden z eurodeputowanych Koalicji Obywatelskiej. Napięcie dozuje sama koalicja, która sprawę powiązań Krala z politykami prawicy traktuje jako punkt zwrotny dawno zapowiadanych powyborczych rozliczeń. To ma być ta skuteczność, którą Tusk obiecywał w 2023 roku i dowód na nieuczciwość poprzedników. Polityczna rozgrywka wokół afery Zonda Krypto jeszcze omija Mateusza Morawieckiego. Środowisko byłego premiera odgrywa rolę niewinnych. Żaden z posłów klubu Rozwój Plus na razie nie został powiązany z Przemysławem Kralem. Politycy, którzy lata spędzili w PiS, dziś nawołują poszkodowanych, by zgłaszali się z roszczeniami. Ludzie Morawieckiego, podobnie jak Kaczyński, oskarżają obecną ekipę rządzącą o zaniechania, ale w ten sposób chcą podbijać notowania swojego lidera. To teraz może trochę wieści z wielkiego świata. Najpierw przez Miedzę. Święty Boże nie pomoże, obrazki z niemieckiej prowincji. Dziennik Gazeta Prawna i Janna Kwiatkowska ze swoim tekstem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak Państwo wiedzą, jest Anna Kwiatkowska i razem ze swoim zespołem spędziła ostatnio trochę czasu w Saksonii-Anhalt, żeby obserwować ostatnią prostą kampanię wybory w tym landzie. I przekonuje nas w tym tekście, że bardziej niż politologiczne analizy wracały jej do głowy filmy, piosenki i obrazy. I przedstawia takie trzy sceny. Scena pierwsza. Stołeczny Magdeburg, kolejowy dworzec główny, 7 rano. Sven Schulze, premier Saksonii-Anhalt i kandydat CDU, stoi przed sporym węzłem komunikacyjnym, a obok troje działaczy. Nikt się nie zatrzymuje, wiadomo, ludzie spieszą się do pracy, co bardziej zdumiewające. Politycy też niespecjalnie próbują ich zatrzymać. Nie ma energicznego rozdawania ulotek, łapania kontaktu, ciastek, kawy czy próby nawiązania rozmowy. Schulze rozmawia głównie ze swoimi. Patrzę na to i myślę, że mam tytuł na analizę. Sven allein am Bahnhof. Sven sam na dworcu. Scena druga. Wiedzare Wagenknecht. Jest kilkaset osób i tutaj nie ma problemu z uwagą publiczności. Polityczka potrafi mówić i mówi głównie o Rosji. Słyszę więc opowieść o niepotrzebnej konfrontacji, o Zachodzie, który eskaluje i Putinie, który czuje się osaczony i dalej po co Rosjanie mieliby napadać na Niemcy. Przecież tutaj nic nie ma i wszystko się rozpada. I wtedy przypomina mi się słynny mural Breżniew i Honecker złączeni w socjalistycznym pocałunku i podpis: Boże, pomóż mi przetrwać tę śmiertelną miłość. Nie chodzi tylko o syndrom sztokholmski albo o to, że mieszkańcy wschodnich Niemiec chcą powrotu NRD. Idzie raczej o pamięć, którą można uruchomić politycznie. I scena trzecia. Wielki rodzinny festyn AfD na zakończenie kampanii. Wieje tak, że urywa głowę, są kiełbaski i piwo. Kurtki, wlepki, gadżety, których stylistyka ma w sobie coś niepokojąco znajomego z niemieckiej ikonografii lat 30. I przez cały czas chodzi mi po głowie Wind of Change. W Magdeburgu
czuć dziś

0: wiatr zmiany, choć nie do wszystkich dociera, że zmiana już się dokonała. Jedni stoją o 7 rano przed dworcem i prawie nikt ich nie zauważa. Inni potrafią przetworzyć pamięć o NRD i resentyment wobec Zachodów, opowieść o niewinnej Rosji. A jeszcze inni zbudowali ruch, którego zwolennicy czują się wspólnotą. W gazecie wyborczej Wacław Radziwinowicz o tym, co w Rosji piszczy. Do groteskowych wyborów parlamentarnych w Rosji zostało 8 dni. Trwa sterylizacja list kandydatów do Dumy, czyli usuwania z nich osób niemiłych Putinowi. O unieważnieniu przez Sąd Najwyższy, dopiero co przyjętej i zatwierdzonej przez Centralną Komisję Wyborczą zaledwie 12 dni wcześniej całej partyjnej listy demokratycznego Jabłoka, głośno było w świecie, choćby z powodu absurdalności zarzutów postawionych ugrupowaniu. Sędziowie za niedopuszczalne uznali choćby użycie przez prowadzącego wywiad z założycielem partii Grigorijem Jawlińskim wziętej z piosenki popularnej od lat 60. frazy „Niech zawsze będzie słońce” bez zgody autorów. Niewybaczalnym grzechem było według nich także i to, że na fundusz Jabłoka wpłynęły pieniądze od osób czy instytucji, które kiedyś zarobiły coś za granicą. Odstrzelenie całej partyjnej listy demokratów, na której były 274 nazwiska, nie skończyło jednak sprawy. Zostawało bowiem jeszcze 137 kandydatów Jabłoka startujących do Dumy w okręgach jednomandatowych. Przed administracją prezydenta i gubernatorami stanęło więc jeszcze bardziej filigranowe zadanie wytropienia i odstrzelenia tych antywojennych opozycjonistów, którzy cieszą się poparciem w swoich środowiskach i w czasie kampanii zbyt głośno mogliby szerzyć swoje obrazoburcze antywojenne hasła. Na teraz zdjętych kandydatów Jabłoka jest 19, a według partii wykluczonych zostanie jeszcze co najmniej 11. Na przykład jeden według sędziów złamał zasady wyborcze, cytując słowa Andrzeja Gromyki: lepsze jest 10 lat negocjacji niż jeden dzień wojny, nie uzyskawszy na to zgody od samego nieżyjącego od 37 lat ministra spraw zagranicznych Związku Sowieckiego lub właścicieli jego praw autorskich. Od poniedziałku w areszcie w Jekaterynburgu siedzą, czekają na nieuchronne wyeliminowanie z wyścigu wyborczego dwaj kolejni politycy ugrupowania, Władimir Sobianin i Konstantin Kisielow, którego zatrzymano, bo uwaga, 5 lat temu sfotografował się na tle litery N. A od niej zaczyna się nazwisko wroga Putina, Aleksieja Nawalnego. Takie to oto wieści z Rosji, czyli na wschodzie bez zmian. W czwartkowym poranku jest z nami wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Dzień dobry, pani minister.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Był 16 lutego, poniedziałek tego roku. Tego dnia podpisała pani rozporządzenie o żywieniu. Czy spodziewała się pani takich zarzutów, jakie sformułował m.in. były premier Mateusz Morawiecki? Każą dzieciom jeść fasolę z kaszą. Dość tych szaleństw ideologicznych. Opamiętajcie się.
1: Pani redaktor, fasola ma bardzo dużo mikroelementów i bardzo dużo białka roślinnego.
0: Może były premier o tym nie wie.
1: Błonnika. Może były pan premier tego nie wie, ale dobrze, że pani powiedziała o tej dacie 16 lutego. To ja chciałabym też tylko przypomnieć chyba wszystkim, bo nigdzie to nie wybrzmiało, że konsultacje społeczne tego projektu
0: trwały w 25 roku.
1: Zaczęły się w czerwcu 25 roku. Także tak naprawdę był, poza tym, że był cały rok, to był cały rok szkolny na to. Konsultacje trwały 30 dni. Zgodnie z procedurą legislacyjną wpłynęło 800 uwag i co zaskakujące, zdecydowana większość to było uwagi pozytywne, chwalące ten projekt.
0: No dobrze, to skąd teraz ta burza głównie w internecie, w mediach społecznościowych? I zastanawiam się, czy należało się tego spodziewać, tego, że prawa strona sceny politycznej będzie próbowała właśnie tak ideologicznie podchodzić do tej diety w przedszkolach i szkołach i próbować jeszcze prężniej działać komunikacyjnie oraz edukacyjnie.
1: To znaczy, ja nie chciałabym, żebyśmy z profilaktyki żywieniowej, ze zdrowego żywienia robili jakąkolwiek ideologię, bo nie o to chodzi. My wszyscy musimy mówić o zdrowiu. I robienie z tego ideologii, to już jest chyba taki czas przedwyborczy, tak mi się wydaje.
0: No ale my mamy bogate doświadczenie polityczne, jeżeli chodzi o menu. Bo pamiętamy wszyscy awanturę o drożdżówki w szkolnych sklepikach w 2015 roku. Wtedy rząd Platformy i PSL-u wprowadził tak zwaną, jak oni o tym mówili, tarczę antyfast foodową, czyli ze sklepików miały zniknąć te słodkie drożdżówki, chipsy, przetworzone słodycze. No i mamy bardzo niedawną awanturę o robaki na talerzu z 23 roku, a chodziło o to, że komisja po prostu zgodziła się na to, żeby na przykład tam jakaś mąka ze świerszczy była używana w produkcji żywności, co zresztą nie jest żadnym nowum.
1: Bo to nie jest nowum i trochę dziwi mnie wzbudzenie emocji nad czymś, co mamy na talerzach tak naprawdę od dawna, pani redaktor. Bo fasola, groch, proszę sobie przypomnieć, nasze babcie stosowały to nagminnie. Myśmy to mieli w naszych czasach dzieciństwa. Więc to nie są rzeczy nowe, to są rzeczy, to są produkty, które w Polsce są na talerzach od setek lat. Tylko przez ten pęd ostatnich lat rodzice przesunęli się w kierunku żywności szybko dostępnej, szybko przetworzonej, łatwo kupowalnej. To, co my w tej chwili wprowadzamy, to jest przede wszystkim i w sklepikach, i na stołówkach, i w automatach szkolnych. To jest przede wszystkim mniej cukru, mniej soli, mniej tłuszczu. Czyli coś, co z założenia jest zdrowe. Ja chciałabym tutaj też...
0: Ja przeczytałam to rozporządzenie. To może dla tych, którzy nie wiedzą. Ma być tak. 2 dni z mięsem,
1: świeżym mięsem.
0: Z rybą, jeden z roślinami strączkowymi, jeden dowolny i pewnie będą tutaj pierogi, makaron z truskawkami, naleśniki i tym podobne. 2 zupy na wywarze warzywnym, 3 na wywarze mięsnym. Tak jak pani powiedziała, mniej soli, mniej cukru, owoc i warzywo do każdego posiłku, kompot i herbata mogą być, ale lepiej proponować dzieciom wodę. Jak jest szansa na sezonowe produkty, produkty pochodzenia lokalnego, produkty ekologiczne? No to super. I też pomyślałam sobie, że to nie jest kopernikański przewrót na talerzu, tak? Że zwykle też ryba była w piątki, mięso nie było tak często.
1: To jest coś, co było na tych stołówkach tak naprawdę. Tylko nie było może tak wyeksponowane w tych jadłospisach. Gdybyśmy spojrzeli na strony Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, oni tam przedstawiają świetne jadłospisy z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Także ta baza zaplecza jadłospisowego jest tak naprawdę. Wystarczy z tego skorzystać. Pani redaktor, jeżeli my w tej chwili mówimy o tym, że mamy duży problem żywieniowy, ale duży problem, który przekłada się na duży problem zdrowotny w społeczeństwie, bo proszę sobie wyobrazić, że dzieci 8-letnie, 9-letnie w ponad 30% mają już problem z nadmierną masą ciała, która w przyszłości zaowocuje cukrzycą typu drugiego, zaowocuje nam chorobami układu krążenia, a z tej strony chciałabym też przypomnieć, że choroby układu krążenia są w dalszym ciągu na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zgony w Polsce. To my mamy o co walczyć. My musimy walczyć tak naprawdę o zdrowie Polaków.
0: A państwo wiedzą, ile dzieci korzysta z takiego zbiorowego żywienia?
1: To są dane, które ma Ministerstwo Edukacji Narodowej, natomiast...
0: Bo myślę o sile rażenia tego typu zmian, tak? Bo państwo przekonują, że no to jest to miejsce, przedszkole, szkoła, gdzie można te poprawne nawyki żywieniowe ugruntować w młodych ludziach, ale inni są sceptyczni, mówią tak, skoro dzieci nie jedzą tak w domu, to dlaczego mają tak jeść w szkole albo w przedszkolu?
1: I teraz tak, do szkół wszedł przedmiot obowiązkowy edukacja zdrowotna.
0: Tam też będzie o diecie.
1: Tam też jest o zdrowym odżywianiu i o tym, jak odżywianie wpływa na zdrowie, wpływa na organizm ludzki. Wróciły też zajęcia praktyczno-techniczne. My pamiętamy, jak fajne
0: sałatki
1: były...
0: Sałatki się robiło.
1: Tak, jak fajne były zajęcia praktyczno-techniczne. Więc oprócz tego, że dzieci będą uczyły się w ramach przedmiotu edukacja zdrowotna i jak ważne jest zdrowe odżywianie, będą mogły przygotowywać posiłki, to jeszcze na talerzach zobaczą coś, co jest, co wynika ze zdrowego odżywiania. Więc to jest tak jakby komplementarne połączenie i szeroko pojęta edukacja. A przypominam,
0: ale czy
1: że...
0: to się uda? Bo dyrektorzy szkół mówią tak, a u nas na stołówkach to jest tak, że dzieci zawsze warzywa zostawiają, szczególnie jak są surowe.
1: Ale to właśnie uczmy się tego. Korzystajmy z tego, że w dzieciach jest ta ciekawość do poznawania nowych smaków, do poznawania nowych rzeczy i uczmy poprzez edukację zdrowotną i poprzez te zajęcia praktyczno-techniczne w szkołach.
0: Przestudiowałam wczoraj państwa poradnik, taki praktyczny przewodnik, strączki da się lubić. I wszystko się w nim znalazło, nawet to, jak przygotować strączki, żeby uniknąć wzdęć. To właśnie będzie tego typu działanie, bo państwo planują kolejne warsztaty, akcję ulotkowo-plakatową, czyli dalej edukacja, informacja?
1: W dalszym ciągu, ja chciałabym też przypomnieć, że w pierwszym półroczu odbywały się takie, był zakrojony szereg działań prowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny, który szkolił, wysyłał takie materiały informacyjne i w drugim półroczu, czyli teraz też od października mamy zaplanowane i warsztaty szkoleniowe i pomoc we wdrażaniu. tych działań.
0: Pytam o te strączki, bo właśnie najwięcej emocji, wydaje mi się, wywołuje zmiana, która mówi o wprowadzeniu do tego menu co najmniej jednego pełnowartościowego posiłku na bazie roślin strączkowych w tygodniu, bez dodatku żadnych produktów odzwierzęcych. No i też spotkałam się bodajże w Gazecie Wyborczej z dyrektorem, który poszedł do swojej szkolnej stołówki spróbować takiego dania właśnie. No i mówił, że to takie niesmaczne, tutaj ryż suchy, tutaj jakaś taka pulpa z ciecierzycy czy innej fasoli, no takie to było słabe.
1: I te warsztaty też mają wspomóc, czy te spisy mają wspomóc personel stołówek, ponieważ... Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że to ma być smaczne, to to ma też dobrze wyglądać na talerzu. I to pokaże nam, że i zdrowe jedzenie może być też przede wszystkim smaczne.
0: Ale czy ono będzie smaczne?
1: Dążymy do tego, żeby było smaczne.
0: A w jaki sposób Państwo dążą? Bo to jest tak, że każda kucharka na każdej stołówce będzie jakoś to przygotowywała, nie?
1: Są też szkolenia uruchomione, pani redaktor, i te szkolenia się odbywają i będą się odbywały w dalszym ciągu. Natomiast prawda też jest taka, że my po talerzach dzieci w pierwszym miesiącu będziemy widzieli, mówię my jako personel, będziemy widzieli, co dzieci zaaprobowały i będą chciały jeść, a co należy zmodyfikować.
0: Więc... I potem się okaże, że naleśniki z serem są zjadane, a
1: ale to też trzeba
0: fasola nie.
1: Ale to też trzeba zrobić, obserwując dzieci.
0: No to teraz zmienimy temat, pani minister. Czy rząd opóźnia i łagodzi reformy systemu ochrony zdrowia? Bo chodzi o te zmiany zapowiedziane po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. I teraz okazuje się, że właściwie te zmiany dotyczące górnego limitu zarobków i czasu pracy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Słyszałam też ministra Andrzeja Domańskiego, który mówił, że będzie domagał się, żeby było to wcześniej, ale jakoś strasznie powoli te prace idą.
1: Dzisiaj mamy czwartek, pani redaktor.
0: 10 września.
1: Tak, dzisiaj mamy posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów i te punkty są dzisiaj w obradach, w agendzie.
0: No tak, to wspaniale. Natomiast jest w tych przepisach zapis, że ustawa wejdzie w życie po 12 miesiącach. Więc najpierw teraz Komitet Stały Rady Ministrów, potem Sejm, potem liczymy na podpis pana prezydenta i potem liczymy jeszcze 12 miesięcy.
1: Ja myślę, że ten proces...
0: I wychodzi, że 28.
1: Ja myślę, że ten proces będzie trochę szybszy, pani redaktor. Bo owszem, dzisiaj mamy Stały Komitet Rady Ministrów. We wtorek jest posiedzenie rządu i później mamy etap prac parlamentarnych, jak pani słusznie zauważyła. I tutaj my jesteśmy już przygotowani na to, aby we wrześniu przejść przez Sejm, później Senat i skierować to do podpisu do pana prezydenta.
0: No to i tak zbliżamy się do końca tego roku, 26, no i 12 miesięcy do tego dołóżmy.
1: I tutaj tak, wsłuchaliśmy się, tak jak pani minister główna powiedziała, pani minister Jolanta Sobierańska-Kręta, ponieważ środowisko przekonywało nas do tego, że nie będą gotowi chociażby ze zmianą umów w podmiotach, którymi zarządzają, więc tutaj przychyliliśmy się do strony podmiotów medycznych zgłaszających te uwagi.
0: Czyli państwo będą bronić, tak, tego roku?
1: Na ten 12-miesięczny okres vacatio legis.
0: To jeszcze zapytam o ten raport, który, jak rozumiem, rząd opublikuje w październiku, ile dokładnie zarabiają lekarze w szpitalach i przychodniach na podstawie ich numerów PESEL, tak? Czyli wszyscy będziemy mogli się dowiedzieć, jaki jest na przykład jaki jest odsetek tych lekarzy, którzy zarabiają na przykład powyżej 100 tysięcy miesięcznie.
1: Tak, bo chodzi o to, żebyśmy nie operowali danymi, które nie są weryfikowalne, tylko faktycznie, żebyśmy operowali danymi, które będą już pobierane z podmiotów medycznych. I tutaj też, pani redaktor, chciałabym powiedzieć, że to jeszcze raz, to nie dotyczy tylko lekarzy, to dotyczy wszystkich osób pracujących w ramach działalności gospodarczej. Więc to będą również inne zawody medyczne, ale także zawody niemedyczne.
0: Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia, moim państwa pierwszym gościem w czwartkowym poranku. Dziękuję pani minister za rozmowę. W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Widok prezesa Piesiewicza w kajdankach był dla pana smutny, bo ta sprawa rujnuje też wizerunek polskiego olimpizmu, czy kojący, że no wreszcie?
2: To było i to, i to. To były pomieszane uczucia, bo z jednej strony spodziewałem się, że zobaczę taki obrazek i to spodziewałem się tego już od bardzo wielu miesięcy. Od ponad roku toczy się śledztwo w prokuraturze gdańskiej. Sądziłem, że powodem, podstawą do zatrzymania Radosława Piesiewicza będzie śledztwo w sprawie tzw. zbrodni VAT-owskiej, bo KAS zarzuca mu wyprowadzenie 10 milionów złotych w VAT-cie. No ale stało się inaczej. Okazało się, że taka ludzka chytrość i też poczucie nieśmiertelności, też powoływanie się na wpływy, to zatrzymało najpierw Radosława Piesiewicza. Tak, pomyślałem sobie, no dobra, to jest ten dzień, dowiedziałem się o tym i zaraz sobie pomyślałem, ojej, to jest ten pierwszy raz, kiedy o Komitecie Olimpijskim mówi się w kategoriach rzeczywiście zarzutów kryminalnych, kajdanek, aresztu. Mimo wszystko to było chyba bardziej bolesne, jak powiązane z poczuciem ulgi.
0: Rafał Stec w Tygodniku Powszechnych ma dla czytelników taką zagadkę. Kto zostanie szefem dyscypliny, Związku Dyscypliny X, jeżeli jest dwóch kandydatów do wyboru? A. Skuteczny łajdak, który nie boi się pobrudzić dłoni, gdy można sięgnąć po szmal. B. Krystalicznie czysty, korupcją się brzydzi, więc aż tylu funduszy nie przyciągnie. I redaktor Stec nam mówi oczywiście kandydat A, bo tej lekcji udzielił mu dwie dekady temu jakiś doświadczony działacz sportowy. Więc zapytam pana o kondycję moralną środowiska działaczy sportowych.
2: Ja bym tak nie generalizował. Ja rozumiem figurę retoryczną pana Steca, bo też na drugiej biegunie on stawia takiego krystalicznego człowieka, który jest w moim odczuciu w tej komunikacji nieporadny. A uważam, że jedno nie wyklucza drugiego, czyli można być krystalicznie czystym, zaradnym i trochę jak w Gwiezdnych Wojnach być po jasnej stronie mocy i być
0: i też przynosić pieniądze.
2: Rycerzem dobrej sprawy i przynosić
0: to pieniądze. Powiedzieć.
2: Ja uważam, że w przypadku Komitetu Olimpijskiego właśnie tego, czego oczekuje środowisko również biznesowe, to które koniec końców wesprze środkami Komitet Olimpijski, ono oczekuje czystości, ono oczekuje zgodności z kodem etycznym przedsiębiorstw, które miałyby komercyjnie wspierać, albo też instytucji, które miałyby się zaangażować w współpracę, dlatego że te instytucje też muszą w swojej misji komunikować się czysto. Ta figura łajdaka i nieporadnego idealisty nie do końca odzwierciedla
0: rzeczywistość. No to teraz zacytuję pana, bo w jednym z wywiadów usłyszałam od pana, że Piesiewicz oszukał większość społeczeństwa olimpijskiego. I wtedy pokiwałam sobie głową, pomyślałam sobie, wolne żarty. Bo kto chciał, ten wiedział. Wybory były 22 kwietnia 2023 roku, a 15 kwietnia już nawet nie trzeba było liczyć na stugębną plotkę. Tygodnik Polityka wypuścił tekst Marcina Piątka i redaktor tam dokładnie opisał, co robił Piesiewicz jako prezes Polskiego Związku Koszykówki, że stworzył system zależności klubów i działaczy od spółek Skarbu Państwa, wykorzystując znajomość z Sasinem. To samo zrobił potem w PKO-lu, tylko że się szybko skończyło, bo PiS nie utrzymał władzy, że pobierał prowizje od umów sponsorskich i że zdaniem prawników już wtedy powinien mieć zarzuty z tytułu płatnej protekcji, a za to grozi do 8 lat. I on został wybrany przygniatającą większością głosów, bo było 300 milionów, tak, które obiecywał. I po prostu, jak rozumiem, jak w bajkach animowanych w oczach działaczy pojawiły się symbole waluty.
2: Nic nie usprawiedliwia wyboru Radosława Piesiewicza. Mogę tylko mówić o okolicznościach łagodzących. Otóż było wiele związków sportowych, które od lat borykały się z trudnościami finansowymi, które nie miały rozbudowanych kadr ani prawnych, ani marketingowych. W związku z tym taki dobry pan, dobry biorę w cudzysłów, duży cudzysłów, który przychodził i mówił, że ja wam pomogę, ja to załatwię.
0: Tak, pana Boga za nogi, tak, złapać.
2: I zobaczcie, u mnie w koszykówce to działało. Oni nie mieli takiego odruchu, by sprawdzać dokładnie, co się działo w koszykówce tak naprawdę. Potem dopiero przyszły zarzuty KAS, ale te zarzuty od KAS przyszły wtedy, kiedy Radosław Piesiewicz był w trakcie rozdawania nie swoich pieniędzy, które płynęły od Skarbu Państwa. Od spółek Skarbu Państwa konkretnie, tylko że oni też nie wiedzieli, że on się tym pieniędzmi podzieli w proporcji pół na pół, czyli połowa, nie powiedziałbym, że do swojej kieszeni,
0: tylko
2: ale
0: w centrali
2: to zostawało w centrali. Taka druga połowa szła do związków też pod
0: nie do wszystkich.
2: I to nie do wszystkich, pod ogromnymi restrykcjami. To jest taka, wie pani, taka iluzja, jak często w wyborach słyszymy, że ktoś rozda ileś milionów, będą takie i takie otwierane inicjatywy. Ludzie lubią słuchać, że będzie lepiej. I rzadko sprawdzają głęboko. Ci, którzy głęboko sprawdzili, na przykład moi koledzy z lekkiej atletyki, oni nie poszli na układ taki, że będą brali...
0: Pomyśleli tego konsekwencje.
2: Że będą brali środki z PKOL-u. Co więcej, nikt nie sprawdzał też zapisów statutowych, gdzie jest jasno powiedziane, że PKOL nie może dystrybuować pieniędzy do swoich członków. Także tam wiele elementów było bazowanych, tych zachowań było zabazowanych na emocjach. na potrzebie wyrażanej od dawna pomóżcie nam i nagle na załatwionej sprawie, które miał Piesiewicz załatwić od tak pstryknięciem palców, że to będzie działało. No, rozczarowanie przychodziło stopniowo, ale jednak przebudzenie było bolesne.
0: Pan mówi z jednej strony, że trzeba otworzyć szafę i szufladę i zobaczyć, co takiego pan Piesiewicz państwu zostawił. Jak rozumiem, chodzi też o stan konta, tak? Bo Adam Korol mówił, że pieniędzy chyba starczy wam do końca września. Ale z drugiej strony mówi pan też, że nie będzie przeprowadzał lustracji działaczy, bo pan będzie chciał startować na stanowisko prezesa PKOL-u. Zaraz porozmawiamy o tym, kiedy te wybory mogą się wydarzyć. Kiedy został pan dopytany o grubą kreskę, no to właściwie pan powiedział, że no tak, trochę można było pana tak zrozumieć, że właściwie jakby pan chciał zacząć rozliczać to środowisko olimpijskie, to trzeba byłoby prawie wszystkich rozliczyć.
2: No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 138 głosów otrzymał na
0: 162
2: wyborach,
0: chyba, tak?
2: Przeciwko 28 chyba. Mogę się mylić o dwa głosy teraz. Nie mam tego zapisanego. No to mamy tutaj zdecydowaną większość środowiska olimpijskiego. Co więcej, część tych głosów za Piesiewiczem było oddanych po rekomendacji...
0: 138 na 162, ja mam zapisane.
2: 138 na... A, no właśnie. Po rekomendacji Andrzeja Kraśnickiego, który ustępował też pod naciskiem i dużo się mówi o tym, że to był nacisk wspólny prezydenta Dudy, premiera Sasina i... Środowisko było pogubione wtedy, głosowało, chciało lepiej i trudno dzisiaj jednoznacznie rozliczać ludzi z tego, że popełnili życiowy błąd i że w tym błędzie tkwili przez ileś miesięcy. Jeżeli nie stoją za nimi jakieś dokumenty, występki karne i tak dalej, to uważam, że jak w dobrej rodzinie należy się spierać, powiedzieć, że gdzieś jest błąd, ale ten błąd wspólnie naprawić i tyle. My naprawdę jesteśmy czymś w rodzaju rodziny. My się znamy od lat, wiemy doskonale, kto jest w jakiej dyscyplinie sportowej.
0: I teraz wszyscy ustawią się po stronie ofiary. Winny będzie tylko jeden, Piesiewicz, i można iść
2: myślę,
0: do
2: że
0: przodu.
2: Nie. Myślę, że aż tak prosto nie będzie, tak? Ale trudno dzisiaj rozliczać działaczy z małego związku sportowego, którzy dali się wmanewrować, którzy potem popełniali konsekwencje, ponosili konsekwencje tego, że nie dostawali tych środków od Piesiewicza, albo też byli przez niego szantażowani, że jeżeli nie będą z nim grać, to ich związek utonie. Także to nie jest tak oczywiste, to nie jest tak łatwe, jak dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć czarne, białe. Tu jest dużo strefy szarej i gdybyśmy chcieli liczyć tylko na czarne, białe, no to tam byłoby kilkanaście, może 40 osób w tym całym gronie, które nie miały
0: tych
2: nigdy wspólnego.
0: O których mówiliśmy na początku.
2: Tak nie powiedział, ale które nigdy na przykład nie zrobiły niczego wspólnie z Piesiewiczem, tak? Ja byłem na tej liście de facto od razu czarnej Piesiewicza. Sprzeciwiałem się od początku i nie mówię dlatego, że jestem krystaliczny, tylko że miałem inny ogląd sytuacji. Miałem w uszach jego słowa z 2014 roku, kiedy go spotkałem w innych okolicznościach.
0: Kiedy już zapowiadał swoją drogę na szczyt.
2: Powiedział mi,
0: tak?
2: że pójdzie na szczyt za wszelką cenę i wiedziałem, że to będzie jakaś katastrofa zupełnie.
0: A ilu popleczników ma jeszcze w PKOL-u prezes Piesiewicz? Bo słyszałam na przykład członkinię prezydium, Teresę Sukniewicz-Klajber, która mówi, nie chciałabym odwołania prezesa, bo co jak za tydzień albo dwa wyjdzie z aresztu? No to faktycznie na stanowisko by miało na niego nie czekać.
2: Ja myślę, że jeżeli wyjdzie za kaucją z aresztu, to powinien przyglądać się, jak jest naprawiany Komitet Olimpijski i powinien płonąć ze wstydu i tyle. A nie liczyć na wsparcie Teresy Klajber albo tej garstki, która jeszcze została. Nie chcę tutaj podawać liczb, ale to jest może kilkanaście osób, które jeszcze tak naprawdę wierzą w misję Radosława Piesiewicza.
0: Ale wierzą, panie Robercie, czy po prostu się boją, że jak przyjdzie ktoś nowy, to się wyda, kto brał bony, towary,
2: to
0: pieniądze?
2: To jest taka wiara łamana przez strach, łamana przez pewną sektowość i też trochę mamy czasami do czynienia tutaj z syndromem ofiary sztokholmskiej, bo ktoś był szantażowany, ktoś był naciskany i teraz będzie stał, bronił tego swojego prześladowcę po to, żeby coś nie wyszło na jaw i tyle. I oni są razem mentalnie na zawsze.
0: 8 września, czyli dwa dni temu, na naradzie spotkali się członkowie prezydium PKOL-u i prezydium przekazało zarządowi, a zarząd zbierze się 14 września, rekomendację, aby kadencja Piesiewicza, która upływa w kwietniu przyszłego roku, została dokończona przez jednego z 8 wiceprezesów. Pan stoi na takim stanowisku, że nie należałoby tak długo czekać i żeby te wybory przeprowadzić jeszcze w tym roku, listopad, grudzień, ale jak rozumiem, jest pan w mniejszości, tak? Nie ma takiej woli, żeby przyspieszać ten proces.
2: Tak, no to jest demokracja i jeżeli przyjmę argumenty tej większości, która chce iść wolniej, wprowadzać teraz głębszą naprawę jeszcze w warunkach tymczasowych, słucham tego bez wewnętrznej mojej akceptacji, ale ze zrozumieniem dla ich obaw czy dla trybu działania, wolałbym, żeby to było inaczej przeprowadzane, ale to z prostego względu, nie dlatego, żebyś tak śpieszy do tego, żeby robić szybko wybory i potencjalnie stawać jako jeden z kandydatów do tych wyborów, tylko uważam, że PKOL potrzebuje ruchów, które będą przyspieszone dlatego, że choćby jego kondycja finansowa jest kiepska i zaufanie społeczne jest naderwane. Jeżeli...
0: No i wizerunek z Szarga.
2: Chcemy załatwiać sprawy po nowemu, ale de facto na starej podstawie jedynie bez Radosława Piesiewicza i de facto też, bo artykuł 21, według którego ma być odsunięty od sprawowania władzy, a właściwie potwierdzony stan faktyczny, że jest odsunięty, nie sprawi, że on nie będzie w KRS-ie figurował. On dalej będzie figurował w KRS-ie jako prezes Komitetu Olimpijskiego. Potrzeba walnego zgromadzenia, którego realnie ostatecznie odwoła. A jeżeli będzie walne zgromadzenie odwoławcze, to również można zrobić walne zgromadzenie, które będzie sprawozdawczo wyborczym. Ale to jest moje zdanie i zdanie dzisiaj pewnie mniejszości tych, którzy chcieliby tych zmian radykalniejszych i szybciej wprowadzonych. Jeżeli będziemy dłużej czekać, to proponuję, żeby ten czas zagospodarować na pracę choćby nad nowym statutem. Po to, żeby wybory odbyły się według nowego statutu.
0: To jest
2: bardzo długi czas. Jeżeli sobie też policzymy tak realnie, to po wyborach kwietniowych potencjalnych przyszłego roku zostanie nam do Los Angeles tylko rok. A rok przed igrzyskami w Los Angeles to jest już bardzo, bardzo niewiele czasu do tego, by coś realnie przygotować dla ekipy olimpijskiej i te prace olimpijskie będą prowadzone zatem w warunkach tymczasowości i pod ogromną presją, czego wolałbym uniknąć, ale mówię, ja uszanuję wolę większości absolutnie, bo też nie mam innego wyboru naturalnie.
0: To jeszcze jedna rzecz na koniec, poproszę krótko, bo pan powiedział, wizję własną mam na prezesurę, jak rozumiem, posprzątanie tej stajni Augiasza. Jaka to wizja?
2: No mówiąc w skrócie, to ponieważ nie jest to czas na to, żeby cały program prezentować i on będzie wypracowywany też ze środowiskiem w toku kampanii wyborczej, ale ja bym bardzo chciał, tak mówiąc w skrócie, żeby olimpijczycy wrócili do Komitetu Olimpijskiego, żeby to było miejsce, w którym się ścierają idee, w którym możemy śmiało powiedzieć, że głosujemy sobie na kogo chcemy w wyborach parlamentarnych czy samorządowych, ale jesteśmy jedną ekipą, która ma coś ważnego do zrobienia w sporcie. Bardzo ważne jest to, by mówić o wartościach i wartości samego wizerunku olimpijskiego i olimpijczyków, a nie o wartości pieniądza, który potencjalnie ma tam tylko wpłynąć, bo ten pieniądz wpłynie. To nie może być miejsce, gdzie jest tylko i wyłącznie giełda marketingowa. To ma być think tank, który będzie partnerem dla każdego rządu, który będzie miejscem, w którym się rekomenduje też pewne rozwiązania dla całego sportu. To ma być źródło idei, która będzie szła dalej w całą Polskę, żeby dzieciaki, które są w małych województwach, powiatach, nie spotykały się z tym, co ostatnio, że odbierano kółko olimpijskie piknikom czy działaniom szkoleniowym, edukacyjnym na rzecz olimpizmu, ponieważ nie miały łaskawej zgody Radosława Piesiewicza. Uważam, że PKOL powinien pełnić rolę edukacyjną, think tankową i partnerską dla wszystkich tych, którzy będą sportem zarządzać, ponieważ wszystkie dane wskazują na to, że procesy, które działają w PKOL-u, lata, w których są sprawowane mandaty prezesowskie poza tym morze, one są dużo dalej wykraczające niż mandaty sejmowe czy kadencje ministrów w rządzie. I to jest bardzo ważne, taki stabilizator rynku sportowego.
0: Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym i kandydat, jak rozumiem, na prezesa PKOL-u, tak?
2: Mam taki zamiar, kandydatem będę wtedy, kiedy będzie...
0: Kiedy proces wyborczy się rozpocznie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Maszyniści chcą większego bezpieczeństwa i protestują. Pociągi przed przejazdami kolejowymi zwolnią do 20 km na godzinę. Rozwój Plus chce walczyć z wysokimi cenami na stacjach. Nowe przepisy mają uderzyć w koncerny paliwowe. Kushner i Witkow nie zdali egzaminu. Donald Trump chce, by kwestią wojny w Ukrainie zajął się szef CIA. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pasażerowie, którzy planują w piątek podróż pociągiem na terenie Polski, mogą spodziewać się sporych opóźnień. Wszystko przez protest, który planują maszyniści w związku z wypadkiem, do którego doszło na przejeździe kolejowym koło Przysłuchy. Operatorzy lokomotyw mają zwalniać do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiada udogodnienia, które mają zmniejszyć skutki opóźnień.
2: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
1: Operatorzy lokomotyw domagają się przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. W wyniku wypadku w okolicach Przysłuchy zginęła jedna z pasażerek. Maszynista został ciężko ranny. Rozwój Plus chce zadbać o portfele kierowców. Ugrupowanie przygotowuje projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy miałyby blokować tak zwane zyski nadzwyczajne koncernów paliwowych w specjalnym funduszu, z którego środki zwrócą do obywateli, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Politycy Rozwoju Plus podczas konferencji prasowej na jednej ze stacji benzynowych w stolicy skrytykowali politykę rządu Donalda Tuska. Podkreślali, że w zapowiedziach premiera benzyna miała kosztować 5,19 za litr, a obecnie jest po ponad 8 zł. Jak dodał Morawiecki, jego zdaniem wysokie ceny paliwa biorą się z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które powstają na skutek, tu cytat, kaskady marż. Zwrócił uwagę, że każdy z tych koncernów nakłada zarówno marżę rafineryjną, hurtową, jak i detaliczną. Premier Kanady Mark Carney i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali deklarację o stuletnim partnerstwie obu krajów. Objęła ona również zapisy o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Deklaracja o stuletnim partnerstwie wyraża intencje podniesienia relacji między oboma krajami do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. Przypomniano w nim też, że Kanada była pierwszym krajem, który uznał odzyskanie niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku. Liderzy potwierdzili, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią europejsko-atlantyckiego bezpieczeństwa, a przyszłość Ukrainy jest w NATO. Tymczasem Donald Trump zastanawia się nad zmianą amerykańskich negocjatorów między Rosją a Ukrainą, poinformował o tym dziennik Financial Times. Nowym głównym negocjatorem miałby zostać szef CIA John Ratcliffe, który według rozmówców może okazać się o wiele skuteczniejszy od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Cezary Jaszczyk.
3: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Radcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji. Co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Radni Lublina nie zgodzili się na zakaz odtwarzania muzyki poza lokalami gastronomicznymi. Chodziło o ograniczenie hałasu, między innymi na Starym Mieście, ze względu na liczne skargi mieszkańców, którzy, zwłaszcza w weekendy, nie mogą otworzyć okien ze względu na grającą na zewnątrz muzykę.
4: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy w nocnej. Uważam, że Straż Miejska i służby powinny działać w tym temacie. To, co się dzieje na Starym Mieście i w ogóle w centrum, jest jednym wielkim nieporozumieniem, jest jeden wielki bałagan i chaos.
5: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
6: Słuszna jest koncepcja, żeby nad tym opanowaniem hałasu się pochylić w jakiś sposób i można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, przynajmniej na terenie Starego Miasta.
1: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Petycja w sprawie ograniczenia hałasu przepadła. 18 radnych było za jej odrzuceniem, a 10 wstrzymało się od głosu. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami raczej pochmurny dzień. W południowej połowie kraju może również popadać. Więcej słońca zobaczymy jedynie na Pomorzu. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni na Śląsku i w Małopolsce do 20 na krańcach północno-zachodnich.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość jest z nami Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, kandydatka oczywiście na urząd prezydenta Krakowa. Dzień dobry pani senator.
8: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
7: I mogą państwo oglądać też naszą rozmowę, nie tylko jej słuchać na YouTubie, rzecz jasna. Zacznijmy od zaskoczeń, pani senator. Bartosz Bochenczak nie wystartuje, bo nie zebrał odpowiedniej liczby ważnych podpisów. Zaskoczenie, czy też musiało się komuś to przytrafić, bo system zbiórki podpisów jest taki, że nie mogą państwo w trakcie weryfikować, czy ktoś, kto się podpisał, wszystkie dane wpisał prawidłowo.
8: System zbiórki podpisów od wielu lat jest taki sam. Nawet jeden z kontrkandydatów, który za tymi rozwiązaniami głosował jako poseł, nazwał te przepisy archaicznymi. W związku z powyższym zarówno dosyć już duże i ugruntowane ugrupowania na polskiej scenie politycznej, jak i kontrkandydaci, którzy wielokrotnie startowali, powinni się po pierwsze przyzwyczaić, w jaki sposób te podpisy się zbiera, po drugie umieć zarządzać zespołami ludzkimi, czyli sztabem
7: przynosić
8: i wolontariuszami.
7: Żeby potem można było ewentualnie donieść, to zbierać, tak?
8: Po pierwsze zebrać ich rzeczywiście ze sporą nadwyżką, a po drugie wstępnie zweryfikować w tych aspektach, w których jesteśmy w stanie zweryfikować. My zebraliśmy, pani redaktor, 8 tysięcy podpisów, złożyłam 6,5. Niektórzy mi tu próbowali właśnie wytykać, że jakaś niespójność, że piszemy o 8, a składamy 6,5. No właśnie dlatego i wyjaśnię, dlaczego tak się stało, że dokonaliśmy wstępnej analizy. Jesteśmy w stanie sprawdzić kody, jesteśmy w stanie sprawdzić adres, który jest wpisany, czy jest to adres krakowski, czy nie jest to krakowski. I tego typu wstępna analiza powinna być przeprowadzona.
7: Półtora tysiąca zostało przez państwa odsianych, tak?
8: Tak. My na wstępie sami w sztabie odsialiśmy 1,5 tysiąca.
7: To jeszcze jedno zaskoczenie, a może nie. Bo jak wynika z danych oficjalnych, to Stowarzyszenie Łukasza Gibały niemal w całości sfinansowało wiosenną kampanię referendalną w Krakowie. Ona kosztowała 1 970 000, a 1 890 000 pochodziło od Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.
8: Nie jestem kompletnie tym zaskoczona, pani redaktor, szanowni państwo. Byłam przekonana, absolutnie przekonana, w dniu wyborów, kiedy wygrał Aleksander Miszalski, że następnego dnia Łukasz Gibała będzie robił wszystko, żeby Aleksander Miszalski tej kadencji nie dokończył. Zresztą w pierwszych dniach po wyborze już w przestrzeni medialnej w Krakowie pojawiły się tego typu komentarze ze środowiska Łukasza Gibały, że zapewne zakończy się to referendum. Czyli
7: Że Gibała od pierwszego dnia prezydentury Miszalskiego

0: na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Swoją drogą nie startuje pani z Komitetu Koalicji Obywatelskiej, tylko z Komitetu Moniki Piątkowskiej.
1: To dwie kwestie. Rzeczywiście mamy sporą grupę w ogóle osób niezdecydowanych i wśród tych niezdecydowanych jest ogromna rzesza wyborców Koalicji Obywatelskiej.
0: Jedna czwarta.
1: Tak jest. Wyborców
0: Co dziesiąty popiera Gibałę.
1: Wyborców zmęczonych zamieszaniem, które było w Krakowie. Wyborców, i to sobie trzeba szczerze powiedzieć, nie należy od tego uciekać, rozczarowanych trochę Koalicją Obywatelską i rządami Aleksandra Miszalskiego. I moim zadaniem, takie zadanie sobie...
0: Czyli ten worek z kamieniami teraz pani dźwiga na swoim grzbiecie, tak?
1: Tak jest. I mam taką ambicję i determinację, żeby przekonać wyborców Koalicji Obywatelskiej, wyborców, którzy zaufali wcześniej koalicji, którzy zaufali Aleksandrowi Miszalskiemu, że... naprawię to, co będę w stanie w ciągu najbliższych dwóch lat i dzisiaj mając taką alternatywę w drugiej turze, bo wszystko na to wskazuje, że będę to ja i Łukasz Gibała, będę przekonywała krakowianki i krakowianów, żeby zaufali mnie. Startuję z komitetu rzeczywiście ponad podziałami. Dlaczego?
0: Bo co, bo szyld jest obciążeniem?
1: Nie, zupełnie nie o to chodzi, bo ja się cały czas, pani redaktor, przyznaję, że jestem członkinią Koalicji Obywatelskiej i nie zamierzam rezygnować z bycia w ugrupowaniu. To ugrupowanie jest mi absolutnie bliskie. Natomiast popierają mnie też inne środowiska i Polskie Stronnictwo Ludowe, o czym pani redaktor powiedziała, ale również szereg środowisk krakowskich niezwiązanych politycznie i nie zawsze sprzyjających Koalicji Obywatelskiej. To też sobie trzeba wyraźnie powiedzieć. Dlatego, żeby te wszystkie środowiska czuły się komfortowo, żeby było jasno i transparentnie, startuję z szerszego komitetu ponad podziałami, ale równocześnie mówię bardzo głośno, jestem członkinią Koalicji Obywatelskiej i nie mam zamiaru rezygnować z partii, nawet jeżeli wygram wybory. O co na przykład i o czym na przykład wielokrotnie mówił wieloletni prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, wręcz mnie namawiał do tego, abym z tej koalicji zrezygnowała. Nie zrobię tego.
0: Mm-hmm. A gdyby weszła pani do drugiej tury z Łukaszem Gibałą, no to wiadomo, że Gibała zbiera wyborców antysystemowych, wyborców prawicowych do siebie przyciąga. A co zrobią wyborcy kandydatek lewicowych?
1: Łukasz Gibała ma różnej maści elektoraty pożyczone i te przepływy są takie bardzo niejednorodne, bo przypomnę pani redaktor, że z jednej strony mocne zaangażowanie w ruchu Palikota, przecież był członkiem Platformy Obywatelskiej, był członkiem ruchu Palikota. Teraz faktycznie bardzo mocno idzie w elektorat prawicowy. Różne plotki, informacje.
0: No, przecież miał też sojusz kiedyś z partią Razem, tak?
1: Tak jest, miał sojusz z partią Razem. Zresztą i
0: pytanie było
1: kandydatka.
0: Proste. Wyborcy kandydatek lewicowych poprą panią, czy Łukasza Gibałę, czy zostaną w domu?
1: Będę zabiegała o to, żeby poparły absolutnie mnie, bo Łukasz Gibała jest dzisiaj kandydatem z mocnym wsparciem Prawa i Sprawiedliwości i nie wyobrażam sobie, żeby Lewica zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość.
0: Czy struktury lokalne Koalicji Obywatelskiej, wiemy, że po przegranym referendum te krakowskie struktury Koalicji Obywatelskiej zostały rozwiązane i komisarzem została wicemarszałek Dorota Niedziela, która zresztą ostatnio mówiła, że dopiero po tych wyborach krakowskich, może pod koniec roku, będą się odbywać wybory i ta sprawa będzie jakoś porządkowana. Czy te struktury krakowskie panią wspomagają w tej kampanii, czy też, jak można usłyszeć, raczej ze względu na to, że jest pani kandydatką trochę taką zewnętrzną, narzuconą, myślę sobie tak, a niech wygra Gibała, my go zablokujemy naszą Radą Miasta, bo tam jest koalicja i Nowa Lewica, a za parę lat przecież wystawi się już kandydatkę z naszego wewnętrznego kręgu.
1: Nie wiem, co sobie myślą poszczególni członkowie krakowskich struktur, natomiast mogę powiedzieć, bo to wiem, widzę i czuję, że to wsparcie jest. W swoim sztabie mam radnych Koalicji Obywatelskiej, szefem sztabu Piotr Moskała, radny Koalicji Obywatelskiej, obecnie już komisarz krakowskich struktur, więc to jest dosyć spójne. To zaangażowanie
0: i to właśnie
1: jest,
0: wydało mi się ciekawe, bo w sierpniu został zarząd krakowskiej Koalicji Obywatelskiej rozwiązany. Jego przewodniczący szczęsny Filipiak stracił stanowisko i zaczął krakowską organizacją kierować właśnie Piotr Moskała, który był szefem pani kampanii, jest szefem pani kampanii wyborczej. I pomyślałam sobie, że może ten zarząd został rozwiązany, bo te struktury nie pracowały do tej pory jak należy. No i właśnie szef pani kampanii został szefem tych struktur, komisarzem, bo to inna funkcja, żeby jakoś to wszystko zaktywizować.
1: Pani redaktor, ja przede wszystkim zajmuję się teraz kampanią wyborczą i najbliższe mi są tematy związane z Krakowem. Krakowem, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej dzisiaj...
0: Od niedawna.
1: Nie wchodzę, tak, od niedawna, od roku, bo zostałam po wyborach do Senatu startowego.

0: głosowałam przecież jako kandydatka niezależna, mimo że z wsparciem i rekomendacji Koalicji Obywatelskiej i premiera Donalda Tuska wstąpiłam, bo uważałam, że tak powinno być i tak czułam i jestem z tego tytułu bardzo zadowolona. Natomiast zajmuję się przede wszystkim kampanią. Z informacji, które posiadam, bo to była decyzja zarządu krajowego, pani komisarz regionalna, czyli Dorota Niedziela, rozmawiając przez te wszystkie tygodnie ze strukturami, usłyszała wielokrotnie informacje i sugestie, że to z krakowskich struktur, że to byłoby dobre i pożądane. Z informacji, które ja posiadam również, przewodniczący krakowskich struktur Szczęsny Filipiak, jakby dość miękko podszedł do tego tematu, znaczy uznał, że skoro jest taka wola też ze strony krakowskich struktur.
1: Trudno, żeby się stawiał. Jakby się stawiał, to mógłby potem nie wystartować w jakichś wyborach. No dobrze, to czyli bywało, pani twierdzi, że ma wsparcie krakowskich struktur. To ja zapytam o tę debatę Superekspresu, jaka odbyła się 2 września, tak. Bo w jej trakcie Aleksandra Owca wręczyła pani taki biały stołek, mający być symbolem kolesiostwa i nepotyzmu. Patrzę jeszcze raz na to badanie Opinia 24 dla Polityki Insight. Dlaczego ludzie głosowali za odwołaniem prezydenta? Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, zadłużenie miasta, ogólny kierunek rozwoju miasta. Na 4. miejscu nepotyzm w miejskich spółkach, strefa czystego transportu dopiero na 5. miejscu. Chyba za bardzo żeśmy demonizowali w komentarzach znaczenie właśnie tego rozwiązania. No to pytanie właśnie o ten nepotyzm w spółkach. Jak to będzie wyglądało, jeżeli pani zostanie prezydentem?
0: Kilka kwestii. Na pewno będę stawiała na fachowców, na ekspertów, na ludzi przygotowanych merytorycznie. W krakowskim magistracie, w spółkach miejskich mamy cały szereg takich osób, które od wielu lat pracują w krakowskich strukturach samorządowych. Mają doświadczenie, wiedzę, pamięć instytucjonalną i miasto Kraków wydało sporo pieniędzy, żeby dopracować się profesjonalnej kadry urzędniczej. Natomiast pani redaktor, jedną kwestię chciałam powiedzieć a propos tego kolesiostwa
1: nastawienia. Trudniać swoich. I trochę było takich spekulacji, że no rozbił ten układ, który funkcjonował już od kilkunastu lat za Majchrowskiego i ten układ
0: pani
1: się
0: redaktor,
1: odgryzł.
0: Coś pani redaktor powiem. Oglądałam wczoraj wieczorem spot odwołajmy dość kolesiostwa w Krakowie, odwołajmy prezydenta Jacka Majchrowskiego. Spot sprzed 10 lat, przygotowany przez Logiczną Alternatywę, czyli przypomnę, bo ja to jest
1: rozumiem.
0: Inna twarz
1: zarzut
0: Łukasza
1: jest wieczny
0: Dbałę. Zarzut jest wieczny i zawsze formułowany przez Łukasza Gibałę. Tu się kompletnie nic nie zmieniło.
1: To jeszcze Łukasza Gibałę zapytam, bo jak oglądałam tę debatę Superekspresu, to pomyślałam sobie tak, że państwo się kłócili, jak na przykład była ta runda zadawania sobie nawzajem pytań, tak. To zwykle starali się państwo zadawać sobie trudne pytanie, potem się właśnie tam jeszcze rozliczać, a Gibała starał się w trakcie tej debaty wznieść ponad kłócących się pozostałą resztę. Był spokojny, nie podnosił głosu, nie wchodził w polemiki, a gdy miał zadać pytanie konkurentom, to były to pytania pozytywne. Na przykład Boheńczaka poprosił o wymienienie trzech rzeczy, które zrobi jako prezydent. Teraz już wiemy, że na pewno nie zrobi. Gosek Popiołek o wskazanie trzech pozytywnych cech Aleksandry Owcy, więc trochę tak się dystansuje od was. Wy się kłóćcie, a ja tutaj idę po władzę.
0: Mam takie wrażenie, że ma wsparcie w części kontrkandydatów, którzy startują i robią tą pracę.
1: I wyborców, bo przyciągaj wyborców PiS-u i Konfederacji.
0: Też, ale 2 lata temu wspólnie występowali i z posłanką Darią Gosek-Popiołek i przede wszystkim z Aleksandrą Owcą w jednym spocie, więc myślę sobie, że te relacje nadal gdzieś tam funkcjonują.
1: Co zrobi pani ze strefą czystego transportu?
0: Cały czas konsekwentnie mówiłam już w kampanii do Senatu, że ona jest w zbyt szerokim zakresie. Proponuję uchwałę kierunkową i taka uchwała zostanie niebawem podjęta. Zawężenia do drugiej obwodnicy i wtedy szczegółowych raz jeszcze konsultacji albo może nawet referendum, bo jest dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała, że jest spora grupa mieszkańców Krakowa, która jest zadowolona z funkcjonowania strefy czystego transportu. Zresztą zgodnie z przepisami w wielu miejscach ta strefa powinna być, bo nie spełniamy normy, jeśli chodzi o czystość powietrza. Natomiast zgadzam się absolutnie z tym, że jeżeli mamy na przykład takie miejsce jak Park and Ride, gdzie możemy tym samochodem dojechać, zaparkować i dopiero w inny sposób poruszać się do centrum, to te miejsca nie mogą być objęte strefą czystego transportu, a tak w tym momencie jest. Więc korekta na pewno jest potrzebna. W jakim zakresie okaże się to, jak skonsultujemy się jeszcze z mieszkańcami. Są też takie dzielnice, jak na przykład dzielnica Swoszowice, która posiada bardzo zielona dzielnica, Strzelnica posiada na swoim terenie uzdrowisko i ona akurat chce być objęta strefą czystego terenu, po prostu, a nie jest.
1: Pani została senatorką w ramach wyborów uzupełniających, potem jak senator Klich wyprowadził się nam do Waszyngtonu. Czy pani w 27 roku będzie startować do Senatu właśnie z tego okręgu?
0: W 27 roku, jeżeli mieszkańcy powierzą mi fotel prezydenta miasta,
1: to pani będzie prezydentką Krakowa, miasta, oczywiście. A jeżeli to się nie uda?
0: W to mocno wierzę. Naprawdę moim celem jest dzisiaj wygranie kampanii w Krakowie na prezydenta miasta Krakowa i tylko o tym myślę i tylko na tym się skupię.
1: Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na urząd prezydenta Krakowa, wybory 27 września. Dziękuję pani senator za
0: Dziękuję
1: rozmowę.
0: Bardzo.
1: W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Leszek Jaszczewski, redaktor naczelny Liberté. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Rafał Kalukin, tygodnik Polityka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rzeczpospolita przynosi nam takie wieści sondażowe na pytanie, które ugrupowania są najbardziej obciążone aferą związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. 53% ankietowanych wskazuje PiS, 25% Konfederację, 22% Koalicję Obywatelską, 7% Rozwój Plus, 4% Koronę Brauna i 4% wszystkie ugrupowania. Ale kiedy spojrzymy wyłącznie na zwolenników obecnej opozycji, to i tak 41% tych, którzy głosują na obecną opozycję, wskazuje jako najbardziej obciążoną partię Prawo i Sprawiedliwość, na koalicję 49%. To wydawałoby się dość oczywiste, bo zwolennicy opozycji nie lubią rządzących i vice versa, no ale jednak właśnie w elektoracie opozycji PiS też jest wskazywany przez 41%, powtórzę, ankietowanych. Czyli co, Prawo i Sprawiedliwości nie udała się ta narracja, że to jest wina Tuska, który o wszystkim wiedział, nikomu nie powiedział i naraził na milionowe straty rzesze ludzi, którzy zainwestowali sobie w zonda krypto i w kryptowaluty. Leszku?
3: No ta specoperacja połączenia Tuska z zondą, która jest piłowana w prawicowych mediach i przez pisowców, myślę, że nie miała jakby możliwości powodzenia, mimo że wiadomo, każdy ma swoją bańkę i widzimy też po jakichś tam statystykach internetowych, że ta afera się rozchodzi szeroko, ale w wariancie, który jest strawny dla poszczególnych odbiorców, że ta operacja jednak się chyba nie udała, bo musi przegrać z faktami, tak? To znaczy po prostu zderzona ze znaniami, zderzona z
1: konkretnymi nazwiskami, tak?
3: Zderzona z kolejnymi zarzutami wobec Ziobry. Znaczy, wydaje mi się, że tu po prostu brakuje tych argumentów pod tytułem, że jakaś tam, nie wiem, konferencja była sponsorowana versus dany polityk spotkał się na Ibizie, tak? To, co mnie jakby zastanawia w tej kwestii, to nie tyle, czyja będzie ta afera, bo to moim zdaniem zostało rozstrzygnięte, tylko na ile ta afera będzie efektywna w tym, żeby cokolwiek zmienić w naszych bardzo trwałych tendencjach sondażowych poparcia dla partii politycznych. Bo z jednej strony w moim odczuciu zaangażowanie w tę sprawę Romana Giertycha, a z drugiej strony Donalda Tuska i Waldemara Żurka jako głównych aktorów czy takich reprezentantów sprawiedliwości walczących z tymi, którzy to zonda krypto robili tam przekręty, że to jakby kompletnie odbiera możliwość dotarcia do kogokolwiek, kto jest niezwolennikiem tego rządu. Z tych badań by wynikało, że jednak część ludzi popierających PiS dostała te informacje. Natomiast w mojej opinii, jakby jeśli Roman Giertych jest reprezentantem jakby głównym, tak, i do końca nie wiadomo, jaką pełni rolę w tej sprawie, czy adwokata, czy polityka, no to jest mała szansa, żeby ta afera się rozeszła szerzej po elektoracie opozycyjnym. A drugi argument jest taki, że jak wiele osób się realnie wcześniej interesowało kryptowalutami. Znaczy, to jest dla mnie jakiś fenomen, znaczy być może dlatego, że dotyczy to kwestii internetowych.
1: Ale to też akurat Rzeczpospolita, tak, przepraszam, przypomina to badanie Cebosu z maja tego roku, że 12% kiedykolwiek zainwestowało w kryptowaluty, a 6% społeczeństwa obecnie kryptowaluty ma. I że to jest zainteresowanie ograniczane też do grupy młodych, względnie zamożnych i dobrze wykształconych mężczyzn.
3: Więc w skrócie, jest to ogromna afera dotycząca spraw, które zajmuje niewielki procent społeczeństwa i bym założył tezę, że w ogromnej części popierający Konfederację i wcale się nie zdziwię, jak okaże się, że już resztki tych ludzi, co kiedyś popierali PiS na prawicy, popierają Konfederację zajmującą się kryptowalutami, ale Czy to będzie coś, co sprawi, że miliony Polaków potrapią się w głowę i powiedzą, nie no, PiS to są aferzyści? Nie wiem, bo myślę, że mało kto wie, co to jest to zonda krypto.
1: Mhm. Profesor Przemysław Sadura w tygodniowym wydaniu Polityki przypomina swoje badania, które mówią o tym, tłumaczą też, dlaczego pewne afery nie szkodziły Prawu i Sprawiedliwości, kiedy rządził, i dlaczego też ta afera nie musi wcale PiSowi zaszkodzić. Chodzi o te dwa rodzaje elektoratów posiadanych przez PiS. Elektorat fanatyczny, tak, który czyta określone i ogląda określone media. W tych mediach się dowiaduje, że to jest specoperacja, używając języka Leszka, ale skierowana przeciwko prawicy, która ma uniemożliwić prawicy zjednoczenie się i wygranie wyborów w 27 roku, przygotowana, oczywiście przyrządzona przez Żurka z Tuskiem. I ten elektorat fanatyczny na pewno Kaczyńskiego nie porzuci. Jest jeszcze elektorat cyniczny, który zawsze patrzył na to, czy coś z PiSu ma albo może mieć. I dla nich te afery też nie mają znaczenia, jeżeli po prostu rachunek się zgadza i jeżeli liczą, że faktycznie na przykład Przemysław Czarnek jako premier podniesie drugi próg podatkowy do 180 tysięcy. Rafale?
2: Znaczy, ja bym jednak zwrócił uwagę, że w tych badaniach, które na początku zacytowałaś, połowa elektoratu opozycji obciąża odpowiedzialnością Koalicję Obywatelską. No, połowa elektoratu opozycji to jest, tak jak patrzeć, elektorat Prawa i Sprawiedliwości, tak? No bo dzisiaj poparcie prawicy pisowskiej i prawicy niepisowskiej to są tak na mniej więcej dwa równe segmenty.
1: Tak, bo jeżeli to jest 41%, to tak, możemy właśnie założyć, że tam są i ci.
2: No więc możemy założyć, że jednak ta narracja o tym, że jest to afera rządu i Donalda Tuska w tych akurat obiegach Prawa i Sprawiedliwości, no zadaptowała się całkiem nieźle, tak? Więc jest to niewątpliwie elektorat zaimpregnowany. I teraz tak, no, czy ta afera będzie oddziaływać tudzież nie będzie, z tego powodu, że ludzie w większości nie mają bezpośredniego związku z kryptowalutami. Tutaj to akurat nie jestem pewien, no bo zdecydowana większość dużych afer no raczej się odbywała bez takiego bezpośredniego związku. Więc moim zdaniem to nie ma wielkiego... Znaczy jest tutaj oczywiście jakaś warstwa ludzi bezpośrednio poszkodowanych, ale akurat no, ci, którzy zainwestowali pieniądze, ich nie odzyskali, to sądzę, że w ogóle niespecjalnie się przejmują tym, którzy konkretnie politycy zostali w sprawę zamieszani, tylko po prostu oczekują od wymiaru sprawiedliwości no, jakby rozwiązania tej sprawy. Jeszcze
1: ponad
2: najlepiej,
1: 150 milionów już zostało zabezpieczone.
2: I jeszcze
1: tak?
2: Najlepiej, żeby pieniądze dostali z powrotem, prawda? No więc tutaj raczej sądzę, że oczekiwania są formułowane pod adresem polskiego państwa. Natomiast tak, no ja w ogóle nie wierzę w potencjał wielkich afer, które by miały jakoś specjalnie burzyć logikę polityki i zmieniać ogólną dynamikę. No, natomiast oczywiście ta sprawa, która no, budzi zrozumiałe zainteresowanie, która powoduje no, taki efekt, że dzisiaj wiatr w plecy dostaje strona koalicyjno-rządowa, no, która można powiedzieć tak brzydko rzuca te kości w różne miejsca, no, a również my, czyli media, biegamy za tym, robimy szum, komentujemy to, no to niewątpliwie tworzy no, bardzo sprzyjające okoliczności dla strony rządowej. No, PiS praktycznie nie ma jak przekierować uwagi opinii publicznej na inne kwestie. Czy to
1: chociaż,
2: było dla,
1: chociaż próbuję.
2: To było właśnie... dla mnie bardzo uderzające, kiedy premier, przyszły być może premier Czarnek rzucił to hasło podniesienia wyprawki szkolnej i to właściwie nigdzie się nie przebiło. Znaczy wszyscy media tak żyją dzisiaj sprawą zonda krypto, tak? No też sobie obejrzałem tą poniedziałkową konferencję niby to programową PiSu pod hasłem przebudzenie. No tam nie było widać żadnego przebudzenia.
1: Nie, a w ogóle nie było energii. Ja w ogóle myślę sobie o tych eventach, które PiS organizuje regularnie, bo w sierpniu była konferencja, konwencja ku nowemu rządowi, teraz to przebudzenie, ale tam właśnie nie ma niczego, co gdzieś by rezonowało.
3: To PiS jest chyba na etapie, powiedziałbym, premiera technicznego Glińskiego z tabletu, tak? Znaczy to jest taki czas, kiedy jak nie idzie, to nie idzie. Teraz widziałem, że Przemysław Czarnek chciał promować tę koncepcję diety planetarnej, prawda, że Jarosław Morawiecki też, widzę, że się ścigali, kto więcej kotletów sojowych znajdzie w szkole Nowackiej i Tuska. Nie jestem pewien, czy jedzenie warzyw w szkole jest tak oburzającym zjawiskiem, żeby się teraz rodzice mieli rzucić masowo, protestować w tej sprawie. Natomiast to jest pewien paradoks z tą aferą, bo jakby kiedy jest takie zjawisko, które wysysa tyle uwagi z mediów, ja mówię, ja wciąż nie jestem pewien, czy jak się zapyta ludzi na ulicy, to dla nich to będzie temat numer jeden, ale to wysysa niewątpliwie uwagę z mediów, to odbiera możliwość przekierowania uwagi na inny temat, co dla rządu, zgadzam się, jest raczej wygodne, natomiast no, są jakieś takie reality checks, zderzenia z rzeczywistością, jak ceny paliw na stacjach benzynowych, które będą raczej szły w górę. Będą takie tematy, które będą się te banki przebijały. Pytanie, czy ktoś to będzie umiał zaadresować. I pytanie jest, czy też rząd, jakby mając tak wygodnego konia, jak ta zonda krypto, nie stwierdził, że już na nim dojedzie, nie wiem, jak daleko, do samego końca. Bo widzę tu ogłaszanie wielkich kontraktów z Amerykanami, tak? Widzę jakieś opowieści o wzroście gospodarczym i jak Polska wspaniale sobie radzi przy poradnej kawie Donalda Tuska. I wydaje mi się, że również te kwestie się nie tak łatwo będą przebijać. Ale dla rządu być może lepsze przy ich niskich notowaniach jest to, że kontroluje temat rozmowy, a ten temat zonda krypto jest dla rządu wciąż bardzo wygodny.
1: W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté i Rafał Kalukin, tygodnik Polityka. No to teraz wrócimy do ulubionego tematu, mam taką nadzieję, Trybunału Konstytucyjnego, bo naprawdę wszystkie zapowiedzi, jakie słyszymy z ust ministrów pana prezydenta, świadczą o tym, że nie będzie zaproszenia na ślubowanie. Maciej Berek jest już wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybrany legalnie, zgodnie z prawem. Natomiast na przykład wczoraj Zbigniew Bogucki w Polsat News mówił tak: jeśli to by się potwierdziło, że pan minister Berek nie posiada stażu wymaganego do tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to nie ma możliwości odebrania ślubowania od osoby, która nie spełnia elementarnego, podstawowego, fundamentalnego, wyjściowego, jeszcze zabrakło chyba słowa rudymentalnego warunku, żeby właśnie tym sędzią zostać. A chodzi oczywiście o to, czy był radcą, tak? Czy był radcą tak z nazwy, czy też praktykował to radcostwo. Ale wiadomo, że chodzi o to, że to jest pretekst tylko. No i wtedy co? Bo dużo zainwestował Donald Tusk, nawet niezadowolenie części swoich koalicjantów, krytykę ze strony opinii publicznej, krytykę ze strony ekspertów, prawników, konstytucjonalistów, organizacji, które zawsze walczyły o praworządność, więc koszty polityczne były spore, wystawienia Berka do Trybunału Konstytucyjnego. No a zysk? Jaki być może, albo jakiego nie będzie? Rafale?
2: To nie jest mój ulubiony temat, tylko wręcz przeciwnie, bo ja trochę nie rozumiem sensu kierowania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. On oczywiście nie zostanie zaprzysiężony przez prezydenta i pewnie będziemy obserwowali no, rozmaite sztuczki, żeby jednak go tam wepchnąć, przepychanki, nie wiem, źle się stanie, jeżeli to się zakończy jakąś interwencją policji, a skoro premier Tusk postawił na Macieja Berka, to niestety obawiam się, że jest to bardzo prawdopodobna konsekwencja. I teraz tak, no, po pierwsze nie rozumiem ścieżki, która miałaby doprowadzić już po uzyskaniu tej liczebnej przewagi w Trybunale do zmiany przewodniczącego i wyprowadzenia Bogdana Święczkowskiego. No to nie zostało wiarygodnie przedstawione. Ja nie wiem, jak ma to wyglądać. Po drugie, Nie podobają mi się tego rodzaju siłowe rozwiązania w instytucji, która wymaga radykalnej naprawy. Znaczy, ja po prostu nie wierzę w to, że w Trybunale Konstytucyjnym tego rodzaju ruchami można uzyskać jakiś efekt poza czysto doraźnym. No, ta instytucja jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości została zniszczona i obawiam się, że bez jakiegoś zasadniczo polityczno-konstytucyjnego resetu nie uda się Trybunału Konstytucyjnego naprawić. Natomiast no, jak słychać tutaj Tuskowi i stronie rządowej, chodzi o taki no, czysto polityczny efekt. No, gdzieś ostatnio krążą pogłoski, że ta odzyskana przewaga w Trybunale ma doprowadzić do jakiegoś, nie wiem, cofnięcia wyroku w sprawie aborcji, czy orzeczenia nowego, żeby ta aborcja została jakoś tam symbolicznie zalegalizowana i żeby to było hasło na kampanię wyborczą. No więc ja oczywiście doskonale rozumiem logikę polityczną tego typu działań, tylko mam dużą obawę, że jest to no, dalsze pogłębienie i tak już tragicznego deficytu zaufania do sądownictwa konstytucyjnego w Polsce i tego typu działania no, będą miały na to zasadniczy wpływ, a żadnej innej sensownej logiki w tych działaniach po prostu nie widzę.
1: To ja jeszcze tylko w kwestii aborcji, bo przecież przed wakacjami słyszałam z wielu źródeł, że ostatecznie Donald Tusk dał zielone światło, żeby uruchomić pracę nad tymi projektami, które tam leżą od dawien dawna w stosownej podkomisji i że nawet PSL tutaj jest skłonny współpracować, tylko że no nie słyszymy, by znowu się coś w tej sprawie zadziało, więc może najpierw niech ruszą to, co leży w ich możliwościach tu i teraz. Leszku?
3: Tusk złapał miecz i jak Aleksander Macedoński chciał przeciąć węzeł gordyjski, ale wydaje mi się, że ten miecz mu się omsknął. Ale to się przekonamy niedługo, bo w sprawie Trybunału to są jakby dwa aspekty. Jeden jest taki, że można było to rozwiązać pewnie nie ostatecznie, ale w sposób, który by nie budził wątpliwości pod względem legalizmu, to znaczy mieć zaprzysiężonych sędziów, którzy nie są dublerami, wybranych w sposób legalny. I oczywiście Nawrocki tutaj stawał okoniem i nie mówił nie, ale też nie zaprzysięgał poszczególnych sędziów. Ale dopóki byłoby tak, żeby była presja na nim i to on byłby winien tego, że ci sędziowie nie mogą orzekać, dopóty byłaby szansa na to, że ten Trybunał prędzej czy później zacznie działać w składzie całkowicie legalnym, co nie oznacza wcale, że udałoby się zweryfikować wyroki. Dalej prezesem legalnie wybrany byłby Święczkowski i trzeba by go znaleźć sposób do tego, żeby podważyć jego władzę, ale dałoby się to zrobić, gdyby ci sędziowie się tam znaleźli. Wybrano inne rozwiązanie. Najpierw wybrano rozwiązanie pod tytułem zaprzysięgamy, nie czekając na Nawrockiego i myślę, że bardzo ciężko stwierdzić, czy sędziowie legalnie wybrani są dzisiaj legalnie sędziami. Mówiąc zupełnie szczerze, ja nie wiem. A po drugie, w sprawie Berka, osobiście byłem zdecydowanym krytykiem tego wyboru. Znaczy, mam poczucie, że po prostu jest bardzo wielu zdolnych prawników, z których nie każdy będzie oceniał własne akty prawne, tak jak Maciej Berek jako były minister, prawa ręka Donalda Tuska. Jednocześnie mam takie poczucie, że Tusk zna dobrze swój elektorat i on wie, że to jest taki trochę banieczkowy obóz ludzi przywiązanych do wartości, a dla większości ludzi, którzy popierają dzisiaj Tuska, kluczowe będzie to, że pogłębi PiS. I to będzie odbierane jako zwycięstwo, tak? Że oni wchodzą, okej, no jak się spotkają na korytarzu, to być może to będzie mniej efektowne, ale ostatecznie jest Trybunał, odwojowali. A szczegóły, no szczegóły to się wyprostuje. I wydaje mi się, że poszedł po takie, Tusk jakby nie rozumie, myślę, dobrze mechanizmów instytucji, nie zważa jakoś na to specjalnie, PiS też to totalnie zniszczył. Myślę, że jest pełna świadomość, że cokolwiek będzie z tym Trybunałem, jeśli wygra obecna opozycja, to zostanie to absolutnie odkręcone. Jedną uchwałą, nawet nie ustawą. Natomiast jakby tu chodzi bardziej o efekt właśnie wyborczy, o zwycięstwo, o mobilizację.
1: O wrażenie.
3: O wrażenie i o to, żeby pokazać właśnie sprawczość, twardość, a tamci niech wyją, słychać wycie znakomicie. To, co mnie tutaj zaskoczyło, to to, że Tusk jednak częściowo podzielił własny elektorat. Znaczy, wiele ostrych głosów oburzenia było ze strony tych, którzy protestowali w obronie Trybunału, bo doszło do ewidentnego złamania i Tusk nawet to przyznał na kampusie, tylko no jakby stwierdził, ja to biorę na siebie. Argument, ja to biorę na siebie, kiedy chodzi o pewne podstawowe wartości jak praworządność, wydaje mi się słabym argumentem, bo Jarosław Kaczyński też coś może wziąć na siebie, a rząd prawa i liberalna demokracja nie polega na tym, że wszyscy mamy naszą wiarę zawrzeć w wielkim, światłym liderze. Potem mamy liberalną demokrację, żeby rządziły procedury i instytucje. No w Polsce w tym momencie tak niestety nie jest.
1: Pamiętam taką wypowiedź Donalda Tuska, jakby się trochę żalił albo miał pretensje, że Jarosław Kaczyński ma taki elektorat zwarty, niekwestionujący żadnych ruchów i decyzji, a tymczasem ten jego elektorat jest taki kapryśny, wątpiący, krytykujący.
3: To już się chyba zmieniło, szczerze mówiąc, patrząc na badania z polityki. Pamiętam, że chyba były też takie właśnie...
1: Że odpowiedzią na jedną oblężoną twierdzę jest druga oblężona twierdza, tak?
2: No, to była jego wypowiedź ze spotkania w Pabianicach latem ubiegłego roku, która była dla mnie bardzo uderzająca, bo to nas... Premier Tusk dotąd się nie dzielił takimi tęsknotami, które są oczywiście zrozumiałe, tylko że to nie bierze pod uwagę no jednak kulturowych różnic pomiędzy elektoratami jednej i drugiej strony sporu politycznego w Polsce. Oczywiście jest duża część takiego już fanatycznego elektoratu również Koalicji Obywatelskiej. Ona jest widzialna w internecie, no, natomiast to nie jest grupa w pełni reprezentatywna. No, natomiast właśnie te działania w Trybunale Konstytucyjnym, to co przed chwilą mówił Leszek, no to wszystko pokazuje, że wchodzimy w rok przedwyborczy, że teraz możemy się spodziewać no już głównie właśnie mobilizacji tej twardej bazy, gdyż bez zmobilizowania fanatycznego elektoratu no te pozostałe grupy gdzieś będą jakby tym bardziej rozproszone i ten twardy rdzej no, musi zostać na powrót zmobilizowany. Z nim ostatnio bywało różnie, tak? To już nawet obserwując wypowiedzi takich no, czołowych, charakterystycznych dla tej grupy influencerów, komentarze w internecie, no widać było duży zawód, więc ta logika postępowania Tuska jest absolutnie zrozumiała. Natomiast oczywiście dla pewnych grup wyborców, no ta polityka w ostatnim roku, no będzie mało satysfakcjonująca, gdyż no, rząd już ma tak bardzo mało czasu, że już się nie należy spodziewać żadnego zrywu w rządzeniu, tylko właśnie będzie twarde, ostre mobilizowanie zonda, trybunał i tak dalej.
1: Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka, dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny Liberté, dziękuję.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Czwartkowy poranek TOG FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizował go Adam Brzeziński.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Spore utrudnienia na kolei. Maszyniści na znak protestu mocno zwolnią przed przejazdami. Stany Zjednoczone szukają miejsca dla nowej bazy wojskowej. Do Polski przyjedzie kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Afrykański pomór świń się nie zatrzymuje. Podkarpacie zapowiada ogromny odstrzał dzików. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To może być trudny piątek dla podróżujących pociągami. Do południa maszyniści w całym kraju przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. To protest po środowym wypadku, w którym ciężarówka wjechała w pociąg. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
2: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
3: Nie chcemy już sytuacji, w której to jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego, przyłączcie się do nas.
1: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Aby zniwelować skutki opóźnień, PKP wprowadziło kilka udogodnień dla pasażerów. Tam, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza, pojawi się zastępcza komunikacja autobusowa. Dodatkowo każdy pasażer ma możliwość zwrotu zakupionych biletów bez pobierania odstępnego, a bilety ze wszystkimi przewoźnikami kolejowymi w Polsce będą wzajemnie honorowane. Stany Zjednoczone mają w Polsce korzyści, które przekraczają polityczną koniunkturę, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Jak dodał, jest to poważny argument w rozmowach z przedstawicielami USA.
4: W rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański, i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
1: Delegacja z USA rozpoczęła przegląd lokalizacji, w których mogą powstać bazy wojskowe. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w czerwcu, że do Polski na stałe trafi około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy i to właśnie w tych bazach mieliby oni stacjonować. Jak zapowiada MON, budowa tych obiektów kosztowałaby Polskę kilkanaście miliardów złotych. Najbardziej prawdopodobne regiony, w których powstaną amerykańskie bazy, to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Komisarz wyborcza w Krakowie, Dagmara Daniec-Cisło, odrzuciła wszystkie odwołania niezarejestrowanych kandydatów. Czterem kandydatom nie udało się zebrać odpowiedniej liczby podpisów. Zgodnie z przepisami, osoba startująca w wyborach na prezydenta miasta była zobowiązana do przedstawienia co najmniej 3 tysięcy podpisów popierających jej kandydaturę. Ta sztuka nie udała się m.in. Bartoszowi Boheńczakowi z Konfederacji i byłemu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Marta Nawrocka zapowiedziała, że jesienią w Polsce planowane jest spotkanie pierwszych dam. Zaproszone będą prezydentowe z Europy oraz żona prezydenta USA Melania Trump. Będziemy rozmawiać o przyszłości i bezpieczeństwie dzieci w sieci, powiedziała Nawrocka. Jak wyjaśniła, chodzi o temat hejtu i zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w internecie, a także pozytywne aspekty edukacyjne, które dzieci mogą wykorzystywać. Chęć zorganizowania tego typu wydarzenia w Polsce Nawrocka wyraziła w lipcu podczas spotkania małżonek prezydentów szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w Ankarze. ASF złamał kolejną barierę. Wirus afrykańskiego pomoru świń przekroczył uznawaną za nieprzenikalną granicę, trasę S19 na Podkarpaciu. Efekt? Wojewoda podkarpacka nakazała duże